0: I to nie zmuszanie przez państwo, bo państwo emituje te 500-ki, które są prawnym środkiem płatniczym, a prywatne przedsiębiorstwo nie bierzemy 500-ek z niewiadomych mi powodów.
1: Nie wiem, może jakieś
2: powody się pewnie by znalazły, nie? Bo to jest trudno wydać, ciężko to potem ten rozmienić i tak dalej, i tak dalej. No, z tymi dużymi nominałami jest
1: nie, no też w ogóle.
0: No nie, no idę do...
1: Przecież do takiego nie? Tesco to nie wiesz, żeby Tesco nie miało...
0: No robię...
1: wydać, prawda?
0: No dobra, ale idę do MediaMarktu i kupuję sobie komputer za 2000 euro, daję 4 banknoty.
1: I nie możesz nim
0: no zapłacić. Nie mogę nim zapłacić, nie? Muszę mieć 20 setek.
2: Czasami w ogóle 500-ki nie są wycofane z obiegu?
0: Nie są.
2: Mi się wydawało, że tam miały być wycofane przez EBC ze względu właśnie na walkę z przestępczością.
0: Nie, 500-ki nadal są w obiegu. Mam nadzieję, że nie zostały, bo to, o Jezu, to bym strasznie zbiedniał, ale... No bo ich trochę tam mam, ale jeszcze nie, można w banku wpłacić w płatomacie, czy gdzieś tam. To do banku? Tak, nie? Przez bank, czyli jestem zmuszany znowu, żeby iść do prywatnego banku i oddać moje pieniądze pod opiekę, za którą muszę zapłacić. Nie wiadomo czemu.
2: Wracając do tematu odsetek, to profesor już, tak, że tak powiem, w normalnym systemie, w jakiś sposób, abstrahując, wiesz, oczywiście od parodii, jaką jest system fiducjarny, waluty. W jaki sposób chciałbyś zachęcić innych ludzi do pożyczenia komuś kapitału, jeżeli nic z tego nie będą mieli, żadnego profitu?
1: Wiesz, to nie jest łatwe pytanie, a odpowiedź jeszcze trudniejsza. Ale na przykład właśnie poprzez inwestycje, jak to ma miejsce w islamie.
2: No, okej, dobra.
0: Ale przepraszam, bo nie było mnie chwilę. O odsetkach rozmawiamy, tych, które są dawane depozytariuszom?
2: No nieważne, czy tym depozytariuszom za włożenie pieniędzy do banku, czy
0: no nie, bo to jest duża różnica.
1: Jeśli bym mógł, zanim zaczniemy walkę o odsetki, nie wiem, Błażeniu, może sprawdź, bo wszedłem teraz na nocnego radiowego Patronite'a i nadal jest nas 9, dobi się jako 10, może musisz potwierdzić to jakimś mailem.
0: Może mi siebie. A, dobra, już kapuję, o co chodzi chyba.
1: Rozumiesz, o co chodzi.
0: Nie, bo spojrzałem, wiesz co, bo mi ostatnio kartę anulowali, a ja miałem na PayPalu starą i muszę
1: to
0: wpisać.
1: To samo miałem, dokładnie to samo ostatnio przerabiałem, że poszły mi się jakieś tam subskrypcje.
0: No to muszę, ale to już jutro wklepię nową kartę. Bo
1: coś się z kartą porobiło. Słuchaj, bo tak jeszcze powiedziałem, jak to mówię, zniechęcałem do tego Facebooka, ale dodam, że jako patron Nocnego Radia będziesz miał dostęp do całkiem pokaźnej, bo przeszło 7-gigowej bazy audycji. Tam są loremy i inne audycje, które nie były publikowane w radiu. Także jest co ściągać. Ja ściągnąłem 61 audycji wczoraj ze strefy patrona na Facebooku, która jest także.
0: Żeby jeszcze człowiek na to miał czas.
1: No, powiem ci, że można wrzucić w playerek i sobie słuchać w trasie.
0: No ale widzicie, ja tu nawet jak nadaję, to muszę czasem zejść do piwnicy, wynieść pranie czy tak dalej. No jednak te życie pisze swoje. Trzeba jakoś ten. W szczególności jak się jest. Nie wiem, wy to nie jesteście. Ja to nie jestem też singiel, ale w tygodniu jestem singiel i to trzeba cały dom ogarnąć samemu, to jednak zabiera czasu. No a
2: dostanę coś odpowiedzi?
0: Właśnie, wodzu, jak...
2: Tych odsetek?
0: I tak, jak ktoś od ciebie bierze pieniądze, na których zarabia, no to myślę, że powinien cię płacić za to, nie? Za możliwość, że dajesz mu kapitał. To powinna być zachęta, że mu dajesz ten kapitał.
2: No, wszystko zależy tutaj od banku. No nie, bo kiedyś powiedzmy, że banki inwestycyjne, czyli takie, o których mówisz w tym momencie, i banki depozytowe musiały być oddzielne, przynajmniej według ustawodawstwa Stanów Zjednoczonych, prawda? Czyli tak na początku XX wieku tak było. To zostało oczywiście zniesione i przez to mamy miszunki. Niestety ludzie, którzy chcą tylko deponować pieniądze, ponoszą przez to ryzyko, że ich pieniądze są inwestowane i automatycznie ponoszą ryzyko tego, że bank upadnie, prawda? Bo a propos banków, to wbrew temu, co się sądzi, banki padają, nie? W Polsce.
0: Nie, okej. Okay. I dlatego, jak twoje pieniądze są inwestowane, powinieneś dostawać.
2: Tak. No ja z tym nie neguję, oczywiście, że tak.
1: Ale nie dostajesz.
0: Ale to nawet ale nie banki inwestycyjne, jak... każde banki od zarania dziejów pożyczały pieniądze i deponowały pieniądze, nie? Ja nie mówię, że inwestowały w coś, ale pożyczały te pieniądze, z których miały no, jakiś zysk.
2: Drzewiej przede wszystkim funkcją banków było przechowywanie pieniędzy. To znaczy ty przynosiłeś na przykład złoto w pewnej ilości, deponowałeś to do banku, uwaga, płaciłeś za to. To ty płaciłeś bankowi za możliwość przechowywania złota w ich sejfie.
1: No i to jest fair.
2: A oni wystawiali ci notę bankową, stąd zresztą też nazwa banknot, która informowała o tym, że w banku na przykład kupca tam Rosenblauma, przepraszam, myślałem, masz zdeponowaną taką, a nie inną ilość złota, tak? No i na podstawie tego, że bank Rosenblauma był powszechnie znany, ludzie brali tą notę bankową i uwierzyli ci, a ty nie musiałeś chodzić z tym kruszcem po ulicy, tak? Co, bo narażało cię to na niepotrzebne ryzyko.
1: No to jest
2: tak?
1: Bardzo logiczne. Z tym,
0: no ale w momencie, gdy Rosenbaum pożyczył Rosenzweigowi jakieś pieniądze...
2: No właśnie cały myk polega na tym, że banki takie depozytowe nie pożyczały pieniędzy. To była zasada taka. To się potem zaczęło zmieniać. To znaczy ci bankowcy wyczaili, że no okej, skoro mamy złoto, to może komuś pożyczymy złoto. Albo co więcej, wystawiali na przykład noty bankowe na złoto, którego nie posiadali. No i to się wzięło wszystko i popsuło, tak?
0: Ale wodzu, ja nie jestem przeciwnikiem na przykład ujemnych stóp procentowych. Ja jestem...
2: Nie w tym jest rzecz jakby, bo nie zbaczajmy bez dyskusji.
0: Nie, bo o tym co mówisz, ja nie jestem przeciwnikiem tego, że ty musisz płacić za przechowywanie swoich własnych pieniędzy, które są inwestowane, nie? To nie jest tak, że ja to do końca potępiam.
2: To znaczy tak, w dzisiejszych czasach to wygląda jak doskonale, wszyscy pewnie wiemy w ten sposób, że jeżeli wkładasz pieniądze do banku i wkładasz go na ROR, czyli na rachunek bieżący, to one są oprocentowane w sposób żałośnie niski lub żaden, ponieważ to są pieniądze, które ty się umawiasz z bankiem, że oni ci tylko przechowują, a ty chcesz, to wypłacasz kiedy chcesz, kartą, z bankomatu i tak dalej, tak? To jest taka jest umowa z bankiem. Istnieją natomiast konta oszczędnościowe albo lokaty, z których ty się umawiasz z bankiem, że ty to wsadzasz tam, te pieniądze, bank ma je do swojej dyspozycji i ich korzystanie z nich jest w jakiś tam sposób ograniczone. Na przykład prowizja podczas wypłaty z tego konta oszczędnościowego albo zerwanie lokaty kosztuje na przykład utratę odsetek, tak? I to są pieniądze, za które ci już płaci, że deponujesz, ponieważ bank uważa, że jeżeli ty masz ROR, to są pieniądze, które wydajesz w sposób bieżący, to oni tych tak naprawdę pieniędzy nie mają. Oni je tylko dla ciebie przechowują. Są twoją portmonetką. A dopiero kiedy masz to na koncie oszczędnościowym czy na lokacie, to wtedy mówisz, że oni mają twoje pieniądze. A to, że oni obracają na bilansie twoim ROR-em, to zasobne zagadnienie.
1: I nie dostajemy z tego nic.
2: No nie dostajesz z tego nic, ale nie do końca, bo dostajesz za to na przykład darmowe wypłaty z bankomatu, darmowe przelewy.
1: Nie.
2: I tak dalej. No nie wiem, w Polsce tak jest.
1: Jedyne co to mam, te płatności, przepraszam, płatności dotykowe, darmowe.
2: No widzisz.
1: Ale za to, przepraszam, jedno muszę przyznać moją bankowi, Parlament TSB, nie ma tu reklamy, bo akurat cały czas mówię, że mnie na czymś koszą. Fakt jest taki, że tanie mam przelewy, jak potrzebuję za coś w Polsce zapłacić. Bo zauważyłem, że niektórzy to walą po kilkanaście, kilkadziesiąt, tam do 20 euraczy z konta im biorą za przelew do Polski, a ja płacę całe 50 centów.
0: No masz jeszcze SEPE, nie? Czyli ten Single Euro Payment, nie? Czyli to jest za darmo, nie? W całej Europie.
1: No nie takie za darmo, ale bardzo tanio.
0: No nie, ja mam za darmo.
2: Jak wygląda rynek bankowy w Irlandii czy w Niemczech, w Polsce to mniej więcej wygląda tak, jak powiedziałem. Co prawda jest coraz mniej takich kont, które są de facto bezpłatne, ale ciągle idzie znaleźć konto, gdzie rory nie kosztują nic. Albo ewentualnie trzeba spełnić pewne jakieś dodatkowe warunki, które są bardzo proste do spełnienia.
0: No w Niemczech
2: konto,
0: to jest
2: nawet karta jest bezpłatna.
0: 1000 euro wpływów co miesiąc i w Niemczech masz rachunek za darmo.
2: No na przykład.
1: Wiesz, to tak, w Irlandii jest chyba, musisz mieć 1000 czy 2000 co miesiąc i możesz mieć wtedy, ale to musisz regularnie co do minuty tam.
2: No, tak jak mówię, dzięki właśnie temu, że tak powiem, bank skantujesz bank jako tak naprawdę elektroniczną portmonetkę, no to te usługi są za free. Ja tu nie widzę jakby wielkiego problemu.
0: Ale w ogóle niemieckie
1: no
0: banki...
1: Ja też nie widzę najmniejszego problemu, tylko chodzi mi, rozmawialiśmy przedtem zupełnie o czymś innym, ale dobra, Błażej, mów.
0: A wiecie, jak niemieckie banki się wycwaniły, żeby sobie kasować na prowizjach? Jak płacisz tą niemiecką, tą EC kartą, to nie płacisz praktycznie kartą, tylko robisz przelew. Idziesz do, nie wiem, do Reala, czy tam do Lidla, czy gdziekolwiek, wrzucasz kartę, wpisujesz PIN, nie wpisujesz PIN, sorry, jest na podpis, nie? I to jest przelew. To nie jest płatność kartą, tak.
1: Żartujesz. No. W Lidlu?
0: Idziesz do Lidla, nie? Wrzucasz kartę, ona ci daje wydruk i podpisujesz to, nie? Czyli nie masz na PIN, tylko na podpis, nie? I to jest przelew. I teraz, jeśli...
1: Ale poczekaj, ale podpis gdzie?
0: Na podpis na rachunku, nie? On sobie zabiera
1: na
0: ten
1: paragonie.
0: Rachunek. No. I to jest przelew. I to idzie parę dni, nie? To idzie dwa dni. I teraz oni się tak wycwanili, bo jeśli nie masz pieniędzy na rachunku, to jeśli płacisz kartą, to ci automatycznie wyskoczy, że nie możesz kupić, nie? Mhm. No. Jeśli płacisz przelewem takim, offline'owym, czyli że wrzucasz kartę i podpisujesz, to możesz już zrobić, jak nie masz pieniędzy na koncie. Wtedy cię kasują 35 euro za to, że nie miałeś pieniędzy na rachunku i musieli zwrócić. I jeszcze do ciebie się upomni Lidl czy coś tam, żebyś mu za to zapłacił. Tak zrobili ciekawostkę teraz.
1: No to wiesz co, ja miałem
0: to chyba od roku tak jest.
1: Że chciałem za coś zapłacić i zapomniałem przelać sobie z oszczędnościowego na zwykłe konto. No bo chyba nikt normalny nie trzyma wszystkich pieniędzy na zwykłym koncie, do którego karty nosi w portfelu.
0: Ja trzymam w kopercie.
1: W sztabkach złota pod podusią. I zapomniałem zrobić przelewu i jakoś tak skończyło, że faktycznie dostałem chyba karę 15 euro za to.
0: A czy to właśnie jest tak, że...
1: Ale ta kara nie była od razu. Chcę właśnie przypomniałem, że tą karę to dostałem z tam co kwartalnym statementem.
0: No, a tu od roku czy od dwóch zmienili właśnie i to też mnie zdziwiło, że wiesz, zawsze wpisywałem PIN, nie, w Lidlu czy tam gdzieś, a teraz mi wszędzie na podpis. Nawet na zwykłą kartę, na podpis, bo to jest przelew.
1: No jak płacę dotykowo, to muszę się często podpisać, chociaż też nie wszędzie.
0: Tutaj nie, jest przelew i to właśnie chyba jest żerowanie na tym, żeby cię skościć, wiesz, żebyś nie wiedział, ile masz na koncie, czy możesz, czy nie. I tak zapłacisz i ci skasuje. No ale banki to nie są uczciwe instytucje i wozu sam to potwierdzisz.
2: Oczywiście. Banki i państwo to jest jedna mafia nawzajem się karmiąca.
1: No to tutaj się dodam tylko, że wrzuciłem link przedtem do bankowości islamskiej na czat. Może ci wrzucę też pod audycją, Błażeju.
2: Wracając do tego tematu, bo jednak nie dostałem odpowiedzi, bo tak jak mówię, jaką w takim razie stworzyć alternatywę, więc co proponujecie, co zachęcałoby ludzi, którzy mają kapitał, tak? Jakąś instytucję finansową na przykład, tak? Która zachęcałaby ludzi do tego na przykład, żeby udzielać pożyczek mieszkaniowych albo konsumpcyjnych.
0: No nie wiem, w islamskiej bankowości nie masz chyba konsumpcyjnych w ogóle.
2: No właśnie, na całym jak polega na tym, że nie masz tam kredytów, które napędzają konsumpcję. No, czy to jest dobrze, czy źle?
0: Nie, no to jest bardzo dobrze.
2: Ja bym się nie zgodził.
0: Ja bym się zgodził,
2: uważam,
0: bo...
2: kredyty konsumpcyjne są oczywiście uważam za głupotę, żeby je brać.
0: Nie, ja uważam, że kredyty konsumpcyjne zostały stworzone w momencie, kiedy nastąpiło to odsosowanie całej pracy gdzieś tam na wschód. Musiałeś jakoś napędzać, musiały rządy czy tam banki napędzać konsumpcję, bo gospodarki by upadły i wtedy wymyślono kredyt konsumpcyjny. Ludzie mogli zacząć kupować za darmowe pieniądze tak zwane z banków brane przy niskich stopach procentowych, napędzać konsumpcję, pomimo, że nie mieli tych pieniędzy, bo wszystko zostało wyniesione na wschód i tak to się jakoś, wiesz, kręciło do pewnego momentu.
2: W skrócie rzeczy tak, nie? No ale jak rozwiążesz na przykład kwestię mieszkań hipotecznych, znaczy kredytów hipotecznych?
0: W Singapurze rozwiązano, nie? W tym znaczy... takim wielowolorynkowej. No mieszkania są tylko państwowe, nie?
2: Aha, no okej. Okay.
0: Nie, no w Singapurze czy w Hongkongu wszystkie mieszkania są państwowe. Jeśli chcesz mieć na własność, to część tego czynszu po prostu jest spłacaniem wartości tego mieszkania i tyle.
2: Dobra, nie? No ale nie... Ale
1: to... I mogę się wtrącić na chwilę, tak, tak sobie właśnie czytam, że bankowość islamska przeżywa obecnie dynamiczny rozwój w wielu państwach. Największe banki zachodnie Europy, Citicorp, Deutsche Bank, Bank of England, tworzą własne oddziały islamskiej bankowości bezodsetkowej, czyli jakoś im się opłaca.
2: Słuchaj, no jeżeli chcą, niech to robią, oczywiście, nie?
0: Crowdfunding, to jest dokładnie to samo.
2: Ja zastanawiam się nad tym z punktu widzenia tego, co mnie by miało zachęcić do tego, no nie? Gdyby ktoś chciałby pożyczyć ode mnie pieniądze.
0: No i no byś słuchaj, udział w zysku.
1: Rzecz, potrzebuję teraz, dajmy na to, pożyczyć 10 tysięcy, prawda?
2: No.
1: Potrzebuję to 10 tysięcy euro, żeby sobie otworzyć food trucka. Otwieram food trucka i mówię, i ty podejmujesz ryzyko, mówisz, daję ci 10 tysięcy.
2: Ale nie, ale... nie. Ale... To jest inwestycja, to już rozmawialiśmy. W zamian za udział w zyskach. Okej, okay, to jest w porządku. Działa wtedy bank na zasadzie takiej jak anioły biznesu.
0: No ale na tej zasadzie działają banki islamskie właśnie.
1: Z tego co czytam, to okay. Banki islamskie spełniają rolę bardziej społeczną niż bankową.
2: Nie jest to prawda, no ale to... mniejsza o to, nie w tym jest rzecz. Moje pytanie jest inne. W jaki sposób na przykład chciałbyś, nie wiem, ktoś potrzebuje sobie wyremontować łazienkę. To nie jest żadna inwestycja. Żaden bank islamski nie pożyczy na to pieniędzy.
1: Dlatego jest bardziej społeczny niż bankowy. No chcesz się kłócić z tym, co jest napisane? No nie wiem, ja nie wiem, może one nie pożyczają. Może one nie pożyczają pod nieruchomości.
2: Dobra, nieważne. Moje pytanie jest jeszcze raz. W jaki sposób chciałbyś zachęcać ludzi do tego, żeby pożyczali pieniądze? Innym.
0: W ogóle nie zachęcisz.
2: Bo widzisz, ja nie widzę sposobu na to w tym momencie. Jeżeli, słuchaj, jeżeli masz kapitał, tak? Na przykład masz 2 miliony dolarów, załóżmy, tak? Teraz możesz z tymi 2 milionami zrobić kilka różnych rzeczy, ale na pewno chciałbyś, aby te 2 miliony przynosiły ci zysk. To znaczy oczywiście, możesz je trzymać w kieszeni i pozwalać na to, żeby zżerała je inflacja. Możesz je zainwestować na przykład, tak jak mówiłeś, w jakieś przedsięwzięcie, które jest obarczone jakimś tam ryzykiem upadku, ale potencjalnie będziesz na przykład akcjonariuszem danego przedsięwzięcia. Możesz kupić ewentualnie akcję jakiejś większej firmy, no nie? Albo możesz ewentualnie te pieniądze komuś na przykład pożyczyć. Tak czy siak, wybierasz jakiś sposób zainwestowania tych pieniędzy taki, który będzie ci przynosił jakąś stopę zwrotu, tak? I w tym momencie, jeżeli prowadzisz zasadę, że nie możesz pieniędzy komuś po prostu ugadać się z tym, daję ci 10 tysięcy, ty mi zwracasz 11, jeżeli nie zrobisz czegoś takiego, to bardzo wiele rzeczy po prostu nie będzie mogło być w stanie sfinansowane.
0: No to... Ty, a słyszałeś o czymś takim adwokat...
2: ...do tego, żeby komuś pożyczać.
0: A wiesz, że adwokat jeszcze za czasów komuny w zakładach pracy były te kasy pożyczkowe? To działało na takiej zasadzie, że wszyscy tam się zrzucali co miesiąc jakąś kwotę i jak ktoś kiedyś potrzebował, to coś całej kwoty sobie pożyczał i oddawał tyle, ile pożyczył, nie? Żeby to też się zgadzało. No taka, wiesz, społeczna spółdzielnia, nie?
1: Coś pięknego.
0: No tak, tak za komuny było i to jeszcze do... Nawet nie za komuny, to jeszcze do niedawna nie istniało, na przykład w szkołach, nie? Wśród nauczycieli, że... Mieli tam te swoje kasy zapobogowo-pożyczkowe, to się nazywało. I tam każdy sobie co miesiąc coś wpłacał i no i była taka wspólna pula. Jak ktoś potrzebował wyremontować właśnie łazienkę, pożyczał, wyremontował, oddawał przez parę miesięcy, wracało to do tej wspólnej kasy. I tyle. Nie?
1: Coś kojarzę, było coś takiego jeszcze jak mieszkałem w Polsce, jak ojciec pracował.
0: Było.
1: Tam u mnie i
2: słuchajcie,
1: właśnie...
2: każdy pomysł jest dobry, tak długo, dopóki jest to dobrowolne, to jak najbardziej ludzie zrzeszajcie się.
0: Nie, to było dobrowolne.
2: Puśćcie skoki, no ja wiem, ja to pochwalam.
0: No.
2: Podobno nie ma nas na antenie, tak na marginesie.
0: Aha, to nie, czekajcie, to nie, jakim to sposobem, bo wszystko pokazuje, że jesteśmy, nie.
1: Poczekaj, ja włączę.
0: Nie, dobra, chyba coś się zepsuło. A nie wiem od kiedy nawet. Dobra, teraz znowu jesteśmy na antenie, nie wiem co się zepsuło. Dobra, bo ja niestety muszę rano iść do roboty, przepraszam cię wódzu, że zadzwoniłeś, ale zadzwoniłeś późno. że będę ci rozłączał po takim krótkim czasie, ale
2: no... Spoko, ja tylko chciałem tylko powiedzieć, znaczy dowiedzieć się o te odsetki, no ale tak zdywagowaliśmy, że rzeczywiście.
0: Wiesz co, no, nie, ja powiedziałem ci o kasach pożyczkowych i to mi się podobało bardzo. Kiedyś już nie ma. No ale dobra, będę musiał iść niestety jutro w tej kapitalistycznej rzeczywistości do roboty i będę musiał jakoś myśleć tam, bo niestety mam robotę nie fizyczną, a umysłową i no, nie wyśpię się znowu.
2: Nie zrezygnować na rzecz fizycznej.
0: Tak, zajmę się dzieckiem w domu, niech moja kobieta zarabia. I coraz bardziej się ku temu skłaniam, a czemu nie?
1: Moment, bo właśnie dotarłem do czegoś. Usiłuję. Dajcie mi chwilę jeszcze. No, ale możecie mówić w międzyczasie, bo usiłuję. Nie chcę, żeby była dziura w audycji. Ja usiłuję tutaj wykminić, bo chcę odpowiedzieć jakoś na pytanie wodza, ale może dobra. Nie ciągnijmy tego w nieskończoność, pożegnajmy się, a. Najwyżej w komentarzach pociągniemy temat, jak to może by się dało radę zrobić.
0: To ja się udaję w objęcia Morfeusza. Dzięki, że zadzwoniliście i że coś tam się udało przeprowadzić tę audycję moją improwizowaną.
1: Spoko.
0: To za tydzień to coś może lepszego zorganizuję. I może z muzułmaninami.
1: Słuchaczy zapraszam na Patronite'a.
0: Tak, żeby się też
1: wsparli troszkę nasze radyjko tutaj kochane i życzę tam dobrej nocy.
0: Wodzu, tobie dziękuję również. Jak zawsze się nie zgadzamy, ale właśnie dzięki temu, że się nie zgadzamy, to trochę mamy ruchu w audycji i dlatego cię lubię. A przynajmniej nie jesteś taki, wiesz, jak ci wszyscy dużo słuchaczy, że no, masz argumenty, jesteś inteligentny. Dzięki temu jest rozmowa.
1: No przynajmniej fajnie dzwoni.
2: Troszkę.
0: No. To całuję was wszystkich i wszystkich słuchaczy w radiu i kochajmy się w ogóle. Miłej nocy i miłych snów.
1: Cześć. Dobrej nocy, hej. Trzymajcie się, hej.

Cześć wszystkim, siemano. To będzie krótka audycja, bo chciałem tylko wyjaśnić jedną sprawę, dosyć ważną dla mnie. Niektórzy tego nie rozumieją, że ja się obruszam. Wkurwiam się, no powiedzmy sobie szczerze, wkurwiam się. Trochę. Niedawno zrobiłem audycję o tym, że zepsuł mi się telefon. Już o tym wspominałem, tłumaczyłem jakby całą sytuację, bo kwasy się już wcześniej pojawiały. Ale no dzisiaj usłyszałem coś takiego, że postanowiłem podsumować to jakby i powiedzieć jeszcze raz, jak się sprawy mają. Tak, no zepsuł mi się telefon, przynajmniej tak myślałem, że się zepsuł. Czarny ekran, nie pomaga żadne, wciskam wszystko, co się da, włączam do ładowarki. Telefon nie robi nawet charakterystycznego bzd po włączeniu do ładowarki. No to doszedłem do wniosku, że się zepsuł na amen, że minął jego czas. Cześć panie prezesie, cześć panie prezesie. Are Lamson, pozdróweczka. Czektul, który nie wiadomo, czy się jutro pojawi, to jeszcze się dowiaduje. I ustala swój harmonogram. Cześć Franc. Krawiec oszust nie sprzedał kubka. Tak, to potwierdzam akurat. No, ale mówiłem, że to kubek teorii chaosu, to musiał zniknąć w tajemniczych okolicznościach. Przy okazji, w ostatniej audycji Gieresia znowu coś było o radiach, które tworzył, o mediach, które współtworzył, współzakładał, a potem padły znów jakieś straszne słowa, że już nawet nie pamiętam, ale znowu jakieś nowe oskarżenia.

0: tak mimochodem, nie? Tak przy okazji, raz mówimy o mediach, które zakładał, a w następnym zdaniu o mordercach,
1: pan
0: oszustach,
1: prezes,
0: złodziejach.
1: 5 zł. Pozdrawiam.
0: O właśnie, panie prezesie, dzięki panie prezesie bardzo małej firmy, ale też miałem zaapelować, żebyście dzisiaj nie wpłacali na tą akurat audycję. Bardzo proszę, ponieważ Zenon raczył też stwierdzić przy okazji naszej rozmowy, że będę kręcił teraz dramę, żeby coś na tym ugrać i że będzie na kurczaczka i fajeczki. Więc bardzo proszę, żeby to był już ostatni dzisiaj donajcik. A już pewne, nie będzie Czektula. No dobra, no to wiemy. Informacja z ostatniej chwili. Ale dzięki, panie prezesie. Dzięki. No dobra, telefon się zepsuł. I jak to zwykle bywa, tak jak z lodówką było, nagrałem audycję, żeby się... żeby wyrzucić z siebie swój gniew, prawda? Gadałem tam o Planet Obsolescence, czyli o planowanym postarzaniu produktów, że no, proszę bardzo, 3 lata, czy tam 2 lata i nie ma telefonu, nie? Trzeba nowy kupować. Traf chciał, no tak się złożyło, że akurat ludzie się... zrzucili na nowy telefon. No tak już mam. No przepraszam, że niektórzy mnie jakoś tam lubią chyba, że jak jest kryzysowa sytuacja, to nie muszę nawet prosić, bo nie prosiłem o to wcale, nie apelowałem, że robię jakąś zrzutkę, po prostu ludzie sami z siebie się dorzucili. Jakoś tak 2 dni później się okazało, że po prostu w tym telefonie, jak bateria się wyczerpała do zera, to on się zresetował na twardo. Ja się dopiero później dowiedziałem, jeszcze się później dowiedziałem, że można telefon zresetować wciskając wszystkie przyciski i trzymając je. Nawet nie wiem, czy to działa, czy ktoś mnie nie wkręcił. Zenon uważa, że on dawał dobre rady, a ja je celowo dziwnym trafem jakoś nie słuchałem. Dowiedziałem się też od Zenona, że sporo osób uważa, i to chyba nie bez przyczyny, bo dziwnie to wygląda, że jestem oszustem, bo było słychać dzwonek tego telefonu w tle podczas tej audycji. I krótko mówiąc, sporo osób, i nawet bym się nie spodziewał kto, uważa, że jestem oszustem po prostu. I że zrobiłem ludzi w chuja, żeby naciągnąć na pieniądze. Tak to wygląda. A potem zdziwko też takie trochę, że ja się wkurwiam. No... Słuchaj, Waligura, nie wiem, czy ty byś się nie przejmował, gdybyś się dowiedział, że ludzie, których uważasz za, nie wiem, kumpli, znajomych, przyjaciół czasem, bo ja nie wiem, kto to jest, na dobrą sprawę, ale mogę się domyślać, że jest to spore grono osób gdzieś tam pojawiających się na przykład na Discordzie innego radia. Nawet nie chcę za bardzo zmieniać nazwy tutaj.
1: Fundator. 20 zł. Na kurczaka i fajeczkę, a cholerę to kogoś w sumie obchodzi.
0: Cholerę obchodzi. Fundator, dzięki. No, ponawiam apel. Naprawdę nie chciałbym dawać satysfakcji, bo teraz na pewno pojawiają się komentarze, mimo tego, co mówię, że proszę dzisiaj nie wpłacać i tak dalej, że chcę znowu coś ugrać i że wszedłem tylko dlatego, żeby wyciągnąć od was kasę. Jestem pewien, że są takie komentarze. Okazuje się, że jest takie towarzystwo, które mi notorycznie obrabia dupę od dłuższego czasu. Nie przegapi żadnej okazji, żeby mnie posądzić, a to o oszustwo, a to, że menel, a to, że dał dupy i pośmiać się ze mnie. Pytanie, czy powinienem uważać takich ludzi za przyjaciół? Nie wydaje mi się.
1: Nie będzie mi Zenon mówił. 30 zł. Na co i kiedy mogę wpłacać? Na kurczaka i fajki.
0: No, no dzięki, no. No, no to będzie teraz znowu, bo to nie jest takie ważne, co ja powiem, o co chodzi tak naprawdę. Ludzie są przekonani, że po prostu jestem oszustem, że telefon dzwonił w tle i że po prostu chciałem naciągnąć ludzi na kasę. Ostatecznie nie kupiłem tego telefonu, no bo tłumaczyłem to też, powiedziałem wam wprost, nie mogłem coś tu ściemniać, gdybym był ściemniaczem, to bym ściemniał, że kupiłem po prostu i tyle. Powiedziałem, że byłem bardzo na minusie, pod kreską, że po prostu te pieniądze przeznaczyłem na różne rzeczy, na czynsz, na jedzenie, a że telefon się naprawił. Mówiłem też o swojej wizycie w Media Expert, gdzie chciałem, żeby mi rozłożyli ten telefon na 2-3 raty, bo wtedy spokojnie mógłbym wziąć jakoś, nie? Na 2-3 raty. No raczej na 3 chciałem sobie wziąć właśnie, na 3 raty. Ale się okazało, że pomimo tego, że Bank Millennium proponuje mi cały czas kredyt, proszę wziąć i tak dalej, byłem przekonany, że to dotyczy się też sytuacji, gdzie będę chciał wziąć jakiś towar na kredyt. A okazało się, że nie, że to są dwie różne sprawy. I pierwsze pytanie było o zakład zatrudnienia, znaczy jakoś tak to się nazywa. O miejsce, znaczy to nie było właśnie miejsce pracy, tylko zakład pracy. O, pana zakład pracy. Mówię, no nie mam, jestem freelancerem, wolnym strzelcem. Mógłbym powiedzieć, że żyję z tego, co od ludzi dostanę, tak? I nie byłoby to kłamstwo. Ale, no i okazało się, że nie, no to proszę pana, to nie ma szans za bardzo, nie ma szans. I poszło tam zapytanie, no znaczy w ogóle nie zostało wysłane to, bo no co mieli tam pisać. Trzeba mieć pracę po prostu, żeby dostać taki kredyt. Tak stwierdził pan, nie? Może nawet wysłał, już nie pamiętam, może wysłał zapytanie, to się jakoś tam nazywa symulacja czy coś. No i smutny trochę wróciłem do domu. Okazało się, że
1: 20 zł na akcję Stop Grupie Zenona.
0: Dzięki, Ivy Place. No, w ogóle się zastanawiałem, czy o tym gadać. Nawet Zenonowi mówiłem, że nie będę o tym robił osobnej audycji. I skłamałem. Okazałem się po raz kolejny oszustem. Tak jak z rowerem okazałem się oszustem. Tak jak miałem zrobić różne rzeczy, naobiecywałem, kurwa, że zrobię i nie zrobiłem. Z gęby cholewę. I jak tu cię krawiec nie uważać za oszusta, nie? Powiedziałem Zenonowi w złości coś takiego i w zasadzie się z tego nie wycofuję, że każdy, kto uważa mnie za takiego oszusta, okej, możecie mnie uważać za oszusta w tym względzie, że coś obiecałem i nie zrobiłem, okej, ale uważam, że to jest trochę inny kaliber niż sytuacja, w której oskarża się mnie o to, że udawałem, że mam zepsuty telefon.
1: To ja uśmiechnięta buźka. 5 zł. Zenon, rozwalasz atmosferę tego radia swoim zjebanym charakterem. To się dzieje w komentarzach i na czacie i gdy dzwonisz. Tylko wyczekujesz okazji, żeby się przyjebać.
0: No, tak piszą ludzie. Co? Nie wiem, czy coś miałbym tu dodawać, czy jakoś zaprzeczać temu. Ktoś tak stwierdził, że tak jest. Proszę, no to nie wiem. Może czas, żeby ta druga strona wyciągnęła jakieś wnioski po prostu. Więc powiedziałem, że może przekazać tym tajemniczym osobom, które uważają mnie za oszusta, który udaje, że mu się zepsuł telefon, w tle słychać dzwonek, a on wyciąga od ludzi pieniądze i kłamie, to że może im przekazać, żeby wypierdalali. I to podkreślam, wypierdalać. Wszyscy, którzy mnie uważają za oszusta, który w ten sposób ludzi traktuje. Tak, no można to tak w skrócie powiedzieć, wypierdalać, ponieważ na liście swoich znajomych, przyjaciół raczej nie chcę mieć ludzi, którzy mnie uważają za kogoś takiego. Ja wiem, jak było. Nie muszę w zasadzie nic nikomu udowadniać teraz, jakieś nagrania, coś. Bo ja wiem, jak było. Po prostu telefon czarny, wyłączony. Ja nagrywam audycję niespecjalnie licząc. Znaczy, skłamałbym, jakbym powiedział, że zupełnie nie liczyłem, że nic nie wpadnie. Bo tak to jest, że jak jest jakiś problem, jest jakiś kłopot, to ludzie pomagają. Więc, ale ja się spodziewałem, nie wiem, jakieś tam stówki czy coś. Wpadło dużo, dużo więcej. Też jest taka ciekawa sytuacja, że ci, którzy chętnie sponsorują mnie czy radio, wysyłają mi fajne paczki, dobre słowo, miła atmosfera, to jest jedna grupa, a wśród tych, którzy mnie osądzają o to, że jestem taki, owaki, cham, złodziej, menel, pijak, oszust, ile było już oskarżeń wobec mnie różnych, może i oskarżeń, i obelg takich, nie? Takich, taka niechęć, że kurwa, menelisko jebane, pa, jaki... Kurwa, ale pierdoli, pa, i znowu, za, co teraz, o, a nie mówiłem, to są osoby, które mi źle życzą, nigdy nic nie pomogą, w niczym, zepsują tylko, nie wiem, humor na cały dzień, przypierdolą się o coś. Zenek się przypierdolił oczywiście o to, że skomentowałem tak złośliwie w którejś tam z ostatnich audycji, jeśli nie w ostatniej, że wchodzę w piątek o 21 i widzę, że nadają pewne inne media, konkurencja. Nawet nie powiedziałem, o kogo chodzi. Teraz mogę powiedzieć, chodziło o przy mikrofonie i o Enkiego. Chociaż bardziej miałem na myśli Enkiego. Tutaj przy mikrofonie tak trochę przy okazji. I skąd ja miałem wiedzieć, kiedy on skończy, bo faktycznie skończył 15 minut jakoś po 21 i ma wielki żal i obiekcje i oczekuje przeprosin ode mnie, że zachowałem się jak świnia po prostu. Ja bym może nawet i przeprosił, gdyby nie to, że zaczął się o to srać jakoś tak nachalnie w komentarzach, tu, tam... na priwa, ja nic nie odpowiadałem i po prostu tak mnie to jakoś zmęczyło i wiedziałem, że miałem przeczucie, że jak zacznę z nim gadać, to wyjdzie jakaś sraka z tego, bo tak często jest, nie? No i dzisiaj zrobiłem ten błąd chyba, że się odezwałem, no i się dowiedziałem na swój temat dużo różnych fajnych rzeczy, bo to tak jest, że jak wychodzi jedna rzecz, to się wyciąga następne, nie? Może nie powinienem o tym gadać, ale mam już trochę dość po prostu. Mam dość tego, że jest grupa ludzi, którzy się do mnie uśmiechają, fałszywi ludzie. Uśmiechają się, są niby wszystko okej, okay. Cześć stary, tutaj, tu, tamtego, a potem się dowiaduję, że po prostu mi obrabiają dupę i mało, że obrabiają dupę, to jeszcze mają mnie za oszusta, a to już jest trochę gruby kaliber, nie? Ja rozumiem jeszcze, że pijak, bo no, można powiedzieć, że jestem pijak, że nie dotrzymuję słowa. Jasne, spoko, to jest moja wada, obiecuję coś. No cóż, no jest więcej takich osób, nie? Ale z drugiej strony, nie wiem, na swoje usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że niech się odezwie z tych, co mnie krytykują, ten, kto zrobił więcej niż ja. Ja nadaję, kurwa, od 10 lat i nagrałem tych audycji ponad 1000 pewnie. Dużo różnych rzeczy w różnych radiach, przeróżne projekty. I to często gościnnie u kogoś też, nie? A tu ktoś, kto nagrał 5 audycji, albo nie wiem, nagrywa raz na pół roku, albo raz na miesiąc coś sobie nagra, jak mu się chce, to nagle ma wielkie obiekcje, nie? Że coś obiecałem i nie zrobiłem, nie? Albo rozlicza innych z ich pieniędzy. Ktoś dał, to dał. No i ja nie wiem, czy jest się o co srać po prostu, nie? Mówię, to wszystko bym puścił mimo uszu. gdyby nie to oskarżenie, że no, było to dość wyraźnie powiedziane. Jest dzwonek w tle, słychać, jestem oszustem po prostu. No i tyle chciałem wytłumaczyć po prostu. No, komentarze tutaj może też są dość wymowne na czacie. Tak więc będę starał się dowiedzieć w ogóle, kto mnie uważa za oszusta. Kto tak uważa, to niech się ze mną nie przyjaźni, bo po co? To nie wiem, wy jak wiecie, że ktoś na przykład, nie wiem, kradnie albo jest jakimś zboczeńcem, gwałcicielem czy oszustem, to się z nim kumplujecie? Chyba nie. To ja się dziwię, że ktoś tak chce. No, już kiedyś była drama z adwokatem, też się ostro wkurwiłem, bo chlapnął tak po prostu, że jak mi się karta graficzna spaliła, że a może się nie spaliła, coś tam, nie? Okej, okay, dobra, przeprosiliśmy się po...
1: 50 zł. Ty krawiec jesteś cham, pijak, oszust, łotr i skurwiel, ale niestety masz też wady.
0: Co to miałoby znaczyć niby? Cham, pijak, oszust, łotr, skurwiel i niestety... Ale niestety masz też wady, czyli tamto to zalety, tak? Że pijak, oszust... Bo każdy pijak i złodziej, bo każdy pijak to złodziej. No tak niektórzy chyba uważają, że skoro pijak to i złodziej, bo każdy pijak to złodziej. No bo kim jest oszust? Oszust jest też i złodziejem, nie? Strasznie się wkurwiłem, ale to nie wiem, czy słabą psychikę. To co mam, mają mi pluć w ryj, a ja mam udawać, że deszcz pada? Krawiec, nie oszukuj się, przecież było słychać, że telefon dzwoni, sygnatura czasowa 21:37. Tu mam ciężką sytuację w tym momencie, bo audycja została usunięta z innych powodów niż może niektórzy uważają, że tam był dzwonek. Nie wiem, czy uważacie, że byłbym tak głupi, nawet gdybym był tym oszustem, to bym ten telefon wyłączył, żeby mi nie dzwonił, tak? Żeby nikt nie zadzwonił podczas audycji. No, chyba, nie wiem, ktoś się tu z czymś na głowy pozamieniał. Okej, sprawdzę to i obiecuję, że wytnę ten fragment, bo ta audycja jest ukryta po prostu. Nie muszę się tłumaczyć, zresztą nawet chyba mówiłem, dlaczego jest ukryta, ale nie chcę tego tematu tutaj jakby, bo to jest inna sprawa zupełnie. Ale zapisałem sobie 21:37, nie ma sprawy. Sprawdzimy, zobaczymy, co to za dźwięk. Ja jestem spokojny, bo jakby no, ja wiem, że nie oszukiwałem, po prostu telefon był wyłączony, więc nie mógł dzwonić, ja to wiem, więc jestem spokojny, ale jestem ciekawy, co to, bo słyszałem też, no takie były oskarżenia, że dzwonił, że było słychać jakiś dzwonek i że specjalnie lekceważyłem mądre rady. Jak, co można z tym zrobić.

Aha, 21:37, dobra, to strollować się dałem, teraz już wiem, o co chodzi, ale jesteście. Coś ostatnio trolujecie mnie często. No i dobrze, i przynajmniej jest zabawnie. Takie trollowanie to lubię, przynajmniej jest wesoło. Może jest ktoś odważny i zadzwoni na przykład i powie mi prosto w ryj: Krawiec, uważam cię za oszusta. Uważam, że oszukałeś ludzi z tym telefonem.

0: i być szczery zawsze, za co też jest trzeba cenę często zapłacić, za szczerość, bo życie to jest trochę gra w udawanie, niestety. No, wiecie jak to jest, nie? Jedziemy do rodziny i udajemy, że jest pyszne, że jest miło, że jest fajnie, a na przykład nie jest miło. Ktoś, kogoś lubimy, to nie poruszamy jakichś tematów i tak dalej, i tak dalej. U mnie może trochę to z jakiegoś takiego lekkiego autyzmu to wynika, że po prostu, no, co na sercu, to na języku, więc staram się mówić prawdę, staram się... Absolutnie nie kradnę, nic do głowy mi nie przyjdzie, żeby w sklepie coś kraść, żeby oszukiwać ludzi tutaj, na przykład, że mam kasę, a będę udawał, że o, bieda, o, słuchajcie, zepsuł mi się monitor czy coś. Jak mi się zepsuł monitor, to mówiłem prawdę i dostałem od bajkera świetny monitorek, do dzisiaj mam, dzięki stary. Właściwie dużo rzeczy od ludzi dostałem i ale do głowy by mi nie przyszło, żeby kurwa coś takiego robić, nie?
1: Arlamson, 25 zł. Ale się wkurzyłem teraz. Na pochybel im wszystkim. Masz na kebaba, telefon tes jakis mam jak chcesz, no i rower dla ciebie tes się znajdzie. Lubię cię, mimo że jeszcze z mniejszym foliarzem ode mnie.
0: Że jesteś mniejszym foliarzem ode mnie. To znaczy, że Arel Lamson jest foliarzem. To nie wiedziałem nawet. Wiedziałem, że rowerki. Wiedziałem, że... No, ale że foliarz? Proszę bardzo. No, dzięki stary. No, widzicie, tak też tego to się akurat spodziewałem, że jak poproszę, proszę nie wpłacać, proszę nie dawać satysfakcji, tym, którzy twierdzą, że będę chciał coś ugrać, że zrobię dramę, będę chciał ugrać, zarobić, już się rączki chytre trzęsą, że będzie miał na kurczaczka i na fajeczki menel, kustosz, a no... Halo, halo.
2: Halo, witaj, Krawcze.
0: Witaj, tajemniczy ktosiu.
2: Słuchaj, dzwonię, bo wywołałeś mnie tutaj do tablicy, mówisz zadzwonić, zbesztać i tak dalej. Ja chciałem porozmawiać o takim byłym prowadzącym tutaj może, a propos tego, że...
0: A czy mógłbyś się właśnie... jakoś przedstawić? Jakkolwiek, żebym sobie wpisał
2: coś.
0: Tak,
2: oczywiście. Słuchacz z Warszawy znany.
0: Tak, lubiony. Po prostu słuchacz...
2: Pierwszy raz dzwonię do audycji.
0: Ty, to wymyśl coś innego niż słuchacz z Warszawy. Jakiś Mietek, Zdzisiek, nie wiem, Torgal, albo Aragon, czy coś, nie wiem, Aragorn, cokolwiek. Jak na ciebie wołają na podwórku?
2: Kurde, ostatnio piję dużo Pepsi Max, to może cukrzyk niech będzie.
0: Cukrzyk z Warszawy.
2: Chociaż w sumie od Pepsi Max nie dostaniesz cukrzycy raczej, ale szyszynkę ci może zniszczyć pewnie.
0: A to właśnie, to ciekawe, to trochę temat poboczny, ale tak szybko zapytam. Myślisz, że jak Krzysztof Kononowicz ma cukrzycę i pije cały czas te właśnie bezcukrowe, zero cukru, ze słodzikami innymi, to mu szkodzi, czy nie?
2: Myślę, że raczej nie. W sumie to chyba zależy jaki słodzik, ale tutaj ja mam po czesku tą Pepsi, bo taniej kupuję z Czech, to nawet nie przeczytam, co tutaj jest za słodzik, ale podejrzewam, że wiesz co, no to jest na pewno na tyle młode jeszcze te słodziki, że nie do końca wiadomo, co one robią organizmowi. Ja na przykład herbatę słodzę stewią i ona ponoć jest bardzo dobra, bo jest naturalna i zdrowa i tak dalej. Nawet w szpitalu raz byłem, to mnie lekarz pochwalił. O, tutaj pan stewię ma, to widzę, że pan tutaj jest świadomy bardzo i tak dalej. Ale w tej Pepsi, no to jakiś aspartam pewnie i tak dalej. No to nie jest to do końca chyba zdrowe. Może to prawdopodobnie jakieś tam kancerogenne mieć działanie. W pewnym stopniu na pewno. A czy na cukrzycę to ma wpływ? No raczej nie, raczej wątpię.
0: No właśnie, no jak gdzieś czytałem, ale nie pamiętam, co dokładnie ktoś pisał odnośnie tego Krzyśka, że picie takich napojów ze słodzikami to też nie jest korzystne dla cukrzyka, ponieważ coś się robi w organizmie takiego, co też jest bardzo niekorzystne dla cukrzyka. No ale tutaj już nie pamiętam dokładnie, o co chodziło, ale to zostawmy. Dobra, to no, bo chciałeś coś powiedzieć o byłym nadającym, no trochę się boję, że tu zaczniemy brudy wyciągać. Już wystarczy, że Zenon przy każdej takiej okazji, jak są jakieś tego, to wyciąga wszelkie możliwe na mnie, co mu tam przyjdzie.

0: do głowy, nie?
1: Wiesz co, na ciebie nic nie chciałem wyciągać, natomiast przypomniało mi się to, co mówił Klaudiusz Moneta a propos tego, że właśnie w nocnym radiu ponoć przestępcy pracują i nadają. I tak się zastanawiałem właśnie nad tym potrzebą. Czy on przypadkiem nie miał nic wspólnego z atakiem na Radio Paranormalium?
0: Z atakiem na paranormalium? Nie sądzę, żeby atakował Iweliosa, bo on lubił Iweliosa zawsze.
1: Pamiętam, było takie sławne właśnie włamanie na serwery pocztowe Radia Paranormalium. Nie wiem, czy kojarzysz takie wydarzenie.
0: Wiesz co, a może się samego Iweliosa zapytasz na przykład, co myśli o potrzebie?
1: No, można by było tak zrobić, ale to jest, nie wiem, czy ja bym się z nim skontaktował jakoś sensownie.
0: Myślę, że jest to do zrobienia chyba, nie? Jest tam jakaś skrzynka pocztowa i zapytaj się, co myśli o potrzebie na przykład.
1: To myślisz, że dlaczego tak Klaudiusz, właśnie Moneta, Kot Chaosu, jest przekonany, że w nocnym radiu pracują przestępcy i w ogóle kradną pieniądze?
0: Nie tylko przestępcy, ale i rozbijacze rodzin, gwałciciele.
1: A
0: Nie, to mówię
1: dzieci.
0: serio. I ostatnio, w ostatniej audycji znowu z czymś wyjechał. Ludzie, którzy się przyczynili do nieszczęść wielu osób,
1: Agenci.
0: agenci opłaceni, tak, i dużo różnych innych rzeczy mówił. Ciężko to spamiętać. Oskarżył nas też o trollowanie swojego radia w jakimś artykule razem z innymi radiami. I tak dalej. I ostatnio, kurde, muszę sobie przypomnieć, miałem sobie zapisać, co on tam nagadał. Może jingla z tego zrobiłem, zaraz tu zobaczę jeszcze. No nie wiem, różne rzeczy, ale wierzyć Klodowi, no wiesz, Klod ostatnio się zastanawiał, czy to faktycznie dodają te płody w McDonald'sie do hamburgerów. Nie wiem. Nie wiem, czy dodają. No to trzeba by to sprawdzić. No więc różne rzeczy mówi.
1: No, on w sumie kiedyś mówił, że w sumie to nie wiadomo, że czy twoi rodzice tak naprawdę ci urodzili, no bo w sumie akt urodzenia może być podrobiony. No i co, ty nie widziałeś, jak twoja matka cię rodzi, nie pamiętasz tego, to skąd wiesz, że akurat cię twoi rodzice urodzili, a nie na przykład coś innego. Ale i tak najlepsze jest, pamiętam, jak już to wiele lat minęło od tego wydarzenia, ale i tak do dzisiaj Michał to wspomina, chyba nawet ostatnio w audycji o tym powiedział, jak go Janusz Korwin-Mikke wyzywał idiotów w swoim gdzieś tam felietonie raz. I on to do dzisiaj sobie tak zapamiętał i o tym wspomina jako jakieś takie osiągnięcie życiowe swoje.
0: Może nie ma większych za bardzo. To się chwali tym, co ma, że o nim powiedział ktoś znany, że ale debil.
1: No ciężko mi powiedzieć, bo on chyba pracę zmienił w ogóle ostatnio, nie wiem, może jakąś lepszą ma, ale tak po tylu latach, żeby jeszcze za granicą w takim wieku mieć taką nisko wykwalifikowaną pracę, to jednak nie jest naprawdę coś
0: No,
1: takiego.
0: ale wiesz, stary, to robimy teraz to, na co się złoszczę u innych, nie? Bo zarzuciłem dzisiaj, że dupę mi obrabiają za plecami i trochę teraz to robimy, nie? Więc może moglibyśmy sobie
1: Możemy
0: darować.
1: skończyć, no.
0: No i nie mów, że tylko z tym zadzwoniłeś, żeby o Michale Gieresiu porozmawiać.
1: Nie, no, chciałem się w sumie dowiedzieć właśnie na temat tego, dlaczego on tak twierdzi, myślisz, bo powiedziałeś właśnie, że tak twierdzi, a dlaczego? Czy masz jakieś takie wskazówki może, dlaczego mógłby tak twierdzić właśnie? Bo myślę, że raczej nie ma szans na to, żeby radia już się te niszowe takie, zwłaszcza o tematyce takiej powiedzmy okołospiskowej połączyły i jakoś tam współpracowały, bo to wiadomo, że to nie ma na to szansy, ale może chociaż, żeby wojny nie było, to może warto wiedzieć, dlaczego on tak twierdzi, czy to jest po prostu jakoś jego wymysł taki totalny, twoim zdaniem.
0: Wiesz co, najprościej to podsumować, no to już mogę powiedzieć, jak to widzę, skoro tak temat wypłynął. Klot ma cały czas miał, ma i będzie miał, bo się nie wyleczy z tego,
1: Paranoja.
0: tendencję do wrzucania wszystkich do jednego wora, którzy mu przyjdą do głowy, nie analizując, kto jest skąd. Przecież przez długi czas mu się myliły te czany wszystkie, bo te czany różne są, wiadomo, i on jakby mówił ogólnie, że trole z czanów.
1: No wiesz
0: Nie,
1: co?
0: a niektórzy mu bardziej sprzyjali, niektórzy mniej, niektórzy mu pomóc chcieli, niektórzy go atakowali faktycznie. I on mało, że wrzuca wszystkich do jednego wora, jeśli chodzi o te środowiska, o te uniwersa, sobie ich po prostu uważa za jedno. to jeszcze osoby związane z tymi środowiskami też są dla niego jednym. Więc potrzeba siłą rzeczy, będąc związany z jednym z tych uniwersów, został u Claude'a szybko okrzyknięty złym człowiekiem, trolem i szkodnikiem, mimo że był czas, że potrzeba dosyć dobrze się wyrażał o Michale i chciał mu pomóc nawet, co wyszło przy korespondencji, tak, która w końcu została ujawniona, bo Claude kłamał też na temat, że ten mu groził, a się okazało, że nie groził, tylko tam się pytał i znaczy informował go, że żeby sobie tam hasło zmienił czy coś takiego, bo to gdzieś tam wyciekło, nie? To jest bardzo nie na rękę potrzebie, bo mówienie o takich sprawach, ale to już i tak wyszło. Bo wiesz, bo potrzeba nie czuje takiej potrzeby. Potrzeba nie czuje potrzeby. Kotkiewicz, no nie czuje potrzeby, żeby ktoś go tam lubił, ktoś go tłumaczył i tak dalej. Ale prawda jest taka, że no i tak, i Claude sobie stworzył po prostu jedno wielkie środowisko, które mu szkodzi, powrzucał tam wszystkich, co mu przyszli do głowy i jak się potem dowiedział, że ja współpracuję z potrzebą, to się bardzo zdenerwował, bo on sobie już stworzył obraz, że to są ci źli ludzie, ci wszyscy i on też. I po prostu trzyma się tego do dzisiaj. To, co gadał na temat Kotkiewicza dzisiejszego, to rosło też, wiesz, to rosło. Rosło i obrastało w legendę. To wszystko i dodawał od siebie, nie trzymał się faktów, przekręcał i tak dalej. Więc no i sam chyba w głowie stworzył sobie, zaczął wierzyć w to, co wymyśla, nie?
1: Wiesz co, jeśli chodzi o groźby, które Michał dostaje, to one nie są podpisane imieniem i nazwiskiem, ani zwykle pseudonimem jakimś takim charakterystycznym jednym, więc to też ciężko określić w sumie, bo on tych groźb jednak trochę dostaje, a przynajmniej dużo dostawał też taki do rodziny, do życia i tak dalej, więc to też nie jest przyjemne na pewno dla niego. A co do środowisk czanowych, to tak na dobrą sprawę na dzisiaj, bo to parę lat temu trochę była inna sytuacja, ale na dzisiaj to istnieje jeden taki czan w Polsce, który jest aktywny, a reszta to są takie fora po prostu, na których się pojawia post co pół godziny, co godzinę i w sumie jeśli z tego co mi wiadomo, to najbardziej tak męczy właśnie Michała, chociaż on już też tam się trochę mniej stał popularny, to tylko jeden taki polski czan, ten główny na K. To wiadomo, o który chodzi.
0: No i zawsze tak było i zawsze to oni go najbardziej męczyli. No, taka jest prawda.
1: Ale oni go też najbardziej w sumie wypromowali tam z tego środowiska. To ma ze 100 wysłuchaczy ma ogólnie, tak na żywo myślę.
0: No, lekko rączką. Bo to jest dosyć spore. No tak to wygląda, no. Ale co, nie ma co. On już się nie zmieni. Zawsze będzie teraz, bo on też jest taki, że on się nie potrafi wycofać z niczego, nie? I nawet kiedyś sam powiedział coś takiego, że ja to się z niczego nie wycofuję, nawet jak nie mam racji czy coś, to będę się już trzymał, bo taki jestem, no i tak ma. Więc ja to potwierdzam, on taki jest. Jak już coś raz sobie wbije do głowy, raz coś powie, to wiesz, strasznie mu ciężko przychodzi się wycofanie z czegoś, a jak o czymś gadasz przez tyle lat i na kogoś napierdalasz i o wszystko co najgorsze oskarżasz, zmyślasz, kłamiesz, to już się nie wycofasz, bo to byś się okazał szmatą, nie?
1: No tak, bo to trzeba się przyznać do błędu, wiesz, trzeba zwyciężyć swoje ego i przyjąć na klatę to, że się nie miało racji wtedy. No to jest cios jednak dla Michała, który jest bardzo wysoko, jak wiadomo, wyedukowany, nieomylny i generalnie sprawdza zawsze fakty.
0: No, a jeszcze, no wiesz, no wycofać się jeszcze można, jak coś tam się drobnego zrobi, czy powie, no ale jak się tak przez lata całe trąbi, że to przestępcy, oszuści i pedofile, no to jak tu się wycofać potem z tego, nie? To tak jakbyś kogoś skopał, obsikał, okradł, a na końcu co? Przepraszam, to myślałem, że to ktoś inny jesteś, nie wiem. No to ciężko.
1: No tak kończąc jeszcze temat Michała, to mi się przypomniało, że on ma jakieś tam różne sprawy w sądzie właśnie i niektóre to są chyba właśnie z tymi osobami, które go męczyły jakoś tam, więc jestem ciekaw, jak to wygląda, ale on nigdy o tym nie mówi, no to raczej się nie dowiemy nic na ten temat. I też ma kilka spraw na pewno takich, które zostały zrobione przez to, że ktoś go tam pomawiał w internecie, czy jakieś fałszywą flagę mu zrobił, że tak powiem, na jego temat.
0: Zakładałbym raczej, że większość z tych spraw to są sprawy o zniesławienie, ponieważ on się specjalnie nie szczypie, mówiąc, nazywa lekarzy mordercami, kogoś tam zdrajcą i sprzedawczykiem, wiesz, i myślę, że różne anonki mogą robić mu taką przysługę, że powiadamiać te osoby, bo one na 100% nie słuchają takiej niszowej audycji, ale dostają maila, że czy wie pan, pani, że niejaki Michał G. pomawia tutaj, uprzejmie donoszę i robią to też tak se dla jajec, żeby mu dopiec. I wiesz, no Claude mówił coś takiego, że karma, sprawiedliwość was dopadnie. No to jego dopadła za pomawianie, za obrzucanie gównem wszystkich dookoła. No, ja mu sprawy nie robię i pewnie mu nigdy nie zrobię, bo wiesz co, tak trochę mi się nie chce. No co, zresztą jakie szanse? I co? I potem on zresztą wiele rzeczy mówi tak, że
1: nie
0: mówi wprost, tylko tak naokoło trochę, nie? Na przykład tak jak ostatnio wspomniał coś o mediach, które zakładał, a w następnym zdaniu znów o jakichś tam bandytach, przestępcach czy gwałcicielach, nie?
1: Wiesz co, on nie odwiedza w ogóle Polski, więc mógłbyś mu zrobić sprawę, ale to byś musiał chyba jakąś taką międzynarodową sprawę zrobić, żeby to miało sens.
0: Zresztą wcale nie jest pewne, żebym wygrał, bo jak mówię, on to u niego jest wszystko takie zawoalowane.
1: No ma brata prawnika w ogóle.
0: No to dobrze, to tym lepiej dla niego. No, dobra, słuchaj.
1: A propos karmy, jeszcze tak kończąc, bo wiem, że trochę nie na temat, ale myślisz, że tak na własnym doświadczeniu myślisz, że karma działa? Bo ja myślę, że trochę jednak działa ta karma.
0: Myślę, że działa. Działa na pewno coś takiego jak karma społeczna, nie? I można to normalnie wytłumaczyć, że zadajesz się z określonymi ludźmi, że zmniejszasz szansę na to, że spotkasz jakichś dobrych, pozytywnych ludzi, zaczynasz się obracać w towarzystwie cwaniaków, powiedzmy, złodziei, no to ma bardzo duży wpływ na twoje życie, a ma to związek z tym, co robisz na przykład, nie? Wiesz, takie różne powiązania, związki tego, co robisz, jak robisz, kogo spotykasz.
1: W sumie logiczne, bo się zadajesz z kryminalistami, to jest spora szansa, że oni cię na przykład wykorzystają i zrzucą na ciebie winę za coś, nie?
0: Tak, albo że na przykład imponują ci tacy ludzie, bo są takie osoby, którym imponują różni cwaniacy, złodzieje, gangsterzy i wiesz, i to twoje upodobanie, to, że masz takie myśli, ale on fajny jest, przekłada się na to, że się spotykasz z takimi ludźmi i że coś z nimi robisz i że coś cię może spotkać w związku z tym, więc jest coś takiego karmicznego w tym wszystkim, nie?
1: No w sumie tak, albo na przykład, nie wiem, taki przykład trochę trywialny, nie wiem, czy w sumie on ma tutaj zastosowanie, ale taki mi teraz przychodzi do głowy, że ktoś właśnie, nie wiem, zajmuje się tymi substancjami zabronionymi, tam bierze je, wiadomo, no bo zwykle ktoś handluje, to często bardzo bierze i to nie mało, no i kończy z chorobą psychiczną, nie, którą w sumie innymi też zarażał, no i teraz na niego spadło, nie.
0: No, ja mu przez długi czas naprawdę źle nie życzyłem, się dosyć dobrze o nim w radiu wypowiadałem, ale ostatnio znowu coś odjechał, popłynął i znowu na nas napierdala, tak jakby nie mógł bez tego żyć. Nie wiem, jak kogoś nie lubisz, zaraz ci za skórę, to tak często w końcu kończysz znajomość, nie? I zrywasz, a on tak wspomina, może to też w jednej z audycji powiedział, że jedyne, czego w życiu żałuje, to współzakładania tego nocnego radia. Jedyne, co złego w życiu zrobił i że zła karma go przez to dopadła, być może. Czyli to taka potworność, to nocne radio, że aż złą karmę przyciągasz, widzisz. No.
1: Może to od tej gandzi mu się tak już poprzestawiało trochę.
0: No nie wiem w sumie, co mu tam się robi. No, niech se żyje, niech mu się powodzi mimo wszystko.
1: Ja kiedyś jakieś nawet miałem taką tradycję właśnie, że zawsze zanim jeszcze jak dało się słuchać tej teorii hasu, to zawsze sobie odpalałem blanta przed audycją, no i to świetne było doświadczenie, ale dzisiaj ono jest na takim poziomie, że ciężko mi się tego słucha, niestety, bo bardzo lubiłem te audycje w ogóle.
0: No bo kiedyś one były czasami bardziej takie odrealnione, o fantastycznych różnych rzeczach, o rzeczach niezbadanych, nie? No to można było faktycznie trochę sobie odpłynąć, zrelaksować się. No a dzisiaj tylko o globalistach, o COVID-zie i to jego takie tematy, czyli te twarde spiski. No więc to troszkę mniej takie relaksujące, nie?
1: A słyszałeś właśnie, że teraz jakaś nowa ustawa ma być, która będzie pozwalała omijać konstytucję i tak dalej?
0: No tak, w tym Nowym Ładzie zrobiono zapiski o ochronie obywateli czy coś takiego i tam są takie rzeczy, że mogą nam zabronić wszystkiego, prowadzenia działalności, handlu, reglamentować towary, wprowadzić taki jakby stan wojenny jest ukryty w tym Nowym Ładzie, nie?
1: No i szykują taki się. Trochę.
0: Taki totalitaryzm stuprocentowy i myślę, że Kaczor się szykuje, po prostu spodziewa się, że bardzo wysoka inflacja, drastycznie wzrastające ceny życia spowodują to, że ludzie w końcu wyjdą na ulicę, no i trzeba będzie wysłać na nich ZOMO, nie?
1: No nawet nie, że wyjdą na ulicę, bo to Polacy to mają z tym problem trochę, żeby się postawić, ale w wyborach mają mieć prawdopodobnie gorsze wyniki niż normalnie. No i myślę, że będą coś kombinować właśnie, jeśli chodzi o, nawet tutaj czytałem, że on coś mówił, Kaczyński, na ten temat, że resumpcje będą jakąś robić ogólnokrajową i będą kombinować przy wyborach właśnie, żeby im się zgadzało wszystko.
0: Tak, mówił coś Kaczor o tym, że planują zmienić zasady tych wyborów, to znaczy no, sposób liczenia głosów, sposób tam przechowywania, będą grzebać przy tym, przy tej ordynacji wyborczej, żeby było po ich niemu, nie?
1: W sumie skoro oni mieli większość w Sejmie, w Senacie i mieli prezydenta swojego tam przez jakiś czas, no to mogliby zrobić system jednopartyjny w Polsce, żeby nie było złudzeń po prostu, kto rządzi.
0: Słuchaj, a ty długo słuchasz Nocnego Radia?
1: No trochę, będzie tam parę lat, ale tak raczej z przerwami, nie słucham każdej audycji. Raczej jesteś moim ulubionym nadającym, tutaj cię pochwalę, że najczęściej to ciebie słucham. Tama na przykład ciężko mi się słucha. No innych nadających to czasami, jak są jakieś właśnie z gośćmi audycji, tam po dwie osoby, to też chętnie posłucham. No tak myślę, że z parę lat, no ale tak nie więcej raczej niż dwa, no ale powiem ci, że miałem taki okres, że sobie przesłuchiwałem archiwalne audycje bardzo intensywnie, w pracy siedziałem i puszczałem sobie ciurkiem, na przykład miałem 10 godzin, wiesz, zapisanych audycji, także te ciekawsze tam, to, co mnie interesowały, to przesłuchałem. A czemu pytasz?
0: Nie, bo chciałem się zapytać, czy może też uważasz, że byłbym zdolny tutaj tak walić w chuja, brzydko mówiąc, i udawać, że telefon mi się zepsuł, a tam w tle dzwonek słychać i dębię kasę od ludzi. Czy uważasz mnie za oszusta na przykład? I słuchaj, i mów szczerze, bo jak powiesz, że myślę krawiec, że byłbyś zdolny do tego, to spoko, jakby to przełknę, nie ma sprawy, nie?
1: Wiesz co, ja nie słuchałem tej audycji, w której był ten rzekomy telefon, ale raczej nie, raczej uważam, że nie, bo ty naprawdę jesteś w stanie tak zmotywować słuchaczy do wpłacania czasami. Mówisz na przykład, że idziesz i potem ja wyłączam tę transmisję 4 godziny, potem patrzę, że ty nad ranem gdzieś tam o 6 dalej nadajesz, bo ci ludzie wpłacają. Myślę, że nie potrzebowałbyś takiego telefonu, żeby dostać wpłaty. Generalnie byłoby ci to raczej niepotrzebne. Myślę, że nie, no. Myślę raczej, że nie, no ale jakby nie mówię, że na pewno, bo mnie tam nie było, chociaż no ja ci uważam, że tak nawet takie, wiesz, wibracje, że tak powiem, jakie od ciebie czuć, no to raczej są takie uczciwe, pozytywne. Bardziej jakichś innych nadających mógłbym o to podejrzewać. Nie? Michała właśnie, że trzeci mikser kupuje w tym miesiącu już, albo że czwarte studio buduje w tym roku. I coś tam potrzebuje.
0: Michała też bym chyba nie podejrzewał, że on kręci coś tam ze sprzętem czy coś, bo on tak zbiera na ten sprzęt. Wiesz, on tak nie ma za dużo tych donate'ów z tego, co mówi, bo on wymienia zawsze tych swoich mecenasów, sponsorów. To tak skromnie trochę prędzej sam dokłada. No tam uzbierał na to Radio Radio. Ja myślę, że on, co by o nim nie mówić, to jeśli o kasę, to chyba jest uczciwy, myślę. On ma tendencję do ściemy, do konfabulacji różnego typu, ale nie z kasą chyba, tak bym zakładał.
1: Wiesz co, znaczy na pewno tak, zgodzę się, ale z drugiej strony pamiętam, że na początku, po tym jak były te wpłaty, to przez dość długi czas te cele, które były na zrzutce.pl opisane, one były w ogóle nierealizowane. Miał tam chyba jeszcze zrobić jakiś system radiowy oparty na eterach, cokolwiek to jest, i tego nie zrobił dalej. No ale nie wiem, no na pewno dużo nie dostaję też, ale tam kilkaset złotych miesięcznie, że będzie, bo zresztą sam mu wpłacałem. Plus jak ostatnio patrzyłem, ile on w bitcoinach dostał, to na dzisiejsze to tam chyba jakieś 50 tysięcy złotych w ogóle w sumie, ale pewnie on to wypłacił gdzieś tam w międzyczasie, no to nie miał tych pieniędzy, nie, ale tak jakby trzymał, nie?
0: Tu w międzyczasie jeszcze się pojawił Jacek z Australii, co do którego szczerze mówiąc myślałem, że też jest wśród tych, którzy uważają mnie za oszusta. Znaczy nie myślałem, ale tak zakładałem, że może być, ale Jacek pisze, że nie, że jakby co to nie, to on tak nie uważa. To dzięki, Jacek, to miło się dowiedzieć, że ty nie, to spoko. Dzięki wielkie.
1: No ja też tak uważam, że nie, no. Myślę, że to nie jest aż taki złoty interes, żebyś tutaj miał słuchaczy oszukiwać, kłamać, mieć to na sumieniu i jeszcze właśnie się tak nieładnie zachowywać, to raczej bym cię o to nie podejrzewał w ogóle.
0: Gdybym wydaje był już
1: innym typem osoby, mi się wydaje.
0: Gdybym był tak całkiem w kropce, to bym po prostu powiedział, słuchajcie, jest tu awaria straszna, nie mam tam na opłaty, zabrakło w tym miesiącu i dorzućcie się coś, jakby się udało, to spoko, jak nie, to nie. Ale nie, że jakieś takie robić krzywe ruchy, nie? To przesada spora.
1: Jak ty, krawiec, możesz nie mieć na opłaty, to musiałbyś w jakimś penthouse mieszkać albo się opierdalać totalnie, jak ty masz fach w ręku.
0: Raczej to drugie, to opierdalać się totalnie. To.
1: No, ja wiem, ja też sobie zrobiłem taki okres trochę, że właśnie wziąłem sobie oszczędności i teraz już od ponad roku nie pracuję, no bo w sumie dostaję rentę, ale próbuję sobie sklep internetowy rozbujać. I sobie żyję już od ponad roku i myślę, że kolejne 9 miesięcy też będę żył z oszczędności, nie pracując, a potem jak mi się ta renta skończy, to dopiero wtedy, że tak powiem, z tego sklepu się będę utrzymywał tak w pełni i też w sumie nie będę pracował, tylko będę chodził paczki wysyłać. Także ustawiłem się, można powiedzieć, chociaż w sumie zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie w praktyce, ale idzie dobrze.
0: No to powodzonka w takim razie.
1: No dzięki wielkie, tobie też życzę, żeby nie było właśnie takich nieporozumień. A nie możesz powiedzieć, dlaczego audycja zniknęła? Bo byśmy wtedy wszyscy mogli sprawdzić, czy tam był dzwonek.
0: To chyba było już nawet mówione. No audycja zniknęła, bo mnie o to poprosił słuchacz, no. Bo padły tam pewne rzeczy, co nie chciał, żeby to zostało jakby w eterze, i poprosił mnie o to, i ja to zrobiłem tak po prostu. No, nie była to jakaś cenna audycja, wielce dla potomnych, nie? Gdzie zbieram na telefon, więc no spoko, no. Ale nie wiem, jestem otwarty na jakieś tam przesłuchanie. Może ktoś zgrał ten dzwonek, jak w tle słychać. Bardzo jestem ciekawy tego dzwonka w tle. Co to dzwoniło?
1: Musiałby ktoś nagrywać albo pobrać ją, zanim była zdjęta. Bo ona jest pewnie na prywatnym teraz, tak? Nie jest amnisty, tylko...
0: No wiesz, tylko to przemawia na moją niekorzyść, bo coś ukrywam. Nie chcę audycji teraz uwidocznić. No to trudno, no. Ale to wiesz co, ja wiem jak było i też jakby tak się... Po prostu jak ktoś uważa, że jestem oszustem, niech zadzwoni i powie to w twarz. Tak będzie najuczciwiej. A najgorsze, co może być, to traktować kogoś jak kumpla, a za plecami takie rzeczy o kimś opowiadać. I jeszcze spoko, że menel, że brudas, że coś tam, że nieśmieszny, że głupi na przykład, to wszystko można przełknąć. No bo to jest czyjaś opinia, ale to już są zarzuty. Na przykład, że jesteś zwykłym cwaniakiem takim. Cwaniakiem, który robi ludzi w ciula. To trochę zgodzisz się, że inny kaliber, nie?
1: No ale co ty się będziesz w ogóle, krawiec, przejmował tym, co mówią ludzie na internecie? Przecież jak komuś się nie podoba, to po pierwsze nie ma obowiązku wpłacania, nie ma żadnych korzyści tak naprawdę chyba za to wpłacanie w ogóle. No a jak się nie podoba, to niech nie wpłaca, bo niech nie słucha. nikt tu nikogo na siłę nie trzyma. Także myślę, że jakoś wielu widzów nie straciłeś przez to, że wielu słuchaczy nie straciłeś przez to, że tutaj ten dzwonek niby tam rzekomo był gdzieś, jakby to miało jakieś większe znaczenie. No przecież mógł ci zadzwonić też jakiś drugi telefon, nie wiem, służbowy, cegła jakaś mogła.
0: Nie mam drugiego właśnie żadnego telefonu, więc to nie mogło nic dzwonić. To komuś się przewidziało po prostu najprawdopodobniej. Albo coś wydało jakiś zbliżony dźwięk, nie wiem. Nie wiem, o co chodzi.
1: Domofon.
0: Raczej nie, bo wtedy bym tu powiedział na antenie, czekajcie, ktoś dzwoni, poszedłbym odebrać. Trochę tajemnicze
2: 20
0: sprawa.
2: Złotych. A jak no nie, kiedyś dalem może pracowi, donate'a na dary tak matki natury, a on
1: że niby był ten dzwonek, a go nie było.
2: Ale lubię być oszukiwanym przez krawca.
1: Jak mówię, no, moim zdaniem nie ma co się przejmować w ogóle, jakby tak słuchać wszystkich tych oceniaczy, którzy w sumie nie zrobili właśnie tylu setek godzin audycji, co ty, to by się można było załamać.
0: No, to dobra, to dzięki za dobre słowo w takim razie. No,
1: no dobra,
0: i tam,
1: to dzięki
0: trzymaj
1: wielkim.
0: Się, trzymaj
1: do
0: się,
1: usłyszenia.
0: Cześć. Zenon też twierdzi, że on to się za mną jakby wstawił, czy coś takiego, tylko że to trochę nie pasuje do tego, bo co pisał o tym dzwonku i o tych radach, których dziwnym trafem nie słuchałem, mądrych, nie wiem, może pisał coś, jak zresetować ten telefon. Może faktycznie albo to przeoczyłem, albo po prostu uważałem, że byłem przekonany, że się zepsuł, bo no bo jak telefon już całkowicie nie reaguje na ładowarkę, na nie bzyknie, nie próbowałem wciskać tam przyciski, bo myślałem, że reset to można przytrzymać sam ten przycisk do włączania i wyłączania przez tam 10 sekund, to myślałem, że wtedy się na twardo zresetuje. Potem się dowiedziałem, że trzeba wszystkie przyciski niby, nie testowałem tego, ale tak w sklepie powiedział człowiek, jak byłem w sprawie tego dużego pancernego, że trzeba wszystkie przyciski, te odgłośności też, i ten do włączania, wyłączania, i odgłośności trzeba wszystkie razem przytrzymać dłuższy czas i wtedy się resetuje na twardo. Też nie wiem, czy by to pomogło, bo może on się tak jakoś zakałapućkał, że nawet by nie reagował na ten twardy reset. Musiała się bateria po prostu wyczerpać do końca, do zera i wtedy się coś tam w nim odblokowało, nie? No jakoś tak po dwóch dniach włączam i pyk, jest, nie? Działa. Ale mimo wszystko i tak chciałem wziąć ten telefon, tylko że no, nie udało się go rozłożyć na 2-3 raty, tak jak mówiłem. I cała sytuacja, no. I też się pytacie, co się tak przyjmujesz? No przyjmuję się, bo po prostu ja to zawsze traktowałem, że różnie między nami tu jest, ale jesteśmy jakąś tam grupą, nie? Jakimś tam uniwersum, grupą kumpli, znajomych. No a takich rzeczy się nie gada za plecami o kimś, że ktoś jest oszustem i ludzi naciąga na pieniądze, nie? To jest przegięcie, kurwa, straszne. Więc bardzo źle się stało. No, źle się stało, że się dowiedziałem może, nie? Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Jakbym nic nie wiedział, to niektórzy mogliby nadal udawać, że jest okej, okay, cześć krawiec, nie? A tam gdzieś na boczku, na Discordziku, że złodziej, że oszukał. No, zostały mi przypomniane też, zostało przypomniane, że ludzi oszukałem z rowerem. I to Zenon się cały czas, ja nawet nie mam siły mu tłumaczyć, on do niego jakby my nadajemy na innych falach. Ja kupiłem ten rower, tylko że kupiłem nie taki, jak on by chciał, bo dostałem pieniądze na lepszy, a kupiłem gorszy. I to jest oszustwo? To ja jestem oszustem? Nie wydaje mi się, żeby to się kwalifikowało jako oszustwo. Kupiłem gorszy rower zamiast lepszego. resztę kasy pewnie jak zwykle wydałem na jakieś tam opłaty, rachunki, żarcie, nie wiem, może na piwo, na kurczaka. No ale coś też muszę jeść, nie mogę żyć jak asceta, nie? I chleb ze smalcem tylko wpierdalać. No lubię sobie kurczaczka zjeść. Dzisiaj też sobie kupiłem kurczaka. I pół kurczaka sobie kupiłem. I papieroski, nie? Potwierdzam, kupiłem. Czy kupiłem już tego Dudziego? No, to chyba kolega tu nie słuchał, co mówię. No, nie kupiłem. I tłumaczyłem, dlaczego nie kupiłem, w jakich okolicznościach nie kupiłem. Jak opisywałem, jak chciałem kupić, ale się nie udało, bo okazało się, że raty to co innego niż zdolność kredytowa, że trzeba mieć pracę. Tłumaczyłem, że miałem wtedy po prostu ciężko. Cały czas mam ciężko, ale wtedy jakoś tak wyjątkowo jeszcze mi brakowało na aktualne rzeczy, opłaty. Żyję w większości z radia, przyznaję się. Trochę sobie dorabiam z innych zleconek od czasu do czasu i jakoś to idzie. I był taki czas, że akurat to było krótko przed właśnie opłacaniem czynszu. I tak naprawdę miałem w planach was trochę tutaj podkręcić, zaapelować, poprosić, może po prostu poprosić, no, o parę groszy, żeby mi tam się dopiął budżet i to się zbiegło z awarią tego telefonu. Więc nie dziwne też, że no po prostu nie przeznaczyłem wszystkich tych pieniędzy, bo to było na styk. Miałbym akurat tego pancernego Dudziego za tyle, ile zebrałem. Jakoś tak. Tam 50 zł chyba bym dołożył, czy jakoś tak. Czy o 50 zł za dużo. Jakoś tak było to mniej więcej tyle, nie? No i cóż, okazało się, że telefon się naprawił, więc wydałem pieniądze na to, co było bardziej potrzebne. Nawet starałem się je jakoś tam trzymać. Że może mi wpadnie jeszcze jakaś gotówka, to pójdę i kupię za gotówkę. Ale jakoś się nie udało, jakoś się nie spięło to wszystko. I powiedziałem wam o tym szczerze. No właśnie nie, no właśnie nie kupiłem za gotówkę, bo jakby no nie miałem aż takiej nadwyżki, tak? Cały czas żyję tak jakby na styk trochę. Ale powtarzam, nie posunąłbym się do czegoś takiego, żeby oszukiwać, że telefon mam sprawny, a jakim trzeba by być żałosnym sukinsynem, żeby coś takiego w ogóle robić, nie? To ktoś, kto mnie uważa za takiego żałosnego sukinsyna, który ma tu z boku telefon i jeszcze za głupiego, co zapomniał go wyłączyć, nie? I mu dzwoni tam w tle, a on tutaj, da, wiecie, zepsuł mi się telefonik. Kurczę, no, co ja teraz zrobię, no? No, co by, i co to teraz będzie, nie? I czeka tylko, aż poratują. Przecież to trzeba by być jakimś, no, żałosną mędą, nie? I debilem jeszcze. No to sorry, ale jak ktoś mnie za taką osobę uważa, to niech się wypisze z grona moich znajomych, bo ja nie chcę z takimi ludźmi mieć nic do czynienia. Serio mówię, to są ludzie fałszywi, podstępni, którzy karmią się jakby tym, że na kogoś tam nadają, nie? Wymyślają jakieś rzeczy, posądzają o coś. Długo w nocnym radio nie było tego typu audycji. Ostatni raz to pewnie jakaś tu drama była z rok temu. Staraliśmy się tego unikać, ale dzisiaj po prostu się wkurwiłem. No.
2: Doktor Hajsiwo, 5 zł. A ja ci wpłaciłem na dziwki, no i gdzie one teraz są? A może ten dzwonek to był właśnie telefon jakiejś panienki?
0: No, spoko, Czektul tu podrzuca pomysł, że można by wyciąć kłopotliwy fragment z audycji i opublikować. Jasne, jasne. Jak się komuś chce, to proszę bardzo. Gumball, Czektul, Ania, jak macie ochotę, zapraszam. Trzeba by przesłuchać całą tą audycję, a że audycje trwają ileś tam godzin, to nie wiem, czy mi się aż tak bardzo chce. No, mógłbym to zrobić, tylko czy ja, jak mówiłem, nie czuję takiej potrzeby, żeby się tłumaczyć, bo ja wiem po prostu, jak było. I jakby zupełnie mi nie zależy na tym, żeby przekonać tych ludzi, którzy mnie oskarżają o bycie oszustem, że nim nie jestem. W tym momencie już mi nie zależy. Może by mi zależało w innych okolicznościach jakoś, ale teraz zupełnie mi jakoś przestało zależeć, nie? Tak jak powiedziałem, każdy, kto mnie uważa za takiego oszusta, który robi takie rzeczy, wypierdalać. No, i to dosyć jasny przekaz, prawda? Nie mam przyjemności z takimi osobami w ogóle rozmawiać, czegokolwiek im udowadniać, przekonywać. Co mam teraz przekonywać? Nie, ja nie jestem oszustem, nie jestem parchem, łajzą, która robi ludzi w ciula i na kasę oszukuje, bo jej brakowało i sobie wymyśliła, że będzie na zepsuty telefon ich zrobię. Nie na wnuczka, tylko na zepsuty telefon. To nie, to ja tak nie zrobiłem. Daj mi jeszcze jedną szansę. Daj mi. Proszę. I co? Przekonam taką osobę, to ona powie, no dobra. No. I żeby mi to było ostatni raz. A za tydzień będzie na przykład znowu coś sobie wymyślą, nie? Że... Nie wiem, jak mi za miesiąc na przykład monitor siądzie, czy mikser po 7 czy tam 8 latach się przepali, to będzie znowu taki pomysł, że udaje na przykład, że oszukuje, nie? I to co za... Jaki ja mam, nie wiem, interes? Dlaczego powinno mi zależeć na przekonywaniu takich ludzi w ogóle? Ja nie widzę powodu. Nie podoba się krawiec. Bardzo mi przykro. Wolę się skupić na kumplowaniu się i robieniu coś dla ludzi, którzy mnie szanują, którzy mają jakiś elementarny szacunek. Nawet nie musi być szacunku, bo nikomu się nie należy jakiś szacunek z bazy. Nie ma obowiązku też, żeby kogoś jakoś wielce lubić. Ale oskarżenia jakieś tam tego kalibru, sorry, to dla mnie za dużo jest. No i tak, was o coś prosić. No prosiłem, żeby nie wysyłać donate'ów dzisiaj, a tu całkiem sporo. No tak, ludzie są przekorni, zawsze ludzie są przekorni. No, ale może chcieli też coś zamanifestować, na przykład. Ja jestem po prostu zmęczony już zachowaniem pewnych osób. Ciągłym jakimś wypominaniem czegoś, przypierdalaniem się, atakowaniem, awanturami, obrażaniem innych. I próbowałem jakoś wpłynąć, przekonać, że może warto by trochę wyjąć kija z tyłka, trochę, nie wiem, być milszym dla innych, bardziej cierpliwym, szanować jakiś taki elementarny szacunek. Próbowałem, nie wyszło, trudno. Nie ma co się kopać z koniem. I jeszcze taki apel, że do tych ludzi, którzy mnie o coś oskarżają, że albo dzwonicie tutaj i mówicie prosto w pysk, uważam cię za oszusta, albo uważałem cię za oszusta, ale jednak cię nie uważam i sorry. Może być coś takiego ewentualnie. Albo w ogóle nie dzwońcie, bo nie ma sensu. Chyba, że czujecie się dobrze w roli takiego fałszywca, który jedno mówi za plecami, a potem gada z kimś. Bo ja na przykład nie gadam. Jak kogoś uważam za złodzieja czy oszusta, to z nim nie gadam za bardzo, nie?

Adam Łamysz wcześniej przypominał, no ostatnio też była tu, nawet to nie była drama, awantura, tylko po prostu, no było, Adam powiedział, że Hugo dowiedział się od Claude'a właśnie, że tu afera majciarska jest z pewnymi ludźmi z radia. Zgadywałem w tym momencie, bo pewności nie mamy, czy o to chodziło, że tu jakiś ktoś za gwałt był, siedział, czy oskarżony był o gwałt, czy gwałciciel jakiś, no bo za majty, tak się mówi w slangu gangsterskim, nie? No, ale to Adam, wiesz, to, że tam sobie trochę się nie zgadzaliśmy i pogadaliśmy, to tak nic wielkiego w sumie nie było, nie? Ale pisze tu Adam, trzymam cię za słowo i jak każesz wypier każdemu, kto cię uważa za oszusta, to już się nie odezwiesz do Zenona, bo to on ci to zarzucił. No, tak i zarzucił i jednocześnie twierdził, że gdzieś tam był po mojej stronie, jakby. Ja nie rozumiem tego do końca. W każdym razie, no, nie ma sensu za bardzo, faktycznie. Ja myślę, że w ogóle nie ma za bardzo sensu, żeby tu przebywali ludzie, których to radio boli, doskwiera im ciągle coś, są urażeni, są rozczarowani tym, w jakim kierunku to wszystko poszło i jak się zachowuje ten nadający. To znaczy, no nie wiem, są takie osoby jak Jacek na przykład, któremu to nie odpowiadał za bardzo klimat, ale on powiedział to szczerze, powiedział to na antenie, wyjaśnił, powiedział co dokładnie, stwierdził, że po prostu się tutaj czuł trochę obco i niekoniecznie jego tutaj target. Takie sprawy, to bardzo uczciwie sprawę przedstawił. Ja tu do Jacka nic nie mam w tym momencie. Ale jak jest ktoś, kto tu na przykład cały czas coś pisze na czacie, że go coś boli, że zawiedziony, kogoś tam obraża czy coś, to niech se idzie gdzie indziej, no. Po co się męczyć? Po co męczyć siebie i nas? Oczywiście krytyka może być jakaś, jak najbardziej, no pewnie, że tak, ale nie jakiś wieczny ból dupy o wszystko, nie? Kup sobie maść na ból dupy i idź sobie, no.

Albo jesteśmy tutaj po tej samej stronie, albo jakieś walki robimy, nie? I mi się zarzuca, że ja tu taką audycję teraz nagrywam, no, było tak, że o, i zrobisz teraz tu audycję i zawsze coś ugrasz, nie? Będzie na kurczaczka i papieroski. No, ale to nie ja się żywię takimi rzeczami toksycznymi, chujowymi, nie obgaduję innych za plecami cały czas. Zdarzy się, jak ktoś mnie wkurzy, no teraz obgaduję dzisiaj na audycji, ale to jest raz na jakiś czas, jak się nazbiera, albo jak padną naprawdę ciężkie oskarżenia dotyczące jeszcze tego, co co też dotyczy radia jakby, bo o telefonie było na audycji, tak? Więc czuję się w obowiązku pewne rzeczy wyjaśnić i pokazać też, jak widzę to wszystko i co myślę

nawet pół biedy byłoby, gdyby ktoś miał odwagę i zadzwonił na przykład i na antenie powiedział: krawiec, wiesz co, powiem ci szczerze, tak z tym telefonem to ci nie wierzę do końca, nie? Gdyby w miarę grzecznie i kulturalnie przedstawił, no tak ostro, bo ostro, ale zrobił to na przykład tutaj na antenie, albo na priwa mi napisał wprost, cokolwiek, nie? Ale jeszcze tak za plecami, kurwa? Niektórzy to są fałszywi, strasznie. Niektórym się to, nie wiem, może się niektórym to wydawać, że niepotrzebnie się wkurwiam i robię z igły widły, burza w szklance wody. Nie, właśnie nie, bo nie wiem, ciekawe, czy wam by było miło, gdybym powiedział, wiesz co, ty to chyba złodziejem jesteś, coś mi się wydaje. Albo gadał tak o kimś za plecami. Wiecie co? On to chyba złodziej jest. I oszukał ludzi. Coś tam dzwoniło chyba w tle. To ten telefon mu dzwonił chyba. Czyli co? Oszukał ludzi, brakowało mu kasy na fajeczki i na dragi. Na trawę mu brakowało. I se pomyślał, a to będę bidulka zgrywał, że mi się telefon zepsuł. No. A potem do kogoś: cześć, krawiec, i co tam? No, na przykład. Ja nie wiem, czy wśród tych osób, które podobno trochę ich jest, to... Ale to bardzo często się u Zenona zdarza takie wygłaszanie, może to na wyrost trochę, bo on lubi tak. Ty nie wiesz, ile... Zdziwiłbyś się, ile osób cię uważa za kłamcę. Zdziwiłbyś się, gdybyś dowiedział, ile osób jest zawiedzionych tym. I co? Ile jeszcze tych wartościowych osób dzwoni do ciebie, co? Coś mało chyba, nie? No, tak cały czas ci tak dopierdala, nie? Że po prostu wszystkich zawiodłeś, oszukałeś. To jest dramat. Ja bym tak, kurwa, nawet nie mógł, by mnie łeb bolał od tego po prostu. Bolałby łeb od takiego życia w taki sposób, że wiecznie masz jakieś ból dupy o coś, wiecznie o coś jakieś dymy, obrażasz kogoś, handryczysz się z kimś, to głowa boli od czegoś takiego. To jest stres, ale może niektórzy się na przykład lubią to i się dobrze czują w takim klimacie. Nie wiem. Jak myślicie? Dobra, to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o wyjaśnienie sobie tej sprawy. Ostro powiedziałem, ale po prostu czara goryczy się przelała dzisiaj. Dlatego też nie prosiłem, apelowałem nawet, żebyście dzisiaj nie rzucali donate'ów, bo no, będę kończył. Nie chcę teraz, nie wiem, przechodzić na jakiś luźny tryb. Jestem wkurwiony, jestem zły i nie ma sensu, żeby teraz udawać, że jest inaczej, nie? Co jak co, wszystko zniosę, ale takich rzeczy to już jest za dużo.

Szabel szuka rywala. No, w sumie jest już chyba na tyle popularny, żeby zawalczyć na takim fejmie. No to ciekawe. Tylko pytanie, czy będą go chcieli, bo oni tam raczej gustują w takich celebrytach bardziej, jakby to powiedzieć, z głównego nurtu, nie? Jakiś tam TikToker, jakiś koks, odżywki, mięśnie, uroda, a tu mamy nagle gościa takiego, no, z innej bajki trochę, nie? Nie wiem, czy by się nadał po prostu, czy będą go chcieli. Ale jeśli chodzi o popularność, o zasięgi, to pewnie się kwalifikuje. Chociaż nie wiem, czy to jest taka liga. Tak, przypominamy, że jutro nie ma Czektula i chyba ja się pojawię, bo no, co będę ściemniał, muszę trochę ponadawać do końca tygodnia, żeby się zebrało parę groszy. No, nie jest żadna tajemnica, no, nie kryję się z tym. Utrzymuję się z radyjka, to jest moja robota. Ale to nie znaczy, że tu jest jakieś wyrachowanie, że nie wiem, że z przymusu tu przyjdę. Wcale nie. Przyjdę z jakimiś tematami na normalną audycję, licząc na to, że się może na przykład jakaś stówka zbierze i tyle. No, niezbyt pochlebne tutaj rzeczy dzisiaj same na czacie na temat pewnych osób i myślę, że to pewnym osobom mogłoby trochę do myślenia dać, ale nie da, bo zawsze będzie tak, że to same debile to piszą i szury. Stąd też taka teoria, że w nocnym radio to już same szury zostały, nie? I że wszyscy ci wartościowi, mądrzy to odeszli. Odeszli oczywiście do wiadomo jakiego radia. A tu został sam taki plebs, szury, głupki. No. I dlatego tak piszą, bo nie doceniają jakby mądrości. Nie wiem. Na speluna MMA to prędzej właśnie, by się Gabryś załapał. Czy obejrzałem tą pętlę? No niestety, Furiat, nie obejrzałem. Jakoś to umknęło. No pamiętam, co napisał na koniec. Rzadko kiedy, znaczy może nie rzadko, ale nieczęsto coś normalnego, miłego napiszę, tylko coś takiego właśnie, jakaś zaczepka, jakiś zarzut, obrażenie kogoś, no cóż. I moja wielka wina i zachowałem się jak śmieć w ogóle. Zawód ogromny, że nie przeprosiłem za to swoje haniebne zachowanie w ostatniej audycji, gdzie wszedłem i powiedziałem, widzę, że konkurencja nadaje o tej samej porze. Piątek 21, jeden nadaje, drugi nadaje, nie? I że to takie straszne było, że powinienem się za to kajać, przepraszać, no. Tak jak mówiłem, może i bym przeprosił, gdyby nie takie upierdliwe domaganie się tych przeprosin, nie? I tak jakby, no bo wypisywanie o tym ciągle, to też takie dopominanie się. Gdyby to było załatwione z drugiej strony inaczej, to powiedziałbym, może nie tam, przepraszam, panie i władco, cóżem ja uczynił, o ja nieszczęsny. Haniebne to było, hańba i srom na mnie po wsze czasy, przeklęty jestem, przepraszam, czy wybaczysz mi? No, to może tak nie, ale powiedziałbym, nie wiem, sorry, może przesadziłem, ale też nie jestem Jackowskim i nie wiedziałem, jak długo jeszcze zamierzasz nadawać. Tam było coś potem o zaufaniu, tak. Z drugiej strony widzę, jest takie zaufanie, że ja pierdolę, nie? Że jestem oszustem i naciągam ludzi na kasę. To takie zaufanie jest po drugiej stronie. Ja się nie kajam. Ja się właśnie nie kajam i nie zamierzam się kajać. I dlatego też nie przepraszałem za to.
Zresztą, kurczę, ja tak po prostu stwierdziłem sobie fakt. Wchodzę i piątek 21 i widzę, że nadaje Enkin, nadaje przy mikrofonie. To sobie po prostu o tym powiedziałem. Nie robiłem z tego jakiejś wielkiej afery, chociaż druga strona będzie inaczej uważała, że po prostu się zesrałem i wyżygałem na wszystkich. No niekoniecznie po prostu. To, że o tym chwilę pogadałem, to też miałem może nie najlepszy humor i sobie tak skwitowałem, nie, że może byłoby bardziej elegancko zacząć sobie nadawać, nie wiem, o innej porze albo coś w tym stylu. Ale też bez jakiegoś wielkiego bólu dupy, nie? Co mnie to obchodzi? Zresztą ktoś sobie chce nadawać, to sobie nadaje. Co za problem. I tak jak mówiłem, bardziej chodziło mi tu o Enkiego, który zaczął w punkt o 21, a nawet parę minut przed, żeby po prostu jeszcze być parę minut przed, nie? Żeby ludziom przyszły powiadomienia. No to niekoniecznie mi się to jakoś wielce podoba, ale też no, nie będę z tego robił wielkiej afery. No, chcę sobie nadawać, to sobie nadaję. Może po prostu nie będę reklamował już kogoś, kto w ten sposób rozumie słowo konkurencja, nie? Że wejść o sobie o tej samej porze, co ja. I to nie pierwszy raz. I nie drugi. I nie trzeci.

No, pewnie słuchasz tego, to wyciągnij sobie wnioski. Ludzie raczej cię nie lubią, nie darzą cię sympatią. Chyba nikt się tu nie wstawił za tobą, a cała masa takich komentarzy, że chyba ci ludzie mają dość generalnie, wiesz? Twojego stosunku właśnie do innych ludzi, tego jak rozmawiasz, w jaki sposób, bo często masz rację i często twoje komentarze byłyby wartościowe, gdyby nie były jak pisane przez zwykłego chama i prostaka. Po prostu, któremu się wydaje, że jak ma rację, to wolno mu obrażać i poniżać innych ludzi. A jak dochodzi do tego jeszcze oskarżanie i insynuowanie, powiedziałbym tak, gdzieś tam, że no, coś tu dziwnym trafem było dzwonek słychać. Nie wiem, nie wiem. I coś moich mądrych rad jakoś się nie słuchało. To już trochę za dużo jest. Na swój sposób, tak. Na swój sposób to ja też niektórych lubię. Na swój sposób. Tacy fajni są, nie? Przyjdą, opierdolą kogoś, zepsują komuś humor, kogoś o coś oskarżą, o kogoś tam obrażą. To fajni są na swój sposób, nie? No, na swój sposób są fajni, coś się dzieje. Wesoło jest. Dobra, sorry, że z takim ciężkim tematem wyszedłem, ale po prostu wkurwiłem się jak bąk dzisiaj. Nikt mnie nie będzie o takie rzeczy oskarżał. A jak chcę, to bardzo proszę. Antena cały czas wolna i cały czas jeszcze czekam. Jeszcze czekam chwilkę. Dzwońcie i możecie wszelkie brudy tu wyciągnąć, jak chcecie. Możecie sięgnąć rok, 2 lata, 3 lata w tył, żeby tak, wiecie, żeby to wyglądało, nie? Żeby to nie było tutaj. Żeby nie było to tamto. Dawajcie, dawajcie. Proszę uprzejmie. Cała antena wasza. Nawet nie będę przerywał, tylko zamienię się w słuch i będę słuchał z zaparciem wszelkich zarzutów. Można wszelkie brudy wyciągać, kiedy oszukałem. Część będzie pewnie jak najbardziej prawdziwa z tych zarzutów i będzie się należało o tym wspomnieć. No, możecie z tą kartą przypomnieć, co się spaliła. To na pewno też wtedy oszukiwałem. Ile to było? 4 lata temu gdzieś, nie? Czy z 3 lata temu? Z 4. Może ktoś się z rowerem czuje zawiedziony. Na przykład, że kupiłem nie taki. Za słaby. Za brzydki. Proszę bardzo, dzwonić. Że bardzo długo stronę robiłem. Była czarna strona. Nie było strony, aż się Michał obraził. Proszę bardzo. Były też takie zarzuty, też, że ode mnie wszyscy fajni ludzie poodchodzili. To Zenon też kiedyś powiedział, że powinienem się zastanowić, dlaczego wszyscy fajni ludzie ode mnie poodchodzili. Ci wartościowi. Mapet, Klot zostali wymienieni też. No, to może chcielibyście o tym porozmawiać. Gramy w otwarte karty, naprawdę. Nie mam nic tutaj do ukrycia. Chętnie też wyjaśnię pewne sprawy, bo często ludzie też nie do końca znają całą sytuację. Na przykład, ja też nie o wszystkim mówiłem, na przykład. Ale może powiem, na przykład dzisiaj.

też naturalne w sumie jest, że jak są takie tematy dramowe, jakieś personalne, społecznościowe, no to spora słuchalność jest w tej chwili około, no było 70 parę osób na samym YouTubie przez chwilę. Teraz jest ogółem 74 osoby. No, też jakoś nie... Słuchałem ostatnio Miry i chyba nie moja bajka trochę. Jej sposób jakby nadawania. Za bardzo jest nieśmiała trochę taka i grzeczna. Jak dla mnie. Lubię, jak jest trochę pieprzu w tych audycjach. Ale jak ktoś tam lubi, to Enki wrócił. No, miałem nie reklamować, skoro tak rozumiemy konkurencję, że nadajemy o tej samej porze, to może niekoniecznie powinienem tutaj jakoś... się pchać z reklamą i promocją. Ale Enki też się chyba o coś tam obraził, że nie dzwonię, że coś tam... No to też już tak było. Było parę takich sytuacji, że tam był obrażony o coś. Nawet nie do końca chyba sam wiedział o co. Może niektórzy tak mają też, że lubią się obrażać o coś.

0: No tak, chyba miałem za dużo tej wyrozumiałości po prostu, nie? Za dużo było tej wyrozumiałości. I są tacy ludzie, którzy jak widzą, że ktoś jest słaby, no słaby w tym sensie, że gdzieś tam macha ręką na to wszystko, puszcza mimo uszu, odpuszcza, wybacza, nie ma za złe, przeprosi się z kimś, to tak będą po nim jechać. Jechać, aż zamęczą po prostu. Aż zrobią sobie z kogoś szmatę do podłogi, nie? Koniec z tym. Albo się szanujemy w miarę, przynajmniej elementarnie jakiś szacunek. Też jako o coś proszę, to o coś proszę, żeby na przykład na antenie był spokój, żeby nie obrażać. Jak ktoś to ma w dupie na przykład, nie? I on jedzie ze swoim. To też jest takie chamskie trochę. No. Dobra, wyrzuciłem co... Co na sercu, to na języku. Czekam jeszcze 5 minut, aż ktoś zadzwoni i wyciągnie jakieś sprawy. Proszę bardzo. Krawiec oszust. Taki jest temat audycji. Bo to się fajnie tak mówi ogólnie, nie? O, już tyle razy coś obiecywałeś ludziom. Różne były sytuacje. Już nie chcę mówić co, ale jak przyjdzie tak do konkretnej rozmowy, to może się okazać, że te różne zarzuty, co ktoś ma, to tak o kant dupy rozbić, bo to nie jest nic takiego wielkiego, nie? Okej, przyznałem się do tu największych wtop, jakie były też, na przykład logo dla Jacka, który robił świetną audycję i... Wytłumaczyłem, że po prostu nie szło mi z tym logosem, próbowałem, jakoś nie byłem zadowolony, potem mi się nie chciało, potem jak już tak długo ktoś czeka, to tak głupio mu coś byle co pokazać, nie? I tak wyszło, no, przeprosiłem Jacka, wyjaśniłem, jak to z mojej strony było, Jacek się jakoś niespecjalnie wielce o to gniewał, po prostu no, stwierdził fakt, nie? Że to trochę była sytuacja nie teges. Jak najbardziej miał rację. Wszystko można sobie wyjaśnić, ale nie sądzę, żeby było dużo takich spraw tego typu, że nie wiem, że oszukałem was na kasę. Czy w ogóle były takie sprawy, że oszukałem na kasę kiedykolwiek? Że skłamałem na przykład, że potrzebuję na nowy komputer, a tu nowy komputer stał, nie? Nie, nawet też jakoś nie prosiłem o nowy komputer, jak mi się zepsuł, bo zepsuł mi się i szybko się okazało, że dostałem nowy komputer od kolegi po prostu. Kolega zamożny, to był komputer jeszcze z naszej wspólnej spółki, zatrzymany. Kolega powiedział, dobra krawiec, to coś mi tam zrobisz, nie? I rozliczymy się w zleceniach. No i tak to załatwiliśmy i do dzisiaj mam ten sprzęt. Ale też nie było tak, że tu zaraz wszedłem i was prosiłem. Tylko się udało, jak się udało inaczej to zrobić, to spoko, nie? Nie traktuję ludzi jak skarbonkę tutaj jakoś i że coś się należy też po prostu. Jest to jest super, fajnie, dużo dostałem fajnych prezentów od was, upominków. Niektóre tak zajebiste rzeczy, żebyście się zdziwili, jak ktoś nie wie na przykład. I super wdzięczność, nie? I radocha po prostu. Ale oszustem i naciągaczem nie jestem. Dobra, no to kończymy w takim razie. Nikt nie zadzwonił, a wieść się na pewno szybko rozeszła po Discordzikach, nie? O, Menel, kustosz, ten, ma ból dupy, pa, dawaj go tu, dawaj, nie? No, proszę bardzo, to dzwońcie, cały czas czekam. Dzwonić i powiedzieć prosto w ryj. Uważam cię za oszusta, że oszukałeś ludzi z telefonem. Proszę bardzo. Tylko co to zmieni? No ja powiem, aha, rozumiem, dobrze. To skoro tak, to rozumiem, dobrze. Przyjmuję do wiadomości. No. Być może to jest ktoś, kto wcześniej tu na przykład nadawał w nocnym radio. Może ktoś taki się też znajdzie. Nie wiem, zgaduję teraz. Zupełnie strzelam na ślepo. To proszę zadzwonić i wyciągnąć od razu sprawę tego, jak ktoś odszedł, bo czuł się zawiedziony i urażony. Na przykład też można wyciągnąć. O, Skała zadzwonił.
1: Cześć Krawcze, zadzwoniłem zgodnie z prośbą powiedzieć, że oszukałeś ludzi z telefonem. I co dalej?
0: Kij ci w nery.
1: Potępiam cię tutaj. Słuchaj, no bo jak rozumiem z tym sytuacją z telefonem, to było tak, że opowiedziałeś na antenie, że ci się zepsuł i w związku z tym ludzie sami z siebie bez twojej prośby, żeby przesłali ci pieniądze na nowy telefon, a na co to by się naprawił i możesz zastosować na coś innego. No to gdzie problem?
0: Wiesz co, nawet chciałem z tych pieniędzy, co zebrałem, kupić, tylko się okazało, że mam tak po prostu na styk, że jakbym kupił ten telefon za gotówkę, to nic mi, to zabraknie mi na opłaty po prostu. Więc no. Chciałem wziąć na 2-3 raty i się okazało, że to się powtarzam trochę, sorry, ale no, jak już taka audycja, to chcę, żeby to wybrzmiało. To się okazało, że branie na raty nie równa się zdolność kredytowa i że myślałem, że skoro bank mi sam oferuje kredyt i to całkiem spory, to nie będzie problemu z wzięciem czegoś na 2-3 raty tego telefonu. Wtedy bym dopiął jakoś swój budżecik, ale się okazało, że jednak nie, że trzeba mieć zatrudnienie po prostu. No więc byłem trochę w kropce, telefon się naprawił, no to wydałem te pieniądze tam, tak jak mówisz, na potrzebne, na aktualne rzeczy, opłaty, żarcie.
1: No ale kto ma właściwie te pretensje? Osoby, które dały ci te pieniądze, czy osoby, które nie dały ci tych pieniędzy, tylko sobie to patrzą z boku i ma rozum?
0: No to pytanie retoryczne, no przecież wiesz.
1: No wiadomo, że to nie
0: osoby. Jak zawsze, przecież zawsze tak też. Jest, że kto zawsze ma pretensje największe.
1: Tak, no bo ja rozumiem, gdyby ktoś, kto dał ci te pieniądze, się zgłosił i powiedział, słuchaj Krawiec, tutaj płacałem ci, było na telefon, nie wydasz na telefon, to no sorry, oddaj mi. No, zupełnie fair sprawa. I gdybyś takiej osobie nie oddał, to rozumiem, że mogę mieć pretensje i wtedy gdzieś zaczyna się jakiś problem, który można ci wypominać. A jak na razie to sytuacja jest zupełnie czysta. Jeżeli te osoby mają podejście na zasadzie, dobra, Krawiec, jeżeli, zresztą transparentnie ty sam powiedziałeś, że nie kupiłeś tego telefonu, tak, nie ukrywałeś tego, to nie wyszło gdzieś po 2 latach nagle, że się ludzie o tym dowiedzieli, tak? Tylko jak rozumiem, sam powiedziałeś o tym, że nie kupiłeś tego telefonu, tylko wydałeś to na opłaty. Czyli jakby złożyłeś raport przed swoimi donatorami, jak wykorzystałeś te pieniądze, powiedziałeś, że wykorzystałeś to w innym celu, no i ci ludzie nie powiedzieli, oddawaj nam pieniądze, tylko machnęli na to ręką, czyli zaakceptowali. Czyli gdzie jest problem?
0: Nie wiem właśnie. Też to no to było tam parę osób, się dorzuciło. Pamiętam, że Jola dała tam stówkę, Michał najwięcej chyba tam dał i nie wiadomo, nic mi nie wiadomo o tym, żeby te osoby jakoś mnie znienawidziły, czy miały za złe, czy coś. Chyba nie.
1: Okej. Okay. Czyli sytuacja jest generalnie czysta, ale są ludzie, którzy mają mimo tego pretensje. Pomimo, że są postronnymi osobami. Czyli standardowo, żeby była jakaś...
0: Znaczy nie, słuchaj, wiesz, bo ty Skała słuchasz pewnie od niedawna, to nawet nie o to chodzi, bo mogliby sobie mieć pretensje, miał kupić i nie kupił, tylko że to tu jest takie dosyć mocne oskarżenie, że ja udawałem, że zepsuł mi się telefon, a w tle było nawet dzwonek słychać, wiesz? I że oszukałem.
1: Aha.
0: To trochę inna sytuacja.
1: To jest taka, rozumiem, czyli że tutaj ty byłeś, okej, czyli że chodziło, że wymusiłeś litość jakby.
0: Tak, że brakowało mi po prostu na trawę, na dziwki, na żarcie, na cokolwiek i że tak sobie pomyślałem, a to zrobię audycję, że telefon mi się zepsuł, nie? A tam sobie telefonik stoi, sprawny, i ja tutaj biadolę. No to tak niezbyt fajnie, jak ktoś cię uważa za taką mędę, nie?
1: No tak, ale w ogóle było słychać faktycznie ten telefon w tle, czy to tak totalnie zmyślony?
0: No to jak mogło być słychać jak zepsuty, no.
1: No, okej, czyli...
0: Znaczy, myślałem, że zepsuty, no bo wiesz, nie wstawał i czarny ekran, nie ładuje się nic, martwy. No to, a drugiego nie mam, mam jeden telefon. Znaczy, mam gdzieś tam zepsute z dwa gdzieś se leżą, ale nie działające. No ale sprawny mam jeden, no nie mogło nic dzwonić. Myślę, że ktoś wziął po prostu jakiś inny dźwięk za to, za dzwonek, za jakiś odgłos telefonu czy coś takiego.
1: No rozumiem, czyli w ogóle jeżeli jesteś oszustem, tak, to na czym polega to jakbyś tak uchylił tutaj rąbka swego oszustowskiego warsztatu i powiedział, na czym polegał zabieg, że potem sam poinformowałeś, że nie kupiłeś tego telefonu, tylko że się naprawił. W jakim celu to zrobiłeś jako tutaj biegły oszust i wyłudzacz pieniędzy? Na czym polega ten trik?
0: To jest tak chytre, że to ciężko nawet rozkminić. Specjalnie, nie wiem, chciałem namieszać. Ty, a tak, czy ty uważasz mnie za oszusta? Ostatnio miałem okazję cię oszukać na 10 złotych.
1: I nie zrobiłeś tego swoją drogą? Jak na razie ja cały czas czekam na umowę dla ciebie. No.
0: I nie zrobiłem, nie? A mogłem
1: Tak.
0: oszukać na całe 10 złotych ciebie.
1: Mogłeś.
0: Była okazja.
1: Jakby co, to ja czekam na tą umowę cały czas. U mnie w firmie do administracji wysłałem.
0: Spoko, to
1: Tak
0: ja
1: czekam.
0: wiem, jak to w korpo jest.
1: No. Więc w każdym razie tam się... Wiesz, że w każdym razie się rozliczymy ostatecznie, więc to nie problem. Natomiast nie, no, ja uważam, że jesteś jedną z bardziej uczciwych osób, jakie w życiu poznałem. I w takim wymiarze raczej jesteś dosyć prostoduszny, bym powiedział, prostolinijny. I to jest komplement tutaj. To tak najbardziej nie jest czymś negatywnym. Ty raczej wręcz zawstydzony potrafisz powiedzieć, że coś ci się zepsuło i słuchajcie, może byście mi pomogli ewentualnie, ale to nawet tak nie wprost. I to zupełnie okej. I no, ja nie rozumiem takich zarzutów pod twoim adresem kompletnie. Wiem, że bywasz czasami, nie wiem, masz gorszy dzień, możesz mieć, nie wiem, jakiś, wiesz, no, nie dowieść czegoś czy coś takiego, ale to też nie dlatego, że jesteś cwany, tylko dlatego, że się na przykład, nie wiem, źle czujesz, powiedzmy, tak? Jakby ujmując to long story short. No, ale nie wyobrażam sobie podważania twojej uczciwości. To jest jakby totalnie nie fair zarzut wobec ciebie. Więc tutaj dzwonię tak, żeby złożyć jakąś list pochwalny
0: Świadectwo,
1: na cześć twojej uczciwości.
0: żeby
1: I
0: dać
1: jako...
0: świadectwo.
1: Tak, żeby dać świadectwo, dokładnie. A szczególnie, że mam od lat wiele okazji współpracowania z tobą zwyczajnie, tak? Na różnych płaszczyznach. I totalnie się z tym nie zgadzam, bo w najgorszym wypadku się tam trochę rozjeżdżały jakieś deadline'y czy coś takiego, ale ostatecznie zawsze wszystko było dostarczone, zawsze wszystko było rozliczone i tak dalej.
0: No to dobrze, to miło. Dzięki, dobry człowieku.
1: No, ale wiesz co, bo jest dużo ludzi złej woli zwyczajnie i no chuj im w dupę po prostu. To wszystko co mam do powiedzenia.
0: No, chyba też tak bym stwierdził, że właśnie im to coś w to coś.
1: No, dokładnie. No to cześć, na razie.
0: No, na razie. No dobra, to chyba się wyjaśniliśmy. No raczej tak, jak na przykład kiedyś komuś wypadł portfel, zobaczyłem, to wziąłem, podbiegłem, też oddałem. Jak coś nie moje, to nie ruszam. Dlatego mnie to trochę zabolało, no bo kurwa staram się jednak przestrzegać w miarę tych 7 przykazań, czy tam 10, czy ile tam. Każdy czasem coś zbajeruje, zdarzy się każdemu coś, bo to jest cienka granica między ubarwieniem, koloryzowaniem a kłamstwem. Każdemu się zdarzy jakaś drobna nieuczciwość. Na przykład kiedyś ukradłem gumę do żucia, nie? W sklepie, jak byłem nastolatkiem. ale to było tak, żeby, nie wiem, zaimponować kumplom, czy żeby się sprawdzić, czy starczy mi odwagi. No to można powiedzieć, że jestem złodziejem, bo ukradłem gumę. Jakieś tam pirackie oprogramowanie znalazłoby się, ale generalnie staram się nie kraść za bardzo. Staram się za bardzo nie kraść. Krawiec używa często, a nawet częściej od normalnych ludzi. Od normalnych ludzi częściej. Jest krawiec i normalni ludzie. Cwany gapa, takiego sformułowania. To coś mówi o jego percepcji na relacje z innymi ludźmi. Nie no, to cwany gapa to jest z Barei tekst. Gdzieś tam mi się spodobał. Ty, cwany gapa, chcesz, żeby twoja matka miała syna bez zęba? Taki był tekst cwany gapa. Ale to jest dobre. Cwany gapa to jest ktoś, kto na przykład zarzuca innym coś, a sam takie błędy popełnia, nie? No to cwany gapa. No i tacy ludzie są wśród nas. No to używam. Bo mi się podoba to. I to coś ma niby mówić o relacjach z innymi ludźmi? Może coś tam mówi.

przyganiał kocioł garnkowi. No, to furiat tutaj przypomina właśnie inne takie powiedzonko, które też się do tego odnosi, do takich ludzi. Dobra, spadam. Trzeba się za robotę wziąć. Sama się nie zrobi. No, to dzięki za słuchanie. Sorry, że taki temat, nie wiem, może wykasuję tą audycję za tydzień, jak odsłuchają sobie wszyscy zainteresowani. A może nie. Tymczasem. Dzięki za dobre słowo i za wsparcie, oczywiście. Skoro Czektula jutro nie ma, to ja się pojawię. Gdyby się coś zmieniło, na przykład to wcześniej dam znać, może na przykład Gambolowi i może on będzie wtedy chętny, żeby coś ponadawać. Także coś jutro na pewno będzie. Albo Krawiec, albo Gambol. Zobaczymy jeszcze. Pewnie ja będę, no bo trzeba troszkę tutaj jeszcze parę groszy zarobić. Nie ukrywam tego.

Witam serdecznie, drodzy słuchacze. Witam pięknie kontestatorów pięknych i witam nocnych słuchaczy. Napiszcie, czy mnie dobrze słychać dzisiaj pierwszy raz z prawej strony mapy z podkładem. Zobaczymy, czy się uda. Witam wszystkich. Witam WB na czacie. Cześć. Witam Zenka, czyli nasz drogi ogon konia. Już się powoli ludzie schodzą. Jeszcze 2 minuty i zaczynamy.

Na czacie pyta się mnie Leflef, czy ja z Polski jestem. Nie wiem, czy to o mnie chodzi, ale ja z Polski nie jestem.

obserwuję czata YouTube'a, obserwuję naszego drogiego Discorda. Myślę, że nie obserwuję Chatango. Chatango już niedługo powinno odejść w zapomnienie. Dlatego obserwuję tylko te dwa czaty. Jeżeli chcecie coś powiedzieć, napiszcie na Discordzie Nocnego Radia albo na czacie YouTube'owym. Witam Was serdecznie w audycji z prawej strony mapy. Dzisiaj audycja o Nowej Zelandii. Dalej od Polski już się nie da. Słychać mnie też, mam nadzieję, na streamie Nocnego Radia i na streamie kontestacji. Zaczynamy za minutę.

Audycja z prawej strony mapy, przy mikrofonie Jacek. U mnie już 5 rano, u was dochodzi 21. Dzisiaj bez Bajta. Dzisiaj Bajt jest w jakichś szerokich rozjazdach. Pozdrawiamy Bajta serdecznie. Pamiętajcie, że możecie sponsorować tą audycję. Link do sponsorowania w opisie audycji. Mam nadzieję, że będzie słychać to, co sponsorujecie. Pozdrówmy Bajtka w ten sposób, dlatego że no, Bajtek tu pomaga mi bardzo w tej audycji, chociaż dzisiaj go nie może być. Dzisiaj pojechał gdzieś daleko. Ma wakacje. Tak więc witam was serdecznie z prawej strony mapy. Dzisiaj audycja o Nowej Zelandii. Pyta się Lef, czy pochodzę z USA. Nie pochodzę z USA. Pochodzę z Polski, ale mieszkam w stolicy Australii, czyli daleko stąd. Cieszę się, że jesteście. Dzisiaj audycja o kraju, który jest bardzo mi bliski. Kraju, który jest zaprzyjaźniony z Australią. Który jest jeszcze dalej niż Australia. Ach, te 8 godzin różnicy czasu jakoś bardzo mnie męczy. Dlatego, że między nami jest teraz 8 godzin i muszę wstać zawsze o 4 rano, żeby mieć tą audycję. Ale nie jest jeszcze źle. Dlatego, że wkrótce będzie 9 godzin różnicy, a za parę tygodni między nami, między Polską i Australią będzie 10 godzin różnicy i tak aż do marca. Zastanawiacie się zapewne, co dociekliwsi słuchacze, dlaczego? Przecież jeżeli mieszkacie na przykład w Wielkiej Brytanii, a wiem, że mnóstwo naszych słuchaczy mieszka w Wielkiej Brytanii, no to jest godzina różnicy i potem przychodzi czas letni i powstaje i Polska się przesuwa godzinę do przodu i Wielka Brytania się przesuwa godzinę do przodu i mamy tyle samo różnicy cały czas. No tak, ale na południowej półkuli czas przesuwa się w drugą stronę, więc gdy u was idzie już jesień, to u mnie idzie wiosna. Dlatego wkrótce będzie 9 godzin różnicy. A ponieważ Australia przesuwa się troszeczkę wcześniej na czas letni, to najpierw będzie 9 godzin różnicy, a już w październiku pod koniec będzie 10 godzin różnicy. To będzie całkiem przyjemnie. Dlatego, że będę mógł sobie wstawać na 7 rano jak człowiek w sobotę, a nie na 5. Ale to jeszcze nie jest koniec ambarasu, bo jak wiecie, Australia jest podzielona na stany i niektóre stany zmieniają czas na letni, a inne nie. I tak na przykład zachodnia Australia, ten mój ulubiony, ukochany stan, nie zmienia czasu na czas letni, a terytorium stołeczne już zmienia. Ale to jeszcze nic. Ten stan, który jest na północnym wschodzie Australii, Queensland, piękny stan z dużą ilością palm, z dużą ilością ciepłej wody i chłodnych drinków i pięknych kobiet, nie zmienia czasu na letni. No a ponieważ jest, tak jak mówiłem, takie piękne miasto Gold Coast, którego południowe dzielnice są przedzielone granicą stanu, to zimą na jednej ulicy jest dokładnie ten sam czas, ale już latem, to znaczy bliskim latem, zależnie od numeru domu, u sąsiada może być godzina później, a u innego sąsiada może być godzina wcześniej. Co tam u sąsiada? Granica stanów Queensland i Nowej Południowej Walii przebiega przez sam środek lotniska Coolangatta. Więc samolot, który ląduje, dotyka pasa o jakiejś godzinie, ale gdy już dojeżdża do terminalu, to jest godzina później albo godzina wcześniej. Zależnie od tego, z której strony wylądował, albo też z której strony podjeżdża do terminala. Nikt mi nie wytłumaczy, że to jest normalne. No tak, ale to jeszcze nie jest koniec zabawy, bo południowa Australia ma czas przesunięty o pół godziny względem normalnego czasu. Po prostu pół godziny, nie jak człowiek normalny, jak ludzie, o godzinę, tylko pół godziny do tyłu. No i tak to jest. Jest w Nowej Południowej Walii takie miasteczko malutkie, górnicze, które jest bardziej chyba już atrakcją turystyczną niż miasteczkiem górniczym. Broken Hill się nazywa, które co prawda jest w tym stanie Nowa Południowa Walia, ale ma czas zupełnie innego stanu, z południowej Australii, dlatego że ma tam bliżej i ludzie sobie ustalili, że tam będzie inny czas. A jak się jedzie przez zachodnią Australię w kierunku w Sydney, to w pewnym momencie dojeżdża się do takiej pustynnej, nawet nie tyle miejscowości, co regionu, w której ludzie się umówili, że mają przesunięte zegarki w stosunku do stolicy stanu Perth o 45 minut do przodu. Stan zachodnia Australia nigdy nie uznał tego przesunięcia, ale ludzie wygrali, no bo kto komu zabroni mieć przesunięty zegarek? Przesunąć sobie zegarek o 45 minut do przodu, a jeżeli wszyscy sobie przesuną zegarek w jakim miasteczku, no to cóż, to zaczną funkcjonować według tego czasu, którego nigdzie nie ma na mapie
ale oni sami sobie tak wymyślili. Więc ludzie wygrali ze Stanem, który się nie chciał zgodzić na to przesunięcie czasu. I to wygrali do tego stopnia, że Stan nawet ustawił znaki przy drodze, które mówią, dojeżdżasz do miasteczka, ono się chyba nazywa Eucla, z tego co pamiętam, ale może coś pomyliłem, i przesuń zegarki o 45 minut do przodu. Chociaż oficjalnie Stan tego nie uznaje, to Stan postawił znaki, żeby inni wiedzieli, o co chodzi. Był taki świetny Polak, wielki podróżnik, Andrzej Urbańczyk. Mało kto chyba o nim pamięta, koniec rzędem temu, kto o nim pamięta. Polak, on od wielu lat mieszkał w Stanach. Teraz podobno mieszka już na Karaibach, chociaż to starszy człowiek, po 80. Rekord Guinnessa, pobił rekord Guinnessa w samotnych rejsach. Przepłynął 75 tysięcy mil morskich sam. No, niezupełnie sam, bo podczas rejsu pływał z kotem, który nazywał się Myszołów. Napisał wiele książek. Ja czytałem taką książkę Dziękuję Ci Pacyfiku, której opisał, jak przepłynął z Kalifornii do Japonii i z powrotem. Napisał nawet książkę, jedną z tych książek, którą napisał, to książka Myszołów, kot wspaniały, o swoim towarzyszu podróży. I ten Andrzej Urbańczyk, polecam wam jego książki, są wspaniałe, naprawdę. Znaczy ta, którą czytałem, Dziękuję Ci Pacyfiku, jest świetna, ale reszta książek też zdobywa dobre recenzje. Napisał, czy raczej wezwał do tego, żeby na całym świecie ustawić jeden czas. To byłoby trochę dziwne, dlatego że na przykład wyobraźcie sobie, że wstawalibyście do szkoły albo do pracy o 23:00, szli do pracy czy do szkoły na północ, chociaż byłby poranek. No ale cóż, przynajmniej mielibyśmy porządek na całym świecie. Chińczycy poszli tym tropem. W całych Chinach jest ten sam czas. Niezależnie od tego, czy jesteście gdzieś daleko na zachodzie, czy też w Szanghaju, czy w Pekinie, Chińczycy, chińska partia komunistyczna uznała, że najlepiej będzie, jeżeli w całym kraju będzie ten sam czas. Trochę nietrudno, trochę, no, trudno się z nimi nie zgodzić. Dzwońcie, proszę do mnie, jestem dzisiaj na Skype'ie Nocnego Radia. Nocne Radio, wbijcie w Skype'ie i można dzwonić. Zapraszam was, tak jak mówiłem, Bajt jest w rozjazdach. Bajta dzisiaj z nami nie ma i za 2 tygodnie też nie będzie z nami Bajta, ale może będzie ktoś inny. Ale jeszcze nie będę zdradzał szczegółów, co będzie za 2 tygodnie. Na pewno nie będzie Bajta. Tak jak mówiłem, w Chinach wszędzie jest ten sam czas. Chińczycy to najbardziej ludny naród świata. Na drugim miejscu są Hindusi i bardzo gonią Chińczyków. Na trzecim, no, Amerykanie. Ale kto jest na 4. miejscu, to myślę, że mało kto wie. Ja w każdym razie się zdziwiłem, jak zobaczyłem, który naród jest na 4. miejscu, jeżeli chodzi o liczbę ludzi. Ten naród to Indonezja. Indonezja to taki kraj, który nie przypada za Australią. Australia swego czasu pomogła, jeszcze już kilka lat temu, no może kilkanaście, pomogła takiemu malutkiemu krajkowi, Timorowi Wschodniemu, Timur, tak naprawdę ten kraj nazywa się Wschód, odłączyć się od Indonezji, wysłała swoją misję wojskową. Australia ma 10 razy mniej ludzi niż Indonezja, więc to mniej więcej tak, ale jest o wiele bogatszym krajem oczywiście niż Indonezja, to mniej więcej tak, jakby do Polski swoją misję wysłała Norwegia i nas pokonała. No, tu popo się gardę, ale tak to mniej więcej wygląda. Swoją drogą, takie coś nam się kiedyś przydarzyło. Jeżeli ktoś z Was kiedyś studiował, jak to się stało, że takie fatalne skutki przyniósł nam potop szwedzki. Szwecja była w tamtych czasach wielokrotnie mniej liczna niż Polska i oprócz tego była też biedniejszym krajem. Ale niestety po potopie szwedzkim się chyba już możemy powiedzieć nie podnieśli. No dobrze, ale trochę wchodzę w tematy, o których nie miałem się mówić. Mieliśmy się mówić o Nowej Zelandii. Ktoś mógłby powiedzieć, że mi jest łatwo mówić o Nowej Zelandii, no bo przecież Nowa Zelandia to tak blisko Australii. Tak, i tak rzeczywiście jest. Jak się patrzy na globus albo na mapę świata, to Nowa Zelandia po pierwsze wydaje się być tuż obok Australii, a po drugie wydaje się być malutka. Ale powierzchniowo Nowa Zelandia jest sporo większa od Wielkiej Brytanii. Nie jest tak duża jak Polska, ale jest sporo większa od Wielkiej Brytanii. Chociaż mieszka tam tylko 5 milionów ludzi. Dosłownie parę miesięcy temu ludność Nowej Zelandii przekroczyła 5 milionów. Czyli mniej niż w Danii i mniej niż w Norwegii. To naprawdę niedużo. Ja byłem zaskoczony, zawsze jestem zaskoczony tymi danymi z Wikipedii. No ale jak to mówią, niektórzy są wikipedystami dnia siódmego. Ja chyba też mogę tak powiedzieć.
o sobie. Słuchajcie, przenieśmy się na chwilę do X wieku. No, może dobrze, może do XI wieku. Mniej więcej do czasów Chrobrego. Czy Chrobry mógł odkryć Nową Zelandię? Gdyby taki Chrobry, nasz wspaniały pierwszy król, zapakował na swój, no, na jakiś statek albo kilka statków zapasy i tak z 200-300 wojów, to Nowa Zelandia mogłaby być Polska. Moglibyśmy mieć kolejny kraj, który mówi po polsku. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, trzeba zapytać jakiegoś specjalistę od marynistyki, czy piastowie mieli statki mogące dopłynąć tak daleko. Ale dlaczego tak mówię? Dlatego, że Nowa Zelandia została zasiedlona bardzo późno. Bo tak mniej więcej w XIII lub XIV wieku historycy się sprzeczają. Nie wiem dokładnie kiedy. Tak gdzieś pomiędzy czasem, gdy Konrad Mazowiecki sprowadził krzyżaków, a Władysław Łokietek bił się z krzyżakami i podpływcami, wtedy Polinezyjczycy zasiedlali Nową Zelandię. On konia mówi na czacie, że Nowa Zelandia to chyba najczęściej pomijany kraj na mapach, przynajmniej w tej kategorii rozmiarowej. To prawda. Tego czasu nawet nagrali taki śmieszny film promocyjny Nowej Zelandii, że w której to obecna premier Nowej Zelandii, pani Jacinda Ardern, Jacinda to po polsku Jacusia, imię Jacek i Jacinda mają wspólny źródło słów, pochodzą od hiacynta, czyli takiego kwiatku, więc możemy na panią premier Nowej Zelandii mówić Jacusia. Pani Jacusia się zastanawia, dlaczego i kto, co to za teoria spiskowa, dlaczego Nowej Zelandii nie ma aż na tylu mapach. No cóż, Ogon Konia pisze, że Chrobry nie miał statków, które byłyby w stanie dopłynąć do Nowej Zelandii. Nie wiem, być może nie, ale to ciekawa sprawa. Dlatego, że Nowa Zelandia wtedy była pustym, po prostu lądem bez ludzi. Wiele tam było zwierząt i mnóstwo wspaniałych roślin i w ogóle przyroda Nowej Zelandii jest niesamowita, ale nie było tam ludzi. A tak jak mówiłem, dopiero w XIII lub XIV wieku zasiedlili Nową Zelandię Polinezyjczycy. Kto to są ci Polinezyjczycy? I teraz zacznę brzmieć jak szur. Ale nie będę brzmiał jak szur. To nie będzie szurstwo, co wam mówię. Otóż Polinezyjczycy pochodzą z Tajwanu. I nie chodzi tu wcale o to, że wszystko dzisiaj jest made in Taiwan albo made in China. Polinezyjczycy to aborygeni tajwańscy. Wyruszyli z Tajwanu jakieś 3000 lat temu, czyli wtedy, kiedy najprawdopodobniej w Egipcie budowano piramidy, chociaż tutaj są zdania podzielone. Na Tajwanie nikt jeszcze wtedy nie słyszał o Chińczykach Han. Byli świetnymi żeglarzami. Polinezyjczycy są naprawdę świetnymi żeglarzami. Dotarli na wschodzie do Wyspy Wielkanocnej, czyli już niedaleko do Chile, a na zachodzie do Madagaskaru. Ludność Madagaskaru dzisiaj w większości to Polinezyjczycy. Zaludnili Polinezję, Mikronezję, Melanezję i wszystkie te wysepki południowego Pacyfiku. I nie tylko, bo Hawaje, znaczy ludność Hawajów, ci Native Hawaiians, to właśnie Polinezyjczycy. I najpóźniej dotarli właśnie do Nowej Zelandii. Tak mniej więcej w XIV-XIV wieku. Pyta się Marcin na czasie, czy będzie sporo czy będzie coś o rugby, sporcie narodowym Nowozelandczyków. To odrobinę tylko, dlatego że ja się na rugby nie znam. Ja rugby nie lubię. To jest ta część mnie, która się chyba nigdy nie zintegrowała z Australią i z Nową Zelandią. Piłka nożna jest w Australii i w Nowej Zelandii, no przede wszystkim w Australii, coraz bardziej popularna. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze Mistrzostwa Świata w 2006 roku. Australia doszła wtedy naprawdę wysoko, bo chyba do ćwierćfinałów i została wyeliminowana przez Włochów z rzutu wolnego, który się Włochom nie należał, co zatrzymało rozwój piłki nożnej w Australii na jakiś czas. Wtedy podczas tych mistrzostw piłka nożna zyskała, no, zaczęła być tak popularna, że powiedzmy z 0,5% ludzi, którzy cokolwiek wiedzieli o piłce nożnej, 10% czy 15% Australijczyków zaczęło kojarzyć piłkę nożną, bo drużyna narodowa Australii grała naprawdę świetnie w piłkę nożną, ale to wciąż jest nic w porównaniu z popularnością rugby. Rugby w Australii jest ten problem, że są dwa rodzaje rugby. Rugby League i Rugby Union, z tego co pamiętam, a oprócz tego jest narodowy sport Australii, czyli tak zwane footy, czyli takie przerobione rugby. Nie mam pojęcia, czym one się różnią. Kiedyś ktoś mi próbował wytłumaczyć. Footy gra bodajże 18 ludzi w jednej drużynie i w zależności od stanu albo Rugby Union, albo Rugby League, albo footy są bardziej popularne. W Nowej Zelandii popularne jest rugby, ale ja nie lubię tego. Więc o rugby dzisiaj nie będziemy mówili. Marcin pisze, że Adrian Mierzejewski grał w FC Sydney. Tak, zgadza się.
To właśnie był ten Polak, który grał w FC Sydney. W Sydney są dwa kluby piłkarskie, Sydney FC i Western Sydney, czyli zachodnie Sydney. Ale byłem na meczu tych dwóch drużyn i nie biją się kibice Sydney pomiędzy sobą. Dziwne, jak oni to robią, że się nie biją, ale się nie biją. Zachodnie Sydney nie bije się z centralnym Sydney, grają w piłkę nożną. Te kluby australijskie to często są takie przechowalnie dla emerytów. Jeżeli spojrzycie, kto tam gra, kto tu gra w Australii w piłkę nożną, to często są to ludzie, którzy już przestali grać gdzieś w Europie, czy nawet w Stanach i pojechali do Australii na piłkarską emeryturę. Dobrze, wróćmy na chwilę do tej Nowej Zelandii, do Polinezyjczyków, dlatego że oni się nie cieszyli spokojem w Nowej Zelandii zbyt długo, raptem kilka wieków, bo już w XVII wieku docierają Holendrzy. Dociera Abel Tasman, to ten człowiek, po którym nazwana jest Tasmania, przypłynął do Nowej Zelandii na dwóch statkach. Jeden nazywał się Heemskerk, a drugi Zeehaven. Nie wiem, czy mamy jakichś znawców języka niderlandzkiego na radiach, ale ja jestem naprawdę słaby z holenderskiego i ta wymowa bardzo mi dużo sprawia trudności. Być może Portugalczycy dotarli wcześniej, już w XVI wieku, ale nie ma na to dowodów. Ja zadałem sobie jakieś takie ciekawe pytanie. Czy jest możliwe, że wikingowie dotarli do Nowej Zelandii? Jak czytałem o tym, że wikingowie dotarli do Kanady, do tak zwanej Winlandii, do wschodniej Kanady, bardzo mi to podziałało na wyobraźnię. To już jest potwierdzony fakt, fakt naukowy, można by powiedzieć, że wikingowie założyli osady we wschodniej Kanadzie, więc byli w Ameryce przed Kolumbem. No więc zadałem sobie pytanie, a może dotarli dalej, a może dotarli chociaż do Australii albo Nowej Zelandii. Szukałem jakichkolwiek źródeł, w jakichś sagach, w pieśniach, czegokolwiek, czego można byłoby się złapać i trochę sobie poszurać, pofantazjować, pobajdurzyć, a może wikingowie dotarli aż tak daleko. I wiecie, co znalazłem? Nic. Nic kompletnie. Żadnego miejsca do uchwycenia. No cóż, chyba muszę się z tym pogodzić. Wikingowie nie dotarli nigdy na antypody. Trudno. Nie poszuram sobie w tym temacie. Ale na pewno dotarli Holendrzy, bo już, tak jak mówiłem, w XVII wieku. I odkryli Nową Zelandię dla Europejczyków, nanieśli jej zachodnie wybrzeże na mapy. Nowozelandczycy, ci Polinezyjczycy, którzy mieszkają w Nowej Zelandii, to Maorysi. Oni bardzo chętnie handlowali z Europejczykami i Amerykanami. Były to głównie statki wielorybnicze, które przepływały gdzieś w okolicach Nowej Zelandii i chętnie handlowali z tymi Europejczykami i Amerykanami. Maorysi wymieniali towary, których u nich nie było, na przykład strzelby, albo broń, albo wyroby metalowe, na wodę, na jedzenie i na usługi seksualne. Polinezyjki są bardzo wyzwolone i Nowa Zelandia była, no może nie w większości, ale była takim domem publicznym dla marynarzy europejskich jeszcze długo przed osadnictwem europejskim. I coś w tym chyba jest. Nie wiem, czy ktoś z Was pamięta książkę Michaliny Wisłockiej Sztuka kochania. Ja swego czasu odziedziczyłem po moim dziadku, który był ginekologiem, dużą biblioteczkę tego typu książek i jako 10-latek czytałem ją z wypiekami na twarzy i jedną z takich pozycji, która jest opisana, jest pozycja polinezyjska. Bardzo trudna i wymagająca wiele wysiłku. No, przynajmniej tak było napisane. Czytałem też kiedyś taką książkę, jako że jestem człowiekiem, który się interesuje od bardzo wielu lat tą częścią świata, Okrutna Zelandia, którą napisał Francuz pan Jacques Seguin. PDF jest gdzieś dostępny w internecie. Jest to naprawdę książka, jest to beletrystyka dla dorosłych. No, moim zdaniem ta książka ociera się o pornografię, a chodzi w niej o to, że młoda, niedoświadczona Brytyjka zostaje porwana przez Maorysów i ci Maorysi i Maoryski robią z nią różne rzeczy, domyślcie się jakie. Potem oczywiście dzielni Brytyjczycy ją ratują, a Leona nie jest aż tak zachwycona tym faktem, że Brytyjczykom w końcu udaje się uratować. Jeżeli ktoś lubi taką literaturę, przy której 50 twarzy Greya, czy jak tam się nazywa, się chowa, to polecam Jacques Seguin, Okrutna Zelandia. Chyba na stacie pisze, że to będzie teraz w Poznaniu, gdzie warta lansowała do literatury. Tak, w Poznaniu, z tego co pamiętam, jako stary kibic Lecha, była zawsze zgoda między Lechem a Wartą.
nawet tak, mówiło się Lech King, Warta Queen. Dawno, dawno temu w Poznaniu była Olimpia Poznań, która była klubem milicyjnym i nie za bardzo cię lubili, ale z Wartą zawsze była zgoda, chociaż zobaczymy, jak to będzie z tym teraz, gdy Warta weszła do Ekstraklasy. Nocny ochroniarz z Choroszczy, pytasz się, że jak są wyzwolone, to czemu nie znam żadnej Polinezyjki z Neta? Słuchaj, no musisz wejść na czaty nowozelandzkie Maorysów, ale nie wiem, czy znasz maoryski. Chociaż one, myślę, dobrze mówią po angielsku. Ale to nie chcę rozrzucać stereotypów. Tak, myślę, było w XVIII wieku. Dzisiaj się już zdecydowanie zmieniło. Tak jak mówiłem, Maorysi handlowali chętnie z Europejczykami aż do pewnego incydentu, do tak zwanej masakry Boyd w 1809 roku, gdzie Maorysi zabili i zjedli kilkudziesięciu Brytyjczyków, tak naprawdę Australijczyków, bo ten statek wypłynął z Sydney. No i to zatrzymało kontakty Europejczyków z Nową Zelandią na kilka lat. Nawet po tej masakrze w Boyd uznano masakrze, bo nie w Boyd, a statku, który nazywał się Boyd. Po tej masakrze uznano Nową Zelandię za przeklęty brzeg, żeby tam nie biegać, nie podróżować, dlatego że może nas spotkać zjedzenie przez Maorysa. Wkrótce już po tym Brytyjczycy zaczęli zakładać swoje kolonie w północnej Nowej Zelandii i rozpoczęły się tak zwane wojny muszkietowe. I to wcale nie pomiędzy Brytyjczykami a Maorysami, dlatego że Maorysi wciąż chętnie handlowali z Brytyjczykami. A wojny muszkietowe to były wojny jednych Maorysów przeciwko drugim. Muszkiet, czyli broń palna, nie była znana Maorysom, dlatego też jeżeli jakieś plemię, bo Maorysi, którzy mieszkali w Nowej Zelandii, byli podzieleni na plemiona, jeżeli jakieś plemię zdobyło broń palną, no to mogło zrobić z drugim plemieniem, co im się żywnie podobało, i często wybijały się plemiona nawzajem, brały się w niewolę, i to były tak zwane wojny muszkietowe, którym Brytyjczycy się przypatrywali z boku, co znacznie osłabiało oczywiście Maorysów i wzmacniało Brytyjczyków. Tak jak mówiłem wam kiedyś o Australii, już pod koniec XVIII wieku powstała kolonia Nowa Południowa Walia. Nowa Południowa Walia uznała, że zarządza również Nową Zelandią, chociaż długo się nie interesowała kompletnie Nową Zelandią, była to jakaś tam wyspa zupełnie nieznana. I za taki pierwszy początek Nowej Zelandii uzna się traktat z Waitangi w 1840 roku. Wówczas to Maorysom został przedstawiony propozycja, żeby stali się jeszcze jednym narodem w ramach Imperium Brytyjskiego. Maorysi się na to zgodzili, ale ze względu na to, że oni zupełnie inaczej pojmują własność, pojmują króla, potem wybuchały konflikty o to z Brytyjczykami i wybuchły wojny nowozelandzkie. Przez 40 lat tak naprawdę brytyjska armia, około 18 tysięcy Brytyjczyków walczyło z kilkoma tysiącami wojowników maoryskich. No oczywiście ostatecznie Maorysi nie mieli wielkich szans, chociaż ciężko się Brytyjczykom walczyło, bo Maorysi walczyli na własnym terenie, bardzo trudnym terenie. Dlatego, że są to dżungle, są to niedostępne lasy, burz, i pomimo tego, że było tylko kilka tysięcy Maorysów, to zadali Europejczykom ciężkie straty. Zginęło kilkuset Europejczyków, no ale zginęło prawie 2000 Maorysów, więc te wojny były, no, ich wynik był z góry przesądzony. Był taki, nie wiem, czy można go nazwać Polakiem, ale człowiek z Braniewa, pan Gustaw Ferdynand von Tempski. Z pochodzenia podobno Prusak, ale najprawdopodobniej pochodził z takiej zniemczonej polskiej rodziny. Von Tempski walczył po stronie Brytyjczyków, walczył po stronie milicji brytyjskiej. Brytyjczycy organizowali milicje składające się z osadników i walczył z Maorysami w Nowej Zelandii. W końcu zginął w wieku około 40 lat w tych walkach. Znana postać w Nowej Zelandii, pochodzący, no tak jak mówiłem, z Braniewa. Ruben mówi, że to była prowokacja. Szczerze mówiąc, ominęło mnie, to już zapomniałem, co było. Prowokacja. Czekamy też na zjedzenie australijską flagą. Być może było. Być może była prowokacja. W 1901 roku, jakoś łatwo tą datę mi zawsze zapamiętać, Australia stała się Australią, stawała się Australią. Australijczycy zaprosili Nowozelandczyków do
tego, żeby razem z nimi stworzyli jedno państwo. I Nowozelandczycy przyjechali, popatrzyli na austrijską konstytucję, pogadali z Austrijczykami i powiedzieli: nie, nie chcemy być jednym krajem z wami. Gdyby się dogadali, to dzisiaj Nowa Zelandia byłaby być może jednym tylko ze Stanów Australii, ale nie została. I w 1907 roku najpierw stała się dominium w ramach Imperium Brytyjskiego, a dopiero w 1947 roku, po II wojnie światowej, został w Londynie wydany tak zwany status westminsterski i Nowa Zelandia zaczęła być zupełnie oddzielnym krajem. Często się łączy Australię z Nową Zelandią, w tym sensie, że z perspektywy Polski to jest jeden i ten sam kraj. Ale wiecie, z Perth w zachodniej Australii do Auckland, do największego miasta w Nowej Zelandii, jest ponad 5000 km, grubo ponad 5000 km. I to jest dokładnie taka sama odległość, jak z Londynu do kanadyjskiej Ottawy, do stolicy Kanady. Z Perth do Auckland. Więc to łączenie Australii z Nową Zelandią to nie do końca i nie zawsze jest prawda. Nowa Zelandia ma dużo rzeczy, których nie ma Australia. Na przykład najwyższa góra w oceanie, Mount Cook, jest w Nowej Zelandii. Jest na południowej wyspie Nowej Zelandii i jest dużo wyższa od góry Kościuszki, bo ma ponad 3700 metrów, a góra Kościuszki, najwyższa góra Australii, tylko 2200. Nowa Zelandia leży na uskoku, na tak zwanym pacyficznym pierścieniu ognia. Na tym samym pierścieniu, na którym leży Japonia, Chile albo Kalifornia. To jest po prostu styk płyty kontynentalnej, co powoduje, że w Nowej Zelandii są nie tylko duże wypiętrzone góry, ale są też i trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów. Drugie największe miasto Nowej Zelandii to Christchurch. Christchurch mieszka ponad 300 tysięcy ludzi i 22 lutego 2011 roku zginęło 185 osób w wielkim trzęsieniu ziemi. Nie tak dawno, 9 lat temu, 9,5 roku temu, kilka tysięcy osób odniosło rany. Poznałem ludzi, którzy się wychowali w Christchurch, na południowej wyspie Nowej Zelandii, i oni na każde wspomnienie tego trzęsienia ziemi są smutni, nawet jeżeli tam ich nie było w tym czasie, ale mówią, że Christchurch zmieniło się bardzo, że mnóstwo budynków się zawaliło, że Christchurch już nie wygląda tak, jak wyglądało za czasów ich młodości. Odbudowuje się oczywiście Christchurch, ale wygląda już inaczej. W Nowej Zelandii jest ten sam problem, co w Australii. Ludzie żyją głównie w wielkich miastach. Największe miasto Auckland, które jest tam na północy, na północnej stronie wyspy. Ponad 1,5 miliona ludzi już teraz. Christchurch to drugie największe miasto, jest na Wyspie Południowej. W Australii, znaczy Nowa Zelandia podzielona jest na dwie części w naturalny sposób. Na Wyspę Północną i na Wyspę Południową. Wyspa Północna jest troszeczkę mniejsza, ale bardziej rozwinięta gospodarczo i cieplejsza. Zdecydowanie cieplejsza. Wyspa Południowa jest większa, mniej zaludniona i piękniejsza przyroda jest na Wyspie Południowej. Nawet ludzie z Wyspy Południowej, ludzie jakoś tak zawsze lubią się dzielić. Ja jestem stąd, a ty jesteś tam. I ci ludzie z Wyspy Południowej mówią o Wyspie Północnej, że tam przecież nic nie ma, a ludzie z Wyspy Północnej mówią o Wyspie Południowej, że tam nic nie mają, odwołując się bardziej do rozwoju takiego gospodarczego. Przypominam, że można do mnie dzwonić na Skype'a Nocne Radio. Dzwońcie. Marcin mówi, że w Christchurch były bodajże jakieś zamachy na tle religijnym. Tak, były. Jeszcze to niedawno, kilka lat temu, ale do tych zamachów jeszcze dojdziemy. Słuchacz arabski mówi, że w Iranie w jednym trzęsieniu było ponad 20 tysięcy ofiar. No cóż, tu popłucią gardę. Mówią, w Iranie mieszka, z tego co pamiętam, 80 milionów ludzi, a w Nowej Zelandii 5. A poza tym miasto Christchurch na szczęście nie jest, chociaż to drugie największe miasto Nowej Zelandii, to jednak ma tylko 300 tysięcy ludzi. Swego czasu Nowa Zelandia przeniosła swoją stolicę do Wellington. To jest takie miasteczko, które jest, no można powiedzieć, w środku pomiędzy wyspami. Wyspy są, te dwie wyspy, północna i południowa, są przedzielone ciasną zatoką, przy której leży Wellington. I Wellington jest uważany za jedno z najbardziej wietrznych miast świata. No nawet takie zdjęcia, jak co chudsi i mniejsi ludzie i lżejsi trzymają się jakiegoś znaku albo trzymają się jakiejś lampy, żeby nie odlecieć podczas wiatru. Jak wpiszecie sobie w YouTube Wind Wellington albo Wind New Zealand, to
mnóstwo filmików wyskakuje. Chociaż poznałem w Danii kobietę z Nowej Zelandii, która wychowała się w Wellington i mówiła, że w Danii wieje podobnie jak w Wellington. Tak więc nie wiem, komu wierzy. Jest takie miasto na południowej wyspie, nazywa się Dunedin. Przecież jest Dunedin, a mamy się Dunedin. Dlaczego się tak dziwnie nazywa? To miasto tak naprawdę to Edynburg. Edynburg w Szkocji po celtycku nazywa się Dunedin i to miasto zostało zbudowane w Otago. To jest taki teren Nowej Zelandii, który jest bardzo podobny do Szkocji. Piękny, górzysty teren. Nie byłem nigdy w Dunedin. COVID niestety pokrzyżował sporo moich planów z podróżą do Nowej Zelandii. Ale no cóż, no niestety nikt tego nie mógł przewidzieć. Następne miejsce w Nowej Zelandii, do której chcę się wybrać, jest właśnie Dunedin. Każdy, kto wrócił stamtąd, mówi, że tam jest po prostu przecudnie. Zobaczcie na zdjęcia Dunedin w internecie. Moim zdaniem są niesamowite. Tak jakby jedne z najpiękniejszych elementów Szkocji przenieść do Nowej Zelandii. Przesiedli Dunedin.

0: na nowozelandzkiej prowincji zaczyna budować motocykle. Jest starszym już człowiekiem i buduje je tak świetnie, buduje już od młodości, usprawnia je te motocykle, przerabia je, że no, uważany jest za króla prędkości Nowej Zelandii i wybiera się na festiwal do Stanów Zjednoczonych, festiwal prędkości, który się odbywa w Utah na Słonym Jeziorze. Świetny, wspaniały, taki ciepły i nawet rodzinny film o człowieku, który po prostu jest dobry, przyjemny, chociaż ma pasję i często jest niezrozumiały nawet w tej swojej Nowej Zelandii. I jest to prawdziwa historia, oparta na faktach. Polecam prawdziwą historię. Dzieje się właśnie w tym małym miasteczku w południowej wyspie Nowej Zelandii, Invercargill. Jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, to shame on you. E. Marcin spyta się, Lord of the Rings kręcili na wyspie północnej czy południowej? Na wyspie południowej. O, słuchajcie, nie zgadniecie, kto dzwoni. Halo, halo. Halo, halo, Radku.
1: Cześć, doktor Dres.
0: No, witam cię serdecznie.
1: Słuchaj, mam takie pytanie. Nie wiem, czy masz to może w swoim scenariuszu na późniejszą część odcinka, ale może coś na temat konfliktów. Jakie jest uwikłana Australia, a ewentualnie jakaś tam zależność i dominacja Chin w tamtym rejonie świata, jak to ma wpływ na... Znaczy nie Australia, tylko Nowa Zelandia, przepraszam. Czy coś mógłbyś na ten temat powiedzieć, bo szczerze powiedziawszy nie wiem nic. Co mógłbym dodać odnośnie Nowej Zelandii, a takie pytanie mnie nurtuje.
0: Co, dosłownie za chwilę miałem do tego przejść, dlatego że ciekawe rzeczy się działy w Nowej Zelandii pod tym względem, szczególnie konflikt z Francuzami i z Amerykanami, a wcale nie z Chińczykami.
1: No, co ciekawe.
0: Zaraz do tego przejdę. Tak, chociaż no, Nowa Zelandczycy w pewnym czasie zaczynają się prostować, bo mając 5-milionowy naród, który jest gdzieś tam na Pacyfiku, wiedzą, że bez pomocy Australii i bez pomocy Stanów Zjednoczonych nie obronią się przed ewentualną na przykład chińską
1: agresją. 5-milionowy naród?
0: 5-milionowy.
1: A,
0: Nowa Zelandia ma
1: 5 milionów. Myślałem, że jeszcze o kimś innym mówisz, 50-milionowy. Tak sobie zaczynałem dumać, o kogo może chodzić, kto w tym rejonie ma tyle ludzi.
0: Nie, Nowa Zelandia ma 5 milionów, Australia 25. No, Jakarta ma około 20, z tego co pamiętam. Cała Indonezja to jest ponad 200 milionów ludzi.
1: 260 chyba 7, zobaczyłem teraz w Wikipedii. Myślałem, tak, że 300 przekroczyli, bo 260 milionów to pamiętam jeszcze ze szkoły średniej, to już około 15 lat temu było, a więc jak na muzułmański kraj bardzo słaby przyrost.
0: Ale to nie jest do końca muzułmański kraj. No, w Indonezji zależy, która wyspa jest. Różni ludzie tam różnie wierzą. No, ja znam kilku chrześcijan z Dżawy, Jogjakarty, także jest też mniejszość chrześcijańska. A z tego co pamiętam, to dlatego na przykład Bali jest takie popularne, bo Bali jest chyba hinduistyczną wyspą. Obok jest Lombok i Lombok chyba jest już islamska. Indonezja, no, zależy, gdzie.
1: Ewentualnie pod te 50 milionów, które się przesłyszałem, mogłaby chyba Malezja podchodzić, ale pewnie trochę więcej.
0: Tak, no Malezja nic. Chyba tak.
1: No nic, no to takie pytanie.
0: Za chwilę do tego dojdę, jasne, bo to jest ciekawe bardzo.
1: Dobra,
0: także spoko. No dzięki, trzymaj się z mora. Pa. Widzicie? I nocna zmora zadzwonił. Nie bał się, można dzwonić. Na czacie tyle ludzi i nikt nie dzwoni. Słuchacz Rabki mówi, że Nowa Zelandia sprzedaje jabłka do Chin. Tak, to prawda. I to chyba nie tylko jabłka. No, na Papui są protestanci. Tak, na Papui są w ogóle ciekawi ludzie. Na Papui Nowej Gwinei, Papua Nowa Gwinea, czyli ta zachodnia część Papui, to jest oddzielny kraj, który jest uważany za część Oceanii i przez jakiś czas od wojny do lat 70. był to praktycznie jeden ze stanów Australii. Było to pod administracją australijską. Teraz jest to oddzielny kraj. No i chyba dobrze, że to jest oddzielny kraj. To jest kraj, w którym jest jeszcze dużo biedy i dużo do zrobienia. A północne Sulawesi to chrześcijanie. Chrześcijan niestety jest mało w Indonezji, ale rzeczywiście są takie części, gdzie dominują chrześcijanie w Indonezji. Ale wracam do tej Nowej Zelandii. No właśnie, mówiłem jeszcze o filmach. Wiecie, co nas zabije w Nowej Zelandii? W Australii można nas zabić mnóstwo rzeczy. W Australii można zabić wąż, może nas zabić pająk, może nas kopnąć kangur. A co nas może zabić w Nowej Zelandii? Odpowiadam, nic. Absolutnie nic. Nie wiem, czy pamiętacie taki film klasy Ziemi.

efekt nazywał się arachnofobia. W arachnofobii straszne pająki, które podobno pochodziły gdzieś z Wenezueli, chodziły i mordowały ludzi. A to nie były żadne straszne pająki z Wenezueli, ale te pająki, które grały w filmie Arachnofobia, to pająki, które pochodzą z Nowej Zelandii. Nazywają się Flat Huntsman Spider. Tak naprawdę pochodzą z Australii, ale zostały zawleczone do Nowej Zelandii i świetnie się w Nowej Zelandii poczuły. Po łacinie to Delena cancerides i jest to jeden z gatunków pająków, który jest pająkiem społecznym. To znaczy łączy się w stada, żyje wspólnie, nawet się dzielą zdobyczą pająki i te stada mogą mieć do kilkuset osobników i te pająki nie lubią się z innymi stadami. Tworzą takie mikropaństwa i czasami napadają. W obrębie tego samego gatunku napadają na inne stada pająków, ale nie mogą zrobić nic złego człowiekowi. Ich jad jest, no może nie groźny, bo jak ugryzie to trochę boli, piecze, swędzi i można nawet dostać gorączki, ale na pewno nas taki pająk nie zabije. Ten, który grał w Arachnofobii, w tym filmie. Marc pisze, że komary mogą cię zabić serio na południowej wyspie. Być może, szczególnie w czasach komarów. Nazwa pisze, że Polinezyjczyk może zjeść człowieka w Nowej Zelandii. Myślę, że już teraz nie, chociaż kto wie, czy jakieś zaginione plemiona gdzieś w głębokich lasach południowej wyspy gdzieś nie zostały. Kto wie. Jest pomiędzy Australią a Nową Zelandią tak zwany Trans-Tasman Agreement, czyli moim zdaniem jest to coś takiego, jak powinna wyglądać Unia Europejska. Nowozelandczycy i Australijczycy mogą nawzajem pracować Australijczyk może pracować w Nowej Zelandii, Nowozelandczyk może pracować w Australii. Co więcej, stały rezydent Australii może pracować w Nowej Zelandii, pojechać i żyć, ale stały rezydent Nowej Zelandii nie może pojechać do Australii, dlatego że Nowozelandczycy uznali, że Australia jest bardziej atrakcyjnym krajem niż, że Australia jest bardziej atrakcyjnym krajem niż Nowa Zelandia, więc zachęcają również stałych rezydentów Australii do tego, żeby przyjeżdżali do Nowej Zelandii, osiedlali się i żyli. Niestety Nowa Zelandia też ma system wizowy taki sam jak Australia, więc żeby przyjechać z Unii Europejskiej czy z jakiegokolwiek innego kraju, również z Wielkiej Brytanii, trzeba dostać wizę do tego, żeby pracować i do tego, żeby żyć. Ma, tak jak Kanada i tak jak Australia, system punktowy. Jeżeli macie dobre wykształcenie, jeżeli macie dużo umiejętności, jeżeli jesteście na liście zawodów, które Nowa Zelandia potrzebuje, czyli na tak zwanej Skills on Demand List, to możecie się starać o wizę stałego pobytu, nawet nie tyle stałego pobytu, co po prostu o wizę pobytu na początku w Nowej Zelandii. Jeżeli ktoś myśli o emigracji, to polecam. Podobno te procedury wizowe Nowej Zelandii są łatwiejsze niż procedury wizowe Australii. Ale nie wiem, czy to prawda. Piszę na czacie Etam, że w Nowej Zelandii może pracować cała seria Atoli z Oceanii. Nie wiem, jak to jest z imigracją na atoli w Nowej Zelandii, w Oceanii. Ja bym uważał trochę z tymi atolami, bo tam Francuzi kawałek dalej mogą robić jakieś próby jądrowe. Ta Trans-Tasman Agreement, tak jak pomiędzy Australią a Nową Zelandią, to też strefa wolnosłowa, czyli możemy kupować nowozelandzkie jabłka w Australii bez cła. Tak powinna moim zdaniem wyglądać Unia Europejska. Wolny przepływ ludzi, wolny przepływ towarów, ale nie ma mowy o żadnej komisji Trans-Tasman albo o jakimś rządzie, który byłby gdzieś w jakimś dziwnym miejscu jak Bruksela. Tak więc można się... No i nie ma też mowy o żadnych oczywiście grantach wspólnych Trans-Tasman. To po prostu jest wolność przepływu towarów i wolność przepływu ludzi. Są takie plany, ale to są chyba wciąż jeszcze plany i to dalekie. Jeszcze przez kilkadziesiąt lat to będą plany, żeby do tego Trans-Tasman Agreement dodać Kanadę, a kto wie, może nawet Wielką Brytanię. Szczególnie po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej pojawiły się takie głosy. No cóż, może dodajmy, może zbudujmy sobie Imperium Brytyjskie od nowa. Ale obawiam się, że to już nie wyjdzie. Chociaż Kanada może jeszcze być dodana. Kto wie, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Nowa Zelandia, słuchajcie, nie ma prawie wcale w ogóle armii. Istnieje marynarka Nowej Zelandii. W ramach marynarki Nowej Zelandii mamy dwie fregaty i cztery łodzie patrolowe. Plus statki wspomagające, jakiś tam tankowiec,
i statki jakieś takie bardziej naukowe. Nie mają w ogóle samolotów bojowych w siłach zbrojnych Nowej Zelandii. Są samoloty patrolowe, są samoloty transportowe. Nawet kiedyś Australia zrobiła taki żart, jakaś była taki konkurs zrobienia reklamy dla ludzi interesujących się marketingiem. Jak wpiszecie sobie Australia napada na Nową Zelandię, to powstał filmik promocyjny, który ma za zadanie promować ideę tego, żeby Australia najechała na Nową Zelandię. Pisze się, pisze na czacie słuchacz arabski, czy jest różnica w VAT-ie produktów Australii i Nowej Zelandii. Tak, w Australii jest 10% VAT, w Nowej Zelandii, jak ostatnio sprawdzałem, VAT jest 15%, więc tak, jest różnica w opodatkowaniu VAT pomiędzy tymi krajami, no ale pomiędzy krajami Unii Europejskiej też jest różnica w opodatkowaniu VAT. W Danii jest 25% podatek VAT, w Polsce... Ile jest w Polsce, przypomnijcie? 24 czy 25? Ja chyba pamiętam jeszcze 23. A w Wielkiej Brytanii, gdy jeszcze była w Unii Europejskiej, swego czasu też był 15%. Więc w Unii Europejskiej też mogą być różnice w VAT-ie. Ale chyba jest maksymalny VAT. Oficjalnie 25%. No więc nie ma Nowa Zelandia samolotów bojowych. Ma raptem kilka tysięcy żołnierzy. 6 tysięcy, sprawdziłem dokładnie, 6,5 tysiąca żołnierzy w wojsku lądowym, ale tylko 4,5 tysiąca żołnierzy czynnych, reszta to rezerwa i cywile. Chociaż Nowa Zelandia brała udział w wielu konfliktach, w wojnie burskiej, czyli w tych wojnach, które były pomiędzy Brytyjczykami a osadnikami holenderskimi w południowej Afryce, w pierwszej i drugiej wojnie światowej w Wietnamie, w interwencjach w Iraku i w Afganistanie. Czy pamiętacie polską słynną bitwę o Monte Cassino? Zanim Polacy uderzyli na Monte Cassino i w końcu zdobyli Monte Cassino, uderzali Francuzi i Nowozelandczycy. Korpus nowozelandzki, przepraszam, przesadziłem teraz, nie cały korpus, to była dywizja nowozelandzka, została tak zdziesiątkowana, że trzeba było tą dywizję rozwiązać, która atakowała Monte Cassino. Nowozelandczycy też bili się dzielnie, armia nowozelandzka w północnej Afryce, w bitwie pod El Alamein na przykład, a które broniły Wielkiej Brytanii podczas bitwy o Anglię, pan marszałek Park się chyba nazywał, był Nowozelandczykiem. Co my tu mamy dalej? No więc możemy śmiało napadać na Nową Zelandię. Mówię o Australii. W Australii mamy sporo maszyn, którymi można robić rozpierduchę. Mamy F-35, te samoloty, które tak naprawdę myśliwce z możliwością, no, wielozadaniowe myśliwce, można o nich powiedzieć, które Polska ostatnio kupiła, ale jeszcze nie zostały dostarczone, już są w Australii. Australia ma też Hornety, czyli F-18, więc jest czym napadać na Nową Zelandię, więc jest to taki dowcip, że Nową Zelandię Australia może podbić stosunkowo łatwo. Jest układ ANZUS. Układ ANZUS to jest taki układ Australia, New Zealand and US, w którym to Stany Zjednoczone zobowiązały się bronić Australii i Nowej Zelandii. To znaczy, to jest takim, powiedzmy, NATO-Pacyfiku, ale Nowa Zelandia może nie tyle wystąpiła, co bardzo wkurzyła Amerykanów. W 1984 roku w Nowej Zelandii wybory wygrała lewica i tutaj was zaskoczę, dobrze, że ta lewica wygrała te wybory, ale do tego jeszcze wrócimy. Ale lewica, jak to lewica, miała obsesję antyatomową i ten rząd zabronił używania portów nowozelandzkich dla statków z napędem atomowym lub też dla statków, które mają możliwość używania broni atomowej. I w 1985 roku miał miejsce taki incydent, że niszczyciel amerykański USS Buchanan był wyposażony w atomowe bomby głębinowe, system ASROC. Muszę wam powiedzieć, że ja nie wiedziałem, że takie coś w ogóle istnieje, jak atomowe bomby głębinowe. Brzmi to niesamowicie. Nawet nie miał możliwości ich użycia, dlatego że jest wprowadzone moratorium na podwodne eksplozje jądrowe, ale jednak ponieważ ten niszczyciel miał tylko możliwość wrzucania tych bomb głębinowych atomowych, Nowozelandczycy nie pozwolili na to, żeby ten niszczyciel amerykański wszedł do ich portów. To Amerykanów zdecydowanie rozeźliło. Wtedy prezydentem był wojowniczy Reagan i powiedział, że jeżeli tak, to
a Stany Zjednoczone zawieszają swój udział w ANZUS-ie, a konkretnie zawieszają swoją odpowiedzialność za obronę Nowej Zelandii. Do dzisiaj ten zakaz jest utrzymany. Nowa Zelandia jest uważana za kraj nuclear free. Żaden statek o napędzie jądrowym, którym, czy okręt, który ma możliwość używania broni jądrowej, nie ma możliwości przypłynięcia do Nowej Zelandii. No, oczywiście w Nowej Zelandii nie ma żadnej elektrowni atomowej. Moim zdaniem takie kraje robią sobie krzywdę, jeżeli wycofują się nawet z cywilnych elektrowni atomowych, z cywilnych zastosowań broni jądrowej, no ale cóż, to ich wybór. Swego czasu w Nowej Zelandii miał miejsce bardzo ciekawy incydent. Jak zapewne wiecie, Francuzi mają bardzo dużo posiadłości, no bardzo duże to może zła nazwa, ale dużo posiadłości małych wysepek na południowym Pacyfiku i od lat 60. przeprowadzali testy atomowe na słynnym atolu Mururoa. Kto jeszcze pamięta lata 90., atol Mururoa był bardzo gorącym tematem w telewizji. Ja pamiętam to do dzisiaj. Francuzi tam po prostu testowali broń jądrową. A Greenpeace w tym czasie protestował przeciwko testom atomowym. Greenpeace używał do tego takiego statku z lat 50., Rainbow Warrior, który był zarejestrowany w Wielkiej Brytanii i był statkiem Greenpeace'u. I francuski wywiad Direction Générale de la Sécurité Extérieure postanowił przeprowadzić operację Operation Satanique. Operation Satanique brzmi bardzo diabolik. No, jakoś nie wiem dlaczego, ale Francuzi mi się nie kojarzą z operacją Szatan, ale niech im będzie. Kilkoro agentów przemyciło miny do Nowej Zelandii i nurkowie, francuscy agenci, umieścili je na kadłubie statku tego Rainbow Warrior, ponieważ ten statek tumował akurat w porcie w Auckland. I pierwsza mina odpaliła o godzinie 23.38, było to w 1985 roku, 10 lipca. Statek nie zatonął, ale został ewakuowany. Jeden z członków Greenpeace'u, portugalsko-holenderski fotograf, powrócił na statek o swój sprzęt fotograficzny i wtedy druga mina wybuchła. Statek zatonął, ten człowiek z Greenpeace'u zginął. Ambasada Francji w Wellington powiedziała oczywiście, że to nie oni, że Francuzi takich rzeczy nie robią. Nowozelandczykom udało się aresztować dwóch agentów francuskich, kapitan Dominique Preux i komandera Alana Mafarta. I po przesłuchaniu okazało się, że to rzeczywiście oni brali udział w tej akcji. Reszta agentów zwiała. Francuskie zwiała z Nowej Zelandii. Nawet kilku udało się aresztować gdzieś w Australii, ale Australijczycy i wypuścili. I już 2,5 miesiąca później, we wrześniu 1985 roku, François Président Mitterrand przyznał, że tak, to my właśnie niestety wysadziliśmy statek w Nowa Zelandia i zwolnili szefa wywiadu francuskiego. Nowozelandczycy byli wściekli. Prywatna flotylla zupełnie prywatnych jachtów z Nowej Zelandii wyruszyła na atol Mururoa protestować. No, Francuzom nie wiem, czy zabrakło petard, żeby je wysadzić, czy zabrakło butów dla swoich żołnierzy, swoich agentów. Trochę się teraz nabijam z Francuzów. Tak naprawdę uważam Greenpeace za raka i za zło. Nigdy ich nie wspomagam, chociaż wiele razy mnie zatrzymali na ulicy, na przykład w Polsce, żebym rzucił 2 czy 3 złote. Ja nie wspomagam Greenpeace'u, ale trzeba przyznać, że Francuzi spieprzyli tą akcję zupełnie. Dlatego, że po pierwsze mieli unieszkodliwić statek, a zginął człowiek. I mieli to zrobić po cichu tak, żeby nie wiadomo było, że to Francuzi, a dali się złapać. No cóż, okazuje się, że francuski wywiad Direction Générale de la Sécurité Extérieure wcale nie jest taki dobry. To była operacja Szatan, Passion Satanique. No, doprowadziło to do dużych doprowadziło to do dużych napięć pomiędzy Nową Zelandią a Francją. Pogątko jak pierwsze, Mossad celował do policji z broni. No to ciekawe. Podobno paszport Nowej Zelandii jest dużo wart w służbach specjalnych każdego kraju, pisze Ogon Konia. Nie wiem, być może tak jest. Ja słyszałem o kilku akcjach Mossadu, gdzie używano paszportów australijskich, na przykład w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Czytałem to bodajże w książce Zechowicza. Nie słyszałem o paszporcie Nowej Zelandii. Więc nie wiem. Zenek, zadzwoń, jeżeli coś na ten temat wiesz. Tak jak mówiliśmy o filmach, 3 znane filmy, Avatar, Hobbit i Lord of the Rings, były kręcone w Nowej Zelandii. Nie wiem, czy można powiedzieć, że Lord of the Rings to jest jeden film, to były 3 filmy, podobnie jak Hobbit. Avatar, pierwsza część była kręcona w Nowej Zelandii. Druga i trzecia część, która jest robiona już od kilku lat, z tego co wiem, nie jest robiona już w Nowej Zelandii.
No, z Nowej Zelandii pochodzi film Pozdrawiam żonę Zenona, czyli Martwica mózgu. Pozdrawiam Floki serdecznie, która mi kiedyś polecała Martwica mózgu. Jeszcze nie obejrzałem, ale obiecuję, że obejrzę. Na czacie teraz widzę ze 44 słuchaczy na YouTubie. No, to chyba jakiś znak. To mam tu jeszcze Bruce McLaren. Czy mówi wam coś taka firma jak McLaren? Moja ulubiona brytyjska firma robiąca samochody. Uważam, że sportowe samochody McLarena są niesamowite. Rolls-Royce jest dla starszych panów. Jaguar jest dla ludzi, którzy się nie znają na motoryzacji, a Bentley jest dla pozerów, ale McLaren to wspaniały samochód. Uwielbiam McLareny. Bruce McLaren i kierowca rajdowy, który był jednocześnie założycielem firmy, pochodził z Nowej Zelandii. Nie był wcale Brytyjczykiem, chociaż karierę zrobił już w Wielkiej Brytanii. Mark na samochody. Zgadzam się. I Bruce McLaren pochodził właśnie z Nowej Zelandii. No, przechodzimy chyba do mojego jednego z ulubionych tematów powoli, ale jeszcze wam powiem, że Nowa Zelandia swego czasu, kilka lat temu, w 2011 roku chyba, ściągnęła patenty na oprogramowanie. Jak wiecie, w Stanach Zjednoczonych są patenty na oprogramowanie, w Australii też są patenty na oprogramowanie, chociaż są bardzo ograniczone. Trudno je dostać i trudno je wymusić. Nowa Zelandia zupełnie dała sobie spokój z patentami na oprogramowanie, dopóki to oprogramowanie nie steruje urządzeniami wbudowanymi, czyli nie są jakimiś częścią jakiejś pralki czy innego urządzenia, to w Nowej Zelandii nie można opatentować oprogramowania. Dlatego jeżeli jakaś firma chce uciec przed patentami na oprogramowanie, to może założyć siedzibę w Nowej Zelandii. Oczywiście wtedy są problemy ze sprzedażą tego, czy mogą być problemy ze sprzedażą tego na innych rynkach, ale Nowa Zelandia na pewno nie będzie takiej firmy ścigać. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Ach, nowozelandzki akcent. Dużo ludzi nie rozpoznaje, nie rozróżnia akcentu nowozelandzkiego od akcentu australijskiego. Ja swego czasu też miałem ten problem. Oni się bardzo denerwują, Nowozelandczycy, gdy się ich pomyli z Australijczykami. Wcale im się jakoś tego nie dziwię. Australijczycy też się bardzo denerwują, gdy się ich pomyli z Brytyjczykami, a Nowozelandczycy denerwują się, gdy się ich pomyli z Australijczykami. Ja kiedyś spotkałem, dawno, dawno temu leciałem do Australii, spotkałem na lotnisku gdzieś jakąś kobietę, która poprosiła mnie o pomoc z walizkami i na podstawie akcentu pomyślałem, że czy pani jest może z Australii? A ta pani wczoraj już była tak, no powiedzmy, nie była już człowiekiem bardzo młodym, tak raczej po 50, nagle powiedziała "Nay, I'm Kiwi". Powiedziała, że co się tłumaczy jako nie, jestem Nowozelandką. Nowozelandczycy nie mówią na siebie New Zealanders, ale mówią na siebie właśnie Kiwi. Pochodzi to od ptaka, który mieszka w Nowej Zelandii. Jest symbolem Nowej Zelandii, ptak kiwi. Nie chodzi o owoc. Owoc kiwi pochodzi gdzieś tam z Chin, ale ptak kiwi, malutki, jest symbolem Nowej Zelandii. Występuje nawet na oznaczeniach samolotów nowozelandzkich. Mają taką dziwną manierę Nowozelandczycy, że występuje takie zjawisko przesuwania spółgłosek, przepraszam, przesuwania samogłosek w języku angielskim. I na przykład zamiast słowa lesson, czyli lekcja, mówią listen. S przechodzi w i. Podobnie na przykład pani Jacinta Ardern, tak się czyta, czyli premier Nowej Zelandii. Po nowozelandzku czyta się jakoś Jacinta Ardern, ale mam problemy z nowozelandzkim. Umiem tylko rozróżnić, że to są ludzie stamtąd. Ale do czego zmierzam? Nie ma żadnego ciała, które reguluje język angielski. Nie ma żadnej rady języka angielskiego i to jest wspaniałe, że to ludzie sami decydują o tym, jak się mówi. Dlatego jest to moim zdaniem jedna z przyczyn, dla których ten język jest taki bogaty w akcenty, taki bogaty w wymowy. Nikt Nowozelandczykom nie mówi, że mówią źle. Oni po prostu mówią po nowozelandzku. Nikt w Nowym Jorku im nie mówi, że mówią. No, można ich zapytać, skąd są, ale nikt im nie będzie tłumaczył, że to nieprawidłowy angielski. Ja tak mówiłem, mam swoje naleciałości w języku polskim. Bardzo długo nie wiedziałem, że na przykład na słowo dżem po polsku wymawia się dżem. Zawsze myślałem, że to jest drzem. I do dzisiaj śmieją się z tego moi koledzy i znajomi, bo ja zawsze mówię drzem. I to można by powiedzieć, że jest akcent z północno-zachodniej Polski, no ale nie. Rada Języka Polskiego uznała, że to źle. Dlatego ja nie
polecam Rady Języka Polskiego, ani słuchania się tego, co Rada Języka Polskiego chce powiedzieć. Korwin przytacza taką anegdotę odnośnie słowa puchar. Podobno słowo puchar kiedyś pisano inaczej, ale członkowie Rady Języka Polskiego się upili i zmienili, jak się pisze słowo. Myślę, że laski z Nowej Zelandii są brzydkie, nie wjechałbym tam. A ja szczerze mówiąc, większość Nowozelandek, które poznałem, były bardzo ładne. Nawet bym powiedział, że były jednymi z najładniejszych kobiet, jakie znałem. Nowozelandczycy być może jedzą dużo fast foodów, ale mają też pasję do sportu. I sporo Nowozelandek, które poznałem, są bardzo szczupłe. A przede wszystkim są bardzo sympatyczne. Nowozelandczycy są trochę bardziej wyluzowani niż Australijczycy z jednej strony, a z drugiej strony uważają się za trochę bardziej brytyjskich. Tyle razy, ile ja rozmawiałem z Australijczykami, którzy mieszkali w Nowej Zelandii i z Nowozelandczykami, którzy mieszkają w Australii, a mieszka ich tu całkiem sporo, to tyle razy mówili, że Nowa Zelandia jest jakby nieco lepiej zorganizowana niż Australia. No, znaczy, sam mówi, że może to Niemki z któregoś pokolenia. Szczerze mówiąc, nie słyszałem o tym, żeby Niemki były jakieś pierwsze. O tym słyszę, ale może już nie oceniajmy tak tych kobiet. Pyta się na czacie słuchacze arabski białe, czy maoryjski, czy azjatki. Szczerze mówiąc, większość Nowozelandek, które spojrzałem, to były właśnie kobiety pochodzenia europejskiego, czyli białe. Co my tu jeszcze mamy o tej Nowej Zelandii? Mój ulubiony temat. Odrodzenie gospodarcze w latach 80. Nowa Zelandia od czasów II wojny światowej budowała w Nowej Zelandii mniej więcej to, czy rządy Nowej Zelandii budowały w Nowej Zelandii to, co teraz w Polsce funduje nam PiS. Znaczy, rząd próbował regulować jak najwięcej aspektów gospodarki. Było szerokie państwo opiekuńcze, były szerokie dotacje. W książce Nowozelandzkie odrodzenie gospodarcze jest taki przykład grupy robotników, którzy byli zatrudnieni do opieki nad linią kolejową, która już nie istniała. A mimo wszystko byli zatrudnieni w rządowej firmie, na rządowej posadzie, która inni po prostu siedzieli, nic nie robili. Mnóstwo było takich posad rządowych w Nowej Zelandii. Na przykład trzeba było uzyskać pozwolenie na import rzeczy do Nowej Zelandii. Państwo próbowało regulować, jakie produkty zostaną do Nowej Zelandii sprowadzane. Próbowali nawet wymusić, żeby był jeden narodowy nowozelandzki telewizor, jedno nowozelandzkie narodowe radio. Prywatne firmy musiały się starać o pozwolenie Ministerstwa Finansów, gdy chciały wysłać ludzi za granicę i na przykład zapłacić za hotel. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Nie mogły prywatne firmy swoich własnych środków przeznaczać na podróże, ale jeżeli wartość tej podróży przekraczała jakąś wartość, no to cóż, to musieli poprosić o to pozwolenie Ministerstwa Finansów. I w kraju narastał kryzys gospodarczy. Od lat połowy lat 70. w Nowej Zelandii rządził taki nominalnie narodowiec, Robert Maldon. Socjalista, praktycznie komunista, jeżeli chodzi o poglądy gospodarcze. Cukrzyk i alkoholik. Postanowił zamrozić ceny i płace. Taki miodas. Postanowił na 2 lata zamrozić wszystkie ceny i wszystkie płace, więc ludzie zaczęli inwestować w akcje w połowie lat 80. Chciał również regulować wymianę walut. To, co robiła Argentyna tuż przed swoim największym kryzysem. I mniej więcej w połowie lat 80. nad Nową Zelandią zawisnęło widmo naprawdę solidnego kryzysu, a nikt by się tym specjalnie nie przejął, bo to jednak gospodarka gdzieś na poboczu krajów, gdzieś daleko od centrów gospodarczych świata. I przyszedł nowy premier, laburzysta, w 84 roku, David Lang, i powiedział, wtedy bardzo popularny na świecie był ruch Solidarności, i powiedział, Nowa Zelandia jest zarządzona jak polskie stocznie. I chociaż był laburzystą, to wprowadził coś nazwało Roger Romike. Roger Douglas, jego minister finansów, postanowił zderegulować Nową Zelandię. Posłużył się radami Miltona Friedmana, zdecydowanie zmniejszył podatki. Od tego czasu Nowa Zelandia zaczyna być porównywana do najbardziej liberalnych gospodarczo krajów świata, do Hongkongu i do Singapuru. I jest zawsze wysoko w rankingu wolności gospodarczej. Przede wszystkim chodzi o deregulację. Krótko mówiąc, jest laissez-faire, róbcie co chcecie i niskie podatki. I Nowa Zelandia od tego czasu rozkwitła gospodarczo. Przestała mieć deficyt w wymianie handlowej.
dali sobie spokój z jakimikolwiek dotacjami dla rolnictwa. Te farmy, które sobie nie radziły, padły, a te, które zaczęły sobie radzić, zdobyły rynek na całym świecie. Również w Danii można było kupić, wyobraźcie sobie, nowozelandzkie masło, chociaż Duńczycy sami mają wielki przemysł mleczny, Lurpak jest przecież duński, a ja w Nowej Zelandii kupowałem na przykład nowozelandzkie masło. Tu w Australii jest mnóstwo nowozelandzkich produktów, które są świetne, produkty rolnicze. W Chinach jest, Chiny są wielkim odbiorcą nowozelandzkiego rolnictwa. Tak więc nowozelandzki eksperyment gospodarczy z lat 80. pokazuje, że że zmiany w kierunku wolności gospodarczej wychodzą krajom na dobre. W tym samym kierunku nie poszła Argentyna. Argentyna była bardzo podobna miała problemy jak Nowa Zelandia. Argentyna postanowiła dalej budować socjalistyczny eksperyment, no i wygląda tak, jak wygląda. Że Partia Pracy tam rządzi, jak się nie mylę. Tak, teraz rządzą tam laburzyści, ale tak jak mówiłem, te zmiany w Nowej Zelandii również przeprowadzili laburzyści. Dzisiaj rządzi tam pani Jacinta Ardern. Ona ma takie poglądy dosyć progresywne, jeżeli chodzi o społeczne, natomiast jest dosyć, no, co najwyżej centrowa, jeżeli chodzi o poglądy gospodarcze. Na pewno nie zamierza jakoś regulować gospodarki. No, wracamy na chwilę do tych spraw obronności. Nowa Zelandia jest wystawiona oczywiście na jakieś problemy z Chinami. Nie tak bardzo jak Australia. Australia jest już leży z boku. Leży za tym pierwszym i drugim łańcuchem wysp. Nowa Zelandia leży jeszcze dalej, ale mają problemy takie, że sami się nie obronią w przypadku jakiegoś ataku chińskiego, na przykład chińskiego, więc muszą polegać na Stanach Zjednoczonych. Ten konflikt atomowy nie wiem, czy zostanie rozwiązany. Nie wiem jak. Mark pisze, że przecież laburzyści to socjaliści. Tak, to prawda, ale są tylko nazwy. Chociaż to laburzyści przejęli władzę w 84 roku od narodowców, to laburzyści dokonali przełomu w kierunku wolnorynkowym. Tak się wydarzyło w Nowej Zelandii, tak jak mówiłem. Jest to swego rodzaju paradoks, ale to się samo wydarzyło w Polsce. To bodajże Miller obniżył znacznie podatki, chociaż Miller to też socjalista. Retroboy mówi, opowiedz o zasiłkach coś. Ja powiem ci szczerze, tam nigdy nie brałem w Nowej Zelandii zasiłków. Tak jak nie brałem w Australii zasiłków. Nawet nie mam prawa do żadnego zasiłku, więc nic o zasiłkach nie opowiem. Ja myślę, że jeżeli chcesz do jakiegoś kraju pojechać i brać zasiłki, to Nowa Zelandia chyba nie jest dobrym kierunkiem, ale tuż za granicą masz Niemcy. Myślę, że Niemcy i Hartz 4 to lepsze rozwiązanie. Nie wiem, jak to wygląda z zasiłkami w Nowej Zelandii. Wiem na pewno, że nie dotują rolnictwa tak, jak dotowali dawniej. To jest. Wolnorynkowcy mamy dziwne definicje. Mark, słuchaj, zadzwoń, bo tak gadamy sobie, ty jesteś na czacie, jestem tutaj. Zadzwoń. Jestem na Skype'ie Nocnego Radia. Woli mi się te nowozelandzkie tematy kończą. No jakby nie patrzeć, to jest nieduży kraj. No może jeszcze opowiem o tym, jak to jest z flagą Nowej Zelandii. Flaga Nowej Zelandii to jest Union Jack brytyjski i Krzyż Południa w czerwonych gwiazdkach, ale trwają debaty nad tym, czy tą flagę może zmienić. Już od początku XX wieku są projektowane różne flagi. Był taki pan, taki malarz i chyba w ogóle artysta z Wiednia, pan Hundertwasser, który dawniej nazywał się Stowasser, ale zmienił to nazwisko na Hundertwasser. Jest słynne Muzeum Hundertwassera w Wiedniu. On wiele lat mieszkał w Nowej Zelandii i w Australii. Zaprojektował kilkadziesiąt co najmniej różnych flag Nowej Zelandii. I jakiś czas temu było głosowanie nad tym, czy w Nowej Zelandii powinno się zmienić flagę. Muszę przyznać, że podobały mi się te propozycje, szczególnie te, które uwzględniają paproć. Nowa Zelandia to kraj paproci, które mają kilka metrów wysokości. I niektóre były naprawdę ładniejsze niż obecna flaga, ale Nowozelandczycy okazali się konserwatystami pod tym względem i nie chcieli zmienić flagi. Myślę, że temat zmiany flagi nowozelandzkiej raczej przeminie. To, co macie w obrazie tej audycji, to jest jedna z propozycji flag dla Nowej Zelandii. Etam mówi, że mogę im flagę zaprojektować. Słuchaj, cóż mogę powiedzieć. Wyślij do pani premier Jacusi i na pewno zostanie to rozpatrzone.
Nowa Zelandia jest krajem unitarnym. Kanada, Wielka Brytania, Kanada, Stany Zjednoczone, Australia to wszystko są kraje federalne. Tak jak ja tu mieszkam w terytorium stołecznym, to chociaż nazywać to terytorium, tak naprawdę to jest stan. Różnice są jakieś prawne i kosmetyczne. A Nowa Zelandia to kraj unitarny. Jest po prostu jeden rząd w Wellington i jednoizbowy parlament, nie ma senatu i tam sobie rządzą. Z tego co pamiętam, jest jednoizbowy. Tak, jednoizbowy jest parlament nowozelandzki. Nie ma żadnych stanów, tak jak tutaj. Nie ma autonomii regionów. Czy w Nowej Zelandii, czy Paweł się pyta na czacie, jak tam z pracą w Zelandii? Ciężko to złapać, czy szybko się znajduje? Ja tylko sprawdzam, jak to jest z pracą dla programistów i inżynierów. Nie widziałem jakichś dużych problemów, ale pensje są odrobinę niższe niż w Australii, ale też ceny są trochę niższe w Nowej Zelandii niż w Australii. I czy mają tam problemów z uchodźcami? Cóż, ciekawe, jak jakby to powiedzieć. Australia swego czasu przyjęła bardzo ostry kurs wobec uchodźców. W Nowej Zelandii nie było problemu z uchodźcami. Nowa Zelandia to wyspa, do której bardzo trudno dopłynąć łódką. Nawet jest to chyba niemożliwe. Potrzebna jest po prostu flota oceaniczna, żeby dopłynąć do Nowej Zelandii, więc Nowa Zelandia raczej nie ma problemów z uchodźcami. To raczej oni zapraszali uchodźców do siebie. Australia przyjęła bardzo ostry kurs. Jeżeli ktoś z Was nie widział, to wpiszcie w Google "You will not make Australia home". Australia nie stanie się swoim domem. Swego czasu premier Australii postanowił wprowadzić bardzo prostą zasadę. Ktokolwiek przybywa do Australii nielegalnie, nigdy nie dostanie prawa pobytu. I wszyscy uchodźcy, którzy próbują się dostać do Australii, zostają skierowani do obozu uchodźców, które znajdują się albo na wyspie Bożego Narodzenia, albo nawet na wynajętych terenach gdzieś w Papui Nowej Gwinei. Flota australijska patroluje wody dookoła Australii i takie statki zawraca z uchodźcami. Nowozelandczycy już chyba w ogóle nie mają tego problemu. Marcin spierze, bardzo ładne banknoty mają w Nowej Zelandii. Tak, też mi się podobają te banknoty, dużo oczywiście królowej. Chociaż moim zdaniem australijskie banknoty są ładniejsze. Nie wiem dlaczego porównywałem je, australijskie banknoty bardziej mi się podobają. Monety nowozelandzkie są ładniejsze z motywem tej paproci. Na strojach sportowych pisze słuchacz arabski, wykorzystują kolor czarny i symbol paproci. Tak, All Blacks to słynna drużyna nowozelandzka. All Whites znowu to drużyna, która gra w piłkę nożną nowozelandzka. Nowozelandzka drużyna w piłkę nożną gra w Oceanii, znaczy jest w grupie Oceanii. Jeżeli próbuje się dostać na Mistrzostwa Świata, to musi grać w Oceanii. Australię swego czasu przesunięto do Azji, dlatego że Australia, która była w Oceanii, dominowała w Oceanii, to zawsze tylko oni się dostawali. Ale drużyna piłkarska Nowej Zelandii jest trochę słaba. Mógł się pytać, czy przyroda jest tam zabójcza. Nie, tak jak mówiłem wcześniej, w Nowej Zelandii nic nas nie może zabić. Też może prawie nic. Mam w planach zrobić audycję o tym, co może nas zabić w Australii. Planowana była na wtorek, ale nie jestem pewny, czy dam radę we wtorek wstać jakoś tak wcześniej, więc jeszcze dam znać, kiedy będzie jakaś taka krótka audycja o tym, co może nas zabić w Australii. W Nowej Zelandii niewiele. W Nowej Zelandii jest spokojnie. Być może rekiny, które pływają wokół Nowej Zelandii, albo ewentualnie meduzy, które pływają wokół Nowej Zelandii, są szkodliwe, ale na lądzie jest spokojnie. No, może nas oczywiście zabić trzęsienie ziemi, tak jak mówiłem, albo wybuch wulkanu, albo gdzieś zagubimy się na południowej wyspie, albo spadniemy z góry Cooka, ale to chyba tylko tyle. Etam pisze, że do Niemiec to ja mam na pieszo 3 km przez las. Nie, Etam, nie masz 3 km, bo mieszkasz na Pomorzanach. Z Pomorzanów nie ma do Niemiec 3 km, nie ściemnia. A poza tym, nawet jak przejdziesz przez granicę, przez las, to co wtedy? Oprócz dwóch gatunków pająków, rekinów i moskitów. No, pająki, z tego co wiem, nowozelandzkie są jadowite, mogą nas ugryźć, ale nie mogą nas zabić. Więc to chyba nie tylko. To jest tak, że rekiny występują wszędzie poza Morzem Bałtyckim. Jak spojrzycie, gdzie występuje rekin żarłacz, to w tej strefie między zwrotnikowej występują rekiny. Więc tak, mogą nas rekiny zabić i tu w Australii, i tak naprawdę w każdym innym kraju, którym do morza nie wrzucono
kilkuset tysięcy ton chemikaliów, jak w Bałtyku. Wszędzie tam rekiny mogą nas zabić. Myślę, żeby może powoli kończyć. Pyta się Nocna Zmora, czy krawiec dzisiaj będzie na czacie po mnie, czy nie wiadomo. Ja nic o tym nie wiem, szczerze mówiąc. Przechodzimy trochę już w tryb afterowy. Ja mam jeszcze czas, żeby chwilę posiedzieć. U mnie już 6 rano, więc mam chwilę, szczególnie jest 50 osób na czacie. Tak, maoryskie tatuaże. Nie wiem, czy wiecie, że w Nowej Zelandii jest 3 języki urzędowe. Jest język angielski, jest język maorysów i jest nowozelandzki język migowy. I dzieci w szkołach muszą się uczyć tych trzech języków. To znaczy oczywiście uczą się angielskiego, uczą się literatury angielskiej, uczą się pisać i czytać po angielsku, ale oprócz tego muszą znać język maorysów. Na tyle, żeby się przynajmniej z maorysami dogadać. Maorysi bardzo pielęgnują swój język, bardzo dbają o swój język. Jeżeli zobaczycie jakieś wystąpienia, na przykład premiera czy ministrów w Nowej Zelandii, albo jakieś wykłady na uniwersytecie, które mówią Nowozelandczycy, to Nowozelandczycy witają się najpierw po angielsku, a potem przez chwilę po nowozelandzku. Także znajomość kilku podstawowych słów w nowozelandzkim bardzo się przydaje. I Maorysi znani są z tych takich zakręconych tatuaży, które sobie malują na ciele. To są mistrzowie tatuaży, to są wielcy fani tatuaży. Ja sam nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem tatuaży, ale na pewno jest to istotna część kultury maoryskiej. Nowa Zelandia, ta na sama nazwa Zelandia, to właśnie dzięki temu, że Holendrzy odkryli Nową Zelandię. Holendrzy nie mają szczęścia do nas, które nadali. Nowy Amsterdam to dzisiaj już Nowy Jork, zmienili to Anglicy, a Harlem to tylko dzielnica Nowego Jorku, chociaż swego czasu było to większe miasto niż Nowy Jork, Harlem. Australia dawniej nazywała się Nową Holandią, a dzisiaj nazywa się po prostu Australią, ale Nowa Zelandia, ta nazwa przetrwała. Zelandia to po prostu część Holandii, czy no właśnie, to jest ten problem z tymi Niderlandami. Tak naprawdę kraj nazywa się prawidłowo Niderlandy, a tylko część Niderlandów to Holandia, a inna część, inny region Niderlandów to Zelandia. I Nowa Zelandia ma nazwę właśnie od tej Zelandii, która jest w Holandii. Zelandia to też Wyspa Duńska, o którym kiedyś opowiadałem w audycji o Danii, ale to nie o tą Zelandię chodzi. Czy coś wiem o rasizmie wobec autochtonów? To jest ciekawy temat. Na pewno rasizm wobec Maorysów jest mniejszy niż wobec czy te problemy, które w Australii są z aborygenami. Maorysi się zdecydowanie lepiej wkręcili w społeczeństwo nowozelandzkie. Maorysi to są na ogół bardzo wysocy, bardzo duzi ludzie. Bardzo często również tu w Australii Maorysi stoją na bramkach w klubach. Wykorzystuje się ich jako ochroniarzy, jako bramkarzy, bo po prostu robią wrażenie. Są często ludzie wcale nie tacy szczupli, ale bardzo wysocy i bardzo duzi. A ponieważ są obywatelami Nowej Zelandii, to mogą tutaj w Australii pracować. I z tego, co ja się orientuję, z tego, co opowiadali mi koledzy z Nowej Zelandii, na przykład małżeństwa mieszane europejsko-maoryskie są o wiele bardziej popularne niż małżeństwa australijsko-aborygeńskie czy europejsko-aborygeńskie w Australii. Więc myślę, że ten rasizm jest na pewno mniejszy. Południowy Auckland jest znane z tego, że jest tam wysoka przestępczość w południowym Auckland. I spora część tych przestępstw to właśnie maoryskie gangi. Młodociani maorysi, którzy, no, można powiedzieć, robią zadymy w południowym Auckland. Jest nawet film na YouTubie dokumentalny o problemach w południowym Auckland. Tymczasem północny Auckland to znowu bogate dzielnice, jak Beverly Hills. Pisz Paweł, że Holandia już chyba oficjalnie używa nazwy Niderlandy. Tak, ale oni, z tego co ja się orientuję, oni chyba tylko zalecają stosowanie nazwy Niderlandy, jakoś nie chcą tego wymusić. No bo jak mogliby to wymusić? Paweł pisze na czacie, że władcy pierścieni kręcili w Zelandii, w Nowej Zelandii, tak? I Hobbita też. I do dzisiaj została ta wioska Hobbitów. Można pojechać do Nowej Zelandii i poczuć się chwilę jak Hobbit, pochodzić po tej wiosce. Zdjęcia w Nowej Zelandii są piękne. Jeżeli ktoś ma tylko możliwość, żeby się wybrać do Nowej Zelandii, to serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że COVID się w końcu skończy, że znowu wrócimy do tego normalności, do prawdziwej normalności, a nie do nowej normalności. Ja nie zgadzam się z tym, co na przykład mówi Janki, że nasza cywilizacja się kończy. Jeżeli się spojrzy na to, jak przebiegała
epidemia Hiszpanki pod koniec I wojny światowej, mniej więcej w roku 19-20, to przebiegała podobnie. Było tak, że była pierwsza fala, potem była druga fala i wreszcie przeminęła Hiszpanka. Myślę, tak samo przeminie COVID i za parę lat COVID będzie tylko smutnym wspomnieniem. Znowu będziemy mogli podróżować tak, jak chcemy. Jeżeli ktoś tylko będzie miał możliwość, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to myślę, że zwiedzić Nową Zelandię. Bardzo warto. Ja też. Paweł mówi, że z Europy to tylko 18 godzin lotu w tą stronę. W razie, gdzie się przesiadasz. 18 godzin lotu to byłoby bardzo szybki lot. Ja, szczerze mówiąc, często latałem do Nowej Zelandii, zresztą do Australii, ponad 20 godzin z Europy. Więc 18 godzin to musiałby bardzo szybki lot być. Lot z Perth do Londynu bezpośredni. Nie wiem, czy wiecie, ale Qantas miał przed COVID-em, zobaczymy, czy to wróci, bezpośredni lot z Perth w zachodniej Australii do Londynu. I ten lot trwa od... No najkrótszej chyba się udało w 17 godzin. Więc to jest troszeczkę dłużej, ponad prawie 30 godzin lotu z Europy do Nowej Zelandii, dlatego że musicie się gdzieś przesiąść. Pyta się Marcin, czy słyszałem o Johna Lomu. Nie, muszę przyznać, że nie słyszałem o Johna Lomu. Nie wiem, czy wcześniej zmarł najsłynniejszy maoryski sportowiec. Nie słyszałem o tym. Maorysi to często widać na przykład w rugby, tańczą to swoje słynne haka. To były tańce maorysów, które plemiona nawzajem sobie pokazywały po to, żeby odstraszyć się przed walką. Jedna plemię pokazywała, jakie jest straszne, tańcząc hakę. Drugie plemię pokazywało, jakie jest straszne, tańcząc hakę. Jeżeli jedno plemię powiedziało, a nie mamy szans, to po prostu się wycofywali. I dzisiaj ta tradycja jest zachowana do dzisiaj w tańcach haka przed rugby i przed innymi też, sportami. Tańce haka są nie tylko w Nowej Zelandii. Wszyscy Polinezyjczycy tańczą haka. Możecie to zobaczyć na różnych filmach. Ten aktor Dwayne Johnson, który jest Polinezyjczykiem, Mr. Rock, on pochodzi z Samoa, również pokazywał, jak tańczy haka. Taniec haka. Określenie na białych, na Europejczyków, wśród Maorysów to pokeha. Pakeha. Nie wiem, czy to wymawiam dobrze, ale tak to mniej więcej tak to brzmi. I w Nowej Zelandii mówi się po prostu o sobie, że się jest pakecha, znaczy, że jest potomkiem Europejczyków. Książę Harry czy William, jak byli w Nowej Zelandii, też tańczyli. No właśnie. Piękny taniec haka, który można zatańczyć. Co mi tu jeszcze zostało w tej słynnej Nowej Zelandii? Chyba już niewiele. Niewiele mam do powiedzenia. Ach, no tak, jeszcze Fiordland. Jak spojrzycie na mapę Nowej Zelandii, to na samym dole leży Fiordland. Fiordy są nie tylko w Norwegii. Fiordy są również w Nowej Zelandii. Nie wiem, nie będę ich porównywał, które fiordy są piękniejsze, ale te nowozelandzkie są niesamowite. Południowa część wyspy, południowo-zachodnia część wyspy, to południowej wyspy, to właśnie Fiordland. Wysokie nowozelandzkie góry i pomiędzy nimi kanały wodne. Klimat, który jest tam we Fiordlandzie, już jest dosyć chłodny. Już nie jest tak łatwo. Już nie jest tak ciepło. Nowa Zelandia też nie jest takim bardzo ciepłym krajem. O ile północna wyspa, tam gdzie jest Auckland, tam jeszcze klimat jest, no, można go nazwać tropikalnym, ale tak naprawdę to po prostu cieplejsza wersja klimatu umiarkowanego. O tyle południowa wyspa bywa już bardzo zimna, bardzo chłodna, wietrzna i deszczowa. Nawet latem południowa wyspa nie gwarantuje, że będzie ciepło, będą upały. Auckland latem będzie gorąco. Chyba, że akurat będzie przechodził jakiś deszcz. Ale na południowej wyspie może się zdarzyć, że latem będzie po prostu chłodno. Znałem kilku Australijczyków, którzy przenieśli się do Nowej Zelandii i wrócili, bo mówili, że Nowa Zelandia jest dla nich zbyt chłodna. Tak więc, jeżeli ktoś chce polecieć zimą w ciepłe kraje, to jeżeli Nowa Zelandia, to tylko północna wyspa. To raczej polecam Australię. Marcin pisze, że najsłynniejszą haką jest Kapo Pango, która jest wykonywana przez rugby. Zgadza się. Zgadza się, rugbyści zawsze tańczą hakę przed meczami. Słuchajcie, ja powoli będę kończył, ale liczyłem na to, że będzie trochę więcej telefonów. I pamiętajcie, że możecie sponsorować audycję. Link jest do sponsorowania jest w opisie audycji. Dzwońcie na nocne radio. Również wy, kontestatorzy, dzwońcie do nocnego radia. Przecież nigdy nie miałem telefonu z kontestacji, a szkoda.
Także zapraszam Was, żeby dzwonić. Chętnie bym posłuchał, czy ktoś chciałby wyjechać z Nowej Zelandii. Słyszałem takie opowieści, że Australia nie, Nowa Zelandia tak, ale słyszałem też i w drugą stronę, że Nowa Zelandia tak, Nowa Zelandia nie, bo jest za daleko, a Australia tak. Ciekawy jestem. Kto by chciał i czy w ogóle myślicie, że warto? Myślę, że od czasów, gdy Polska weszła do Unii Europejskiej, ta emigracja do takich krajów bardziej egzotycznych, jak Stany Zjednoczone, czy Australia, czy Nowa Zelandia, jakoś tak siadła. To jest zrozumiałe, dlatego że jest o wiele trudniej tu wyjechać, ale z drugiej strony nie jestem pewny, czy nie jest też warto. Nie jest też warto wyjechać właśnie tutaj do Nowej Zelandii. Zenek pisze, że nie będzie dzwonił, bo już się ostatnio nagadał. No tak, jeżeli ktoś z Was widział, przełączyło mnie radio, dzwonienie i wiadome postacie. No spoko, nie ma sprawy. Może się komuś innemu uda zadzwonić. Tam pisze, że na siłę obiecałem je ratować. Słuchajcie, zgadza się. Nie wiem, czy wejdzie dzisiaj krawiec. Tego nie wiem, ale chyba w sobotę robi sobie wolne. Więc chyba krawca nie będzie dzisiaj. Ale na pewno jutro będzie spoiler. WB pisze, że chciałaby do Nowej Zelandii. No, widzicie, kobieta jest, a odważna. WB, zadzwoń. WB, podobno, słuchajcie, chodzą takie plotki, że WB ma niesamowity głos. Podobno jak ASMR. Słyszałem głęboki głos, niczym pani Czubów na telewizji, więc mam nadzieję, że może kiedyś WB zadzwoni. Ale czy się uda, tego nie wiem, nie obiecuję. Ale gdy WB zadzwoni, to ja będę milczał i tylko WB będzie mówić. Mam jeszcze tutaj może o kawałek o... No ja jestem fanem lotnictwa, o lotnictwie cywilnym w Nowej Zelandii. Nowa Zelandia leży daleko i głęboko na globusie. Jest krajem, który ma tylko 5 milionów ludzi, a jednak ma linie lotnicze, które znane są na całym świecie. Air New Zealand. Jeszcze do niedawna było to jedna z niewielu linii lotniczych, która latała dookoła globusa. To znaczy samolot wylatywał z Auckland, leciał do Londynu, z Londynu leciał do LA i wracał do Auckland. Lot był tylko w jedną stronę. Podobnie ja kilka razy leciałem z Dubaju tutaj do Australii i leciałem takim fruwającym PKS-em. Znaczy samolot wylatywał z Dubaju, leciał do Bangkoku, w Bangkoku zostawiał pasażerów, zabierał nowych, leciał do Sydney, znowu zostawiał pasażerów, między innymi mnie, i leciał dalej do Auckland. Tak więc był to taki fruwający PKS. Najdłuższy lot świata obecnie, o ile dobrze pamiętam, czy jeden z najdłuższych, bo to się cały czas zmienia, dlatego że linie lotnicze odwołują te loty albo tworzą nowe linie. Jeden z najdłuższych lotów to lot z Kataru, z Dauchy do Auckland. 14 godzin lotu, albo 16 godzin lotu nawet, z tego co pamiętam. Pisze Huber, że napisała przed chwilą, że jest odważna, a nie tyle, żeby dzwonić. No cóż, zdarza się. Może kiedyś indziej. No dobrze, to tyle o Nowej Zelandii. Nowa Zelandia, dawniej rządzona jak polska stocznia, jak to powiedział premier Nowej Zelandii. Dziś jeden z najbogatszych krajów świata. Obiecuję, że jak tylko skończy się COVID, to wybiorę się do Nowej Zelandii, której tak jestem blisko. Kiedyś był tak zwany Capital Express, samolot, który puściło Singapore Airlines, który leciał z Singapuru do Canberry. Z Canberry leciał dalej do Wellington, do stolicy, ponieważ łączył trzy stolice. Wellington, stolica Nowej Zelandii, Canberra, stolica Australii i Singapur, stolica Singapuru. Chociaż nie wiem, czy tak można powiedzieć. Nazywał się Capital Express, ale okazało się, że zbyt mało ludzi latało i ten samolot przestał latać na tej trasie. Wkrótce, nie wiem dokładnie kiedy, ale już wkrótce zrobimy audycję chodzoną z Canberry, gdzie będę streamował widok z kamery. Jeszcze nie wiem, jak to zrobimy technicznie. Nie jest to łatwe pod Androidem, żeby jednocześnie odbierać Skype'a i streamować coś. Być może ktoś będzie to hostował, a ja tylko będę się łączył przez Skype'a. Być może uda mi się to jakoś ogarnąć na moim telefonie. W każdym razie zrobimy audycję chodzoną z Canberry, ale to będzie za parę tygodni, raczej wtedy, kiedy już w Polsce będzie mroczny, jesienny, deszczowy październik, a tutaj będzie wiosna. Będzie można wieczorem zrobić
będziecie mogli wieczorem popatrzeć, jak to wygląda tutaj w Canberrze. Przejdę się po tych najciekawszych częściach Canberry z kamerą. Coś w stylu Tomisiu, który zrobił z San Diego, a ja to zrobię stąd. Pisze kucharz, przesłuchacz arabski, że był taki kanał Lepszy niż wczoraj i Jacek Kuchmistrz kiedyś zrobił z nim wywiad. Tak! Pamiętam, to był chyba Człowiek Szpinak. To zrobił. Jacek Kuchmistrz, nie wiem, czy pamiętacie taki odcinek Lorem Ipsum, gdzie krawiec pomylił Jacka Kuchmistrza z Kunradem 44. Był to jeszcze w czasach Lorem Ipsum w kontestacji. Jest taki jeden odcinek. Kto chce, ten niech znajdzie. Ogon Konia mówi, że mam wideo na Discordzie. No, może pójdę w tym kierunku, zobaczymy. Ale chciałbym, żeby to było na YouTubie też, ale zobaczymy, czy się uda. Więc będzie taka audycja. Możemy chyba zdradzić, że z Zenkiem szykujemy audycję o tym, czy roboty powinny dostawać prawa wyborcze i prawa jak ludzie, czy nie. I zamierzamy to zrobić w konwencji sądy. To znaczy będzie jeden sceptyk, jeden sceptol, czyli ja. Ja uważam, że roboty raczej nie powinny. I będzie Zenek. Będzie Zenek, który jest entuzjastą tego, żeby roboty dostały prawa. Jeszcze nie wiem dokładnie, kiedy ta audycja będzie, ale myślę, że możemy powiedzieć, że na dniach. Więc kilka nowych audycji się szykuje. Cóż mogę powiedzieć? Stay tuned. Zostańcie z nami. Zostańcie z Nocnym Radiem. Zostańcie z kontestacją. I zostańcie z YouTube'em. To tyle. Kończy się sobota wieczór. Audycja z prawej strony mapy. Dzisiaj sam, bez Bajta. Bajt na pewno by wam tu opowiedział coś ciekawego, ale jest w rozjazdach, tak jak mówiłem. Więc dzisiaj mogliście słuchać tylko mnie. Mam nadzieję, że słuchać podkład. Dużo się napracowałem nad tym, żeby wreszcie był podkład pode mnie na YouTubie. Ja go nie słyszę w każdym razie. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się w ten piękny wrześniowy, sobotni wieczór. Ja uciekam. To był Jacek z Canberry. Trzymajcie się. Cześć.

0: Dobry wieczór. Jest godzina 21.
1: A jakby czwarta w nocy to była. Też masz remont?
0: Wstałem 15 minut temu. Dosłownie 15 minut temu. Nie mam remontu. Właśnie co tam się stało? Etamowi znowu wiercą dziurę w brzuchu i niech zgadnę, zdenerwował się, poszedł do Ukraińca i zaczął, obrócił go tyłem swoimi silnymi męskimi dłońmi i swoje wiertło mu.
1: Nie wiem, aż tak bardzo nie chcę wnikać w temat. Wiem tylko, że remont się zaczął, po godzinie Etamowi się skończyła cierpliwość. Poszedł na policję, do CBS-u, do Ministerstwa Sprawiedliwości i do tego, i do ONZ-u, i do Amerykanów jeszcze zadzwonił, żeby Trump przyjechał z wojskami i wprowadził demokrację w jego bloku.
0: 44 słuchaczy. To coś...
1: Ale to wiesz co, ja chciałbym dzisiaj zacząć od czegoś ważnego, bo miałem przepiękny sen dzisiaj. A tak sobie czasami śnimy, taki czas snu niemalże audycja. Chciałbym się z wami tym snem podzielić. Zaczęło się od tego, że byłem w jakiejś takiej grupie terrorystycznej, która planowała zamach, nie wiem, czy to było coś na kształt jakiegoś takiego podziemnego dworca, albo jakiegoś skrzyżowania, dworca kolejowego, albo skrzyżowania linii metra. Czy coś takiego. W każdym razie tam powykręcaliśmy różne śrubki, no i te pociągi całkiem powoli, bez żadnych tam, wiesz, bez większej dramy, bardzo powoli tam wjeżdżały i się zatrzymywały, się nagle zaczęło robić tak, wiesz, tak bardzo ciasno, bo mnóstwo tych pociągów wszędzie, ludzie zaczęli z tych pociągów wychodzić, nagle zrobiło się w ogóle, wiesz, pod ziemią, nie? No to zaczęło brakować powietrza. I nagle tak jakby podłoga się zapadła, jakby tak, wiesz, jakieś takie przejście do innego wymiaru, jakbyśmy otworzyli, i wszyscy ci ludzie, którzy tam się zgromadzili, a było ich naprawdę mnóstwo, podzielili się na dwie grupy. Jedni zaczęli tak przedpoczwarzać się w coś podobnego do Cthulhu, coś podobnego do ośmiornicy, że bardzo powolni, ale z tymi maskami i tak dalej, tak sobie szli i zostawiali jakiś szlam i wszystko po prostu rozpieprzali po drodze i wychodzili z tego. Natomiast druga grupa dostała takie jakby nietoperzowe skrzydła, jakieś pazury i tak dalej. No i pamiętam, że w tym śnie właśnie ja dostałem skrzydełka i zniewoliliśmy całą ludzkość. Mężczyźni poszli do kopalń, kobiety zajmowały się głównie prostytucją i my rywalizowaliśmy z tymi ośmiornicami. A to było tak, wiesz, to pierwszy raz we śnie miałem coś takiego, że wiesz, takie uczucie, że jak spadasz. Przede wszystkim

Roztwierałem te skrzydła, to taki niesamowicie przyjemny dreszcz mnie przechodził, ale to tak, wiesz, tak na krawędzi wybudzenia czułem.

0: paci reptiliańscy i dodatkowo mają skrzydła. No wcale mnie nie dziwi taki sen. Się cieszyłeś, czułeś błogo, jak zniewoliłeś ludzkość.
1: Wiesz, to najzabawniejsze jest to, że ludzkość bardziej sama się w tym śnie zniewoliła, bo oni się zwyczajnie bali. Tam, nie wiem, było tak powiedzmy po 200 istot z każdej strony konfliktu. I oni się bali, że wiesz, że jeżeli dochodziło do jakiejś walki, zresztą też w pięknych lokalizacjach, jakieś kurde muzea, jakieś takie nowoczesne biurowce i tak dalej, to wszyscy chowali się pod gdzieś tam u siebie w mieszkaniach. I wiem, że miałem jakąś tam bardzo bliską przyjaciółkę, która mieszkała z siostrą i przynosiłem im tak, wiesz, przylatywałem, nie, bo tam nie można było normalnie wejść, bo te z mackami tam, te prawie ośmiornice łaziły i przynosiłem im martwe szczury w zębach do jedzenia.
0: No kurczę, zaczynam się bać trochę ciebie. Myślicie, że potrzeba mógł się wykluć z jajka na przykład?
1: Ej, czekaj, skrzydełka sobie rozprostuję. A to było tak niesamowite, tak za 3 razy czy 4 razy i za każdym razem tak się prawie, wiesz, wybudziłem, ale dosłownie czułem, że mam rozłożone ręce na boki, jak takie ciary cię przechodzą przez całe ciało, nie? Jak przy jakiejś dobrej muzyce albo przy dobrym seksie. Nie? Ojejku, no cudowne uczucie.
0: Leciał i od tego latania aż się podniecił, orgazmu dostał, kurczę, i to taki śmieszny widok, bo leciał taki, no nieważne, to, już nie będę to, się tu w szczegóły anatomiczne wdawał.
1: I to naprawdę orgazmu niepowtarzalnego, ponieważ nie zapisałem sobie nic z tego snu, bo nie miałem za bardzo czasu na to, bo przedłużyłem sobie ten sen tak bardzo, że musiałem do biura zapieprzać dość szybko, natomiast nic z tego snu sobie nie zapisałem, a pamiętam go naprawdę idealnie.
0: No, trzeba zapisywać. Mi też się śnią takie sny, które trwają dosłownie po 2 godziny czasu rzeczywistego albo i dłużej, kilka godzin, i to są jak film. A ostatnio już nawet wspominałem o tym, śniło mi się takie niesamowite urządzenie, też się wszystko w przyszłości działo, taka kostka do wszystkiego, to w audycji z Etamem mówiłem, że masz ze sobą taką przenośną jakby drukareczkę, która ci robi dosłownie różne takie proste rzeczy, co potrzebujesz. Możecie jakiś gadżet zrobić, jakiś korek do butelki, taka jakby drukarka 3D, ale też smakowe, takie proste przekąski, jakieś chipsy.
1: Taki replikator ze Star Treka.
0: Tak, i coś takiego właśnie, tylko że to taki mała kostka i to prawie każdy miał, to nawet jak ktoś w Biedronce kupował, to miał taką tylko trochę gorszą, co te trochę gorzej smakowały te przekąski i czasami ci się zamiast kurczaka zrobił indyk, wiesz, i takie po prostu troszeczkę to gorsze, ale to każdy miał jak komórkę dzisiaj. Ja myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, że już za niedługo będziemy mieli takie generatorki do jakichś prostych rzeczy. Już mówiłem, kurczę, nie masz nożyczek czy korkociąga, możesz to szybko zrobić. Nie tam, że jakąś złoty wisiorek z diamentami od razu, czy coś, ale takie proste jakieś przedmioty codziennego użytku, prostą przekąskę, ale pamiętam nawet smak chipsów, jakieś takie owocowe chipsy sobie z tym zrobiłem, ale to, wiesz co, to była chyba prorocze, oby to nie był proroczy sen, bo właśnie prawie każdy miał tego Cuba, a ja nie miałem i na pożyczonym sobie robiłem. Biedak.
1: Nie, to by było całkiem fajne. Wiesz, jeżeli chodzi o takie przedmioty codziennego użytku, no to istnieją już jakieś takie plastiki. Wiem, że na pewno widziałem taki fajny prototyp czegoś, co tam się rozpuszczało bodajże w 120 stopniach, no i miałeś takie, zasadniczo taką pulpę, tak? Ewentualnie jakieś takie płaskie cosie, które wkładałeś do maszyny i robiło ci z tego na przykład talerz, widelec, nóż, czy jakieś właśnie takie, wiesz, czy jakieś nożyczki, które potem wkładałeś do tej maszyny, to się z powrotem rozpuszczało na płasko i kładłeś sobie, miałeś takie, wiesz, miałeś takie płaskie kółka, które sobie mogłeś, wiesz, położyć w szafie, one nie zajmowały ci żadnego miejsca i to jest, wiesz, i to jest coś, co istnieje prototypowo przynajmniej już od paru ładnych lat, więc no, do jedzenia no to jeszcze chwilę, bo jedzenie jest raczej dość skomplikowane, ale też news na przerwę techniczną, której raczej nie będzie, że są bardzo, bardzo zaawansowane prace dotyczące mięsa in vitro. Bez, wiesz, bez hodowania krów czy świń, bez ich zabijania. Robisz sobie po prostu takiego steka, który nigdy nie żył i który nigdy żył nie będzie. Nie musisz go w żaden sposób uśmiercać, tylko hodujesz go sobie w laboratorium. No i podobno smakuje wyśmienicie.
0: Może nawet spełni się jakaś taka wizja dystopiczna,

0: że będziemy mogli wszystko sobie generować z jakichś automatów, różne rzeczy, nie będzie już kupowania, sadzenia i tak dalej, tylko będziemy pracowali na jakąś energię albo na amunicję, na zasoby do tego naszego generatorka albo na szyfr, żeby wpisać, żeby te zasoby z jakiejś ogólnej, z ogólnego zasobnika, z takiego, wiesz, generalnego magazynu przeszły.
1: Jedna chyba z najważniejszych informacji i najważniejszych rzeczy, które wyciągnąłem od mojego ojca i mój ojciec prawdopodobnie nawet nie pamięta, a że mi to kiedykolwiek powiedział, to że są dwie rzeczy, które mają na naszym świecie największą wartość. Jest to energia oraz informacja.
0: A czas to co? Czas no, to pieniądz się mówi.
1: No ale wiesz, no czas jest liniowy, tak? Możesz go sobie tutaj, nie wiem, no czas w zasadzie też, bo masz rację, wygrałeś.
0: Czyli trzy rzeczy są. To widzisz, ja tu dorzucę mądrość kolejną. Teraz możesz mówić dwie najmądrzejsze rzeczy, które powiedział mi mój ojciec i jedna, którą powiedział krawiec. A propos czasu, to dzisiaj się dowiedziałem, że mam czas do dzisiaj, żeby podesłać banerek jednemu koledze.
1: I dlatego spałem do 21.
0: Wiesz co, i po prostu mnie brzydko potraktował i się położyłem spać, szczerze mówiąc, zamiast zrobić dla niego. I jutro mu powiem, nie, wyślę mu to dzisiaj za 5:12 i powiem, że sorry, ale wylądowałeś na końcu mojej kolejki. Bo wiesz co, to była osoba, która przez rok nie może mi oddać tam 500 zł za robotę, którą jej zrobiłem. I łaskawie mi teraz się odezwał i zlecił mi coś do zrobienia, takie gówno jakieś. To taki prosty krawiec, tylko tam poukładasz, ja wiem, że to grosze, ale tutaj tylko poukładasz i wiesz, a teraz zaczął wydziwiać jeszcze, już mu piątą wersję robię i jeszcze mi teraz zagroził, że jak dzisiaj to nie zrobisz, to ja rezygnuję. To ja chyba sam zrezygnuję i poproszę o te pieniądze w takim razie, żeby mi oddał. To mi się bardziej opłaca. Chyba tak zrobię. Ja wiesz co, u ludzi takich jak ja jest tak, że jak ktoś zaczyna cię tak kiepsko traktować, to coś mi się włącza takiego dziwnego jakiegoś.
1: Nie, ale to jest normalne, że jeżeli wiesz, że jeżeli nie jesteś traktowany na równi, tylko jak jakiś taki robot, który ma sobie podkurzać, no to wtedy mniej ci się chce, tak? No bo po co, tak? No, to znaczy, miałoby to jakieś tam uzasadnienie, ale mimo wszystko, no dbajmy o te relacje.
0: Dbajmy i jeśli ktoś do nas wyciąga rękę i na przykład opowiadacie mu, że o nie mam, tu nie mam, dobra, to tego, to potem nie zachowuj się jak panisko na przykład nagle, nie? Jeszcze zlecając coś za 2 złote i wydziwiając jeszcze ponad plan. No nie, strasznie mnie zdenerwował. Ja chyba w ogóle tego dzisiaj nie zrobię. Po prostu jakaś blokada mi się włącza. Tak siedzę i chwytam za myszkę i odruch wymiotny taki.
1: Oj, znam to uczucie, takie kurde, wolałbym lepiej spędzić ten czas. Może sobie zrobię kanapkę.
0: No właśnie.
1: A tymczasem może przejdźmy do bardziej pozytywnych aspektów, bo zbliżają nam się walentyłki. Jakie są twoje plany na walentyłki? Zrobimy jakąś miłosną audycję, taką wiesz, pod czerwoną latarnią, gdzie będziemy sobie szeptać do uszek czułe słówka i tak sobie oblizywać je.
0: Nie wiem, czy ja się nie znam na tych miłosnych sprawach. Nie dostanę chyba żadnej walentynki.
1: Zapraszamy, zakładka wsparcie. Tam jest PayPal do krawca. Możecie mu wysłać walentynkę i zrobić mu dobrze. Natomiast spotkałem się z dwoma genialnymi pomysłami na spędzenie walentynek. W Teksasie w dniu walentynek będzie przeprowadzało livestreama, gdzie możesz nazwać imieniem swojej ex karalucha i później te wszystkie karaluchy zostaną rzucone surykatką na pożarcie. Ta akcja nazywa się Quit Bugging Me.
0: Aha. A co to znaczy po polsku?
1: Przestań mi przeszkadzać, czy coś takiego. Bugging w sensie bug od bug, czyli robal, nie? Aha. No ale takie przestań mi tutaj karaluszyć, o. A oprócz tego Wildlife Images Rehabilitation, czyli czyli takie coś, co się, miejsce, które się zajmuje taką, takim, nie wiem, przetrzymywaniem, tak, taki rezerwat dla niedźwiedzi, o, w Grants Pass w Oregonie. Podbiło to, ponieważ za dotację $20 twoje imię twojej ex zostanie przyczepione do martwego łososia na takiej etykietce i również na live streamie te łososie będą rzucane niedźwiedziom na pożarcie.
0: Czytam sobie, że walentynka to jest taki krótki wierszyk właśnie, który wysyłasz miłosny, ale koniecznie krótki, tak jest napisane, tu mam przykłady. Jeśli zdziwiona jest twoja minka, to z jakiej okazji ten list wysłany? Przypomnij sobie, że walentynka to jest Światowy Dzień Zakochanych.
1: To jest tak czerstwe. O ja, ojejku, nie, nie, naprawdę.
0: Fiku miku wpisał się krawiec w pamiętniku. Nie, nie, nie. A ty coś, ten, jakąś walentynkę dostaniesz?
1: A nie wiem. Może w mordę dostanę?
0: Reksia w twarz na walentynkę. No, to możecie ten, może ja bym od Iwony chętnie dostał walentynkę. Możecie Iwonie wysłać SMS-em i ona przekaże.
1: Może mi się kot zżyga do butów?
0: No właśnie, jak to jest z tym żyganiem do buta kot? Pewnie masz jakieś tutaj wytłumaczenie tego bardzo mądre, że kot żyga do buta, ponieważ...
1: Znaczy kot zasadniczo nie żyga do buta, kot żyga w losowych miejscach. Natomiast kot, jeżeli kogoś nie polubi, to bardzo często mu będzie sikał do butów, dlatego że tam będzie czuł się bezpiecznie, a jednocześnie tam będzie czuł bardzo intensywny zapach osoby, która, nie wiem, która go skrzywdziła, której nie polubił. Raczej osoby, która go skrzywdziła, coś tam, wiesz, ktoś przyszedł w gości do mieszkania, gdzie jest kot, tam, nie wiem, pociągnął go za ogon, czy go wkurzył, no to wtedy kot pierwsze, co zrobi, to zostawi swój ślad, żeby jego zapach przebił twój zapach.
0: A, czyli taka walka na zapachy. No dobra. Jest prośba, żebym ja siebie trochę podgłośnił, a ty lekko siebie przyciszył. Ale to nie wiem, czy ktoś nie ma coś do... Nie, no chyba nie. No tak trzeba by zrobić jakoś, ale ja tu mam wszystko optymalnie. Tylko ty możesz siebie przyciszyć odrobinę.
1: To już się klikam. I cyk, i teraz powinno być dużo lepiej. Jestem tak na 60%.
0: Tak po etamowemu, tak?
1: 110 decybeli, ojejku, nie, naprawdę, naprawdę, będę się z tego śmiał. 110 decybeli to jest piła łańcuchowa, tak? 100 decybeli to jest motocykl bez tłumika, więc ludzie, kochani, szanujcie się. No, teraz jesteśmy po równo. Pada sobie deszczyk, pada sobie równo, no.
0: A no, ukazał się nowy odcinek podcastu Rolicja, odcinek 6. Widziałem tam jakieś takie, oprócz pochwał oczywiście, takie bardzo niegrzeczne komentarze, to ja tu ostrzegam,
1: pierwszy
0: że...
1: Pierwszy komentarz mnie urzekł.
0: No właśnie, ten pierwszy mi chodzi komentarz i tu mam apel do słuchacza, obywatela słuchacza, że obraza rolicjanta podczas nadawania może skutkować banem w trybie natychmiastowym, no, bez odbioru.
1: Nie, no, bądźmy szczerzy, rolicja bardzo zwraca uwagę na jakość, na spójność wypowiedzi. Oczywiście podcast daje dużo większą kontrolę nad tym wszystkim. Zawsze można wszystkie niedoskonałości, jakieś byknięcia, kaszelnięcia i tak dalej sobie wyciąć, poprawić sobie ścieżki, rzucić na to jakieś kompresory i inne efekty. Oni to robią świetnie. Także naprawdę uczcie się, moi drodzy, tak się robi podcasty.
0: O, a ten co tak krytykuje, to może niech sam coś tutaj nagram. Zresztą były tutaj propozycje nowego Dream Teamu, żeby nagrać katolicką audycję. Etam i Umo mieliby nagrać.
1: I Furiat.
0: A to Furiat, przepraszam, Furiat. Furiat i Etam, tak?
1: No, tak, posiadacze najlepszych mikrofonów na ziemi. Nie, naprawdę bardzo mi się to podoba, też fajnie, żeby słuchacze Nocnego Radia też docenili, że istnieje coś takiego jak podcasting, który w ciągu ostatnich mniej więcej 2 lat bardzo się rozrósł i można sobie w jakimś Stitcherze czy nawet w Spotify znaleźć mnóstwo bardzo fajnych podcastów, tak żeby sobie jadąc do pracy czy idąc do Biedronki posłuchać czegoś innego. No i pod kwestią poziomu jakości jest to, no jest to przede wszystkim, nie wiem, taki nasz nocny Marek nie jest w stanie się z tym równać, dlatego że nadajemy na żywo, więc tutaj się czuję usprawiedliwiony, ale jeżeli coś robimy w formie podcastu, możemy zrobić dużo więcej i warto też, no, tak troszkę sobie rozpieścić nasze uszy.
0: Ja się nie czuję usprawiedliwiony za bardzo, bo w sumie, no, naprawdę zaspałem trochę i spałem i za późno wstałem, ale no, trudno, no, bywa i tak, nie? No, to może jakieś ciekawostki, na przykład Jan Olszewski nie żyje. Słyszałeś o takim jegomościu, Jan Olszewski?
1: No, był taki, jak byłem bardzo młody, to był premier, tak?
0: Tak, rząd Olszewskiego i pamiętam, to taki bardzo smutny pan był i jakby wcześniej mi się wydawało, że to szkoda, że oni tak nie wzięli się za tą dekomunizację mocniej, bo tam nagle się zrobił, wiesz, problem. No, możecie sobie film Nocna Zmiana obejrzeć i trochę tam jest pokazane, chociaż oczywiście to, jako że to robił Jacek Kurski, to możecie się domyślać, jaka jest rzetelność tego dokumentu. No, nie jestem za bardzo fanem tego filmu, ale to po latach zrozumiałem, że ten rząd Olszewskiego to byli dokładnie tacy ludzie, jak dzisiaj Kaczyński, Macierewicz, więc nie spodziewałbym się po nich jakiejś takiej, wiesz, sprawiedliwości w osądzaniu innych, nie spodziewałbym się tego, że zrobią to dobrze na pewno. No bo jaki PiS jest, każdy widzi, no czego się nie dotknął, to spierdolą zaraz.
1: Co na tę śmierć Świat Folii? Świat Folii już się doszukuje żydowskich korzeni Jana Olszewskiego. Tutaj wcześniej adwokat wrzucał linki, to udowodniające. Nawet nie kliknąłem, nawet nie sprawdziłem, nawet sekundy tego nie odsłuchałem, tylko tytuł był w stylu odkrywamy skąd się wziął Jan Olszewski. No i zaczęliśmy rozmowę o Żydach. No i się okazało, że trafiłem na 100%, więc no, ale to już się takie nudne robi, nie? Że jeżeli ktoś, nie wiem, umrze albo chcesz o kimś powiedzieć, jeżeli widzisz, że odkrywamy prawdziwe oblicze i tutaj wstaw sobie, nie wiem, kogokolwiek, Jurka Owsiaka, Antoniego Macierewicza, Janusza Korwin-Mikke, to zawsze będzie tam na końcu, że to jest Żyd.
2: A mi się podoba właśnie to, że się tropi to żydostwo. Bardzo mi się to podoba. No i będę... Nie chcę żadnych Żydów w radio.
0: Co prawda, no, Błażej ma wrócić w piątek. Wyrzucaj, no. To, no właśnie, to muszę się pozbyć potrzeby Błażeja. Są jeszcze jacyś... A czemu ci foliarze to są zawsze antysemici? Znaczy, ja też nie jestem jakimś filosemitą, ani też nie będę tutaj... Znaczy, kurczę, no nie wiem, o co chodzi. A o co chodzi z tymi Żydami? Że co, że oni chcą Polskę przejąć? Bo widziałem w takiej jednej audycji, już nie powiem o jakiej, o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych, tak marudziłem, że strasznie kiepskie to jest ostatnio, a ostatnio taki wspaniały odcinek i wszyscy antysemici zaczęli komentarze pisać i bardzo są zadowoleni. To chyba się tam zbiera taka klientela po prostu tych, co lubią antysemityzm i są zadowoleni i usatysfakcjonowani i może coraz więcej tam będzie tego. Aż nam jakiś taki Führer podcastu polskiego wyrośnie.
1: No właśnie mnie to troszkę się tego boję, bo wiesz, bo zauważ, że no, mieliśmy już w historii takie środowiska, które były zdecydowanie antyżydowskie i chyba nie chciałbym się z nimi za bardzo bratać. No a teraz po raz kolejny to podnosi łeb. Pamiętamy z lat 90., jak właśnie pan Leszek Bubel odkrywał, że tutaj, nie wiem, Andrzej Leper, czy ktoś tam, czy właśnie Janusz Korwin-Mikke, czy Aleksander Kwaśniewski, wszystkim odkrywał ich żydowskie imiona. Żydzi są takimi chłopcami do bicia, tak? Tak nie masz się do kogo przyczepić, no to wypomnij mu jego żydowską przeszłość, tak? A podejrzewam, że gdybyście znali swoje drzewo genealogiczne do 10 pokoleń wstecz, to sami jesteście w jednej dziesiątej Żydem. Co najmniej.
0: A może faktycznie to jest tak, że Żydzi przenikają do elit i za pomocą swoich środków materialnych zdobywają od tyłu, tak, że tak powiem, od tyłu coraz większą władzę i potem na przykład nie dbają o tych u kogo w kraju żyją. Na przykład tutaj przejmą Polskę i nie będą, będą i my będziemy tutaj parobkami. Etam chciał się dodzwonić.
1: Tylko nie o remoncie i proszę krótkie zdania. Krawiec, proszę go pilnuj, no bo naprawdę.
0: Myślisz, że będzie rozgoryczony?
1: Myślę, że taka prośba od kapitana do kapitana, pilnuj go. Żebym go ja czasami nie musiał rozłączyć.
0: Dobra, spróbujmy. Zobaczymy. No pewnie będzie o remoncie, jak znamy Tama, zobaczymy. Dobra, to będę go stopował, będę mu wiercił dziurę w brzuchu.
1: Tylko nie za głośno.
0: Witamy na antenie, prosimy zwięźle krótko. Na wstępie proszę powiedzieć, z czym pan dzwoni, proszę się przedstawić i powiedzieć, co pan chce powiedzieć.
3: Nie, oświadczenie. Remontu jutro już nie będzie, ale to jest inna sprawa. Natomiast to nie będę mówił o remoncie, bo sprawa jest jasna i prosta jak drut. Także nie ma problemu. Natomiast co do decybeli, które tam pisałeś, bo to mnie troszeczkę tak... to rzeczywiście powiem ci potrzebą, że... No ja mam oczywiście pomiernik, zresztą nie tylko jeden, a trzy pomierniki decybelomierze. I powiem ci, że niestety tak to wygląda i one są dosyć dobrze skalibrowane, także... Także problem jest tylko z tak zwanym udowodnieniem prawidłowości odczytu z tytułu roszczenia, tak się to w sądzie.
1: Jak to mówią, picks or didn't happen, ponieważ albo masz je rozjechane, albo w tej chwili po prostu wciskasz kit, bo jeżeli miałbyś do czynienia ze 110 decybelami przez, nie wiem, przez parę godzin, kilka dni w życiu, to w tym momencie nie słyszałbyś tego, co do ciebie mówię.
3: Wiem o czym mówisz, natomiast rzeczywiście tak to wygląda, no. Ale dobra, zostawmy temat.
0: A teraz Etam mógłby ci odpowiedzieć, co mówiłeś? Tak, ja też cię kocham. No i okazałoby się, że
3: Przypominam, że ostatnia audycja, kiedy ja się dodzwoniłem, kiedy był potrzeba, skończyła się mikrodramą, więc nie chcę nic już więcej mówić.
1: Nieprawda, później również rozmawialiśmy i tłumaczyłem ci, dlaczego tak to się skończyło. Dobra, masz bardzo krótką pamięć.
3: Pamiętam. Nie, po prostu dzisiaj spałem 4 godziny, dlatego tak właśnie jest. Natomiast słuchaj, słuchajcie, bo mówicie o Żydach. Znaczy, z Żydami to nie jest tak, że to są chłopcy do picia. Nie, chłopcy do picia to są Polacy w tej chwili, tak autentycznie. Natomiast rzeczywiście były takie epizody w naszym narodzie przed wojną, że Żydów się specjalnie nie lubiło. No, były rzeczywiście, ale to były sytuacje, trzeba powiedzieć, marginalne w stosunku do tego, co się działo na przykład w Niemczech, w socjaldemokratycznych Niemczech, tak. Także zupełnie tutaj w ogóle nawet nie ma co porównywać. Notabene ja, jak wiecie, jestem zwolennikiem spisku, że Żydów z Polski usunęli sami Żydzi, finansując Hitlera z prostego powodu. U nas byli tak zwani Shabbat Goje, czyli ludzie, którzy byli zasymilowani z tym społeczeństwem i, że tak powiem, była to doskonała ofiara na to, żeby później powstało państwo żydowskie, czyli Izrael, wiadomo, powołany w 1948, jeżeli się nie mylę, 8 roku, tak. W tym roku. Zresztą notabene państwo faszystowskie, które okupuje Palestynę, bo inaczej tego się nie da określić, też są oczywiście zdania, że i Palestyna okupuje część Jordanii, no ale to jest jeszcze inna sprawa. To są rzeczy, które bardzo ciężko stwierdzić bez zawodowego historyka, którym nie jestem, no i nie jestem w stanie tutaj, powiedzmy, fachowo się na ten temat bez jakiegoś autorytetu dodatkowego, który by tutaj coś mi podpowiedział, no wypowiedzieć zwyczajnie.
1: Ale zawsze można pójść do biblioteki, przeczytać parę książek i o nie się oprzeć, zamiast się opierać na filmikach z YouTube'a.
3: No pytanie brzmi tylko, czy książka jest napisana dobrze czy źle, bo można sobie pana Grossa czytać książki, tak? A można sobie Roberta Nowaka czytać książki. Jak się posłucha jednego i drugiego, a tutaj mam na myśli właśnie YouTube'a, gdzie można spojrzeć na człowieka, to jednak ja jestem na 90% bardziej za panem Robertem Nowakiem.
1: A nie tak na 60%? Bo tak po oczach poznajesz, wiesz, bo zauważ, że to, co wiele razy mówiłem, jeżeli chodzi o klasyfikację informacji, że często miałem tak, jeżeli miałem problem, w jaki sposób zinterpretować wydarzenie polityczne, to sobie wchodziłem w Polityce, wchodziłem sobie na Niezależną i wchodziłem sobie na Temat i na Gazeta.pl. I brałem część wspólną z tych dwóch źródeł. Nawet po moich odcinkach sprawdzam, tak? Zauważysz, nawet w ostatnim odcinku na równi wrzuciłem analizę, o którą się oparłem, której zawierzyłem, która do mnie przemówiła. ale jednocześnie wrzuciłem link do krytycznej analizy tego, żeby każdy z słuchaczy mógł sobie wyrobić własne zdanie, tak? Więc zawsze słuchając tylko jednej strony, jeżeli się nawet z drugą stroną nie zapoznasz, bo ci nie leży, to wtedy już popełniasz może nie tyle błąd, co popełniasz pewne ryzyko wyboru ścieżki w momencie, kiedy nikt ci nie broni, żeby się zapoznać z obydwiema tymi ścieżkami.
0: No, zgadza się. Ja też sobie tam słuchałem ostatnio Jerzego Roberta Nowaka i razem z Michalkiewiczem prowadzili jakiś wykład. Na początku przeprosili, powiedzieli, mamy bardzo mało czasu i będzie niestety krótki wykład, po czym 4 godziny mówili właśnie o Żydach. I zaczęło się niespecjalnie, bo zaczęli się spierać o to, że w pogromie kieleckim wcale nie zabito 42 Żydów, tylko 36. I to pokazuje, proszę Państwa, że mamy do czynienia z totalną dezinformacją. To, jeżeli Robert
1: Nowak ma taki głos. Totalną dezinformacją. Wiesz co, tutaj głos Karonia by mi się dodał. Totalną dezinformacją.
3: Słuchajcie, a nie lepiej by
0: Karol i Jerzy Robert Nowak to Dream Team, jeśli chodzi o głosy.
3: No. Lepiej by było w takim razie mówić głosem nie takim, jak słyszymy do tej pory, bo chyba nikt jeszcze na to nie wpadł. Ja tak ostatnio zauważyłem, tak jak z tymi nazistami jest, którzy są... Ostatnio oglądałem właśnie gameplaya jakiegoś takiego z starych gier komputerowych i był między innymi Ulstein, gdzie pokryciam te Wolfenstein, jak to się ładniej mówi. No i tam właśnie mówili o nazistach też między innymi. No ja sobie wpadłem na genialny pomysł, mi się wydaje. Nie mówmy o tym, ile Żydów zginęło w Holokauście, tylko mówmy, ile katolików zginęło w wyniku okupacji niemieckiej.
1: To jest abominacja. I ja tutaj chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że marksizm kulturowy jasno nam pokazuje i miesza w głowach. A my tego nie dostrzegamy.
2: A ja chciałem podziękować przede wszystkim za zaproszenie mnie w tak znamienitym gronie. Tutaj właśnie zamierzam napisać książkę na ten temat. Panie profesorze, no to co pan powiedział, no pozwolę się nie zgodzić z panem.
0: Ale kurczę, jedno mnie tam zastanowiło, może faktycznie jest tak, że dużo tych Żydów pracowało w służbach bezpieczeństwa. W ogóle cała ta akcja, bo ci prawicowcy mają zawsze tendencję do negowania całkowicie jakiejkolwiek winy u Polaka, że Polak jest zawsze kryształowy, dobry, nigdy, jak był żołnierzem, to dzieciom i kobietom swoich wrogów przygarniał, dawał kwiatki i tak kryształowy, no po prostu, ale
2: no właśnie to żydostwo, no to są też i dobrzy Żydzi.
1: Kryształowy niczym noc.
2: Ale generalnie no,
3: oczywiście.
2: to parchy.
0: No, ale kurczę, z tym pogromem kieleckim, no to była taka teza, że to jest po prostu działanie służb i to nie Polacy, tylko służby mordowały tych Żydów i tam też byli inni Żydzi w tych służbach.
3: Słuchajcie, prawo międzynarodowe, to jest śmieszne, ale takiego prawa nie ma, są tylko umowy i traktaty, natomiast prawo międzynarodowe, jak tak mówią w telewizji, zawsze mówi jedną rzecz, że za wszelkie akcje i jakieś tam pogromy i tak dalej odpowiada ten okupant, który w danym momencie ma jurysdykcję na tym terenie. Także nawet jeżeli Polacy coś tam złego Żydom uczynili, to winę ponoszą Niemcy. Oczywiście prywatnie ten Polak jest zwyczajnie świnia, tak? Który tam jakiś był szmalcownikiem czy kimś takim. Natomiast fakty są takie, że to był margines tego, co zrobili. Jeszcze raz powtarzam, Niemcy. Bo to Niemcy są najbardziej parszywym narodem tutaj w Europie. Jeżeli popatrzeć na 2-3 wojny wywołali, 3 wojny dokładnie. I taka jest niestety prawda i fakty historyczne. Tak?
0: No
3: można,
0: właśnie.
3: Można nazywać ich nazistami, można nazywać ich jakimiś tam, nie wiem, SS-manami, za chwilę to będzie Hitler z Hitlerjugend kilkoma fanatykami, a być może za 20 lat dowiemy się. I właśnie, to chciałem powiedzieć głównie, dowiemy się. Być może jeszcze za naszego życia dowiemy się, bo projekt tego tak zwanego POLIN jest w najlepszym razie najbliższe 30 lat. Tak? Także jest duża szansa, że dużo, no przynajmniej tych młodszych tutaj czatowników zobaczy na własne oczy i się przekona. I być może sami będą jeszcze maszerować z przekreśloną gwiazdą Dawida.
0: Ale też zabawne jest dla mnie to, że pod tym wykładem cała masa komentarzy, 90% komentarzy w tonie takim, no i bardzo pięknie pan powiedział, panie profesorze, trzeba właśnie pokazywać, że Polacy nie są żadnymi antysemitami, to te Żydki pieprzone, to żydostwo tak twierdzi, że my jesteśmy tu jakimiś antysemitami i pieprzyć to żydostwo i Hitler ich za mało spalił. I wszystkie komentarze takie antysemickie po prostu z góry...
3: To nie jest komentarz antysemicki.
0: A jaki?
3: To nie jest komentarz antysemicki, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Antysemicki.
0: Judeosceptyczny, tak?
3: To jest... No, ale słuchaj, ja ci mogę pokazać podobne wpisy chyba wczoraj czy przedwczoraj na Onecie, którego już staram się nie zaglądać, ale raz na jakiś czas zaglądam właśnie metodą potrzeby, czyli popatrzeć na kilka różnych i wyciągnąć jakąś średnią z tego, średni wektor. To wspólną nawet część, napisali. Tak, no, dobrze, okej, okay, wspólną część jakąś. W każdym razie, no, mieć jakiś taki, jak to powiem, rozstrzał w tym, co się dzieje, tak? Staram się tego nie robić, bo uznałem kiedyś, że łatwiej mi się żyje bez polityki, bez tego całego czytania tych głupot. No, ale akurat trafiłem na Onecie, bo to albo na Interiach. Jedno i to samo w każdym razie. Trafiłem na artykuł, gdzie były badania, było przeprowadzone podobno przez portale i stwierdzono, że wśród Żydów 50% ludzi ma niewłaściwą, nie powiedzieli, że nienawidzi, ale niewłaściwą opinię o Polakach. I teraz się pytam, jak w tym świetle wygląda sprzed 2 czy 3 lat mecz sióstr Radwańskich, które odbyły w Izraelu z izraelską jakąś tam deblem izraelskim, nie pamiętam już dokładnie jakim, na pewno kobiecy. W każdym razie, no i nie ma ani jednego filmu z tego, a siostry Radwańskie były wyraźnie zażenowane na konferencji prasowej. Nie wiem, czy im kazano milczeć po prostu, czy coś. Po prostu wyzywali je zwykle od polskich kurew. Po prostu takie leciały podobno inwektywy z trybun. Jestem w tym kontekście ciekaw najbliższych meczy, ponieważ my w tym roku gramy 2 razy z Izraelem, bo Izrael, jak wiadomo, jest w Europie, nie jest wprawdzie w wielkiej rodzinie Unii Europejskiej, a szkoda, bo bym chciał, żeby był i żeby przyjęli euro. Natomiast gra w grupie europejskiej, przypadkiem w naszej grupie gra. Zobaczymy, co się stanie.
1: A wiesz, czego jeszcze nie daje się znaleźć? Wpisałem w Google opinia Żydów o Polakach. Zarówno na Onecie, ani na Interi nie znajduję takiego linku, więc dobrze by było, żebyś podparł swoje słowa, na których opierasz swoją tezę, czymś konkretnym, co każdy będzie mógł zweryfikować.
3: Dobra, muszę w takim razie wyszukać, bo może być tak, że usunęli. Bo może ktoś uznał, że to
1: by było bardzo wygodne dla ciebie, nie?
3: No to by było bardzo wygodne dla mnie, ale i również wygodne dla nich, bo byłem szczerze mówiąc zdziwiony, że zrobiono taki tekst, nie? W ogóle, że to się pojawiło na stronie głównej nawet. Nie? No, dosyć dziwne. Ale powiem wam tak, ja osobiście, mój stosunek do Żydów, ja nie jestem antysemitą, wręcz ale? Jestem prosemitą. Bardzo mi się podoba. Zaraz będzie ale. Wiem, że przewidujesz przyszłość, także ten. No, myślenie logarytmiczne, algorytmiczne. Czyli musi być instrukcja warunkowa, tak. Natomiast ja jestem pro-żydowski w sensie takim, że podziwiam naprawdę ten naród. Naród wielkości Litwy, kurczę, o którym mówi cały świat, Izrael to, Izrael tamto, a Izrael jeszcze coś innego, tak. O Litwie tak nikt nie mówi, a Litwa też jest takim państwem mniej więcej jak Izrael, chociaż powierzchnią chyba jest nawet większa. W tej chwili. Także ja podziwiam ich, oni naprawdę generują świetne elity i chciałbym,
1: tutaj
3: żeby takie...
1: budujemy, że wcale nie chcę ich obrażać, ale zaraz pójdzie taki pocisk, który będzie uzasadniony tym, co przed chwilą mówiłeś.
0: Tak, ale mamy wolne słowa.
3: Teraz ten pocisk, jestem oczywiście antysyjonistą. Przy czym syjonista jest, no, zależy jak to rozumieć, bo na różnych wykładach różnie ludzie do tego podchodzą. Ja podchodzę do tego, teraz to wyjaśnię. Podchodzę do tego w ten sposób, że to jest tak zwany Żyd zawodowy. Niekoniecznie syjonista musi być Żydem. Może być osobą, która wspiera społeczność żydowską, ale wspiera w takim złym tym słowa znaczeniu, czyli po prostu jest zawsze na tak. Cokolwiek nie powiedzą, to oni są na tak. I mamy niestety bardzo dużo, jak podejrzewam, wśród dziennikarzy, wśród osób, które są osobami publicznymi, właśnie takich zawodowców, którzy nic tylko Izrael. No gdybym ja był w rządzie i pani Azari powiedziałaby, co powiedziała podczas tego słynnego spotkania, gdzie niby się tak tam wszystkie oklaski dawali, a potem żeśmy się obrazili.
1: Adrem.
3: No właśnie, no adrem to jest to, że ja bym ją po prostu wyrzucił na drugi dzień z Polski, tak? Ja bym ją wyrzucił, a nie zostałaby wycofana. zerwałbym stosunki z Izraelem do czasu przeprosin oficjalnych państwowych, a być może nawet wysłał interwencję pokojową, wojskową do Izraela.
0: No dobra.
1: I wprowadzimy im katolicyzm.
3: Nie, nie trzeba wprowadzać katolicyzmu, aczkolwiek idea judo-chrześcijańska, to tak się mówi, ale idea judaistyczna jest całkowicie wroga, że tak powiem, tym ideom, znaczy odwrotna może, nie wroga, tylko odwrotna od chrześcijańskich, przynajmniej na tyle, na ile się na tym znam, a znam się, jak mówię, dosyć słabo, stąd właśnie pomysł audycji, o której wspomnieliście, że ktoś fachowy, taki jak Furiat, i ktoś kompletnie niefachowy w temacie, taki jak ja, że
0: nie wiem, czy fachowy jest tutaj odpowiednie, może jakiś inny by się udało, lepsze określenie Furiata niż bardziej pasujące.
3: No w każdym razie ktoś, kto po prostu wie, o czym mówi, tak? I nawet jeżeli jest
1: piwa... Przebiłeś!
3: Dobrze, wrzucicie to do tych 16 czy tam 19 ton, czy jak to tam się nazywa. Wszystko jedno. W każdym razie, no to by było bardzo, to byłby bardzo ciekawy eksperyment. I nawet pomimo tego, że właściciele najlepszych mikrofonów starliby się w takiej dyskusji, myślę, że byłoby to bardzo ciekawe zjawisko socjologiczne. Także polecam się i uciekam, nie będę wam dłużej tutaj zawracał anteny, że tak powiem.
0: Zawracał anteny, bardzo ładne. Trzymaj się, cześć.
1: Taki trochę freak show, ale tutaj nie, tutaj muszę jednak wspomnieć, że jakiekolwiek, nie jestem antysemitą, ale nie jestem rasistą, ale to jest takie po prostu ułagodzenie, próba nie wiem, ułagodzenia tego, co próbujemy powiedzieć. Normalny człowiek nie będzie nigdy musiał powiedzieć czegoś takiego, że nie jestem rasistą, ale jeżeli ma coś do, nie wiem, do danej grupy społecznej, jest w stanie to uzasadnić, nie potrzebuje tego argumentu.
0: No... Dodam jeszcze taką ciekawostkę, gdzieś tam czytałem właśnie, że przed tym pogromem kieleckim strasznie właśnie były wrogie nastroje antyżydowskie i wspólnota międzynarodowa poprosiła nawet Kościół katolicki w Polsce, żeby on jakoś przemówił do ludzi z Ambon, bo wtedy... To był jeszcze czas, że wśród wiejskiej ludności można było łatwo, i zrobiono to właśnie, rozpuścić takie plotki, że Żydzi podczas II wojny światowej doświadczyli takich traum, takich nieszczęść, że zwariowali od tego i teraz robią mace z krwi polskich dzieci. Dosłownie takie plotki rozpuszczano i ludzie zaczęli wierzyć w to prości. No i poproszono ten właśnie Kościół jako ten, który ma tutaj jakiś wpływ na ludzi, żeby przemówił, że to są bajki, że nie zabijają tych polskich dzieci, bo wtedy jakieś właśnie dzieci jak zginęły, to mówiono, że to Żydzi je zabrali, to dziecko, i zabili w rytualnym mordzie jakimś, bo im odwaliło, nie? I Kościół niestety nie interweniował, nie chciał, bo nie chciał się mieszać do takich rzeczy.
1: No. Tacticality. A skoro przy Żydach jesteśmy, jak ustalił fakt, partia Janusza Korwin-Mikke przestała istnieć jako byt prawny. To skutek uprawomocnienia się postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z listopada ubiegłego roku. W związku z tym Ministerstwo Finansów musiało wstrzymać wypłatę kolejnej transzy subwencji budżetowej. Okazuje się, że w 2015 roku sąd nieprawomocnie zarejestrował partię Korwin, formalna nazwa partii Wolność. Partia wystartowała jednak w wyborach i choć nie dostała się do Sejmu, otrzymywała prawo do subwencji budżetowych w wysokości ponad miliona złotych co kwartał. Kurde, to mnie troszkę poraża. Nie dostałeś się do Sejmu, dostajesz 4 bańki z hakiem corocznie?
0: Ja nawet nie wiedziałbym, na co to wydać takie pieniądze. Taki znak zapytania by mi się pojawił nad głową i bym stał i zgłupiałbym od takiego bogactwa. No nieźle, nieźle. Kurczę, może założymy jakąś partię. Ja bym w ogóle założył jakąś taką partię, obóz radykalno-radiowy, RR.
1: Ale wiesz co jest najgorsze? Że zdaniem PKW nie ma podstaw ku temu, że partia, choć formalnie nie istnieje i nie istniała, nie będzie musiała oddawać do tej pory pobranych subwencji, ponieważ prawo nie działa wstecz.
0: O proszę, no to pięknie. Mamy następnego chętnego do wzięcia udział w dyskusji.
1: Tylko zwięźle prosimy.
0: Dobra, to już tutaj się łączymy. Kurczę, no prawo niedzielne, to genialne, genialne. No to fajnie, świetny biznes ogólnie założyć jakąś partię, dostawać subwencje. Grzegorz na antenie, witamy cię Grzegorzu i też prosimy tutaj o węzłowatość i tak dalej, no bo to taka audycja trochę... No właśnie, mniej luźnogatkowa, nawet tutaj ktoś marudził na czacie, że mniej luźnych gatek, a więcej nocnego Marka, czyli zwięźle szybko, co pan chce powiedzieć?
4: Zwięźle szybko. Okej, spoko, to jeszcze nawiążę do tematu Żydów, bo skąd ta niechęć, moim zdaniem, jest taka na przykład, Etam wcześniej mówił o Grosie, który manipuluje liczbami i on w swojej książce, to jest też fajne, że, on jest, mieni się jako profesor, jest wielkim autorytetem w Stanach Zjednoczonych, jest uważany jako historyk, nie skończył nigdy historii, nie skończył, nie wiem, czy maturę ma nawet i ty potrzeba będzie wiedział, kto się nazywa, że ktoś dostał z uczelni jakby odgórnie tytuł profesora. Tak, no to on od kilku uczelni ma i no i na tym jedzie. I przeliczył sobie na przykład w Jedwabnym, że ta stodoła, która była spalona, przeliczył na metry i w jakiejś tam statystykę znalazł, że jak upychali, to ileś Żydów się mieściło na metrze kwadratowym i mu wyszło, że 1600 czy 2000 Żydów.
1: Ale już tutaj od razu to muszę zdementować, bo on jest profesor emeritus, czyli profesor, który miał wcześniej tytuł profesora zwyczajnego, ale przeszedł na emeryturę i nie prowadzi już aktualnie nauki, bo profesor, tak w dużym uproszczeniu, to jest ten, kto uczy. Więc on jest profesor emeritus Wydziału Historii Uniwersytetu w Princeton, więc on ma tytuł profesora zwyczajnego
4: gdzieś
1: historii.
4: Czytałem. Że nie ma właśnie. A Don, to przepraszam. I właśnie z takich rzeczy się bierze ten... no właśnie potem wychodzi Michalkiewicz i z Robertem Nowakiem i tak dalej. Ale skala jaka jest. Ile osób zobaczy na YouTubie Michalkiewicza, czy kupi jego książkę, a ile osób w Stanach, w Izraelu i w zachodniej Europy, jaki ma zasięg te brednie Grossa, bo nie przepadam za nim, to moje osobiste uprzedzenie, no to jest normalnie Goliat z Dawidem.
0: Radio Maryja też ma duży zasięg za granicą. Myślę, że Polaków bardzo wielu słucha Radia Maryja, a Jerzy Robert Nowak jest postacią mocno związaną z tym akurat medium.
4: Nie wiem, czy ja bym nie przeceniał tego radia Maryja, nie wiem, chyba 1% Polaków słucha tak naprawdę?
1: Tak, ale ma swój bardzo duży wpływ na Polonię, na tą taką Polonię, która wyemigrowała w latach 60., wcześniej nawet, głównie do Stanów Zjednoczonych, do jakichś takich miejsc typu Chicago i tam mają całkiem niezły posłuch, mają swoje klubiki i tak dalej, także to też jak od czasu do czasu mam taką fazę, że lubię sobie słuchać rozmów niedokończonych w Radiu Maryja, chciałem już powiedzieć w nocnym radiu, to daje się zauważyć, że tych emigrantów bardzo dużo dzwoni.
0: Okay. Ja doświadczyłem ostatnio kłamstw Grossa, bo prosiłem...
1: Kłamstwa Grossa.
0: Z czosnkowym, a dostałem z majonezowym. To kłamstwa Grossa.
4: Gross na każdym kroku szczuje Polaków i psuje życie. Jeszcze jedna sprawa. W tak zwanym 58 roku, znaczy 58 roku zmieniła się w Polsce, nastała odwilż, tak, po śmierci, tak samo jak w bloku wschodnim po śmierci Stalina. Troszkę polityka się zmieniła, a po samej wojnie, jeszcze po krzakach buszowali nie rycerze wyklęci, tylko żołnierze wyklęci. Otóż nie chcę się kłócić, czy mieli rację, czy nie. Nie chodzi o to, tylko nie czuliśmy się, że jesteśmy w swoim państwie po 45 roku, przez pierwsze lata na pewno, potem to jakoś już tam w PRL-u się zmieniało i trzeba było ludzi do administracji, do milicji, jeszcze to się na początku inaczej nazywało, żeby zaprowadzać jaki ten porządek, czyli takie kapo, tylko lżejsze. I właśnie dużo Żydów, którzy zostali, łapało się na te na te fuchy, mieli troszkę lepiej od zwykłego, przeciętnego, szarego człowieka. I właśnie jak nastała ta odwilż w 58, no to oni nazbierały im się przez te lata i masowo wyemigrowali do Izraela, świeżo powstałego, na zachód, do Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej, Południowej. Potem w wspomnieniach, kiedy spisywali lub dziennikarze się pytali, czemu wyjechałeś z Polski, to nie powie, że albo nazbierałem sobie przez 10 lat, byłem milicjantem i tam, nie wiem, tukłem po piwnicach i potem wyjechałem, bo a nuż ktoś znajdzie jakieś tam akta niespalone czy coś, nie, tylko powiedzą, albo Polacy to antysemici, mnie wygnali.
0: No, masz rację.
4: Na żadne wygnanie nie ma dowodów, na żadne... Mało tego, ci, którzy zaczęli po tym 58 roku, zdecydowali się wyjechać, to oni jeszcze przez 2-3 lata pieniężyli swoje majątki, wszystko prawnie się odbywało, nie było tak, że ktoś ich przeganiał. I ta historia jest niezwykle zakłamana, więc ja bym się nie czepiał właśnie Michalkiewicza czy Roberta Nowaka, no bo oni widzą tą dysproporcję, to co się dzieje teraz. No właśnie, a mówiliście o Polonii, że Radio Maryja tam ma oddziaływanie, ale jednak nic z tego nie wynika. Jak nie tworzą się jakieś kluby książki, jakoś nie stworzyli muzeum historyczne, nie, odkłamania historii w bloku wschodnim, nie wiem, coś takiego, nic nie słyszałem. Ale jak są, to takie małe rzeczy, na malutką skalę.
0: No to ja się tu zgodzę z tobą, że przydałoby się trochę odkłamać, bo Żydzi wcale nie są tacy święci. Ja tutaj nie będę, jak potrzeba, tak kurczę, cały czas ich bronił za wszelką cenę w każdym temacie i tak dalej. Żydzi, tak samo jak każdy naród, który gdzieś jest taki napływowy, nie, na terenie danym, jak wchodzi jakiś okupant, czy ktoś przejmuje władzę, to Żydzi, tak jakby się wielu pewnie innych zachowało, będzie za tym właśnie, co wszedł i warto z nim trzymać. I u nas też tak było. Taka jest prawda, no. Nie można w ogóle o takich sprawach gadać, bo zaraz antysemityzm będzie, że to, że tamto, nie?
4: Trochę mają rację ci, co mówią, że antysemityzm, bo odkłamywanie w historii w ten głupi taki sposób, taki łopatologiczny, Żyd zły, Polak dobry, jak teraz, od przedostatnie lata to widzimy, to jest strasznie w tępy sposób odkłamowanie historii. To tak nie trzeba robić.
1: No ja się tutaj nie trzeba szukać. Ja się tutaj wetnę, bo już Etam próbuje ze mnie zrobić na czacie Grossa 19. To nie jest tak, że ja troszkę w tym właśnie głupim odkłamywaniu, tak? Jeżeli cały naród, jeżeli całą nację będziemy w ten sposób patroszyć, tak? Ja znam, współpracuję i znam nawet osobiście, prywatnie wielu ludzi, którzy mieszkają w Tel Awiwie i to są naprawdę fajni ludzie, tak? I tak samo, i to też paręnaście razy już mówiłem w radiu, nie chciałbym, że jeżeli sobie pojadę do kumpla do Hamburga, żeby mnie traktowano, że o, ty jesteś Polak, to ty pewnie ukradniesz mojego Mercedesa. Tylko nie, ty jesteś Polak, tak? No były pewne grupy, tak, które były faktycznie z Polski, no, ale nie możemy iść w takie zamknięcie, że wszyscy Żydzi, tak? Wydaje się, że to nie jest mówione przez osoby, które tym skrótem myślowym się posługują, ale jest to krzywdzące dla narodu, tak? Wy sami nie chcielibyście być w ten sposób traktowani, że przez grzechy nawet nie waszych dziadków, tylko sąsiadów waszych dziadków, żebyście dzisiaj byli rozliczani i że Polacy to, Polacy tamto, Polacy kradną samochody, Polacy coś tam, Polacy przemycają papierosy, tak? No nie, nie Polacy, tylko ludzie. Konkretne grupy wpływu.
4: Nie uważam, że w ogóle nie lubię czegoś takiego, jak to się mówi, odpowiedzialność zbiorowa.
1: Zbiorowa, tak.
4: To jest cywilizacja każda, nie tylko łacińska, każda jakakolwiek wyrosła, no to tylko dlatego, że no, zaczęli szanować jednostkę, nie dlatego, nie było odpowiedzialności zbiorowej i ale tak, teraz mówisz o współczesności. Oczywiście, że tak, zgadzam się z tobą jak najbardziej, tylko no wcześniej trochę miałem na myśli politykę historyczną. Na przykład PiS ma już przez tyle milionów, tak, 4 lata już prawie za sobą i nie zrobił absolutnie nic, żeby w ten mądry sposób jakieś koło historyczne założyć, jechać do Izraela i właśnie z Żydami wspólnymi zebrać wspólnie historyków i zrobić jakieś fajne muzeum w taki naprawdę wspólny, wiem, że to się nie stanie w rok, dwa, ale nawet nic nie zaczęli w tym kierunku robić.
0: Bo PiS jest strasznie koniunkturalny i, tak. I oni się boją, że coś tam stracą, że wyjdą, jak zaczną drążyć temat, to wyjdą na jakichś antysemitów i oni zawsze patrzą tylko na poparcie i na słupki. Stąd może się też, że nic właśnie w tym temacie Żydów odkłamywania jakiejś naszej polsko-żydowskiej historii nie zrobili, to stąd niektórzy twierdzą, że ta partia jest właśnie prożydowska.
1: Wiesz, PiS ze swoją polityką rewizjonistyczną zrobił tyle, że nie sprowadził wraku smoleńskiego do Polski, co było ich takim ultimate celem, takim krótkodystansowym, takim do zrobienia quest. Powiedzmy... Tak, taki główny quest, tak dokładnie. I co zrobił? Trochę pogadał, tak? No a jakby tutaj faktycznie im na tym zależało, no ale nie będziemy tutaj drapać naszego brata Putina za bardzo po pleckach, nie, to są jebani oportuniści, którzy nie chcą nikogo tutaj za bardzo urazić, żeby było, troszkę tam sobie popitolą, no a jak przyjdzie coś zrobić, no to nie, żeby nie urazić naszych wielkich braci z Rosji.
4: A tak, zostały takie tematy niedopowiedziane i jak prości ludzie, tacy jak ja, no, przeczytają parę artykułów i potem idą się wypowiedzieć, że to, że tamto właśnie pójdą gdzieś skrótami, będą mówić, no to ktoś z boku patrzy, no kurde, ma hopla na punkcie Żydów. No bo jak oddolnie ludzie, bo to widać w internecie, że nie mają czego się ludzie już złapać, nie ma czegoś takiego długoterminowej polityki historycznej, czegoś takiego, no i potem są takie kąśliwe wpisy, mniej lub bardziej mądre, ale coraz częściej mniej mądre i też tego nie lubię.
1: Wiesz, inny taki przykład, który dobrze to obrazuje, to Ukraińcy, tak? Jeżeli mówisz o banderowcach, no to w porządku, mówisz o banderowcach, o konkretnej grupie, która robiła coś bardzo niefajnego. Ale jeżeli rzutujesz to na wszystkich Ukraińców, to już jest bardzo niesprawiedliwe.
4: Oczywiście.
0: Nie wiem, czy to jest dobra analogia potrzeba, wiesz, bo dużo więcej mamy wspólnego z Żydami, dużo więcej generalnie mogą mieć za uszami, dużo więcej z ust ich reprezentantów płynie różnych właśnie kłamstw i zafałszowań. I to nas bardziej dotyczy i ja w ogóle tak nie do końca rozumiem to takie ciągłe apelowanie, żeby nie uogólniać, bo możemy kogoś skrzywdzić i coś. Jak słuchasz sobie Jerzego Roberta Nowaka czy innych tych ludzi z jego podwórka, to oni zawsze tak właśnie asekurancko się tłumaczą, bo my nie mówimy, że wszyscy Żydzi źli, no i też są i dobrzy, ja nawet zacytuję tu starego takiego Żyda, jak sami Żydzi pisali o tej sprawie, to jest żydowski autor, nie polski i widać, że już tak przesiąkli tą właśnie narracją, że ostrożnie z Żydami, jak okay, z jajeczkiem, ale... nie wszyscy są też i wspaniali, tak, są też i
1: no dobra, kochani. To niech pokażą konkretną partię żydowską, partię izraelską, niech pokażą konkretną grupę wpływu. Czy ty, Krawiec, chciałbyś, żeby taki Niemiec czy Francuz rozliczał cię z tego, co Jarosław Kaczyński powiedział na forum międzynarodowym? Ty personalnie, rozliczany z tego, co powiedział Kaczor.
0: To nie jest tak, że...
1: To jest dokładnie to samo.
0: Nie, to nie jest to samo.
4: To jest trochę inaczej, bo z tymi banderowcami to się zgodzę, bo to jest odniesienie do konkretnego terminu w czasie, tak? I konkretnego miejsca i tyle, a mówienie o Ukraińcach jako całości, no tak jak o każdym innym narodzie, to jest czy grupie ludzi, to jest też nie lubię takich uogólnień.
0: Ale może przestańmy się tak, kurczę, troszczyć wiecznie o innych, a pomyślmy w końcu o sobie, o Polakach. Z nami się jakoś nikt nie patyczkuje, nie? I ciągle słyszymy, że o polskich obozach śmierci na przykład. Już niedługo będzie, że polscy naziści w ogóle tutaj... No, zafałszowuje się. O nas można w ogóle wszystko gadać, można uogólniać.
1: No, ale przecież tym walczymy.
0: I jakoś nie słyszę, żeby jak ktoś broni nas, to zaraz jakiś narodowiec, jakiś Radia Maryja, co on tu pieprzy, jakiś zaczadzony. I to jest wręcz dziwne, żeby tu właśnie tu... A innych to cały czas będziemy bronić. I to, bo tam są wspaniali też i... A w ogóle czemu nie można uogólniać? Jak naziści wszyscy, jak wszyscy Niemcy byli za nazistami, to teraz co będziemy mówić? Byli też i dobrzy naziści, ja słyszałem o takim, co Żyda uratował, w szopie trzymał. Nie wszyscy byli źli naziści i nie wszyscy Niemcy Hitlera popierali. Wszyscy w tym uczestniczyli, prawie cały naród niemiecki i można użyć takiego uproszczenia, że mówimy, że Niemcy byli za Hitlerem i tyle, no, a nie się wdawać tu jakieś, wiesz, tłumaczenie i rozgrzeszanie, bo nie wolno.
1: Wielu z nich było za Hitlerem tylko i wyłącznie w wyborach, dlatego, że jeżeli nie byłeś za Hitlerem, tak, no to wtedy wpadali ci do domu, zabierali twoją rodzinę i, wiesz, nie wspierałeś go czynnie, tak, włożyłeś, nie wiem, swoją kartkę do urny wyborczej, ale to jeszcze nie znaczy, że go wspierałeś, nie znaczy, że się zaciągnąłeś do wojska, tak, to była zupełnie inna historia i tutaj wiesz, w momencie, kiedy masz państwo policyjne, państwo wręcz wojskowe i masz takie ryzyko, że wiesz, że no tutaj panie Krawiec, no albo się zapiszesz do NSDAP, albo twojej mamy już nigdy nie zobaczysz.
0: Dobra, no można powiedzieć, że liczy się efekt, a wszyscy Niemcy pracowali w tych fabrykach, w edukacji się, ci, którzy byli nauczycielami, to głosili nazistowskie prawdy, naukowcy też pod nazizm wszystko robili, a ludzie mdleli, hajlowali, w ogóle kobiety orgazmu dostawały, Hitler dostawał, nie wiem, 10 tysięcy listów dziennie i teraz jakieś takie mówienie, że o, tu przymuszeni, a tu stłamszeni i to nie wszyscy, to jest takie na siłę moim zdaniem i tego się będę trzymał, nikt mnie tutaj nie przekona.
1: I co, i ja w tym momencie mam powiedzieć człowiekowi, który się urodził w 1982 roku, którego znam z imienia i nazwiska, parę razy nocowałem u niego, on parę razy nocował u mnie, że chuj ci w dupę, bo jesteś potomkiem nazistów?
0: Nie musisz mu tak mówić, ale ja z kolei nie muszę też jakoś przesadnie się teraz, wiesz, bać i tłumaczyć. Prawda jest taka, że nas napadli i Ruskie, i Niemcy, i tyle nam zrobili krzywd, że teraz ostatnie, co mi przychodzi do głowy, to tutaj rozgrzeszać, bronić i się bać, że będę uogólniał. Stary, myślmy trochę, wiesz, bardziej o sobie, a nie się ciągle, wiesz, trzęśmy, żeby kogoś tu nie urazić na świecie, a nas będą kopać w dupę. Bo Polska faktycznie jest takim chłopcem do bicia. Ja się tu zgadzam z tymi, którzy tak mówią. Nas się nie szanuje, bo my siebie może nie szanujemy i ciągle myślimy, żeby tu nie urazić Niemca, Żyda, Amerykanina, kogokolwiek, a nas wolno cały czas kopać po dupie. I sami jacyś reprezentanci, ważni reprezentanci Żydów, jak nie dostali od Polski jakichś odszkodowań, to rzucił jakiś tekst, że o, to Polska teraz będzie upokarzana na arenie międzynarodowej i sprawdziło się i jesteśmy upokarzani na swój sposób cały czas, to jakoś to się czuje, nie? I ja trochę rozumiem tych różnych narodowców, nacjonalistów i radykalnych narodowców, że oni, gdyby ich nie było, to już by nikt, wiesz, nie tutaj za Polską nie stawał murem. Oni są czasami trochę głupi, trochę jakimiś takimi wieśniakami są, ale chęci czasami mają dobre i kochają ten kraj i wiesz, i stają, i są jedynymi, którzy coś w ogóle tutaj zaprotestują, nie? A pozostali to tak już przysiąkni tą jakąś taką dziwną, takim stłamszeniem i polityczną poprawnością, że już nam Polakom to nic nie wolno powiedzieć, bo kogoś skrzywdzimy albo uogólnimy albo coś, no pieprzyć to.
1: Grzesiek, coś chciałeś powiedzieć?
4: Tak, na zakończenie. Są kraje poważne i niepoważne, no jednak my należymy do niepoważnych i to jest taki paradoks, no bo ludzie, tak jak mówiłeś właśnie, mówi się na skrajna prawica, jeszcze na prawo od PiS to już jest w ogóle urodzili się z swastygą na ramieniu, a jeszcze na prawo od PiS, no to naprawdę w tych zachodnich mediach, tak jak patrzę, coś tam w Kanadzie się stało i redaktorka tam mówi, że skrajna prawica w Polsce, a nie, przepraszam, to francuska mówiła, że przyjmowaliśmy zawsze statki z uchodźcami od Włochów, a teraz Włochy nie chcą od nas jeden wziąć, no to niech sobie idą do Węgrów i Polaków, do tej skrajnej prawicy, jak się stali skrajną prawicą, do tych faszystów. I tak sobie na legalu mówi. Ja myślę, że Francja jeszcze jest legalny, poważnym krajem, tam Wielka Brytania, Stany, jest kilka, Niemcy, tak, ich rząd broni, oni nie muszą jakby oni jako obywatele codziennie myśleć o tym, o historii, o polityce historycznej, bo oni mają od góry politykę długoterminową i mają to z głowy. My tego nie mamy żadnej polityki długoterminowej, żadnej.
1: A to prawda.
4: I obywatele muszą sobie radzić i potem wychodzą takie głupie, mniej lub bardziej mądre wpisy, nie wpisy i nagrania i książki. Nie mamy think tanku, że jest 100 historyków, którzy analizują, piszą historię, mają dostęp do akt, tylko jedzie jeden historyk, dostanie akta takie przebrane, niepełne i na tej podstawie coś napisze, z czego zgnoją. No, nie powinno tak być. Dobra, to na razie.
0: Trzymaj się, dzięki za telefon. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale te wszystkie przedsiębiorstwa typu IG Farben, które współpracowały z reżimem, nie zapłaciły ani grosza żadnych odszkodowań za przymusową pracę. W ogóle zrujnowali nam, rozwalili nam kraj, też nam nic za bardzo nie zapłacili. Jakieś tam były drobne odszkodowania właśnie za pracę u Niemca czy coś.

0: i mówię tutaj zarówno o okupacji niemieckiej, jak i o okupacji radzieckiej, ale to jeszcze nie znaczy, że musimy się tutaj kłócić z ludźmi, którzy się, wiesz, urodzili później, zrywać stosunki gospodarcze i tak dalej. No z Rosją troszkę inaczej, no bo współczesna Rosja troszkę sobie za bardzo pod ręką Putina pozwala. Ale wiesz, dla mnie jest absolutnie nie do pomyślenia, żebym ja miał tutaj karać wszystkich, tak wiesz, tak robić takie ostateczne rozwiązanie, nauczyć się od agresora, jak rozwiązywać problemy i jak oni chcieli zabić wszystkich Żydów, no to my w tym momencie zabijmy wszystkich Niemców, tak?
1: No to nikt ci nie broni za każdym razem, jak taki temat się pojawia, to mówić, że są też i wspaniali Żydzi, i wspaniali Niemcy. I to nie jest tak, że ja o wszystkich mówię, tylko o niektórych. Możesz się wytłumaczyć i walnąć taki elaboracik na początku, żeby ktoś przypadkiem nie pomyślał, że jesteś jakiś antyniemiecki, ogólnie, czy antysemita.
0: Ale do tego zmierzam. Zobacz sobie, jaka jest grupa wpływu, która ci przeszkadzała. I na tej podstawie rozpatruj, tak? Niemcy i naziści, o ile naziści są pod zbiorem Niemców. Więc oskarżanie wszystkich Niemców za to, że mieli nazizm w swojej historii, to no dobra, no banderowcy jeden przykład, drugi przykład, my też sami w czasach komunizmu nie byliśmy szczególnie fajni, bo mieliśmy rząd, jaki mieliśmy SBC-je, mieliśmy agentów, tak? Więc co? Więc czy teraz powinniśmy na siebie wszystkich spojrzeć i powiedzieć, my wszyscy jesteśmy pieskami Rosji i popełnić zbiorowe sudoku?
1: Nie wiem.
0: To jest, wiesz, to nie jest coś, no wyobraź sobie, że przychodzi jakiś tam niezależny ktoś tam z Portugalii, tak, kto w ogóle nie dotknął tej naszej historii, ale wie o tym, że myśmy współpracowali z ruskimi i my sami na siebie donosiliśmy. Więc co, więc to znaczy, że Polacy byli źli, czy SBcy byli źli? Konkretna grupa SBków.
1: Nie wiem, mi po prostu przeszkadza, że cały czas zamiast mówić o konkretach, to kłócimy się o to, jak prowadzić dyskusję, żeby kogoś nie urazić. To chyba nie w tym kierunku powinno iść. I nie to jest tutaj najważniejsze w tym wszystkim. A tymczasem ponownie Etam, jako że to już jest drugi telefonik, to ponownie apeluję o zwięzłość, o węzłowatość.
2: Nie, bo się zdenerwowałem na potrzebę. Pierwszy raz w życiu się na niego zdenerwowałem, bo tak powiedział, fajnie ująłeś to, że my się bronimy. Jak my się bronimy? No ale popatrz, że za Żydami bronią, cały świat broni Żydów, a nas bronią tylko jakieś pojedyncze jednostki, więc to jest ta dysproporcja.
1: Albo nikt.
2: I tym bardziej, że my... Albo nikt, no dokładnie. Natomiast słuchaj, taki prosty temat. Co myślisz o reparacjach wojennych, żeby w końcu Niemcy spłaciły Polsce? Bo to jest moim zdaniem sprawa nadal niezałatwiona, zresztą nie tylko moim zdaniem.
0: No, sprawa nie załatwiona. A co sądzisz o reparacjach, żebyśmy Niemcom wypłacili za Grunwald, albo żeby Szwedzi nam wypłacili za potop szwedzki? Gdzie jest granica? O tym już rozmawialiśmy, tak? Że
2: dobrze.
0: Ktoś podjął złe decyzje, trudno, jedziemy dalej, skupmy się na zrobieniu czegoś konstruktywnego, a nie sięgajmy w historię.
1: To sprowadzasz do absurdu trochę teraz, bo wiesz, bo to takie porównanie, historia współczesna i żyją jeszcze ci, którzy doświadczyli tych okropieństw wojny. Mój dziadek jeszcze żyje, który pracował przymusowo u Niemca i był tam, wiesz, dręczony. Moja ciotka żyje, która doświadczyła II wojny światowej i okropieństw takich, że wiesz, że nie chcę w ogóle o tym wspominać, a ty mówisz o Grunwaldzie, nie? No to widzisz, trochę to coś tu nie gra.
2: Krawiec, to my mamy wspólny geszeft. Ja właśnie zbieram dokumenty, bo dziadek mój od strony taty oczywiście też był przymusowo w Sachsenhausen. Zbieramy dokumenty i chcemy Republice Federalnej Niemiec wytoczyć proces o 1 000 000 euro za to, że tam pracował. I szukamy w tej chwili kancelarii prawnej, która podejmie się nas reprezentować za darmo, za połowę wygranej stawki.
0: Także tutaj mamy... Wro zaznacza zgrabnie na czacie, dlaczego Ruscy mają nie płacić, no też właśnie. Nas okupowali.
1: No właśnie.
2: Tak, oczywiście Rosjanie.
1: I napadli, przecież oni nas razem z Hitlerem napadli w zasadzie i kłócili się o to, co będzie czyje. Wiecie, tak? Ty masz to.
0: I wiecie co?
1: A mówi się tylko o co? Niemcach.
0: Tak. Nie? My się będziemy teraz skupiać na Niemcach, minie kolejne tam 60 czy 80 lat i wtedy weźmiemy się za Ruskich, gdzie już to kolejne pokolenie będzie, wiesz, będzie po prostu, prawie już nie będzie, tak? To już było, minęło, gospodarka poszła w swoją stronę i my dopiero się za to weźmiemy. Kurde, skupmy

0: się na czymś bieżącym, a nie.
1: To ja teraz powiem ci, potrzebuję jak Żyd. Nie jest ważne, co będziemy robić w tej sprawie. Nie jest ważne, ilu Polaków zginęło w wyniku okupacji II wojny światowej. Około 6 milionów. To jest fakt znany, który uczyni nas za historii jeszcze za komuny. 6 milionów Polaków około szacuje się, że straciło życie. Teraz nie jest ważne, że 6 milionów straciło życie, ale ilu się nie urodziło. To jest metoda żydowska. I my tak samo eksploatujemy tą metodę żydowską i cały czas jedźmy na reparacjach od Anglii, dlatego że nie dopełniła zobowiązań sojuszniczych. To samo od Francji. Owszem, wypowiedzieli wojnę, ale dupy za Marzynota nie ruszyli. Tak? Teraz złoto. Przecież ten idiota kupił 10 ton złota do Londynu. Słyszeliście chyba o tym, że dokupił jeszcze złota do tych 108 ton złota, które nam ukradli. No tam już pewnie nie ma, ale fakt faktem, to nam ukradł. Bo stwierdzili, że za rząd, który był w Londynie i za obsługę wojska, biorą sobie to złoto. Bo tak stwierdzili Anglicy po wojnie. Przecież mój dziadek tam był w Anglii, bo on przyjechał z Egiptu i tam właśnie skończyła się jego kariera wojskowa, bo się wojna skończyła. No litość boską, no, gdzie tutaj jest równowaga.
2: No i tak? Niestety, im dłużej to wszystko trwa, tym bardziej się z tego będzie robił taki właśnie Grunwald.
0: No, ale właśnie
2: i w końcu faktycznie dochodzenie naszych praw stanie się absurdalne, bo to będą już sprawy.
0: Dokładnie.
2: I świadkowie też wymrą, no.
1: Poza tym wszyscy wiedzą, że Grunwald był dlatego, że Maćko z Bogdańca córkę mu porwali. Już wiecie dobrze o tym i dlatego był Grunwald.
0: No. Świat nie jest uczciwy i musimy się z tym pogodzić i jeżeli chodzi o dochodzenie jakichkolwiek, nie wiem, moich roszczeń, też dochodziłem, nie wiem, czy kiedyś mieliście coś takiego, żeby prywatnie dochodzić sobie roszczenia na tam, nie wiem, 10 tysięcy złotych. To wtedy nie myślisz o tym, jak z tego wyciągnąć jak najwięcej, tylko jak wyciągnąć coś, co w końcu jednak dostaniesz. I możemy się bawić w jakieś właśnie ilu się nie urodziło i tutaj sobie rozliczać historycznie. Nie, zróbmy coś pragmatycznie. No to jest,
1: ale
0: to jest...
1: Żydzi tak robią.
0: No i co? No i ile zapłaciłeś tym Żydom?
1: Ja nie wiem, bo to są tajne sprawy, to są tajne umowy. Przecież rząd jeździł do Izraela na posiedzenia, tak? Skąd mam wiedzieć, co oni mi naobiecywali? Skąd ty możesz to wiedzieć? Z tego, co dotarłem do informacji, źródła ci już nie podam, bo już kompletnie tego nie pamiętam, dawno temu, to podobno jakieś renty w ogóle są z Polski wypłacane, nie wiem, jakie to są kwoty, tam chyba rzędu 1000 euro, coś takiego, ale mogę się mylić pojedynczym osobom w Izraelu. No, to jest podobno fakt. Tylko, wiesz, dotrzeć do tego, to jest, wiesz, no jesteśmy rąbani z każdej strony. Ja proponuję, żebyśmy na tych Litwinów zmienili temat, bo Litwini są ciekawsi od Żydów, moim zdaniem, i naprawdę więcej nas łączy, albo Białorusini na przykład, bo to już w ogóle wspólna historia, tak?
2: A po wojnie jeszcze z nazistami się tak wszyscy cackali, że w zasadzie to skazano na tych procesach norymberskich, kurczę, nie wiem, chyba jednego czy dwóch. Trzymano tego Hessa cały czas w więzieniu, a wszystkich innych tam powypuszczano ze względów, uwaga, humanitarnych. I tak ten chory, ten coś, ten nie pamięta. Ale, no, i tak...
0: ale potem Mossad za nimi jeździł i ich zabijał, co do nogi.
2: Dobrze.
0: Naprawdę Mossad, no... Więc tak, więc tutaj, no wiadomo, możemy się bawić w Norymbergę, w Prawo i Sprawiedliwość, tak? Natomiast Mossad wziął sprawy w swoje ręce i posprzątał.
2: I Grom powinien zrobić to samo.
1: Grom powinien zrobić to samo, tylko Grom powstał po to, żeby osłaniać akcję właśnie przesiedlania Żydów, a to jest inna sprawa. Zupełnie poczytajcie sobie ogromnie. Natomiast słuchajcie, no, nie ma absolutnie, jest to ogromna dysproporcja. Polacy są waleni na wszelkie możliwe sposoby. Jesteśmy poza tym jeszcze murzynami Europy, jak to ładnie ktoś kiedyś ujął. I takie są fakty, no niestety. Polacy zostali sprowadzeni do parteru całkowicie. Jeszcze się w tym parterze mają bronić, jak go okłada jakiś Pudzianowski, okłada pięściami, tak? Tak to w tej chwili wygląda, no i nie brońmy innych nacji, brońmy przede wszystkim siebie, a przede wszystkim popatrzmy, kto ich broni, tak? Jest w Szwecji, wiadomo, tylko i wyłącznie II wojna światowa jest uczona w szkołach jako to ten Holokaust. W Stanach tylko Holokaust, w Niemczech tylko Holokaust, ale to w ten sposób, że to Polacy oczywiście, nie? I tam z Ukraińcami, bo oni sobie nabrali sobie swoich...
0: W programie edukacyjnym Niemców nie ma nic o Holokauście.
1: No, się wcale, szczerze mówiąc, nie dziwię, bo próbuję właśnie też do tego dojść. Co i oni tak naprawdę...
0: No to po co mówisz, że Niemcy Holokaust, więc robili to Polacy i Ukraińcy, tylko tak, że robili to Polacy i Ukraińcy. Ale... Możemy dojść do punktu, w którym nie będziesz wciskał kitu?
1: Potrzebą, nie będę wciskał kitu, ale sprawiedliwość historyczna powinna być. I żaden niemiecki uczeń nie powinien dostać matury, dopóki nie odpracuje miesiąca praktyki w domach dla weteranów w Polsce. Koniec. A nie, że Polacy jeżdżą im dupy podcierać za 1000 euro, bo rodak im nie chce za 1000 euro.
0: Ale Polacy sami chcą. Jeżeli chcą
1: no
0: sobie...
1: No chcą, bo zrobić... kurwa nie mają wyjścia, bo tej Volksdeutsche są.
2: Dokładnie potrzeba. No, ja się tu w 100% zgadzam z Etamem. To takie brzydkie, co mówisz, bo chcą. Jest naprawdę wiele osób, które ma kłopoty finansowe i po prostu szuka jakiejkolwiek drogi, żeby z nich wyjść i wykonuje tą niewdzięczną robotę, właśnie opiekując się jakimiś, wiesz, osobami, które często współpracowały z tym nazizmem.
0: No to co za problem im pojechać na zmywak do Wielkiej Brytanii?
1: Pana Boga za nogi złapią zmywak w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania powinna się kłaniać Polsce za to, żeśmy dla nich zrobili. Tak samo Francuzi, te żabojady pierdolone, co się z nimi umówili na państwo Wisi, pojebańcy kurde, Francuzi jebani. I tak samo Niemcy powinni nam się kłaniać. My mamy pojechać do Niemiec i z głową podniesioną. Jesteśmy pan, tam jak jesteśmy w Szwabii Wielkiej, bo ja ich tak nazywam, Wielka Szwabia, a nie Niemcy. Podnieśmy głowy kurde, a nie jakieś takie pierdolone opowiadamy.
0: Szkoda, szkoda. Ja nie wiem, ja tam idę przez życie z podniesioną głową i tyle. I współpracuję z ludźmi z różnych krajów i tyle. Kolejne pokolenie weszło, kolejne pokolenie robi gospodarkę. Robimy coś fajnego, robimy coś wspólnie, a nie rozliczamy się za to, co nie nam nasi pradziadkowie zrobili.
2: Łatwo się mówi tak, jak się tego nie doświadczyło wszystkiego.
1: Sklepów wielkopowierzchniowych w Polsce, Lidle niemieckie. W Niemczech zero polskich sklepów. Tak prawo zostało ustalone. Niemcy wygrały czwartą wojnę. Czwartą wojnę wygrały przez ekonomię. No. Przecież my jesteśmy w Reichu w tej chwili. No. W Reichu jesteśmy.
0: To pozwoliliśmy, bo kupujemy w tym Lidlu, kupujemy w portugalskiej Biedronce.
1: Nie umiemy wygenerować władzy, która by była władzą propolską, tylko jest proniemiecka, prożydowska, proamerykańska i tak dalej. Nie oszukujmy się, tak? No ile mamy lat, tak? Nie oszukujmy się. Ja do przeciętnego Mellera czy tam jakiegoś innego Hansa nie mam nic. Ja mogę z nim sobie piwo wypić, jeżeli bym pił, tak? Ale prawda jest taka, że zostaliśmy sprowadzeni do parteru. Mamy tutaj fabryki, mamy montownie, tak jak to jedna pani ładnie kiedyś powiedziała w Brukseli, Polka, która tam w Belgii mieszka. Mamy tutaj tylko i wyłącznie montownie. Zostaliśmy sprowadzeni do państwa, które jest państwem otoczką, taki wianuszek państw wokół Niemiec. Jak próbowaliśmy podskoczyć w 90 roku, jak chcieliśmy do heksagonale przystąpić, to co zrobił Helmut Kohl? Zachęcił Słowenię do proklamowania niepodległości i wybuchła wojna w Jugosławii. No. I tyle, tak samo jak Hitler się zachował. Dokładnie. A kto rządzi? Jego ulubienica. Przecież Merklowa jest, była ulubienica Helmuta Kohla. No. O czym my mamy mówić w ogóle?
2: No, a z tym, co gadają w szkołach, to też bym czasami uważał, no swego czasu nas uczyli w szkole, że za zbrodnię katyńską są odpowiedzialni Niemcy, nie? A nie NKWD.
0: Nie, to akurat, wiesz, przypomina mi się moja osobista historia, gdzie jako, że się wychowywałem na Pomorzu Zachodnim, to mieliśmy wymiany młodzieży. No i kiedy Niemcy przyjechali do Polski, to między innymi właśnie, nie pamiętam, chyba do Stutthofu, do Stutthofa zostali zabrani na wycieczce, dzieciaki niemieckie, i wybuchł, wiesz, wielki skandal dyplomatyczny, że tak, wiesz, tak nie chcieli do końca powiedzieć, że ich to boli, ale po co pokazujecie to naszym dzieciom? A bo tak to właśnie wygląda, tak to właśnie wyglądało. No i oczywiście jakieś zakłamanie tej historii jest i nad tym powinniśmy się skupić. Żebyśmy po prostu, wiesz, bo to pogodzić się z czymś, to nie znaczy wybaczyć, to nie znaczy, wiesz, stwierdzić, że okej, dobra, w porządku, zabiliście nas, 6 milionów, jest wszystko w porządku, tylko stwierdzić, że okej, zdarzyło się, coś się stało, jedziemy dalej. i zrobić po prostu coś konstruktywnego, a nie wiesz, a nie po prostu wymyślać jakieś reparacje, no jakieś dlatego. Inne cuda na kiju. Pogódźmy się najpierw, nauczmy się nawzajem naszej historii. I tak samo, jak ukrywamy pewne strony, pewne rzeczy, które są ukrywane przed Niemcami, tak samo my nie wszystko mówimy, tak?
1: I też może... mówię, pogódźmy się. My tutaj najpierw na antenie się pogódźmy i pogódźmy się z Niemcami. Niech podpiszą z nami traktat pokojowy. Pierwszym punktem są reparacje wojenne w tym przypadku.
0: Dajcie nam.
1: Tak. Nie! Wszystkie traktaty oddajcie pokojowe zaczynają się od właśnie punktu reparacje. Dlatego nigdy nie chcieli podpisać. Helmut Kohl chciał odsunąć zjednoczenie Niemiec. To jest fakt znany powszechnie. Skubiszewski był wtedy ministrem między tych, no jak to się nazywa, tym ministrem od spraw międzynarodowych. Chciał odsunąć, żeby tylko Polacy nie chcieli traktatu. Mamy zawieszenie broni podpisane dlatego tylko z nimi.
0: Więc w momencie, kiedy wy będziecie negocjowali reparacje, ja będę negocjował z młodszym pokoleniem to, żebyśmy wspólnie sobie popracowali, jakąś firmę założyli, zrobili coś fajnego wspólnie.
2: I zobaczymy,
0: kto na tym lepiej wyjdzie. Zobaczymy, kto na tym lepiej wyjdzie.
1: No oczywiście, że wyjdziesz lepiej ty, bo tutaj przy naszych mędrcach, że tak powiem, chciałbym powiedzieć mędrca Aksjonu, ale niestety takich nie mamy, no to niestety tak to będzie wyglądało i taki pojedynczy profesor, czy tam jakiś myśliciel typu Michalkiewicz, czy typu profesor Nowak będzie zawsze obstawiany na pozycję oszołoma. No przykro mi tylko, że tutaj u nas w tym radiu, no, bo dostatecznie dostają po łbie od kłamców w mediach mainstreamowych, którzy notabene nie są dziennikarzami, tylko są agentami poprzebieranymi za dziennikarzy. Do dziś dnia nie mam żadnych wątpliwości.
2: No, wy sobie tam gadajcie o reparacjach, a potrzeba młody, dynamiczny, będzie się integrował w ramach wspólnoty europejskiej i aleluja i do przodu będzie. Nie patrzmy wstecz, szczególnie jeśli tu chodzi o, żeby nam ktoś... zrekompensował jakieś tutaj mordy i zniszczenie kraju, to nie patrzmy wstecz, nie patrzmy, żyjmy teraźniejszością.
1: Ja rozumiem potrzeba ciebie, ale słuchaj, no to w takim razie zróbmy artykuł 23 Konwencji Praw Człowieka, którą Niemcy podpisali i Polska podpisała, że zarobki na tych samych stanowiskach, w tych samych firmach będą takie same. Dlaczego on nie jest przestrzegany? To jest 23 artykuł Konwencji Praw Człowieka. Wszystkie państwa ratyfikujące ten artykuł zobowiązały się do tego. Nie na własnym terytorium, nie. W ramach tej samej korporacji ma być ta sama płaca. Dlaczego Litw płaci w Polsce 3000, a tam 2000 czy 1500 euro? No.
0: To najedźmy na Norwegów, którzy zarabiają więcej niż Niemcy.
1: Ale momencik. Ja nie mówię o tym, że zarabiają więcej niż Niemcy. Mówię, dlaczego w Lidlu płaci się polskiemu pracownikowi mniej niż niemieckiemu w tym samym Lidlu. Notabene Lidl netto zarabia na powierzchni swojego sklepu w Polsce większy ma przychód niż Lidl w Niemczech.
2: A towary w cenie prawie że takiej samej, nie?
1: I gorszej jakości. No.
2: Tylko, że gorszej jakości często. Wytanione, a kosztują prawie tyle samo. No jesteśmy po prostu traktowani jak taki...
1: Mówmy na ten temat prawdę, a nie tam, że tam polityka miłości. Ja sobie mogę usiąść, mówię politykę z miłości z jakimś tam kolegą z Niemiec czy kimś takim uprawiać, tak? Mnie to tam jest ganz egal, tak? No ale prawda jest taka, że no niestety jesteśmy rąbani i tyle, no jeszcze sami siebie oszukujemy. No przynajmniej tyle zróbmy, że sami siebie nie oszukujmy, tak? Że to jest nieuczciwe. Jest nieuczciwe i to chujowo nieuczciwe, no.
2: Ale dobra, tu się. No dobra, dzięki za telefon.
1: Ja się zbulwersowałem dzisiaj trochę, no sorry.
2: No bo taki temat jest, że to się ludzie bulwersują, no. I się nie dziwię.
1: Nie, nie gniewam się na nikogo. Jestem za tym, co potrzeba mówić, ale najpierw wyrównajmy rachunki krzywd. Po prostu. Zwyczajnie. Pieniądze, czyste pieniądze. Hej.
2: Cześć.
0: Historia uczciwa nie jest i nigdy nie była.
2: No i dlatego może właśnie polskie elity mogłyby się troszkę mniej skupić na martyrologii, na takim nagłoszeniu, jak to było naprawdę, tylko po prostu się skupić na załatwianiu spraw, nie? To zresztą chyba sam zaproponowałeś, że bardziej tak konkretnie po prostu i asertywnie i na chłodno załatwiać sprawy, a mniej utyskiwać, bo na prawicy jest takie przekonanie, że pierw trzeba wszystko wyjaśnić, trzeba mówić o tym, no też trzeba, tylko że jak całe siły i energię przeznaczymy na prostowaniu kłamstw, to skończy się tak, że będziemy się w nieskończoność spierać o to, czy ofiar było tyle, czy tyle. I tamta strona powie, nie, nie, nie, to właśnie to są zafałszowane dane, porozmawiajmy o tym jeszcze przez 10 lat, nie? I to jest takie na przetrzymanie, na przeczekanie, że będziemy się wykłócać o to, ile było ofiar i jakie były szkody, a nie przejdziemy do meritum, po prostu gdzie jakieś odszkodowania, czemu wszyscy dostali, a my nie, czemu tutaj nam nie oddaliście tego, czemu tamtego, czemu nie mamy tej sprawy niezałatwionej, tak na chłodno po prostu, nie?
0: Akurat wiesz, akurat prostowanie prawd jest czymś bardzo ważnym, bo dla mnie jest naprawdę strasznie niepojęte, że przed dzieciakami, które współcześnie się wychowują, uczą w Niemczech, jest ukrywane to, że coś takiego jak Holokaust się zdarzyło, tak? To nie powinno się zdarzyć i to jak najbardziej należy naprostować, więc przede wszystkim edukacja. Nauczmy się, poznajmy tak siebie po prostu nawzajem i na tej podstawie możemy coś sobie, wiesz, możemy sobie coś wyjaśnić, coś stworzyć fajnego później, kiedy już tak na pewnym punkcie damy, wiesz, sobie po mordach, ale potem wiesz, okej, było, minęło, robimy dalej, robimy coś konstruktywnego. Jeżeli spojrzymy sobie na historię wojen od średniowiecza w plus, no to zawsze były pewne nierówności. Z pewnymi nierównościami, nie tyle, że mówię, że warto się pogodzić, nie chcę być w ten sposób odebrany, natomiast dużo bardziej opłacalnym byłoby stwierdzenie, no okej, byliście chujami, trudno, okej, ale to byli wasi dziadkowie. Zróbmy teraz coś lepszego. Pokażmy im, że stać nas na coś z deka więcej.
2: No ja mam trochę inne podejście od twojego, ale to chyba się nie obrazisz, jak będę inaczej się patrzył na niektóre sprawy.
0: Nie, no skąd?
2: No dziękuję.
0: Nie, no kurde, stary, nie pierwszy raz.
2: No dziękuję, że mogę, bo tak możemy się w nieskończoność przekonywać, ale ja w niektórych sprawach po prostu nie ustąpię. Też to normalne, że się patrzy na tak trudne sprawy trochę inaczej, a tymczasem jest Jacek z nami na antenie. Witam cię serdecznie. Tak, niech będzie, że serdecznie witam.
3: Dobry wieczór. To tak na marginesie powiem, że fajnie było się przyglądać, jak ci pizda pękła. A teraz przejdę do tematu, tak, dokładnie, tak.
2: No. Już, tak się dopytuję, myślałem, że znowu mnie nie słuchasz, tylko klepiesz swój tam elaboracik. Dajesz.
3: Ja w sprawie tego Lidla, bo tutaj ignorancja ekonomiczna wyszła zarówno twoja, jak i Etama. Wyobraź sobie, że w poszczególnych oddziałach na przykład takiego Allegro są różnice i to spore w zarobkowaniu na tym samym stanowisku pomiędzy Poznaniem a Warszawą. Czyli co to oznacza, że teraz Poznań powinien za jakieś krzywdy się do Warszawy zwrócić, tak? Albo ten sam gość, który pracuje w oddziale w Częstochowie powinien się upomnieć o taką samą stawkę, jaka jest w innym oddziale w Warszawie, tak? To jest jakiś stek bredni. Potrzeba, powiedz im, ile byś zarabiał z takimi kompetencjami jak dzisiaj w Dolinie Krzemowej?
0: Myślę, że koło 15 kafli dolarów co najmniej.
3: Dokładnie. To nie jest tak, że goście, którzy zarządzają takim Lidlem czy jakąkolwiek międzynarodową spółką, to nie jest tak, że oni nie patrzą na to, jakie jest otoczenie w danym kraju. Gdyby w danym kraju, powiedzmy w takiej Polsce, gdyby kasjerzy zarabiali 3000 euro albo około 3000 euro, albo średnia by była 2,5, to prawdopodobnie Lidl nie miałby wyjścia, musiałby tyle dać, bo taki jest rynek, tak? Ja tylko jestem ciekaw i to jest moje pytanie do Etama. Czy gdyby on był przedsiębiorcą w Niemczech i któregoś dnia przyszłoby mu do głowy, a wiem, że tym przedsiębiorcą w Polsce był, więc zna jakby te realia z troszeczkę innej strony, nie z perspektywy pracownika, czy fajnie by było i czy by mu się opłacało przy takich kosztach pracy, a w Polsce praca jest droga jak wódka, czy opłacałoby mu się przy takich kosztach pracy dać polskiemu pracownikowi niemiecką stawkę. Bardzo mnie to ciekawi, czy tak hojnie by wyskoczył z hajsu. Ciekawi mnie to, czy ty, Krawiec, tak hojnie byś wyskoczył z hajsu, jakby ci przyszedł taki nadęty pracownik i by ci powiedział: panie, ja w Holandii mam 3 razy tyle. Albo pan mi dajesz co najmniej 2,5 razy tyle, albo ja do konkurencji idę. Wyskoczyłbyś z hajsu? Bardzo w to wątpię. I to tyle ode mnie. Cześć.
2: Cześć. Chciałem się jeszcze coś zapytać, ale już sobie poszedł. Dobra. Trudno.
0: Ale chwali się. Bardzo się chwali.
2: Chciałem się zapytać, co to znaczy, że mi pizda pękła. I kiedy mi pękła, bo nie czułem, że mi coś tu pękło. I też w sumie nie mam... No nieważne. Nagadał się. Znowu wykład był pana profesora Jacka Blachy, z którym się nie dyskutuje oczywiście, tylko on przedstawia swoje racje, bierze teczkę i do domu idzie. Nie no, z tym się akurat zgodzę. No też bym wybrał takiego pracownika, który by się godził na bardziej realne wynagrodzenie, bo zwyczajnie nie byłoby mnie stać nawet jakbym chciał płacić więcej, a wiadomo, że żaden przedsiębiorca nie chce płacić więcej. Każdy przedsiębiorca ma to do siebie, że woli zapłacić mniej niż więcej. Na tym polega robienie biznesu. No.
0: Jeżeli sobie robisz taki sklep, tak, no to robisz sklep nie po to, żeby robić dobrze ludziom, tylko żeby na tym zarabiać, tak? I możesz sobie zatrudnić kasjera, który będzie dostawał 10 tysięcy złotych, tak? Ale to będzie, wiesz, gospodarka jest zbiorem naczyń połączonych, tak? I jeżeli tutaj wprowadzisz jakąś taką gwałtowną dysproporcję, to nagle się to popsuje. Możemy oczywiście powoli to przepychać i przepychamy, bo jednak mamy PKB całkiem nie najgorsze, tak? No i ludzie z roku na rok zarabiają coraz więcej. Z drugiej strony mamy inflację, która sprawia, że ta siła nabywcza pieniądza jest coraz mniejsza. No ale możemy chyba się zgodzić przy tym, że dzisiaj taki średni Polak jest bogatszy niż był 20 lat temu.
2: O, zdecydowanie. To znaczy, no... Tak, niby tak. Znaczy był taki okres, wiesz, że żyło się fajnie, jakoś tak w latach 90. przez chwilę. To jakaś taka dziwna ta krzywa, chociaż dokładnie nie pamiętam. No ja pamiętam jeszcze te czasy, jak w ogóle była bida z nędzą. Co to za w ogóle upokarzające czasy, że się stało w kolejce na przykład 2 godziny, dosłownie 2 godziny, i na końcu się dowiadywałeś od niegrzecznej pani za ladą, że nie ma, już wyszło. I tak patrzyłeś na ladę, a tam nic nie ma dosłownie, jakaś tam ocet, kaszanka, wszystko powykupowane. Sraj taśmy nie było, wszystko szare, smutne. Ja pamiętam, straszne czasy były, no teraz to nieporównywalnie się lepiej żyje ludziom. To jest inny świat w ogóle.
0: No, to znaczy, wiesz, ja tych czasów nie pamiętam, ale powiedzmy te lata 90. już bardziej. I nie tak dawno temu widziałem, jak wyglądało PKB w porównaniu Polski, w porównaniu do Ukrainy, gdzie Ukraina wystartowała na dużo wyższym PKB w momencie tych wszystkich wielkich przemian, po czym zaczęła pikować. No i teraz już... nazwiska nie pomnę, ale jakiś właśnie notabl, jakiś polityk ukraiński wręcz właśnie opowiadał o Polsce jak mniej więcej tak, jak my postrzegaliśmy parę lat temu Wielką Brytanię, czy Niemcy jeszcze w latach 90., gdzie bardzo często było tak, że ojciec sobie pojechał na Saksy, gdzieś tam na jakąś budowę do Niemiec, no i tam przywoził nie tylko pieniądze, ale i Commodore, no i jakieś Atari i tak dalej. I teraz coś takiego Ukraińcy sami doświadczają, jak tak sobie to zweryfikowałem, bo miałem pewną rozmowę tutaj nawet na nocnym radiu, już nie pamiętam z kim, ale dotyczyła ona tego, że Ukraińcy jednak uciekają przed wojną i z tego, co mi się udało zweryfikować, to nie, to jest emigracja zarobkowa.
2: Czyli oni się patrzą teraz na Polskę tak jak my kiedyś na Zachód, tak?
0: Tak, jak my w sumie cały czas na zachód, nie? Ale, no. Ale już troszkę mniej, bo jak wiesz, jak się granice otworzyły, to tam przecież chyba ze 2 miliony Polaków od razu wypieprzyło na zachód, do właśnie Wielkiej Brytanii, to chyba był taki, wiesz, taka ziemia obiecana, no i teraz mamy ten problem, że nawet Nawet dzisiaj miałem taką rozmowę telefoniczną, bo koleś, od którego kupowałem żwirek, bo sobie tak kupuję 50 kg żwirku raz na jakiś czas dla kota i mi jeszcze go nie wysłał. No i zadzwoniłem do niego, no i tak potem w jakiś sposób mówił, no to tak mi się troszkę skojarzyło, że on jest taki jakiś taki troszkę z Ukrainy, nie? No i spoko, no załóż sobie działalność gospodarczą, zrób sobie coś fajnego tutaj, no czemu nie? Jeżeli się tutaj dobrze czujesz, no to kurde, no Ukrainiec weźmie mniej niż Polak.
2: Póki co mamy takie warunki, że prowadzenie małej działalności gospodarczej tu w Polsce to jest koszmar. Jest naprawdę cholernie ciężko. Jeszcze jak masz dużą firmę, to jest ci jakoś tak łatwiej, ale jak masz tą małą działalność, to te podatki, te ZUS-y, to jest wszystko ta papierologia.
0: ZUS-y zdrowotne, musisz sobie zatrudniać księgową, która, wiesz, i jak to właśnie kiedyś Grzesiek określił, Grzesiek sponsor serwera, określił, że taki software house, taka, wiesz, taka działalność na do 10 osób jest od upadłości, oddziela ją jedna niezapłacona faktura.
2: Tak, bo u nas się musisz już opodatkować i wybulić, jak wystawisz fakturę już komuś, nie?
0: No, bo i wiesz, i masz fakturę na 30 dni i wiesz, i nie dostajesz pieniędzy i wiesz, i mija ci czas i tak dalej. Ewentualnie sobie możesz zrobić refaktoring, to zapłacisz jak za zboże i to też nie wiadomo, czy te pieniądze dostaniesz, ale sobie popsujesz relacje z kontrahentami, więc no nie wiem, brzydko to wygląda, naprawdę słabo to wygląda. Próbowałem kiedyś tego, nie przyjęło mi się.
2: Włączyła mi się taka ostatnio reklama firmy, która świadczy takie usługi, że płaci ci za klienta, który dopiero ci ma zapłacić, to oni ci szybciej płacą jakby za niego, no to, i potem się rozliczają, nie?
0: No to jest właśnie refaktoring, że za 5% wartości faktury, bo taką sobie marżę narzucają, dadzą ci od razu pieniądze, ale potem po prostu wysyłają jakiś łysych karków do tego twojego kontrahenta, żebyś tutaj natychmiast zapłacił, no i już tutaj z tym kontrahentem raczej sobie więcej nie podziałasz, bo są, wiesz, różne rzeczy. Nie wiem, strasznie mnie to boli, strasznie mi to przeszkadzało, kiedy sam prowadziłem działalność, więc takie, no wystawisz fakturę i czekasz i teraz... a masz do zapłacenia rachunki. Musisz kupić chleb.
2: Teraz chyba troszkę lepiej z tym jest. Przynajmniej ja mam tak, że ze mną regulują płatności ludzie dosyć szybko, nie? Często nawet od razu po wykonaniu zlecenia, ale to są prywatne osoby. Im z doświadczenia wiem, że im większa firma, dla której się robi, tym dłużej się czeka, bo oni muszą tam przekazać do działu takiego tam rozliczeń, potem to czeka, potem jest jeszcze tam zatwierdzane i tak dalej, i faktycznie się długo czeka. Im większy klient, tym dłużej się czeka. A jak dla osoby fizycznej, prywatnej coś robię, to zwykle ciachu machu i wiesz, i jest, nie?
0: A ja powiem ci, że wręcz odwrotnie. Największe raczysko to są takie firmy do 20 osób, nie? Takie małe przedsiębiorstwa, które strasznie wydziwiają, bo oni chcieliby być tutaj drugim oraklem i rzucać jakieś dodatkowe wymagania. Cały czas, wiesz, przestawiają bramki, zmieniają, wiesz, założenia tego projektu, ewentualnie coś tam się nie zgodzi w integracji, którą robisz, no i się niestety rozjeżdża kawał twojej roboty, tylko dlatego, że ktoś po drugiej stronie czegoś nie dopowiedział w specyfikacji projektu. I tutaj pewnie jeden z słuchających będzie wiedział, o czym mówię. No i się to po prostu totalnie rozjeżdża, czekasz na tę wypłatę, no ale jej ciągle nie ma i po prostu tyle roboczo godzin wkładasz w to, że się nie uda. Natomiast z dużymi firmami, natomiast tutaj porównanie mam tylko do takich bardzo dużych firm, nie mam, nie wiem, doświadczeń ze średnimi przedsiębiorstwami. Jeżeli chodzi o naprawdę dużych graczy, to szczerze mówiąc, pieniądze wchodziły na konto, nawet jak projekt był zrobiony tak, wiesz, po etamowemu na 60%, no to nie, no to już tutaj, żeby się wszystko w księgach zgadzało, no to pyk i tyle. I dorobisz w wolnej chwili.
2: No właśnie. O Polsce się mówi w sumie na arenie międzynarodowej, że to jest właśnie prężnie rozwijający się kraj, albo że to jest w ogóle... w tym naszym regionie, wiesz, taki najbardziej rokujący i dynamiczny właśnie kraj gospodarczo, ale wydaje mi się, że Polacy płacą wysoką cenę za to często, że po prostu zapierdalają mocno, wiesz, troszkę ponad siły. I no, sam znałem wiele takich osób, które pracowały na dwa etaty, znam takich przedsiębiorców, którym ta firma ich troszeczkę nie hula i idą gdzieś do pracy jeszcze dodatkowo, wiesz, żeby zarobić sobie. I to jest, no właśnie, taka po prostu cena, którą wysoka i potem się nie ma czasu na rodzinę, zdenerwowany człowiek. No i też pewnie wygodne to jest dla elit, bo Polak nie ma już czasu na interesowanie się tym, co się dzieje dookoła i zagłębianie się w politykę, nie ma czasu na protesty jakieś, siedzi, zapierdala i już taki zmęczony jest potem, że tylko klapnie przy tym telewizorze i się odmurza.
0: Ale zamiast tutaj robić z siebie ofiarę, może zróbmy coś konstruktywnego i zacznijmy tych Ukraińców wykorzystywać tak, jak nas wykorzystują elity. Mamy takie możliwości. Czemu nie?
2: No to, ale to widzisz, to takie niegodne jest wykorzystywać. Aha, ale w jakim sensie wykorzystywać? Jak
0: no właśnie. No właśnie tak, że wiesz, że tutaj im płacimy jakieś psie pieniądze, jakąś miskę ryżu i tak dalej. I wiesz, tak samo jak te wszystkie pretensje, które mamy do elit, które mamy do Zachodu, po prostu zrzućmy dalej. I wiesz, i to jest to, co, i to do czego zmierzam, to jest ta wizja tego Polaka, który jest, tej Polski, która jest tak bardzo, wiesz, znienawidzona, znielubiana, bo my mamy swój honor. Bo my szanujemy naszego pracownika, przynajmniej spora część, no, pewna część z nas, no nie mówię tutaj o Januszach biznesu, że wiesz, pierwsza twoja myśl to była, no kurde, no to jest takie troszkę nie fair go wykorzystywać. Ale nas to rypią jak tylko można, bo my jesteśmy tacy gościnni, tacy mili, tacy do rany przyłóż, no i no niestety tutaj troszkę na tym tracimy.
2: Mi by było na przykład ciężko, bo sam jak pracowałem w Irlandii, to byłem bardzo dobrze traktowany, bardzo było miło, sympatycznie, Irlandczycy byli gościnni, wiesz, pracowało mi się w mniejszym o wiele stresie i dużo przyjemniej było, tak fajniej i tak, wiesz, po ludzku niż często w Polsce, nie, przez rodaków. Jesteś traktowany. Naprawdę super było, nie mam nic do zarzucenia, nie było żadnych kwasów, była jakaś taka, wiesz, wyrozumiałość, nie było spięcia dupy, wiesz, jakiś, no bardzo fajnie było, nie? I ja miałbym teraz co, tutaj się czuć jak polski pan i tego Ukraińca tutaj dociskać, tak? Wyciskać jak cytrynę, no chyba bym nie umiał.
0: No właśnie,
2: w ogóle chyba wiele takich zachowań bierze się, różnych takich złych zachowań bierze się z tego, jeśli sami doświadczamy jakiejś niesprawiedliwości, jakiegoś zła, to zło potem tak, wiesz, promieniuje i pączkuje i sami potem powielamy różne rzeczy, których sami doświadczyliśmy, nie? Przenosimy to na innych, nie? Jakoś tak to działa, widzę.
0: No tak, ale to jest, wiesz, to jest nasz wybór, nasza decyzja, czy chcemy się po prostu nachapać, wykorzystać tego biednego pracownika, który będzie ci pracował za psie pieniądze i się na tym samemu dochapać, czy potraktować go tak jak człowieka, tak na równi, nie? Więc to jest, nie wiem, to jest nasza wielka zaleta jako narodu, no i też wada, którą łatwo ktoś może wyeksploatować.
2: No ale... Ja jestem jakoś tam, wiesz, jak miałbym być z czegoś tutaj dumny, to może z tego właśnie, że Polacy są okej. Robi się z nas często takich właśnie buraków, cebulaków. Sami o sobie tak często mówimy, a nie dostrzegamy jakichś zalet swoich, nie? Że właśnie, że nie jesteśmy tacy jacyś, no właśnie, wiesz, nie mamy tak dużo win na koncie, jeśli chodzi o historię. Popatrz na inne kraje, tu kolonializm, tu jakieś prowokowanie, wiesz, konfliktów, tu napadli na cały świat, tutaj, wiesz, mordowali, a my tak dużo nie napsociliśmy, nie? I może z tego powinniśmy być dumni. Nie z symboli jakichś, mniej tak w jakiejś martyrologii, symboliki, a z takich możemy być dumni z konkretnych całkiem rzeczy. No także z tego, że się ładnie kraj rozwija, że zmieniliśmy ustrój i że wiesz, że jest niebo a ziemia w porównaniu do tego, co było, no nie wiem, że mamy zdolnych, kurczę, ludzi też, różnych naukowców, nie wiem.
0: No wiesz, mamy z tym spory problem, tak, bo jak chociażby się parę lat temu pojawiła kwestia grafenu, tak, który jest odkryciem polskim, ale zabrakło, wiesz, dotacji ze strony rządu, zabrakło jakiejś subwencji i w tym momencie okazuje się, że zagraniczne podmioty nam ten grafen ukradły i będą robiły to wszystko po swojemu i w tym momencie, no, z jednej strony możemy czuć się oszukani, z drugiej strony zaś, no, powinniśmy tak spojrzeć i się zastanowić przed urną wyborczą, na kogo kuźwa głosujemy, bo dlatego od grafenu się odpierdol, bo zadzwoni, pisze login zajęty, dzwoń, nie, naprawdę dzwoń, bo mogę tutaj czegoś nie wiedzieć, ale z informacji, które mam, no to podobno zostaliśmy wydymani przez zagraniczne przedsiębiorstwa, tylko i wyłącznie dlatego, że zabrakło pieniążków. No a skąd te pieniądze mogły się wziąć? No z rządu, z jakiejś założenia, nie wiem, spółki państwowej, która potem by z tego sobie kroiła.
2: No jeśli coś finansować, to właśnie takie rzeczy głównie.
0: Ale, no, ale teraz wiesz, ale tutaj siostra mojego szwagra straciła pracę w Biedronce, to zróbmy ją, nie wiem, prezesem Orlenu.
2: Właśnie, ten straszny jest nepotyzm w PiS-ie. Okropny, to mnie bardzo zniechęca, bo no, co można powiedzieć o partii, która tak stawia właśnie na tym, żeby powsadzać swoich członków i krewnych i znajomych królika, gdzie się tylko da, dać im intratne posadki, jakieś kosmiczne pensje, no to przecież to już samo to skreśla taką partię. A nam najwięcej krzywd, wielkie krzywdy nam zrobiono, nie tyle nawet niszcząc tutaj kraj fizycznie, domy, miasta, tylko właśnie niszcząc elity, nie? I najpierw to niszczenie elit poprzez po prostu mordowanie, a współcześnie taki trochę drenaż, nie? Do którego ciężko mieć pretensje. No Polak sam czasami jak zdolny to wyjedzie gdzieś za granicę albo go podkupią, no pieniądz rządzi światem. Możemy sobie mówić tak, że są rzeczy ważniejsze od pieniądze, ale jak ktoś ma do wyżywienia rodzinę i tak dalej, no to po prostu się skusi i wybierze lepszą ofertę. No rynek dyktuje tutaj zasady. No nie wiem.
0: Nie wiem, no nie oszukujmy się, pieniądz rządzi światem, są oczywiście polskie przedsiębiorstwa, ale jest ich naprawdę, no niewiele, tak, no i my sami, jeżeli dokonujemy sobie decyzji, kiedy idziemy do tej Biedronki, do tego polskiego, do tego portugalskiego, jak to się nazywało, Jeronimo? Czy coś takiego, tak?
2: Jeronimo Polska, Biedronka, tak. Znaczy, Jeronimo Polska, co ja mówię, dole. No, Jeronim.
0: Tak, ja jestem prawdziwym Polakiem, kupuję tylko w Biedronce, nie? Wspieram polski biznes. Wiesz, i nie zwracamy uwagi na to, czy firma, od której kupujemy produkt, płaci podatki w Polsce. No bo jeżeli to będzie ten podatek zapłacony w Polsce, no to wtedy nam się tutaj jakoś to opłaci. No, no niestety, nie jesteśmy na tyle świadomymi konsumentami, przynajmniej niestety większość z nas, że dla nas ważniejsze jest sobie kupić w Aldi, tak, w niemieckim Aldi, który ma produkty, które, wiesz, które mają ten kod kreskowy zaczynający się od 5-9, że to jest produkowane w Polsce, ale 99% kapitału jest złożone w Niemczech, czy w Holandii, czy we Francji, czy gdziekolwiek indziej. Nie mamy takiej świadomości, nie mamy. Nie wiem, no wyobraź sobie, że teraz taki rząd PiS-u, czy rząd jakikolwiek wprowadza, żeby obowiązkowym było na opakowaniu albo na etykietce w markecie, żeby pokazać, czy to jest firma polska, czy to jest firma niepolska. Dlaczego tego nie zrobią? Na pewno ktoś na to wpadł wcześniej niż ja.
2: Niestety bieda to wszystko utrudnia, bo patriotyzm gospodarczy jest jak najbardziej spoko, ale wiesz, jak ktoś żyje tak jak ja, od pierwszego do pierwszego i często mu nie wystarcza tam na podstawowe rzeczy, no to jednak się patrzy i kupuje się tam, gdzie najtaniej po prostu. Chociaż no, często specjalnie idę na przykład do Dino, które jest polską siecią tych supermarketów czy hipermarketów, i tam kupuję tylko dlatego właśnie, że tak z taką myślą, nie, że no to jest polski sklep i wolę tam pójść niż do Biedronki, w której mam wszystkiego 10 razy więcej do wyboru i tak dalej, ale idę do tego Dino sobie, nie? A najsmutniejsze jest to, że jak już się komuś uda w tej Polsce wybić i jest ewidentnie takim patriotą gospodarczym, bo myślę, że Roman Kluska i jego Optimus, to jest trochę taka sytuacja, bo ci ludzie mają tak głowę do interesów, taki łeb na karku, że spokojnie mogliby za granicą gdzieś coś otwierać, tak mi się wydaje, nie? No ale jakoś w tej Polsce działają, to urzędasy ich po prostu zniszczą, wymęczą, zniszczą, doprowadzą do bankructwa i na końcu jeszcze nikt za to nie będzie odpowiadał. I ile było takich firm jak Optimus? Czytałem wiele artykułów o tym, jak urzędnicy zniszczyli jakąś spółkę. I to niesprawiedliwie oczywiście, tak? Po prostu się przyczepili do czegoś, co bezpodstawnie. Ile jest takich sytuacji, że komornik państwowy zabiera coś, czego nie miał prawa zabrać. Jest straszna taka niesprawiedliwość. Wiesz, gdybym miał być tu jakimś spiskowcem, to powiedziałbym, o i cieszą się te reptole, te iluminaty, że w końcu w Polsce każdy się będzie bał tu cokolwiek robić, nie? I wtedy obcy kapitał tylko, obce spółki, bo w Polsce już Polak się będzie mikrodziałalność bał otworzyć, bo go zaraz zniszczą, zaszczują, kontrola będzie, a duży se poradzi zawsze ze wszystkim, bo go stać na prawników, bo stać go na doradztwo, na wszystko i się nie da też, tak? Bo w dużej korporacji to nie jest taki po prostu Janusz Kowalski, który gdzieś się boi pójść, nie wie jak załatwić coś, tylko albo ma jakieś dylematy. Duża firma to zawsze jest odpowiedzialność rozproszona. Przyjdzie smutny pan w garniturze, wyciągnie teczkę, pokaże dokument, tu artykuł taki i taki, proszę się od nas odczepić, w przeciwnym razie skierujemy wniosek do sądu. Co może się skończyć odpowiedzialnością karno-sądową. Dziękuję, do widzenia i uśmiech numer 5 na do widzenia i pójdzie sobie, no. A Janusz biedny się boi, co ja zrobię, czy ja, a może ja zadzwonię i zapytam, czy ja mogę. I w ogóle jest taka sytuacja, że u nas nawet jak chcesz uczciwie coś, jak robiłeś coś nieuczciwie, a chcesz zacząć uczciwie, to boisz się, tak? Bo zaraz cię wezmą na widelec i zaczną cię obserwować i sprawdzać i kontrolować i wszystko ci wybebeszać i po prostu nawet już się boisz pójść i powiedzieć, ja tu kiedyś nie zapłaciłem i bym chciał, tak? To się przyglądniemy teraz 3 lata w tył na przykład, nie? 5 lat w tył.
0: Wiesz, i to jest ten cholerny problem, że nawet jest to pewne narzędzie takiej nieuczciwej konkurencji, którą widzimy na poziomie małych przedsiębiorstw, gdzie piszesz sobie donos do ZUS-u czy do Urzędu Skarbowego, tak, żeby skontrolować tę firmę, która akurat ci tutaj troszkę bruździ. No i też, no nie wiem, bo opieram się jedynie na relacjach, ale w takiej Irlandii, tak, jeżeli urzędnik ci robi kontrolę, no to on mówi, no tutaj panie krawiec, masz tutaj błędy w tych księgach i tutaj tu masz błąd, tutaj skłamałeś strasznie. To teraz usiądziemy i ja ci pomogę je tutaj to naprawić, bo żeby tak było, wszystko się zgadzało. A w Polsce nie, od razu kurwa kara, od razu po dupie lać i tyle. W Polsce jak w chlewie, no.
2: Może troszkę się tu poprawia, że ten polski urzędnik też już staje się takim urzędnikiem, do którego przychodzisz i pytasz się, w jaki ja sposób się mam opodatkować i on faktycznie będzie miły i doradzi ci, trochę się zmienia na lepsze, ale raz, że wolno, a dwa, że no po prostu różnie bywa, to ruletka trochę, tak? I albo trafisz na dobrego urzędnika, albo na takiego, który właśnie
0: na służbistę.
2: Na służbistę, którego misją jest ci wykazać, że ty jesteś po prostu nędznym parchem i masz karę ci wlepi, ale jest też taki, który ci nawet żadnej kary nie da i pomoże ci nawet to rozwiązać, tylko że to nadal nie wiesz, na jakiego trafisz. No niestety,
0: No właśnie to jest ten problem, że wiesz, że bardziej, ale to też jest takie, wiesz, takie więzienie, takie kajdany psychologiczne, które sam sobie założyłeś, tak, bo tego urzędnika w ten sposób wychowali, bo nad tym urzędnikiem jest inny urzędnik, który, wiesz, zobaczy, no tutaj panu krawcu pomogłeś, nie wziąłeś z niego żadnego, nie nałożyłeś żadnej krzywny, no to tutaj ja ci tutaj zaraz pokażę, jak to wygląda, więc też mi się wydaje, że musimy troszkę poczekać i pewne pokolenie musi zwyczajnie wymrzeć, albo przyjść na emeryturę i przestać nam przeszkadzać w robieniu fajnych rzeczy.
2: To się wszystko sprowadza do tych dwóch modeli. Model wschodni i zachodni. We wschodnim to my jesteśmy dla państwa i dla urzędasa i tak dalej, a na zachodnim, w zachodnim jest odwrotnie, nie? Że to oni są właśnie, żeby tutaj pomóc, żeby nam coś podpowiedzieć. My mamy oczywiście obowiązek się opodatkować. No, w Stanach to ponoć jest w ogóle świętość. Jak podatku nie zapłacisz, to tak jakbyś miał narkotyki, broń i do policjanta strzelał, to w ogóle tam jest to najgorszy grzech. Ale jednak, wiesz, jest takie, w dwie strony to działa. Albo my jesteśmy dla państwa, albo państwo dla nas. No i niestety u nas to jeszcze troszkę pokutuje to, że my jesteśmy dla państwa. Państwo za te połowę pieniędzy, które mu oddajemy, no tak mniej więcej, jeden więcej niż połowę, drugi mniej niż połowę, trochę, no ale tak uprośmy to, dajemy połowę wszystkich swoich pieniędzy i nie mamy z tego praktycznie nic. Jak zachorujesz, to prędzej odwalisz kitę i niż się doczekasz. Potem się jeszcze dowiesz, że tutaj nie refundujemy, tu nie refundujemy, tu musi pan dopłacić. W rezultacie i tak zapłacisz. Ja w ogóle nie czuję, że coś za te pieniądze, które oddaję państwu, mam, nie? I to jest też zniechęcające do prowadzenia, do płacenia, no bo nikt nie jest frajer, nikt się nie chce czuć, że po prostu ja nie chcę, gdyby ludzie nie czuli, że państwo pobiera od nich haracz, który potem ewentualnie przeznacza, rozdaje za głosy, jakaś partia, przyznaje tym i tamtym, tu bezrobotnym, nierobotnym, dzieciatym, tylko po prostu coś z tego mam i to bym się lepiej z tym czuł, to chętniej bym płacił niż w takiej sytuacji. Ja chcę czuć, że podatki płacę, a nie, że płacę haracz, nie?
0: A potem masz takiego Bartłomieja, Bartłomieja M., który tutaj dostał już zarzuty i już jest z nazwiska nieznany. Nie znam za bardzo systemu amerykańskiego, ale przypomina mi się film dokumentalny, o którym też kiedyś wspominałem, The Man Who Would Be a Polka King, czyli Polaku, Janie Lewandowskim, który stworzył swego, miał taki zespół jakby troszkę weselny, grał Polkę i tak dalej i zaczął przyjmować coś w stylu dotacji, coś w stylu inwestycji bardziej i wystawiał na to weksle. I opieram się tutaj na samym filmie dokumentalnym, że wiesz, że amerykański urząd skarbowy, odpowiednik urzędu skarbowego zgłosił się do niego i mówi, panie Janie, tak to się nie robi, tutaj trzeba odliczyć z tego podatek i tak dalej, a okej, przepraszam. No i pan Jan powiedział, że przeprasza, po czym robił dokładnie to samo i wiesz, i potem urząd skarbowy zrobił kontrolę i mówi, ale jak to? Ale dlaczego on tutaj? Przecież my powiedzieliśmy mu, jak to zrobić. Tak, wiesz, zupełnie inna mentalność. Więc może tak się przestańmy, ale to wiesz, to nagle wszyscy Polacy by musieli zrzucić z siebie taką ideę i to zarówno, że my, szarzy ludzie, chcemy oszukać urzędników, a urzędnicy, że zakładają, że my ich oszukujemy. Jakbyśmy tak pewnego dnia po prostu się rozprostowali i stwierdzili, okej, dobra, pograjmy może przez chwilkę fair. Może zróbmy takie święto narodowe, że przez tydzień gramy wobec państwa fair, a państwo gra fair wobec nas. Ale by się elity posypały, ja pierdolę.
2: No to ktoś by był pewnie niezadowolony, że tu ku dobremu idzie i że się tutaj jest próba faktycznie załatwienia czegoś i powiedzenia czegoś, co ma sens, bo niektórzy zbijają straszny kapitał na tym, że jest wojna, że kotłuje się, że są spory, że można się handryczyć cały czas, bo niektórzy tylko w tym się dobrze czują, nie? A jak mają coś powiedzieć miłego i pozytywnego, to dostają wyprysków na twarzy. Ale masz rację, że musiałoby się nastawienie obu stron i to zmienić. I to nie jest takie proste, bo w nas nagle ciężko nas przekonać, nas Polaków, że państwo nam sprzyja, tak? Jak nam cały czas nie sprzyja i robi nam wbrew i pod górę i ewentualnie robi nam na rękę od czasu do czasu.
0: No to jest właśnie ten problem, że wiesz, że urzędnicy są przyzwyczajeni do tego, że bardzo jest, wiesz, wielu oszustów VAT-owych, wielu oszustów podatkowych, którzy coś tam kombinują, więc no tak, kiedy wchodzisz do urzędu skarbowego, żeby załatwiać sprawę, to się tak czujesz troszkę jak przestępca, bo oni są raczej, wiesz, oni też mogą zakładać, no że raczej nie rozmawiałem z uczciwymi ludźmi, bo jeżeli nie masz tam żadnego... Ja pamiętam jak kupowałem samochód, to po prostu, wiesz, wchodzę tam zapłacić ten PCC i wchodzę i tak, dzień dobry, i się po prostu czuję, jakbym wchodził na komisariat policji, nie, tutaj proszę, tutaj pieniążki proszę, ten co tutaj, samochodzik, ten tutaj, okej, okay, nie?
2: I miętosi z czapy, jak to się mówi.
0: I tak wiesz, i tak się rozglądam, czy są już antyterroryści, czy wyciągają jakąś broń, bo czegoś tam zapomniałem, zapłacić podatku albo coś. Nie, ale autentycznie, no wyobraź sobie, przypomnij sobie pierwszą, jakąś taką ostatnią sytuację, gdzie byłeś w urzędzie skarbowym. Czułeś się jak jebany kryminalista.
2: Tak, tak. I się nawet od razu zdenerwowałem, bo wiesz, bo usłyszałem mądrości takie, że to, bo to się płaci, wiesz, takie jakby to powiedzieć, taka postawa roszczeniowa jest tych urzędników, że bo to trzeba wiedzieć takie rzeczy i to trzeba płacić. Nie ma czegoś takiego, że właśnie pomóc, że coś akurat w tym przypadku się nie spotkałem, nie? A to chodziło o niezapłaconą składkę ZUS sprzed 2 lat, jedna mi jakaś niby została niezapłacona, szedłem to wyjaśniać. Oczywiście jakoś się ze mną nie skontaktowali, nie udało im się mnie odnaleźć, żeby to załatwić. I narosły jeszcze
0: policja
2: jakieś...
0: Policja się przywiozła?
2: I narosły, nie, po prostu mi komornik wszedł na konto i zabrał mi całą kasę, co miałem, nie? Bo tutaj odsetki, tu za windykację, tu za coś i to jest strach. Ale skarbówka jest w ogóle czymś, co tak na całym świecie chyba się tego boją strasznie. Przypomina mi się komiks Lobo, no Lobo międzygalaktyczny morderca, zabójca, tak, który nikogo się nie boi w ogóle i z Supermanem się nawet napieprzał. Wszystkich ma w dupie, na wszystkich ma... A jak zaczęła go skarbówka ścigać, to tak zmiękł trochę i chciał nawet załatwić jakiegoś takiego smutnego pana, bo tych ze skarbówy się czasami pokazuje, że taki mały, w czarnym garniturku, łysiejący w okularach i z wąsikiem, nie? Takim właśnie jak Hitler coś. To przyszli tacy do niego i on ich tam chciał wymordować, a okazało się, że oni są nieśmiertelni. Nie, to było tak, że on zabił jednego, a drugi sobie poprawił okulary. Panie Lobo, pan zdaje sobie sprawę, że to niczego nie załatwi. Jeśli pan nas tu pozabija, to następni po prostu przyjdą do pana. Więc, panie Lobo, musimy tu uregulować zaległe podatki. I Lobo wymięk.
0: Kiedyś dostałem wezwanie w związku z pierwszą firmą, gdzie pracowałem na legalu, firma ochroniarska, gdzie się okazało, że najprawdopodobniej mój były pracodawca był coś tam, jakieś machlojki robił. No i dostałem w ogóle, wiesz, pismo podbite w 10 po prostu miejscach, całe opieczątkowane. Ja taki cały osrany, nie? I tak wchodzę sobie do tego urzędu skarbowego, nie? A tak, dzień dobry, gdzie jest pokój 212 i taki ochroniarz wąsaty otworzył taką, wiesz, taką bramkę, jak wchodzisz, nie wiem, do marketu czy coś takiego, nie? Na górze, drugie drzwi po lewej. Ja tak, wiesz, cały osrany wchodzę, no i wchodzę, a ludzie tam po prostu do rany przyłóż. Tak pięknie to wspominam, chyba pamiętam to tylko dlatego, że samo takie wejście mnie tak kompletnie przeraziło. No dobra, no tutaj pana dokumenty się zgadzają, wszystko jest fajnie, pięknie, okej. Okay. Pozwoli pan, że to skserujemy, czy będzie ten? Nie, proszę. Okej, okay, dobra, no to dziękujemy, do widzenia. I wiesz, ale to jest właśnie ten problem, że my tutaj, tak już tak troszkę wracając, bo za chwilkę będziemy kończyli, wracając do tej wcześniejszej rozmowy na temat tego narodowego szczucia narodu na naród, my sami na siebie się szczujemy. Jesteśmy tacy po prostu zaszczuci, bo tutaj jest urzędnik, tutaj jest policjant, a oni być może, wiesz, być może sobie robią swoją robotę, a to bardziej cię przerazi ochroniarz, który będzie cię przyjmował w tym urzędzie skarbowym i tak otworzy. No. I tak już brakowało, żeby mi mrugnął: powodzenia, młody, przyda ci się.
2: Powinien jeszcze takie zakratowane drzwi wyciągnąć, taki pęk kluczy, jak w więzieniach maslarznik i tak otwierać jedne zakratowane drzwi, drugie, a tam takie wymalowane farbą olejną ściany popękane i słychać ten wrzaski z góry.
0: Jeszcze na ścianie wstęp po 14 na własne ryzyko.
2: Ale też kiedyś byłem w urzędzie skarbowym załatwiać jeszcze sprawy po nieuczciwym wspólniku i coś tam załatwiam i mówię, a dałoby się to odroczyć. No nie, proszę pana, nie, zresztą to musiałaby pani dyrektor... O, cicho, donate.
4: Tu pracownik Urzędu Skarbowego.
2: Uprzejmie prosimy pana Krawca o oddanie zaległych pieniążków, ty kurwa chuju głupi, minus 333
4: złote. No.
2: Pozdrawiam Urząd Skarbowy. No i byłem i tam, no ale to wie pan, to raczej nie wchodzi w grę, zresztą to musiałaby pani naczelnik tutaj tego zatwierdzić. Ja mówię, no to dobrze, to ja pójdę i porozmawiam z panią naczelnik. A ta baba takie wielkie oczy zrobiła i tak, wiesz, widziałem, że panią naczelnik. No, wie pan, no, chyba pan żartuje z panią naczelnik, to tak nie ma. Że... Ja mówię, no ale może porozmawia ze mną. I tak i wyprosiłem, to ta pani mówi, no dobra, to ja zadzwonię, zapytam. Dzień dobry, pani naczelnik.

0: Z końców może się okazać, że my tak ich demonizujemy, oni są przyzwyczajeni do tego, że my ich demonizujemy, więc tak troszkę, wiesz, tak troszkę, jeżeli wszyscy ci mówią, że jesteś złym wilkiem, to w pewnym momencie zaczynasz w to wierzyć. I dopiero jeżeli ktoś cię przyjdzie, pogłaszcze, da ci tam kiełbasę, to zaczynasz go traktować jak człowieka.
1: A ja się chętnie podzielę dzisiejszymi donatami z tobą. Półtorej złotego dla ciebie jest. Co sobie kupisz?
0: Półtorej złotego.
1: Ciężko się zdecydować.
0: Czy istnieje cokolwiek, co kosztuje 1,5 złotego?
1: Myślę, że bułkę jakąś smaczną, smakowitą, kajzerkę.
0: O, wiem, tak. Za 29 groszy są te kajzerki w moim tym, w mojej piekarni.
1: No to już wiesz, co sobie kupisz.
0: O, i jest Błażej na antenie. Błażej się pojawi u nas w ten piątek, z tego co wiem.
1: Tak, przynajmniej się zadeklarował, że już tam się trochę poukładało i że wraca z nadawaniem. No, czekamy. Czołem towarzyszu, tu już został przywitany.
0: No. Dokładnie, czołgiem towarzyszu. Dobra, a tymczasem to może postawmy kropkę w tym miejscu, bo pora jest zacna.
1: Dobra, no.
0: No właśnie, także moi drodzy, nie dajcie, może inaczej, chciałbym jakieś takie motto na sam koniec i potraktujcie urzędników tak jak koty. Swoje takie domowe. Pogłaszczcie, albo jeżeli nie lubicie kotów, to je podpalcie albo coś, ale to nie, może nie w ten sposób. Może to w złą stronę zmierza. Bądźmy ludźmi. Bądźmy ludźmi dla samych siebie. Jeżeli Polska się wreszcie zacznie dogadywać i zacznie traktować siebie nawzajem jako ludzi, to wtedy możemy zacząć wynosić to poza nasze granice i rozmawiać z innymi. I może... Tak, to jest puenta, którą chciałem rzucić.
1: Bardzo
0: do usłyszenia,
1: roztropny.
0: Trzymajcie się. Do usłyszenia, trzymajcie się. I jest nowy odcinek, sprawdzam. Do usłyszenia, cześć.
1: Cześć. No, to by było na tyle. Ja też znikam. No i do usłyszenia. Może jakoś w tygodniu się pojawię. Zauważyłem, że ostatnio przyszedłem i takie dostałem donaty, że ja chyba muszę jakieś luźne gadki tutaj zacząć uskuteczniać bardziej. No bo tutaj 3 złote. Dziękuję bardzo panu urzędnikowi skarbowemu. Co ja chciałem powiedzieć? No i pamiętajcie, bądźcie roztropni, nie jedzcie trucizn i kochajcie się, bo jak będziecie kochali się, to inni też będą was kochali, a jak będziecie kochać innych... No, i tak dalej. I do usłyszenia. I dobranoc.

Witajcie, obywatele. Obywatele społeczności nocno-radiowej. Że tak się z wami przywitam trochę utopijnie, bardziej niż dystopicznie chyba.

0: obywatele. Społecznościo, społecznościo. Radiowa brać. Zmarł Adolf Kudliński, najbardziej znany polski prepers, w wieku 69 lat we wsi Orzechówka na Kieletczyźnie. Na Kieletczyźnie, widzę, jest napisane, a nie powinno być na Kieletczyźnie, to Szkieletczyzna może. No, pamiętam różne jego przepisy ciekawe, nadania, albo na jakiś napój słoweńskiego woja, no ale przepisy to tak lajtowo bardziej, aha. Myślę, że to, co mógł wnieść najważniejszego, najbardziej wartościowego, to pewnie jakieś zamiłowanie i zamiłowanie do samowystarczalności, nie sądzicie? Jeśli chodzi o walkę z systemem, to nie ma niczego skuteczniejszego niż po prostu się sprawnie odciąć chyba od tego systemu, nie? No bo walka zawsze prowadzi do zadymy. Są ofiary i walka jest pretekstem też dobrym do tego, żeby władza, żeby system, żeby pany, siwe pany, Rada Mędrców nasza, na przykład pisowska Rada Mędrców, żeby nas wzięła za ryj, no bo sami się prosimy. Jak to tak do policjanta powiedzieć Hona Solo, na przykład? Widziałem dzisiaj materiał nagrany na jednej z manifestacji, gdzie padły właśnie takie słowa do Psiarskiego. No, coś tam zakrzyknął młody człowiek do pana w mundurze. Jak jesteś taki cwany, to choć jeden na jeden. No i niestety nie było jeden na jeden. Wzięli go w kilku. Oczywiście, jak to teraz często bywa wokół aresztowanego, jego mościa w kapturze, który się krzywo odezwał do pana władzy. Zaraz się zebrał tłumek skandujący: zostaw go, zostaw go, zostaw go. No ale nie zostawili tym razem. Wzięli do suki, zapakowali jego mościa i zabrali. Jak sobie oglądam różne filmy dystopiczne, antyutopijne, to dochodzę do wniosku, że właściwie wszystko już mamy. Tyle, że po trochu, po troszeczku. Może nie tak spektakularnie, może nie aż z taką siłą i mocą wprowadzone. Może i to nie jest aż taki wielki problem, jak tam przedstawiono w jakimś filmie, czy ewentualnie w książce. Ale na dobrą sprawę wszystko już mamy. Gdzie nie spojrzeć? Tylko trzeba być dobrym obserwatorem i nie dać się wpuścić w maliny, żeby nie ulec temu efektowi właśnie gotowanej powoli żaby, albo żeby nie przegapić czegoś po prostu, bo to jest jeszcze mało wyraźne, mało krzykliwe, albo ukryte pod płaszczykiem. Jak to dzisiaj Zenon powiedział, jak gadaliśmy sobie, ta władza już zupełnie zapomniała, że żyjemy w demokracji. No i właściwie to gorsze są, moim skromnym zdaniem, jest gorsza sytuacja taka, jaką mamy teraz, od jakiegoś takiego wyraźnego zamordyzmu, takiego, który jest jasny, klarowny. Jacyś faszyści, jakieś komuchy. No bo to wtedy wiemy, na czym stoimy, tak jakby. Wszystko jest jasne. I ludzie chętniej się takiemu systemowi opierają paradoksalnie, ponieważ w zamordyzmie grozi, już w takim twardym zamordyzmie systemowym, który się nie kryje ze swoim zamordyzmem, no to grożą srogie kary za przeciwstawianie się władzy. A u nas, no tak niby nie grożą, ale tak naprawdę władza może nas spuścić w kiblu w każdym momencie. Chociażby nakładając na zwykłego, szarego obywatela nagle jakąś grzywnę, powiedzmy, która jest kosmiczna dla zwykłego Kowalskiego czy Kowalskiej, na przykład 20 tysięcy, nie? No wyobraźcie sobie, zarabiacie tam 2,5, a czy 3 tysiące i nagle macie do zapłacenia 20 tysięcy, nie? I to nie rozłożą wam na raty, to nie jest bank. Tak więc władza może nas przymknąć, a teraz mają jeszcze narzędzia do tego. Stąd trochę taki temat. Nie żyje człowiek, który nas namawiał właśnie bardzo skutecznie. Myślę, że to taka najfajniejsza metoda walki z systemem, właśnie bycie niezależnym. Czyli co? Czyli posiadanie własnego domostwa, własnej kanalizacji, własnego agregatu prądotwórczego, jakaś piwniczka zaopatrzona w przetwory właśnie. Takie złośliwe komentarze dzisiaj tam z Zenonem czytaliśmy pod artykułem o śmierci pana Adolfa Kudlińskiego. Znaczy złośliwe, no takie, wiecie, takie czasy też, że dużo jest troli, błaznów i ludzie na przykład pisali, i kto teraz zje te wszystkie weki, nie? Kagiebierut pisze, pamiętasz, Krawcze, co pisałem ci na audycji po śmierci Marka P., że następny będzie Adolf K., a później Zofia Piepiórka? Może tu literówka, bo nie znam, nie wiem, czy KGB Rud dobrze napisał. Może to jakaś przepiórka, a może piepiórka. Nie wierzyłeś w mą szurię. Nie wierzyłeś w mą szurię, napisał KGB Rud. Ale KGB Rud to chyba taki dosyć zdrowy szur, bo są takie szury, które rażą swoją głupotą, swoim brakiem zrozumienia innych ludzi, swoją taką jednostronnością, swoim takim dziecinnym zachowaniem, że tam się, nie wiem, cieszy i szczyci i przechwala, jak to nie założył maseczki, a za plecami mu, powiedzmy, wprowadzają nowe różne prawa dziwne i podatki i grożą mu kolejne kary. I zaraz mu w ogóle biznes splajtuje, ale on się bardzo cieszy, że maseczki nie założył i widzi w tym jakąś taką swoją siłę, że no, może to taki właśnie kolejny sprytny ruch. A dlaczego mówię, że bardziej mnie przeraża to, co mamy teraz? Ponieważ w oczywistej dystopii, no jak mówię, wiemy, na czym stoimy, wiemy, z czym walczyć i czujemy się uprawnieni do walki bardziej. A jak wszystko jest kolorowe, ładne, takie właśnie pokryte lukrem kolorowym, no to nie widzimy, że tam w środku wszystko gnije, nie? Ciężko się przypieprzyć, a jak spróbujemy coś zadziałać, to inni obywatele, szczególnie w takiej Polsce, chwycą nas za nogi. Jak w tej opowieści o Polakach w piekle, zaczną nas wciągać do tego kotła i nie uciekniemy z niego. Poza tym u nas jest to bardzo sprytnie ta dystopia rozwiązana, ponieważ są różne synekury rozdawane, tam stanowiska, i mnożą jak grzyby po deszczu przeróżne reinkarnacje towarzysza Szmaciaka. Już teraz tacy towarzysze Szmaciaki wypowiadają się w mediach rządowych czy w różnych innych miejscach, że to teraz wyszli na ulicę krzykacze, młodzi ludzie rzucający kamieniami wyszli na ulicę. A tymczasem jest sytuacja trochę odwrotna, że to jacyś narodowcy czy inni neonaziści zrzucili ze schodów jakąś jakąś kobietę, która przyszła na ten marsz pod kościół, bo teraz są protesty pod kościołami. Polacy znowu trochę się odwracają może od kościoła po raz kolejny, i bo widzą w nim tą siłę, która zawsze kolaboruje z władzą, która nie liczy się z żadnymi demokracjami, z żadnymi, z głosem ludu, z czymś takim. Oni mają swój cel, swoją misję, no i robią to. Także no, zachęcam was, żebyście sobie zobaczyli na przykład kanał Adolfa Kudlińskiego na YouTubie, jeśli nie znacie tego pana. On może się wydawać troszkę taki szalony pan, bo on występuje w mundurze, ma trochę taką może jazdę, taką fazę jak pan Jabłonowski, tak, że pokazuje się w militarnym stroju, ale czy to jest takie ważne? No fajnie, barwna postać, nie? To powinniśmy za plus postrzegać, że ktoś jest, ma swój styl. No szkoda, w ogóle tak jest jakoś, że fajni ludzie odchodzą, a gnidy cały czas są i są jakby nieśmiertelni, niczym właśnie w jakiejś dystopii. Może trochę jak w filmie Wyścig z czasem. Przypominałem sobie dzisiaj, żeby wiedzieć, o czym gadam, ten film. Dzisiaj w ogóle opowiem wam o kilku filmach. Na razie nie mam jeszcze włączonego Skype'a, bo chcę się trochę wygadać, nie chcę się rozpraszać za bardzo. Może właśnie spadek kondycji, to, że trochę gorzej nadaje, że audycje słabsze, może to wynika trochę z tego, że się rozpraszam po prostu zbyt często, nie? Powiedzmy, że cztery osoby naraz dzwonią, każdy chce sobie pogadać, nie każdy się wstrzeli w temat, tylko powiedzmy, ktoś sobie zadzwoni, bo się nudzi, no i wtedy trochę siada czasem audycja. A jak się rozgadam, to potem już z czystym sumieniem włączę Skype'a i będziemy sobie mogli pogadać już na luzie, już w takim trybie bardziej afterowym. Wy sobie pozbieracie różne przemyślenia. Mogę taką radę dać. Spróbujcie sobie czasami zapisać to, co chcecie powiedzieć. Ja tak robię, nie? Często mam jakieś notatki przygotowane. To bardzo pomaga. Pomaga ubrać w słowa to, co chcemy powiedzieć na antenie. No i zawsze myślmy trochę jednak o tym, że jest tu jakaś widownia. Nieduża, bo nieduża. Konkurencja nadaje dzisiaj znowu. Ale no, miejmy na względzie to, że tu ktoś tego słucha i że trochę robimy też takie show. Oczywiście są audycje luźniejsze, mamy też spotkania na Discordzie. Ostatnio chwalicie sobie te spotkania, że fajnie jest, że bardzo luźna atmosfera, że tak inaczej się gada trochę niż w radio, że już zero w ogóle jakiejś takiej spiny, można sobie w ogóle siedzieć i milczeć. W radio się za to dostaje burę często, jak ktoś dzwoni jeszcze taki niedoświadczony słuchacz dzwoniący i mówi, tak sobie tu wpadłem, nie? Tak sobie dzwonię. No to wtedy u prowadzącego pojawia się taka lekka irytacja. No bo powiedzmy, że ja chcę dzisiaj trochę konkretniej pogadać o filmach, o dystopiach, utopiach, bo to w sumie nie to samo jest. Kiedyś to było uważane, te dwa słowa były uważane za synonimy bardziej. Dzisiaj dostrzegamy pewne niuanse. Wiadomo, diabeł tkwi w szczegółach. To o tym też warto powiedzieć. No. Ale na Discordzie też fajnie. Też nowe rzeczy się pojawiają. Na przykład dzięki Ujkowi, to tak po śląsku, Ujek, to Ślązaki tak mówią, nie? Nie mówią wujek, tylko mówią ujek. Radus zrobił patefon, że można sobie na Discordzie słuchać nocnego radia. No świetna funkcja. Bardzo fajna, naprawdę. Wielkie dzięki. Była taka audycja, patefon Ujka Erich. Aha, to nie wiedziałem. No, w każdym razie różne tutaj są ujki. Ujek Zenon z kolei rozbujał nam tego Discorda, że tam się dużo dzieje. No, ostatnio ze 20 osób sobie siedziało, gadaliśmy. Dobra, tak wracając do tematu, dystopia to jest słowo, które pochodzi ze starożytnej Greki i oznacza złe miejsce. Jak mówiłem, kiedyś to były synonimy dystopia, antyutopia, a dzisiaj to się postrzega trochę inaczej. W dystopii trafiamy od razu zwykle do takiego mocno niefajnego miejsca, świata. Świat, który już uległ w zasadzie rozkładowi i ciężko go nazwać utopią z tego powodu, ponieważ to jest po prostu okropne miejsce, gdzie już jakieś niekorzystne zjawiska, niekorzystne niekorzystne dla naszego, dla naszej codzienności rzeczy się nawarstwiły. Z utopią jest trochę inaczej, bo w antyutopii się przedstawia taki świat, który jest pozornie doskonały i w którym dopiero się pojawiają jakieś niewielkie rysy poprzez właśnie analizę tej wizji utopijnej. Okazuje się, że w ogóle ciężko jest stworzyć utopię. Utopia to jest taki takie dziwne zjawisko, ponieważ moglibyśmy nawet dojść do takich wniosków, że obecny świat pełen cierpienia, niesprawiedliwości, różnych rzeczy, które czasem byśmy chcieli wyeliminować, to jest świat optymalny, że ciężko coś zrobić lepiej, ponieważ zaburzenie równowagi poprzez, nie wiem, może tak jak w filmie Giver, Dawca pamięci po polsku, świat, w którym wyjałowiono ludzi trochę z emocji, żeby zwalczyć takie rzeczy jak zazdrość, agresja. No i mamy pozornie taki świat, trochę jak z bajki, przynajmniej na początku. Tak to jest fajnie przedstawione. W ogóle film jest na początku czarno-biały i to fajnie, pokazuje właśnie to wyjałowienie z czucia. Ludzie są tam trochę w tej społeczności, bo tak to się nazywa w tym. Tak zbiorowość ludzka jest nazywana, społeczność. W ogóle dużo jest takich filmów, w których jakby jest takie studium przedstawienia społeczności i to jest brane na warsztat. Science fiction się zmieniło na przestrzeni lat dosyć mocno. Zauważcie, że były różne trendy, które takie jakby mody w science fiction. Kiedyś więcej się zastanawiano nad robotami, androidami, nad sztuczną inteligencją. Dzisiaj trochę jak z horrorami jest, że horrory, filmy science fiction częściej dotykają problemów ludzkich, to co w nas siedzi gdzieś tam głębiej. Pojawiają się takie poważniejsze, wydawałoby się, tematy niż tam prawa robotów, nie? Oczywiście takie filmy nadal powstają, na przykład Automata, gdzie mamy świat, w którym nas wyręczają we wszystkim roboty. No, takie filmy jak Ja, Robot, czy tam Robocop, można nawet sięgnąć dalej. No, to były takie filmy, które dotykały właśnie tych tematów, granica między człowiekiem a maszyną. Ale to trochę odchodzi już do lamusa, można powiedzieć. Teraz są popularniejsze takie dzieła, które bardziej dotyczą nas konkretnie, tu i teraz, i które są fajne, ponieważ właściwie jak sobie oglądniemy takiego Dawcę pamięci, to tam jest bardzo dużo takich rzeczy aktualnych, które czujemy, że stanowią problem, że to jest jakiś już konkretny, namacalny kryzys, który trawi naszą cywilizację. Dawca pamięci, czyli ten Giver, 2014 rok, To jest taka jakby trochę poważniejsza wersja Człowieka Demolki, można powiedzieć. Ale Człowiek Demolka ze Stallone, no to jest świetny film science fiction. Oczywiście, że tak. I wizja przedstawionego tam świata, w którym nie wolno przeklinać, w którym wszyscy są dla siebie mili, zrezygnowano z takich strasznych rzeczy jak seks, ponieważ tam jest śluz, płyny, wymiana płynów, to można się zarazić czymś, jest seks
1: sponsorowanie
0: wirtualny.
1: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
2: Maharadża z brzegu. 3 złote. Na stworzenie utopii w Środzie Śląskiej.
0: Maharadża z brzegu zawsze coś wesołego napisze. I zawsze zasponsoruje. Jak widać, jak zwykle hojny, jak zwykle dowcipny i jak zwykle jest. Wszystko się może zmieniać w nocnym radio, ale donate od Maharadży z brzegu zawsze musi być. Utopia w Środzie Śląskiej. No, trochę się zmieniło w moim życiu po przeprowadzeniu się do Środy, na pewno. Jak już wielokrotnie powtarzałem, żyje się w małym miasteczku o wiele spokojniej niż w dużym mieście. No a Wrocław jest takim miastem, gdzie wszyscy łażą, biegają, znerwicowani, podenerwowani, szybkim krokiem stanowczym idą do banku, potem zrobić opłaty, potem panie, pan tu nie wstał, panie, ktoś tu zatrąbi na ciebie i to wszystko wpływa na człowieka, wpływa. A tu sobie idę, dużo zieleni, czasem się tylko pies sąsiada na mnie rzuci. W końcu mu chyba walnę gazem w ryj temu psu. Coś czuję. Tak to się chyba skończy, bo już tracę cierpliwość. A co jak kiedyś nie utrzyma tego psa i pies się na mnie rzuci? Zawsze się rzuca w moim kierunku. On na wszystkich się rzuca, ten pies. Jakiś pierdolnięty jest, tak samo jak właściciel. No i... Miałem już rozmowy z typem, ale on jest za głupi, żeby coś zrozumieć. To jest taki no pies głupszy od właściciela, jak na kreskówce. No może w tym przypadku to nie zupełnie, bo i pies debil, i właściciel debil. A, kolejny foliarz wyalienowany. Pisze Pior, ale to, że ja... Możesz sprecyzować, o kogo chodzi? Aha, to chyba o Kudlińskim? Znaczy, czemu tak źle piszesz o człowieku? Coś ci zrobił? Nie wiem. Ja nie wiem, skąd w ludziach tyle takiej zawiści często, nie? Nie można powiedzieć, że żyjemy w świecie wyjałowionym z emocji. Raczej dużo tych emocji się pojawia, ale mówiłem na początku audycji, że jak przeanalizujemy sobie różne te filmowe dzieła, dystopijne, antyutopijne, to w każdym właściwie znajdziemy coś, co już jest, nie? Tylko że w mniejszej skali trochę, mniej zauważalne, nie jest to taki problem wielki znowu, ale właściwie no, to tak zawsze jest, że realny świat jest mniej ciekawy niż film. I to, że to jest wszystko u nas takie rozmyte, no ale popatrzcie, no mamy zakazy wychodzenia z domu, mamy wykorzystywanie pewnego zjawiska, jakim jest pandemia przez system, przez władzę, żeby nas wziąć za ryj. Mamy problemy z tymi emocjami, z komunikacją. Zauważcie, że internet z jednej strony pomógł ludziom się komunikować, wymieniać informacje, wymieniać też emocje. No mamy emotikonki, możemy pokazywać swoje życie na Facebooku. Wydawałoby się, że się otworzyliśmy na siebie, ale gdzieś tam w tym wszystkim jest też z drugiej strony coś zupełnie przeciwnego, takie budowanie muru dookoła siebie. Siedzimy sobie w swojej twierdzy z krzemu i to wszystko jest takie, po pierwsze, sztuczne trochę, po drugie, jest to jakaś taka jakby atrapa, nie? Taki zamiennik i to się czuje, że jednak nie ma jak prawdziwe emocje nie wiem, trzymać kogoś tam za rękę, uśmiechnąć się, pogadać szczerze, a my tracimy umiejętność. Często już nie potrafimy rozmawiać z drugim człowiekiem na żywo, tak jak rozmawiamy przez komunikator, przez Skype'a, na odległość, bo straciliśmy umiejętność być może jakąś. Przenieśliśmy pewne okazywanie uczuć na formę cyfrową, nie? Cali się przenosimy na formę cyfrową. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby w końcu nas dopadło coś takiego jak w filmie Johnny Mnemonic, czyli NSA to się tam nazywało. Polskiego tłumaczenia nie pamiętam, tej dolegliwości, tej tajemniczej choroby, która sprawia, że ludzie się po prostu... psuje im się głowa, umierają, coś się z nimi strasznego dzieje przez to NSA. To jakiś był jakiś zespół urazu tam neurologicznego, coś takiego. Jakoś tak się to nazywało. I chodziło... I potem bohaterowie doszli, co to właściwie jest dokładnie. I chodziło o to, że ludzie są przeładowani informacjami, przeładowani bodźcami, przeładowani tą cyfrowością i psuje się głowa. I można, a my będziemy w nieskończoność dyskutować o tym, czy to jest szuria, czy nie szuria, ale jak tak się zastanowicie, to czy to jest takie ważne, czy to ma jakąś medyczną podkładkę, że tam się zastanawianie się nad tym, czy smog elektromagnetyczny nam szkodzi, czy nie, to nie jest udowodnione, proszę pana. Pan się myli, Mermana, nie ma żadnych dowodów i tak sobie w nieskończoność gadamy, a gdzieś tam po prostu intuicyjnie czujemy, że to nie musi być nawet jakaś choroba opisana w książce medycznej, po prostu to nas zmienia, tak czy owak, czy jak sobie to nazwiemy, to sobie nazwiemy, ale Zenon pisze, ale wiadomo, że nasz mózg został na sawannie, smog też jest badany, to nie szuria. Na pewno nas ta technologia zmienia dosyć mocno. Wiele właśnie filmów dystopicznych dotyczy tego zagadnienia. Chociaż, jak mówię, dzisiaj częściej są poruszane takie tematy, jak to, jak się do siebie odnosimy. Bardzo fajny. Ja może tak nakreślę fabułę tego dawcy pamięci, Giver. Chodzi o to, że... Jak już mówiłem, w skrócie, ludzkość wyparła się emocji, wyparła się okazywania emocji. Trochę podchodzimy do siebie jak roboty. Wszyscy chodzą ubrani w białe ciuszki. Zrezygnowano z tego wszystkiego, co miałoby prowadzić do nieszczęść, do zazdrości, do wojen. Ale okazuje się, że tak jak nie ma... dobra bez zła w zasadzie, to nie ma też jakby te negatywne różne rzeczy, które w nas siedzą. Współzawodnictwo, agresja, to, że ktoś przeklnie, się zdenerwuje, to są emocje. I jest cała gama emocji. Nie można wyjałowić człowieka z emocji negatywnych i pozytywne tylko zostawić. Tam ludzie żyjący w takiej społeczności, piękne miasto, wszystko białe, na rowerkach jeżdżą sobie, w takich trochę futurystycznych rowerkach. Jest jakaś rada starszych i ci ludzie mają przydzielane zadania. Wszystko jest trochę jak w komputerze, jak w jakiejś symulacji, że ludzie już za młodu są jakby opisywani, jakie mają talenty, do czego się nadają. Wydawałoby się, że to może nie być takie złe, nie? Że zostajemy zaklasyfikowani do jakiejś tam klasy, że nadajemy się do tego, do tamtego. Zostaje nam przydzielona taka robota, jaka jest zgodna z naszymi predyspozycjami psychofizycznymi. Ludzie żyją ekologicznie, jeżdżą na tych rowerkach, nie ma takich dużych różnic, bo wszyscy mają podobny stan majątkowy. Dzieci są przydzielane odpowiednio po narodzinach do komórek rodzinnych. Wszystko się tak nazywa, wiecie, tak fachowo trochę, nie? I i tak mądrze wszystko się tam musi nazywać. Nikt z nikim się nie bije, nie ma też cierpienia za bardzo, bo wszystko jest tak pięknie ustawione, ale nagle się okazuje, może jeszcze powiem o głównym bohaterze. Główny bohater zostaje mu przydzielone specjalne bardzo zadanie, mianowicie ma być biorcą właśnie takich informacji, mają mu być przekazywane wszystkie te rzeczy, które zostały zapomniane, po to, żeby on się stał taką skarbnicą wiedzy o tym, jak kiedyś wyglądał świat. I taki starzec za pomocą specjalnych takich umiejętności, jakby takich parapsychologicznych, łapie go za rękę, są takie sesje i on mu przekazuje informacje o tym, jak kiedyś wyglądał świat. Na początku ten chłopak doznaje szoku, kiedy widzi po raz pierwszy śnieg, bo on ma takie wizje. Widzi śnieg po raz pierwszy. Śniegu już nie ma. Śnieg, anomalie pogodowe zostały zlikwidowane. Cały czas jest ładna pogoda. Oczywiście wszystko to dotyczy tej zamkniętej strefy, w której żyje ta społeczność. Miasto na planie okręgu, oczywiście doskonały kształt. Pewnie zaprojektowane specjalnie, żeby wszystko tam grało. No i on po raz pierwszy widzi śnieg, po raz pierwszy zjeżdża na sankach. Samo coś takiego jak zjeżdżanie na sankach też nie byłoby mile widziane, bo to są jakieś emocje. A ludzie dostają takie zastrzyki, które w nich zabijają emocje i są tacy no, bardzo spokojni. Potrafią się do siebie uśmiechnąć, owszem. Potrafią się nawet zezłościć czasami, ale tak w gruncie rzeczy to są takimi robotami trochę, którzy do wszystkiego podchodzą racjonalnie, logicznie. No i czy w tym kierunku nie idzie świat? Popatrzcie na takich muzułmanów, którzy są zawsze, sprawiają wrażenie takich cofniętych o kilka wieków, nie? No to oni są bardzo emocjonalni. Oni, mówi się czasami soul people, że to są tacy właśnie ludzie, którzy jeszcze posiadają to coś, co my, ludzie Zachodu, powoli właśnie zatracamy. Właśnie tą emocjonalność, zdanie się na emocje, na odczucia, na intuicje. A dzisiaj można powiedzieć, że różne takie wrażenia, doznania właśnie emocjonalne sobie aplikujemy trochę jak zastrzyki, można powiedzieć, w naszym już tu prawdziwym świecie. Włączamy sobie jakiś łzawy, smutny dramat na Netflixie czy gdzieś tam i się szprycujemy, można powiedzieć, tą emocjonalnością. Ale to są wszystko sztucznie wywoływane emocje. Czy to nie jest tak, że mamy deficyt po prostu tego? Żyjemy sobie w miarę spokojnie, w zasadzie od pierwszego do pierwszego sobie żyjemy. No spokojnie jak spokojnie, tu się można spierać, nie? Jeden spokojnie, drugi niespokojnie. Ale w zasadzie to tak można to postrzegać trochę, że oglądamy sobie różne filmy, gramy w gry, czytamy książki i aplikujemy sobie nieswoje, jakby wytwarzane sztucznie przez twórców emocji, różne odczucia wpadają nam do głowy. I ile razy mieliście także jakieś prawdziwe rzeczy, które zdarzają się w naszym świecie, które nas powinny bardziej dotyczyć, to co się dzieje dookoła nas, to nas jakoś tak czasami już ani ziębi, ani mrozi, nie? Ani jeży ziębi nas, ani jak to się mówi? A jak sobie włączymy jakiś filmik o zwierzątkach, czy jakąś fikcję w ogóle, jakiś właśnie film, no to są te emocje, ciary przechodzą, łezka się uroni i jest w tym coś chorego, nie? Brakuje nam dystansu, gdyby na nas spojrzał jakiś nasz przodek, to by powiedział, że to jest wariacki świat. I dla niego ten nasz dzisiejszy świat byłby tak samo wariacki, jak dla nas najbardziej wariackie wizje z różnych filmów typu Equilibrium na przykład z 2002 roku. To jest też trochę zbliżone do tego, co pojawia się w dawcy, dawcy pamięci. Tu mamy z kolei świat przyszłości, też mocno skomputeryzowany, latają drony, cybermiasto z olbrzymimi budynkami. Swoją drogą fajnie to wizualnie czasem też daje do myślenia trochę, jak to jest przedstawione wszystko. Gdzieś tam Blade Runner wytyczył pewne wizualne doznania, standardy. Mam na myśli na przykład takie krajobrazy, w których widać połączenie starego z nowym. Mamy małe domki, znaczy domki małe, no takie jak dzisiaj mamy, jakieś kamienice w starym jeszcze stylu, a gdzieś tam na horyzoncie majaczy przeogromna budowla, moloch w ogóle. Budowla, która przyćmiewa wszystkie te inne budowle, nie? I to jest jakiś budynek systemu. Jakaś policja, jakieś centrum zarządzania albo kwatera starszyzny, coś takiego. I tutaj też mamy taki cyberświat, w którym z kolei ludzie doszli do wniosku, system doszedł do wniosku bardziej, no bo to zawsze system za tym stoi. Ludzie tak sami z siebie to albo ewentualnie się godzą na taki stan rzeczy, współpracują z tym systemem, są pewne służby i tak dalej. Tu też mamy służby, obserwujemy je przy pracy, ludzie ubrani w czarne płaszcze, trochę jak SS-mani w kaskach, którzy wdzierają się do kwatery jakiejś szajki przestępców, bandytów, tak nam się wydaje. Na końcu, kiedy wszyscy zostają rozstrzelani, ci rzekomo źli, widzimy, że tu chodziło o przechwycenie dzieł sztuki. Nie ma sztuki, sztuka jest zakazana, sztuka wywołuje emocje. Sztuka sprawia, że stajemy się niestabilni. A tutaj też ludzkość dąży do tego, żeby się stać taka mało empatyczna, mało czuciowa. No takie chodzące komputery, nie? To zabawne, że kiedyś w takich dziełach science fiction się zawsze zastanawialiśmy, czy jaka jest granica między człowiekiem a cyborgiem, robotem, androidem, a dzisiaj zaczynamy widzieć, że ten robot, ten cyborg rośnie w nas, jakby z naszego środka wyrasta. My się przeistaczamy w jakiegoś takiego androida, który ma w głowie sztuczną inteligencję. No więc chyba do czegoś dochodzimy. W ogóle uważam, że sztuka to jest ciekawe zjawisko, bo to się wymyka pewnym definicjom. Sztuka nie jest do końca określona. Można się spierać o różne rzeczy w nieskończoność, o interpretację. To jest coś, co nie lubi być tak bardzo zamykane w jakieś ramy, w jakieś definicje. Lubi się wymykać tym różnym zasadom, regułom. No i ja uważam, że w sztuce jest coś takiego niesamowitego, magicznego. No, a film to też jest sztuka, nie? To też jest muza. I myślę, że różne dzieła, czy to filmowe, czy książkowe, czy growe, to jest nie tylko jakieś tam nasze zastanowienie się nad stanem rzeczy albo na temat jakichś zagrożeń. To jest jakaś projekcja, to jest jakaś manifestacja nie tylko naszych lęków, nie tylko naszych gdybań, ale też naszej intuicji, tego takiego dziwnego, magicznego pierwiastka w nas, który nie do końca można powiedzieć, że to są takie zwykłe przemyślenia, analiza. Intuicja to jest coś innego. Zwierzęta bazują raczej na intuicji. Nie rozmyślają, zwierzę nie rozkminia, nie zastanawia się tak dużo jak my ludzie. Nie analizuje, nie porównuje, nie myśli przyszłościowo, perspektywicznie, a co to będzie, jak zrobię tak, a co to będzie, jak zrobię inaczej. Zwierzę bardziej po prostu ufa swojemu instynktowi. I dlatego zwierzęta są super. Można powiedzieć, że zwierzęta są bardziej uczuciowe dzisiaj często niż ludzie właśnie z tego powodu, bo intuicja to jest trochę takie zawierzenie swoim odczuciom, swojemu sercu. No tak naprawdę to ktoś mógłby też powiedzieć, że intuicja to poleganie na pewnych niejasnych do końca informacjach, nie do końca przetworzonych przez mózg i opieranie się na nich bardziej niż one mogłyby na to zasługiwać, te różne dane. Te dane są niepełne, te dane są nieprzetworzone, ale polegamy na nich i gdzieś tam to leży trochę w podświadomości być może bardziej, że ta podświadomość nam podrzuca pewne rzeczy i robimy coś i nie do końca zdajemy sobie czasami sprawę nawet czemu to robimy, ale intuicja nam coś nakazuje, nie? I to może nie być takie złe, skoro natura zadecydowała, że tak działa większość organizmów na tej naszej kulce niebiesko-zielonej, niebiesko-żółto-zielono-czerwonej, no to może to nie jest takie złe i może natura często lubi wybierać rozwiązania, które może nie są najlepsze pod tym względem, pod innym względem też może nie są najlepsze, ale ogólnie wypadają na plus i są, jak to się mówi, optymalne. No więc taki człowiek, no człowiek też można powiedzieć, że człowiek się od zawsze zmaga z tą naturą i ją stara się okiełznać niczym rumaka, który nas zrzuca ze swojego grzbietu, niczym jakieś zwierzę, które nas zabije, jak go nie złapiemy w pułapkę i tak dalej. No ale tutaj też są dwie strony medalu, myślę, i to nie jest takie oczywiste, że w ten sposób musimy postępować ogólnie z naturą pod każdym względem, że ją sobie tylko podporządkowywać i tylko ją okiełznywać i tylko zrobić z niej niewolnika naszego, tylko czasem tak, czasem siak. No ale ludzie dzisiaj nie lubią kompromisów, nie lubią balansu, wszystko musi być skrajne, albo jesteś z nami, albo przeciwko nam, albo jesteś czarny, albo biały, albo tworzysz nowy, wspaniały świat, albo chcesz być w starym świecie i jesteś wrogiem i tak dalej, i tak dalej. No więc coraz mniej jest popularne coś takiego, ludzie w ogóle są bardzo mówiłem, że z jednej strony świat wyjałowiony trochę z emocji, że coś utraciliśmy, jeśli chodzi o kontakty międzyludzkie. Budujemy sobie krzemową twierdzę i z tej twierdzy patrzymy przez okienko, nie? Oglądając sobie świat przez magiczną szklaną kulę. HD. No i czy to jest takie dobre? No, zamieniliśmy się w magów, a magia ma swoją cenę. Magia zawsze ma swoją cenę. I masz wspaniałą wieżę, masz wspaniałą szklaną kulę, masz buty lewitacji i majty zagłady, ale za to zapłacisz cenę. Zapłacisz za to cenę i to srogą. I o tym mówią właśnie dystopie i antyutopie. Jak mówiłem, dystopia bardziej przedstawia już zdegenerowany, zły, zepsuty świat, a antyutopia bardziej tworzy analizę, czy ten wspaniały, barwny, kolorowy, piękny świat bez wad, czy on przypadkiem nie ma jakiś rys. I te rysy się zwykle pojawiają, a później te rysy zaczynają coraz bardziej się uwidaczniać i wszystko pęka. Wyścig z czasem to jest bardzo ciekawy film z 2011 roku. Tam jest z kolei przedstawiony świat, w którym czas jest walutą. I to był fenomenalny zabieg. Naprawdę czasem dobre science fiction się potrafi opierać na dobrym pomyśle. I sądzę, że w tym przypadku po prostu pomysł jest genialny, ponieważ bardzo daje do myślenia to, kiedy ludzie zamiast mówić o pieniądzach, o zysku, mówią cały czas o minutach, dniach, latach, które im zostały. Ponieważ w tym świecie ludzie, każdy ma na ręku taki jakby zegar, taki świetlisty tatuaż jakby, który pokazuje, ile zostało nam godzin, no właśnie, godzin, dni, lat, zanim się wyłączymy, zanim umrzemy. Za wszystko płacimy tym czasem. opłacasz rachunek, odejmując sobie po prostu trochę czasu, który ci został. Możesz potem zarobić sobie, możesz pracować i znowu dostaniesz dodatkowy czas. Są ludzie, którzy... Nauka poszła, oczywiście się posunęła do przodu mocno i ludzie, są ludzie, którzy żyją powiedzmy nawet 100 lat, 200 lat, nie pamiętam jaka tam była górna granica, ale trochę to zaczyna przypominać taki świat, w którym żyją wśród nas półbogowie, bo spotykasz powiedzmy córkę, matkę i teściową i one to są wszystko młode dziewczyny. Ponieważ inżynieria genetyczna czy jakieś tam zabiegi pozwalają się odmładzać też i żyć bardzo długo, nie widać wieku, to też taka dziwna pułapka, nie? Świata rodem właśnie z jakiejś dystopii czy antyutopii. Czasem te gatunki się fajnie przenikają i ciężko jest zaklasyfikować, czy to jest bardziej to, czy tamto, to jest taka hybryda. No ale tu mamy też taką kolejną pokazaną pułapkę, że patrzymy na człowieka i nie wiemy już ile on przeżył, czy to jest tak naprawdę starzec. Bohater spotyka takiego, ratuje z opresji przed złodziejami czasu, bo są też czas można komuś ukraść, tak samo jak pieniądze. Można kogoś złapać i można mu taki jakiś czytnik tam, takie urządzonko przysunąć do ręki i po prostu skraść komuś czas. Tak siłowo, nie? I zostawić komuś 5 minut, po których po prostu się człowiek wyłączy i umrze. No i nasz bohater jest takim robotnikiem, który zawsze ma tam ciężko pracujący człowiek, który zawsze ma w perspektywie jeszcze, że mu zostały 2 dni życia, albo na przykład musi jutro pójść i popracować, bo mu zostało 18 godzin, nie? Ale jak mówię, są i tacy, którzy mają na przykład 1000 lat na koncie. I bohater, główny bohater ratuje przed takimi złodziejami czasu gościa, który już żyje około 100 lat. Jest bardzo zmęczony, bo mózg się starzeje. Ciało można odmłodzić, ale mózg się starzeje. I człowiek chce umrzeć, już ma dosyć, już jest zmęczony. No ale jakoś tam nasz bohater go ratuje i ten bogacz się odwdzięcza przed śmiercią bohaterowi, przelewając mu cały swój czas. To było około 100 lat, 100 lat życia, nie? I odchodzi z tego świata. Matka głównego bohatera umiera, bo... chce jechać autobusem do syna, zostało jej tylko 1,5 godziny życia. Syn ma na miejscu zapłacić za nią, kierowca się nie zgadza, ona biegnie, stara się dobiec i dosłownie na rękach naszego bohatera umiera ta jego matka. No i bohater zaczyna potem tak bardziej życie na własne konto, no i o tym jest ta opowieść. Jest też jednocześnie detektywi go szukają, ścigają, bo jest tajemnicza śmierć tego bogacza. No takie różne rzeczy, nie chcę wam całego filmu opowiadać, ale świetnie się to ogląda, ponieważ jest dużo fajnych przemyśleń w tym filmie. Dużo przemyśleń takich, które są cholernie aktualne, bo właściwie już dzisiaj mamy, mówiłem, że w każdym z tych filmów możemy coś znaleźć dla siebie z tego, co znamy, z reala. No i właściwie my tak żyjemy już teraz. Mówi się w ogóle, że czas to pieniądz. Bardzo popularne powiedzonko dzisiaj. Czas to pieniądz. No i czy nie jest tak, że właściwie raz, że zabiera się nam ten czas, trując nas niezdrową żywnością, każąc nam się stresować w pracy. Stres, niech cię stres mobilizuje, niech cię napędza do pracy. Zabierają nam, kradną nam dosłownie czas, jaki nam został lata życia. Reklamując nam niezdrowe rzeczy, alkohol, papierosy, też nas zachęcają do tego, żebyśmy oddawali swój czas, będziemy żyli krócej. I właściwie wiele osób żyje od pierwszego do pierwszego. Czym jest sytuacja, w której powiedzmy ktoś się zastanawia, czy nad tym, że 15 ma do zapłacenia czynsz i na ten czynsz nie ma? sytuacja, w której nie zapłacił właścicielowi mieszkania i go wywalą z domu, no to też bardzo to przypomina, no po prostu giniesz, no co, zostajesz na ulicy, nie? Możesz się oczywiście zacząć żyłować, możesz się gdzieś zapożyczać, to wszystko jest jakby handel czasem, czyli najcenniejszą rzeczą, jaką mamy, czyli jakby przeniesienie tego, no ktoś może nazwać system finansowy takim krwiobiegiem trochę naszej cywilizacji, czymś, co pewne rzeczy porządkuje, układa, też weryfikuje pieniądz często, pewne rzeczy, a zamienienie tego już bezpośrednio na czas nasz tu na Ziemi, w tym świecie w ogóle chodzi też o reglamentację. Bardzo częsty temat też w dystopiach. Reglamentacja, czyli rzekomo kurczą się zasoby. Też bardzo aktualne. My się tu nawet spieraliśmy wielokrotnie, czy faktycznie mamy do czynienia z przeludnieniem, że zaczyna brakować miejsca, czy nie. Niektórzy słusznie mówią, że jest bardzo dużo wolnego miejsca na Ziemi, wręcz przeogromne połacie Ziemi są, nadal czekają i można tam się osiedlać i nie ma problemu. Ktoś inny, na przykład ja, bardziej uważam, że jednak jest to problem, ponieważ to nie jest gra komputerowa, gdzie sobie poprzesuwamy ludziki, ciach, ciach, ciach, tu sobie przesuwamy, tu jest trochę miejsca, tu tych weźmiemy stąd, tu tam, tylko to wszystko jest cholernie trudne. Raz, że bardzo trudne, a dwa, że wymaga dużych nakładów, trzy, że powoduje różne przykre sytuacje, zjawiska, z którymi trzeba walczyć, jak na przykład emigranci, którzy są niedostosowani zupełnie do świata w zachodniej cywilizacji i chcą tą cywilizację jakby ułożyć pod swoje dyktando, mają inną mentalność, tworzą się jakieś konflikty, napady, niezrozumienie, społeczeństwo, które się laicyzuje, nagle chcą je przejąć i pod swoje dyktando ułożyć ludzie głęboko wierzący, dla których religia jest wszystkim. To nie jest takie oczywiste i proste, że tu sobie weźmiemy tych, tu przesuniemy. Stąd moje obawy, że faktycznie no, żyję w małym miasteczku, a czasem tutaj chodzę i po prostu samochody jeżdżą jak oszalałe. Stoję w kolejce, długo czekam. Widzę, że jest tłok. A jak jest tłok, to rodzą się właśnie konflikty. Ludzie się mniej garną do siebie. Zawsze najcenniejsze jest to, czego nam brakuje trochę, nie? W różnych mrocznych przepowiedniach się mówi o tym, że będzie jeszcze taki czas, że jak spotkasz człowieka, to będziesz całował ziemię pod jego stopami z radości, że spotkałeś człowieka, nie? No i tak to jest. Jak jest nas mniej, to się chyba bardziej cieszymy z drugiego człowieka, bo jest on trochę takim luksusem. I to jest fajne. A świat, w którym się przeciskamy przez siebie, taki tłum, taka szara masa idzie, to już jest świat, w którym nienawidzimy drugiego człowieka, w którym jest ciasno, jesteśmy wkurwieni na innych ludzi i marzymy tylko o tym, żeby zamknąć się w naszej kawalerce, włączyć sobie naszą telewizyjną ścianę. Kiedyś może będą takie telewizory, po prostu jedna ze ścian będzie telewizorem, nie? Też się czasami tak to pokazuje. Myślę, że tak to się skończy pewnie. Będziesz żył sobie, słuchaczu, słuchaczko, w takim być może pokoju, w którym nie ma już okien, ale w którym włączasz sobie okno i odpowiednia wentylacja, i ten obraz na jednej ze ścian, na której nagle się pojawia okno, zastąpi ci ten komfort właśnie zwyczajnego otwarcia sobie okienka, wyglądnięcia na ludzi. No, jedna ściana będzie telewizorem, druga oknem, a trzecia będzie miała dotykowe różne przyciski, które powciskasz i ci z dziury w tej ścianie wyskoczy coś do jedzenia. Myślę, że to jest taka smutna wizja. Dla niektórych może fajna. Także Wyścig z czasem zdecydowanie polecam. Bardzo mądry film. Dużo, dużo ciekawych myśli przedstawionych właśnie przez to, przez tą zamianę. Waluta, czas. Czas, waluta, nie? Walutą staje się po prostu czas i to jest świetne narzędzie do tego, żeby przedstawić różne refleksje o człowieku. I o nas samych się czegoś fajnego dowiedzieć. Ciekawy jest też film

Jak się tutaj nazywał? Bohater. Gray Trace. To jest gostek, który żyje sobie spokojnie w tym futurystycznym świecie, gdzie już są samochody z autopilotem, bajery, szmery, drony latają, wiadomo, nie? Taka w sumie przyszłość, nie przyszłość, bo już mamy tak, że mamy autonomiczne samochody przecież. Już mamy drony latające. I już mamy doskonalenie ludzkiego ciała. Powoli to wchodzi. Na razie może bardziej protezy dla weteranów wojennych. Jakieś ulepszenia. No, czym są okulary? No, kurczę, no, to wszystko jest płynne jak dla mnie. Ja widzę to stopniowanie, tę skalę szarości. Zaczyna się od takiego pra udoskonalenia w postaci zwykłych okularów archaicznych, szkiełek. A kończy się na cyberoku, ale to jest właściwie ta sama bajka, nie? Tu mamy już taki świat, w którym wchodzą, dopiero można powiedzieć, jest to trochę nowość, takie ulepszenia człowieka. Na początku, jak to zwykle bywa, wojsko dysponuje taką technologią, więc pojawiają się w tym filmie też takie zakapiory, które mają już jakieś tam spluwy w ręce, jakieś wzmacniacze refleksu i tak dalej. Nasz bohater, zabijają mu żonę, jakieś dziwne typy. On sobie jedzie samochodem, ten samochód zostaje jakby zhakowany, nie można go zatrzymać, jest wypadek, pojawiają się ciemne typy, zabijają jego żonę, a jego okaleczają, także musi jeździć na wózku, jest sparaliżowany od szyi w dół. Pojawia się dobroczyńca, naukowiec, taki wizjoner, który proponuje wszczepienie eksperymentalnego chipa temu naszemu Grayowi i on się na to godzi. To jest trochę taka tajna umowa, to jest jeszcze w fazie eksperymentów. No i dostaje takiego chipa, który sprawia, że on może mało, że z tego wózka wstaje, to jeszcze potrafi dysponować niesamowitym refleksem, siłą, zręcznością, a wszystko dlatego, że pomaga mu w sterowaniu jego ciałem sztuczna inteligencja, z którą on zresztą się komunikuje i rozmawia z nią. To jest taki jakby HAL 9000 w jego głowie, którego on jakby może poprosić o pomoc, jak zostaje potem, jak się wdziera po to, żeby zdobyć jakieś tam tajne informacje do domu jednego z tych zbirów i rozpoczyna się walka, to Gray w pewnym momencie prosi ten swój wewnętrzny komputer o pomoc. Komputer, sztuczna inteligencja przejmuje kontrolę nad ciałem Greya i widzimy bardzo fajne sekwencje walki, naprawdę świetna choreografia. To jest coś takiego w stylu, jak walczy człowiek, którym steruje doskonała sztuczna inteligencja, która potrafi przewidywać ruchy przeciwnika. Jest fajna praca kamery, taka niesamowita. Gray walcząc niesamowicie się rusza, robi różne ewolucje, jest niesamowicie po prostu zręczny, diabelsko wręcz zręczny. No, potem następuje próba wyłączenia tego chipa, są hakerzy, cała intryga detektywistyczna, gdzieś tam się pojawia wojsko. Nie chcę wam tu za dużo zdradzać, w każdym razie są fajne zwroty akcji. Film się niesamowicie też kończy się, no tu wam zdradzę, smutno, nie ma happy endu, może macie ochotę na taki film, który się niekoniecznie kończy dobrze. Bardzo fajny film, Upgrade, ulepszenie. Mamy też starsze różne dystopie, antyutopie, na przykład 451 stopni Fahrenheita, gdzie z kolei jest świat, w którym się pali książki jako nośnik szkodliwych idei. No to jest temperatura, w której się pali papier. Bohater jest strażakiem, który dzielnie wykonuje swoją pracę, właśnie palenie książek. No, od zawsze uważałem, że palenie książek jest to coś najgorszego, jest to barbarzyńca. Krawiec proponuje własny scenariusz. A to nie wiem, o co chodzi.

0: Palenie książek myślę, że to jest największe barbarzyństwo. Niezależnie nawet jak palimy jakieś Mein Kampfy, nawet jak dojdziemy kiedyś do wniosku, być może nadejdą takie czasy, że na przykład takie dzieła jak Stary Testament zostaną uznane za szkodliwe, za jakiś totalny szkodliwy archaizm i zaczną palić, to nawet jako ateista, nawet jako antyklerykał i osoba nie zachwycająca się jakoś wielce chrześcijaństwem, byłbym zdecydowanie przeciwko czemuś takiemu i widziałbym w tym paleniu książek jakiś upadek człowieka. To jest barbarzyństwo. To nigdy do niczego dobrego nie doprowadzi, niezależnie jakie treści palimy. Bo to jest po prostu taka pogarda dla czegoś, z czym się nie zgadzamy. To jest pogarda dla wiedzy, dla nauki, dla wszystkiego, co, do czego jakoś tam, do czego doszliśmy. Palić książkę może największy debil, zamordysta, aparatczyk i zwykle oni się do tego garną. Człowiek światły, człowiek na poziomie zawsze ma szacunek do jakiejkolwiek literatury, wiedzy zebranej, nawet jak tam są treści, z którymi się nie zgadza zupełnie. To jest trochę tak, jakby nagle zacząć zabijać miłośników wiedzy alternatywnej, czy jak to woli, szurów, czy jakichś płaskoziemców odstrzeliwać. No, co w tym dobrego? Nawet jak uznamy, że tam są powielane jakieś szkodliwe głupoty, to jest takie samo zjawisko jak ocenzurowanie, że nie wolno kwestionować COVID-a, albo że nie wolno podważać Holokaustu, czy rozmawiać czy szerzyć jakieś treści antysemickich. No tutaj może już bardziej kwestia do dyskusji, bo wiadomo, że zaczyna się od słowa, a kończy się na kryształowych nocach i bandzie ubranych na czarno panów z kieliszkiem dobrego winka i z mauzerem w ręku. No i z trupią czaszką na czapeczce. No ale mimo wszystko jestem przeciwny, żeby zakazywać wydawania książek, żeby zabraniać mówienia o czymś. To jest pułapka, to jest ślepa uliczka. Niby chcemy coś dobrego zrobić, niby zabraniamy szerzenia szkodliwych treści. Ktoś może argumentować całkiem sprytnie, że właśnie zaczyna się od słowa, a kończy się zaraz na czynach i że to jest jak choroba, jak wirus, jak zaczynamy nagle mówić, że ci są źli, ci tamci i ktoś powinien z nimi coś zrobić, to się skończy tak, że w końcu zrobimy. Więc takie szerzenie... Film, który przed chwilą opisywałeś, jest tworem twojej wyobraźni, czy można go obejrzeć? Jeśli tak, proszę podaj tytuł. No mówiłem, chodzi ci o upgrade, ulepszenie, o tym człowieku, który jest udoskonalony. No to ulepszenie, upgrade. A teraz było przez chwilę o Fahrenheicie. No to jest właśnie takie, myślę, z kolei zastanowienie się nad tym, co teraz powiedziałem, nie? Okej, powoli może już godzina audycji, więc już nie będę takim chamem i włączę Skype'a, gdyby ktoś chciał coś dodać. Okej, już się loguję na nocno-radiowego Skype'a, pewnie już ktoś dzwonił. Mimo, że mówiłem, że się muszę trochę rozgadać dzisiaj i się nie chcę dekoncentrować, tylko chcę trochę pogadać. Tak, nie, jednak tutaj... Gdzieś jestem cały czas zapisany do jakichś dziwnych grup, do jakichś konferencji, gdzie są różne linki tam o takie z wielkiej szuri trochę rodem. Dużo dostaję tam linków, że Zięba ma rację i że testy PCR to oszustwo i tak dalej, no różne takie rzeczy i że płaska ziemia to może być prawda. Wiem, czy chcę dostawać takie rzeczy. W dużych ilościach przynajmniej to jest trochę męczące, jak ciągle się dostaje takie właśnie linki z wiedzą alternatywną. Okej, nad jakimi jeszcze filmami można by się zastanowić? No z tych, co ostatnio sobie przypominałem, to tak większość wspomniałem. Automata, no mówiłem, Ziemia radioaktywna, pustynia, populacja 20 milionów, czyli już po zdepopulowaniu nas pewnie, albo nie, no przez kataklizmy, bo są też wybuchy na Słońcu i to one sprawiają, że mamy, że w powietrzu, na niebie latają jakieś dziwne mechaniczne chmury, które zrzucają deszcz. Nastąpił też spory regres technologiczny z jednej strony, ale z drugiej strony ludzkość doszła do tego, jak budować roboty. I te roboty przejmują większość zajęć ludzkich. Są roboty lekarze, roboty budowniczy, roboty opiekujące się w domu dzieckiem, pieskiem. Wszystkim się zajmują roboty. Ludzie nie pracują. No i to jest w sumie taki miks różnych rzeczy. Jak lubicie Banderasa? Przypominałem sobie ostatnio Maskę Zorro z Banderasem i powiem wam, że po tych ciężkich filmach, po tych okrutnych filmach różnych, strasznych, kurczę, miło sobie zobaczyć taki film w starym, dobrym stylu, jakiegoś właśnie Zorro, jakiegoś Robin Hooda. Wiecie, żeby coś pozytywnego do tej głowy wpadło, coś takiego wesołego, nie? Coś heroicznego. Tak pałować się cały czas. Maska Zorro z Banderasem też dobra. Spodobała mi się nawet. Takie przygodowe, lekkie kino. Maska Zorro. No a tutaj też mamy Banderasa, tylko że on tutaj jest takim jakby agentem ubezpieczeniowym, takie połączenie detektywa, agenta ubezpieczeniowego. On ma zajmować się robotami, które wadliwie działają. I widzimy scenę, w której przychodzi do jakiejś rodziny. Widać, że nawet biedna rodzinka, taka skromna, skromnie żyjąca sobie jakieś tam Daniele Magicale, też mają swojego robota. I próbują coś tam przycwaniakować, że robot zabił psa, nie? Żeby odszkodowanie firma wypłaciła. No, nasz sprytny bohater oczywiście szybko udowadnia, że to tu cwaniakują za bardzo i że robot nie jest w stanie skrzywdzić człowieka, a nawet będzie sprzyjał temu, żeby ochronić tego człowieka. Pokazuje to, spuszczając sobie na rękę nóż, który robot łapie błyskawicznie. Ponieważ są tam dwie główne zasady, których te roboty muszą się trzymać. Robot nie może po pierwsze skrzywdzić człowieka, a po drugie nie może modyfikować samego siebie. To jakaś taka wariacja na temat tam praw robotyki Asimowa, tak? Tego pisarza, on to chyba gdzieś to wymyślił, nie pamiętam już dokładnie. No i okazuje się, że coraz więcej robotów się zaczyna dziwnie zachowywać. Mamy też taki świat, mamy tam trochę Blade Runnera, trochę Mad Maxa, ponieważ w połowie filmu się wszystko przenosi na pustynię. I moim zdaniem druga połówka słabsza. To jest takie wymieszanie. W tym jest trochę z filmu Ja, Robot, trochę z Blade Runnera, trochę z Mad Maxa. Jak wam nie przeszkadzają takie miksy i lubicie sobie wrzucić do blendera różne smaczki, które wam odpowiadają i wymieszać to, zmiksować i wypić duszkiem, no to może wam się spodobać też Automata. Czy było o Artificial Intelligence Spielberga? Chyba nie, chyba nie. Już nawet nie pamiętam, o czym był ten film. Pewnie widziałem, ale już nie pamiętam. Sporo jest takich filmów. Jest nawet ekranizacja nowego, wspaniałego świata od Huxleya. Czy nawet dwie. Ale to jest ciężki film do przeniesienia na ekran. Czasem są takie dzieła, które lepiej przyjmie papier. Czy to komiks, czy książka, a przeniesienie tego na film jest problematyczne. chociażby z tego powodu, że w nowym wspaniałym świecie, oprócz tego, że jest nam nakazywane, aby ciągle kupować nowe, kupuj nowe, a nie kupowanie ciągle nowego jest uważane za szkodzenie systemowi i jakby rozwalaniem świata, bo to wszystko się musi kręcić cały czas i to, że nie kupisz nowego, to szkodzisz tym jakiejś starocie. Używasz jakiejś staroci, a ktoś nie zarobi i umrze z głodu i tak to jest trochę traktowane. Ale są też ludzie naćpani i tam chodzą tą somą naćpani. No i dzieci się seksualizuje od małego i to jest chyba ciężkie do pokazania trochę, prawda? No, jak to na filmie pokazać? Dzieci uprawiające seks. No, książka to przyjmie, nie? A film, no niestety, nie da się tego za bardzo. Znaczy, można i tam na tych ekranizacjach tam widziałem jakieś fragmenty, to jakoś tam starano się to w sprytny sposób pokazać. Wiadomo, można, no ale to ludzie się boją takich tematów i może i słusznie, bo też jest coś takiego jak znieczulenie na pewne treści, bodźce. Dlatego zawsze uważałem, że w filmach, w grach jest troszkę większe, jest trochę większa jakby degradacja. Większą cenę płacimy za oglądanie, za granie niż za czytanie. Bo jak sobie siedzimy z książką i czytamy nawet o jakichś okropnych rzeczach, to wydaje mi się, że nasza wyobraźnia, mimo że jest mocno aktywna, wszystko powstaje w naszej głowie, to jednak jest jakaś naturalny mechanizm ochronny jest. To nasz mózg sobie sobie dobrze radzi, jeśli jest zostawiony sam sobie, jeśli nie jest jakoś sztucznie stymulowany mocno. A w przypadku gier, filmów mamy do czynienia z mocną stymulacją, prawda? Emocje, obrazy, miga, dźwięk, wszystko. No to jest taka mocna stymulacja, trochę jak wstrzelenie sobie w żyłę jakiegoś narkotyku właśnie, który w nas emocje wzbudzi mocne. A książka, to wszystko się jakoś w naturalny sposób dzieje, więc byłbym tutaj spokojniejszy, kiedy czytamy o pewnych rzeczach. A jak oglądamy jakieś straszne obrazy, straszne rzeczy, okropieństwa tego świata, to myślę, że nam skóra twardnieje. W przenośni oczywiście, bo tak naprawdę mózg staje się mniej podatny, przyzwyczaja się do różnych okropieństw i co? I potem tacy wyjałowieni, nie? I już nas nic nie rusza. A możemy nawet wpaść w pułapkę taką, że chcemy więcej, więcej, więcej i w ogóle możemy coraz bardziej jakieś zryte, straszne rzeczy chcieć oglądać, bo się mózg przyzwyczaił, a potrzebuje jednocześnie silnych bodźców. Z racji tego, że się przyzwyczailiśmy do bombardowania naszej głowy silnymi doznaniami. No i tak to wygląda. Kto dzisiaj się potrafi skupić? Kto dzisiaj potrafi się położyć na trawie i patrzeć w niebo i sobie... Coraz mniej osób potrafi pracować, nie mając słuchawek na uszach. Żeby nie było, ja tak mam właśnie, że właściwie nie pamiętam, kiedy pracowałem w ciszy. Słuchajcie, powiedzcie tak szczerze, ciekawi mnie to, czy nie macie przypadkiem też tak, że coraz częściej pracujecie słuchając czegoś, jakiegoś podcastu, radia, coś sobie szumi w tle, telewizor gra. Jak wychodzicie do kuchni coś robić, to laptop sobie gdzieś leży i sobie coś gra w tle. Mi się wydaje, że bardzo wiele osób tak ma. Ja to widzę u starszych, u młodszych. Ludzie, którzy tego nie mają, no to nawet u nich gra jakieś tam radio u jakiejś starszej pani, która jest jeszcze z pokolenia takiego, no, że się do internetu jakoś nie przysposobiła, nie przysposobił się pan, pani, no to nawet oni muszą coś mieć, muszą mieć jakieś radyjko grające. Po prostu nie potrafimy już w ciszy wykonywać różnych czynności. I czy to jest dobre? Marcin pisze, nie, nawet na sracz idę bez telefonu, żelazne zasady, ale ja jestem jebnięty. No, myślę, że właśnie może zdrowy jesteś. Jesteś jednym z ostatnich może zdrowych ludzi, Marcinie. I to ci się, no, wiesz co, szacun, że masz takie zasady. Bo to trzeba dużo chyba silnej woli, żeby się przy takim czymś utrzymać, nie? Żeby sobie zachowywać ten właśnie ten margines spokoju, ciszy. Zaczynam też bardziej szanować takich ludzi, którzy się, powiedzmy, spotykają przy wspólnym stole. Są takie rodziny, prawda, że są tak, jest taka żelazna też zasada, że nie jakieś tam jedzenie przy komputerze, nie jakieś wariactwa, tylko siadamy wszyscy przy stole i jemy, nie? To jest, to kiedyś się z tego śmiałem bardziej i mi się wydawało to tak, takie staroświeckie. A dzisiaj zaczynam na to patrzeć może na zasadzie, że jest to takie cenne, że tego tak mało. Zawsze tak jest, że jak czegoś jest mało, to staje się to cenne i czymś taką wyjątkową egzotyką fajną. Może z tego powodu tak patrzę teraz bardziej na to, chociaż nie wiem, czy potrafiłbym już dzisiaj tak siadać przy stole, tu ojciec, matka, babka, ciotka i tak i siedzimy i tak jemy. Chlip, chlip, chlip. A to dobre te ziemniaczki, no. Tak, dobre, dobre. A zupka jaka dobra. No bo to o czymś trzeba gadać, nie? Tak, żeby nie było nudno. No bo taki obraz, w którym siedzimy, powyłączane właśnie telefony, nie gra żaden komputer, jest cisza i siedzimy i słychać tylko takie siorbanie, to też się wydaje takie mroczne. Mi się to kojarzy z taką jakąś z jakąś kurną chatą taką, gdzie siedzą takie wąsate, wąsaci Słowianie i z jakiejś jednej michy tak ciemno, pajęczyny, oni tak siedzą i tak takie smutne, spracowane twarze i tak z tej jednej michy jedzą. I nic nie mówią. No to taki mroczny obraz trochę, nie? Jeszcze mogłaby woda gdzieś tam kapać. No, z jednej strony to tak mi się jawi jako taki straszny obraz trochę, a z drugiej strony widzę, że jeszcze straszniejsze może być wspólne spędzanie czasu, kiedy już się do siebie nie odzywamy i klikamy na telefonach. Dochodzi do takich kuriozów różnych, że powiedzmy siedzi sobie córka, ojciec, syn, matka i sobie zaczynają coś przesyłać tam przez telefonik, nie? Jakieś uśmieszki, jakieś linki i już ze sobą nie rozmawiają. Często się wspomina o ludziach w komunikacji, którzy siedzą sobie z telefonem, chociaż nie wiem, też bym tutaj nie przesadzał, no a co, nie można sobie spędzać czasu... nie można sobie czasu jakoś zabić. No, chodzi też trochę o zabicie czasu, nie? Żeby się czymś zająć, a nie się tempo patrzeć. Chociaż może właśnie brakuje nam tego popatrzenia się na krople spływające na szybie i zachwycenia się tymi kroplami. Ja na przykład to potrafię jeszcze, ale to może z racji artystycznej duszy. Witamy Ciąga Blunga.
1: Hej, hej, hej. Co, ja myślę, że takie obiady to zwykle już tak klasycznie razem to zwykle raczej schodzą na politykę. To nie jest tak, że się mówi o tym, jaki dobry obiad jest. Tak jak mówiłeś o tym.
0: Na politykę, no tak, no bo to jest taki temat, że wszyscy mogą sobie jakoś tam pogadać, tylko że ludzie się chyba coraz częściej kłócą o tą politykę, przynajmniej tak w Polsce na pewno jest, nie?
1: No właśnie, no, bo ona, wiesz, zapala, nie? Tym bardziej tutaj, gdzie po prostu każdy ma swoją wyraźną opinię, chociaż niekoniecznie się zna. Ale może lepiej w to nie brnąć.
0: A przepraszam, a co myślisz o takim czymś, jak tu Grzesiek napisał, że sam fakt, że czeka się na każdego członka rodziny i dopiero zaczyna się jeść, to wielki szacunek. Co myślisz o takim zjawisku?
1: Nie wiem, ja zawsze jem u siebie, więc...
0: Ja nigdy nie czekam, ja zawsze zjem i uciekam i się chowam gdzieś tam z jedzeniem.
1: Ja jestem introwertyczny, ja jem gdzieś w swojej jaskini, więc...
0: No właśnie, a może to jest dobre takie docenienie i zrozumienie drugiego człowieka, że mamy bardzo różne te charaktery, że jak ktoś jest właśnie introwertykiem, to dla niego jest o wiele ciężej dopełnić tego rytuału niż ekstrawertykowi, nie? I takie w tym jest jakieś zrozumienie drugiej osoby, a takie są zasady, tu se wąsa stroży, siadać mi tu ojciec, pierwszy, ojciec dostanie dwa ziemniaki, ty jednego, bo głowa rodziny, a dwa ziemniaki. To jest takie myślenie bardziej o sobie, że ja, moje zasady, ja tu ważny, nie? No to, że to takie dobre znowu.
1: Powiem więcej, to się zwykle objawia też w tym, że, a przynajmniej objawiało, nie wiem jak to jest teraz, że też musiałeś jeść to, co inni. I nie było, że o nie, nie, ale ja nie jem mięsa, babciu, ale musisz.
0: Ci tłuszczykiem no. Poleję przynajmniej. No.
1: Ziemniaki możesz zostawić, ale mięso zjedz. Także.
0: I tak 2 godziny tłumaczyłeś babci, że jesteś tam weganinem czy wegetarianinem, a ona ci i tak na końcu tłuszczykiem polała.
1: No, no, ale tak troszeczkę odejście od tematu, bo w antyutopie, dystopie. W ogóle jak tak zacząłeś mówić, to mi się przypomniał jeden taki film, tylko już nie do końca go pamiętam. Wiem, że on był taki troszeczkę dziwaczny, łączył ze sobą efekty komputerowe, generalnie taką animację z wizerunkami aktorów. To była Metropia. Kojarzysz coś takiego?
0: Metropia, czekaj, wpiszę sobie na Filmwebie.
1: I tam ta fabuła była dość specyficzna, dlatego jeszcze do końca jej nie pamiętam. Wiem, że to różne kraje łączyła linii metra, tam było jakieś call center dziwaczne, ten główny bohater Roger nagle zaczyna jakiś głos w głowie słyszeć, a w ogóle w centrum całego wydarzenia jest tu fabryka szamponu. Mhm. Więc to brzmi bardzo enigmatycznie.
0: Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja. Coś mi świta właśnie, że to takie bardziej było europejskie właśnie kino.
1: No, to takie właśnie dystopijna dosyć wizja akurat. I bardzo dziwaczna, pokazująca tą dystopię w naprawdę mega dziwacznym, a też nie do końca poważny sposób.
0: Fajne jest europejskie kino często, bo jest takie inne, nie? Jakieś mocne.
1: No, tym bardziej skandynawskie, to już idzie w zupełnie inne tomy, nie?
0: Tak, i wizualnie fajnie to wygląda, bo są właśnie jakieś takie deformacje fajnie zrobione, że to takiej plastyczności wszystko nabiera mocnej. Nie jest takie wymuskane i takie naturalne, takie realistyczne, jak w amerykańskim na przykład kinie, że wszystko musi być takie realistyczne, a tutaj mamy różne takie dziwne zaburzenia proporcji ciała.
1: W Metropii to buduje klimat takiego troszeczkę niepokoju i właśnie dziwności. To jest na plus. Ale ta fabuła jest jeszcze dziwniejsza niż wygląd tego. Więc, no, mówię, aż tego nie zapamiętałem, bo to tam było jakieś. No samo to, że mówię, no w centrum całej akcji jest fabryka szamponu. I tam ciągle reklamy szamponu są. Kurczę, nie pamiętam już, o co w tym chodziło, ale to była cała intryga wokół tego.
0: A zgodzisz się ze mną, że w tych różnych filmach dystopicznych, antyutopijnych, to praktycznie w każdym jest coś, co nas dotyczy?
1: Czy w każdym, to nie wiem, chyba za mało widziałem.
0: Wiesz, na zasadzie ale na przykład, że weźmy sobie na przykład Człowieka Demolkę, gdzie nie wolno przeklinać czy tego dawcę, w którym też jest taki świat. Wiesz, ja też dzwonię na przykład do jakiegoś banku, czy załatwiam coś i często słyszę, proszę się nie wyrażać, gdyż będę zmuszona zakończyć z panem rozmowę. I to do mnie mówi robot. Ja już tam nie czuję żywego człowieka. To mówi do mnie robot. Wygłasza formułkę, którą ma zaprogramowaną. Proszę unikać wyrazów uważanych za wulgarne, gdyż w przeciwnym wypadku będę zmuszona, niepotrzebne skreślić, rozłączyć się z panem. To co to jest?
1: Znaczy, generalnie u podstaw tego typu filmy, tego typu książki są w ogóle w takim celu pisane. To jest taka troszeczkę parabola, więc no, nie ma co się dziwić, że są faktycznie punkty wspólne. Dick dużo pisał takich rzeczy, które nawiązywały do obecnych wydarzeń. Opowiadanie, na podstawie którego powstał film luźno oparty Tajemnica Syriusza. Już nie pamiętam, jak się nazywało opowiadanie Dicka, ale ono nawiązywało do niepokojów związanych z bombą atomową na przykład. A tam są w ogóle roboty i tak dalej, więc zupełnie w inną stronę to wszystko odbiega. No.
0: Czyli różne czasy i różne problemy. Jak zimna wojna, to będzie więcej dzieł, gdzie mamy jakiś odpowiednik bomby atomowej, broni masowej zagłady, albo totalitarne państwo, które może taką broń posiadać, nie? I to będą, i będą mówili z takim akcentem rosyjskim troszkę, ci właśnie, ci źli.
1: Swoją drogą, Tajemnicę Syriusza polecam. To się Screamers bodajże nazywa po angielsku. Dość specyficzny film, dość luźno opierający się na Dicku i idący w troszeczkę takie klimaty horrorowego kina klasy Z, ale mimo wszystko jakoś się to ogląda tak bardzo, bardzo fajnie. Generalnie chodzi o to, że kurczę, no tam fabuła była dość rozbudowana, przynajmniej jeżeli chodzi o ten wstęp. Dlatego, bo tam było jakiś ekonomiczny blok, który tam odkrywa złoża berylu na Syriuszu, tam je wydobywają, potem okazuje się, że to jest związane z promieniowaniem, wychodzi z tego jakaś wojna, aż generalnie dochodzi do tego, że stworzono tak zwane screamersy, czyli takie samobieżne ostrza i one są tam na tym Syriuszu postrachem. I one zaczęły w ogóle same ewoluować i właściwie nie wiadomo, jak teraz wyglądają, nie? Jak bardzo w skrócie to opisałem i prawdopodobnie źle, bo oglądałem to jakieś, nie wiem, 10 lat temu, jak nie dalej.
0: Ja też dawno, dlatego też nie pamiętam, ale zapamiętałem, że ciekawy film, że dobry, że warto. A to z tą właśnie, z tą bombą, to może to Next, bo tak w ogóle na podstawie Dicka tu widzę właśnie, że jest Next i to jest o tym, że agenci FBI szukają człowieka, który widzi przyszłość, aby pomógł im zapobiec nuklearnemu atakowi terrorystycznemu. Na podstawie Dicka mamy też no, Łowcę Androidów, Raport Mniejszości, Pamięć Absolutną, same dobre filmy.
1: Raport Mniejszości zresztą też się w dzisiejszy temat dosyć wpisuje, bo tam przecież mieliśmy państwo, w którym nie było przestępstw ze względu na to, że ujmowano przestępców zanim popełnili to przestępstwo.
0: Tak, buszując im gdzieś tam w głowach ludziom, czy doznając jakichś wizji.
1: Nie, to byli jasnowidzowie. To była maszyna, do której byli podpięci, była podpięta trójka jasnowidzów, czyli Dick lubił w takie klimaty troszeczkę nie do końca realistyczne wchodzić. I właśnie była trójka jasnowidzów i dzięki temu, dzięki ich wspólnym wizjom właśnie przewidywano takie zdarzenie i wychodziła taka kulka z imieniem właśnie sprawcę i pokazywała się w ogóle ta sprawa, to zabójstwo tam gdzieś tam na ekranie, aż w końcu bohater, który pracuje w tym całym ośrodku, no on się okazuje następnym sprawcą i właśnie o to chodzi w Raporcie Mniejszości. Znaczy sam tytuł trochę sugeruje, chodzi o pewną tajemnicę związaną z jedną z jasnowidek.
0: No ja bym powiedział, że to bardziej taka rozkmina, wiesz, na temat wolnej woli, na temat tego, jak daleko możemy się posunąć w ingerowanie w życie obywateli dla większego dobra i takie troszkę tematy.
1: No tak, nie? Tak. Nie? Rozkmina na temat prewencji przede wszystkim.
0: Właśnie.
1: Czy jak daleko może prewencja zajść, jeżeli mamy pewność, a przynajmniej przekonanie graniczące z pewnością, że ktoś popełni przestępstwo, to czy mamy prawo właśnie zrobić coś takiego jak w tym filmie, czyli kogoś ująć zanim popełnił przestępstwo.
0: Tak, i właściwie się potwierdza chyba to, co mówiłem, że w tych wszystkich filmach jest coś, co nas bardzo dotyczy jednak, tylko jest to przedstawione nieco inaczej, bo popatrz, czy dzisiaj nie mamy czegoś takiego, mamy już mechanizmy wychwytujące różne słowa niewłaściwe gdzieś tam napisane. I mogą zostać... Słuchaj, Facebook wprowadził kiedyś taki mechanizm, że jak szukasz czegoś związanego z samobójstwem, to są informowani twoi znajomi o tym fakcie. Odkryłem to kiedyś, jak się jeden kolega dla mnie bardzo nagle miły zrobił, tak nie wiedziałem, o co mu chodzi. I dużo jest takich mechanizmów. Coś tu wpiszesz, to zostaje przetworzone, zapalają się pewne czerwone lampki. To mamy dokładnie coś takiego jak w raporcie mniejszości, tylko że nie mamy jasnowidzów, a technologia się tym zajmuje. I naprawdę nie jest żadnym science fiction, że zaczniesz szukać jakichś materiałów wybuchowych po internecie, czy robić coś takiego i ci nagle zapukają do drzwi smutni panowie, nie?
1: No tak, tak. Faktycznie ta technologia gdzieś tam działa niby w dobrej wierze, no ale różnie to może być właśnie. Zależy do czego będą w stanie się, wiesz, co będą w stanie zrobić, nie? Tym bardziej, że tam w raporcie mniejszości była taka wolta w tą stronę, taki właśnie zwrot akcji, że okazywało się, że no twórcy tego systemu bardzo dobrze wiedzieli, że właściwie ci duża część z tych przestępstw mogła mieć inne zakończenie. Ale odrzucano to od razu, bo się nie zgadzało, nie?
0: Aha. No i to są właśnie te zagrożenia. Jak system się za coś bierze, to nagle się okazuje, że jest tyle błędów w tym systemie, że nasze życie się zamienia w koszmar. Bo
1: no,
0: ktoś
1: nie pasuje do obrazu, to trzeba to zignorować.
0: Tak. Mówiłem też o tych zastrzykach tworzących, zamieniających w ludzi w takich pozbawionych, wyjałowionych z emocji. A czymże są popularne leki psychotropowe różne, które przepisuje się ludziom w krajach, gdzie powiedzmy ludzie są samotni bardziej zapracowani. I nagle zaczynają ćpać, żeby nie czuć. I owszem, przestają czuć pewien dyskomfort, pewien ból, cierpienie, a jednocześnie przestają czuć też inne rzeczy, te dobre. I dokładnie to samo. I mógłbym podawać dużo przykładów. Ta seksualizacja, która się pojawia młodych też czasami w tych dziełach, jak u Huxleya, no czy nie mamy tego? Za naszych czasów to nie było tak, że wszędzie goły cyc cię szczuł, nie? Że wszędzie były skąpo ubrane dziewczyny albo rozebrane. Dzisiaj jest to normalne, że takie zdjęcia znajdziesz na portalu też. Owszem, są jakieś tam próby, że tutaj jakiś rozpikselowany sutek czy coś, no ale to taka jakby próba pokazania, że problemu nie ma, tak jakby, i że wszystko jest okej, a nie wiem, czy jest okej do końca.
1: Znaczy w Polsce akurat kino perelowskie chociażby jest wypełnione szczuciem cycem. Więc no, w Polsce to tak nie do końca.
0: No ale mniej tego wszystkiego było, dużo, dużo mniej. Nie było tak popularnego porno.
1: Nie wiem, czy w przestrzeni publicznej. Dzisiaj... Nie wiem, czy w przestrzeni... No,
0: no a internet to nie jest przestrzeń publiczna?
1: Jasne, jasne. Ale mówię, nie wiem, czy w przestrzeni publicznej akurat kiedyś, nie mam pojęcia, nie żyłem wtedy, ale jeżeli chodzi o kino, to myślę, że było na gości o wiele więcej. W przypadku na przykład polskiej kinematografii obecnie właśnie jest o wiele większy problem z tym.
0: Samo to, że seksuolodzy, psychiatrzy mówią, że realnym problemem i takim zjawiskiem, z którym trzeba walczyć, jest uzależnienie dzieci od pornografii, no to chyba coś nam to mówi, tak?
1: Znaczy wiesz, no jest to łatwiejszy dostęp do tej pornografii, to jest jasne, to jest tak, bo jednak nie musisz kupić kasety, tylko masz internet. To jest jednak coś, co jest o wiele łatwiej pozyskać takiemu dziecku, nie? A jednak z kasetą było ciężej.
0: Był też taki jakiś film, nie pamiętam tytułu, gdzie był czarny rynek, na którym handlowano jakby nagranymi na jakiś tam nośnik, nie wiem, dysk, kryształ, cokolwiek. Były tam nagrane ludzkie odczucia, wspomnienia z jakiejś traumy, że mogłeś sobie zrobić taką symulację, mogłeś sobie wgrać cudze odczucia, jak sobie, nie wiem, na desce surfingowej śmiga, nie? I się tym jarać.
1: I tak, było, i tak dalej. Było, zaraz to kurczę znajdę. Jezu, jak to się nazywało?
0: Pewnie pamięć jakaś tam, coś takiego. Nie Tech War, Zenonie, coś nowszego, ale Tech War też był fajny, ciekawy. Tech War jest taki mocno retro, mi się trochę kojarzy z jakimś Johnnym Mnemonikiem, aż to przypomnę dzisiaj Tech War'a. Ja pamiętam jeszcze grę FPS na PC-ta, tam DOS, Tech War, coś a la Doom, serial i film. Ale to było coś innego, coś nowszego. I to też nas znowu dotyczy. Gry, filmy, serwisy społecznościowe, to wszystko jest po troszku właśnie życie cudzym życiem. Też problemy, na które zwracaliśmy uwagę, to, że ludzie zaczynają się wypowiadać pewnymi szablonami, kwestiami z filmów, zapożyczają po prostu, nie? No ale to dużo było takich dzieł, także właśnie Pamięć Absolutna, o której Zenon też tu wspomina, też to trochę jest coś w tym stylu, czyli jakby zastanowienie się nad tym, czy warto, czy nie jest jakimś zagrożeniem, czy nie jest problematyczne to, że coraz więcej naszych odczuć, myśli, doznań jest sztucznych i związanych z technologią. No to do tego się to sprowadza.
1: Taki motyw właśnie z tym troszeczkę był ugryziony właśnie w Pamięci Absolutnej, z tym takim wgrywaniem kogoś odczuć. Było też jeden z odcinków Electric Dreams, no elektryczne sny Philipa K. Dicka. Nie pamiętam, tam dokładnie się nazywał ten serial. Jeden z odcinków właśnie też dotykał takiego wchodzenia w takie wirtualne życie, kogoś wirtualne odczucia i zacierania się granicy między tym wirtualnym życiem a tym realnym. Nie?
0: No, to się. To będzie coraz bardziej aktualne, sądzę.
1: W tym odcinku doszło do tego, że musiała zdecydować bohaterka. Czy bohater, bo w jednym życiu jest mężczyzną, w jednym jest kobietą, które to życie jest tym prawdziwym. I łatwo się domyślić, że jak się to kończy, bo generalnie ten serial jest troszeczkę jak czarne lustro. Czyli no, te odcinki raczej kończą się dość negatywnie.
0: No, Black Mirror jest wyjątkowy też pod tym względem, że tam rzadko kiedy są happy endy. Znaczy, czasem są, czasem nie ma. To różnie bywa. To jest też fajne, bo do końca nie wiemy, czy się skończy dobrze, czy źle i to podnosi trochę przyjemność z oglądania, wydaje mi się. Nie mamy z góry takich przypuszczeń, że o, znowu się zakończy happy endem, tylko może być różnie, jak to w życiu.
1: No, te happy endy w czarnym lustrze są takie... jednak takie słodko-gorzkie, no. Też nie do końca takie, o.
0: No ale przypomnijmy sobie odcinek ten Star Trekowy, nie? Ciągle zapominam, jakieś tam było USS Enterprise, coś, no właśnie o...
1: Tego nie oglądałem, ale
0: a to jest jeden z najlepszych odcinków, bo tam mamy gościa, który stworzył symulację, w której więzi ludzi i zmusza ich do odgrywania ról takiej kosmicznej załogi, jakiegoś tam kosmicznego statku Federacji Kosmicznej i są wszyscy poubierani w takie kiczowate stroje, jak ze starych Star Treków i on ich tam więzi na pokładzie tego statku, a sam jest kapitanem.
1: No grubo. Nie, bo ja nie oglądałem tych amerykańskich po prostu odcinków. To ja na brytyjskich się zatrzymałem. Jakoś nie mogłem się przekonać.
0: Jest jednocześnie, wiesz, ten odcinek taki smutny, ale i wesoły, tam jest dużo humoru, trochę mroczny. Fajna mieszanka, bardzo mi się podobał. Tu widzę na czacie, też piszecie, że wam się podobał. Też zabawne jest zakończenie, bo dzięki tam jakiemuś sprytnemu mykowi z aktualizacją i z przejściem firewalla i tak dalej, udaje się tym wszystkim uwięzionym zwiać temu świrowi, temu kapitanowi i zostawić go w tej wirtualnej przestrzeni, gdzieś tam w czarnej dziurze wirtualnej przestrzeni, a oni jednocześnie, bo oni nie są jakby przeniesieni do tego VR-a jakby dosłownie, tylko są zrobione ich kopie. W Black Mirror się często pojawia taka dziwna sytuacja, w której właściwie zostaje skopiowana twoja świadomość, twoja wiedza i tworzy się taki wirtualny ty, tylko to jest kopia, to jest klon. Ale ten klon czuje, boi się i tak dalej. To taki hardkorowy trochę zabieg. No więc tej załodze tych skopiowanych bytów, którzy naprawdę w realnym świecie nadal sobie żyją i są pracownikami takiej firmy, która robi gry. No to im zostaje tylko egzystowanie w tym wirtualnym świecie, jako te kopie wirtualne i oni sobie tam żyją, tylko że już są wolni, nie ma tego złego kapitana, który ich tam dręczy, torturuje i zmusza do słuchania się, tylko są tak, stają się taką wolną, kosmiczną załogą i spotykają jakiegoś gracza, takiego jak się w multi gra, że on przylatuje tam jakimś innym swoim stateczkiem i tam... Cześć, tutaj Gamer 358, chcecie pohandlować? Coś macie? Oni tam... Nie, nic z tego, tu nie mamy. No to wypierdalać z mojego kwadratu, kurwa! Tam was z laserów zaraz uspierdolę, kurwa, nie? Taki jakiś sobie tam gra w grę. No, a oni są na swój sposób prawdziwi, a to jest to pytanie odwieczne, czy jakby teraz skopiować takiego ciąga Bolunga w całości, całe jego wspomnienia, jego psychikę, mentalność, charakter, żywiołowość, to co przeżył i umieścić to w jakiejś wirtualnej matrycy, to czy ten ciąg Bolunga bez ciała, bez komórek i żyjący sobie na jakimś dysku, to czy to będzie też prawdziwy ciąg Bolunga, czy nie?
1: No ja uważam, że nie, ale mogę być stronniczy.
0: A czemu nie?
1: Zawsze kopia będzie kopią, no.
0: A jak zrobię dokładną w 100% kopię Monalizy, to czy to nie będzie Monaliza? Tylko dlatego, że nie zrobił jej Leonardo da Vinci, tylko krawiec skopiował na jakimś super urządzeniu tworzącym super duplikaty.
1: No będzie idealną kopią. Pytanie, czy to ci przeszkadza?
0: No, może to jest właśnie to pytanie, czy to nam przeszkadza i jaki mamy my stosunek do tego.
1: Skoro
0: i to
1: nie
0: wszystko,
1: widać różnicy, to...
0: To po co przepłacać? No proszę Gdosia.
1: Co za różnica, skoro nie widać różnicy? No. Nie no, często gdzieś science fiction zadają akurat to konkretne pytanie, bo ile razy się zdarza, że jest właśnie jakaś technologia, że ktoś kopiuje swoją świadomość do innego ciała, ale wtedy pytanie, czy to nadal on? Więc to wielokrotnie było, chociażby jest ten motyw Altered Carbon, ale też w wielu innych dziełach. Swoją drogą, wspomniany przeze mnie już Philip K. Dick Electric Dreams, był taki odcinek jak Real Life i tam się pojawia taka rzeczywistość, w której z policją współpracują telepaci. Jak już mówiłem, Dick lubi wtrącać w swoje historie takie bardzo, bardzo nadprzyrodzone rzeczy. Ale właśnie tam są telepaci. Nie bardzo akurat tutaj jest wyjaśnione, skąd oni się wzięli, ale są jakimiś tam mutantami. Ale są traktowani jak jacyś podludzie. Oni w ogóle w jakiś mieszkają w okropnych warunkach, ale współpracują właśnie nierzadko z policją, pomagając im czy to w rozganianiu tłumów, czy w tym, żeby wyszukiwać wśród tłumu agresorów i tak dalej, i tak dalej. I tam jest cała intryga z tym związana i z tym, że właściwie telepaci nie do końca są pod kontrolą tego rządu i są mają tą moc bardzo dużą, o wiele większą niż nie tylko czytanie komuś w myślach, ale to może obejrzeć ten odcinek, bo warto, klimat jest po prostu świetny, kończy się niesamowicie, muzyka jest świetna. Nie będę wszystkiego zdradzał, bo jeżeli bym cokolwiek tutaj więcej powiedział, to
2: sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
0: Na sekundkę. O!
3: Grzesiek Bu, 20 zł.
0: Donajcie.
3: Tak, że ten i całe te. Fajnie się słucha spokojnej audycji. Pozdrawiam.
0: No jaki miły donate od Grześka. Dwie dyszki. Także ten i całe te. Fajnie się słucha spokojnej audycji. Pozdrawiam. Pozdrawiamy, dziękujemy. To jeszcze chwilkę posiedzę. Już miałem kończyć, już miałem palec na czerwonym przycisku, ale tutaj w moim wyrachowaniu, w tym takim patrzeniu ciągle na słupki, ile mi tu przybyło, ile mi odjęło. Doliczam ci jeszcze, obywatelu, słuchaczu, 20 minut za twojego 20-minutowego donata. Słuchaj w pokoju. Muszę się zmienić. Ja za dużo odczuwam, wiesz? Chętnie bym sobie zrobił taki zastrzyk właśnie, żeby mniej czuć. Nie wiem, czy marihuana nie jest czymś takim i alkohol po prostu, takim znieczulaczem. Czasami chciałbym po prostu mniej czuć i żyłoby mi się lepiej. Może to nie jest takie zło. Słuchaj, może niektórzy po prostu bez sensu cierpią, wszystkim się przejmując, analizując wszystko, gonitwa myśli, a ktoś inny sobie siedzi, sobie tutaj, wiesz, zadowolony.
1: To mi mówią, że mam za duży bas w tym mikrofonie. A to ja cały czas jestem na tym samym mikrofonie. O co chodzi?
0: Masz taki troszeczkę basik, ale to już się, ja tam to się do tego przyzwyczaiłem.
1: Tak, ale ja mam tak zawsze. Ja mam po prostu dzisiaj bardziej basowy głos. To nie jest kwestia tego mikrofonu, ale tylko głosu zwyczajnie. Zatkany nos mam, spokojnie.
0: Jesteś także wirtualną kopią bosaka.
1: Ale się tutaj już tu mi się pytał, czy jestem kopem, czy oryginałem.
0: Ja myślę, że ciąg Bolunga jest tajnym eksperymentem partii Konfederacja, którzy stworzyli taki wirtualny byk wirtualny byk.
1: I wpuścili mnie do internetu, żebym się uczył, jak być jak najbardziej realnym, i po prostu padło na takie mało znane radyjko.
0: Albo zwiałeś tamtym specjalistą, hakerom z Konfederacji, gdzieś tam zwiałeś i się ukryłeś tutaj w takim małym właśnie medium, którego nikt nie słucha, żeby cię nie znaleźli.
1: Kurczę. Ale nie, no wiesz, to troszeczkę głupia by była kryjówka, bo to jednak tutaj jest, no mimo tego, że się mówi, że to radio jest trochę lewicujące, to jednak jest tutaj sporo osób takich w tych klimatach, więc no byłoby duże prawdopodobieństwo, że ktoś by mnie tutaj jednak odnalazł.
0: Tak.
1: Z tym, że jestem botem, to nie zaprzeczam, nie potwierdzam, zastanówcie się, w co wierzyć.
0: Był też taki film, w którym każdy człowiek miał swoją bardziej doskonałą kopię. Nie mogę sobie tytułu przypomnieć, ale był niezły, z tego co pamiętam.
1: Zależy co, bo takich filmów było dużo. Zależy dlaczego po co były te kopie.
0: No, żeby lepiej żyć, żeby żyć bardziej, żeby lepiej spełniać swoje obowiązki, żeby być lepszym w łóżku, żeby być zdolniejszym trochę. Taka trochę lepsza wersja ciebie samego, nie? Która przyjmuje twoje obowiązki różne. Tylko jak to się nazywało?
1: To kurczę, nie pamiętam. Za to był też film, też tutaj pasujący idealnie do tematu, w którym po to, żeby mieć bazę dla przeszczepów organów, to oferowano ludziom klony, czyli wyspa. No nie wszyscy są fanami, nie jest to bardzo udany film, jednak no, swoje plusy ma. Z Ewanem McGregorem. Te klony, nie jest im mówione, że są klonami, tylko oczywiście, że świat padł sobie i w ogóle była apokalipsa, tutaj oni przetrwali i kiedy ktoś ma iść właśnie na wycięcie tych organów, to jest mu mówione, że wygrał wyjechanie na tą wyspę, tą idealną taką wyspę, która ostatnią nadzieję ludzkości. Nie? Też ciekawy pomysł.
0: Ze Schwarzeneggerem jest jakiś taki mniej znany film o klonach też. Tam Schwarzenegger spotyka Schwarzeneggera. Who are you? I am you! No, I am me! A tam z tyłu słychać. I am you too! I know! I'm your clone! No, I am your clone. No, taki Schwarzenegger, coś takiego było. No.
1: Oh my goodness. To musi się tak licznie oglądać. Ja nie mam nic do Schwarzeneggera, ale... No to za dużo, to niezdrowo.
0: Trzech Arnich to faktycznie, no to już za dużo.
1: Oh
0: i to i oglądasz jeszcze trzecią część tego właśnie tego filmu o klonach i tam już jest 9 Schwarzeneggerów. Jeden taki w garniturze, drugi w długim skórzanym płaszczu ze strzelbą, trzeci Schwarzenegger naukowiec.
1: Co to jeszcze było z tych takich rzeczy? Bo mówiłeś o Equilibrium, a to trzeba jeszcze wspomnieć, jeżeli się mówi o Equilibrium, że Lucas też miał troszeczkę... Zresztą to za każdym razem, jak jest wspomniane Equilibrium, to o tym przypominam, że THX, tak nie pamiętam, tam jeszcze jakiś numerek był. To jest też taka właśnie antyutopijna bardziej wizja.
0: To trochę jeden z takich debiutów Lucasa chyba był, bo to jest stary film, to jest 71 rok.
1: No tak, tak, tak, to był. On, bo w ogóle to jest pełnometrażowa wersja jego pracy na studia bodaj, gdzie zrobił krótkometrażowy film w tym klimacie. Tam za wiele się nie dzieje, można na YouTubie znaleźć tą krótkometrażową wersję. I ten pełnometrażowy film jest rozwinięciem tej wizji, nie?
0: No, jakoś tak mnie znużył troszeczkę ten film. Ci łysi ludzie, też tacy pozbawieni emocji z tymi kodami tam na uchu kreskowymi, jacyś, no to tacy, takie trochę nudne było. I takie właśnie, no a może przez to, że takie akademickie, no on robił to jako pracę, to musiało być takie właśnie nudne, bo to jest sztuka, to jest artyzm.
1: Znaczy, to było takie powolne i takie enigmatyczne troszeczkę. Tam dużo było takich kadrów, w których nie wiadomo było, co się dzieje, bo tam nagle przed jakimiś ekranami ludzie, jakieś piski elektroniczne, jakieś dziwne przejścia i tak dalej. No taka wizja mi się bardzo podobało, ale ja lubię dziwne podejście do science fiction, takie trochę bardziej alternatywne i tutaj dużo robi to, jak został nakręcony ten film. On jest bardzo surowy, dużo tutaj jest grane bielą, oni są w tych swoich białych strojach, tutaj się pojawia też to więzienie, czy co to tam było, już nie pamiętam, gdzie jest białe tło wszędzie i są ci tylko ci policjanci. To chyba były roboty, oni tam chyba produkowali w ogóle te roboty, ten główny bohater pracuje w fabryce. Ale tak wyjaśniając, dlaczego łączę to z Equilibrium, po prostu to było państwo, w którym uczucia miłości były zakazane. Nie?
0: Dokładnie.
1: I to jest takie właśnie bardzo zorganizowane społeczeństwo. Takie troszeczkę Sex Missia plus Equilibrium plus prawdopodobnie jeszcze dużo innych tytułów mogłoby przyjść do głowy.
0: Może walka z systemem to oprócz niezależności to okazywanie sobie miłości. Może miłość pokona system. Właśnie, skoro tak się często w tych filmach dystopicznych pokazuje ludzi bez emocji, którzy się nie mogą już całować nawet. Jak się całują ze sobą, to policja przybiega i pałą. I to dla waszego dobra!
1: Może dosłownie nie, ale w pewnym sensie, dlatego, bo wiesz, miłość może nie taka konkretnie między dwojgiem ludzi, którzy chcą stworzyć związek czy coś, tylko ogólnie miłość do drugiego człowieka potrafi mobilizować do naprawdę dużych czynów. Myślę, że o to w tym chodzi troszeczkę.
0: Tak, do jednoczenia się właśnie bez żadnych sztandarów,

0: Więc cóż, masz być po prostu taką maszynką, trybikiem w tej całej machinie.
1: Tymczasem według mojego planu informuję obywatela, słuchacza ciąga, iż zostało nam 3 minuty. Muszę sprawiedliwie przydzielić te 3 minuty komuś, kto jeszcze mógłby chcieć zadzwonić. Tak więc kończę dyskusję, kończę przekaz do obywatela.
0: Spoko, ale wspomnę tylko o jednym filmie, nie opowiadając zupełnie, bo być może oglądałeś. Zapomnieliśmy jeszcze wspomnieć o Gatace, Gataka Szoku Przyszłości był taki film. Dość nawet trochę nawiązujące, bardzo lekko, ale nawiązujące do nowego wspaniałego świata.
1: Właśnie sobie tutaj przypominam, o czym to było. Na pewno widziałem, bo lubię takie filmy.
0: O planowaniu dzieci.
1: Aha, tak.
0: Projektowaniu ich DNA. Od podstaw.
1: Też doświadczamy tego. VAT. Też tego doświadczamy. No, nawet trochę ta teraz dyskusja o zaostrzeniu prawa aborcyjnego to trochę tego dotyczy, można powiedzieć też.
0: No,
1: w pewnym sensie. No. Chociaż to nie jest takie proste, żeby tutaj utożsamiać, że mamy siły ciemności i siły dobra, bo te siły dobra są często głupie jak but i egoistyczne i nie myślą faktycznie o dobru innych, tylko chcą zaspokoić swoje Boże ego.
0: Dobra, to robi miejsce. Nie ma tak, że tutaj sztuczna inteligencja będzie zajmować antenę, więc pamiętajcie, co złego to nie my AI, więc jakby co. No dobra, hej.
1: Trzymaj się, cześć. Gdyby ktoś jeszcze chciał zadzwonić, to proszę bardzo. Czy będzie afterek? No sam nie wiem. Muszę trochę odpocząć, wiecie, bo dużo nadaję, wypalam się. Muszę trochę stonować, to znaczy przystopować, bo będę potem taki jak na tych dystopiach łysy, smutny i czarno-biały. Właśnie, na Discorda zapraszamy. Tam sobie możecie pogadać. Przypominam, nie jest to skomplikowane, można nawet przez przeglądarkę tego używać, więc nie musicie nawet programu żadnego instalować. Trzeba sobie tylko tam profil zrobić i to wszystko. I tam zawsze się wesołe rzeczy dzieją, różne fajne informacje, ciekawe. Ludzie sobie rozmawiają. Dzisiaj było o jedzeniu, o jakichś tutaj spiskowych rzeczach trochę. No, można też głosowo rozmawiać, a nawet można sobie radyjka słuchać. Nie mam na przykład zainstalowanego tego Discorda na telefonie, co prawda, ale chyba spróbuję, zobaczę jak to działa na smartfonie. Może ktoś sobie zainstaluje i się podzieli wrażeniami, jak to działa na smartfonie. Czy jest w miarę wygodne, czy się tam nie haczy nic. Można sobie spróbować. Na pewno jest wersja smartfonowa też. I wtedy można sobie zabrać gdzieś to telefonik ze sobą i ze paluszkiem tam jak bohater nowego wspaniałego świata, wszystko tam ze paluszkiem gmyrać i uśmiechać się do ludzi wpisując średnik i nawias zamknięty.

No, muszę jutro sobie coś dobrego ugotować. W gotowaniu znalazłem taką ucieczkę od pewnych rzeczy. Właśnie od takiego technologicznego ćpania. Wyciszam się trochę, tu sobie coś doprawię, tu sobie posmakuję. Jaka duma potem. Bardziej smakuje, wam powiem, jak sami sobie zrobicie, to jakoś tak to działa psychologicznie, że chyba, że sobie próbujemy, potem smakujemy i to, ach, jakie to pyszne, jaki jestem zdolny kucharz i tak dalej. Teraz się czaję, żeby sobie zrobić zupę porową, krem właściwie taki porowy, tam jest dużo mielonego mięska, serki topione się wrzuca, robi się taki kremik fajny, no i te pory właśnie, i to jest

0: fajne. To mogę jeść, aż się uszy trzęsą i się nie nudzi w ogóle. I to z chlebkiem sobie szamam. Sycące, fajne, bo z zupami mam trochę problem, powiem wam, że jem te zupy i często czuję, że jeszcze coś by się zjadło, nie? U Enkiego dzisiaj była jakaś rozmowa, słuchałem sobie przed audycją, o diecie keto... Coś nam sobie ketonal wstrzykują, czy co? Ketonalowa? Ketonowa? Co to jest za dieta? Tak się mówi, przejść na keto, tak? Przejść na keto, czy coś takiego. I nie wiem, o co chodzi za bardzo z tą dietą. I Enki się chwalił, że na przykład się nawpieprza, zje sobie 10 jaj i potem nie je nic przez 2 dni na przykład. Albo sobie ketogeniczna dieta, pisze WB. I ciągu też tutaj. Keto to samo mięso, pisze Ola. O, tak coś myślałem właśnie, no bo Enki to taki miłośnik właśnie, on często się zachwyca, że właśnie jakiś dobry stek, jakiś kawał
1: mięsa. Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
2: Gwiazdka S. 17 zł 17 groszy. Na afterek na Discordzie gwiazdka.
0: No kusisz, kusisz. I namówił. Jakby to powiedział Walu z blok ekipy. I namówił. Dobra, to posiedzę jeszcze z wami trochę na Discordzie, ale po co właściwie tam wam ja? Będę jako słuchacz sobie. Ale to może niektórym się na przykład... może to jest jakaś tam okazja, żeby ci, którzy nie mają jeszcze tego Discorda, którzy się nie przekonali, nie chce im się, albo tam wydaje mi się, że to jakieś gówno, żeby sobie zobaczyli, jak to działa, jak to brzmi na przykład. Nie będę tu wklejał może screena z Discorda, ale już jestem na głosowym. Rozmowa afterkowa. Jest taki tutaj kanał. I właśnie wszedłem na niego i jestem sam na razie. A jak ktoś... Tutaj jest o tyle fajnie, że nie trzeba się wdzwaniać i nie trzeba być odebranym. Po prostu można pach, wejść i już się jest. Nie samo generalnie, znaczy, że nie samo mięso, pisze ciągu. Keto to więcej tłuszczów, mniej węglowodanów też, ale się je wybrane warzywa, orzechy, jaja. To chyba zdrowa dieta. To chyba zdrowa dieta. Orzechy, jaja to są zdrowe rzeczy. Też warzywka, no, wybrane warzywa. A żeby tych mniej węglowodanów, no to chyba też zdrowo, nie? To dieta Kwaśniewskiego, z tego co pamiętam, to było właśnie niełączenie mięsa z węglowodanami. Żeby na przykład nie jeść mięsa z ziemniakami, tylko mięso z chlebem ewentualnie. Chociaż dzisiaj to jest... Z tym glutenem to jest też taka sprawa trochę dyskusyjna, no bo niektórzy się śmieją, że tam gluten, sruten i nie szuraj tutaj, ale mi się, z tego, co mi mówili ludzie, którzy się interesują właśnie zdrowym żywieniem, to cały problem polega na tym, że dzisiaj tego glutenu jest strasznie dużo, a co za dużo, to i świnia nie chce. I wiadomo, że coś, co jest niby bezinwazyjne i nam nie zaszkodzi, jak zaczyna to być przesada z tym i to jest we wszystkim nagle i mąka kiedyś miała, powiedzmy, tam mało tego glutenu, a dzisiaj ma w połowie się składa z glutenu i żremy ten gluten, żremy. Przecież chleb to też węglowodany, mówi Zenon, który nawet jest już tu na Discordzie ze mną, zdradzę. Nie ma tajemnic, jak ktoś się pojawi, to będę odczytywał, że jest. Ale ma wyłączony mikrofonik, nie ma ochoty sobie na razie nic mówić, to spoko, też można sobie słuchać. Zamiast słuchać na radiu, można sobie słuchać na Discordzie. Wtedy, co prawda, nie będziecie pewnie słyszeli podkładu dźwiękowego. Chociaż nie, właśnie będziecie słyszeli, bo mam tak ustawione i nie za bardzo mogę inaczej. Mam tak skonfigurowane sterowniki, że nie mogę przełączyć na samo line-in. Jakby na tym Discordzie jakoś tak dziwnie jest. No, a jesteś tym, co jesz, człowieku, więc uważaj na to, co jesz. co jesz, a co mysza. Dieta bezglutenowa. Ja sobie kupiłem ser. Ser bez czego to jest ser? Bez laktozy. I bez konserwantów. I powiem wam, że dobry serek. Mlekowita, Gouda, bez laktozy i bez konserwantów. No już dzisiaj jak coś jest bez konserwantów, może sobie kupię takie jedzenie bez laktozy, bez węglowodanów, bez glutenu, bez niczego, takie jakieś jedzenie bez niczego. Zapiekankę bym sobie zrobił. O kurczę, bym sobie zapiekankę zjadł, ale taką dobrą właśnie, z ziemniakami. Raczej nie z makaronem. Z makaronem też w sumie. Dobra taka z piekarnika zapiekanka. Dużo sera, troszkę mięsa, grzybów i sobie to zapiec, żeby ten ser się jeszcze ciągnął. W ogóle zauważyliście na przykład, że pizze w Polsce są jakieś takie wytanione? Nie wiem, jak oglądam na kanałach różnych pizze z różnych stron świata, to tam zawsze ten serek się ciągnie, dużo tego sera. A u nas tak posypią, tak troszkę pokruszą ten serek i tak mało, tak skromnie, taka bieda, nie? Bida, panie. A Polak wszystko zje, słuchajcie. Polak to każde gówno zeżre. Dlatego właśnie nasza korporacja wypuszcza na polski rynek specjalnie dobrane produkty, specjalnie skomponowane z myślą o Polakach, którzy nie mają aż takich dużych wymagań. I nasze chipsy nie posiadają naturalnie sproszkowanej papryki, tylko substancję chemiczną o papryko podobną. Nie są też robione z ziemniaków, są robione z masy ziemniaczanej. Przy okazji jem sobie teraz frytki po irlandzku z food trucka, który się pojawił, nowy. Pozdro Wojtek, z Wojtkiem se pogadałem i fajne frytki z cheddarem stopionym, frytki winegre, smak winegre, jak mi tego brakowało, mało u nas się winegre robi rzeczy chyba troszkę. No i z ziemniaków, normalnie krojone ziemniaki na miejscu, dobre. I jeszcze z jakimś serem roztopionym, z cheddarem, z mięsem takie frytki, bardziej sycące, chyba sobie jutro zamówię. Jak jeszcze Wojtek nie spierdolił do Wrocławia, bo tutaj jak przyjazdem tak trochę. No i tak to wygląda. No trochę się rozczarowałem, myślałem, że ktoś się przyłączy tutaj na afterka naszego discordowego, a tu...
3: Kio Tama, działa czy nie działa? Czy mnie słychać na YouTubie, czy nie słychać?
0: No teraz cię zaczęło być słychać. Dopiero teraz coś powiedziałeś.
3: A wcześniej... Ja chciałem tylko powiedzieć, że nie chce mi się gadać.
0: Aha. Nie chce mi się z wami gadać. Nie. Zenon Linda dzisiaj.
3: No bo jaki jest sens? O czym tam? Jezus, krawiec, jaki gluten. Tu gadasz o diecie keto, że taka fajna i w ogóle tam... Tego, a później, że gluten to za dużo, bo coś świnia nie zjemy. Jak same mięso jesz, kurde. Ludzie na różne rzeczy różnie reagują. Różne są organizmy, różne rzeczy się przyżyło i tyle. No, to nie jest tak, że ten gluten to jest taki z gruntu zły, jest go strasznie dużo. Kurwa, no nieprawda, no na litość boską. No nie wiem, skąd to wymyślili.
0: No nie wiem, aż tak dobrze się nie znam, więc nie będę tutaj się wykłócał, ale... A ty się na pewno dobrze znasz, żeby tak tu autorytatywnie mówić, że tam jedzcie gluten dobry?
3: Gluten jest od tysięcy lat z naszą cywilizacją powiązany. To jest raz, dwa... To nie jest tak, że... Nagle go jest jakoś strasznie więcej. Nie wiem, na jakiej podstawie niby tak ma być. No i tyle. A to, że ludzie mają celiaki, słuchaj, to jest po prostu marketing. Zwyczajnie. Ktoś sobie wymyślił, podchwyciło to i super, nie? Ja w życiu poznałem jedną osobę, która miała celiakię, nie? To się przejawiało tym, że jadła frytki w maku i nie jadła bułek, no. Tyle.
0: A może kwestia, wiesz, no cały czas dawki, to dawka czyni truciznę, no a to więc tak, takie rozmowy, czy gluten dobry, czy zły, to trochę nas się kręcimy w kółko i nie dochodzimy do jakichś wniosków w związku z tym.
3: Nie ma ani żadnych badań na temat, żeby gluten był zły dla osób, które nie są chore. Tyle.
0: Ale jak się wody opijesz za dużo, to umrzesz. No wszystko.
3: Ale jak się mięso ojesz za dużo, to umrzesz. Jak się soi ojesz za dużo, to umrzesz. Wszystkiego, no. A glutenu, czy myślisz serio? Chleb to była podstawa diety przez wieki wieków i było go dużo więcej w diecie niż teraz. I glutenu. Jakoś ludzie nie umierali, nie?
0: No, ale mówi się właśnie, że kiedyś ten chleb to był zupełnie inny chleb, że nie było w nim tyle tego glutenu, co teraz.
3: Gdzie się mówi? Pokaż, gdzie się mówi. Jak oni to zmierzyli?
0: No nie wiem, tak słyszałem. Że no, dzisiaj ja w mące... Jest... No.
3: No, chętnie zobaczę, no. O, gluten zły, bo go dużo i w ogóle. Człowieku, to tak potwornej ilości byś musiał zjeść, żeby to było szkodliwe, no, że mógłbyś prawie wszystko pod ten gluten wrzucić, nie?
0: A powiedzcie, czemu mam skończyć na YouTubie? To znaczy...
4: Nie kończ.
0: Aha. Nie, bo może tutaj niektórzy chcą prywatności i z tego powodu, żeby sobie tu na luzie już pogadać, żeby to nie było retransmitowane, to możemy zakończyć, nie?
4: No, faktycznie, bo to wtedy chodzi o prywatność.
0: Znaczy, może nie tyle prywatność, co takie, wiesz, poczucie luzu większe, że to już nie jest nagrywane, że to nigdzie nie zostanie i wtedy się ludzie może bardziej ośmielą i będzie im się przyjemniej rozmawiało. No to co, to będziemy kończyli audycję na YouTubie i przechodzimy tylko na tryb Discordowy? Co tam, jak tam uważacie ludzie? Wypowiedzcie się proszę na czacie, czy tutaj na Discordzie, jak robimy. Vox Populi, Vox Dei.
4: I to jest wszystko obojętne, szczerze mówiąc. I tu i... Może faktycznie na Discordzie będzie ciekawie.
0: To zakończę, jak dostanę donate'a 10 zł, a jak nie dostanę, to tu będę siedział, nie ruszę się stąd, się uczepię pazurami i po prostu jak polski poseł po prostu będę kwiczał się dar, a się wczepię pazurzyskami i mnie nie odczepicie po prostu. I mam immunitet. I co mi zrobicie? Kubki smakowe zaczęły pracować, cholera jasna. Się o jedzeniu, tak jest, tak się o jedzeniu gada.
4: Dokładnie.
0: Właśnie się rozmraża. Pierwsi będą ostatnimi. Nie, no właśnie się rozmraża pierś z kurczaka. Zrobię sobie kurczaka w sosie na przykład takim tym ananasowo. Taki Uncle Ben's jest, którego lubię. Słodko-kwaśny. Ananasek, pędy bambusa. Dobre są te Uncle Ben'sy. Swoją drogą w ramach walki o poprawność polityczną Uncle Ben zmienia brand i nazwę marki i już jest po prostu Ben chyba samo.
4: Tak, słyszałem o tym.
0: Tak. No bo Uncle Ben tłumaczyłem kiedyś, że tak kiedyś nazywano takich czarnoskórych, takich starszych murzynów, że to taki wujek i ciotka, nie? Uncle Ben. I to takie rasistowskie trochę. Może i dobrze, może powinniśmy... Może nie ma nic takiego złego w takiej poprawności, bo myślę, że poprawność nierówna i czasami może warto się wyzbywać jakichś takich archaizmów, które się źle kojarzą. No tak dla świętego spokoju, żeby odchodzić od tego i tyle. No co komu przeszkadza, że Uncle Ben się będzie nazywał Ben?
3: Znaczy, nie wiem, czy ja to źle nie interpretuję, ale powiedzieć w czasach takiego szaleńcego rasizmu do kogoś z innej rasy, kiedy jesteś immanentnie, miałeś go nienawidzić, perwujek, to jest kurwa nie jest rasistowskie, tylko jest wyłamanie tego rasizmu i nobilitacja.
0: No coś w tym jest.
3: No, ale jak zwykle muszą już przegiąć pałę, nie? No spoko, nie?
0: A jakby tak nazwać...
3: Może mieć biały, nie? To ile razy już były pobicia nagrane nawet, jak koleś albo typiera dostali po głowie i wpierdol, bo dredy mieli, no. Kolczyki za duże, no, wiesz.
4: Albo kółka w uszach za duże.
3: No tak, dokładnie. No, bo chore, nie? Chore, po prostu chore. jak się ma taką mentalność zimu plemienną, no to, to kurwa dziękuję. Już sobie zastanawiam, co się z tymi murzynami stało od tych czasów bluesa, tego kurwa jazzu, reggae i tak dalej, kiedy jakoś potrafili się dogadać. Nagle są jacyś tacy kurde wielce pokrzywdzeni i muszą wszędzie się domagać jakiejś sprawiedliwości społecznej, nie?
0: A na naszym Discordzie już 15 osób się zebrało. Jest ciąg Bolunga, jest ciosany z kartofla, to taka propos rozmowy o frytkach. E. Marcin z Grzymisław grzmi tutaj, John Locke, Kapitan Mineta, to ciekawe, Kapitan Mineta, KGBierut, Racuch, Zawodowiec, to też tak kulinarnie trochę, Racuch, Zawodowiec, Rafał, Niemra, Tomisiu, Zenon, jakaś odwrócona satanistyczna Floki chyba tutaj jest w drugą stronę, ja nie wiem, bo to jest chyba odwrotnie Floki.
4: A może, może się... do góry nogami leży.
0: Może leży sobie to...
4: Tam. No, jak nietoperz.
0: I
4: nietoperza udaje.
0: I fufu jest też. No. I to wszyscy na razie. To co robimy? Bo w końcu nie wiem, czy tu kończyć, czy nie kończyć. Jak słyszycie, no, rozmawiamy sobie tutaj luźno. Każdy się może w dowolnym momencie włączyć. Taka konferencja, nie ma limitu i tak dalej. No więc macie okazję, macie okazję. Ciekawe, co z furiatem się dzieje, nie? Tak się trochę martwimy tutaj. Zniknął, więc chyba go dopadli.
3: Siedzi pewnie w pierdlu. Ciekawe, jak go capnęli. Ja obstawiam, że chciał przy bohaterze i pokazać, jaki jest fajny, bo nie ma maseczki i a tu cyk. Zresztą nie on pierwszy, muszę ci powiedzieć, że wróble ćwierkałem, że to jest taka dosyć taka, jakby to powiedzieć, częsta przyczyna zatrzymań ostatnio, że jakieś delikwenty gdzieś tam się zapomniały, że ktoś ich goni, albo już byli zbyt pijani, żeby się tym przejąć i zaczęli tam, wiesz, z maseczką kozaczyć i tu dupa, nie?
0: Tak.
3: Konrad zniknął, już mówiłem z jakiej przyczyny.
0: Mówiłeś, tak?
3: Nie, myślę, tak, taką mam swoją teorię, że jest taki cykl życia Konrada od przytułku do nazbierania kasy na wynajem jakiegoś czegoś, a później, wiesz, pomieszka, bo mu zabraknie na czynsz, bo go landlord wywali i tak w kółko, nie? Nie umie się chłopina zaczepić gdzieś na stałe, niestety.
0: No dobra, skoro też rozmowy schodzą na takie już tutaj nasze około radiowe, wewnątrz radiowe, społecznościowe tematy, to może faktycznie się rozłączymy z tego YouTube'a, ale mieliście taki przedsmak tego, co, jak to brzmi, jak to wygląda na Discordzie, więc zachęcamy, żeby się przyłączać do nas na Discordzie. Nie trzeba dużo, jak już się raz tam sobie zrobicie, to już macie, wtedy się tylko klika, cyk i jesteście z nami. No dobra, dzięki, że byliście, dzięki za słuchanie i do usłyszenia. Rozłączam się, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.

Dobry wieczór, Błażej z tej strony, przy mikrofonie, jak co środę, tym razem, miejmy nadzieję, bez problemów technicznych, troszeczkę zainwestowałem w, no nie za dużo, ale trochę w moją, znalazłem przyczynę problemów, miejmy nadzieję, że tym razem będzie bez problemu. No, dziecko śpi sobie z boku. Także mam nadzieję, że nie będzie się budzić. A jak będzie się budzić, to sobie playlistę ustawiłem i no, będzie więcej przerw muzycznych, jak tam druga akta, której się wszyscy bali, nie zadziała i nas nie wyrzucą, to będzie ok. Najwyżej się na podcaście powycina przerywniki. Dziecko zaczęło rękami ruszać. O nie. Ale dobra, to chyba dlatego, że ojciec zaczął rozmawiać w radiu. Jakby ktoś mi tam w czasie na sam początek powiedział, czy na tych nowych ustawieniach i z nowym sprzętem słychać mnie w miarę dobrze, bo sam siebie nie słyszę. Nie mam jeszcze odsłuchu. Tak, jakby ktoś mi napisał, to by było bardzo sympatycznie.

ogóle dzisiaj jest święto narodowe w Niemczech. To Niemcy są takim samym narodem jak Polacy, znaczy, że posiadają święto narodowe gdzieś w takie nieprzyjemne miesiące jesienne, zimowe. Byłem w listopadzie do października, październik nie jest taki fajny. W lokalnej naszej Aachener Nachrichten napisali, że jak Niemcy obchodzą święto narodowe. A tutaj na przygranicznych miejscowościach, bo jak ktoś orientuje, to Aachen jest na skrzyżowaniu trzech granic, a mam Belgię, mam Holandię tutaj pod bokiem, to jak w Niemczech święto narodowe, wszystko jest zamknięte. To Niemcy hucznie obchodzą swoje święto narodowe zakupami w Holandii. W Belgii mniej, bo tam drogo, ale bardziej do Holandii, do Ikei się wybierają tutaj za granicę, do Heerlen i do sklepów. Do sklepów Maastricht, takiej przygranicznej miejscowości. Także jakiegoś tam flag nie widać. Bo zresztą to święto jest takie kontrowersyjne dosyć w Niemczech. Jest... Co za święto w ogóle, to jest Dzień Jedności Niemiec, obchodzi się z okazji połączenia Niemieckiej Republiki Demokratycznej z Niemiecką Republiką Federalną, w Federalną Republikę Niemiec, i z obu stron nie jest to za bardzo, nie jest to za bardzo popularne. Ktoś mi napisał, że zerwało, ale no nie ten. No nie mówcie, że teraz, że na koniec jak wszystko zaczęło działać, to internet się przestał działać i nadawać. Moje Wi-Fi. Dobrze, widać, że to. Że to chwilowo. No, w każdym razie i z lewej i z prawej strony granicy. Z prawej i z lewej strony granicy jest to święto niezbyt popularne, bo w dawnych DDR-ach, które zresztą ostatnio były bardzo bardzo rozchwytywane w mediach tutaj, w szczególności chyba w Polsce, bo wiem, że tam wszystkie od czasów nowej władzy wszystkie tematy ogólno około imigracyjne i uchodźcze to tak są bardzo na topie. To tam właśnie w tych wschodnich Niemczech jest taka dychotomia między NPD a Die Linke, czyli Die Linke to takie, można powiedzieć, no taka bardziej skrajna lewica, chociaż ciężko ich nazwać skrajną lewicą, ale są tacy bardziej na lewo od socjaldemokracji tutejszej, czyli SPD, i no i tam na nich głosują ci, co mają nostalgię. Kto napisał, że mnie na czacie nie ma? A właśnie, a to wszystko przez tego wyczyściłem dane. Nie, jestem. Ci, co mają nostalgię za dawnymi czasami, w DDR-ach, to głosują na Die Linke. Ci, co bardziej by chcieli radykalnie prowadzić politykę, głosują na NPD, czyli naszych tutaj lokalnych neonazistów. Było wiele rozmów nad tym, żeby ich zdelegalizować, ale podobnie jak ONR, jakoś się tam prześlizgują i sobie działają. Właśnie największe poparcie mają w tych wschodnich landach, a to wszystko dlatego, że te wschodnie landy to jest taka morze bez nadziei, poza takimi małymi wysepkami na tym morze bez nadziei, czyli Dreznem między innymi, bo Drezno dosyć dobrze przeszło transformację, Berlinem, który, no do Berlina są pompowane niesamowite środki pomocowe. Niesamowite środki pomocowe są pchane w Berlin i w ogóle ilość pieniędzy, jakie Federalna Republika przeznaczyła na rozwój
Na rozwój wschodnich landów jest no, porażająca i dużo się nie zmieniło tam, poza tym, że no, są ładne nowe stacje benzynowe, autostrady mają nowe nawierzchnie, nawet budowano parę autostrad łączących te dwie części, jednak cały czas dysproporcje bardzo widać. No, co jednak na wątrobie leży mieszkańcom landów wschodnich jest to, że podczas zjednoczenia, gdy przyszły zachodnie firmy i połączyły, gdy się te kraje połączyły i przyszły zachodnie firmy z zachodnich Niemiec, to większość tych zakładów na wschodzie pozamykano. Wiadomo, socjal też już nie taki jak w DDR-ach. Bezrobocie podskoczyło, no bezrobocie jest nadal tam dwukrotnie wyższe we wschodnich landach. I dystans. Muszę coś wykombinować. Także ludzie są tam. No i pensje w ogóle są o wiele niższe we wschodnich landach. No poza tymi dwiema wyspami, można powiedzieć, Dresdnem i Berlinem. No i jest we wschodnich landach rozgraniczenie. Nikt tam za bardzo tego świata zjednoczenia nie chce obchodzić. Właśnie z tego powodu. A jeśli chodzi o landy zachodnie, tutaj gdzie ja mieszkam, to znowu jest to rozgoryczenie, że ten wschód żyje tam na koszt zachodu, że na wschodzie sam sobie nie robi, z tego powodu, że jest bezrobocie. Dobra, pozamykali im fabryki, ale ale tam pieprzyć logikę. W każdym razie jest rozgoryczenie, że trzeba płacić co miesiąc. Nie wiem, ile to jest procedury wypłaty, ale wiem, że tam około 50 euro co miesiąc mi z pensji ściągają właśnie na taki podatek solidarnościowy na wschodnie landy. To tu się też nie za bardzo podoba. No, mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, Merkel jest właśnie nasza tu obecna kanclerz też ze wschodnich landów. Bodajże gdzieś tam okolice Etama. No, także to święto narodowe niemieckie takie jest, nikt go nie za bardzo chce obchodzić, pogoda też jest od dupy, no i tyle, ale przynajmniej mamy wolne, w tym tygodniu mamy dwa piątki i niestety dwa poniedziałki. Poniedziałki to jest straszna sprawa, nie chce mi się chodzić. No, miałem dzisiaj troszeczkę domowych obowiązań z tego powodu, że jest wolne, jak to każdy Polak. Każdy Polak swoje wolne spędza na porządkowanie mieszkania. Ale wydrukowałem sobie trochę materiałów, o czym chciałem porozmawiać i jak na złość zostawiłem je na biurku w biurze. Także ciężko, ciężko. Zapraszam w ogóle do dzwonienia, to jak zawsze, bo w zeszłym tygodniu to tak właśnie z powodów tej rozpadniętej karty dźwiękowej, z powodu rozpadniętej karty dźwiękowej, no to wyszło jak wyszło i dlatego raczej to nie będę wrzucał na serwer. Jestem w trakcie zapraszania jednego z brytyjskich youtuberów, może się uda, tak w ogóle by tych celebryckich youtuberów postaram się pozapraszać na antenę, jak mi się uda. Ja wiem, że większość z nich to tam, jak nie ma z tego żadnych pieniędzy, to żadna szansa jest, żeby weszli i pogadali na antenie, no ale może się uda. Tu mój chłopak z Wielkiej Brytanii, on tam ma setki tysięcy wyświetleń, prawie tak jak mój ulubiony polski youtuber Ator. Chociaż Ator, no to trochę inne, są trochę inne klasy. No, zobaczymy. To jest taki kanał Rationality Rules i jak ktoś jest zainteresowany, no to mam nadzieję, że uda mi się go na przyszły tydzień zaprosić. Wysłałem mu zaproszenie, no zobaczymy, czy się odezwie. No to właśnie smutne, że audycje po angielsku oscylują wokół zera. Myślałem, że znajomość języka angielskiego powoli zaczyna być dosyć powszechna.
w Polsce. Nawet ostatnio jestem bardzo zdziwiony, że w Niemczech, które są takie bardzo konserwatywne, jeśli chodzi o język i się starają nie mówić w żadnym w żadnym innym języku jak niemiecki, to jednak ostatnio to nawet z jakąś panią sprzątającą w markecie udało mi się dosyć starszą porozmawiać po angielsku, także jest coraz lepiej z tą znajomością języków. No fajnie by było, jakby była ona dosyć powszechniejsza, bo jednak to taka lingua franca to sprzyja porozumiewaniu między ludźmi. Z kolejnych planów, no mam tego Etiopczyka, ale on jest tak zalatany, no ale może, no i znowu będzie po angielsku, dobra. Ciężko, chciałbym trochę tak właśnie tutaj tego zachodniego świata poprzybliżać, jak to się żyje i tych uchodźców i tak dalej, no ale ciężko jest znaleźć, żeby ktoś mówił po polsku na tyle dobrze. Chociaż wam powiem, mam Niemca. Mam Niemca w pracy, rodowitego Niemca, który mówi czystą polszczyzną. Czystą polszczyzną ciężko to nazwać, bo on się nauczył śląskiego, ale to nie jest Śląsk, on nikt na Śląsku nie żył, nie ma rodziny śląskiej, ale po prostu jego dziewczyny wcześniejsze były Ślązaczki i on tak zagustował w Polkach. Jakiś koneser bardzo duży i się nauczył tego polskiego, tylko właśnie nauczył się od sąsiadów, którzy Ślązakami byli, także zojeżdża strasznie strasznie zajeżdża tym śląskim. No, jeśli chodzi o to tłumaczenie spontaniczne, na ciężko mi jest tak zawsze te dwa języki w głowie układać i jednocześnie tłumaczyć, jednak się chyba nie urodziłem takim tłumaczem spontanicznym. No, mogłem spróbować, ale to może naprawdę nie za dobrze wyjść, także nie wiem, no dobra, ale możemy kiedyś spróbować, żebym tłumaczył na polski z angielskiego, to może nawet Niemca będę tłumaczył, bo myślę, że audycja po niemiecku, która by była, o, to by było coś. Zróbmy audycję po niemiecku. Przynajmniej niemiecki jest na tyle twardym językiem, że słabo idzie go zepsuć, słabo go zepsuć, jeśli chodzi o akcent. No, jak już była, adwokacie była audycja po angielsku z Nikaraguajczykami, bo nie było innej możliwości, żeby się z nimi porozumieć, jak właśnie język angielski. Nie wiem, jaka tam było, ile odsłuchów, to już ojciec dyrektor Krawiec musiał powiedzieć, ale podejrzewam, że zainteresowanie ono było no, takie średniawe. Także wracając, co tam dzisiaj mamy 3 października. Jak już powiedziałem, to w Niemczech jest to święto narodowe, jednakże jest to też rocznica pewnego wydarzenia. Mianowicie w 93 właśnie 3 i to się zaczęło 3-4 października się skończyło. Mianowicie w Somalii, w tym takim czystym akapie, wtedy też był chyba nadal apak, bo ten kraj się rozpadł trochę wcześniej, miała miejsce bitwa stoczona między wojskami amerykańskimi a lokalasami. I mam nadzieję, że ktoś oglądał taki film amerykański, który się nazywa Helikopter w ogniu. Tam pokazano w takim typowo amerykańskim stylu, jak to dzielni Amerykanie walczyli z tymi tam milicjami, zabijając ich setkami. No tam chyba dysproporcja, jeśli chodzi o zabitych i po stronie amerykańskiej i po stronie amerykańskiej i po stronie tej ciężko powiedzieć, bo tam parę milicji walczyło z Amerykanami, no to po stronie lokalasów była dosyć duża rozbieżność, tam ich chyba według
niektórych źródeł tych lokalnych zginęło parę tysięcy Amerykanów, zginęło 18, co jednak, jak to wiadomo, opinia publiczna amerykańska, jak tam gdzieś ci amerykańscy chłopcy zginęli w Afryce, no to już było za dużo, Amerykanie się wycofali, nie za dużo tam zdziałali w tej Somalii. Somalia do dzisiaj jest krajem upadłym, chociaż tam powstało parę takich parę tworów quasi-państwowych, które dosyć się dobrze mają na północy, między innymi Somaliland. No, w każdym razie to była jedna z tych takich interwencji amerykańskich w Afryce, chociaż Amerykanie są obecni swoimi wojskami w Afryce. W Somalii to, szczerze wam powiem, ja tak aż tak dobrze z geopolityki nie jestem, jakie tam było tło polityczne, bo no, nie okłamujmy się, oni tam nie przylecieli pomóc ludziom lokalnym walczyć z tymi milicjami. Dziękuję, że ktoś pochwalił moją audycję ostatnią, ale to chyba dzięki gościowi. To chciałbym więcej właśnie zapraszać, no ale to z dzieckiem to mam ten problem, że w tygodniu to chodzę taki zaspany i nie mam czasu, tak żeby radio ten coś zadziałać, żeby tu ludzi pozapraszać, a jak już przychodzi ta środa, to już jest za późno. No, w każdym razie tam dokładnie nie wiem, co ci Amerykanie tam w tej Somalii szukali, bo wiadomo, że nie przyjechali pomagać. W każdym razie chcieli złapać tych przywódców tych milicji, które rządziły w tamtym czasie w Mogadiszu. Udało się to nie za bardzo, jednak działania zbrojne w terenie zabudowanym nie jest to taka łatwa sprawa. Tam ich RPG-ami strącili, ich jeden, drugi śmigłowiec. Zamieszanie w typowo amerykańskim stylu. Zginęło ich 18. Od tego czasu Amerykanie się raczej nie ingerują w sprawy Afryki. Jeśli tak, to czyimi innymi rękami. W każdym bądź razie to miało wpływ na to, że nie interweniowano w nie interweniował w Rwandzie. Jeśli ktoś pamięta, co tam się stało, nawet polski akcent nie mamy w tej masakrze w Rwandzie. Tam ten biskup Hozer cały raczej starał się oddawać tych biednych Tutsi w ręce Hutu, którzy ich tam maczetami zabijali, niż wolał wydawać ich, niż ratować. No ale to wiadomo, mafia watykańska jest jaka jest. Także jest dzisiaj te rocznice Somalii. Myślałem, że Zenon zadzwoni, bo my to jako Brother in Arms z jednej jednostki to kiedyś dosyć siedzieliśmy w tych tematach właśnie wojskowych, ogólnowojskowych. I tak sam to opowiadać mogę opowiadać, a to z Zenonem zawsze i lepiej. Porozmawiaj na te tematy ogólnowojskowe. Pamiętam, że jak rozmawialiśmy o Wietnamie i tych wszystkich proxy konfliktach, to było dosyć duże zainteresowanie. No, ale podejrzewam, że Zenon jest dosyć zapracowany i nie ma czasu, żeby zadzwonić. Tam jeszcze w ogóle z tych, bo tam sobie przejrzałem, co tam się ciekawego działo. W ogóle 3 października też jest inna rocznica, a mianowicie został zastrzelony niejaki Juliusz Kunicer w roku 905. Był to jeden z niewielu zamachów, które zostały przeprowadzone na polskich ziemiach, można powiedzieć, przez komuszych terrorystów, a mianowicie PPS.
PPS dokonał zamachu w Łodzi na Przemysłowca. No, takie ciekawe, też mieliśmy swoich lewackich terrorystów w Polsce. Sorry, to był pogrzeb jego trzeciego, to rocznica jest pogrzebu pogrzebu jego, on został 30 września. Nie chciałbym tu, żeby nie chciałbym tu siać dezinformacji. No w każdym razie niejaki Kunicer został zastrzelony w tramwaju w Łodzi przez dwóch członków PPS-u. Był to, o dziwo, to tak trochę z nim są kontrowersje, bo on tam trochę, poza tym, że był jednym z takich właśnie tych krwiopijczych kapitalistów w Łodzi, to jednak tam jakieś akcje charytatywne prowadził, chociaż tymi kapitalistami, to tymi takimi właśnie z tymi XIX-wiecznymi, to jest tak, że jeśli oni tam sobie tą dobroczynność prowadzili, to z jednej strony właśnie doprowadzali do jakichś kryzysów, a z drugiej strony to troszeczkę zasypywali to, co złego zrobili tymi pieniędzmi, co zarobili na wyzysku. No ale to takie czasy właściwie do dzisiaj takie z tą charytatywnością. To jest, jak to mnie mierdzi, jak się robi te bale charytatywne, nie? Wydaje się na nie miliony i tam zbiorą parę tysięcy, wyślą na głodujące dzieci w Afryce i sobie się balansują. No to jest jedna chyba z najbardziej obrzydliwych rzeczy, które jeśli chodzi o życie społeczne. Który jest. W ogóle w 1988 właśnie też 3 października, ale to może ktoś zainteresowany bardziej kinematografią by zezwolił. Kojarzycie coś takiego jak Klątwa Doliny Węży? To chyba jeden. To jeszcze za PRL-u, to no bo wiadomo, za 3 RP to nasza kinematografia gdzieś tam stuka z drugiej strony dyna. Tam wszystkie kadzwawy, jakieś tam inne pierdoły, co to powstawały. No ale o ile tam w PRL-u jakieś perełki powstawały, jakiś Piopy i Diament i tak dalej. No ale Klątwa Doliny Węży to naprawdę polecam obejrzeć. Naprawdę świetna sprawa. A mi Zenon ciągle pisze, żeby głosować na Grodzką jako Polkę stulecia. Ja bym zagłosował do Marii Curie, zwaną Składowską także. Bo tam powiem, na Zachodzie to tak, mamy taką super promocję martyrologiczną, tam ciągle kogoś promujemy, jakieś ludzi, co za bardzo kto jest im zainteresowany, a Maria Curie no, to jest postać raczej rozpoznawalna i wszyscy ją tu nazywają francuskim naukowcem. No, także że na stulecie niepodległości to ja. Zenon nie głosuje na Grodzką, bo widać, że on jest taki. Nie, to bardzo pochwalam, bo to zawsze tolerancyjnie i gender fluid i tak dalej. Ja to pochwalam Zenonie, pochwalam, że będziesz głosował na Grodzką. No, ja raczej zagłosował na Marię Curie, dodał Skłodowską i starał się właśnie takie pozytywne przykłady promować właśnie jak Maria Curie, która pomimo, że za francuskie pieniądze badaje, w ogóle z Polakami to tak jest, nie? Ten pierwszy Polak, co odkrył planety poza Układem Słonecznym, pierwsze planety, niejaki Wolszczan, któremu tam też się rzucili, że podobno donosił. Donosił, wszyscy donosili wtedy. No w każdym razie on też po to, żeby te badania prowadzić, wyjechał do Stanów. No Maria Curie musiała wyjechać do Francji i to też nie było spowodowane do końca tego, że nie było pieniędzy na jej badania w Polsce. A wtedy nie w Polsce, to chyba by to Królestwo Polskie było pod badaniem cara. Ale dlatego, że też nie życzono sobie kobiety na uniwersytecie, co jeszcze we Francji, że było. W ogóle tak jak już zawsze ja ten muszę jakoś przywalić do konserwatyzmu, nie? Bo
Patrzcie, to miał być koniec w ogóle świata i nieszczęście dla kultury i upadek cywilizacji, żeby taka Maria Curie mogła sobie tam na Uniwersytecie w Warszawie wykładać czy studiować. No, we Francja postępowa, zgniły Zachód pozwolił jej. Dzięki temu mamy w Polsce przypadły dwie nagrody Nobla, z czegoś innego jak literatura. No, postać wybitna, no, ale jakby się trzymać naszego konserwatyzmu obyczajowego, no to Maria Curie by mogła się najwyżej zajmować wychowaniem swoich córek, a miała czas nie tylko na wychowanie dwóch córek, które zresztą jedna z nich też Nobla dostała, ale miała także czas na dokonanie właśnie zdobycie dwóch nagród Nobla. No ale jak ktoś chce głosować na Grodzką, nie będę zabraniał. No i właśnie takie postacie jak Maria Curie powinniśmy promować, żeby ludzie ją zaczęli postrzegać jako Polkę. Już tak nam bardzo zależy na tym, żeby Polska jakoś była promowana, a nie jako francuskę. Nie musimy ciągle tymi apatować tam z 303 z dywizjonem, przecież to byli fajni ludzie, no taki trochę zapomniany Zumba, który był wielkim awanturnikiem, a ogoło się mogli też promować, czego też się robi. Dobra, ale nie ciekawi was właśnie, jak będzie w tym roku wyglądało 11 listopada, bo tam ma być jakiś marsz jedności narodowej podobno, nie? Nasi lokalni faszyści mają maszerować razem z centralnymi władzami państwowymi. Ciekawe. To by było. Będzie ciekawie. Aż się nie mogę doczekać tego 11 listopada. No ja nie będę niestety mógł uczestniczyć w tym w Marszu Podłości, przepraszam, Niepodległości w Warszawie. Ja się oddam. Udam się na inną imprezę, a mianowicie bez 100 lat zakończenia I wojny światowej. Bo tutaj Belgię mam zaraz obok, a to jest takie święto państwowe, tam dosyć poważne i kolega będzie maszerował, rekonstruktor, jako rekonstrukcja belgijskiego wojska właśnie z tamtych lat, także na paradę się udam do Liège. Chociaż do Liège to by mi ludzie odradzali, bo tam jednak podobno uchodźców dużo. No właśnie, jeśli chodzi o uchodźców, to miałem temat z uchodźcami, gdzieś to mi to wszystko mi gdzieś umyka, wam powiem. Straszna sprawa. A wezmę sobie, uporządkuję. Tutaj gdzieś miałem to zapisane w ogóle. Mam taką, polecam metodę na przypominanie sobie rzeczy, wysyłanie maili samych do siebie. Bardzo dobrze działa, chociaż potem się nie mogę, się gubię w tych mailach. Jest straszna sprawa i nie mogę znać co za no w każdym bądź razie jestem dosyć ciekawy. No a tak, bo to w zeszłym tygodniu tak zacząłem o tym konserwatystach i patriarchacie i no chciałbym, żeby jeszcze kolega z tej wojny idei gdzieś tam się pojawił na antenie u nas, bo właśnie nie wyszliśmy na kwestie obyczajowe. A to może być dosyć ciekawe. W każdym razie, jeśli chodzi o te kwestie obyczajowe i tego całego. W ogóle ostatnio tak z nudów, może nie z nudów, bo to mówię, mam po. Jest to część, żeby powiedzieć, mojej roboty, bo wroga należy poznać i zrozumieć. Z niektórymi wrogami to jest bardzo ciężko. Żeby ich zrozumieć, no w każdym razie posłuchałem sobie tego Petersona
No w ogóle bardzo, bardzo, bardzo ciekawa postać, trochę bardziej zgłębiłem jego poglądy, bardzo widzę, że jego książka dosyć dobrze się sprzedaje w Polsce. Te pierdusru to tam 12 czy 13 tam, jak to się nazywało, zasad życia czy coś tam, no nieważne. W każdym razie kolega Peterson jest takim przykładem, coraz bardziej się w tym utwierdzam, coraz więcej go słuchają. Że jak to? No, człowiek, który posiada wszystkie przywileje w społeczeństwie, jakie może posiadać, to twierdzi, że jest dyskryminowany. No nieważne, w każdym razie mizogin straszny. Gdzieś tam, gdzie to był, już nie pamiętam, który to wywiad był z nim toczony. Na przykład twierdził, a właśnie, bo także, że nie ma patriarchatu, nie? W ogóle i kobiety nie są dyskryminowane, bo to tam jure nie jest zapisane. Ale widziałem tą cudowną książkę, która tam w Polsce była wydana kiedyś i tam rozdawano ich na jakichś zajęciach z wychowania w rodzinie czy coś. Co tam było, że jak jesteś jak sobie poradzić z molestowaniem, nie? Że jak jesteś molestowana, to pamiętaj, do tego, co molestuje, podejdź do niego z szacunkiem i delikatnie i coś tam mów, bo jak będziesz się za bardzo butowała, to on może się poczuć obrażony czy coś. Ludzie, chciałem tylko jeszcze spojrzeć na ten, na kalendarz. No jest, no 2018 rok. Jakby nie patrzeć, środek Europy. I takie książki są w publicznym obiegu i z takich się uczy w Polsce, w którym oczywiście nie ma patriarchatu. Nie? Nawet nie patriarchatu. No. Z szacunkiem podchodzi do tego, co cię ten. Także można by to trochę odbić, jakby ten. Jak ktoś cię będzie chciał okradać na ulicy. Też z szacunkiem, no bo złodziej może się obrazić, nie? Także takie rzeczy, ale to chyba to chyba wszyscy czytali, bo to było dosyć głośne tam ostatnie dwa dni na temat tego pięknego wydawnictwa. Też inne wydawnictwo też się pojawiło, widziałem, że tam coś tam było, że chłopcy to muszą imponować nie urodą, a intelektem, a dziewczynki to intelektu nie muszą posiadać i tak dalej. No i wszyscy tak na ten zginął zachód narzekają. Ja się cieszę, że moja córka będzie dorastała na tym zgniłym zachodzie. No, a Nusza Widelec udaje się być następną półpolką, nie całą, ale półpolką, która dokona odkryć na miarę Marii Skłodowskiej. Kiri. To było fajne. No, a w Polsce to tak widzę, że właśnie ten regres tej szkole, nie? No, ale to się tak. No i nie ma, nie? I feminist, który jest tam. Ja nie mówię o tym takim strasznym feminizmie, bo jest koleżanka, towarzyszka Bartkowska, może ktoś zna taką. Nawidzona to jest ten odłam, który robi bardzo wiele złego feminizmowi, bo feminizm jako taki jest bardzo ruchem bardzo dobrym, który właśnie dąży, żebyśmy w ramach ludzkiego gatunku nie dzielili się, no dzielimy się na płci, ale żeby ludzki gatunek gdzieś tam zastąpić słowo kobieta, mężczyzna i tak dalej słowem człowiek i by ten człowiek, wszyscy ludzie byli równi wobec prawa, niby są teoretycznie, ale jak jest de facto, to tak jest. I żeby właśnie to społeczeństwo, ta szkoła nie wychowywała w tym kierunku, że jedni mają czytać Pudelka, a chłopcy to tam mają się zajmować badaniami i tak dalej. No, tutaj jest trochę mniej tego na zachodzie, aczkolwiek też są jakieś tam. Zeszło się tego patriarchatu, ale nie wiem jak. Już nie pamiętam. No. Do wodzu ma córkę, Tamie masz też córkę. No, czy ci się podoba, Etamie? Z tego co pamiętam, to masz córkę.
Czy ci się podoba, że w książkach uczą dzieci w Polsce, żeby na molestowanie reagowały z szacunkiem do tego, co je molestuje? Żeby, mądź Boże, go nie ustawić. W ogóle ta książka była napisana przez księdza.

Jo. Na dziecko się zapatrzyłem i straciłem wątek trochę z moją płynnością mówienia. Dziś, jak się z ojcem to stało, to jest ciężko. No, w każdym razie ci tropiciele tego marksizmu, już największym wrogiem jest... Nie obrażam się, adwokacie, nie obrażam się. Miał na każdego człowieka z prawej strony się obrażać. No ci tropiciele tego marksizmu, dla nich największym wrogiem to są postmoderniści, właśnie Foucault, którzy mówili o relatywizmie moralnym. No ale jak sobie zobaczymy, to właśnie tak jest na świecie, że te normy moralne są, różnią się między kulturami, różnią się między czasami, co jest najważniejsze. No przecież w starożytnej Grecji posiadanie niewolnika było to jak najbardziej moralne i moralnie uzasadnione i moralnie dobre. A posiadanie chłopów pęszczyźnianych w Polsce to jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym było jak najbardziej zgodne z porządkiem, a jak ktoś tam tych chłopów wyzwalał, czy trochę lepiej ich traktował, to traktowano go jako odmieńca, który chce zniszczyć zdrowe podstawy funkcjonowania społeczeństwa. A co do Arystotelesa, to jak to Arystoteles powiedział, że jedynym niewolnikiem, do którego może sobie rościć prawa człowiek z pospólstwa, jest jego żona. I to takie trochę podejście. W każdym razie, jeśli chodzi o ten relatywizm moralny, to jest właśnie, że te normy ewoluują. Konserwatyści chcieliby je pozostawić. No i coraz, ale to one ewoluują chyba w dobrym kieunku, bo coraz więcej rzeczy, coraz więcej rzeczy, które raczej było dyskryminacyjne albo takie, można powiedzieć, krzywdzące, chociaż relatywizm moralny mówi, no, że zamienienie rzeczy, które wydają nam się tutaj w naszych krzywdzące albo obecne w obecnych czasach w innych, nie są, i na odwrót. No, ale jednak jakby nie spojrzeć, to te normy kulturowe ewoluują, w jakieś normy moralne ewoluują w jakimś dobrym kierunku raczej niż złym. Jakby nie spojrzeć, bardziej dają większą wolność człowiekowi, większe bezpieczeństwo i tak dalej, i tak dalej. No i to, co się nie podoba konserwatystom i walczą z tym modernizmem i tak dalej. No ale w każdym razie, jak już wracając do tego Petersona pięknego, a proszę, zapraszam do dzwonienia, w ogóle był gość, co się wszyscy rozdzwonili, a do biednego Niemca, to Polako Niemca, który tutaj nadaje specjalnie dla was, nawet z dzieckiem na kolanach, tak mało, nikt nie chce zadzwonić, czuję się opuszczony, się poskarżę. No, w każdym razie, wracając do tego Petersona, jeden z tam wywiadów bardzo twierdził, że na przykład zachęcaniem do molestowania jest make-up. Że kobiety się malują, jako to jest ich jedyne seksualne zachowanie. Nie, że malowanie się to jest tylko i wyłącznie seksualne zachowanie. Jeśli się malują do pracy, to specjalnie wysyłają sygnały, że chcą być molestowane. I tak powinno być. I tak, co z tym wywiad przeprowadzającym, no to też tak mi się tak wielkie oczy zrobiły. No i myślę, że takie, bo to z jednej z tych książek, które były, o których wcześniej mówiłem, w Polsce ostatnio używanych do wychowania tam w życiu w rodzinie, czy seksualnym, czy jak to tam się nazywało. To też było właśnie takie bardzo rozpowszechnione. Bardzo rozpowszechnione w naszym narodzie.
podejście, że jak się kobieta skompo

0: bierze, to sama do gwałtu zaprasza, nie? O, pomijając to, że jakbyśmy porozmawiali, no, Peter Sand w ogóle to jest taki człowiek, który troszeczkę przynosi wstyd psychologii, bo to już dawno w psychologii stwierdzono, że raczej nie, no właśnie, no nie, zadzwoń jak chcesz, bo Zenon jest z nami cały czas, pisze do mnie tutaj na telefonie, go widzę, ale nie chcę zadzwonić, to nie będę go czytał na antenie, bo to potem na podcaście bez sensu jest. No w każdym razie wielokrotnie stwierdzono w psychologii, że gwałciciele kierują się potrzebą dominacji i głównym podstawem seksualnym nie jest kobieta per se, tylko właśnie dominacja nad nią, to, że mogą posiąść ją całkowicie i zdominować. I to nie za bardzo ma jakąkolwiek paralelę, czy ona się ubierze bardziej skąpo, czy mniej skąpo. No ale widać, że dla pana kanadyjskiego psychologa on się bardzo chętnie na badania powołuje jakieś. No ale tu akurat to jakoś się nie chce. Nie chce się odnieść do badań. No w każdym razie nie wiem, nie muszę powiedzieć, że jakoś. Dlaczego nie ma kobiet na banknotach? A kiedyś w PRL-u były kobiety na banknotach, bo Maria Curie, z tego co pamiętam, to była. A na takim pomarańczowym to było 20 tysięcy z liszy bodajże. Jak ktoś jeszcze pamięta z tych czasów, jest, to była kobieta jak najbardziej na banknocie. No, także kolega Peterson jest, on się odnosi zawsze do badań tylko takich, które coś mu potwierdzają. Chociaż często to korelacji z występowaniem to myli strasznie. Przyczynowość z korelacją. No ale trzeba wybaczyć celebrycie. No, w każdym razie takie właśnie to znowu odnoszę do tego, że nie ma patriarchatu w naszym społeczeństwie. No, to jednym z nich przejawów właśnie jest takie twierdzenie, że jak ktoś się ubierze, jak się chce. W ogóle to jest takie męskiej części, tej takiej bardziej konserwatywnej, a nawet nie bardziej konserwatywnej, to nawet z lewej strony, jest to, że jest takie strasznie paternalistyczne podejście w tym sensie do ubioru kobiet, w tym sensie, że każdy by chciał zdecydować, w czym dana kobieta powinna chodzić. To tutaj islamiści chcą ją ubierać w jakimś tam worek jutowy, ci tacy bardziej konserwatywni katolicy, tak żeby raczej widzieli ją jakiś długi spódnicy, jakaś tam taka dziwna część lewicy to znowu chciałaby zdejmować z niej te burki, jak chce to chodzi, jak nie to nie, no ale zakazywać wręcz na plaży wychodzenia w czym chce, tak jest, że właśnie ci ze wszystkich stron ci mężczyźni chcieliby dyktować w to, w czym dana kobieta miałaby chodzić. I potem to uzasadniałem właśnie w takich różnych rzeczy. Chociaż tu muszę powiedzieć, że bo o ile Peterson bardzo nie lubi i wielu tych konserwatywnych bardzo nie lubi, więc pogardza islamem, to jednak takie właśnie podejście, że jak kobieta ma odsłonięte coś więcej niż łydkę albo coś, to się ubierze w coś innego niż worek pokutny właśnie, to już się można tam wyzwać od szmat, od czegoś i tak dalej i myślę, że tutaj część naszych narodowców czy katolików takich bardziej tu z islamem może sobie podać rękę w rękę. Zresztą wszystkie religie są podobne, nie? Tu znowu kolega Peterson tak zgłębiając w jego wykłady, bo tak abstrahując troszeczkę odejdę od tego patriarchatu, który jednak istnieje w naszym społeczeństwie bardzo głęboko zakorzeniony, a w szczególności w religiach. W każdym bądź razie on ma jakieś dziwne podejście, że że każdy jest... No to takie, czekajcie, to ktoś tam miał takie zdziwienie zawsze. O, patrz, on jest ateistą, a dobry człowiek. No niemożliwe, nie? Że ateista może być dobrym człowiekiem. No, w każdym bądź razie on twierdzi, że jak ktoś jest, ma jakieś tamkolwiek zasady moralne, to na pewno jest religijny, bo tam on jest wielce religijny. I to nieprawda, że ateiści są w stanie dobrymi ludźmi i takim archetypem dla niego ateisty to jest Raskolnikow z Winnikana Dostojewskiego. W ogóle jakiś on, no Jezu, są strasznie pokretne te jego wywody są. Nie wiem, czy ktoś jest miłośnik jego twórczości. Na naszej antenie by zadzwonił i może trochę powyjaśnił. W ogóle zapraszam po raz kolejny do dzwonienia. W każdym bądź razie jego bardzo pokretne wywody. Już to pamiętam, że on coś tam, jak ktoś się odnosił do krytyki religii i tam... O Jezu, ciężko mu się skupić. Gdzie to było? W którym to było? Że jak się odnosi do krytyki religii, coś krytykuje religię i wychwala ateizm, ale nie odniesie się do dzieł Dostojewskiego czy czegoś, to już nie ma żadnego naukowej wartości. On jakieś ma, zafiksowany jest na jakieś tam, no chyba na Nietzschego, Junga i jeszcze na kogoś Dostojewskiego, i jak ktoś w swoich wywodach się na nich nie powoła, to już jest to naukowo nieważne. O Jezu, jaka to jest mojego, to logiczna konstrukcja jego jest takie straszne, aż mi mózg paruje. No mnie jako skromnemu inżynierowi, który raczej żyje w logicznym świecie, to ciężko mi się do tego odnieść. A właśnie, zobaczcie co na niemieckie dawniejsze marki, bo też kobieta była na 20, nie? No właśnie, mało kobiet na baktotach, a to inne. Kolejny przykład tylko. Bo patriarchat uderza przez zaszłości, które w nas siedzą, nie? Jeszcze, a nie, że jest konkretnie te jury, ale dobra, to zaraz. No i to taka straszna pokręcona logika jego, jeśli chodzi o tą krytykę tych ateistów. No właśnie tak to jest z tymi religijnymi ludźmi, chociaż dla mnie to religijni ludzie. No, religia to zostały stworzone dla jakichś tam kontrolowania. W ogóle ten cały ruch konserwatywny i tak dalej, to mi się zdaje, że on został wymyślony przez jakieś tam wszyscy Petersen i inni. Ludzie zostali wymyśleni przez elity, bo mi się ludzie zaczęli trochę za bardzo buntować. I no, kobiety się stały bardziej wyzwolone, to ciężko. Ciężko się teraz randkuje, nie? W ogóle na zachodzie, bo jeśli kobieta sama sobie może wybrać męża, czy tego, z kim randkuje, no nie chce koniecznie wybrać jakieś tam tych, co się nie podobają, to oni to zaraz jakieś ruchy, inceli, coś tam, chaos, 12 zasad, to życie robią tam, o Jezu. Jest tragedia, bo kobiety mogą sobie randkować z kim chcą. A z drugiej strony to jeszcze tam zdradzić nieraz i w ogóle... O Jezu, jak ja to pocieszę na tej prawej stronie. Jezu, jak ja się ten... jak ja się poświęciłem tego wszystkiego, słuchając. Widzicie? Jak ja się dla was... jak ja się was... dla was poświęciłem i posłuchałem tych głupot. No ale dobra. No i ten kolega Peterson tam... Zenon pisze, że on nie jest specjalnie religijny, on się robi coraz bardziej religijny. On tam kiedyś stwierdził, że wszystko, co tam w Biblii napisane, to jest prawda i w ogóle objawem. W ogóle nie wiem, czemu Biblia jest taka bardzo, jakby to powiedzieć, taka to, konserwatywcy, tylko to się odnoszą, jakby to jakaś była specjalna książka. No tam parę napisano zasad takich moralnych, co tam średnio rozgarnięty człowiek powinien mieć w sobie, wiedzieć, że nie krzywdzić innych ludzi i tak dalej. Ale mi wielkie zasady moralne. No i właśnie z tymi religiami, no, Peterson zapomina o tym, że religie zostały stworzone, żeby tam trzymać wszystkich pod butem. i rozgalniętych. Te zasady moralne w różnych religiach są wymyślone dla tych ludzi, którzy są na tyle mało rozgarnięci, że wychowali się w takim na tyle niskim społecznym potencjale, lub za psychopatami, whatever. Oj, to jest jakiś anglicyzm. Po to, żeby dać im jakieś tam zasady moralne. No, rozgarnięty człowiek, który wie, jak świat jest zbudowany i wie, że nie warto krzywdzić innych i tak dalej, to nie potrzebuje ani księży, ani książek sprzed 2000 lat po to i tak dalej, ani studiować teologii, życia jakiegoś kaznodziei z neolitu i tak dalej. No właśnie ten nowo konserwatysta tak wiedzieć, że tak, no, nie jesteś religijny, to musisz być złym człowiekiem, nie? No, takie zabawne. Strasznie. No i te Peterson tak leci. Bo jak mówię, to chyba ten cały neokon to wymyśliły elity, bo im się to ludzie zaczęli buntować i żeby ich tam trochę wychować bardziej zatomizowane i konformistyczne społeczeństwo. Znaczy, w Chinach te religii nie ma i jakoś się całkiem rozwinieni. No, ale to, jeśli chodzi o te kobiety na banknotach, to jest ciekawy temat w ogóle, bo patrz, na przykład w takim konserwatywnym kraju jak Wielka Brytania, to kobieta jest na każdym banknocie. I nie wiadomo, jak długo jeszcze będzie, bo już leci, bo raczej ona jest, ale jest na każdym banknocie. W Kanadzie jest na każdym banknocie. A w Stanach konserwatywnych są sami faceci. W Polsce też łapy samych królów, nie? Ale to mało banknotu. Najzdrowiej jest tak, jak jest. Najzdrowiej jest jak tu nas, w strefie euro. Nie ma ani baby, ani faceta. Z jednej strony jest architektura, to tak ukłon ku architektom, a z drugiej strony są mosty, ukłon ku mostowcom. To jest, albo mostowiakom. To jest najlepsza idea. Albo tak jak w Holandii kiedyś było, takie byli psychodeliczne wzory na tych banknotach. To wyglądało bardziej jak jakieś nalepki na piwo czy coś. Takie były bardzo psychodeliczne te wzory. Jeszcze kody mieli te kody paskowe na tych pieniądzach. To było na 10 guldenach taki kod paskowy leciał przez cały banknot. A nowa edycja guldenów, a stara edycja guldenów też nie miała ludzi, tylko miała jakieś tam te... jak to się nazywało? Kwiatki i tak dalej. Znowu w Jugosławii to byli zwykli ludzie na banknotach, chyba na 5000 dinarów, czy na 2000 dinarów, nie pamiętam. Był chłopiec, a na 5000 dziewczynka i tam robotnik, coś tam. Też jest jakaś tam opcja, żeby normalnych ludzi wstawiać i taki, wiecie, na banknocie normalny Polak i tak 50-50, kobiety, mężczyźni, na dyszce facet, na 20 kobieta, na 50 facet, na setce kobita i na 200. I na 200 kobita. Co myślisz o tym? Taki całkiem ciekawy partytet. A na 500. A na 500 ksiądz. Ksiądz musi być. Oj, widzę coś, że dzisiaj mnie rozczarowujecie. Nikt nie chce zadzwonić na antenę, czy ja tak wszystkich przerażam. No, ja zapraszam, w szczególności Toma zapraszam, bo jako ojciec córki to z chęcią z nim, albo wodza, który też jest ojcem córki, to bym chciał, z chęcią bym porozmawiał o właśnie o tych patriarchalnych zaszłościach w społeczeństwie, z czymś, co Peterson ciągle stara się nie zauważać i twierdzić wręcz, że twierdzi wręcz, że coś takiego jak patriarchat w społeczeństwie nie istnieje, no ale nie istnieje. Tylko neokon nie chce w to wierzyć. No właśnie, to ciekawe, ten cały ruch inceli, czyli tam jak to się nazywało, nie, niewolontaryjny celibat w ogóle, to jest rakowisko, nie? Po tej konserwatywnej stronie. I te całe ruchy tam men go the own way czy coś tam, to jest taka reakcja nieudaczników na to, że nagle się udało kobietom troszeczkę wyjść właśnie z tego patriarchatu i mogą się umawiać z kim chcą i to jest takie przerażające, nie? Dla tych ludzi to Peterson coś tam też mówił o tym. Nie, ja to w ogóle, no mówię, wydrukowałem sobie notatki, zrobiłem i zostawiłem w biurze, chciałem potem po tym patriarchacie i PZSN nie jeździć. Dobra, jak nikt nie chce rozmawiać o krawędzi swoją. Drogi ojcu dyrektorze.
1: No siema. Nie wiem, czy dobrze jest mówić.
0: Niech będzie pochwalony. Coś cię. Aha, bo ja cię, czekaj. Już cię mam, już cię powinienem słyszeć.
1: No to super. Nie wiem, czy jest dobrze mówić ojcze dyrektorze do antyklerykała. To wiesz, trochę tak mógłbym się poczuć urażony za ojca, a co dopiero ojcze dyrektorze.
0: Myślałem, że u nas sami ludzie inteligentni na antenie i wszyscy ironię pojmują.
1: Widać, że się tu wyłamuje trochę, ale chciałem powiedzieć o tych, bo był temat tych kobiet, które prowokują tym, że się ubiorą.
0: Tak, jak im się podoba, powiedzmy.
1: Zbyt ładnie chcą wyglądać.
0: O właśnie, teraz mi do głowy przyszło Krawcze, to miejscem, gdzie powinno być najwięcej, jeśli pójdziemy tym, to pomyślałem, że jak ona więcej się rozbierze, to zaraz będą miała gwałcić. Największym miejscem gwałtu, gdzie gwałty powinny być na porządku dziennym, powinny być plaże nudystów.
1: No, a paradoksalnie tam właśnie ponoć nie ma takich za bardzo sytuacji i nudyści nawet tak się przyzwyczajają do widoku nagiego ciała, że tam nie ma czegoś takiego, że facet dostaje erekcji, nie, na widok nagiej kobiety, bo to jest coś takiego normalnego, więc widać to czasami działa też i tak, że jak z jakimś zjawiskiem obcujesz często, to ono już nie działa na ciebie tak, jak kiedy masz tego brak. Wydaje mi się, że islamiści są trochę takim właśnie przykładem, że jak się ten kurek zakręca i jak się tak starasz, żeby czegoś nie zobaczyć i ukrywasz, to to jeszcze bardziej na ciebie działa, może trochę na zasadzie tego zakazanego owoca, nie?
0: No, to tak zawsze było. A w ogóle, jako że instynkt nasz reprodukcyjny jest jednym z takich silniejszych instynktów człowieku, to właśnie te wszystkie największe religie to starają się kontrolować to, czy właśnie ci religijni ludzie starają się możliwie kontrolować te instynkty i tłumić, żeby ta cała energia twoja poszła, nie wiem w co. Zabijanie się na froncie albo cokolwiek. Zauważ, że wszystkich tych takich konserwatywnych społeczeństwach i religijnych i tak dalej, to największym wrogiem jest seks. To jest w ogóle wróg numer jeden wszystkiego. I kobieta. Kobieta prowokuje tego biednego mężczyznę.
1: Ale popatrz na facetów współczesnych, jak oni się pindrzą teraz. Tu za czesik, tu wygolone, tu sobie taki szlaczek wygolił, tu sobie dziarkę na łokciu zrobił, no to trzeba rękawki popodwijać, żeby każdy widział, jaką on ma dziarkę. Tutaj pół dnia szukał skarpetek, takich krótkich, jakie teraz modne są, żeby było kosteczki widać. Jeszcze se położy nogi na stół, no bo przecież ma nowe Nike, takie właśnie zielone, pstrokate, fajne, takie kolorowe. No to faceci wyglądają jak kurwiszony teraz, takie męskie, nie?
0: No tak, ale właśnie do tego powinniśmy dążyć do momentu, w którym każdy niech się ubierze jak chce i drugiemu wara do tego, nie? Nadeszły czasy właśnie też wolność dla facetów, nie? Dlaczego faceci mają tylko w garniturze chodzić? W ogóle ja uważam to za wielką dyskryminację facetów, że zobacz, jak jest 30 stopni, to kobieta sobie ubierze taki, wiesz, coś tam. No nie, no bo zaraz powiedzą, że ten, że prowokuje, jak się ubierze. No ale też może oficjalnie na oficjalne spotkanie ubrać jakąś krótszą spodniczkę, coś bardziej przewiewnego, a ty jako facet garnitur z krawatem, pocisz się w tym jak cholera, no tragedia, nie? A ja bym chciał sobie taki, no a czemu nie właśnie też se ubrać taki kilcik szkocki, przewiewny? Przy 30 stopniach piękna sprawa, nie?
1: Dla Szkotów to chyba nawet męski jest ten kilt dosyć, nie? Taki męski sposób. Kiedyś się wojownicy tak ubierali często.
0: Chociaż
1: tego typu jakieś stroje, które dzisiaj mogą uchodzić za gejozę, nie? A kiedyś to był jakiś właśnie symbol męstwa.
0: W Polsce, jeśli chodzi o facetów w sukienkach, to jesteśmy bardzo tolerancyjni, uważam.
1: No, w końcu. Jeszcze jak? Jeszcze ja.
0: Jakiś tam facet w sukience w Polsce nie wzbudza dużego zainteresowania, wręcz ludzie z szacunkiem się od niego donoszą, mnie tam wołają, proszę księdza, czy jakoś tam nie.
1: Także... Całują go jeszcze po rękach, tak jak się kobietę całuje.
0: O, w pierś, tak, tak. Także jeśli chodzi o te zboczenia, to...
1: Przepuszczają przodem też.
0: Tak, dzieci posyłają mu nawet.
1: Żeby się nimi zaopiekował.
0: Zaopiekował, czasem dobrze się zaopiekuje, a i widzisz... To, co mówiłem o tym, nie wiem, czy widziałeś, to Wyborcze pisali na ten temat, był przedruk tej książki. Widziałeś, jak kazali się odnosić do z szacunkiem, ksiądz napisał książkę do molestowanego, także nawet widzisz, z szacunkiem się odnosimy do tych, co w tych sukienkach.
1: Z szacunkiem i ze zrozumieniem, bo a nawet a jak gdzieś tam się ręka omsknęła, to też jest człowiek. No.
0: A może łydkę odkryła i sprowokowała?
1: Teraz niezłe jaja wyszły, bo się okazało, że ojciec dyrektor, jak już o nim wspomniałeś, to dostał pieniądze z funduszu na przeciwdziałanie przestępczości, 800 tysięcy i wydał to na orkiestrę jakąś dętą, reprezentacyjną orkiestrę dętą, która grała też na urodzinach Radia Maryja, to można się domyślić, że oni tam za darmola przyjechali i zagrali, jak to zwykle dla ojca dyrektora, no wziąć pieniądze od ojca dyrektora, to ojciec dyrektor jest od tego, żeby brać pieniądze przecież. No i wygląda na to, że on te pieniądze tak dostaje i niekoniecznie przeznacza na to, na co one powinny iść, a to są nasze pieniądze, bo to idzie z
0: funduszu. No mówią, muzyka łagodzi obyczaje, także... przeciwdziałanie przestępczości, muzyka obyczajna, jak najbardziej.
1: A poza tym on się modlił za tych przestępców, żeby oni zeszli na dobrą drogę, a skuteczność modlitwy, no to już możemy podyskutować.
0: Sobie
1: będą różne zdania na pewno, ale na pewno też będą tacy, którzy potwierdzą, że jednak skuteczność modlitwy jest bardzo duża, zwłaszcza do Matki Boskiej i z różańcem w ręku. No różaniec to, skoro to jest bomba atomowa na szatana, no to też i przestępczość, myślę, że spokojnie można zmniejszyć właśnie poprzez wstawiennictwo Matki Boskiej, tak?
0: No, oczywiście. No, ale a powiedz mi, Krawcze, to jak już pierwszy słuchacz zadzwoniłeś, to ty tak czujesz się uhonorowany. Nie, ale powiedz, zauważasz jakiś... Chciałem, żeby tam ojciec córki zadzwonił, ale nie chcę. Jakoś się opiera. Czy widujesz przejawy patriarchalnego społeczeństwa w naszym? Czy jest to tak, jak Jordan Peterson powiedział, że to wszystko jest pierdzielenie, tylko ludzie chcą być ofiarami czegoś i dlatego sobie wymyślą dyskryminację, a tak naprawdę to mają w domu posprzątać i nie są dyskryminowani i w ogóle siedzi cicho. Czy tak, jednak zauważasz pewnie tak?
1: Trochę. Od lat o tym trąbię i to zauważam, tylko że mało znajduję jakichś tutaj osób, mało takich osób jest, które też tak to zauważają właśnie i chyba czuję się taki też osamotniony w tym nawoływaniu do tego, że jednak jest tutaj jakiś problem. To zwłaszcza widać w różnych instytucjach, które no wiadomo, że one są pod wieloma względami u nas w Polsce skostniałe i jeszcze jedną nogą w poprzedniej epoce. Ale to widać, jak kobieta, która jest bita, czy gwałcona, czy coś, z jaką ona się spotyka reakcją często, jak pójdzie się poskarżyć gdzieś, czy na policję, czy do prokuratury, widać, jak kobiety są często sprowadzane do pewnej roli konserwatywnej, takiej, jaką konserwatyzm im oferuje, bo tak to musi być i tradycja taka. No, w miastach na pewno lepiej jest. Nie wiem, widzę to w takich drobnych szczegółach, jak kobieta jest gdzieś zaproszona, jest gościem, to często ją faceci zakrzykują, nie dają jej dojść do głosu. Ona powie pół zdania i już jakiś facet, tak, no, bardzo mądrze pani powiedziała i przerywa jej, nie? To jest taki, wiesz, takie niby, że z szacunkiem wielkim, ale tak naprawdę mają w dupie, bo przerwie jej w pół zdania. To To w ogóle, to tak ostatnio sobie pomyślałem, że to takie zachowanie, to całowanie w rękę, przepuszczanie przodem, to się wzięło jeszcze z dawnych czasów, kiedy kobieta w ogóle nie miała żadnych praw, miała siedzieć w domu i w ogóle nawet nie mogła z domu wychodzić, bo to było bardzo źle widziane, jak kobieta z domu wychodziła. I to była taka próba wynagrodzenia tej kobiecie. Tak jak, wiesz, małemu dziecku się wynagradza, że ten, coś, czegoś tam ci nie wolno, nie wolno, ale tu lizaczka masz, nie? To trochę na podobnej zasadzie, że te kobiety miały tak przerąbane dawniej jeszcze bardziej. Teraz już trochę się to poprawia, ale jak były takie gorsze czasy, to tak się wynagradzało tym kobietom, że tu cię pocałuję w rączkę, nie? I przepuszczę cię przodem. Co sądzisz?
0: To nie tylko to są, wiesz, takie wszystkie te zaszłości kulturowe, ale na przykład zobacz na tak zwane słynne szczucie cycem, czyli gołą babą wszystko sprzedasz, nie? Tam kładziesz pachlowe, zareklamujesz gołą babą, pustaki, zakład pogrzebowy, nie?
1: Tak, oczywiście. To jest też takie przedmiotowe traktowanie bardzo kobiety i seksizm, albo to, że od faceta się, że faceta się ocenia, no, inteligentny, zdolny, pracowity, taki, a kobieta jaka? Ładna, nie? I to wszystko, co można o niej powiedzieć. Że,
0: tak, no, no tak jak w tej książce, wiesz, było napisane,
1: kryteria.
0: Że tam, no, dziewczynka tam mówi, o, Wojtek jest idiot, on jest chłopak, on nie musi być ładny, tylko ma być mądry i tak dalej. A ja nawet nie, i musi być tam inteligentny, a ja nawet nie wiem, co to jest inteligencja i tak w książkach dla dzieci, nie.
1: Ja pierdolę, to jest, że to ludzi nie drażni jakoś, bo kobiety powinny same czuć się takim stanem rzeczy rozdrażnione i chcieć walczyć,
0: a kobiety
1: się poddają i to jest jakiś syndrom sztokholmski chyba, wiesz, że...
0: Ale patrz, jak powiesz, że to ci się nie podoba, że jest ten, to przyjdzie do ciebie taki, już nie mówię nawet, że w Polsce, ale przyjdzie do ciebie taki Jordan Peterson i ci powie, że ty jesteś lewakiem, neomarksistą i marksistą kulturowym i chcesz zniszczyć porządek świata i nie, równe są prawa przecież w kodeksie napisane, nie?
1: O, tak. Dzisiaj to w ogóle każdy, kto nie popiera jakichś konserwatyzmów, to zaraz jest lewak automatycznie. A czemu to tak ma być? To, że ja na przykład nie jestem za kościołem, za tradycją jakąś, za wszelką cenę i tak dalej, i to od razu lewak muszę być, tak? To jest taki głupie
0: trochę. Lewak to, wiesz, to teraz się nawet tych, nawet PiS-ów się wyzywa od lewaków, nie? Że to nawet nasz kochany pan Kaczyński jest lewakiem, też już takie słyszałem opinie, że PO jest lewackie, ale dobra.
1: Ale zobacz, jak jesteś za ekologią, to też jesteś lewak,
0: o,
1: tak?
0: To no straszne, bo przecież to straszne.
1: Miejsce psa jest w budzie, a te zwierzęta futerkowe, jak z nich zdzierasz skórę na żywca, żeby lepsza była skórka, to taka ich rola jest, to Pan Bóg dał, bierzcie i używajcie, daję to wam na używanie wasze zaprawdę i to czyńcie sobie ziemię poddaną, tak powiedział Pan Bóg i to masz napisane czarno na białym.
0: Ty, a nie ten... Jezu, gdzie to było?
1: Albo że kurom się obcina dzioby, jakieś takie w ogóle trzyma się jednego na drugim. Te zwierzęta cierpią i jak ja to zauważam, to zawsze, o, lewak.
0: A nie pamiętasz...
1: Nie zesrajcie się z tym lewakiem.
0: Minister.
1: Ten lewak, słowo wytrych na zamknięcie wszelkiej dyskusji teraz. Ty lewaku i już nie ma o czym w ogóle dyskutować, bo z lewakiem się nie dyskutuje, nie? Przecież, bo to jest lewak.
0: No tak, ale nie wiem czy ten, słyszałeś, to jakiś minister, tak jak zaraz przejął PiS władzę, przyszedł tam jakiś minister chyba infrastruktury i powiedział, że miasta, bo tam było, że wiesz, tam ścieżki rowerowe, coś tam, uspokojenie ruchu w miasta. On nie, miasta nie będą tylko dla cyklistów i wegetarian, damy je normalnym ludziom. O! Ale to tak, widzisz, jest to wszystko z ekologią i tak dalej, cię wyzwą od lewaków. I ciężko być, wiesz co, bo tak zaraz jak powiesz, że jest patriarchat, to ci powiedzą, że jesteś feminista, a feminista to lewak i... A właśnie, a ta narodowa część to jeszcze taka, to ci narodowcy, to takie zauważyłem, bardzo specyficzne podejście patriarchalne, wybierania, z kim kobieta ma tam, za przeproszeniem, sypiać. Jak ma jakiegoś... O Jezu, jak tylko zobaczysz jakąś Polkę czy inny z jakimś murzynem, o tym murzynem to najgorzej, a już nawet z Niemcem czy innym, Jak ona mogła rasę naród zdradzić i się umawiać z jakimś obcokrajowcem? Przecież to... Nie? Ale jak facet idzie z jakąś tam tajką, typu, ale fajną dupę wyrwał, patrz ty, zagraniczną, nie? Jest takie dualizm.
1: No to podobne chyba troszkę zjawisko do tego, że jak dwóch facetów ze sobą, no to obrzydzenie, dezaprobata i w ogóle i pedalstwo się szerzy i Sodoma i Gomora, ale już jak facet ogląda sobie dwie lesbijki, no to fajne nawet, no fajne, nie?
0: No i zawsze to mówienie, przyjeżdżają emigranci i kradną nam nasze kobiety. Bo to powiedzenie nasze, to tak, wiesz, moja kobieta to jest takie, wiesz, jakby człowiek do kogoś należał. Tak nie też w firmie mówią tamten. Też nie pamiętam, z kim to kiedyś z takim rozmawiałem, był taki facet z jakiejś firmy. Mówi, wyślę do pana człowieka, albo nie, pracownika. O.
1: Przypomniało mi się, jak jakiś dziennikarz, to chyba spyta.pl na zjeździe feministek podszedł do jednej i się zapytał, czy zgodzi się pani ze mną, że kobieta powinna mieć takie same prawa jak człowiek? I wiesz, że niektóre, nawet te feministki nie załapały i zaczęły tam mówić, no powinny mieć w sumie, tak, zgadzam się z panem, tak by nie wychwyciły tego. I faktycznie coś takiego jest, nie? Że kobieta jest i jest człowiek, nie? Tak troszkę, no to była taka niedosłownie, książka. Ale gdzieś tam to w tej, gdzieś tam w podświadomości taka definicja jakby była, funkcjonowała,
0: była taka,
1: nie?
0: Książka się nazywała Rola kobiety w życiu człowieka, nie? Dokładnie sformułowane. Ale nie, gdzieś jest tak tym całym w tych konserwatywnych ruchach i tak dalej jest zawsze to powiedzenie nasze kobiety, nie? Że przyjeżdżają obcokrajowcy i oni biorą nasze kobiety. Tak jakby kobieta zawsze była, wiesz, bezwolnym stworzeniem, która nie może sobie wybrać, z kim się umawia, tylko albo jest to wielki taki, wiesz, to co mówiłem o tym tam ruchu tych takich, wiesz, tam men go on way czy coś tam i oni tam pomstują strasznie, no bo kobiety tylko na pieniądze lecą, z nami się nie umawiają, nie, albo one mają za duże wymagania i tak dalej, takie, wiesz, takie traktowanie jak takiego bezwolnego, co, przecież my wiemy lepiej, że ona ma się umawiać z nami i koniec, nie, a już na pewno nie z innymi, z innych narodowości i tak dalej, jest takie. No, że a to tak cała konserwatywna strona. I ona się staje coraz bardziej popularna właśnie za... no to nawet, nie wiem, Karonia znasz, to on tak kiedyś ktoś tam go promował w radio, nie? Czy nie znasz Karonia?
1: Tak, trochę posłuchałem, ale sposób, w jaki on się wysławia, to wygląda jakby, nie wiem, żygał tak po prostu jakoś tak... Tak jakieś fizjologiczne odgłosy dziwne wydaje tym swoim otworem. Nie mogę go słuchać. No, ale przypomniałem sobie, słuchaj, Kościół, kiedyś normalnie się zebrały te całe biskupy i zaczęły debatować właśnie nad tym zagadnieniem, czy kobieta to jest człowiek, czy ma duszę i tak dalej. I oni na serio sobie o tym rozprawiali.
0: No kiedyś się na wieloma rzeczami rozprawiano na serio, na przykład czy jak się ten... zniesie niewolnictwo, to nie nastąpi. Albo nie, jak kobietom da się da prawo wyborcze, to czy nie nastąpi koniec świata, albo coś takiego. No dużo było takich, nie, rozważań, albo czy Żydom wolno pozwolić żyć. I też taka konferencja, to w 40, to niedaleko, to w 42 była, czy w 41 w Andze. I także tu wiele takich przykładów, takich rozważań było w historii świata. Czyli zauważ, Krawcze, że nasze normy moralne się wbrew konserwatystom i wbrew ich pomstowaniu na świat, to normy moralne się zmieniają i chyba na lepsze idzie, czy nie?
1: Chyba tak. No też tak myślę, że na lepsze. Ale tak sobie ostatnio o socjalizmie różne tam dokumenty oglądam, czy to o socjalizmie narodowym, czy międzynarodowym. I tak z tymi kobietami to też tam różnie bywa, nie? Raz się je też sprowadza w sumie do roli inkubatora, przypisuje im konkretną rolę też, tak było za Hitlera.
0: No wolałbym nie przypisywać socjalizmu narodowego w ogóle do socjalizmu. O, muszę przeciągnąć, dziecko wydało dźwięk z siebie.
1: Ja tam się właśnie nie znam i nie wiem, czy narodowy socjalizm to już nie jest socjalizm?
0: No nie, no chyba raczej nie, bo tam Hitler raczej wszystkich socjalistów powsadzał, tam no Dachau i innych obozów. Także chyba raczej nie lubił za bardzo, no ale to tam, wiesz, Korea, ta lepsza Korea, to też z nazwy jest demokratyczna i ludowa. Ile tam tej demokracji jest właściwie, to nie wiem, ale skoro ludzie twierdzą, że partia ma w nazwie socjalista jest socjalistyczna, to Korea demokratyczna jest, ma demokrację, tak czy nie?
1: No nie wiem, no tak. Nieraz się też bardzo... A w Rumunii na przykład żona Czałuczesku, Helena, to tam się z kolei widać bardzo doceniało kobiety i wywyższało, bo ta Helena, mimo że była niepiśmienna w sumie, była taką półanalfabetką, to robiła wykłady na uniwersytetach i dostała dużo tytułów naukowych i w ogóle była taką mentorką narodu. A ledwo co się potrafiła wysłowić, taka w sumie prosta baba to była i pisać też średnio
0: potem
1: potrafiła.
0: Z mężem zginęła razem.
1: No, z geniuszem Karpat.
0: Słońce Karpat. A zauważ, właśnie jeśli chodzi o tą kontrolę tej ludzkiej seksualności i kontrolę kobiet, najbardziej ich seksualność się kontroluje. Bo no, co tam zawsze można tam, wiesz... Jak to było, że jak facet tam zaliczy dużo lasek, to jest to okej, okay, nie, tam coś tam było z jakimś tam kluczykiem, co otwiera, nie pamiętam, że mówią, ale te wszystkie takie najbardziej totalitarne, wredne reżimy na świecie, to one są zawsze bardzo konserwatywne obyczajowo i to tak ten, tam w Chile ten kretyn, jak on miał tam Pinochet, taki bardzo konserwatywny był, pułkownicy w Grecji, to pierwsze co zrobili pułkownicy w Grecji, jak przejęli władzę i dyktaturę ustanowili, to był zakaz mini sputniczek, to było ich pierwsze prawo, najważniejsze. Tak, no Trzecia Rzesza, wiadomo, no, Związek Radziecki był strasznie pruderyjny, nie, tam seksmisja, która weszła do ich kin, była niesamowicie ocenzurowana, bo tam gołej baby pokazać w kinie to nie wolno było. Także no, konserwatyści zawsze idą rękę w rękę w takimi właśnie najbardziej zamordystycznymi i paskudnymi reżimami. Nie wiem, czy to tak ma być, ale właśnie te reżimy starają się tą seksualność kobiet głównie kontrolować, bo...
1: To chyba się bierze stąd, że ci różnej maści dyktatorzy to oni zawsze chcą wychowywać, nie? Wychowywać naród. A jeszcze mi przypomniałeś taki jeden właśnie przykład, że patriarchat jednak jest, to, że no na przykład jak facet rucha na lewo i prawo, no to Casanova, Playboy i Lovelace, a kobieta, no to wiadomo, szmata i dziwka, nie? To też jakaś taka nierówność znowu i takich nierówności jest cała masa.
0: To jedno nierówność, a drugie to w ogóle komu co do kogo, kto z kim śpi, nie? Jak się kobieta sobie lubi z wieloma przespać tak jak facet, to właściwie co komu do tego, nie? Bawi się dobrze. No. A taki na przykład, to chyba nawet nie Peterson, tylko nasz poprzedni gość, który był tam 2 tygodnie temu. Ja też miłośnik Petersona, ale nieważne. W każdym razie było powiedziane, że tam coś jak ktoś ma mniejsze IQ i tak dalej, bo oni tam, jak już zauważyłem, prawa strona ma ten fetysz tego IQ, nie? Że Murzyni mają małe, biedni mają małe, no w ogóle nieważne.
1: No może i jakieś kompleksy, wiesz, po prostu.
0: Tak, że jak masz niskie IQ, to wśród tych ludzi, co mają niskie IQ, to dużo patologii się zdarza takich jak, i tu zaczyna wymieniać, jedną z nich było nieślubne dzieci. Ja ci powiem, znam dużo par, które ślubu nigdy nie brały, bo nie widziały takiej potrzeby. No są naprawdę o wiele lepszymi rodzicami, chociaż ja znowu mówię, to jest dowód anegdotyczny, którego w ogóle nie powinienem stosować. No ale nie wiem, no patologia, bo ślubu, no, a znowu będzie niedługo, że patologia, bo ślubu kościelnego nie ma, nie, tylko cywilny. I to już jest, ma niskie IQ, patologiczne zachowanie, nie wziął.
1: A zobacz jeszcze w samym kościele, jaka jest znowu nierówność. Zakonnice wykonują najgorszą robotę i zapierdalają cały czas praktycznie. Coś mają do roboty, żyją bardzo skromnie, muszą się opiekować jakimiś dziećmi niepełnosprawnymi, staruszkami, i nie mają żadnych praw, nie mogą nawet mszy odprawić, nic. A ksiądz jeździ sobie samochodem luksusowym, tutaj na bankiecik, tu kogoś odwiedzi, tu pouczy i tak sobie spędza czas. To też tak mi się trochę nie podoba.
0: No religię religie abrahamowe w ogóle, czyli te trzy największe monoteistyczne religie, no są zawsze patriarchalne i kobiety raczej tak starały się sprowadzić do roli tego inkubatora i te wszystkie konserwatywne reżimy, które gdzieś tam się opierają. Bo właściwie czy to chrześcijaństwo, islam, czy inne, to wszystko jedno gówno, jeśli chodzi o ludzkość, bo tylko wszystkie prowadzą do tego samego, czyli wojen i innych takich rzeczy, to, ale to wszystkie były antykobiece.
1: Bo kobieta przypomnij sobie jakąś kobietę z Pisma Świętego, jakąś bohaterkę, oprócz Matki Boskiej, która by się tam pojawiała i pełniłaby jakąś ważną
0: Maria
1: rolę.
0: Maria Magdalena?
1: No właśnie, tylko ta prostytutka, tak? Maria Magdalena, prostytutka. To jedna kobieta, która się pojawiła. Super, wiesz.
0: No nie, to
1: no i starym... Ewa, przez którą to wszystko jest, bo to ona przywiodła Adama tam do grzechu, nakłoniła.
0: No tak, w islamie wszystko to przez nią. W ogóle też tak jest. Ten, no bo islam jest troszeczkę bardziej zacofany. Nie, to nie jest tak, że islam jest bardziej zacofany. Ja chciałem to zdementować, że islam jest w jakimś stopniu gorszy od chrześcijaństwa, bardziej zacofany i tak dalej. Nie, nie, nie, to nie dlatego. Tylko dlatego, że społeczeństwa tutaj te chrześcijańskie, co są te, które tam kiedyś było chrześcijaństwo, te zachodnie, po prostu są na tyle rozwinięte, że spowodowały, że nie ma nic do powiedzenia. Ten kościół został gdzieś tam wywalony na obrzeża życia politycznego. W Polsce tak nie za bardzo, ale też to on ma o wiele mniejszy wpływ, jak miał kiedyś. No i po prostu to chrześcijaństwo musiało się wycofać, a w tych krajach teistycznych, takich jak tam tych arabskich, gdzie ta religia ma bardzo dużo do powiedzenia, no to po prostu czuje się dobrze i może robić co chce. I dlatego jest tak syfiato tam, ale kościół nie jest wcale ucywilizowany, dlatego że się bardziej rozwinął u nas, tylko po prostu, że go wyrzucono z życia publicznego i stracił wpływ i tylko dlatego. Nie uważasz, że tak coś w tym jest?
1: No. No, czekam. Teraz jakby coś się zaczęło zmieniać. Ten film Claire faktycznie sprowokował różne dyskusje i ludzie jakby wyszli, różni tacy wojujący ateiści, czy zwykli ateiści, antyklerykałowie, trochę teraz odważniej się wypowiadają i cytuje się ich. I to zrobiła się taka chwilowa moda, tak, na antyklerykalizm jakby. Bardzo mi się to podoba. Jestem obiema rękami za. I najchętniej bym chciał, żeby Kościół całkiem w ogóle zdechł, wyparował, żeby pozostał po nim jeno smród. I to byłbym przeszczęśliwy wtedy.
0: No we Francji to się trochę udało, bo tam jednak jest bardzo silne rozgraniczenie Kościoła od państwa. Ale na przykład w Niemczech, które są uważane za taki zlaicyzowany strasznie naród, gdzie tutaj podobno islamiści rządzą i tak dalej, wiesz, że odebrałem akt urodzenia dziecka i jest oficjalny akt urodzenia dziecka z tą niemiecką kapą, stempelkiem i tak dalej. Jak go odwrócisz, to jest miejsce, że parafia ma przystawić stempel, że zostało ochrzczone. Jest tylko wybór, jest katolisz, ewangelisz, nie? I tyle.
1: Chrzest powinien być ze świadomego wyboru i to powinien najlepiej dorosły człowiek dokonywać takiego wyboru, kiedy jest już w stanie faktycznie sam zadecydować. A nie, co to za chrzczenie jakiegoś dzieciaczka, który jeszcze w ogóle nie wie, gdzie jest, jak się nazywa i to jest jakiś bezsens. Jezus, przypominam tutaj katolikom, chrześcijanom, że się ochrzcił, jak był dorosły, tak?
0: No chciałem zauważyć, wiesz, z religiami to jest, ale to religie są podobne, bo to jest takie przedsiębiorstwo, nie, w końcu. Kościół to jest podobnie jak z przedsiębiorstwami. One tam są za wolnym rynkiem i tak dalej. Tak długo jak to jest dla konkurencji, ale jak jest dla nich, to wolałby mieć monopol. No i Kościół by bardzo nie chciałby konkurować z kimś i tak, wiesz, jakąś dobrą ofertę usługową, w sensie usług duchowych sprawować, dobre kazania, pomagać biednym, do dupy, nie? Lepiej jak się zapisze ten, biedne dziecko się tam mu poleje głowy, jest zapisany, jest pogłowiony i tam nie ma co do zdecydowania, nie? Tak jest najlepiej. A czemu nie? Bo jak wiesz, jak już trzeba troszeczkę wysiłków to włożyć, to jest gorzej. I tutaj na zachodzie, no to co widzę na przykład w takiej Holandii, to czy w Niemczech, a w Niemczech to ten kościół ewangelicki, gdy dopuścił te kobiety, ten reformowany kościół do sprawowania, nawet kobieta jest biskupem, zauważyli, właśnie ten patriarchat znowu wychodzi, ale zauważyli, że ludzie chętnie przychodzą do kościoła, jak jest jakaś ładna pani pastor i tu dużo ładnych pani pastor jest i tak starają się konkurować z supermarketami w niedzielę. No nie, tu w Niemczech są zamknięte w niedzielę, ale jakby w sobotę, czy tam przy czym innym, co się robi w niedzielę, no muszą konkurować z tą inną rozrywką, także starają się jakieś tam wprowadzić ciekawe rzeczy dla ludzi. W Holandii tak samo, no myślę, że to jest dobra sprawa, że jak chce kościół przyciągnąć ludzi do siebie, to powinien na wolnym rynku konkurować o tych ludzi z innymi rozrywkami, nie?
1: Nie, że tak. I kiedyś tak bardziej było. W dawnych czasach kościół, co prawda chodzenie na msze było często obowiązkowe i były srogie kary za nieuczęszczanie na msze, o czym się nie mówi dzisiaj, ale można było chłostę dostać za niechodzenie do kościoła i władza starała się tego pilnować. Ale wtedy kościół robił, oprócz samej mszy było jakieś tam targowisko, jakaś zabawa, można było kupić jakieś piwko, które ważył ten kler. Coś tam się wokół tego jeszcze więcej działo, a nie tak jak dzisiaj, że jest tam msza i zbieramy pieniądze i do domu, nie? A tutaj adwokat napisał wcześniej chwilkę, że masturbacja to maksymalne upodlenie człowieka, upokorzające, maksimum upokorzenia istoty ludzkiej. A jak myślisz, adwokacie, jak na przykład Jan Paweł II rozładowywał swoje napięcie seksualne?
0: No, z chłopcami małymi.
1: Tak myślisz?
0: Nie, to się odnoszę do JPDAGMD, nie?
1: A Pan Jezus jak rozładowywał swoje napięcie seksualne? No ponoć faktycznie nawet w Biblii jest napisane, że chodził dużo tam do ladacznic je nawracać. Może przy okazji one mu też jakąś przysługę wyświadczyły za to nawracanie, no ale to też trzeba sobie powiedzieć, no w końcu też był człowiekiem, tak? I papież też. Więc no jak oni sobie radzą z tym, czy też tak się upadlają? I no Jan Paweł II to wiemy, że chyba miał coś tam na sumieniu, bo się bardzo lubił biczować sam, samo biczować się, no to coś go tam gryzło, tak? I więc może ta masturbacja go dręczyła, tak, że się pierw zmasturbował, a potem sobie brał ten bicz i o, ja niedobry, o,
0: Nie wiem. Komuś się właśnie w tej kwestii seksualnej ciągle, nie chcę, jakieś zboczenie. Coś się kiedyś nazywało zboczeniem, dziś już nie jest, nie? Ale w każdym bądź razie zresztą, nie wiem, masturbacja to już jest chyba, zostało wyjaśnione, że to nic złego i to norma, nie?
1: Nie, to jest lewactwo.
0: To jest lewactwo, tak. A seks oralny na przykład, to też zboczenie, czy nie?
1: To według kościoła tak, też, raczej tak, też, nawet też. Dziś. Myślę, kościół nigdy, nie słyszałem, żeby jakiś przedstawiciel kościoła, nawet jakiś tam katolicki seksuolog, bo też się zdarzają takie wynalazki, żeby o czymś takim mówił. Kiedyś jak słuchałem Radia Maryja, to było właśnie, że wszelkie takie jakieś eksperymenty czy coś, to się właśnie diabeł cieszy, bo seks powinien służyć prokreacji, oczywiście jest... musi być miłość i musi być rozmiłowanie kobiety. Tu się wypowiadał jakiś ksiądz, wiesz, ksiądz specjalista, że musi być pierw rozmiłowanie kobiety. Tam gra wstępna, jak to tam się mawia, to chodzi o to, żeby tam rozbudzić kobietę. No i ksiądz się wypowiadał jako ekspert, prawda?
0: No ale zobacz, właśnie jeśli chodzi o tam seks tylko do prokreacji, to znowu dochodzimy do punktu, gdzie właściwie te kobiety są poszkodowane. No bo facet to oboje, sam wiadomo, jak dla samej prokreacji, no to można dosyć szybko to załatwić i tam kobieta nawet może nie za bardzo poczuje cokolwiek przyjemnego, nie, w tym. I, bo to one jednak dłużej potrzebują, nie? No, także znowu kościół jest za prawami mężczyzn tylko i wyłącznie. No, a takie zboczenie jak seks analny, to myślę, że w kościele chyba raczej jest, jako że propagowany jest przez tam różnych księży z chłopcami małymi, to chyba już nie jest zboczenie, czy jest. Bo nie wiem.
1: No z księdzem to nie grzech, jak to mawiają, albo jak to inni mawiają. Już lepiej, żeby to dziecko to zrobiło z tym księdzem, niż z jakimś obcym, nie? Człowiekiem złym na przykład. Też są takie, niektórzy takie zdanie mają. Ale tak sobie w ogóle, jak te opowieści całe o Jezusie czytam, to zobacz, to było takie męskie towarzystwo. Oni tam sobie myli nogi nawzajem, nacierali olejkami się tam. Dziwne to, cholera wie, może... No,
0: nie, cholera wie,
1: jak to naprawdę wyglądało. Ta cała historia oczywiście przez wieki ona była przekazywana przez ludzi, którzy nigdy tego Jezusa nie spotkali. Z ust do ust i to wszystko, jak to z historiami zostało to zupełnie przejaskrawione, przerobione, a to mogli być tacy geje w sumie.
0: Ale nie, no, na Bliskim Wschodzie, a w ogóle tam wiesz, czasów, jak jeszcze tego chrześcijaństwa nie było, no to ogólnie tam, wiesz, to nie było czegoś takiego, że gej, nie. Nie wiem, czy starożytny Grecja, czy Rzym, czy właśnie ten Bliski Wschód w tamtych czasach, to przecież tam było normalne, że większość mężczyzn była bi, lubiła i z facetem, i z kobietą, i tam sobie eksperymentowała, no. I tak dalej. Nie było takiej tej dziwnej chrześcijańskiej moralności. Co
1: tam i tam całowali się, jeden drugiego tam całował. Słuchaj, czy ty jak się spotykasz z kolegami, to całujecie się i myjecie sobie nogi nawzajem i olejkami się namaszczacie?
0: No raczej nie, ale to też jest spowodowane pewnie dlatego, że wychowaliśmy się w takiej kulturze, a nie innej. Myślę, że jakbyśmy się urodzili 2000 lat temu na Bliskim Wschodzie, to może dla nas by to było całkiem normalne i nic dziwnego i tak dalej, a zboczeniem na przykład by było dla nas to, że wypuściłeś kobietę z domu. To już by było, patrzcie, ty, ten zboczeniec, ty, on pozwolił babie wyjść na ulicę. On nie ma prawa rybki na samochodzie wozić. No i tak dalej, nie?
1: Jednak te normy ewoluują. I byś się pewnie zdziwił, jakbyś kiedyś do mnie na przykład przyszedł, a ja bym pierwsze co się spytał tam, czy miłujesz mnie? A Jezus tak się tam dopytywał, wiesz, czy miłujesz mnie? Tak, miłuję cię. Tu ci nogi, ci poobcinam ci paznokietki, tu cię nasmaruję ci nóżki. A ty, ja ciebie też miłuję i w usta się tam całują. A kobietę to tam skopaj, idźże, babo, tam orać w pole. Kobieto głupia, you stupid women.
0: No i tak,
1: taki zwyczaj.
0: Myślę, tak. Pomyśl sobie o tych konserwatywnych narodowcach na przykład, przecież oni tam ciągle jeżdżą na jakieś tam, wiesz, wypady do lasu, tam sami faceci, te, wiesz, półnagie torsy, taki kult ciała, nie, tam się ciągle spotykają, tylko w męskim towarzystwie, bo tam kobieta to rzadko, która jest taka, bo kobiety to chyba mądrzejsze są trochę od facetów, oni na takie, jakieś nie tworzą takich stowarzyszeń jako ONR czy coś, nie, no ale tam, wiesz, to myślisz, że oni tym w lesie, to oni tam sobie nie ten, coś tam, miłość. No, zresztą był ten, niedawno też to chyba w Stanach Zjednoczonych, bo w Stanach to różne dziwne rzeczy się dzieją, ale ostatnio właśnie w partii tamtej neonazistowskiej ichnej był pierwszy ślub gejowski i były zdjęcia właśnie dwóch całujących się panów z tortem, gdzie tam też wafelkowa swastyka była, czy coś.
1: No, tak od dawna krążą takie pogłoski, że wśród tych narodowców różnych, to oni tam lubią się tam poszturchać trochę w pupala. Ale popatrz, też jak właśnie te na koncercie wszyscy tam zdejmują te koszulki i widać, że poszli na siłkę i robią sobie rzeźbę, a wiesz, nie tam masę czy tam siłę wytrzymałość, tylko wiesz, na rzeźbę wszyscy chcą pięknie wyglądać, jak już zdejmą tą koszulkę na koncercie, nie?
0: No tak. Ale w ogóle chciałbym jak już wyszliśmy na temat gejów z tego patriarchatu, tak dosyć płynnie przeszliśmy na temat gejów, to tam chciałbym przypomnieć tym wszystkim konserwatystom, miłośnikom Petersona i innych temu podobnych, nie? Że był na przykład taki człowiek, który jest właściwie kojarz Alana Turinga.
1: To był ten wynalazca, tak? Kurde, no wyszło mi z głowy. Co on tam wynalazł?
0: Chyba pierwszy informatyk, nie?
1: A, tak, tak, chyba tak, no.
0: To był pierwszy twór kryptografik, nie? Właściwie człowiek, który stworzył informatykę, nie? Programowanie i tak dalej, no, geniusz. Tylko miał taki problem, że on chyba stworzył ten pierwszy komputer Colossus i tak dalej, nie? Genialny matematyk miał problem, bo był gejem. No i za tamtych czasów w Wielkiej Brytanii traktowano homoseksualizm jako zboczenie, nie? Chorobę. Czyli chorobę się leczy, nie? No to poddano go tam właśnie z tego powodu, że policja się dowiedziała, że on jest homoseksualistą, to była nie tylko choroba, ale i przestępstwo. Także zaczęto go leczyć na ten homoseksualizm, nie? Podawano mu jakieś tam hormony i tak dalej, aż w końcu zamknął się w sypialni i popełnił samobójstwo, bo nie wytrzymał.

0: motłoch, to jest to, czym on się najbardziej interesuje właśnie, wiesz, to, co kto
1: no
0: ma
1: w spodniach. Takich, wiesz, wielkich...
0: I dlatego teraz jest takie, jak jest to zidiocenie, to działają tak świetnie te reklamy z tym szczuciem cycem, jak to ładnie powiedziałeś. I to tak działa. I też jak sobie posłuchasz takich właśnie takich baranów, to oni i żarty ich się wiążą z tym właśnie, z dupą, z cipą, hehehe. Ale to też jest jakieś takie pozostałe, człowiek zostaje na poziomie dziecka, bo dziecko przechodzi takie okresy, że fascynują go tam, wiesz, kupa, smarki, dupa. I niektórym to zostaje już, nie? Do dorosłości potem, bo się nie rozwijają i zostają już tacy na zawsze.
1: No, a właśnie tak się celebryci tego... No bo to ma dzień motłoch, ja bardzo tego nie lubię, no po prostu takiego stwierdzenia, bo wiesz, jako socjalista szanuję wszystkich ludzi i tak uważam wyzyskiwanych i właśnie... No ale nieważne.
0: Ale czemu szanować jakiegoś agresywnego ćwierćmózga, który szkodzi i powoduje, że się no, zabija, wiesz, ludzie... na przykład geniuszy, to wiesz, no albo to nie, jakiegoś idiotę, który broni zboczeńca w sutannie, dlaczego mam szanować takich ludzi?
1: Nie, drogi Krawcze, to nie jest takie proste, jak ci się wydaje, to jest troszeczkę inaczej, są po prostu, wiesz, wszyscy się rodzimy jako biała karta, gdzieś tam, wiesz, nie mam przy... tych kodów wydrukowanych, kulturowych. Dopiero społeczeństwo nam drukuje i właśnie ci, którzy są zainteresowani, żeby to trwało, te elity zainteresowane, by to wszystko trwało tak, jak było, co jest dla nich korzystne, oni ci drukują i najłatwiej jest sterować tymi, którzy się urodzili w biednych rodzinach właśnie takich, bez tego takiej dużego, wiesz, kapitału kulturowego. No, oni są raczej ofiarami tych elit niż i narzędziami w ich rękach. No i właśnie to oni sterują, by te prawa były takie, jakie były. No zobacz, jak ci konserwatyści teraz bijają na tych biednych ludziach, którzy nie mają szerszych horyzontów, ale nie z tego powodu, że tak chcieli, tylko że się urodzili w takiej sytuacji. No.
0: No jako komunista nie możesz powiedzieć inaczej, no to się umówmy, tak? Nawet przypominam tu co młodszym słuchaczom, że za komuny było tak, że jak się pochodziło ze wsi i się staraliście o dostanie na jakąś uczelnię, to dostawaliście punkty takie specjalne, tylko dlatego te punkty dodatkowe mieliście, że pochodziliście właśnie ze wsi. To tak było.
1: No teraz wiesz, to akcje afirmatywne są wielce potępiane przez prawą stronę. I tych wszystkich konserwatystów, że to podobno jest dyskryminacja. Najbardziej to skryminowany to jest biały mężczyzna, nie? No i mówi ci to taki właśnie Peterson, który żyje z tego, że tych tam ludzi szczuje jednych na drugich. No ale właśnie to właśnie przez tą konserwatyzm, żeby tak jak było, tych ludzi, którzy są troszeczkę bardziej światli, bierzemy do dołu. No nie my mamy jakieś tam, wiesz, horyzonty, ale właśnie przez tych, którzy chcą, przez te elity, które ustalają takie zasady, żeby było tak, jak było, nic się nie zmieniało, no to ich ściągniemy do dołu. No najgorzej, wiesz, najgorzej jest, jak właśnie ci prości ludzie zaczną myśleć, nie? Jak zaczną się buntować i myśleć, to będzie tragedia.
0: Ja też się uważam za prostego człowieka, tylko że można być prostym człowiekiem, a oprócz tego na przykład mieć w sobie jakąś taką zawiść, chęć dominowania, wygryzienia, zlikwidowania tych wszystkich, z którymi się nie zgadzasz. Można mieć postawę roszczeniową i całą masę innych cech, które sprawiają, że stajesz się właśnie takim motłochem wrednym.
1: No taki to właśnie wyzyskują ci ludzie i znajdują ci jakichś tam wrogów, no. Teraz wrogiem największym jest marksizm kulturowy, coś co zostało wymyślone gdzieś tam. Czy imigranci, czy uchodźcy, czy Żydzi, którzy rządzą, czy najgorsze są lewagi.
0: No wróg zawsze... Lewak musi... to teraz wróg numer jeden.
1: Zawsze jest. Musi jakiś być... I się okazuje nawet, że Partia Demokratyczna w Stanach Zjednoczonych jest lewacka.
0: Lewak awansował teraz na wroga publicznego numer jeden, tak jakby to coś faktycznie znaczyło, bo to jest dosyć szerokie pojęcie.

0: takie niejasne w sumie, kto jest tym lewakiem. Ja nie wiem, nie rozumiem tego zjawiska do końca, wiesz?
1: Ja trochę rozumiem, bo zobacz, kobiety zaczynają, tak trochę to jest ten, jednostronne wytłumaczenie, bo jak już zacząłem od tych właśnie neokonserwatystów i tych ruchów, tych biednych, skrzywdzonych mężczyzn, to nie mogą tam randkować i tak dalej, to jest tak, że trzeba znaleźć sobie wroga. I teraz jak kobiety, wiesz, tam dostało trochę wolności, zaczęły sobie tam organizować sobie życie tak jak chcą, randkować z kim chcą i tak dalej, i tak dalej. O, to ten. To się okazało, że no, ci tacy trochę coś im tam w życiu nie wyszło i tak dalej.
0: Czują się zagrożeni pewnie.
1: No, czują się bardzo zagrożeni, nie?
0: Do tego się to sprowadza.
1: Tak, i to psuje. Ja to tak, wiesz, przepraszam, że tak się ciutkę zacinam za jakąś chwilkę, ale po prostu patrzę na dziecko i próbuję je tak trochę tam pobujać. To jest właśnie problem ojców, nie?
0: Że musisz... Coś tutaj bujasz.
1: Tak, mam oczy w dwie strony. Nie, ale w każdym razie, że te kobiety, które wyszły i oni tak patrzą, wiesz, tą przeszłość, że no, ale patrz, kiedyś to ona siedziała w domu i tak dalej. No ale to jest tak samo, wiesz, Murzyn dostał prawa, nie, jakiś tam imigrant, co przyjechał, dostał prawa, to na pewno mi jest gorzej z tego powodu, bo patrz tam, jakiś Turek otworzył zakład i on sobie całkiem nieźle robi, a ja tu, kurde, muszę zapierdzielać fabryce po 12 godzin i tak dalej, nie? Teraz na Ukraińców jest chyba, nie, się najeżdża w Polsce.
0: Że... No to jest po prostu strach przed utratą jakiejś przewagi, a poza tym jak ktoś nie ma żadnych innych walorów niż to, że jest, że jest mężczyzną, że jest męski, albo innych jakichś cech, z których jest dumny oprócz tego, że jest biały, no to on faktycznie się boi, że przyjdzie ten czarny i okaże się zdolniejszy, że stworzy jakąś konkurencję, mówi, albo że... tego, że kobieta już nie będzie, nie wystarczy na nią tupnąć, strzelić ją w łeb, tak? Tylko, że ona będzie miała swoje zdanie i że może się okazać bardziej zaradna, że może się okazać bardziej inteligentna i faceci się podświadomie może nawet tego boją i tak, wiesz, grają głupa trochę, że tu to ma być tak jak było, bo taki jest zwyczaj i rola i tu i porządek taki, rzeczy, i Bóg i tak dalej, ale to wszystko jest jakaś taka szopka, która po prostu jest manifestacją jakichś lęków, nie?
1: No tak jest i ten cały konserwatyzm się na tym opiera, bo no niestety tak się złożyło, że te ruchy, które takie dążą bardziej do emancypacji pewnych jednostek, no to są ruchy lewicowe, nie? Do emancypacji pewnych grup. No i dlatego wszystkich, którzy chcą zburzyć jakiś taki porządek, w którym nam było wygodniej, ale tylko wygodnie z tego powodu, że ktoś miał gorzej, no się wszystkich nazywa lewakami, nie? A jeśli chodzi, bo tam pytanie się napisał, że ten took our jobs, to zawsze mi się ten paradoks podoba, że z jednej strony imigranci przyjeżdżają i zabierają nam pracę, a w ogóle to siedzą na socjalu i nic nie robią. I w ogóle to ci imigranci to jest taki wspaniały, że wspaniali ludzie, że mogą z jednej strony całymi dniami siedzieć w domu, brać socjal, a z drugiej strony zabierają nam pracę.
0: No to jest trochę skomplikowana sprawa. Sam nie wiem, czy jestem jakoś tam mega otwarty na przyjazd różnych emigrantów z Bliskiego Wschodu na przykład. Albo żeby tu się pojawiali muzułmanie jacyś, bo ja ich nie darzę jakąś sympatią. Nie uważam w ogóle, że wszystkie kultury zasługują na szacunek, że wszystkie są równe. Uważam, że jedne cywilizacje osiągnęły więcej, a inne cywilizacje osiągnęły mniej, zdecydowanie mniej. I na pewno nie powiem zaraz, że wiesz, że Cyganie to też wielki szacunek dla nich, ile oni osiągnęli, bo nie osiągnęli nic.
1: Cyganie są
0: tak
1: bardzo specyficzni, to już w ogóle jakaś taka... Ale co do muzułmanów, to ci powiem, ostatnio rozmawiałem sobie, mamy tam podwykonawcę w Iranie, który jakieś tam robi nam modele. I sobie z nim rozmawiałem, mówię, w przyszłym tygodniu jadę na wakacje, mówię, gdzie jedziesz na wakacje, tam na Morze Kaspijskie, w Iranie cały czas. No i mówię, to pogodę ładną macie tam. O, oni mówią, no wcale nie jest aż tak gorąco. Jest tak ciepło, że akurat można się na plaży walnąć, tam cztery szoty wódki i do wody. A będę tam... Hej, jak wy wódkę tam pijecie w Iranie? No mówi, co, a wy nie możecie palić jointów, nie, w Europie? Mówi, że zakazane nie znaczy, że jest przyjemne i co tam będziemy się przejmować, nie? Także trochę tak jest z tymi wszystkimi religiami, że jak ludzi trochę pouświadamiasz i co najważniejsze, ci ludzie dostaną wolność i pieniądze, tak że będą mogli sobie trochę pokorzystać z życia, to oni się tak samo stanią religijni jak muzułmanie w Iranie. Muzułmanie w Iranie są tak bardzo religijni, chociaż Iran jest uznawany, że to jest taka, wiesz, teokracja, bo faktycznie tam ani wieprzowiny, ani alkoholu nie możesz posiadać. Ale de facto to wszyscy tam chyleją, szynkę jedzą i są tak religijni jak Polacy katolikami.
0: A tam chyba największy zamordyzm jest, nie? Jeśli chodzi o właśnie o nie, szariat. No,
1: największy to jest... we wzorcowej demokracji i sojuszniku naszym, czyli Arabii Saudyjskiej i Kuwejcie.
0: W Arabii Saudyjskiej? A tu myślałem, że to jest jakieś takie właśnie w miarę światłe.
1: No nie, krawcze, no Arabia Saudyjska to jest naj... Wszyscy terroryści w ogóle stamtąd pochodzą. Osama Bin Laden był tym. Nie, Arabia Saudyjska, ja byłem w Kuwejcie, która jest... Kuwejt jest dosyć podobny do Arabii Saudyjskiej, jest troszkę inny, ale jeśli chodzi o pryncypia, to jest bardzo podobny. Do Arabii Saudyjskiej tyle, co tam samolot... A właśnie, w Arabii Saudyjskiej to byłem tyle, co samolot wylądował na tankowanie, jak leciałem do Etiopii. No to sobie tam wylądował i pani stewardessa chodzi i mówi, że będzie zbierać wszystkie czasopisma i alkohol i trzeba to wszystko schować w sejfie w samolocie, bo to jest zabronione w Arabii. No i wszedł taki brodaty pan z karabinem i tam wszystkim patrzał, czy ktoś nie ma jakiegoś tam czasopisma w samolocie. No, nie, tak jest w Arabii Saudyjskiej i tam naprawdę nie ma alkoholu. Tam się wykonuje karę śmierci na stadionie publicznie i właściwie to jest jedna z większych rozrywek w Riyadzie, bo w ich stolicy. I wszyscy przychodzą na tę karę śmierci wykonania, bo tam nie ma kin, bo kin nie wolno, nie, tam nie ma nic w ogóle. No Kuwejt jest podobny, byłem w Kuwejcie, no jest tragedia, jeśli chodzi. I to są takie, wiesz, kraje, które... są okej, nie? Iran jest B, chociaż Iran jest tak, jest niby teokracją, ale tam wszyscy Irańczycy są w miarę spoko i piją i palą i wiesz, nie są tam specjalnie religijni. To jednak ta właśnie szariacka cholera Arabia Saudyjska jest dla nas wzór demokracji, bo to jest, wiesz, sojusznik Stanów Zjednoczonych i tam z nimi nie ma problemu. To
0: a gdzie jest najlepiej? Gdzie jest największy luz obyczajowy i jakieś takie właśnie prawa kobiet największe, jeśli chodzi o muzułmańskie kraje?
1: Chyba Turcja, ale Turcja dlatego, że została sekularyzowana, nie? I Turcja tak, no tam na, teraz wiesz, się zmienia, bo tam Erdogan doszedł do władzy. No ale Turcja to tak jako sekularyzowana tam kobiety. Byłem w Istambule niedawno. Ludzie chodzą normalnie, nie kobiety normalnie, które nawet takie tam. No może jeszcze Bośnia, ale Bośnia nie jest stricte muzułmańskim krajem, nie? Ona tam jest pół na pół.
0: Czyli widać tak gołym okiem, że największy zamordyzm i jest tam, gdzie jest teokracja. I
1: no to zawsze
0: tak po prostu. I zawsze tak było i nad czym tu się w ogóle zastanawiać. A jak się mówi, że religię to zło, to wszyscy, o, co ty tu opowiadasz, lewackie jakieś brednie. No ale na to by wychodziło. Tam, gdzie religia rządzi, tam jest największy zamordyzm, najgorzej się ludziom żyje, nic im nie wolno i mogą nagle zawisnąć na szubienicy za byle co. Za jakiś grzech, Jordan, tak zwany.
1: Jordan Peterson, guru prawicy, światły człowiek i w ogóle on by ci powiedział, ty na pewno wierzysz w Boga, bo jak nie jesteś mordercą, to nie jesteś ateistą, bo wszyscy ateiści to mordercy. A to, że nie mordujesz ludzi, to znaczy, że się boisz Boga. O, takie tłumaczenie. No.
0: Już powaliła mnie mądrość Jordana Petersona i chyba aż się rozłączę. I taki się malutki poczułem. No to jest faktycznie wielki autorytet, mądry człowiek.
1: No, ale jeśli chodzi o to islam, to mówię, oni się bardzo szybko sekularyzują, jeśli ich... No widzisz, skąd masz ten taki strasznie bojowy islam we Francji, dlatego że gdzieś tam ich wyrzucono na obrzeża miast, nie dano im pracy, nie dano im pieniędzy, oni tam, wiesz, no bida jest i tak dalej, no to gdzie, jak człowiek już wszystko upadło w tobie, człowieczeństwo, to gdzie się zwracasz? Ku religii, no. Stąd to się wzięło i ludzie będą bogaci. Zobacz, bogate kraje zachodu są bardzo mało religijne. A że Stany Zjednoczone są religijne, to jest tylko dlatego, że no, ci bogaci Amerykanie nie są religijni, są ci biedni, a tam jest kupa biednych, nie? Ten cały pas biblijny tak zwany, no to tam, gdzie mieszkają właśnie ci biedni Amerykanie, którzy są biedniejsi od Polaków czasem, nie?
0: No, ale z drugiej strony faktycznie są takie przykłady krajów zupełnie areligijnych, jak, nie wiem, jak Korea Północna, gdzie też jest zamordyzm obyczajowy. Całkowity, bo tam masz praktycznie też wytyczone normy, jakie są dozwolone fryzury nawet, nie? I to,
1: no, a czemu,
0: wiesz,
1: Chiny też zablokowały Facebooka? Znaczy, jak tłumaczą Chiny, że zablokowały te wszystkie portale jak Instagram, Facebook i tak dalej? Bo można dostać się tam do pornografii, a pornografia jest w Chinach niedozwolona, bo no bo nie. I zobacz, wszyscy je takie mówię, właśnie zabordystyczne reżimy, nieważne czy to z prawej, czy z jednej strony, pierwsze co robią, to muszą stłamsić i kobiety, i właściwie seksualność kobiet jest głównie tłumiona, nie, a nie facetów, bo no, czy tam tych największych, bardziej zamordystycznych reżimach, jak muzułmański i tak dalej, no to facet przecież jak zgwałci kobietę, to nie ma problemu, nie, to ona jest ukamienowana, on tam najwyżej, nie wiem, zapłaci 100 euro i wszystko, nie.
0: Także. Czyli w sumie nie można powiedzieć, że im więcej religii, tym więcej zamordyzmu, bo nie jest to widać absolutnie żadną regułą, ale można może powiedzieć, że religia doskonale się asymiluje ze wszelkimi zamordyzmami, nie? I potrafi się wstrzelić.
1: Religia jest jednym z tych zamordyzmów, nie? I tyle. No co to by bardziej mówić, nie? Religia jest totalitarna.
0: Właśnie.
1: Mówi ci, jak masz myśleć, nie? Religia jest dla ludzi słabych. Nie, dla ludzi słabych i takich nie za bardzo inteligentnych, którzy te proste normy życiowe, takie, żeby nie krzywdzić drugiego człowieka, muszą dostać z jakiejś książki, która została 2000 lat temu. I tyle.
0: I tak samo jak reżim jest dogmatyczna w 100%, nie znosi żadnego sprzeciwu i tak dalej. Ma dużo cech wspólnych. Jest też guru gdzieś na samej górze, jest hierarchia sztywna, no dużo cech wspólnych, nie? I też się kara bardzo srogo często w tych teokracjach i w reżimach też. No to jakoś to nie dziwota, że to świetnie ze sobą współgra, nie? A czasem się jeszcze trafi taka fajna symbioza, że na przykład i Kościół nie lubi Żydów, i pan Adolf nie lubi Żydów, i doskonale się czują w swoim towarzystwie, i księża biskupi też wznoszą rączkę i obcasikami strzelają. I się
1: nie wiem, tak zauważyłem, że jakoś ten, w Polsce taki renesans tego antysemityzmu jest, że się tam wszystkim rządzą Żydzi. I się stało bardzo popularne. I to nawet takich ludzi, gdzie powiem, znam paru światłych ludzi, którym w życiu bym o to nie podejrzewał, a teraz zaczęli mówić, że właściwie wszystkim rządzą Żydzi na świecie i całe złoto przez Żydów i Żydzi tam, Żydzi wszędzie. Od ten tam gdzieś tam.
0: No, z tymi Żydami to też jakiś temat do osobnej może dyskusji, bo też chyba nie
1: rozmawialiśmy o patriarchacie.
0: Co ty, żeby stwierdzać, że zupełnie nic nie jest na rzeczy, że nacja ta żydowska, wiesz, jest jakaś kryształowa i niepotrzebnie się ktokolwiek czepia tutaj.
1: Ja to nie lubię mówić w ogóle o nacjach, nie, i takim generalizowaniu nacjami. Aha, bo to tak, wiesz, jakbyś powiedział, że Polacy to są bigoci, konserwatywni, katolicy bigoci, a my jesteśmy, nie?
0: Ale w ich przypadku można spokojnie tak mówić, bo oni są bardzo zjednoczeni, bardzo wspierają, współpracują ze sobą. To znaczy, no wiadomo,
1: jest grupa,
0: że są różne rodzaje Żydów. Są tam Żydzi ortodoksyjni, są nawet tacy, co są chrześcijanami, są też Żydzi, którzy zupełnie są niewierzący, ale mają w sobie coś takiego, że potrafią współdziałać, wspierać się i i jednoczyć wokół jednej sprawy, którą konsekwentnie realizują. I to tak zawsze było. I stąd inne narody ich pewnie nie lubią, bo innym tego brakuje. Inni tak często nie potrafią i zazdroszczą tego, tak? Też by tak chcieli. Widzą skuteczność tego działania i pozostaje im tylko nienawidzić ich za to, że oni
1: Etam
0: potrafią.
1: Dzwoni, tylko nie wiem, jak go dodać. Nie wiesz, jak w nowym Skype'ie się dodaje?
0: Nie wiem, spróbuj tam kliknąć prawym przyciskiem na ksywce na...
1: No mogę go zablokować najwyżej.
0: I nie ma tam...
1: Czekaj, dobra, przełączyłem i...
2: Dodałeś.
1: Nie, teraz cię odebrałem, a teraz dodam Krawca. Jeśli się uda, Krawcze, jesteś... To na niego zadzwonię i... Dobra, dzwoni do niego. Etamie, dobrze. Witamy cię na antenie. Dobra, udało się chyba, Krawiec jest?
2: To się chyba nie uda, chyba się multi jest. Jest multi, dobrze.
1: Jest, udało się.
2: To już przerobiliśmy wczoraj i przedwczoraj, bo musisz dodawać, ty jest niestety.
1: Ja wiem, że tak. Niestety działa. No, Krawcze, jesteś w ogóle?
0: Jestem, dobra, chociaż właściwie już chciałem się już rozłączać, tak, no właściwie dobra, nawet to powiedziałem. Więc okay. Ja będę zmykał. Cześć,
1: dobrze,
0: tam
1: mniej nocy, witam mniej
0: się
1: nocy
0: liczę i mam nadzieję, że się nie pogniewasz, że tak znikam akurat jak ty się połączyłeś, ale serio, muszę się już tu za robótkę brać.
1: No, to mniej nocy.
2: No trudno się mówi.
0: A nie no, chyba, że masz do mnie jakąś sprawę.
2: Nie, czy... zawsze byś coś znalazło. No ale jak masz robótkę, no to ważniejsza jest robótka, bo tam Żydzi czekają na swoje prace, no wiesz.
0: Właśnie,
2: to...
0: trzeba szekle zarabiać, no dokładnie.
2: No to ja pozdrawiam was, chłopaki. Ty uciekaj i zarabiaj.
0: Trzymajcie się, cześć, cześć.
2: No, możeście mój ulubiony temat poruszyliście o Żydach. Tak, ja tak właśnie się dopytywałem, jaki dzisiaj jest temat w ogóle.
1: No miał być o patriarchacie, a mówiłem przecież, tam nie wiem, czy ty słuchałeś, bo chyba nie słuchałeś od dłuższego czasu. Bo...
2: Nie, słucham tylko po prostu, gdzieś mi umknęło być może.
1: Nie, bo ja tam cię wzywałem do zadzwonienia właśnie jako ojca córki.
2: Tak,
1: nie?
2: ja to słyszałem, tylko po prostu akurat
1: nie mogłeś.
2: Ty obserwujesz, że tak powiem, dziecko, ja muszę obserwować tutaj kaszlącego psa i nie chciałem w tym momencie się uczyć tego. Okay. Każdy ma swoje problemy.
1: Także jako ojca córki, jako oboje jesteśmy ojcami córek, w tym momencie, patrz, jesteśmy w tej samej roli. Jak ty widzisz ten patriarchat w naszym społeczeństwie, który co prawda nie jest de jure, czyli nie jest zapisany gdzieś tam prawnie, ale on gdzieś tam w tej kulturowej gesty istnieje.
2: Znaczy patriarchat, jego odbieram pozytywnie, natomiast nie jestem rozczarowany tym, że w czasach, w których żyję, jest potworna dyskryminacja mężczyzn.
1: Jest, no, ja bym powiedział kobiet.
2: No niestety nie. Niestety się nie mogę z tym zgodzić, bo ja na każdym kroku praktycznie obserwuję. Pierwszy taki przejaw tego to była kiedyś kampania reklamowa, jakąś dekadę temu, a może nawet troszkę dłużej. Tak zwana kampania reklamowa, bo zupa była zasłona. To była kampania przeciwko przemocy w domu. I wzdłuż autostrad tutaj ulic głównych Szczecina była co druga reklama z pobitą kobietą i właśnie to hasło, bo zupa była zasłona. No ja wtedy się poczułem strasznie skrzywdzony, bo przecież jest gro mężczyzn, które jest bite przez kobiety, bo wypłata była za niska, więc jeżeli jest równouprawnienie, to powinno co druga reklama być.
1: To może mogę dokonać wyznania w ogóle na antenie, bo wiecie, jestem rozwiedziony w ogóle, jestem w drugim małżeństwie.
2: A teraz coś sobie przypominam, tak?
1: Tak, tak. Pierwsze moje małżeństwo było z taką Japonką, która czasem bywała bardzo agresywna ogólnie na rozprawie rozwodowej. Musiałem pokazywać tak zwane Strafanzeige, czyli... Nie, to nie jest obduce. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. W każdym razie byłem jako ofiara przemocy domowej, tak.
2: Czyli tak trochę jak z dalekowschodniego horroru, mówiąc krótko.
1: Tak, ale w Niemczech to się traktuje poważnie, bo w Polsce jak przyjdzie facet, co jest też dyskryminacyjne, przyjdzie facet do... też jest jakiś taki przejaw patriarchatu. Przecież facet na komendę, to będą się z niego śmiali, nie? Jak powiem, tej kobieta mnie
2: tak, pobiła. Tak, właśnie to do tego chciałem dotrzeć, że będzie, ale dupa z ciebie, to trzeba było babie przylać.
1: No, ale tam to jest właśnie patriarchat, że są ustalone takie właśnie role, które, wiesz, facet nie może płakać, nie może być pobity, nie może coś tam, a kobieta to może i tak dalej. I to jest właśnie to, co powinno się rozbić. No uważam, że obie płcie są na tyle równe, że jako ludzie jesteśmy równi i oboje mamy prawo do bycia ofiarą przemocy domowej, czy mieć emocjonalny stosunek do paru spraw i do łez i tak dalej, bo mówi się, chłopaki nie płaczą.
2: Mamy o tyle gorzej, że w sferze psychiki na przykład, no kobieta, która jest 50 kg lżejsza od mężczyzny, nawet jeżeli będzie tylko udawała taką przemoc domową, może skrzywdzić faceta poprzez tak zwane oskarżenie, no wymyślone tak, pomówienie tak zwane, nie? I to jest też problem bardzo.
1: To jest powszechnie znane, ale na przykład ja się pytałem, jak ci się podoba ten podręcznik, który w Polsce był drukowany, mówiący, że jak dziewczynka będzie ofiarą molestowania, to ma się odnieść do tego, który ją molestuje z szacunkiem.
2: I a nie... tego to ja nie słyszałem, szczerze mówiąc, skąd to się w ogóle wzięło, coś takiego. Natomiast domyślam się, że to pewnie jakaś wersja no, dla muzułmanów tutaj przybyłych.
1: Nie, to był podręcznik do życia w rodzinie, napisany przez katolickiego księdza.
2: Masz, ja szczerze mówiąc... jest mi się trudno odnieść. Ja już mam do wszystkiego dystans. Obserwuję ten świat z takim lekkim,
1: skan mogę ci przesłać. No, dla mnie to mi się trochę włos na głowie jeży. Nie? Takie rzeczy się...
2: Ja mówię, obserwuję ten świat z takim lekkim, drwiącym uśmiechem. Ja jako wychowany jednak przy tych wartościach katolickich, aczkolwiek typowy katolik, czyli taki raczej niepraktykujący, tak? Bo nie biorę udziału na co dzień w mszy święty, tak jak powinienem. Tak? Natomiast patrzę na to wszystko w taki trochę dziwny sposób. Ja jestem przeciwnikiem oczywiście religii w szkołach, bo to powinno być w sarkach katechetycznych. Jestem przeciwnikiem opłacania przez państwo katechetów. To powinno być z ofiary składanej w niedzielę przez wiernych. Na tym zresztą polega wspólnota de facto. I to, co wy właściwie wszystko z Krawcem mówiliście, to właściwie nie opisywaliście Kościoła tak naprawdę. Tak naprawdę opisywaliście państwo. To wszystko, co powiedzieliście, można byłoby nazwać państwem. Tak się zachowuje państwo i to do niego powinno się odnieść te pretensje, bo ono poprzez te wszystkie takie wymuszone, jak gdyby, no nie nazwę tego darowizny, ale takie te takie pensje, które wypłaca Kościołowi, psuje go po prostu i to jest celowe i z premedytacją. No, za komuny Kościół to był prawdziwy Kościół. Oczywiście była agentura wśród księży i tak samo jak wśród taksówkarzy, tak? Bo wiadomo, że jak się idzie taksówką, to się rozmawia i konfesjonalnie się też rozmawia i nie zostało to oczyszczone. To jest niestety bardzo zła rzecz. Natomiast ja nic nie widzę złego w samym Kościele jako takim. Tak, oczywiście zdarzają się czarne owce wszędzie, tak? W każdej grupie zawodowej, tak to nazwijmy, i w tych powołaniach tak samo. Natomiast, no mówię, to co Krawiec powiedział, to obserwacja jego, że się tak nachalnie niszczy Kościół, no niestety, no to jest fakt. No, ja na przykład już na sam widok, ja tego filmu nie oglądałem, ale już na sam widok tych plakatów reklamujących film Claire, czyli film o ciasteczku z kremem, krótko mówiąc, to po prostu nie poszedłbym na niego, no bo hasło, którym jest reklamowane nic, co ludzkie, nie jest im obce, po prostu od razu sugeruje, że jest w tym coś złego w tym filmie, tak pokazane. Teraz też jest kwestia taka, jak się odnieść do tego, że w Kościele jest celibat, bo ja oczywiście jestem przeciwnikiem celibatu, uważam, że jest to głupota, to jest moje zdanie, tak? Problem w tym, że z Kościołem jest ten tego typu problem, że albo należysz do Kościoła i podporządkowujesz się hierarchii, bo to nie jest demokracja, tylko hierarchia, albo po prostu do niego nie należysz. Masz pełną wolność tutaj wyboru. Także cała ta dyskusja taka na przykład o tych biednych zakonnicach, które tam muszą usługiwać i tak dalej, one takie życie wybrały. To jest patriarchalny system i po prostu można w nim uczestniczyć lub nie. Tak samo można się przyczepić na przykład do mormonów czy do amiszy, tak? Oni mają też taką swoją hierarchię specyficzną. Takich przykładów jest dużo więcej, tak? Jeżeli się tak szczepiamy, no to dlaczego się czepiamy Kościoła katolickiego? Czepiajmy się Żydów i czepiajmy się muzułmanów. Oni dopiero mają hierarchię.
1: Przepraszam cię, ja wielokrotnie tutaj w tej audycji, dzisiaj nawet, powiedziałem, że dla mnie to właściwie nie ma żadnej różnicy między tymi religiami. Wszystkie są patriarchalne i dążą do zniewolenia człowieka, a to, że katolicka religia jest troszeczkę inna teraz w Europie i się mówi, że muzułmanie to są tacy wojowniczy, a katolicy to nie, to tylko dlatego, że właśnie społeczeństwa gdzieś tam wypchnęły tą religię na swoje peryferia, nie pozwalają jej więcej być na szczytach władzy i tak dalej, tylko dlatego ona gdzieś tam stała się bardziej ugrzeczniona w wersji, ale pamiętaj, Etamie, że w czasach, gdy religia katolicka, czy w ogóle chrześcijaństwo gdzieś tam było połączone z władzą państwową i mogło czuć się, wiesz, dowolnie robić cokolwiek chciało, no to wtedy płonęły stosy, były te krucjaty i tak dalej, nie?
2: No, ale teraz mamy w tym momencie, no gdzieś od 100 lat mamy Kościół w bardzo głębokiej defensywie i tak naprawdę ortodoksyjni to są bardziej właśnie Żydzi, chociaż ja osobiście żadnego Żyda nie znam.
1: Nie, no akurat w Polsce Kościół nie jest w defensywie. Kościół nie jest w defensywie w takich krajach jak na przykład Rosja, gdzie Kościół wszedł w wielką symbiozę. Cerkiew prawosławna weszła w symbiozę z władzą na Kremlu. No i dlatego tam właśnie się zwalcza homoseksualizm, między innymi jako chorobę, jakieś tam dzieci nieślubne i tak dalej.
2: No tu akurat pochwalam sprawę, tą sprawę z homoseksualizmem, ale nie dlatego, żebym był przeciw homoseksualizmowi, bo to nie chodzi o to w ogóle kategoria przeciw, bycie przeciw homo, czy tam jakimś dewiacjom, jest nie takim podejściem do sprawy. Otóż wyobraź sobie, że homoseksualizm był chorobą do 1968 roku przez prawie cały czas, kiedy WHO istniało. Był wpisany na listę chorób.
1: Tak no, samo jak wiele rzeczy było.
2: Wpisany. I problem jest tego rodzaju, że ci ludzie, którzy są skazani na tę dewiację, to mają pewien problem w tej chwili. W związku z tym, że to zostało skreślone z listy chorób, to nie toczą się badania, bo są niepoprawne politycznie, nie toczą się badania w kierunku wyleczenia homoseksualizmu. A tak, może by powstał lek na homoseksualizm. Po prostu. Dlatego ja na przykład staram się, uczę się tego, bo to jest ciężko w tej presji, która jest w tej chwili, ale jak jest mowa o homoseksualizmie, mówić o nich ludzie chorzy na homoseksualizm, a nie geje na przykład. Nie? Bo ja uważam to za chorobę, jestem pewien na 100%, że jest to choroba. Kwestia tylko, czy jest to dewiacja psychiczna, genetyczna, czy to jest jakaś inna forma, nie wiem, bo lekarzem nie jestem. Natomiast faktem jest, że przez kilkadziesiąt lat zarówno homoseksualizm, jak i ADHD, czyli debilizm, były wpisane, bo tak to się nazywało fachowo debilizmem, były wpisane na listę chorób WHO i dopiero w 1968 roku zostały zdjęte. Tak?
1: To pytam jeszcze jednego słuchacza na antenie, Krzyściu. Halo, halo. O jest.
2: Dobra, no niestety tak. Musisz znowu z tym mikrofonem, bo jesteś krasnalem, tak samo jak ja. Także przełączyć się jeszcze raz. No właśnie.
1: No nie, kamera, to ja muszę dodać, nie?
2: Tak, tak, ale był już na antenie, natomiast kamera C270 i problem krasnala. No to ma swój urok.
1: Dobrze, to spróbuję dodać go znowu. No nie, wiesz co, no dlatego uważasz, że na przykład Alan Turing był należało go leczyć i dlatego popełnił samobójstwo.
2: Nie należało leczyć, to nie chodzi o to, widzisz, znowu się nie rozumiem.
1: No nie, no
2: jeżeli
3: halo, załóż... halo.
1: O, teraz witamy, bardzo witamy teraz
2: profesjonalny mikrofon.
3: Tak, taka mała dygresja właśnie, bo z Atanem mamy podobną kamerkę i ona ma taki defekt, że czasem włącza się smurfowy głos. Tak.
1: Dobrze, teraz działa wszystko. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, witam słuchaczy, witam Ciebie Błażeju i muszę się stuknąć tutaj w pierś i nie słuchałem Cię od początku, nie miałem takiej... po prostu zajęty byłem i od telefonu właśnie Etama Was słucham. No wcześniej tak może z 10-15 minut. Temat katolicyzmu właśnie, krucjat i tak dalej. Prawosławie, tak jak mówisz, Błażeju, tak, prawosławie bardzo, bardzo zintegrowało się z władzą. Prawosławie również po rewolucji luteriańskiej, protestanci tak samo zintegrowali się ze swoimi władzami w poszczególnych krajach, mniej lub bardziej. To jest taki na przykład fenomen, że królowa brytyjska jako jedyna na świecie w historii w ogóle jest głową dwóch różnych kościołów. Takiego fenomenu nie było. Bo Anglik jest protestancką i anglikański kościół i protestancki kościół, tak? Ma pod sobą. Ona jest jej głową. Taki fenomen. A katolicyzm, mimo że 500 lat temu był taki surowy, twardy i bezkompromisowy, on się jeszcze ostał. Bo protestancyzm, no wiemy, ja dostarczam pizzę często do domów, które jeszcze nawet mają ten krzyż na górze, bo nie zdjęli i do starych kościołów jest tam porobione, po prostu gdzieś tam mieszka. To nie jest odosobniony przypadek, bo takich jest bardzo wielu. W UK mieszkam. Aha. I więc ten katolicyzm jednak ma coś w sobie, że on jeszcze przetrwał.
1: No nie, no tutaj w Niemczech ma się bardzo dobrze, bo wiesz, Niemcy to są jeszcze od czasów wojny 30-letniej, czy tej religijnej, gdzie ustalono, bo nie wiem, czy słuchacze wiedzą, Niemcy to nie jest kraj unitarnym krajem, o, nie jest unitarnym krajem, on kiedyś się składał chyba z 50 czy tam 40
3: tak,
1: krajów.
3: Prawda, tak.
1: Zasada, czyje państwo tego religia, czy odwrotnie, czyje państwo tak. Tego religia. Tak, i dlatego tu landy są podzielone religijnie, bo protestanci i katolicy mają inne święta i tak samo dzieci w szkołach mają inne wakacje. W zależności od landu. Ja mieszkam w landzie akurat katolickim. No i tutaj na przykład już mówiłem wcześniej na odwrocie aktu urodzenia wydawanego ci przez normalnie urząd miejski, tam państwowy akt z gapą i tak dalej, odwracasz, jest miejsce do przystemplowania się przez kościół katolicki, data chrztu i tak dalej. Czyli to nadal jest jakoś połączone, tu ten kościół katolicki się ostał, żyje w symbiozie z niemiecką władzą, a już w ogóle w Bawarii, takim bardzo katolickim landzie, bo tu jest mniej katolicki, Bawaria jest bardziej katolicka.
3: Tak, miałem przyjemność być przez miesiąc w Bawarii, tak więc czuć tę różnicę. Tak, to
1: no tam się wszyscy witają Gryzgot, czyli niech będzie pochwalony. Krzyże wiszą w szkołach, w salkach, we wszystkich salach lekcyjnych i tak dalej, także Bawaria jest bardzo katolicka. Tak, ale ten kościół, pomimo tego, że ta tradycja katolicka gdzieś tam jest zachowana, no ten kościół jest traktowany bardzo krytycznie przez to społeczeństwo. Tu było tak, że w tym landzie, to nie wiem, czy to w tym landzie, gdzie ja mieszkam, czy na terenie Palatynacie, czyli trochę na południe, to chyba Hesja nawet jest, Limburg, takie miasteczko jest. Tam jest biskupstwo i biskup sobie zamówił kryształową wannę, która kosztowała, nie wiem, chyba 50 tysięcy euro, czy coś takiego, to afera była taka na cały kraj, że biskupi polecieli nie ten jeden, ale paru. Mhm. Co w Polsce to by nie przeszło bez żadnego echa, bo okej, nie?
3: Ale rozumiem w ogóle przypadek, bo no w UK nie, rok temu, może z okładem, jedna nie chcę skłamać nazwiska, no co, jak w Senacie UK się nazywają posłowie, tak, cudzysłowie, ich.
1: Lordowie?
3: Ich, no,
1: No masz izby lordów i izby gmin.
3: No to nie chcę powiedzieć. Jednak z tego sejmu, też w cudzysłowie ichszejszego, wyleciała kobieta, która przez pomyłkę, nieważne, nikt tego nie brał pod uwagę, zapłaciła 14 funtów bodajże, czy 19, ale to była kwota tego rzędu, za bułkę i coś tam, z karty poselskiej, nie z prywatnej, i wyleciała z hukiem bez żadnego głosowania, referendum, własna partia jej nie broniła i to było nagane zachowanie i się wszyscy od niej odcięli i ona, mało tego,
1: tutaj,
3: nie było żadnego
1: sądu, Niemczech.
3: Nie było żadnego sądu, ona sama podała się do demisji, żeby tej całej procedury nie rozpoczynać w pierwszym dniu, kiedy to ujawniono. I tyle. To jest takie standardy, że w porównaniu do naszych to jest w ogóle.
1: No tutaj w Niemczech, o ile ktoś jeszcze pamięta, Kola, kanclerza Kola, który rządził 17 lat, no postać była niesamowicie, wiesz, otoczona szacunkiem i tak dalej, no 17 lat rządził, bardzo dobrze prowadził tą Bundesrepublikę i tak dalej, ale popełnił jeden błąd, wiesz, leciał na jakieś spotkanie rządowe, co miał i tak dalej, wziął żonę, znaczy żona poleciała samolotem rządowym, który i tak by leciał tam gdzieś do Hiszpanii, on tam wysadził, to była śmierć polityczna dla niego, koniec, już nie było w ogóle rozmowy.
3: Tak.
1: I to są rzeczy, a u nas ten, jak on tam miał, Radek Sikorski płacił kiedyś tą kartą ministerialną za marchewkę w markecie, nie? No ale dobra, to jest takie, wiesz, ale jeśli chodzi o właśnie Kościół katolicki, dlaczego on jeszcze przetrwał w Niemczech i tak dalej, bo na przykład on jest finansowany z podatków wiernych, jak jest wiernym.
3: Mogę ci przerwać, Boże, i zapytać, jaki procent, bo to jest jednak kraj protestancki, jaki procent
1: Niemcy nie są krajem protestanckim, absolutnie.
3: Nie są?
1: No nie są, no, tu jest chyba większość katolików.
3: Nie.
1: Tak. No mówię ci, to jest podzielone między landami, a że największe landy są, najbardziej liczne landy są katolickie, to jest większość katolików. Bo tu, gdzie mieszkam, Nadrenia, Północna Westfalia jest landem katolickim i ona jest druga najliczniejsza, a najliczniejszym landem w ogóle w Niemczech jest Bawaria, która jest katolicka, także...
3: No to mnie zaskoczyłeś teraz, bo to ja muszę to zgłębić, bo ja byłem przekonany, że co najmniej tam 80% to jest protestancki kraj.
1: Niemcy nie są krajem, jest bardzo, bardzo dużo katolików i chciałem ci sprawdzić w ogóle, jak jest ten...
3: Wiem, że południe jest tak, owszem, południe
1: jest
3: tak.
1: Jeśli chodzi o religię, w Niemczech jest prawie pół na pół, 28% jest katolików, 26% protestantów, także prawie pół na pół, ale więcej katolików.
3: No to jestem zaskoczony, naprawdę. Dobrze.
1: Tak?
3: Tak, to właśnie nie słuchałem od początku audycji, bardzo przepraszam. I chciałem o to zapytać właśnie, jak w Niemczech z katolicyzmem jest i się odłączam, rozłączam i przełączam się na odsłuch.
1: Dobrze, tam jest?
3: Jest na mnie tam jeszcze?
2: Tym jestem, słuchałem.
3: No to tam dalej pociągnę rozmowę, bo ciekawie mówi, no, więc słucham dalej, cześć. I ty też, Boże, ciekawie mówisz, hej.
1: Dziękuję.
2: Czy my się chyba nie zgadzamy, Błażej, ze sobą odnośnie tego leczenia, tego homoseksualizmu. A czy mi nie chodzi stricte o to, żeby kogoś przymuszać do leczenia, tylko w tej chwili nastąpiła bardzo dziwna sytuacja, mianowicie... Jeżeli ktoś jest homo, to jest to uważane za zachowanie normalne. Tak? Jeszcze te manifestacje, takie obnoszenie się z tym, badanie na przykład ile jakie jest bezrobocie wśród homoseksualistów, jakie tam jest, nie wiem, poparcie polityczne, jest w parlamencie.
1: Ja powiem tak, w starożytnej Grecji, nie wiem, wiesz skąd się wzięło słowo histeria?
2: Znaczy słyszałem coś tam na ten temat. Tak.
1: Po grecku histeria to jest macica po prostu. No i było takie przekonanie, że macica to jest taki zwierzak, który żyje w ciele kobiety i ona sobie, wiesz, jak kobieta ma zły nastrój, to ta macica wędruje do mózgu i ją sprawia, że jest zły nastrój. No tak, anatomię kiedyś człowieka opisywano i to było całkiem normalne. Ty mówisz, no homoseksualizm jako choroba, no kiedyś to była choroba, nie? Tak samo kiedyś ta macica wędrująca po ciele człowieka, no... Nauka postępuje, trochę więcej wiemy o naszym ciele, o naszej psychice i tak dalej. No, No idzie to do przodu.
2: Tak, tylko problem w tym, że to nie jest miara postępu medycyny, tylko to jest miara postępu kulturowej po prostu. Homoseksualizm stał się wygodny na pewnym etapie życia naszej cywilizacji. Zresztą ja mówię, ja zupełnie inaczej patrzę na postępy.
1: Ale tam ja, czy nie wiem, wygodnym jest leworęczność, która też kiedyś była postrzegana za chorobę i tam przekładano ciągle ten, wiesz, długopis do prawej ręki i tak dalej, to nie wiem, czy bycie mańkutem jest wygodne, czy po prostu zaakceptowaliśmy to i stwierdziliśmy, że okej, są tacy ludzie, no to musimy ich też zaakceptować, nie wiem, bycie murzynem jest wygodne, no rodzą się tacy, mają czarną skórę, inni są od nas tutaj w Europie, no też, no tamie, no proszę cię.
2: No tak, ale zwróć uwagę na jedną rzecz, że bycie homoseksualistą jest okej, ale bycie, wypowiadanie się gdy przeciw temu, nazywa się homofobią, czyli zaburzeniem, lękiem przeciw homoseksualizmowi, czyli chorobą po prostu. Czyli chorzy są ci, którzy tego nie akceptują.
1: Ale są też ludzie, którzy nie akceptują bycia Polakiem i się nazywa polonofobami, no. Czy jest fajnie być polonofobem?
2: No. Zgadza się, tylko że bycie Polakiem nie jest wpisane na listę chorób, tak? I nigdy nie było.
1: Ale mogło być, no.
2: Nie, no wiesz, mi się wydaje,
1: ale
2: że...
1: Ale lewręczność mogła być chorobą, no. Nie wiem.
2: Mi się wydaje, że na tym cierpią homoseksualiści. To jest po prostu niedopuszczalne, bo jednak gro z nich, to trzeba by po prostu zrobić takie, no, jak to się nazywa, sondażownie wśród gejów, tak? Czy część z nich na przykład nie byłaby za tym, żeby się leczyć, tylko po prostu nie ma zwyczajnie takiej możliwości. Ja myślę, że w ramach postępu za jakiś czas ktoś wynajdzie na to lek. Pytanie tylko, czy nawet jeżeli wynajdzie, to on by został dopuszczony. Nie? To jest na takiej samej zasadzie, jak kiedyś się zastanawiałem nad tym, czy wynalezienie takiej tabletki, magicznej tabletki, która by absolutnie leczyła wszystko. Po prostu połykasz taką tabletkę przez 2 tygodnie, powiedzmy, i jesteś absolutnie zdrowy na wszystko, uodporniony. Czy taki lek by został dopuszczony, tak, w ogóle? No bo wtedy on załatwiałby wszystkie problemy, tak, i ich farma przestałaby być potrzebna. I to trzeba się zastanowić, czy w ogóle coś takiego, bo to taki lek mógłby być bardzo drogi na przykład, ale jego połknięcie sprawiałoby, żeby być absolutnie zdrową osobą. Czy w ogóle coś takiego by zostało dopuszczone, gdyby zostało wynalezione? I być może tak samo jest z tym homoseksualizmem. On po prostu jest na rękę. Na rękę, bo jest problem stworzony, tak? Jest problem homoseksualizmu. Jest pełno ciągle jakichś właśnie, nie wiem, wymagań i od ludzi hetero, tak jak nie słyszałem nigdzie o marszach hetero, jakichś takich wyliczeniach, ilu jest bezrobotnych wśród hetero, no nie ma takich statystyk po prostu.
1: No a czemu miałby być? Wiesz, marsze kobiet są, dlatego że one takie, już rozmawialiśmy, to patriarchat cały czas istnieje. To, że kogoś nie dyskryminujesz in iure, to nie znaczy, że go nie dyskryminujesz de facto. No dobra, tam
2: jest. Wiesz, marsze kobiet to jest w ogóle jakaś bardzo, bardzo dziwna rzecz moim zdaniem, bo...
1: Tamie, czy uważasz, że ktoś powinien decydować z kim, albo inaczej, poza tobą, ktokolwiek powinien decydować, z kim twoja córka się umawia, albo jeśli twoja córka spotka się z zachowaniem, wiesz, agresywnym do niej, to... usprawiedliwi to, że była ubrana nie tak, jak wymaga tego, nie wiem, tam ten gwałciciel stwierdził, że była zbyt wyzywająco ubrana. Czy to jest jakieś usprawiedliwienie?
2: Co znaczy, wiesz, że trudno jest powiedzieć, bo to
1: czy wolałbyś, żeby twoja córka mogła robić to, co chce, ubrać się jak chce, uczyć się gdzie chce i być kim chce?
2: To znaczy, mówiąc szczerze, to jako ojciec wolałbym mieć na to decydujący wpływ.
1: No nie, jako ojciec, ty jako ojciec, ale mówię, Czy ktoś w społeczeństwie powinien decydować, czy społeczeństwo powinno decydować, że twoja córka nie może iść na uniwersytet, bo jest kobietą, albo nie może się ubrać w taki sposób, jak chce, bo jest kobietą i tak dalej. Nie ty, tylko jakieś tam z góry ustalone społeczne normy. No, a jeśli coś się stanie, to ona sprowokowała.
2: Jak podchodzisz do kwestii społeczeństwa? Tak, ja na przykład przeszedłem niedawno taką raz na kilka lat taką przemianę, że tak powiem, jeśli chodzi o sposób patrzenia na pewne rzeczy. Mam coś takiego co kilka lat. I na przykład ja dzisiaj wiem, że nie ma żadnych reguł. Tak? Nie ma żadnych reguł i nikt ci nie jest w stanie narzucić żadnych reguł. Do tego stopnia, że tak. Nie masz żadnego obowiązku, żadnych praw, ani żadnych reguł społecznych przestrzegać. Tak? One są narzucone zawsze siłą. Zawsze silniejszy narzuci. Tak? I tak naprawdę decyduje anarchia. Tak? Jeżeli jesteś na tyle silny, żeby złamać jakąś zasadę, to ją po prostu złamiesz i nic się nie stanie. Tak? Jeżeli na przykład prawo, dajmy na to, że członek rodziny ulega jakiemuś przestępcy, tak? I teraz prawo chroni tego przestępcę, będzie jakiś proces i tak dalej, no to ty jako członek rodziny, która została pokrzywdzona, możesz zrobić wszystko, możesz absolutnie zrobić wszystko, najwyżej ciebie będą potem skazywać. Tak? Dlatego ja na przykład twierdzę, że Brewika, który na wyspie Utoja tam zastrzelił tych 77 osób, po prostu rodziny powinny zabić i tyle, i się w ogóle nie oglądać na sądy żadne. I smutne jest, że tego nikt nie zrobił. Tak? Po
1: prostu nie wiem, czy to dochodzimy do jakiegoś kanonu albańskiego. Dobrze, Etamie, wiesz co, bo się zrobiła godzina 11:30 i niestety jest czas, że muszę zanieść dziecko do karmienia, do mamy, a i sam jutro do pracy niestety muszę iść. Aha. Jednak dyskryminacja ojców, że nie mogą zostawać z dziećmi w domu. Też ojcowie.
2: No, nie wiem, w takim razie musisz kiedyś pomówić o tym, jak to wygląda w Niemczech, czy nie mógłbyś, bo ty w Niemczech jesteś, nie w Holandii.
1: Tak, w Niemczech.
2: No to czy nie możesz na przykład ty zostać na tym, jak to się nazywało?
1: Tacierzyński? Nie mogę, ale to trochę wymaga kombinowania, bo muszę z państwem się podpisuje wtedy umowę i państwo płaci ci pensję jako rodzicowi, nie?
2: Ja tylko, że być może u ciebie jest, ponieważ ty jesteś Azjatką, jak zrozumiałem.
1: Nie, to nie ma rozróżnienia. Ona też...
2: Nie, ale być może jest kulturowa jakaś presja na to, żebyś to jednak ty pracował, a...
1: Nie, ona by chciała bardzo, żebym został z dzieckiem. Nie są jakąś tak.
2: Znaczy jest pełna zgoda, że mogłaby nastąpić zamiana ról, tak?
1: Ja z chęcią bym został, bo naprawdę ostatnio to jest taki burdel w biurze, że o wiele bardziej wolałbym siedzieć, zmywać i zmieniać pieluchy, niż siedzieć w tym biurze, czemu nie? No ale niestety mleka nie mam, ani nic mi nie urosło tutaj.
2: No właśnie, to jest ten jedyny problem.
1: No właśnie, to jest ten
2: kobieta
1: problem.
2: Nie ma mleka.
1: Wolałbym, bo to wiesz, jak jest życie imigrantów, nie mamy tu rodziny za progiem i tak dalej, nie ma kto nam pomóc, także wolałbym zostać w domu i jej pomagać, no ale jest, no, to na dłuższą dyskusję, w każdym razie i tak jest niezły welfare state. Ale muszę kończyć, tak,
2: byłaby
1: muszę kończyć.
2: Ciekawa za tydzień, jak będziesz miał czas, bo to jest tak na żywo, to jest takie żywe mięso teraz ćwiczone przez ciebie, bo ja to mówiłem zawsze z pamięci sprzed 16 lat, natomiast to jest inaczej, kiedy to masz na live. Dobra, nie przedłużam.
1: To pogadajmy o tym, o patriarchacie, ale dobra, to miał być patriarchat, a w przyszłym tygodniu może o czymś innym. Także dzięki ci, Etamie, że zadzwoniłeś, w końcu udało mi się cię wywołać i w ogóle. No a ja muszę niestety, drodzy słuchacze, spadać.
2: Także ja uciekam, hej.
1: Dzięki, miej nas. Także muszę uciekać, bo chciałem się zająć dzieckiem, ale staram się to co środę, mimo nowej roli w życiu, być na antenie i nadawać. Także życzę wszystkim miłej nocy i do usłyszenia za tydzień, jeśli ktoś będzie chciał słuchać.

Oj, prawie się udało, niechciane dźwięki się w międzyczasie pojawiły, muszę to sobie trochę bardziej wysterować i wyćwiczyć, ale witam was w ten piątkowy czwarteczek, chciałem powiedzieć, w ten chłodny czwarteczek. Na audycji luźne gadki dzisiaj w moim wykonaniu. Krawca, możecie się spokojnie sporo nasłuchać w innych miejscach i w innych czasach, a na przykład jutro w czasach ostatecznych zapewne, także zapraszam wszelkich zawiedzonych moją obecnością. Jutro na pewno wieczorem coś tam się pojawi. A ja dzisiaj właśnie z wami tak bardziej na luźno, tak bardziej na spokojnie, aczkolwiek muszę przyznać, że no właśnie, tak sobie czytam, patrzę sobie ostatnio w komentarze pod moimi ostatnimi luźnymi gaciorami. No i tam między innymi

Pojawił się komentarz Niny, za który bardzo dziękuję. Swoją drogą, Nina, stała słuchaczka, a stała komentująca ma jakiś taki, można wręcz powiedzieć, nie wiem, taki dryg do zauważania pewnych rzeczy. No i właśnie nie mam co prawda tego komentarza w tej chwili przed oczami, żeby go wam dokładnie przytoczyć, no ale zasadniczo właśnie, że takie opowiedziane od początku do końca, że trzyma się jakoś tam kupy, że jakoś mniej więcej tam wszystko działa, no że potrzebne i że od początku do końca coś tam opowiedziane. I tak sobie myślę, kurde, ale ty potrzeba jesteś głupi. Przecież to są luźne gadki i tutaj to trzeba się trochę wyluzować. No i faktycznie, no przyznam szczerze, że może też albo wyszedłem trochę z tego rytmu takiego zwykłego nawijania makaronu na uszy i opowiadania o tym, co mi się tutaj dzisiaj stało, gdzie tutaj sobie wyszedłem, co sobie kupiłem, a sobie kupiłem bułki, które okazały się stare i twarde. Właśnie, obowiązkowo. Cześć Światowit, cześć Nocny, cześć Floki, cześć Maharadża, cześć Darb, cześć John Locke, cześć WB i pozdrawiam, i ja kocham was wszystkich. Nie, Furiata nie kocham, to ciebie nie kocham, to nic z tego. A, i jeszcze Baranka też pozdrawiam, pana Baranka, Maxa, Jacka, Jacka, nie wiem. No, kocham was wszystkich, prawie wszystkich. Więc tak, dzisiaj na pewno będzie odrobinkę tematycznie. Jak to już mam w zwyczaju, aczkolwiek tutaj też jak najbardziej zachęcam. A skąd w ogóle pomysł? No pomysł, że tak powiem, zrodził się już jakiś czas temu, a dokładnie w zeszłym tygodniu, jak to wiadomo, z czasami przygotowywań mniej więcej taki jest lifespan, że jeżeli czegoś nie zrobię, czołem Milficja pozdrawiamy i pewne osoby również pozdrawiamy. Wiking, Paweł, siema siema, buźka, serduszka. No właśnie, Ciosanego z kartofla i Lukacjusza też pozdrawiam. Kurde, sobie muszę na którąś audycję kupić sobie, słuchajcie, bo można sobie kupić taki sztuczny ruch na różnych portalach społecznościowych i tak powiedzmy, nie wiem, tam zakupić, żeby 20 tysięcy osób tam, nie wiem, gdzieś z Indii zazwyczaj, czy gdzieś z Pakistanu wbijają ci na streama i piszą jakieś tam komentarze. I tak tego nikt nie jest w stanie przeczytać, ale to kupowanie lajków, kupowanie subów jest spoko, ale kupowanie właśnie aktywności na czacie też jest, że tak powiem, zjawiskiem powszechnym, więc sądzę, że mógłbym któregoś dnia właśnie tak sobie dla beki zrobić taką jedną wielką audycję witającą, kupić sobie z 1000 osób, które się pojawią, ale ich nie będę kochał, kocham tylko was. No właśnie, także nie wolno za bardzo szastać miłością. Oczywiście jak coś, to Skype jest dostępny, luźne gadki, więc aż tak bardzo tematu nie trzeba się trzymać, tym bardziej, że ojejku, tym bardziej, że coś tutaj mi się znowu dzieje, czy mi się nie dzieje? Nie no, wszystko wygląda dobrze, tylko... wiem, bo sobie nie odświeżyłem tutaj, głupi i nienormalny. Mam nadzieję, że tutaj nic w międzyczasie nie popsułem. Dzisiaj już nie kombinuję sobie z nadawaniem równoczesnym na radio, jak i do... na YouTube'a. Skupiam się wyłącznie na YouTubie, bo jakoś to mi zwyczajnie idzie, jakoś to ma sensowny czas, tu aktywność nie jest kupowana, bo potrzeba ma we mnie fana i bardzo mi się podoba twoja opinia. A, wygląda na to, że się tutaj trochę w studio czepia, że jest zbyt statycznie na ekranie, no ale niestety inaczej nie będzie, ponieważ taki mam styl życia. No właśnie, także dzisiaj też sobie troszkę poskaczę po różnych tematach, ale o alkoholu też będzie, albowiem w piątek właśnie sobie przypomniałem, to znaczy w czwartek sobie tydzień temu przypomniałem, że czeka na mnie kukułkówka, która już się chyba przegryzała, słuchajcie, dobre 2 miesiące. Jeszcze pamiętam, kiedy ten przepis odkrywałem gdzieś w okolicach studiów i robiłem właśnie jakieś takie dziwne, a to naleweczki, a to właśnie jakieś cukierkówki, a to kurde, moja ulubiona porterówka. No i właśnie w piątek później... testując oczywiście, czy te kukułki, aby nie mdłe, wyszły, no to stwierdziłem, że czas najwyższy sobie powrócić, wyprodukować tutaj trochę nowych rzeczy, zakupić liter spirytusu i potem zrobić z tego bardzo fajne, sensowne rzeczy. A przy okazji, czemu by nie zanurkować właśnie w drugą stronę i nie wykorzystać tego wszystkiego jako pewien przyczynek do
pogadania troszkę właśnie o historii alkoholi. To już naprawdę od samego Sumeru, poprzez Egipt, poprzez starożytność, poprzez tych biednych Polaków, co nie wiedzieli jak destylować, przynajmniej tak książki mówią, a to nie jest do końca prawda, i na Wikipedii też mówią, że to

miejscu akurat, ale dziękuję, dziękuję serdecznie. Aż sobie tutaj to tipli otworzę i będę bardziej zwracał uwagę, więc możecie mnie tutaj zweryfikować i rzucić jeszcze raz groszem, żebym miał 100% pewności, że wszystko działa tak jak powinno. Zawsze jak kupię, to od razu wypiję. No trochę tak, ale akurat tutaj zrobieniem jakichś własnych rzeczy jest pewien podstawowy problem, że to się musi odpowiednio przegryźć, przemielić, przemodelować, co też zajmuje odpowiednio dużo czasu. I tak, jeżeli byś chciał, nie wiem, taką sobie powiedzmy porteróweczkę, która dość szybko akurat zaczyna sensownie smakować, byś sobie ją skonsumował, dajmy na to, w tydzień po przygotowaniu, a gdybyś poczekał miesiąc, to są dwa zupełnie różne trunki. To jest w ogóle niebo a ziemia, bo pierwszy smakuje trochę jak mocz świni złączony z płynem do chłodnic i dezodorantem, a po miesiącu jest to naprawdę po pierwsze mocne, a po drugie bardzo słodkie, więc również przy tym oczywiście niesamowicie zdradliwe, bo pijesz to niczym jakiś dobry soczek z lekką nutką wanilii lub cynamonu, jeżeli ktoś lubi, też można jak najbardziej jeszcze jak dodać. Kurde, muszę sobie gdzieś tutaj telefon cholerny położyć, okej. Więc, że tak powiem, uczy cierpliwości. A oczywiście, no wiadomo, zawsze sobie można kupić flaszkę, pójść sobie, rozwalić się niczym żaba na ławeczce i obalić, co tam leży nam na duszy. No ale, no właśnie, więc trochę będzie oczywiście historii dzisiaj. I powiem wam szczerze, to jest temat, który przygotowywałem w zeszłym tygodniu. Przygotowałem sobie kilka cytatów i to z tak starożytnych ksiąg jak opowieść o Gilgameszu. Jeden, z tego co pamiętam, najstarszy znany nam przykład pisma jako takiego, jakiegokolwiek zapisanego dokumentu. No i no przyznam szczerze, że albo symulacja bardzo się wiesza, albo świat po prostu lubi pisać ciekawe scenariusze. Materiał wybuchowy z ropy i saletry też się musi długo macerować. Wiesz co, Enki, najfajniej będzie, jeżeli przylogujesz się na cudzych audycjach na prywatne konto, bo to się różnie będzie zapominało o tym, także tak będzie, że tak powiem, najbardziej mięciutko. No ale też oczywiście nie sposób będzie dzisiaj nie wspomnieć o tym dziwnym święcie, które dzisiaj mamy, tłustym czwartku. W ogóle... Na pewno zauważyliście, że nieraz powtarzałem nocne radio, czyli miejsce, w którym chcemy obrazić wszystkich, albo przynajmniej umrzemy próbując. Więc tak się zastanawiam właśnie nad tym i tutaj chciałem jak największą grupę dzisiaj zwyczajnie poobrażać, ze względu na to, że brązowe chmury zebrały się nad nocnym radiem z dnia na dzień. Wow! Dzięki wielkie, Darp. No właśnie, przedziwne święto, które... A, właśnie, obrazić wszystkich. No właśnie, czwartek jest tłusty raz w roku, ty jesteś tłusty 24/7. Także to tak na sam początek. Ale właśnie, ze względu na to, że to będzie dość krótka historia, ponieważ tak lubię czytać różne głupoty, lubię czytać różne pierdoły, więc postanowiłem sobie poczytać, jak to wygląda z tym cholernym tłustym czwartkiem. Bo my Polacy mamy jakąś taką dziwną manię, że uwielbiamy, naprawdę uwielbiamy komercyjne święta. Tak bardzo łatwo je zwyczajnie łykamy, coraz to kolejne. Walenderki, dawaj! Karp na Wigilię, dawaj! Kurde. Black Friday, wow, Black Friday! Coś, czego jeszcze 5 lat temu praktycznie nie było, tak? Nagle tutaj się staje jakimś istotnym wydarzeniem w całej historii kraju, tak? Ludzie stoją w kolejkach i tak się nawet dzisiaj tam znajomy śmiał, że on się jeszcze nie spodziewał 10 lat temu, że śmiał się właśnie z tych ludzi, którzy stoją w kolejce po pączki, a teraz sam stoi i mu to nie przeszkadza. No okej, każdemu jego pączek, każdemu jego porno. No i tak sobie poczytałem, bo tak się spodziewałem, że skończy się mniej więcej tak jak weryfikowanie historii karpia wigilijnego, gdzie historia karpia wigilijnego sprowadza się do tego, że krótko po II wojnie światowej jakiś szwagier jakiegoś aparatczyka państwowego miał wielką hodowlę karpi i te karpie mu nie schodziły, wobec czego zrobiono, wytworzono bardzo świeżo właśnie taką modę na to, żeby wpieprzać te cholerne karpie. I dzisiaj, jeżeli by spytać jakiegoś człowieka

0: na ulicy, dlaczego jest ta tradycja karpia, to pewnie będzie powie, bo to pewnie powie, że Jezus z apostołami spożywał no właśnie karpie w ramach ostatniej wieczerzy. No ale zobaczymy, jak to. I kolejny donate. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, tutaj mam wszystko chyba. Mam, nie mam? A, już zniknęło, dobra. Ale pewnie mam. Dobrze, tak, mam. No właśnie. O, dobre pytanie. Ewa, ty ile musiałaś wypić, żeby na szkolną zawitać? To jest bardzo dobre, bardzo dobry wątek. No i karpę u katolików wymyślił Żyd. Wiesz co, chyba nawet tak, bo pamiętam, czytałem, ale to było przed świętami i sobie po prostu takich rzeczy nie zapamiętuję. No ale jest to łatwo weryfikowalne. A z tym tłustym czwartkiem się ukazuje, że faktycznie ma to całkiem sensowną historię. I to też nie jest takie typowe polskie święto, tylko że te pączki w pewien sposób ewoluowały. No i teraz też dzisiaj w biurze wielka rozmowa, że prawdziwy pączek to musi być taki, taki, sraki, owaki, bo ten ze słonym karmelem to nie jest prawdziwy pączek, to nie jest prawdziwy pączek dla prawdziwego Polaka. Ale to jeszcze pół biedy, ze względu na to, że takie hipsterskie knajpy też się za coś takiego biorą. Między innymi Gastromachina, fajne burgery w samym centrum Łodzi, przygotowały sobie pączki za 7 zł sztuka, więc słuchajcie, to jest też zajebisty interes, że jeżeli chcecie nawalić sobie trochę do kieszeni, to jest świetny moment, żeby... 7 zł za pączkę, jaka tutaj jest przebitka? No ale, co to za pączki, słuchajcie, w ogóle lemon curd z bezą włoską. No, wiecie, burgerownia robi pączki, nie? To nie może się dobrze skończyć, nie? Peanut butter jelly z lukrem i chrupkami orzechowymi. Kolejny to jest dżem marchewkowo-pomarańczowy z białą czekoladą. Czekoladowy pączek z kremem pistacjowym to chyba jeden z niewielu normalnych, które się tutaj pojawia. A, przepraszam, jedyny w miarę normalny, którego bym się nawet za bardzo nie przestraszył. Dalej mamy czekoladowy pączek z karmelowym kremem i solonymi chipsami. Oj, mój absolutny faworyt. Ja naprawdę gdzieś muszę sobie poszukać po Instagramie, zobaczyć, jak to finalnie wyglądało, a jak to działało ze względu na to, że ostatnim pączkiem proponowanym specjalnie dzisiaj na tłusty czwartek przez łódzką gastromachinę i nie płacą mi za ten produkt placement, chociażby mogli
1: potrzeba jakieś, może
0: nie wiem,
1: tam
0: zniżka 10% wystarczy na
1: za tymi atakami. 2
0: czy 3 zamówienia. Dżem z boczku w pączku z zapieczonym serem. Dżem z boczku. Dobra, nie zrobiłem researchu, nie sprawdziłem co to, ale dżem z boczku. Ja rozumiem, że pesto z krowy to jest tatar, tak? Dżem ze świni, no to jest w ogóle kotlet mielony, ale dżem z boczku, czy to jest na słodko, czy to jest boczek mielony razem z budą, czy coś, także... Także tutaj, jeżeli ktoś... O, i dzięki wielkie Maharadża z brzegu, będzie na kolejną kopalnię. Jejku, normalnie moje serce rośnie, jak patrzę na te wszystkie donaty, aż się chce do was przychodzić z luźnymi gadkami. Aczkolwiek to nie znaczy oczywiście, że zrezygnuję z bezlitości, ze względu na to, że to jest akurat mój produkt flagowy i tego na pewno nigdy nie zabraknie. Ale tak, zdecydowanie myślę, że powoli odnajduję się w tej dziwnej roli, chociaż oczywiście w swoim dziwnym, pokręconym stylu. No właśnie, więc kończąc ten wątek, można powiedzieć, że pączki tutaj z tejże gastromachiny, z tejże burgerowni, to jest taki trochę powrót do korzeni, ze względu na to, że pączki, które dzisiaj mamy, w porównaniu do pączków, które mieliśmy ileś tam set lat temu, kiedy mamy pierwsze zapisane informacje na temat tejże tradycji, to jedyną wspólną cechą jest to, że są smażone na głębokim tłuszczu, tylko że wówczas używano smalcu i to był raczej taki właśnie taka bułeczka smażona na smalcu ze skwarkami, a dzisiaj właśnie mamy to na słodko i ten zwyczaj pojawił się stosunkowo późno, tak? Bo gdzieś tam bodajże dopiero w XIX wieku zaczęto myśleć o czymś takim jak pączek na słodko, aczkolwiek to też jest w ogóle śmieszne. Bo jeżeli szukam sobie informacji o tym, jeżeli sobie szukam informacji o karpiu, no to się okazuje, że bardzo szybko wpisując jakieś podstawowe, naprawdę nieskomplikowane zapytania do Google'a, mam sensowną historię, sensowną odpowiedź, bardzo wysoko, tak? A tutaj, i to jeszcze tamto szukałem przed Wigilią, to sobie dzisiaj w ramach przerwy szukałem i mnóstwo jakichś, nie wiem, stron tam, nie wiem, strona Auchan, jakaś tam kobieta WPP, tak? Jakieś takie właśnie Widać, że artykuły bardzo skomplikowane, wszystko trzeba pisane na jedno
1: za tymi atakami.
0: Normalnie, kurde, donate od Floki, krawiec zaraz tutaj się z zazdrości rozpadnie, a wystarczyło dać żabę na ławce nawaloną na okładkę. Kurde, ja jestem mistrzem. No i kochani, będzie dopiero. No właśnie, więc kończąc ten wątek, jest to oczywiście w jakiś tam dziwny sposób nadmuchane i nie jestem do końca przekonany, czy to akurat dobre, tym bardziej, że społeczeństwo nam się laicyzuje oczywiście, no i takie nawpieprzanie się na zapas przed jak to się nazywa? Nie Adwent, tylko to drugie. Wielki Post. Tak na zasadzie, nie wiem, jakiegoś pożegnania zimy, to tak w sumie już nie te czasy, no ale jeżeli komuś sprawia to przyjemność, no to nie ma co absolutnie się tego czepiać. No właśnie, więc przejdźmy do tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli do alkoholu. A dzisiejszą audycję, co tutaj mamy? Jack Rabbit. Kalifornijskie, z żabki, bardzo fajne, polecam. Więc pozwolę sobie zwilżyć usta, zanim przejdę do dalszej, najsmaczniejszej części. No bo wiadomo, moi szanowni, no, pączek lubi pływać, prawda? No właśnie, więc nie do końca wiadomo w ogóle, w którym momencie historycznie... oczywiście, słuchajcie, jesteśmy w koncepcji luźnych gadek, więc spokojnie, jeżeli ktoś ma ochotę się wbić, zapraszam. Skype, Nocne Radio. Czy można słuchać tej audycji bez picia alkoholu? Tak? Jesteśmy medium wolnościowym, więc powiedzmy sobie, myślę, że nie przejdzie zaraz do ciebie jakaś milicja i nie wleje ci nic siłą. A właśnie, pewne osoby polecają Kosmobery. Gdzieś tam po Discordzie dzisiaj latał link do tego. No ale każdemu jego napój, tak? Jednym wystarczy zapach drinku o nazwie Nitro, a inni będą się bawić w jakieś Kosmobery, orgazmy czy inne cuda na kiju. No właśnie, więc w jaki sposób doszło do tego, że w ogóle człowiek natrafił na alkohol? Bo jeżeli sobie spojrzymy na różnego rodzaju substancje, które tu i ówdzie nam się pojawiły na przestrzeni wieków, no to nie oszukujmy się, ale w większości było to dziełem przypadku. Ktoś zjadł sobie jagody, się okazało, że są dobre, ktoś spróbował jagód trochę innych i się okazało, że po dwóch dniach padł, cierpiąc na straszliwą sraczkę, więc zidentyfikowano te jagody jako wilcze na przykład, tak? Chociaż w sumie nie wiem, czy wilcza jagoda aż tak bardzo jest trująca. Nie wiem, nie sprawdzałem. Jeżeli ktoś chce, no to niech sobie spróbuje. Więc nie do końca wiadomo, w jaki sposób się to stało. Natomiast mamy bardzo konkretne informacje na temat alkoholu w zasadzie w kolebce naszej cywilizacji, mianowicie w Sumerze. Materiały, które mamy, a nie mamy ich jakoś szczególnie dużo, jasno pokazują, że dla Sumerów alkohol był czymś bardzo, bardzo ważnym. Takim kluczowym, taką kluczową rzeczą dowodzącą tego są przede wszystkim dokumenty administracyjne, które pokazują, które zarówno notowały ile ktoś danego alkoholu miał, pokazywały rodzaje różnych alkoholi, piwo czarne, piwo czerwone, piwo słodkie. Nie zachowały się albo nie udało nam się jeszcze odczytać przepisów, aczkolwiek mam przypuszczenie graniczące z pewnością, że całkiem niedługo nam się zdarzy, mam nadzieję, że jeszcze za naszego życia, poznać właśnie starożytne przepisy, tym bardziej, że bodajże już w zeszłym... W zeszłym roku jakaś grupa naukowców właśnie opublikowała coś w stylu jakiegoś takiego gulaszu, mniej więcej coś takiego mogłoby się sprawdzić. Więc no, myślę, że to jest całkiem dobry pomysł, a właśnie tutaj taki mały off-top ze względu na to, że w tych notatkach akurat tego nie mam, a nie chciało mi się dokładnie źródełka szukać. Generalnie kwestia jest taka, że Sumerowie chlali na potęgę. piwo było fundamentalnym elementem diety, tak jak dla Polaka jest to chleb i cebula. Także wpieprzano to na potęgę. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, biorąc pod uwagę aktualny mikroklimat, który panował między Eufratem a Tygrysem, a to uzupełnianie płynów było dość fajne. Nie wiedziano jeszcze za bardzo o dodatkowych efektach tego alkoholu. Natomiast oczywiście to nie były tak mocne piwa jak dzisiejsze jakieś tam, nie wiem, jak to się nazywa, jakieś rompery, tak? Te z żabki takie czarne. Kurde, zapomniałem, już dawno na studiach nie byłem. Ja pierdzielę. Podejrzewam, że teraz to by mnie to dosłownie skręciło z cierpienia. Ale przede wszystkim ze względu, no, jakie właściwości ma alkohol. Oprócz tego, że alkohol ma bardzo fajne właściwości wyskokowe, no to posiada jedną bardzo konkretną właściwość w postaci tego, że całkiem dobrze trzyma swój termin przydatności. Alkohol się za bardzo z wieloma mikroorganizmami nie lubi, nie jest to dla nich środowisko, w którym mogłyby się rozwijać, wobec czego nawet tak słabo zabezpieczone i niezbyt mocne piwo jest już wystarczająco, że tak powiem, tym alkoholem zatrute, żeby wytrzymać trochę dłużej niż, dajmy na to, jakiś, nie wiem, sok czy coś takiego, tak? Bo soki oczywiście pojawiły się, jak tylko człowieki zauważyli, że można spożywać owoce. No i właśnie wracając do kwestii materiałów źródłowych, szacuje się, że nawet 40% produkcji zboża szło właśnie na fermentację, na to, żeby zrobić mnóstwo tego piwska. Ziarna gromadzono w spichlerzach na wypadek nieurodzaju. Państwo nadzorowało produkcję, żeby czasami nie dochodziło do jakichś kradzieży, a kurde, to chyba gdzieś słyszałem w jakimś podcaście, więc już głowy nie dam gdzie i nie pamiętam co było. O, karpackie, tak, Zedek, to mi przypomniałeś, Jezu, karpackie, Jezus Maria, o Boże, piątki na studiach, o, tak. Piątki, w sensie piątek wieczór idziemy do Kacusia, koło tego, koło osiedla akademickiego Uniwersytetu Łódzkiego jest właśnie, przechodzi się przez ulicę Pomorską i jest sklep o wdzięcznej nazwie Kacuś. No właśnie, więc wiesz co, Agi, myślę, że dobrze, że nie ma ciąga, bo by mnie tutaj zaraz wziął w obroty i zaraz mi wszystko wytłumaczył, ze względu na to, że absolutnie nie identyfikuję się jako piwowar. I opowiadam to raczej w formie luźnej ciekawostki, więc podejrzewam, że mu uszy zwiędną w przypadku, jeżeli to będzie odsłuchiwał i potem mi wysmaży komentarz. Ale tak, ale każdy komentarz, tym bardziej krytyczny i poprawiający, jest jak najbardziej sensowny. Karpaty czarne, pewne osoby, mój drogi, miały 9%. Tak, pamiętam. Tak, dokładnie. Pamiętam aż za dobrze. Anyway, no właśnie, więc warto też tutaj zaznaczyć, że moda na jakieś tam hipsterskie piwa kraftowe, piwa smakowe, to też nie jest jakaś szczególna nowość. No oczywiście po PRL-u, tak, po ciężkich czasach niezbyt sensownej ekonomii i niezbyt dobrze sterowanej gospodarki, centralnie sterowanej gospodarki, brakowało, tak, piwo to było piwo, tak, piwo było jedno. Jeszcze pamiętam mojej świętej pamięci dziadka, jak właśnie chodził do takiego jednego lokalu zawsze, gdzie zawsze były takie w takich malutkich buteleczkach te jakieś piwa i to smakowało jak, to naprawdę, to wyglądało jak siki, a smakowało jeszcze gorzej, powiem wam szczerze. Natomiast jeżeli chodzi o hipsterskie piwa kraftowe, to również w starożytnym Sumerze powinniśmy się doszukiwać ich tego źródła, bo używano do wyrobu, do dodatku takiego smakowego do piwa miodu, daktyli, fig, winogron, mandragory, ruty zwyczajnej, co to kurwa, kozieradki, kolendry, ej kurde, kolendra to nie jest takie głupie, skórki pomarańczy oraz, jak tu czytam, tajemniczej rośliny, którą nazywano korzeniem rośliny asyryjskiej. No właśnie, więc teraz może taki mały fragment bardziej artystyczny. Ja wam mówię, symulacja się wiesza. Symulacja naprawdę się wiesza ze względu na to, że przytoczę wam fragment eposu Gilgameszu, który został w tłumaczeniu własnym Macieja Husa, zastępca redaktora naczelnego magazynu Piwowar, który opowiada bardzo dużo o historii, o roli w społeczeństwie sumeryjskim, o roli piwa. Przytaczając właśnie fragment eposu Gilgameszu, pojawia się tam stwór żyjący w stepie wraz ze zwierzętami. Postać, która została zesłana przez bogów, by poskromić tytułowego Gilgamesza. Natomiast on polecił jednemu ze swoich poddanych, by zaprowadził do niego nierządnicę. No i zasadniczo owa kobieta miała go uwieść i sprowadzić to dzikie zwierzę do miasta Uruk, miasta, którym rządził Gilgamesz, by Gilgamesz mógł z nim stanąć do walki. No i po drodze do Uruk zatrzymali się w obozie pasterskim, gdzie miała się dokonać przemiana owego zwierzęcia o imieniu Enkidu w człowieka. Więc przytoczę teraz fragment, który o tym opowiada. Szatę swą na pół podzieliwszy, spowiła się w nią oraz odziała Enkidu. Za rękę ująwszy, do żyznych łąk go powiodła, gdzie pasterze obozowali. Tam strawę im podano. Pasterze jeli wytykać palcami Enkidu, który był w górach zrodzony. Wraz z gazelami zioła zwykł jadać, a z bydłem wodę pijał, jako i krowie mleko wyssane wprost z ich wymion. Chleb przed nim postawiono. Połamawszy go, zdumiony zjął się weń wpatrywać. Nie wiedział, jak strawę taką spożywać, a picia piwa był nienawykły. Nierządnica usta otwarła i tak doń rzekła. Jedz chleb, Enkidu, to życiodajny pokarm. Pij piwo, jak mamy w zwyczaju. Enkidu dosyta się posilił oraz 7 dzbanów piwa wychylił. Raźniej się poczuł i poweselał. Serce się w nim radowało, a uśmiech oblicze mu przyozdobił. Sierść z jego ciała zgolono, a skórę olejem natarto. Tak oto przybrał postać człowieczą. Chwycił za broń i lwy poszedł zabijać, by pasterze w nocy snu zaznać mogli. No właśnie, więc to pokazuje ogromną rolę, potężną rolę piwa w codziennej diecie. Statystycznego, takiego typowego, można powiedzieć, kowalskiego, tylko takiego typowego sumeryjczyka. Ale nawet po fikcjach, tak? Po opowieściach literackich, one zawsze dają nam jakiś taki pewien kontekst, tak? Bo nawet jeżeli autor pisze o czymś kompletnie science fiction, to jeżeli ten autor dorastał, pisałby to w klimacie komunistycznej Polski, to wówczas mimo, że będzie pisał o przyszłości, o fantastyce, o czymś naprawdę kompletnie oderwanym, to jego codzienne obawy, jego codzienne życie będzie się w pewien sposób przejawiało po tym, w jaki sposób będzie konstruował, jakich słów będzie dobierał, choćby jak ci ludzie, czy jak istoty, które osadzi w swojej fantastycznej opowieści, będą się zachowywać, w jaki sposób będą, no nie wiem, no tutaj bardzo piękny przykład to jest oczywiście Zajdel, tak? Którym no, nie da się ukryć, że... To znaczy tak, Zajdla poznałem bardzo wcześnie w swoim życiu i tak jeszcze nie do końca wiedziałem, co się działo w Polsce przed rokiem 1990, ponieważ nie mam aż tak dobrej pamięci, żeby pamiętać swoje pierwsze 3 lata życia. Jednakże wydaje mi się, że no właśnie później, właśnie wracając do powieści i opowiadań, Zajdla daje się zauważyć praktycznie na każdym kroku. Z jednej strony na pewno celowe, ale też nie zawsze porównania do takiego zwykłego, codziennego życia gdzieś tam w PRL-u. No ale wracając właśnie do kolebki ludzkości, do Sumerów, patronką piwa była bogini Ninkasi, której imię tłumaczono jako ta, która napełnia usta. Według wierzeń Sumerów była córką boga Enki i bogini Ninti, a także była matką 9 dzieci, których imiona odnosiły się do trunków alkoholowych lub poszczególnych cech stanu upojenia alkoholowego. A tak sobie wyobraziłem, jakby taka dzisiejsza matka bogini pijaństwa miała córkę Amarenę, synka, dwóch synków, Bols i Soplica, dajmy na to. Dobra, już chyba pójdzie wykończyć. Nie, dobra, chociaż w dzisiejszych czasach to można sobie na poczekaniu szybko, spokojnie można na poczekaniu sobie szybko wyciągnąć jakieś kolejne płcie. No właśnie, w każdym razie według wierzeń, no właśnie, wierzenia przenosiły się na codzienne życie Sumerów ze względu na to, że kobieta patronowała niejako właśnie alkoholowi jako takiemu, to produkcja piwa oraz ich sprzedaż praktycznie była zdominowana w całości przez kobiety. Nie w całości. I żeby było śmieszniej, to bardziej jako taka ciekawostka, ze względu na to, że piwowarstwo było ogromnie przepotężnie ważne w owym miejscu i w owym czasie. Jeżeli jakiś mężczyzna brał się za piwowarstwo, to wówczas był zwolniony ze służby wojskowej, co myślę fajnie by było, żebyśmy przenieśli to na dzisiejszy czas. Sobie jeszcze tutaj zerknę na czata, syn mocny full. ideolo, absolutnie fantastyczne. Dobra, słuchajcie, bo ja się tak tutaj powoli rozkręcam i nakręcam, ale pamiętajcie, że to w dalszym ciągu są luźne gadki, więc oczywiście bardzo chętnie posłucham waszego głosu. Też zważajcie na to, że mówiąc sam, prawdopodobnie będę musiał sobie, już tak czuję, że mam lekko zapchany nos, a sobie nawet żadnej chusteczki nie przygotowałem. Alrighty then, i już jestem. No właśnie, więc serdecznie zapraszam, ale oczywiście, jeżeli nikt się nie odważy i nie będzie miał

0: Cześć wszystkim, witamy serdecznie. Dziś taka nietypowa audycja, bo audycja prosto z kanału głosowego Discord. I to jest taki specjalny kanał, który założył Gumball, który jest tutaj z nami. Cześć Gumball.
1: Cześć i czołem, ja tu jestem moderatorem, więc raczej będę udzielał się w sprawach technicznych.
0: Nie, to śmiało tam... chyba muszę się trochę przyciszyć. Specjalnie zrobiłem tak, żeby osoby, które są w tej chwili jako publiczność, czyli... bo to jest taki specjalny kanał, gdzie można robić... Gumball mi tu tłumaczył, ja to mam trochę jak Etam, że nie lubię nowości. Jak ktoś coś nowego tutaj, jakąś nową platformę, nowe rozwiązania, to ja zaraz histeryzuję. I no tak mam. Syndrom Etama mnie dopadł chyba. Nie lubię nowych rzeczy. No, są osoby, które są jako publiczność, czyli są sobie teraz tutaj troszkę z boku, na widowni, ale mogą kliknąć na taką ikonkę łapki i poprosić o głos. To wtedy Gumball właśnie ich tutaj wrzuca na... otwiera takie drzwiczki, osoba sobie wchodzi na podium i przemawia. Może to i dobre rozwiązanie, bo jakby tu przyszło faktycznie 20 osób i zacznie gadać. Znaczy, nigdy nie było jakiegoś takiego wielkiego problemu. No, były takie gaduły, nie? Co to 20 minut na jednym wdechu ktoś coś tam opowiada. Inni już tam tupią, zniecierpliwieni. No to fakt, tak bywało. No, a ja w ogóle dzisiaj jestem jakiś taki wypompowany z energii i nie ukrywam, że to trochę przez te sprawy społecznościowe nasze, bo się nawarstwiły różne tu rzeczy, tu jakieś historie, tu, tam, tego, prawda, akcje, obligacje. No, ktoś cię klepie po plecach, ktoś pisze, żebyś spierdalał, ktoś, że cię kocha, ktoś inny cię nienawidzi. No i tak to trochę wygląda i tak cały dzień i jakieś donosy i coś. No i to potrafi człowieka wywalić z energii. Chyba, nie wiem, coraz większą odczuwam chęć, żeby zacząć nagrywać jakieś audycje o grach po prostu, jakieś gameplaye, jakieś retro, powspominać jakieś czasy, żeby już uwolnić się od spraw społecznościowych, bo one są męczące. Chyba, że to ktoś inny się tym zajmuje, to wtedy może nie są tak męczące.
1: Man, tak jak ja dzisiaj, chociaż, no powiem, że żart prymapelisowy, no to chyba każdy wiedział, chociaż w czacie wiele osób nie wiedziało. Była audycja z Fortnite'a, to też pograj sobie w Fortnite'a.
0: No oglądałem, grałeś i gadałeś po amerykańsku. Z Ameryki.
1: English, yes, yes.
0: No ale amerykański się ponoć różni od angielskiego, nie?
1: A nie wiem, ja tak grałem losowe akcenty, które w głowie miałem. Ja tutaj powiem jeszcze jako moderator piękny, bo prawdopodobnie zaraz będę się wyciszał też tak już bardziej... że można dzwonić w cudzysłowie na Discordzie, czyli wchodzimy na Discorda, wchodzimy na czat głosowy na żywo i tutaj rzecz, bo pewnie dużo ludzi o tym nie wie, jak wejdziecie na ten czat, to nie słychać was, w sensie jak klikniecie, to was nie będzie słychać, więc spokojnie możecie wejść nawet, żeby po prostu być w publiczności, żeby sobie poczekać i w momencie, kiedy chcecie rozmawiać, jest na dole przycisk łapki, wtedy jakby prosicie o głos, jesteście w kolejce lub od razu udzielany jest ten głos i po zaakceptowaniu takiej osoby od razu trafiacie właśnie tak jak Krawiec powiedział na scenę, czyli do przemówienia i możecie rozmawiać, więc jest to proste, intuicyjne. Może na początek będzie jakieś trudne, ale myślę, że to jest rzecz, którą nawet pięciolatek złapie, także spoko. No i w sumie tyle.
0: No, nasza niestety była już moderatorka Fufu, bo zrezygnowała. Szybko załapała, o co tu chodzi, że się klika tu w łapkę. Nie jest to takie trudne, czasem trzeba się trochę przemóc. Ja też zareagowałem alergicznie, żeby inne kanały, bo ten już zna mnie. W ogóle mamy tak, że lubimy to, co już znamy i to chyba nie tyczy się tylko...

0: Polaków, że mają taką cechę, że lubią to, co już znają, tylko ogólnie ludzie tak mają, bo czują się wtedy bezpiecznie, czują, że wiedzą, na czym stoją, czują się, że nie boją się, że będzie jakaś wpadka i tak dalej, i tak dalej. No więc tak, no.
1: Nie wiem, jakoś Valdi Safari potrafił sobie poradzić z Discordem.
0: Nie wymawiaj tutaj nazw jakiejś konkurencji, bo zaraz się tu zrobią dymy jakieś, że wspomniałeś o jakimś Valdim Safarim. Nie wolno, nie wolno. Nie odnosisz wrażenia, że Gumball, że strasznie dużo ludzi ma o coś ból dupy ostatnio?
1: Pytanie, kto dzisiaj nie ma bólu dupy? Ja uważam, że to cały świat ma jakieś problemy, ale w dwie strony. Jedni hiper jakby pozytywnie nastawieni są do świata i wszystko tak, o super, fajnie i w ogóle, a drudzy to są tacy, o krytykujesz, ty masz argumenty, albo ja cię będę krytykował, bo byle co, no i wiesz, są te dwie grupy ludzi, więc raczej fakt, każdy się dopieprza w jakimś aspekcie.
0: Niektórzy to w ogóle tak się zachowują, jakby awantury różne, niesnaski, podziały, donosy. To były dla nich, to było ich życie po prostu, bo nic innego nie potrafią za bardzo. Nie potrafią na przykład tak się odezwać do ciebie, cześć, co tam słychać? Jak tam leci? Tylko doszły mnie pewne słuchy, na przykład. Tak zaczynają swoją wypowiedź i to na przykład trwa kilka lat. To dziwne, takie i śmieszno, i straszno trochę, nie? W sumie. Nie mogę z tymi ludźmi, po prostu niektórymi. No, a w ogóle, no, jak już jesteśmy... Dziś tak planowałem pogadać trochę o społecznościowych sprawach, bo nie wiem, czy to nie będzie przed jakąś taką przerwą, czy to nie jest taka audycja, w której możemy z siebie coś jeszcze wyrzucić, coś jeszcze obgadać, tym bardziej, że mam jedną sprawę do poruszenia, jeszcze taką społecznościową, żeby potem na przykład spróbować tego unikać i żeby sobie odpocząć od tego i pogadać na przykład o, nie wiem, wspomnieć sobie miesięcznik Bajtek, albo co tam było w młodym techniku fajnego do skonstruowania, albo co kto jadł dobrego na kolację, albo czy lubisz być macany na przykład, jak cię ktoś drapie po pleckach, takie tematy bardziej, a nie, on powiedział, że pewna osoba mu powiedziała, że tamten po prostu trzyma z tamtymi i w ogóle wspierdalaj, no, to ja jestem zmęczony, energia ze mnie dzisiaj cała wyszła i tutaj nie bierzcie do siebie ci, z którymi gadałem, bo z paroma osobami gadałem na priwa, w tym głosowo, nie bierzcie tego do siebie, że jesteście jacyś upierdliwi czy coś, bo z wieloma osobami się przyjemnie gadało, całkiem miło i też pewne rzeczy czasami warto sobie wyjaśnić, ale po prostu ja mówię tak ogólnie, wiecie, wyobraźcie sobie, że na kogoś, że jest taka osoba, na którą wszystko spływa, nie? I ma tak cały dzień zajęty takimi sprawami. No, ale to tamtego. Słuchajcie, Manna, użytkowniczka z naszego Discorda, będzie odbanowana. Przeprosiła za to, że faktycznie pod moim nickiem pojawiła się na innym kanale, ale wytłumaczyła całą sprawę, nawet dostałem screeny z tych rozmów i wyszło, że to w zasadzie był taki głupi żart trochę. No i wiecie, jak ktoś wyciąga łapę, mówi sorry, głupia sprawa, to ja to biorę pod uwagę też, nie? I Manna nie wiem, czy pojawi się jeszcze na naszym kanale, bo znowu cała ta sprawa, heca tam, admini, bany i tak dalej. Wiecie, to wszystko też innych czasami potrafi zmęczyć, zniechęcić. No, tak więc, no, mamy załatwione, nie będę się jakoś specjalnie rozwodził. I tyle, no. A nasza publiczność tymczasem rośnie, przybywają nowe osoby, jest... No, to nie będzie chyba żadne faux pas, albo żadne faux pain, jak wymienię, kto tu jest z nami. Jest EU, jest Diamentowy Janusz, jest Wandast, Richard, Jacusio i Bartłomiej Rybka.
1: Właśnie. I w tym momencie Diamentowy Janusz, proszę bardzo, czy inaczej może Grzybowy Janusz, wiadomo, o kim mowa... właśnie teraz prosi o głos. Czy jesteś zainteresowany tą rozmową?
0: No ale chyba, chyba mu nie udzieliłeś. Aha, to no, ja, to ja muszę.
1: Prosi. Tak, no, a to teraz ja muszę. Właśnie cię uczę, uczę cię, uczę cię.
0: Szkolisz Cwela tutaj, nowociotę. Gumball szkoli nowociotę, Cwela Krawca, jak tego używać, tego Discorda. No i klikłem i Diamentowy Janusz dołączył. Faktycznie pojawił się na scenie tutaj. Cześć, Diamentowy. Czemu ja powiedziałem Diamentowy Janusz? To Dariusz, nie Janusz.
1: No Dariusz.
2: Dariusz na moda.
0: Nie wiem, czy będą w ogóle jacyś moderatorzy. Jak ktoś taki jak Fufu nie czuje się na siłach za bardzo i ją to zmęczyło, to ja nie wiem, czy są lepsi kandydaci. Bo taka Fufu na przykład, to ona dobrze zna różne te radia, wiecie, ludzi, uniwersa. Stara się być powściągliwa, jeśli chodzi o banowanie, mimo że sam byłem zbanowany, to mówię, ale stara się być jakaś tam sprawiedliwa, powściągliwa, no to kto tutaj inny, no, ty Dariuszu to byś, nie wiem, a może powiedz, kogo byś zbanował i za co na przykład?
2: No a ja nikogo bym nie zbanował za nic.
0: To świetny moderator. Wszyscy będą cię lubić.
1: A może co by zrobił, żeby społeczność była lepsza?
2: Co bym zrobił, żeby społeczność była lepsza? No to bym uczył produkcji muzyki. A w ogóle to mam dzisiaj niespodziankę, ale to poczekam na pik, aż będzie piku, tam trochę więcej ludzi i wtedy ją ukażę może.
0: O.
2: Jest niespodzianka na dzisiejszą audycję od Dariusza.
0: A jaka?
2: A no niespodzianka. Niespodzianka.
0: Nienawidzę niespodzianek. Nienawidzę niespodzianek, bo to nie wiadomo o to, co chodzi. I czy ci ktoś jakiegoś zgniłego jaja nie chce wrzucić. A w ogóle to najlepszy to byłby taki moderator, który sam by wkręcał ludzi i podpuszczał, żeby na przykład coś powiedzieli, a potem by już banik leci. Taki moderator podpuszczacz. Troll. To by był dobry.
2: Ja bym banował tylko tych, którzy mnie banowali.
0: Czyli zemsta taka. W ogóle, co ciekawe, jest tak, że publiczność nie pokrywa się z listą ludzi na kanale, to znaczy widzę inną trochę listę ludzi. Aha, bo to jest 6 słucha dodatkowo, czyli nie mam jakby pełnej listy. Aha, czyli taki skrót. Okej, dobra. Już kumam. No, także dzisiaj taka eksperymentalna audycja. Nie można dzwonić na Skype'ie. Skype wyłączony. Dziękuję bardzo za donata Mikołajowi, który przyszedł gdzieś tam w międzyczasie. Tutaj odtworzę może.
3: Mikołaj, 15 zł. Pozdrawiam, ciekawe masz rozmowy, buźka mrugająca okiem. Bardzo podobały mi się wczorajsze przygodowe opowiadania wieczorne.
0: Mikołajowi się podobały wczorajsze przygodowe opowiadania wieczorne. To nie wiem, o jakie to chodzi przygodowe opowiadania, ale za 15 dziękuję bardzo serdecznie. No nie wiem, co to wyjdzie dzisiaj z tej dzisiejszej audycji. Może na pewno będzie ona nieco inna niż zwyczajowe piątkowe audycje. Jednak Skype to Skype. Skype jest standardem, jest popularny. Discord trochę bardziej niszowy. Niektórzy się do dziś nie mogą do niego przekonać. Na przykład wspomniany Etam, który też tu jest na czacie. Janus pisze, Discord za nowoczesny. Bo Etam kocha tylko retro. No. Był Etam zbanowany. Nie, Etam nie jest zbanowany. Jak zbanowany?
1: Nie, woli wyjaśnienia. Etam tu pisze, by zbanować Etama, wystarczy z Escape przejść na Discorda. Koniec cytatu. Aha.
0: No, w ogóle niektórzy tak troszkę jakby, sorry, tak powiem brzydko, histeryzują, bo twierdzą, że na naszym Discordzie tyle banów, ludzi wyrzucają, nowa Rosja 2.0 w ogóle u nas jest, tak, bo nie, ktoś tam coś napisał, ale tak naprawdę to mamy tych zbanowanych raptem 4 osoby, z czego...
1: Poczekaj, sprawdzę. Sprawdzę.
0: W tej chwili trzy. W tej chwili już powinny być trzy, bo jak mówiłem, manna będzie miała cofnięta.
1: W tym momencie ban manny jest cofnięty. Trzy osoby, które w tym momencie są zbanowane.
0: Katus. No, może nie mów, może... Aha, no dobra, to chcesz
1: to
0: mówić.
1: Ale to są jakieś niki, które nic mi nie mówią w zasadzie i nie obchodzi mnie to. Osoby, które tutaj... A, czy wiecie, no, kto tu jest zbanowany? No, Zenon, Katut, no i tyle. Więcej osób nie jest zbanowanych w tym momencie. Znaczy, jeszcze jest jedna osoba, ale może ta osoba jednak nie życzy sobie, żeby o niej mówić. Więc są trzy osoby. No i tyle. Ja nie banuję naprawdę na potęgę. Banuję tylko w sytuacjach, które tego wymagają, więc nie musicie się bać. Wręcz... Kurde, ja w zasadzie nie lubię banować.
0: No, ja też nie... Też nie lubię. I nie wiem, ostatecznie jakoś tak wychodzi mi, że chyba lepiej zostawić to wszystko tak, jak jest, żeby nie było w ogóle adminów. Gadałem dzisiaj trochę z Fufu. Fufu na przykład ma takie zdanie, że admini jednak są przydatni. No i wiele osób też będzie tak uważało, a ja nie wiem, czy nie zostawić tego po prostu, żeby sobie płynęło na fali, bo to jest takie, w moim mniemaniu, takie mniejsze zło trochę, że jest owszem syf, ktoś tam przyjdzie, będzie chwalił, usprawiedliwiał Putina czy coś, ale ostatecznie mniej będzie z tego jakby dymów, mniej ludzi się obrazi i odejdzie, mniej będzie nieporozumień, wiesz o co chodzi, że to jest jakby takie zmniejszanie strat. Jakby, jak to powiedzieć, w przypadku narkomanii jest taki mądry termin, zapomniałem, jak to się mówi, zmniejszanie szkód, coś takiego, nie? Niwelowanie szkód. Zapomniałem, jak to się fachowo mówi, ale ale wiecie, o co chodzi, nie? Że jest ostatecznie mniej z tego, mniej pożytku jest z tego całego organizowania właśnie jakiejś cenzury drobnej, adminów, niż jakby to zostawić po prostu sobie. Jak gadamy sobie o... Dziś możemy swobodnie gadać o sprawach społecznościowych. Nie mam jakichś szczególnych obiekcji. Najwyżej audycję się potem usunie po prostu, jeśli będzie za dużo jakieś prywaty, jakieś padną niewygodne rzeczy, no to dla kogoś to po prostu się usunie audycję krótko po emisji i tyle. Wydaje mi się, że Dariusz tak właśnie wszedł sobie tutaj na scenę i tak wyobraźcie sobie taką taki stadion, gdzie wszedł właśnie Dariusz ubrany w biały garnitur i muszkę na scenę i tak stoi z rączkami założonymi na jajkach i się tak uśmiecha tylko. No, to nie wiem, czy to się sprawdza takie coś, bo to nie jest po to, żeby słuchać, nie? Bo słuchać to można sobie, będąc w publiczności.
1: Możesz przerzucić tą osobę w każdym momencie, klikasz prawym, o, i sam się przerzucił teraz nawet.
0: Skończ, Gumballu, sorry.
1: Możesz nacisnąć prawy na osobę w właśnie scenie i przenieść ją do publiczności, naciśnij prawy. Znaczy nie przenosisz pana, tylko naciśnij prawy, zobacz sobie.
0: No to już teraz nie mam okazji, ponieważ...
4: Co to za eksperymenty na mnie?
0: Eksperymenty na ludziach dzisiaj, no. Discordowe. Hiszpan jest, dołączył.
4: Cześć wszystkim.
0: Cześć, Hiszpan.
4: Ja tak może z innej beczki chciałem zapytać, czy macie jakieś takie cele, które byście chcieli teraz zrobić? Albo w przyszłości niedalekiej, na przykład gdzieś wyjechać, albo coś kupić. Coś, co was tak bardzo nurtuje na przykład teraz.
0: Cele. No, to ciekawe pytanie, jakiś temacik rzuciłeś. Cele. No, ja chciałbym mieć, wiele rzeczy bym chciał, kurczę. Chciałbym mieć na pewno lepszy komputer, nowy sprzęt. Chciałbym...
4: To jest takie bardziej... Wiesz, to można łatwo sobie tam kupić, powiedzmy, komputery. Komputery nie są jakieś drogie, ale taki...
0: Jak dla kogo?
4: Ale no to powiedzmy, że tam komputer 2000 zł kosztuje, to już nie jest jakoś...
0: To chyba problem. kiedyś, albo jak masz na myśli jakiegoś kaszlaka, zestaw kloszard taki.
4: A no tak, to zależy kto do czego potrzebuje, to też prawda.
0: Maszyna do pisania
4: no dobra, no komputer, no okej.
0: No... Nie wiem, jakiś też wyjałowiony jestem z marzeń jakichś większych. Kiedyś, jak było się młodszym, to miało się dużo marzeń, nie? A na starość, to nie wiem, to święty spokój tylko się marzy. I żeby rachunki były popłacone.
4: To te marzenia są adekwatne od wieku, tak? Jakość tych marzeń.
0: A to powiedz, tak innych podpytujesz, to powiedz, jakie ty masz plany, może ciekawe, czy jakieś marzenia, plany, marzenia, coś powiedz o sobie.
4: Ja bym się wybrał motorkiem do Chorwacji, to jest taki najbliższy cel, tylko musi pogoda być ładna przede wszystkim, ale to taki najbardziej najbliższy i realny według mnie cel. Chcę go na razie osiągnąć, a później zobaczymy, jak pomyślimy o następnym. To jest taki bardziej rekreacyjny cel, co nie znaczy, że tylko jedyny. Na przykład też powiedzmy chciałbym zbudować też taki biznes, który jakby mnie za bardzo nie angażował cały czas, tak, w ten biznes, bardziej coś pasywnego stworzyć, no to też to taki drugi jakby cel, bo tak mówiłeś, no człowiek jak się czym robi się starszy, tym troszkę inaczej podchodzi, właśnie spokoju tego chce i no i właśnie nawet to, co powiedziałem o tej wycieczce i o typie działalności, to też w sumie to zmierza do takiego spokoju. A żeby to osiągnąć, no to jednak, żeby te cele sobie zrealizować, no to też to wymaga poświęcenia na pewno. I z tym poświęceniem to jest różnie, zwłaszcza u mnie. Ale jakoś tam powiedzmy staram się i czasem wychodzi, i czasem nie.
0: Mm-hmm. Czyli wakacje miłe i biznesik, no to takie bardzo bez urazy, ale takie przeciętne, zwyczajne marzenia, to znaczy wiesz, bez szaleństw, nie zaskoczyłeś nas jakoś wielce, ale spoko, wiesz, tutaj nie traktuj tego jako jakąś docinkę, bo marzenia mogą być takie proste, zwyczajne, czemu nie, to im nie umniejsza, nie?
4: Ale ja wiem, czy wycieczka gdzieś tam powiedzmy 2 tygodnie jechać motocyklem, czy to jest też tak, no nie jest to może coś specjalnego, niewyobrażalne, prawda, jak lot w kosmos, no ale dla każdego powiedzmy jakieś spełnienie.
0: No wiesz, ktoś mógłby mieć takie marzenie.
4: Ja się spełnię. U ciebie na przykład komputer jest, tak?
0: Czy ja wiem, czy to jakieś wielkie marzenie? No mam sprzęt, który działa, tak już trochę na siłę wymyślam, nie? Może to zabrzmi trochę skomplikowanie, ale chciałbym, żeby mi się chciało, o. Nie, to nie brzmi w sumie wielce skomplikowanie. Chciałbym, żeby mi się chciało. Bardzo bym chciał, żeby mi się chciało. Żeby mi się chciało wiele rzeczy, żeby mi się chciało na przykład zrobić genialną, super fajną grę komputerową i wsławić się tym.
4: Ale żeby się też chciało, to też to jest, wymaga dużo pracy od siebie i wysiłku, bo powiedzmy tam, żeby się chciało, to odpowiedni tryb życia trzeba realizować, tam powiedzmy systematycznie wstawać albo systematycznie coś robić. I to też te chęci są uzależnione od tego, jak funkcjonujemy. Tak w sumie wiem po sobie.
0: No, ciężko się nie zgodzić. Ciężko się nie zgodzić. Ciekawe, czemu to jest tak, że z czasem człowiek tak, taki się robi zgorzkniały, zrezygnowany, odechciewa mu się wielu rzeczy, przestaje marzyć. Może to po prostu proza życia nas jakoś stopniowo przytłacza. Doświadczamy już, może częściowo spełniliśmy tak do połowy jakieś nasze marzenia i okazało się, że wcale nie jest tak super, jak się spodziewaliśmy. Wiele rzeczy może się składać na to, że tak się zmieniamy z wiekiem. No bo młody człowiek to ma kupę marzeń, nie? I wszystko może góry przenosić. Ma wiarę w siebie często większą. Dużo rzeczy może mieć na to wpływ, na przykład to, że taki młody człowiek ma pomoc ze strony rodziny w realizacji tych marzeń, no a taki starszy to już bardziej liczy na siebie i to on jest raczej zobligowany do tego, żeby pomóc spełniać marzenia innym, czy swoim dzieciom, czy innym właśnie jakimś młodszym, nie?
4: Karol Strasburger kiedyś o tym mówił, że jego pokolenie było takie, że tam wypalali się w wieku 50 lat, nic im się nie chciało i tak dalej. I w zasadzie to tłumaczył, Kasia, że to bardzo trudne, 22 tak do starości złote, 22 utrzymać taką grosze, chęć życia.
3: Żeby ci się krawcze
4: ale to
3: chciało.
4: Tak, w sumie trochę wcześniej mówiłem o tym, że zależy od jakości, jak tam przez większość życia sobie trzymamy rytm, tam wstajemy, czy funkcjonujemy tam powiedzmy w jakiejś normie, no to możemy do starości dożyć w miarę na jakiejś tam jakość zachowując życia, a jak na przykład ktoś tam będzie przez 40-50 lat pił albo nadużywał tam za bardzo używek, prawda, i on już sobie ten w mózg tak przekształci, że tylko w niektórych momentach się lepiej czuje i tak dalej, to ciężko później, żeby w wieku 60-70 lat się tam cieszył życiem, bo jednak te neurony i tak dalej to będzie miał na tyle tam pokiereszowane, że raczej wątpię, żeby tam do jakiegoś starszego wieku sobie fajnie żył.
0: Aha. No, tak, no, chemia mózgu ma znaczenie. To, jak mózg pracuje, stan naszego zdrowia, organizmu, to wszystko wpływa mocno na nasze samopoczucie i tak dalej. A tymczasem Kasia wysłała donejcika, dziękuję bardzo, dwie dyszki, 2222, dokładnie, 22,22, taka liczba. 22 plus 22 to 44, magiczna liczba. Żeby ci się krawcze chciało.
5: Oj, Kasieńko, mi się właśnie zaczęło chcieć teraz.
4: O, jeden krok.
5: Jak mi się chce! Pa, Kasieńko, jak mi się chce!
0: Hiszpanie, tutaj Becia też prosi o głos. Nie wiem, prawdopodobnie ciebie nie wyrzuci. Tutaj Gumball musiałby się wypowiedzieć. Pewnie zostaniesz.
1: Nie wyrzuci.
0: Dobra. To w takim razie spróbujemy dołączyć Becie. Udało się, jupi! Słuchajcie.
6: Siema. Nie, bo ja mówiłam w takiej sprawie, że chcecie moda i ja zgłaszam swoją kandydaturę. Ale można mnie w wolnych wyborach powinno być, że każdy powinien zdecydować naprawdę oddać swój głos.
1: Discord i wolne wybory. Tu jest dyktatura.
0: Solidarność.
6: Ale uważam, że jestem akuratna i odpowiednia i nadaje się, bo ja wszystkich lubię w sumie. Ciężko, żeby mnie wyprowadzić z równowagi, ale mogłabym zawsze okrzyczeć kogoś i tak pokazać. Niu, niu, niu, niu.
0: Mi się kiedyś udało ciebie wyprowadzić chyba z równowagi czymś.
6: A tak. Ale to, wiesz, byliśmy pijani, to się liczy.
1: No dobrze, no to będzie alkomat. Jak będziesz wchodzić na Discorda, no moderować, to będziesz musiała huchnąć.
6: Dobra, okej, zgadzam się.
0: Ja tylko jedno pytanie zadam kandydatce na moderatorkę. Czy masz duże cycki?
6: Tak. A kto ma cycki, ma władzę. Jej! Przeszliśmy.
0: No to rozważymy. Mnie, nie wiem jak wy, mnie przekonała.
6: Dobra. No, tak to jaki był temat?
0: Dziś wariacka audycja, wszystko można, bo tak jakoś inaczej dzisiaj w ogóle. Jednak narzędzie, medium ma jakiś wpływ, kurczę, na to, jak się nadaje, jak się gada. Na przykład kiedyś zwróciłem uwagę, na to gadaliśmy sobie na normalnym kanale głosowym na naszym Discordzie i takie fajne rozmowy, takie wiecie, od serca, takie trochę inne niż na antenie. Znaczy, nie mówię, że na antenie są bez serca czy coś takiego, tylko na antenie jest trochę bardziej sztywno. Ktoś dzwoni, słuchamy, prosimy o głos, co pan chciał powiedzieć, tak, dziękujemy, do widzenia. A wiecie, a na kanale głosowym to tak jakbyśmy siedzieli, nie wiem, w knajpie czy gdzieś tam na kanapach, nie, u kogoś i gadali po prostu.
6: Prawda? I chyba tak łatwiej nawet się dostać, nie? Bo tak to na tego Skype'a zalogować, zawsze ten Skype jest jakiś problem. A na Discorda to jak już jest społeczność też duża, to nawet więcej osób może zadzwonić, bo często przecież były skargi, że ktoś nie ma Skype'a, nie? A ktoś może ma Discorda. Więc myślę, że to.
0: Diamentowy Januszu, jak teraz nic nie powiesz ciekawego i tylko coś się zaśmiejesz albo rzucisz jedno hasełko, że kosmiczna energia rozwiązuje wszystko czy coś, to znowu wrócisz do publiczności. Trzeba coś mówić, trzeba coś zagajać, trzeba dowcipkować, trzeba się dzielić jakimiś refleksjami i tak dalej.
2: Ja miałem problemy techniczne, teraz już nie mam problemów technicznych i też chciałem zgłosić swoją kandydaturę na moderatora. Aha, jak już Becia tutaj zgłasza, to ja też zgłaszam. Ja jestem stary, stary jestem dzwonnik z Nocnego Radia i mam poparcie od Der Oktoberfesta i od chyba Oazy Spokoju i zbieram swoją, zbieram poparcie. I mam niespodziankę, jak dostanę woda, to niespodzianka zostanie upubliczniona.
0: No ciekawe, to trochę wysoka cena za niespodziankę. Ja słyszałem jeden utworek, który ostatnio skomponowałeś na innym kanale konkurencyjnym, u konkurencji, prawda? U takiej konkurencji, co cenzury u nich nie ma. Co jest całkowicie bez cenzury, coś tam znalazłem takiego. No może to masz na myśli utworek taki.
2: No nie powiem, bo to niespodzianka. A jak ci się podobało, Kowzorku?
0: Wiesz co, ty masz te ciężkie, te swoje brzmienia, takie że. A. Że jakby to powiedzieć, trochę nie trafiają jednak w mój gust. One są za ciężkie, za dziwne, za psychodeliczne dla mnie. Znaczy lubię psychodele. Ale twoja jest taka, wiesz, taka przyciężkawa dla mnie po prostu jakaś.
2: Aha, a słuchałeś ten drugi utwór, bo tam dwa upowiedzniłem.
0: No nie wiem właśnie, którego słuchałem, nie wiem.
2: Aha, może ten dłuższy słuchałeś, ten...
0: O donate'ach, o donate'ach dla Krawca coś skomponowałeś takiego.
2: No tak. No to ten dłuższy pewnie słyszałeś, ten cięższy, ten krótszy jest nieco lżejszy.
0: Może za bardzo jestem taki, wiesz, popowy taki. Nie wiem, czy słuchaliście, na kanale sportowym Doda się pojawiła jako gościni. Lubię to słowo, gościni, takie feministyczne, fajne. Taka gościni się pojawiła i słuchało tego, nie wiem, 2 miliony osób, czy jakoś tak. A potem był następny odcinek z profesorem, który bardzo ciekawie mówił,

0: sposób, nie? I to pokazuje troszkę, w jakiej kondycji mentalnej, intelektualnej jest nasze społeczeństwo, niestety. Nie wiem, jak wy, czy wy też macie coś takiego, że ta Doda was odrzuca trochę, bo ona jest niby piękną kobietą, ale ja nie widzę w niej za bardzo. Ona mnie nie podnieca. Ona, nie wiem, nawet tam dziwne coś takiego. Jeszcze tak rechocze jak koń. Aż się przestery tam zrobiły. W ogóle mieli jakieś tam limitery, a mimo to się przestery od tego rechotu głupiego robiła. Klnie, rechocze. Sama o sobie mówi, ja lubię z kimś mądrym porozmawiać, dlatego mam same lustra u siebie, baby. Po prostu coś okropnego.
1: Ja poznałem Dodę, nawet się przytulaliśmy, zrobiliśmy sobie fotę, ale dla mnie jest za niska, bo ona ma 1,50 m wzrostu, a ja mam 2 metry, nie?
2: Dariusz, Dodę usiłowałeś poderwać?
1: No jak?
2: To już nie masz żadnych barier.
0: Nie no, ona nie, jest... No, bo... Niby ona jest piękną kobietą, ale mi na przykład się nie podoba. Wiem, że wielu osobom się podoba, no bo i blondynka, i tu usta, ale ona ma takie... Jakby to podsumować, ona ma na przykład wargi, ma takie usta, co mi się kojarzy, że ktoś je wymodelował specjalnie, jakiś chirurg do robienia loda, że one są tak stworzone, te usta, coś takiego, nie wiem.
2: Przeważnie kobiety, które już się dopuszczą tych poprawek takich, wiesz, twarzy i wszystkiego, to już źle wygląda. Zwłaszcza usta, tak, jak są te napompowane, te wargi, to kurde, odstrasza. Wręcz.
0: Wentronomi napisał na czacie, Doda piękna i podobno inteligentna, chociaż zachowuje się czasem jak tempa. Właśnie, jeśli o kimś mówimy, że podobno jest inteligentny, to takie dosyć wymowne jest, nie? Bo ona niby należy do męsy, ma IQ bardzo wysokie, ale tego się w ogóle nie czuję i nigdy tego nie odczułem jakoś po niej też, że ona ma coś w ogóle do powiedzenia ciekawego.
1: No ja z Dodą byłem na dwóch koncertach, na jednym koncercie Katy Perry byliśmy i potem jeszcze wcześniej byłem na Dody koncercie, to dwa razy ją spotkałem.
0: A potem się obudziłem, tak?
1: Nie, tak było, no, tak, tylko że na Katy Perry to ona siedziała w loży dla VIP-ów, a ja tam niżej trochę tańczyłem sobie, tam pod sceną się tańczyłem.
2: I jak tam w loży VIP było?
1: No ja się nie byłem w loży VIP-ów, tylko ona była, ja tam się tańczyłem, a ona się tam klaskała w loży dla VIP-ów.
2: Dawaj Dariusz, dawaj, tak?
1: tak, dawaj Dariusz, dawaj. No jeszcze na studiach miałem przyjaciółkę, która była szefową tego strony fanowskiej właśnie tej Dody, nie? To tam miałem jakieś tam informacje z pierwszej ręki, nie? Ale już nic nie pamiętam, bo to dawno było, na studiach to było.
0: Richard pisze na naszej ławce, ławka w parku, mamy taki kanał główny, tekstowy, i pisze, że żadna kobieta nie oprze się seksownemu plejadianinowi, nawet Doda.
1: No oczywiście. No i jak robiłem sobie zdjęcie z Dodą, nie? No to wyszło na to, że kręciłem sobie film pamiątkowy, a ona tak do mnie mówi: a co ty, będziesz pornosa kręcił? Do mnie, nie? On miało być zdjęcie, nie? A tutaj piszą, że film.
2: Chyba, że jest szarakiem.
1: No może być szarakiem, tym niższym szarakiem, bo na 1,50 m są jeszcze dwa wysokie szaraki, te ponad 2 metry, po 2 metry 20 centymetrów, nie? No to ona należałaby do tej niższej kasty, do tych niższych szaraków.
0: Niższy szarak. Aby w Polsce uzyskać członkostwo Mensy, należy osiągnąć wynik oznaczający IQ równy co najmniej 130 w skali Wechslera. Jak, no to, no
1: tak. Kiedyś... Ale na najśmieszniejsze, że trzeba płacić składki za to, że ma się wysokie IQ, nie? Oni tam płacą składki chyba po 50 zł czy po 100 zł co miesiąc, że jak masz wysokie IQ, to musisz płacić pieniądze. To się trochę nie równa z wysoką inteligencją.

0: Im więcej masz pieniędzy, tym bardziej cmokają. Mówią, o, tutaj mądra osoba, bardzo, bardzo inteligentna. To ja dorzucę jeszcze milion, stać mnie, a co? Kto z bogatemu zabroni, baby? Przyszła taka doda, o, tu widzimy, że pani bardzo inteligentna, bardzo, zapraszamy. Mnie kiedyś badał psychiatra, bo mnie w końcu matula wysłała do psychiatry, bo nie chciał się uczyć, problemy wychowawcze i tak dalej. To w końcu matka zrezygnowana mówi, no trzeba sprawdzić, czy temu chłopcu coś nie jest przypadkiem w głowę. I wyszło, że mam przeciętną właściwie inteligencję. Mocno mi zaniżyły wyniki z wiedzy ogólnej, bo wtedy byłem strasznie taki... Teraz troszeczkę się podciągnąłem, bo jak się nadaje te audycje, to się różnymi tam rzeczami trzeba zainteresować. Trochę się podszkolić tam z geografii. Od liczenia do nejcików to sobie matematykę trochę podciągnąłem. Tu 20 plus 15. No i w końcu teraz może jest troszeczkę lepiej, ale kiedyś bardzo przeciętna taka wyszła.
1: Wiecie, kto jest największym skurczysynem w tym momencie? Ja jestem chyba najbardziej podłym człowiekiem, jaki może być. Powiem wam historię z dnia dzisiejszego. W sumie nie wiem, czy chciałem ją szerować, no ale powiedzmy, zaszeruję. Mam psa, raczej miałem. I chyba wiecie, do czego dochodzi ta historia od razu. Pies, no już 16 lat. Miał, dochodził już do takich stanów, że po prostu, no nie wiem, coś mu siadało kompletnie, zdrowie po prostu no, szwankowało na maksa. I dzisiaj po prostu sparaliżowało go kompletnie, w sensie widać było, że już nie ma opcji dla niego. I po prostu został zaniesiony tam. No cóż, na tak zwane uśpienie. No i to jest coś, co zostało wykonane. W sumie nie wiem, czemu się tym dzielę. Może dlatego, że mnie sumienie boli. Bo jednak, bądź co bądź nie, jest to jakaś miła rzecz, ale no jednak było to najlepsze rozwiązanie, bo pies już tylko by cierpiał. I no trochę smutna sprawa i powiem wam, no tak człowiek niby podchodzi do tego, wiecie, no dobra, no zwierzę, trzeba to zrobić, ale bądź co bądź jednak to... takie coś jednak uderza w człowieka, bądź co bądź, jednak już ja nie płaczę w takich sytuacjach, nie ten, ale gdzieś to jednak uderza, nawet jeśli to są jakieś zwierzęta, które nie aż tak bardzo was obchodzą, bo ten pies to raczej był taki mojej mamy, gdzieś tam ojca niż mój, a ja to raczej tak raz na jakiś czas coś tam się zajmowałem nim. Więc no powiem, no to są takie sytuacje, które jednak gdzieś oddziałują na człowieka.
2: O, to współczuję Gumballku, mój pies też rok temu tam sobie odszedł właśnie, wyciągnął kitę, bo już był taki stary, tam miał 17 lat, nie? No. Szkoda piesków, no, szkoda.
0: No, smutna to sytuacja. Tak? Mów.
3: To ja pamiętam taką sytuację, jak Gumball podobną miałem, jak wyprowadziłem się z domu rodzinnego i ja tam parę lat wcześniej sobie owczarkę niemieckiego sprowadziłem, ale już wiadomo, jak się wyprowadzałem, to nie wziąłem go, tylko zostawiłem go w tym domu rodzinnym. No i tam po kilku latach, jak już się tam wyprowadziłem, on zdechł i tam ojciec, pamiętam jak zadzwonił do mnie, że on już tam na zdechnięciu, że ma jakieś bóle. Okazało się, że gdzieś tam te jelita mu padły, te nowotwory jakieś tam miał na tych jelitach. I pamiętam jak przyjechałem po tego, wziąłem tego psa, pojechałem do weterynarza i poprosiłem, żeby go uśpił. No bo już miał takie, wiesz, bóle od tych raków, że już trzeba było uśpić. Pamiętam, jak faktycznie, kurde, łezka się zakręciła wokół oka, tak jak podawał mu ten weterynarz ten środek usypiający, wcześniej jakiegoś głupiego jasia, później ten środek dopiero. Pamiętam, uśpił go. Ja pamiętam, jak wracałem od tego weterynarza i była zima wtedy, no i nie wiedziałem, co z tym psem zrobić. No, akurat tam mam taką działkę, takie jest pole za domem, tam gdzie mam dom rodziny, to pojechałem tam i zacząłem kopać. Kurza, tak zamarznięta ziemia, to mi chyba z 2-3 godziny zeszło, zanim wykopałem jakikolwiek dołek. Tak nawiasem, później jak odmarzło na wiosnę, to sąsiad mnie tam zjebał, jak przyjechałem, że zaczęło mu śmierdzieć, bo za płytko wkopałem. Ale tak do czego zmierzam? Pamiętam, że właśnie ja z tym psem spędziłem kupę lat i jeszcze tak jak dorastałem, także bardzo przywiązany byłem do tego psa. I to przeżywałem okropnie. Kurde. Pamiętam, jak już kopałem ten dołek w tej zimie, to kurde, to łzy mi się same cisnęły.
1: Jest to miłe. I to jest najgorsza sytuacja, bo no wiecie, to jest jeszcze gorsze, bo ja zrobiłem już to w taki najgorszy sposób. Po prostu zostawiłem tego psa, bo wiedziałem, że to będzie kwestia 2 minut po tym, jak wyjdę. Brat też, no po prostu pierwszy też, to był pies, który już był ślepy, nie widział, praktycznie nie słyszał, no ledwo co wiecie, już tam ten, ja już po prostu nie miałem, mój dzień i tak był dzisiaj zniszczony przez pewne rzeczy, ale no po prostu nie miałem już siły po prostu oglądać to, no wiem, że to jest bardzo szybka rzecz, bo to jest praktycznie jeden zastrzyk operacyjny, mówię drugi, to jest przedawkowanie narkozy i koniec. Nie, i w sumie przyniosłem go w skrzynce i to jest, bo to jest bardzo niedaleko mnie weterynarz, powiedzmy no jakieś 500 metrów od domu i będę musiał po tą skrzynkę pójść i powiem wam kurde, że jest to ten sam fakt iść po tą skrzynkę po prostu już mnie tak mentalnie jakby mam takiego kaca moralnego, to jest masakra.
0: Niepotrzebnie może masz tego kaca, bo może twój pies byłby ci wdzięczny za to, że oszczędziłeś mu cierpień. Prawdopodobnie tak. Ja na przykład bym nie chciał leżeć sparaliżowany, że ktoś podciera mi tyłek i karmi mnie i leżę podłączony do jakichś rurek. Bardzo bym wtedy sobie życzył, żeby ktoś mi oszczędził takiego losu i żeby właśnie zastosował jakąś eutanazję. A zwierzęta jednak są mocno związane z ruchem, z aktywnością i dla nich taka sytuacja, ja miałem dokładnie taką samą sytuację ze swoją kotką Zuzią, którą też musiałem uśpić, ona już bardzo chora była, miała zanik mięśni. Z organami w środku coś, ona już i kiedy ona już nie mogła dopełznąć do kuwety swojej i miauczała tylko, to postanowiłem, że też dokonam takiego wyboru i no przyjechał taki specjalista, też zrobił te 2 zastrzyki. No i uważam to za dobre rozwiązanie. Myślę, że są takie przypadki, że ktoś będzie tak chronił to życie, żyj i to będzie bardziej jego jakieś tam ego, nie? I jego jakieś jego strach, jego i będzie sobie to racjonalizował, a może czasami po prostu trzeba się wykazać pewną odwagą i dokonać tego kroku dla dobra właśnie naszego towarzysza, nie? I oszczędzić mu cierpień. No co to za życie jest, kiedy już nie możesz do kibla dopełznąć, nie?
3: To zależy, to, bo ty powiedziałeś, że jakbyś był już bardzo chory, prawda, no to tam chciałbyś, żeby tą eutanazję, ale powiedzmy jest przypadek, gdzie byś miał, nie wiem, 2 córki i te córki by wszystko oddały, żebyś jednak był i by walczyły o to, żebyś był, no to prawdopodobnie mimo tego, wiesz, bólu jakiegoś i tak dalej, pewnie byś nie chciał im to zrobić, żeby odejść.
0: Nie wiem. Mi się wydaje, że jednak powinniśmy jakąś godność zachować i kiedy człowiek nie jest w stanie... Nie wiem, dawniej nie wiem, pewnie u Wikingów też tak było, że jak ktoś nie był w stanie podnieść miecza, no bo skoro śmierć, godna śmierć, to śmierć z mieczem w dłoni, no to sytuacja, w której ta, nie wiem, srasz pod siebie i z oczywistych względów nie możesz już do niczego się przydać, nikomu, jesteś obciążeniem dla innych, tylko nie możesz ani wojować, ani wykonywać żadnych zajęć, niczym się wykazać. Co to za życie jest? Żałosne życie. Ja bym nie chciał żyć w taki żałosny sposób.
3: Ale to
0: sposób.
3: Też ciężko taką linię wystosować, kiedy to żałosne życie jest, się zaczyna. U niektórych bardzo wcześnie, może z głupich jakichś przyczyn prostych, gdzie można było łatwiej to wyleczyć i tak dalej. Być może jako społeczeństwo to poszlibyśmy w takim kierunku, że no jak coś boli, prawda, to eutanazja jedyny taki kierunek. I pytanie, czy właśnie jak to jest ciężki dostęp do tej eutanazji, to czy to nie jest lepsze, czy to nie lepiej jest? Bo moglibyśmy pójść tak bardzo liberalnie, powiedzmy, no choć to nie chcę tego słowa używać, bo to jest takie polityczne.
0: To znaczy, słuchajcie, no na pewno są też przypadki, że osoba, która już ma bardzo duże kłopoty ze zdrowiem, nie może wstać i tak dalej, ta osoba ma w sobie jeszcze siłę, żeby żyć, żeby coś robić, żeby się komunikować z innymi. To jest trochę inna sytuacja, kiedy widzimy ewidentnie, że ta osoba chce żyć. To są takie wyjątkowe sytuacje i to oczywiście jest trochę inna sprawa. Ale w przypadku zwierząt, znaczy, powiem tak, jeśli chodzi o człowieka, to ja mówię bardziej ze swojej perspektywy, bo człowiek jest trochę bardziej skomplikowany niż zwierzę i relacje nasze są trochę bardziej skomplikowane. Mówię bardziej o zwierzętach, a o człowieku to mówię bardziej ze swojej perspektywy. Gdybym był bardzo chory i już nie potrafiłbym nic robić i bym cierpiał, no to bym się zdecydował, bym bardzo był wdzięczny za skrócenie życia. O to mi chodzi, nie? A jeśli ktoś walczy, jeśli ktoś nadal ma siły i chce żyć, to jak najbardziej. To ciężko by to inaczej do tego podchodzić. No bo co, zmusić do kogoś, kto się chce żyć, a my go będziemy co, nakłaniać, żeby dokonał eutanazji, no to jakaś by była chora sytuacja. Także ten, no. Ale jakieś takie, no, tematy nam się zrobiło smutno trochę. No, współczuję ci, Gumball, też przez to przechodziłem, wiem, jak to jest.
1: Nie ma co współczuć. Będę szczery, ja się pod tym okaraskam jakoś, ale nadal w pewien sposób są to jakieś moralniaki. Jestem chyba jedyną osobą, która nigdy nie płacze na takich rzeczach, ale zawsze takie coś atakuje po. Ja mam chyba taki po prostu późny zapłon, że mnie dopiero emocje gdzieś tam dotykają później niż w samej sytuacji, nie?
0: No, ja przyznaję, że się spłakałem wtedy, jak usypiałem Zuzię. Też nie często płaczę. Raz na jakieś, nie wiem, na 2 lata pewnie, coś koło tego. No, ale też mnie wtedy...
3: To dobra to... średnia. 2 lata to dobra średnia.
1: Ale nie ma co jakby mówić, że płakanie jest złe. No, płakanie to jest normalna rzecz. No, są sytuacje, kiedy po prostu... No, to jest jedyna rzecz, którą możesz zrobić. No, niektórzy twierdzą, że to jest złe i niemęskie. No, to są psychopaci. Albo socjopaci. Uważam, że ludzie, którzy dyskredytują innych mężczyzn za to, że płaczą, no to ja ich nie uważam za normalnych ludzi.
0: No ale też nikt nie powiedział, że jest to coś złego. Nikt nie powiedział, że jest to coś złego.
3: Dokładnie, też nie powiedział.
1: Nie, ja nie mówię o was, tak ogólnie. Wiem, o co chodzi, że są bardzo wrażliwi, no oni bardzo często płaczą, no ale z drugiej strony, no... Są też takie sytuacje, gdzie ktoś tam, nie wiem, jest bardzo taki dosyć emocjonalnie stabilny, no ale stanie się coś mu w życiu, nie? Rozpłacze się i wiecie, i zapatrzą się na gościa, że o, ale baba, nie? No tak, no nieładne to jest i niefajne.
3: Znaczy, mi chodziło o to, że jak kogoś jest stan emocjonalny słaby, to tak często płacze. I dlatego uważam, że jak ktoś faktycznie tam rzadziej płacze, to lepsze ma zdrowie psychiczne, choć to wiadomo, to nie jest takie łatwe. nie takie proste, ale w większości przypadków tak to działa. Jak ktoś jest rozstrojony jakoś tam nerwowo, psychicznie, to będzie na pewno częściej płakał.
1: Tak, tak. To jest prawda, ale tutaj jest też taka rzecz, że w przypadku w ogóle płaczu, jeżeli czujemy taką potrzebę, to lepiej to zrobić, niż to trzymać sobie. To jest najgorsza w ogóle rzecz, jaką można zrobić. Trzymać sobie płacz, bo to wyjdzie. To wyjdzie. Wystarczy jakieś troszeczkę więcej emocji i to wyjdzie. A to naprawdę takie trzymanie płaczu w sobie emocjonalnie to jest bardzo, bardzo taksująca rzecz. Po prostu można powiedzieć, że wyniszcza. Chyba najbardziej ze wszystkich rzeczy, jakie można zrobić.
0: Też słyszałem takie opinie, że to jest bardzo niezdrowe i że potrafi bardzo nam zaszkodzić, jeśli wstrzymujemy w sobie taki odruch, że to po prostu trzeba uwolnić z siebie tą energię jakby, nie? No, wyrzucić to z siebie, bo takie tłamszenie, trzymanie tego w sobie, blokowanie, walka z tym, to też tak słyszałem, że to jest bardzo niezdrowe. Nie pamiętam gdzie, nie pamiętam kto to mówił, ale to nie były raczej żadne szulskie źródła, takie wiecie, że dobra energia musi kosmiczna być uwolniona. Chociaż widzicie, tak śmiejemy się czasami, ale tutaj no, tak zwane szury mogą mieć dużo racji, bo to mogą być osoby, które gdzieś tam intuicyjnie czują pewne rzeczy, które są jeszcze nie do końca zbadane. Stąd moja sympatia często do takich osób. No, u nas na przykład Dariusza się uważa za takiego tutaj reprezentanta trochę szuri u nas w naszym uniwersum. I ja często podkreślam, że wiele rzeczy, które on mówi, do mnie przemawiają i jak najbardziej dopuszczam, że może to być taka wiedza ciekawa wiedza, warta rozpowszechniania i warta zastanowienia się. To jest trochę inna kategoria rozmowy w ogóle i dyskusji niż rozmowa powiedzmy z kimś, kto jest zafascynowany nauką, kto ma takie podejście bardzo racjonalne, skupia się na faktach, jak potrzeba nasz na przykład, nie? Z nim się inaczej rozmawia niż z takim Dariuszem i to trzeba jakby zdać sobie z tego sprawę, że to są inne rodzaje dyskusji, rozmowy, że albo się spotykamy, żeby sobie pogdybać, powiedzieć, co komu leży na sercu, jak to coś czuje intuicyjnie, a innym razem się spotykamy, żeby pogadać o faktach. I jakby ocenianie, że jeden jest gorszy, drugi lepszy, to znowu wracamy do tego, co jest lepsze, czy śledź, czy czekolada, nie? No kurwa, bez sensu.
3: Prymitywne, to jest prymitywne moim zdaniem zjawisko.
0: No. Troszkę jestem zawiedziony, że nikt nowy do nas tu nie dołącza. Jest trochę osób w publiczności, ale brakuje mi trochę ludzi, którzy chcieliby zabrać głos, a już godzina audycji. No ale może taki urok Discorda też trochę.
1: Raczej na Skype'ie podobnie jest czasem, chociaż możesz sobie potestować, wiesz, porównać, sprawdzić. Ja tu na bieżąco też dodaję osoby, bo zaczynają przychodzić na Discorda, także fajnie.
0: Gdybyście chcieli dołączyć do naszego Discorda, bo jeszcze tego nie zrobiliście, to macie link z zaproszeniem w opisie audycji. To jest prawidłowy link. Ten na stronie już może nie działać. Tam był jakiś chyba nieprawidłowy, który ma swój tam okres ważności i tak dalej, a to jest taki uniwersalny link, który się nie dezaktualizuje. No tylko trzeba sobie zainstalować tego Discorda. To nie jest trudne, no po prostu trzeba programik zainstalować i założyć sobie konto. No tak jak zakładacie konto, nie wiem, na czymkolwiek, na Facebooku, na YouTubie, żeby gadać na czacie, no to tak samo trzeba sobie tu założyć konto i już się ma. I potem faktycznie możecie stwierdzić, że dużo plusów to ma ten Discord, bo i pogadać sobie można, i coś wkleić, napisać. Ludzie fajne rzeczy wklejają, różne zabawne obrazki, ciekawe dyskusje są, można na głosowy sobie wejść. I można łatwiej nawet niż na tym Skype'ie często sobie tu dołączyć do naszej dyskusji, bo klikasz raz tu pyk i jesteś, nie? Takie to proste, więc Discord ma dużo plusów, tylko trzeba się do niego trochę przekonać. Tak więc zapraszamy, żebyście dołączali do nas. No, Asię, nasłuchałem dzisiaj, które to Discordy najlepsze, które najgorsze. W ogóle jest troszkę... To się jednak sprawdza, że Discord to jest niezgoda i dużo tutaj dymów jest, ale to może niektórzy lubią dymy, to też będziecie jakoś ukontentowani. Chociaż to jest trochę tak przesada, że jakieś dymy są wielkie, przecież u nas właściwie to spokojnie jest dosyć. Ja wiem, że zdarzają się sytuacje co jakiś czas takie... No wiecie, na przykład Jola została zbanowana, tak? Teraz...
1: Czekaj, jest pozytywny motyw Discorda, to Misio napisał, bo jak ktoś chce sobie słuchać wtedy, to nie musi na YouTubie słuchać, może wejść jako publiczność i sobie słuchać. I może na przykład przy wyłączonym tym, przy wyłączonym telefonie, i bez, bo na YouTubie się tak nie da łatwo.
0: Aha, czyli oszczędzacie baterię, wyłączacie sobie ekran, komórka wam nie świeci i macie aplikację Discorda u siebie mobilną. I sobie słuchacie na przykład rozmów na kanale głosowym, a nie musicie koniecznie się odzywać, nie mamy tu jakichś reguł. Dołączył Gierczak, to mi się kojarzy z pewną osobą troszkę, ale już nie będę mówił z jaką.
4: Takie same nazwisko akurat. Cześć Krawiec, cześć Gumball, cześć Hiszpan.
0: Cześć.
4: Pierwszy raz tu jestem ogólnie, nigdy nie dołączałem, zawsze słuchałem gdzieś tak z dala, że tak powiem, sobie na spokojnie na YouTubie oglądałem szczerze, ale bardzo lubię sobie słuchać zawsze audycji wieczorkami. Discord jest też właśnie, bo o Discordzie rozumiem, jeszcze rozmawiamy, prawda?
0: No różne tematy, ale akurat teraz zeszło na Discorda. No w ogóle cię oficjalnie witamy, jak się, no jesteś rozdziewiczony, można powiedzieć, radiowo, oficjalnie. Dzisiaj cię tu wszyscy grupowo rozdziewiczyliśmy, że tak brzydko, wulgarnie powiem.
4: Nie, no jest przyjemnie, mi się bardzo podoba takie masowe rozdziewiczenie, jeżeli tak to można nazwać. No, ale ja na przykład pamiętam pierwsza moja audycja, której słuchałem, to było o rybaku i złotej rybce, z tego co pamiętam.
0: A, bajki, tak, były.
4: Bajki, tak, tak.
0: Tak, bardzo mi się podobało niedawno.
4: Tak. Bardzo mi się podobało, ale wkurzyłem się w którymś momencie, że chyba się wkurzyłem najbardziej, że ten, nie wiem, czy mogę spoilerować trochę? Myślę, że to już taka starsza tradycja. No, wkurzyłem się, słuchałem przez, nie wiem, gdzieś tak od drugiej nad ranem tego zacząłem sobie słuchać, bo nie zawsze zdążę tak na żywo, więc oglądałem sobie wtedy właśnie transmisję po prostu z YouTube'a i po prostu wkurzyłem się bardzo, że ten rybak drugi raz, po tym jak rybak drugi raz przez króla został oszukany, że tak powiem, i wtedy stwierdziłem, że muszę już iść spać. Ale wracając do tematu Discorda. Discord jest bardzo fajny, prawda? Ale ja na przykład uważam, że Skype jest bardziej, że tak powiem, lepszy. Mam wrażenie, lepszy jest.
3: Co? Ty nie ma szans.
4: Na przykład Discorda używam czasami. Musiałem na przykład na moje elekcje używać Discorda. I w porównaniu ze Skype'em, bo też jestem nauczycielem angielskiego, ja na przykład swoje lekcje prowadzę na Skype'ie i uważam, że jest o wiele wygodniejszy Skype w użytkowaniu.
3: Do lekcji pewnie tak, ale do takiej ogólnej liczby osób, takiej społeczności jak tutaj, to pewnie nie.
4: Myślę, że zależy, prawda? No jeżeli ma się wykłady na przykład na 150 osób, to też można je na Skype'ie, prawda, myślę, prowadzić. To jeżeli ktoś studiuje, prawda?
0: Na 150 aż? To myślisz, że tam nie ma limitu jakiegoś, że na przykład do 10 osób? Nigdy nie próbowałem odebrać więcej niż 10 osób na raz.
4: Znaczy, szczerze to ci nie powiem, bo wykładów akurat nie mam na Skype'ie, ale wiem na pewno, że na Discordzie chyba nie ma jakoś super limitów.
1: Nie ma. Jest problem techniczny. Skype Exponent... Nie, ładne słowo. No po prostu z każdą osobą, która wchodzi... się jakby chyba 200 mega RAMu dokłada, już mówimy o tu wielkich ilościach, bo Skype jest chyba peer-to-peer, a Discord jest serwerowy i to ma i jedno i drugie ma zalety, ale przy większej ilości ludzi po prostu Skype nie wyrabia i to widać, więc raczej przy dużych ilościach osób na czacie to albo Skype, albo Teamsy, albo jakieś inne platformy, Zoom, którego nienawidzę. Więc no Skape odpada do dużych ilości. Wiem, bo widziałem takie czaty i to po prostu jak ktoś ma słaby komputer, to od razu nawet nie wejdzie, bo go wywali.
4: No to trzeba mieć lepszy komputer wtedy po prostu, prawda? Taka wiadomość dobra. Żeby ulepszyć swój sprzęt, prawda? Komputer trzeba co kilka lat ulepszać, prawda? Żeby gdzieś tam z tą technologią też nadrabiać.
1: No, szczególnie jak karta kosztuje 5000.
4: Znaczy, no nie mówię, że trzeba kupować od razu najnowszy model karty, prawda? Ale myślę, że teraz, w dzisiejszych czasach, nie tylko na przykład trzeba nadążać za edukacją, gdzieś tam za sportem, ale też za technologią. I jest to gdzieś tam w społeczeństwie naszym teraz część naszego życia, żeby tak też gonić tą technologię, prawda? Jak tylko możemy.
0: Gdyby wszyscy mieli tego Discorda, to jednak byłoby to o wiele lepsze rozwiązanie niż Skype, którego głównym atutem jest to, że jest popularny bardziej może. No bo tak, tutaj, wiecie, ktoś chce się połączyć na audycję na Skype'a. Nie da się nawet zmienić dzwonka, tego chujowego dzwonka. I zawsze będzie to biu, biu, biu, biu, biu, biu. I ktoś sobie to śpi, słucha sobie audycję, a tu nagle biu, biu, biu. No straszne to jest. Tutaj pyk, po cichutku, ktoś dołącza, kliknął raz sobie, pyk, na żywo jest z nami. To jest i lepsza jakość dźwięku jest, lepiej słyszycie tych, którzy dzwonią. Może tutaj na Hiszpana trochę narzekali, na przykład, że za cicho jest, to ja tu podgłośniłem na maksa, też mogę to o wiele łatwiej zrobić niż na Skype'ie, nie muszę wchodzić w jakieś ustawienia, tylko sobie tu klikam prawym i podgłośniam. Pod wieloma względami Discord jest lepszy, nowocześniejszy, ma większe możliwości. No i wcale nie jest aż taki skomplikowany, bo to jest taki może mit trochę, że Skype, że Discord jest taki bardzo skomplikowany. No tu są rzeczy, które muszą być, no i nic ponadto w zasadzie.
4: Znaczy ja na przykład bym się z tobą tutaj nie zgodził. Ja uważam, że ten dzwonek ze Skype'a akurat dodaje takiego klimatu najlepszego. Myślę, że ja mi się bardzo podoba w porównaniu na przykład z powiadomieniami gdzieś tam Discordowymi. Mi się bardzo dzwonek Skype'a podoba zawsze.
1: Słyszałeś kiedyś dzwonek Discorda?
4: Tak. No jeżeli na przykład zadzwonisz do kogoś na prywatnej wiadomości, to tak, to masz dzwonek.
0: No, na prywatnej też.
1: Tak, bo to jest kolejna rzecz, że Discord może zachowywać się jak Skype. Można dzwonić do osób też prywatnie, tworzyć grupy, tak trochę Skype'owo. To jest podobnie działa.
4: Znaczy nie, ja tam Discorda używam już chyba dobry rok, kiedy tylko mam okazję na przykład ze znajomymi gdzieś tam porozmawiać tak komputerowo, czy gdzieś tam zajęcia, to wolę zawsze przez Skype'a. Prawda?
0: Skype no. Może ma taki plus Skype dla mnie, jako dla nadającego, że jest pewien rytuał taki polegający na tym, że się kogoś odbiera, rozmawiam sobie z kimś przez jakiś czas, potem się żegnam. Na Discordzie jest trochę inaczej. Tutaj jesteśmy w grupie i nawet nie czuję, że powinienem tu z kimś się żegnać, kogoś, wiecie, tutaj wyłączyć. Jest trochę inaczej. Tutaj siedzimy sobie razem jak na imprezie. No i na imprezie nie powiesz nikomu, przepraszam, już powiedziałeś, co masz do powiedzenia, do widzenia zasysaj trampki i do domu, nie? Wiecie, o co chodzi, jest po prostu inna kultura rozmowy, inny sposób rozmowy, inny rodzaj komunikacji, to jest inny świat trochę Discord, jednak narzędzie dużo, dużo zmienia.
1: Nie wiem, może to twoje przyzwyczajenie z TeamSpeak, ale ja w sumie jakbym prowadził ten, to bym dodawał sobie osobę, nie chciał z nią już ten, no to wrzucałbym ją z powrotem do publiczności. Ewentualnie zastosowałbym opcję, że podaję mojego nika na Discordzie, plus jak ktoś jest na kanale, bo jak ktoś jest na kanale Discordowym, to może od razu do mnie dzwonić na prywatę i odbieram prywatnie. A prywatnie też można tworzyć grupowe rozmowy, więc raczej nie widzę tutaj różnicy, ale może to ja. A co do Skype'a, jeszcze chciałem powiedzieć, że ja kiedyś z Skype'a korzystałem namiętnie, jak nie było Discorda. Jak tylko pojawił się Discord, to od razu wyrzuciłem Skype'a do kubła. Z trzech głównych powodów. Skype mulił. Mulił, jak cholera. Teraz trochę to się polepszyło, ale był taki czas, że i nadal jest bardziej zasobożerny od Discorda. Po prostu nie dało się grać w ogóle w gry, a to jest główny zamysł jakby Discorda, żeby rozmawiać z ludźmi i grać. No i tworzyć społeczności wokół tych gier. Oczywiście teraz to się rozwinęło do wiele większych rzeczy, takich zwykłych społeczności, ale taki był zamysł. Skype się do tego nie nadawał po prostu i się nigdy nie będzie nadawał do grania, według mnie, bo po prostu wykorzystuje zbyt dużo zasobów w komputerze.
0: Nie, tam w ogóle nie ma żadnych takich opcji za bardzo, żeby wspólnie grać, a Discord ma specjalne jakieś tam udostępnianie, łączenie się, wykrywa w jaką grę grasz, można fajne, wysokiej jakości streamy, wideo robić, to jest inna technologia zupełnie. Skype to jest zapomniana jakby technologia, którą Microsoft chyba rzucił gdzieś trochę w kąt, dał sobie z tym spokój, bo na tym nie zarabia po prostu i tyle, no.
3: To jest trochę tak nasza klasa, co była pierw i później ten naturalnie tak, ten Facebook wyparł naszą klasę. To jest troszkę chyba podobnie.
0: No. Dobre porównanie. Dobre porównanie. Wiecie co, ja dzisiaj trochę taki skołatany łeb mam i chyba się napiję tutaj i może... Czy ktoś jeszcze ma jakieś może piwko tutaj? Macie coś może, bo tak głupio samemu do lustra?
3: Tak, namysłów akurat ja mam.
4: O, ja jeszcze będę miał w lodówce Łomrze i rompera chyba jeszcze będę miał, to chwila.
0: O, to sprawdzić. To czekamy, to skocz.
1: Mam spirytus.
0: Serio?
1: No, rektyfikowany.
0: To nie pij lepiej spirytusu.
1: Emo. A ja już kiedyś piję.
0: Ewentualnie rozrób sobie z czymś, no. Nie tak sam. Wypali mózg.
4: No, jestem. Zła wiadomość, nie było Łomży, są tylko VIP i właśnie rompery, więc sobie jednego VIP-a wziąłem.
3: To jak pijesz Łomżę, to spróbuj namysłów, bo to akurat jest chyba najlepsze piwo z tych zielonych.
4: Znaczy ta Łomża to tak znajomy mi po prostu kiedyś przyniósł. Ja ogólnie bardziej gustuję gdzieś tam w jakichś właśnie kuflowych, VIP-ach, właśnie w romperach, gdzieś tak wysoko, bardziej procentowe piwa.
0: Jednak takie piwko kupione w knajpie...
1: Czekaj, no. Czekaj. 7,2% to jest proste, kuflowe mocne, zeruję kuflowe mocne, jestem pierdolonym koksem, kuflowe mocne, ta. Do zobaczenia pod mostem, kuflowe mocne.
0: Tak, aha.
3: Fan. Po koledze nie słychać, że jest fanem kuflowego i tych podobnych piw.
1: Kuflowe mocne.
4: A po mnie czy po gambolu?
3: Po tobie. Bo ty mówiłeś, że pijesz takie
4: tak,
3: piwo.
4: Tak, tak, tak. No ja no, a czemu nie słychać po mnie?
3: No taki głos masz nieprzepity.
0: Tak chyba jakoś trzeźwo brzmisz, no. Tak trzeźwo strasznie brzmi kolega Gierczak.
4: No jeszcze trzeźwo, bo dzisiaj robotę właśnie skończyłem i właśnie dopiero teraz ogarnąłem, że audycja leci, wiesz? To jest moje pierwsze dzisiaj.
0: A słuchajcie, z takich ogłoszeń parafialnych, to w przyszłym tygodniu, w tym tygodniu co będzie, prawdopodobnie dołączy do nas nowy nadający, Czektul. Gandalf się jeszcze tam szykuje, zbiera sprzęt, ale Czektul już coś by ponadawał i prawdopodobnie we wtorek o 21:00 będzie audycja trochę taka, wiecie, dla geeków, dla graczy, żeby gdzieś tam zagospodarować tą część, tak brzydko powiem, zagospodarować, gadam jak jakiś korpo ludek. Musimy zagospodarować target, który oczekuje, ma oczekiwania, iż radio będzie się rozwijać dynamicznie w kierunku gier, retro, komputerów. No, także może mi to bardzo odpowiada, bo chętnie bym sobie czegoś takiego posłuchał. Takich rzeczy, nawet jak się takimi rzeczami zupełnie nie interesujecie i są to obce dla was sprawy, komputery, programowanie, gry, to jest dobre do snu. Tak słuchacie i słyszycie takie tylko bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla i zasypiacie powoli sobie. To może wam się spodoba.
3: Fajnie się gada, także na pewno fajną audycję będzie prowadził.
0: No, a Czektul to nie jest tam sroce spod ogona, prawda? Tylko on już prowadził różne podcasty i ma trochę doświadczenia. Kupił sobie nowy mikrofon, już testowaliśmy. Także może być fajnie, może być miło i sympatycznie, bo tak w gruncie rzeczy trochę o to chodzi, żeby było miło i sympatycznie. W przeciwieństwie do sytuacji, w której jest niemiło, niesympatycznie, pałujemy się, mamy ciągle jakieś zarzuty, coś nas uwiera w pupę, nienawidzimy kogoś i zawiódł nas i kurwa odchodzimy i przestajemy słuchać tego gównianego nocnego radia. To jest z kolei niemiła sytuacja, a miła sytuacja to jest taka jak teraz na przykład, że sobie tu siedzimy w miłej atmosferze i wzniesiemy jakiś toast. Słuchajcie, ja z kolei dzisiaj zainwestowałem w brówkę, ale porzeczkową. Pierwszy raz piję taką, powiem wam, że jest bardzo smaczna. Jak nie lubię wódki, to ta nawet mi smakuje, bo jest to żubrówka z nutą czarnej porzeczki. O. Na piątkowy wieczór. To za co byśmy mogli wznieść toast, panowie? Macie jakieś pomysły?
4: Nie wiem, ja mogę za moje utracone dziewictwo dzisiaj. To radiowe oczywiście.
0: No, no, no.
4: Za tym drugim jeszcze trzeba chyba poczekać.
3: Za miłą atmosferę, żeby przewyższała. Niemiłą.
0: Czyli wypijmy za to, żebyśmy raczej czuli do siebie jakieś miłe, znaczy żeby było miło, żebyśmy sobie odpuszczali, żebyśmy siebie rozumieli, żebyśmy dawali sobie jakiś kredyt zaufania, żebyśmy nie szukali na kogoś jakichś tam haków, brudów, żebyśmy nie wyciągali brudów, żebyśmy się nie karmili negatywną energią, jakby to powiedział Dariusz na przykład.
3: Tak, bo moim zdaniem właśnie dobrze to powiedziałeś, żeby dać kredyt zaufania na początku, a nie skreślić, tak? Tylko dać kredyt na początku i dopiero ewentualnie po jakimś dłuższym czasie najlepiej, dopiero ewentualnie wyrobić sobie zdanie na temat drugiej osoby, a nie na początku skrytykować i od razu do jakiejś szufladki go wrzucić, bo to raczej no tak chyba na wschodzie, tu już nie chcę do tych ruskich, ale chcąc nie chcąc, ruscy tak działają, ten ruska mentalność, że musimy się obawiać drugiej osoby, że nam coś zrobi źle, skrzywdzi nas i tak dalej. Właśnie nie, to jest złe, trzeba, i dlatego biorą się te wojny i tak dalej, takie całe gówno w tym świecie, a tak mówisz, kredyt zaufania na początku, zaufać komuś, dopiero po jakimś czasie, tak mówiłem.
0: Bo to się często sprowadza do tego, czy na przykład zakładamy, że ktoś ma złe czy dobre intencje, nie? I nie wiem, mogę tak wrócić trochę do sytuacji na przykład z Jolą. Jola została zbanowana na naszym Discordzie. Tutaj jakoś tam trochę rozumiem Gambola, bo Gambol się wykazał jakby dużą cierpliwością i dopytywał się, czy w rezultacie jesteś za tą Rosją, czy usprawiedliwiasz tą wojnę, jakby tak drążył temat. To nie było takie, wiecie, pach i do widzenia. Wiecie, też wydaje mi się, że trochę zależy od tego, czego oczekują bywalcy naszego Discorda. Z jednej strony jesteśmy posądzani o to, że jesteśmy jakąś Noworosją 2.0, że tu same ruskie onuce i tak dalej. Ja tego tak nie widzę za bardzo. Uważam, że to jest histeria i przesadyzm. Spory. Naprawdę duże nadużycie. Nie wiem sam czasami, co o tym wszystkim myśleć, bo powiedzmy, pojawia się taka Jola, która mówi: okej, Putin ostrzegał, że nie chce NATO, że to chodzi o to NATO, ma prawo nie chcieć, coś takiego, nie? I pytanie, czy za takie coś zbanować, czy powiedzieć, że o, to jest ruska onuca, usprawiedliwia wojnę i Putina, usprawiedliwia Putina w pewien sposób, i czy taką osobę pożegnać, czy pozwolić jej zostać, pogadać z nią, starać się wpłynąć na tą osobę. Ja jednak cały czas jestem za tą drugą opcją, ale też powiem szczerze, muszę trochę szanować Gambola, bo on tego Discorda założył, on tu wziął na siebie rolę, że czuwa i tak dalej. Wiecie, o co chodzi, nie? Tak więc trochę umywam ręce jak ten Piłat. Pomimo tego, że generalnie lubię Jolę, znaczy bardzo mi się nie podobają te jej poglądy, ale potrafię to rozgraniczyć, że generalnie jest miłą osobą i że dobrze mi się z nią rozmawia, że na inne tematy pewnie, jak rozmawialiśmy, to było całkiem spoko. I w ogóle też tłumaczyłem się dzisiaj paru chyba osobom, że mi jest na przykład ciężko kogoś wywalić z radia, kogoś, kogo znam wiele lat, tak? Na przykład Etama znam pewnie z 7 lat, czy coś koło tego i co? I on coś powie i ja mam powiedzieć mu spierdalaj z mojego radia, bo tu ma być ład i porządek, to bym, kim byłbym wtedy? Chyba jakimś chujem.
1: Jest takie ładne słowo, flodowanie. Ja chcę zniszczyć flodowanie, czyli jakby, znaczy to się inaczej nazywa, ale flodowanie ogólnie to jest wysyłanie wiadomości. Te osoby zachęcają do flodowania, czyli masowego wysyłania wiadomości. Tak przynajmniej w starych forum było, nie wiem, może teraz to inaczej, jakieś inne ma znaczenie. I o co tu chodzi? Osoby, które jakby widać, że podpuszczają innych po to tylko, żeby ich agregować jakby do takiej kontrowersyjnej rozmowy. Tu nie chodzi o poglądy, nie? Bo poglądy to jest jedno. Ja widzę tutaj osoby, z którymi się nie zgadzam kompletnie, ale to nie oznacza, że im daję bana. Ja tu widzę osoby, które wprost są prorosyjskie. Nie będę rzucał imionami, bo to nie o to chodzi. Ale widzę takie osoby i nie daję im bana. Mogą nawet, często się wypowiadają, ale jaka jest różnica pomiędzy osobami takimi, a tymi, co flodują? No są takie, że te osoby nie znają momentu, w którym powinny się zatrzymać z tego tylko powodu, bo stworzą aferę. Dlaczego? Bo chcą tą aferę stworzyć. I to są osoby, które już nie szerzą opinii, nie szerzą jakiejś tam rzeczy, nie szerzą swojego światopoglądu, tylko ewidentnie robią rzeczy tylko po to, żeby wkurzyć ludzi i jakby rozjuszyć tłum. A ostatnią rzecz, którą tutaj trzeba, to właśnie czegoś takiego, bo to zawsze niszczyło społeczności. To, że była jakaś osoba, która robi syf. Pamiętajcie, że jak jest impreza inteligentów, powiem tak chamsko,
0: ale to, że kto jest tym, kto jest tym inteligentem?
1: Dobra, ale nie, takie porównanie, że jest impreza inteligentów, przyjdzie jeden ham, no i zrobi hamówę. Ale na imprezie hamów...
0: Się nasłuchał Michała Gieresia, no.
3: Czasem jest tak, że ci inteligentni będą się najbardziej, wiesz, będą mieć największe boje.
1: Ale ja nie znam tego od Gieresia. Gieresia w ogóle nie słucham.
0: Ale to powtórzyłeś teraz bardzo dokładnie jego słowa. Słuchajcie, na czacie się pojawił Kundrat 44. Kultowa postać w nocnym radio i nie tylko. Tak więc tutaj macham rączką do Kunrada. Aloha Kunradzie. No, szkoda, że dzisiaj Kunrad się nie bardzo może przyłączyć, bo nie sądzę, żeby miał Discorda, więc trochę szkoda.
1: Nie, no miał kiedyś konto, przynajmniej tak? Na tym starym, ale to tak, no wracając jeszcze tak szybko do tego, że nie chodzi mi o jakieś tam banowanie wszystkich, jak leci, nie, tylko takie naprawdę już to już jak widzę, że sytuacja jest taka, że się biją dosłownie, że już jest, wiesz, wojna dosłownie w czacie.
0: Gumball, powiem ci szczerze, ja bym Joli nie zbanował i wielu innych osób nie zbanował, ale muszę jakby uszanować twoją decyzję, bo no, nie jestem tu panem i władcą. Jesteś tutaj na Discordzie, jesteś jednak ważniejszy, bo troszkę od początku jak go zakładałeś mówiłem ci, że ja trochę jestem z boku, nie, że ty masz tu więcej do powiedzenia, to jest twoje dzieło, więc muszę to uszanować, ale nie podoba mi się troszkę to.
1: Ja jestem jak premier, a ty jesteś prezydentem. No prezydent Polski w sumie mało może, ale ma taką fajną rzecz, może zrobić, nie wiem, czy to się amnestia nazywa, czy jakoś tak, może po prostu wyciągnąć osoby z pierdla. Ty też możesz to zrobić, bo masz równe uprawnienia co ja do tego, więc jeżeli uważasz, że jakąś osobę niesłusznie dałem, to robisz. A dlaczego? Bo ja też jestem człowiekiem, też popełniam błędy. Po to jest dwóch, po to jest na przykład przy bombie atomowej dwa klucze, żeby było dwóch ludzi, którzy ją odpalają, więc jakby masz prawo cofnąć to, co ja zrobiłem i jeżeli chcesz z tego prawa korzystać, to korzystaj. Ja nie będę ci miał za złe. Już mówiłem setki razy, więc możesz z niego korzystać. Nie będę się wtrącał.
0: Ale to jest trochę sytuacja beznadziejna. Sorry, zaraz wam tutaj oddam głos, ale tylko powiem krótko, że to jest sytuacja beznadziejna, ponieważ Jola nawet gdyby tu wróciła, to znaczy nie wiem, czy chciałaby w ogóle wrócić, bo być może jak niektóre inne osoby czuje się zawiedziona tym, że została wyrzucona i tak dalej. Nawet gdyby wróciła, szybko ona się już nie zmieni raczej, bo to jest też starsza osoba, więc tym trudniej jej się zmienić. Nam wielu z nas ciężko się zmienić też. To nawet nie chodzi już o sam wiek, ale starszej osobie też trudniej się zmienić. Więc szybko by znowu była taka sama sytuacja. Ja muszę też w pewien sposób uszanować wolę ludzi, którzy są w naszej społeczności innych. I jeśli te poglądy Joli, które też mnie troszkę drażnią, innych też denerwują, to nic na siłę i po prostu to nie ma sensu tu przywracać, zapraszać znowu, bo to, co to zmieni? Znowu będzie zaraz taka sama sytuacja. Strasznie nas poróżniła ta wojna i to jest bardzo zła robota, bo uważam, że po pewnym czasie w ogóle tak, Polacy się wkurwią na Ukraińców, których goszczą u siebie. Już są takie sytuacje. Wiadomo, że jak się z kimś przebywa na jednej przestrzeni, to już nieważne, czy Ukrainiec, czy Amerykanin, czy Rosjanin, czy Polak. Po prostu rodzą się konflikty. To raz. I to się będzie nawarstwiać, więc w końcu w nas to uderzy. Samo to poróżnianie się ludzi, to, że mi dzisiaj osoba, którą znam wiele lat, pisze mi wypierdalaj, tylko dlatego, że powiedzmy mam inne poglądy jakieś tam i dopuszczam kogoś do głosu, kto ma poglądy, które się tej osobie nie podobają. To jest przykład na to, jak ta wojna podzieliła ludzi. A to są tylko poglądy jednak, mimo wszystko. One mogą być okropne dla kogoś, mogą być wstrętne. Ale tak traktować drugą osobę, złorzeczyć jej, wyzywać ją od najgorszych tylko dlatego, że coś powiedziała, co by to nie było. Nawet jak ja powiem nagle, słuchajcie, popieram Charlie'ego Mansona i wujka Hitlera i tak dalej.
1: Powiedz to lewicy polskiej i ogólnej lewicy. Wcale, że walnę to w politykę. Ale i prawicy też. Wiecie co? Prawicy, lewicy, ogólnie politykom. Przecież ja nieraz widziałem takie sytuacje, że na przykład widziałem wprost mema i to aż mi się niedobrze zrobiło. Przykład z Redditu anty-hetero, oni tam się nazywają heterofobii. I był mem, gdzie usłyszałem o zabójstwie o 4 nad ranem i wiesz, jest taka smutna twarz. Ale nagle dowiedziałem się, że była to twarz hetero i taki zadowolony. I napis, bardzo dobrze, przynajmniej zeszło z tego świata dwóch ruchaczy. Więc wiesz, świat jest pełen nienawiści i wiele osób, które mówi, że walczą z nienawiścią, jeszcze tą nienawiść napychają. Ja w ogóle nie chcę się ani do jednej strony przykładać, ani do drugiej. Tak jak powiem, jak Geralt, jak mam wybierać pomiędzy mniejszym a większym dwojem, to wolę nie wybierać wcale.
3: Bo niektórzy sobie właśnie uzurpują tak na siłę taką władzę i tworzą sobie w głowie takie podejście, że oni będą decydować, kto ma rację, kto nie. Także to jest zła droga według mnie bardzo. Ja na przykład tam mówiliście o tej Joli. Ja z tą panią Jolą rozmawiałem chyba raz i rozmawiałem z nią chyba z 2 godziny na temat zakładania ogrodów i ogólnie o ogrodach, bo akurat u siebie robię. No i teraz ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest zła osoba, czy nie zła. Ja jestem w stanie powiedzieć na dzień dzisiejszy, że to fajna osoba, bo mi się fajnie gadało o tych głupich, można powiedzieć, ogrodach. To jest ciężkie, żeby to człowiek właśnie mógł sobie tak decydować, kto jest taki, kto jest jaki. I
0: no właśnie.
3: Lepiej pogadać, porozmawiać.
0: Problemem jest to, że nie traktujemy siebie tutaj w tej sieci Niektórzy tak uważają, że znajomości w sieci to takie byle co, że to żałosne, a ja na przykład nigdy się z tym nie zgadzałem. Uważam, że między nami często jest więcej jakiejś wymiany właśnie energii, poglądów ciekawych, więzi i tak dalej, niż w realu, gdzie często przybieramy właśnie pewne maski, gdzie musimy się powstrzymywać, gdzie się boimy coś powiedzieć. W necie, w sieci jesteśmy bardziej szczerzy ze sobą, potrafimy się zdobyć na jakieś wyznania częściej. Czy to jest takie słabe? No ja się tu nie zgodzę. Uważam, że takie więzi, wirtualne znajomości, jak to się mówi, potrafią być bardzo wartościowe. I szkoda tylko, że często nie potrafimy traktować siebie tak, jakbyśmy w realu powiedzieli. Powiedzmy, że w realu znamy kogoś i ktoś nagle, jakiś nasz kolega, przyjaciel, koleżanka, przyjaciółka, wychodzi z jakimiś kontrowersyjnymi poglądami, że na przykład ja to tych Żydów, tak przykładowo mówię, ja to tych Żydów to nie lubię tak po prostu, nie? I my się wtedy aż tak nie oburzymy, tylko się zdziwimy bardziej i spytamy się, no ale czemu, jak to tak, ale to powiedz coś. Nie zareagujemy tak, wiecie, alergicznie, że od razu tutaj ban, wypierdalaj i tak dalej, nie? A w sieci tak. To jest skomplikowane trochę zjawisko.
3: No ale o to chodzi, żeby trochę, tak jak mówisz, żeby nie powiedzieć wypierdalaj od razu. Raczej na takie podejście bym stawiał.
0: Wydaje mi się też, że niektórzy są trochę fałszywi w swoim zachowaniu i niby tak bardzo ich rusza, że ktoś, powiedzmy, coś powiedział o Rosji, o Ukrainie, o Żydach, o homoseksualistach i tak dalej, że takich to strasznie obruszyło i że aż się zesrali się, nie? A to tam naprawdę to jest pewna taka poza i ktoś chce po prostu pokazać, że on ma serce dobre, że on jest po tej jasnej stronie mocy, a tak naprawdę trochę inne względy dyktują tutaj czyimś zachowaniem. Bardziej ego, bardziej jakiś pretekst do tego, żeby z kimś zakończyć znajomość, bo inne rzeczy nam nie odpowiadają. No, jest trochę nie do końca szczere, uważam. Nie sądzę, żeby kogoś to tak naprawdę zdenerwowało aż tak strasznie, nie? Pomijając osoby, które, powiedzmy, są jakoś związane, powiedzmy, z Ukrainą, mają tam bliskich, czy są jakoś związani bardzo emocjonalnie z jakichś względów z tą Ukrainą, no to kogoś takiego faktycznie może to ruszyć. Ale innych, no to uważam, że trochę udają po prostu czasami. Oczywiście też jestem sercem za Ukrainą. Oczywiście warto być za tym, który jest napadany, a nie napadający. I poruszanie jakichś tam kwestii typu, a że on jest usprawiedliwiony, a na papierze to jest jego. Powiem wam szczerze, na przykład bardzo mnie też wkurwiła wypowiedź Mapeta, Tomka, nie? Kapitana Tomka, na temat tego wszystkiego, całej tej sytuacji z wojną, kiedy on też Rosję jakoś usprawiedliwiał, że na papierze to faktycznie ta Ukraina należy do Rosji, nigdy nie coś tam nie była uznana za kraj. Co to jest za argumentacja w ogóle, nie? I się zupełnie po nim tego nie spodziewałem, bo spodziewałbym się raczej po nim, że nie obchodzą go jakieś papiery i dyplomy z ziemniaka i z buraka, jak on to mówił zawsze, tylko będzie po stronie pokrzywdzonego na przykład, po stronie tego, kto został napadnięty, a on tu nagle stosuje inną retorykę. Ale mimo że on powiedział coś takiego, co mnie totalnie zbulwersowało, to nie będę go absolutnie tam skreślał i go wymazywał i go wyzywał na Skype'ie, nie? Raczej nie, no raczej po prostu przełknę to jakoś. Postaram się znaleźć w sobie trochę wyrozumiałości i nie uznam go od razu za złego człowieka. Tak dalej.
3: Choć pewnie taki człowiek za 3 tygodnie będzie miał inne zdanie zupełnie. Druga sprawa, że niektórzy się tak poddają populizmowi, że widzą, że na przykład jak tam teraz fajnie tak reagować, jak ktoś coś tam tylko powie, powiedzmy na Ukrainę i tak dalej, bo tak ogólnie ludzie wiesz, narzekają na Rosjan, napieprzają na Rosjan, no to teraz tak właśnie populistycznie to działa.
1: ogóle z Rosją, Ukrainą, ja mam dużo rzeczy do powiedzenia. Czasem ich nie mówię, czasem jakby wolę nie powiedzieć. Nie chcę niepotrzebnie tworzyć. Czasem myślę, czemu ludzie tak nie potrafią zrobić jak ja? Ja mam wiele rzeczy do powiedzenia. Takich, za które mógłbym zostać zlinczowany. Nie jestem prorosyjski, ale czasem wkurza mnie Ukraina.

0: Jak wejdziesz w grupę na przykład katolików do kościoła, nie wiem, powiesz, że Jezus to kurwa. No nie wiem, masz prawo to powiedzieć, nie? Tylko wiesz, że każdy katolik, który tam będzie, to cię zmasakruje prawdopodobnie, albo będziesz
1: No
0: miał
1: tam.
0: potem problem.
1: No i to jest bycie wolnym człowiekiem, to niesie duże pokłosie za sobą, jeśli chodzi o wyrażanie takich kwestii, jak powiedziałeś, to trzeba naprawdę być dojrzałym człowiekiem, żeby nie wyrażać takich argumentów, jak powiedziałeś, bardzo radykalnych, bo można naprawdę urazić drugiego
0: Ja
1: człowieka.
0: uważam, że nie
1: Przepraszam,
0: problem jest.
2: przepraszam, że się tutaj wetnę, ale dołączyłem Richera. Wybacz, Richer, bo być może bardzo długo czekałeś. Po prostu
0: Za miesiąc.
2: zamknęło mi się to okienko tutaj, wiesz, i trochę tego jeszcze nie ogarniam, tego udzielania głosu. Zapomniałem o tym zupełnie. Jesteś z nami, Richer? Ma wyciszony mikrofon, Richer.
0: To Misiu.
3: Jestem.
2: A to jest
3: Cześć,
2: Tomisiu.
3: witam.
2: Cześć, Tomisiu, cześć.
3: Cześć. Sorry, bo jak mnie przełączyliście
1: Cześć,
3: do.
1: Richer.
3: Dołączyliście, cześć. Dołączyliście mnie do rozmowy, to mi się wyłączył speaker, więc bardzo słabo was słyszę. Natomiast tak krótko chciałem się wypowiedzieć na temat tego banowania, tego, czy ktoś jest za Ukrainą, czy przeciwko Rosji i tak dalej. Że to tak naprawdę nie chodzi o to, czy ktoś lubi Ukraińców, czy ich nie lubi, co oni zrobią w najbliższej przyszłości, czego nie zrobią, tylko bardziej tutaj chodzi też o sytuację Polski, jaka będzie za parę lat, bo nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, że to, że jesteśmy w NATO, to jest taka sytuacja, która się może w najbliższych latach bardzo zmienić. I to będzie zależało od tego, jaka jest sytuacja polityczna w takich krajach jak Stany Zjednoczone i czy one będą za parę lat, nowy prezydent, nowy kongres będzie takich samych gwarancji udzielał Polsce, jak udziela teraz.
1: No,
3: Więc,
1: ale to.
3: no, a mogę dokończyć?
1: No, spoko.
3: Więc sytuacja w tym momencie jest taka, że w kongresie i w Senacie większą szansę na wyborach w tym roku mają Republikanie i to jeszcze tacy Republikanie, którzy są odłamem popierających Trumpa, a sam Trump za 2 lata ma szansę ponownie wygrać wybory. Jak wiecie, w takiej konfiguracji pomoc Stanów Zjednoczonych jako członka NATO będzie bardzo, bardzo nikła. Wręcz może dojść do tego, że Stany Zjednoczone po prostu wyjdą jako członek z NATO. No i pytanie, w jakiej sytuacji się Polska wówczas znajdzie, kiedy Putin jeszcze będzie u władzy za te parę lat, nie? Więc tutaj bardziej chodzi o to, żeby nie budować takiego podatnego gruntu w Polsce, bo ja nie zakładam, że osoby, które, wiesz, są prorosyjskie, to są jakimiś tajnymi agentami kremlowskimi, które, wiesz, działają w Polsce, chociaż w Polsce jest niesamowity problem i jest bardzo, bardzo dobrze rozwinięta agentura rosyjska, niestety. I widzicie, Ukraińcy sobie z tym jakoś trochę poradzili i bardzo dużo tych agentów ruskich wywalili. Zaczęli po prostu działać w tym kierunku, nie? Natomiast my w Polsce cały czas mamy problem taki, że u nas to po prostu kwitnie. I teraz chodzi o to, żeby społeczeństwo nie było nasiąknięte takim, żeby nie było na tyle podzielone, kiedy, wiesz, taka sytuacja nastąpi, że nie będzie się w ogóle Polakom chciało nawet walczyć z najeźdźcą, nie? Dlatego właśnie mi zależy na tym, żeby nie siać takiej ruskiej propagandy i żeby osoby, które, wiesz, sieją tą ruską propagandę, gdzieś to uciszać, nie?
2: Ale
3: Jakby to ma trochę głębszy
2: to
3: wymiar,
2: Misiu,
3: nie?
2: ja tak tylko ci przerwę, ale odniosę się jakby do tego, co powiedziałeś od razu. Czy nie uważasz, że powinniśmy trochę inną miarą w innych kategoriach oceniać takiego nocnego radia i naszego tutaj Discorda, naszego czata? nawet w porównaniu do takiego Gabriela 12 tysięcy szabel, bo on ma dużo większy wpływ na ludzi. On ma dużo, jego słucha, wiesz, tam, nie wiem, 2000

0: tysiące osób na żywo czasami. Nas słucha, nas jest garstka, my nie mamy na nic wpływu, więc możemy potraktować trochę bardziej naszą społeczność jako taki klub dyskusyjny po prostu, który, co byśmy tu nie mówili, to jest to pewien, wiesz, eksperyment, pewna wymiana poglądów. My, na nas w tym temacie spoczywa mniejsza odpowiedzialność niż na kimś, kto ma olbrzymie zasięgi, jak Doda coś powie, jak jej słucha 2 miliony osób, to jest trochę inna sytuacja, jak nas słucha 50.
1: Twoje myślenie teraz sprowadza się do tego, tak jak kiedyś mówiono na przykład o zaśmiecaniu, nie? Że ja wyrzucę papierek na ulicę, to co? Co mój papierek zmieni, że ja go nie wyrzucę, nie? Że, wiesz, to jest na takiej samej zasadzie, no ale wiesz, inne garstki będą w ten sam sposób myślały, że co my tutaj możemy zmienić, jak nas nikt nie słucha.
2: Ale wiesz, kucenie, ale takie kucenie się, takie ciężkie kucenie się, to też jeszcze mniej wyniesie, prawda?
0: Tylko się pokłócimy, poróżnimy. Ale z tym papierkiem, widzisz, jest to jakiś argument, Tomisiu, ale tak jakbyśmy się nad tym na chłodno zastanowili, to faktycznie ten, kto wyrzucił jeden papierek, nie zrobił dużo szkód, a ten, kto wyrzuca tony jakichś odpadów toksycznych gdzieś wlewa do rzeki, to poczynił duże szkody, więc trochę ale... jakby strzeliłeś sobie, można powiedzieć, troszkę w stopę.
1: Tak, no. Czyli zakładasz, że generalnie... zaśmiecanie takich, drobne zaśmiecanie jest okej, okay, natomiast trzeba się skupić na dużym zaśmiecaniu, bo to jest nie okej.
2: Okay. Wcześniej fajny przykład dałeś z tymi Stanami Zjednoczonymi, bo ty twierdzisz, że my, społeczeństwo tutaj w Polsce twierdzi, że możemy liczyć tylko na Stany Zjednoczone. Kiedyś tam gadaliśmy kilka godzin właśnie o tym. Ja twierdziłem, że Stany Zjednoczone tak mogą sobie tam odejść w każdej chwili. To nie jest tak, że nas zawsze obronią. I ty teraz też podobną tezę powiedziałeś. I widzisz, i na przykład jest tak, że ktoś powie, powiedzmy, taki argument i już to jest bardzo, wiesz, jakiś szurski argument i nie wiadomo co, przebaczyć nie można za taki argument. Tego nie rozumiem, a to jest rozmowa. I teraz pytanie właśnie to, wiesz, jeden będzie miał taki poziom, drugi troszkę większy, jeszcze trzeci będzie miał coraz większy taki poziom tolerancji i zwariujemy od tego, kurwa, dlatego warto po prostu gadać ze sobą.
1: Tak, ale to, wiesz, trzeba myśleć tak, wiesz, do przodu trochę, a nie się zastanawiać, co teraz się dzieje i dopasowywać swoje, jak gdyby, wiesz, zachowanie do sytuacji bieżącej, nie? No, wiesz.
2: No to mówiłem też o tym populizmie.
1: No, wiesz, zadaj sobie pytanie, z kim się tak naprawdę Putin liczy? Liczy się z tym, co zrobi, jak zareagują Stany Zjednoczone, nie? Jakby Stany Zjednoczone były bierne.
2: Ja nawet nie wiem, ale chodzi o to, że ja nie wiem nawet, z czym się liczy i dlatego gadajmy.
1: No, ale wiesz, można po prostu wywnioskować z tego, w jaki sposób się odnosi do takich drobnych, wiesz, pokazówek typu jakiś przyjazd prezydentów i tak dalej. I przekazywanie broni, to wiadomo, że się liczą się, mocarstwa się liczą, nie? Putin się liczy z mocarstwami, a nie z krajami, które, wiesz, są członkami jakichś tych zrzeszeń, czy jakichś, wiesz, organizacji. To nie ma dla niego znaczenia, nie? Znaczenie dla niego ma po prostu, jak reagują duże mocarstwa, które mają dużą władzę militarną, znaczy dużą takie potęgi
2: militarne. To właśnie chodzi o to, żeby zaufać drugiemu człowiekowi, że drugi człowiek ma takie myślenie, jak ty mówisz o Putinie. A czy pytanie, czy chcemy ten, kto bardziej dojebie Putinowi, jest jakby fajniejszy, no to jest druga sprawa. Także zaufać drugiej osobie, że jednak...
1: Pomyśl sobie, co by się działo teraz na Ukrainie, gdyby oni przez te wiele lat siali właśnie taką ruską propagandę, gdzie przypuszczam, że tam na pewno to było też i nic z tym nie robili i po prostu zostawili to tak, żeby tak, wiesz, sobie to rosło i kwitło, nie?
2: Oni by
1: mieli teraz niesamowite problemy teraz mieli, żeby się bronić, bo by po prostu część ludzi w ogóle bez żadnego problemu się przyłączyła, tak jak, wiesz, jak były takie kraje, gdzie po prostu, wiesz, machali chustkami i witali Rosjan w czołgach, więc przypuszczam, że wiesz, że to jest bardzo ważne, żeby w Polsce coś takiego nie nastąpiło, że część ludzi będzie, no wiem, po prostu tak zafiksowana.
2: Dlatego nie musimy głównej metody onucjańskiej stosować, żeby dziel i rządź, takiej prostej metody.
1: Amerykanie czy inne takie potęgi militarne nie udzielą pomocy krajowi, który się po prostu podda bez walki. No niestety, tak to widać po Ukrainie. Oni zmienili swoje nastawienie.
2: Jak to powiesz komuś, to cię zabije przez to.
0: Tymczasem Jola się pojawiła na czacie. O wilku mowa. Pisze, fajnie jest słuchać o sobie, nie mogąc zająć stanowiska. No, ciekawy komentarz. To trochę jest w tym takiej przykrej prawdy, że faktycznie Jola teraz słucha o sobie i nie może się odnieść, jakoś wytłumaczyć. Z Manną była trochę podobna sytuacja. Tutaj
2: pani Jolu, kiedyś wszyscy, pogadamy o grodach.
0: Proszę, nie przerywaj, panie Hiszpanie, bo troszkę tutaj taki apel i do Hiszpana, i do Tomisia, że trochę cierpliwości i poczekajcie zawsze, aż jeden skończy wypowiedź, to do was obu jakby. Ja wiem, że jak są takie zażarte dyskusje dotyczące ważnych rzeczy, to tak ciężko się czasami powstrzymać, ale z jednej strony apel też, żeby mówić w miarę zwięźle, z drugiej strony tylko ja mogę lać wodę tutaj i bekać na antenie i być pijany, a wszyscy inni mają być trzeźwi, mają mówić zwięźle, mądrze, w przeciwieństwie tutaj do prowadzącego czasem. No, ale to faktycznie coś takiego przykrego jest w tym, że Jola faktycznie nie może teraz się za bardzo wytłumaczyć, odnieść.
3: No nie do końca, nie do końca.
0: No jak to?
3: Bo widzisz, jest taka magiczna rzecz na temat sceny, o której ci nie powiedziałem. Nie wiem, czy tak na 100% działa, jestem przekonany na 98%, że tak to działa. 2%, żeby nie było, że się myliłem. Ale jestem prawie pewien, że działa to w ten sposób, że nie trzeba wchodzić na ten Discord, żeby móc być na scenie. Wystarczy dostać zaproszenie od osoby, która stworzyła scenę. I wtedy ta osoba może przyjść tutaj, ale tylko wyłącznie na scenę. Znaczy nie na scenę, tylko do publiczności i potem na scenę, jak się wiadomo, będzie zaprosi. Więc ta rzecz, jakby te całe na żywo, ja to tak nazwałem, jest nie tylko dla osób, które są na tym Discordzie, ale też, które są spoza tego Discorda, jeżeli dostaną zaproszenie na to.
0: To może spróbujmy tak zrobić, co? To by było... No dzisiaj mamy taką audycję bardziej szczerą, też o społecznościach, możemy sobie trochę na więcej pozwolić. Gumball, czy dałbyś radę na przykład tutaj jakoś zorganizować, żeby Jolę dołączyć? Ona ma pseudonim Katut.
3: Wiem. Już to zaczynam robić.
0: No to może się uda. No widzicie, to na przykład z Manną, jak już mówiłem sobie, wytłumaczyliśmy pewne rzeczy, ona wkleiła mi screeny, pokazała jak to było dokładnie wszystko. Naprawdę często wiele rzeczy się okazuje trochę innych niż nam się wydawało, kiedy sobie pogadamy na żywo. W ogóle pogadałem głosowo z tą osobą i bardzo miła, sympatyczna się okazała, tak? Często mamy jakieś wyobrażenie, bo te wirtualne znajomości, te właśnie znajomości z sieci mają jedną bardzo poważną wadę. Po pierwsze, to o czym już było wspomniane, że często nie źle odczytujemy czyjąś intencję, ponieważ to jest tylko tekst. Nie ma mowy ciała, nie ma spojrzeń, nie ma wielu rzeczy. Jest to bardzo spłycone. Po drugie, bardzo często się spotykam z tym, że ktoś mi coś pisze, wysyła jakieś screeny, donosi o czymś i ja wiem, że tej osobie brakuje pewnej wiedzy, o czymś nie wie, nie zna tej osoby tak dobrze jak ja znam i wysuwa pewne bardzo pochopne wnioski na temat danej osoby i to strasznie jest wkurzające, bo starasz się przekonać tego kogoś, słuchaj, ty o czymś nie wiesz, przejaskrawiasz trochę, przesadzasz, histeryzujesz, on nie to miał na myśli do końca, może to był tylko żart, może to była taka docinka, żarcik głupi, który odczytałeś jako deklarację, że ktoś na serio ci grozi. Wiecie o co chodzi, nie? I z tym jest bardzo duży problem. Internet pewne rzeczy spłyca, pewne, jakby to powiedzieć, w drugą stronę, czyli pogłębia, nie?
3: Byłbym w stanie to zrobić w tym momencie, ale musiałbym resetować ten kanał, ustawiać pewne rzeczy. Jest to do zrobienia, Może na następny raz, bo to jest troszeczkę, znaczy nie tyle zachodu, co po prostu byłoby trochę rozłączania. Fizycznie jestem w stanie to zrobić, żeby każda osoba, nawet która jest tutaj zablokowana na tym Discordzie, mówię, trzy osoby są tylko zablokowane, nawet Zenon mógł przyjść na ten kanał na żywo. Oczywiście, wiadomo, jako publiczność i może wtedy dostać głos, więc jestem w stanie to zrobić. Jeżeli będzie taka chęć, to wtedy po prostu ten kanał w taki sposób skonfiguruję i na następny raz będzie tak działo. Będzie nawet specjalny link zrobię, który nie będzie dawał o tyle zaproszenia na sam Discord, co po prostu na samo kanał na żywo.
2: Ale może za długo, przepraszam, że tak nieskromnie się wtrącę, może za długo tak satelitujemy wokół rozmów na temat personaliów. Tak skromnie tylko chciałem.
0: No dziś taka audycja akurat trochę, że pewne rzeczy sobie tłumaczymy. Słuchajcie, dla mnie Jola jest osobą, której poglądy mi się nie podobają, ale być może też ulegam, tak jak wiele osób, temu, że po prostu chcemy być po pewnej stronie, jesteśmy sercem za pewną stroną, w oczywisty dosyć sposób, a Jola ma tendencję, powiedzmy, do tego, żeby głębiej wnikać w pewne sprawy i to, że ona tłumaczy, podam wam przykład, to, że ona tłumaczy, że Putin mógł być zły za to, że NATO mu instaluje swoje przyczółki koło tej Rosji, to nie znaczy, że ona to usprawiedliwia, że ona jest za tym i że ona tego Putina rozumie, że on, wiecie o co chodzi, że stwierdzać jakiś fakt, a być za kimś, to są dwie różne sprawy trochę. I oczywiście wielu osobom może się to kojarzyć, że skoro ona o tym wspomina w ogóle, że Putin ostrzegał, że nie chce mieć NATO koło siebie i wspomina fakt, że, bo fakt jest taki, że z tą Ukrainą na papierze faktycznie tak jest, że żeby ona była niezależnym, samodzielnym krajem, musiałaby się na to zgodzić Rosja. Żeby to było podpisane, cyrograf, tak dalej, wszystko, żeby było na piśmie. Ale samo stwierdzanie takiego faktu, czy to jest już opowiadanie się po stronie, wielu osobom się to skojarzy, tak, bo po co ona w ogóle porusza ten temat, tak? No, chyba wszyscy to rozumiemy, nie jesteśmy bandą idiotów.
2: No tak, no dokładnie.
0: No i tak, tyle.
2: Perspektywa Rosjan jest taka, że czują się zagrożeni z ich perspektywy. I to nie możemy, wiesz, na siłę akurat dusić tego Rosjanina i mów inaczej, skurwielu, bo to nie da się. To tak jak my się wkurzamy tam, jak mówiłem wcześniej całkiem, że się wkurzamy na Unię Europejską, na jakieś systemy. Mimo, że jesteśmy takim otwartym właśnie narodem, to możemy wyjeżdżać i tak dalej, to i tak się sugerujemy tym, wiesz, co Unia mówi i tak dalej. Mimo, że nie mamy aż tak wielkiej propagandy, choć mamy dużą, a co dopiero w Rosji, jaka jest ogromna też propaganda, prawda, i tam jeszcze jest ten level większy znacznie, to tak się czuje Rosjanin i też powiedzmy tak, my byśmy tam powiedzmy walczyli, to tak samo ten Rosjanin to będzie też walczył za swoją tę Rosję i tak to działa, no, świata nie zmienimy.
0: Mhm, to Misiu.
4: Który? Słuchaj, Putin właśnie zawsze w ten sposób gra, że robi jak gdyby kilka ruchów do przodu po to, żeby na końcu chociaż ten jeden ruch uzyskać. Czyli on po prostu będzie zawsze ostrzegał na wyrost jeszcze razy 10 i to nie ma nic wspólnego z tym, co Rosjanie myślą. Ja tutaj spotykałem przez wiele lat, pełno Rosjanów przyjeżdżało na wakacje. Oni nie byli w żaden sposób ograniczani. Mieli dostęp, tak jak inni Europejczycy czy członkowie innych krajów, żeby podróżować, żeby się realizować, swoje biznesy. Uważam, że to jest w ogóle błędne myślenie, że Rosjanie się czuli w jakiś sposób zagrożeni w związku z NATO. To jest typowo wojna Putina, to jest jego polityka, którą on prowadzi. A to, że po prostu w pewien sposób jest, ma władzę i włada mediami, no to potrafi tymi ludźmi manipulować na swój sposób, nie? Także zakładając łącz z Putina, że to, co Putin myśli, robi, to tak większość Rosjan też myśli, robi, no to to jest błędne założenie, uważam.
2: No nie wiem, do czego się odnieść.
0: Na czacie został...
4: Normalnie, tak? Tak, Rosjanie normalnie mogą... przypuszczam, nawet teraz mogą sobie normalnie podróżować. Przyjeżdżają na wakacje, mają
2: no
4: kasę.
2: Tak, ale, ale dobrze wiemy, że tam...
4: I rozmawiam tam z nimi i oni nigdy mi wprost nie powiedzieli, że jak to my jesteśmy źle traktowani, boimy się NATO. Nie, to są bzdury. Ci ludzie po prostu jeżdżą wszędzie na wakacje, do ciepłych krajów. Oni nie byli nigdy...
2: Tak, ale kto tam jeździ? Ci aparatczyki... co są powiązani tak naprawdę, a ten lud taki, który na tych wsiach, na takich połaciach czasem mieszka gdzieś dala i ten lud jest bombardowany od chyba stuleci propagandą.
4: Tak, za to właśnie to rozwarstwienie to wini Putina. To on to doprowadził, że...
2: No to ja nie mówię, że nie.
4: No właśnie. To jest wina Putina, a nie wina Zachodu. To Zachód, nie można winić Zachód za to, że...
2: Ja nie winię, właśnie o to chodzi, że... Ani jednym słowie nie powiedziałem, że...
4: Nie, ale łączysz tak jakby naród rosyjski z tym, co kombinuje i w co gra Putin. Putin cały czas ma swoją grę. On od początku, jak jest u władzy, jego marzeniem jest stworzenie drugiego Związku Radzieckiego. On się nigdy z tym nie krył, że to jest jego największe marzenie i zarazem to była jego największa bolączka, rozpadek Związku Radzieckiego. Nigdy się z tym nie krył. Ale jest pytanie, czy można w ten sam sposób założyć, że myślało większość Rosjan? Uważam, że nie, że to jest błędne założenie, że większość Rosjan pragnie powrotu do Związku Radzieckiego.
0: Oj, myślę, że może pragnąć.
4: Poczekaj. Na pewno jest jakaś utracona duma. I wierz mi, że Polska jest tak samo narażona na to samo, co jest w Rosji. Wystarczy, że będziemy mieli silnego przywódcę, który... Bo Polacy też są narodem dumnym. I mamy podobne takie trochę podejście w niektórych sprawach, więc jak nam się trafi taki polski Putin, to też będziemy go popierali.
0: No,
4: to też będzie lekko naszą urażoną dumę. Tak,
0: jest
4: po
0: to...
4: prostu nie można nas winić i nie można winić Rosjan, że po prostu Putin wyleczył ich urażoną dumę.
0: Ja myślę, przepraszam, Hiszpanie, poczekaj chwilkę. Myślę, że bardzo mądre jest to, co Tomisiu teraz powiedział, że my Polacy moglibyśmy się w pewnych warunkach zachowywać dokładnie tak samo jak Rosjanie. Mamy do tego predyspozycje pewne już i tendencje, tylko po prostu mamy inne warunki trochę i rzeczywistość sprawiła, że nie jesteśmy mocarstwem, nie możemy, nie mamy takich władców. Znaczy Kaczyński jest trochę taki mały Hitler, czy też mikro Putin, to fakt. I właśnie, kurczę, no mówi się, że większość Rosjan nadal popiera Putina, że on ma bardzo nadal wysokie poparcie, robiono jakieś badania, nie przytoczę teraz konkretów, ale gdzieś tam czytałem, że faktycznie wiele osób, oni chcą tego... Wiecie, to jest w ogóle zaskakujące, ale wiele osób tęskni po Stalinie, uważają, że on dużo dobrego zrobił i tak dalej. I to też, widzicie, jak ja teraz powiem, że można na to tak popatrzeć, że Stalin zrobił dużo dobrego, bo zindustrializował...
2: Nie, jeszcze... Indoktrynacja?
0: Nie, po prostu uprzemysłowił. O, to jest łatwiejsze słowo. Uprzemysłowił tą Rosję. Rosja za Stalina bardzo poszła do przodu, jeśli chodzi o produkcję, o edukację i tak dalej, a jednocześnie olbrzymia tragedia, ludobójstwo, głód na Ukrainie, tak? Zabijanie naukowców, dziennikarzy, w ogóle wszystkich niewygodnych. Straszliwa... Coś w ogóle, co ciężko, ktokolwiek miałby to zaakceptować, to wiadomo, że no. Jakiś skrzywiony jest, jakiś psychopata, bo nie czuje w ogóle empatii, ale jednocześnie czy nie można popatrzeć na to od tej strony, czy jak ja powiem teraz, że za Stalina widzę pewne plusy, od tej strony, że Rosja się posunęła bardzo do przodu, tak, jeśli chodzi właśnie o edukację, przemysł i tak dalej, to czy już jestem ruską onucą i czy trzeba mnie zbanować?
4: Nie o to chodzi, że nie można. Tylko, że to nie jest po prostu dobry czas teraz, żeby rozkminiać wiele różnych wątków, które są bardzo skomplikowane czasem, nie? Wiesz, tutaj dochodzimy do tego, co się w tym momencie dzieje. Jest ofiara i jest agresor. I stajemy albo po stronie ofiary, albo po stronie agresora. No, wydaje mi się, że chyba Polakom bardziej się opłaca stanąć po stronie ofiary niż po stronie agresora, no bo byśmy bardzo byli źle postrzegani, jakbyśmy się przyłączyli do Putina i próbowali podzielić się Ukrainą, nie? Natomiast w dalszej perspektywie na pewno takie ważne tematy, jak co dalej zrobić z uchodźcami ukraińskimi, bo to jest bardzo duże obciążenie i będzie trzeba będzie się na tym zastanawiać, co zrobić z społeczeństwem postputinowskim w Rosji, jak oni wiesz. To też jest bardzo poważny temat. Będzie szereg tematów, na których trzeba będzie znaleźć jakąś odpowiedź, co z tym dalej zrobić, ale w tym momencie uważam, że trzeba się skupić, że trwa jeszcze wojna, nie? Jesteśmy w stanie wojny u swojego wschodniego sąsiada i to jest główny cel teraz, a nie żeby rozkminiać wiele różnych tematów. Będzie na pewno temat Wołynia, jak się z tym uporać, więc to wszystko przyjdzie na to, czas.
2: Rozkminiamy czy nie rozkminiamy? To już teraz już nie wiem.
0: Znaczy, to Misiu zwrócił uwagę, że ważny jest czas, w którym się zabiera głos na jakieś tematy i ja się z nim zgodzę, że faktycznie pewne osoby mogą się wykazać takim totalnym brakiem wyczucia. Powiedzmy, że można jakiś inny przykład znaleźć. Powiedzmy, że w Polsce zapanowała wojna, trzymają nas wszystkich w obozach, powiedzmy, Rosjanie, a ktoś nagle wychodzi i wyciąga jakieś sprawy, że myśmy kiedyś tam zajęli Moskwę i tak dalej, no to jest to zupełnie jakby ni w pięść, ni w oko. Mimo, że ktoś ma rację, wyciąga jakieś tam sprawy historyczne, że Rosjanie mają prawo nas za coś tam nie lubić, ale w sytuacji, kiedy oni nas mordują, palą nami w piecu, to ktoś, kto podejmie taką retorykę, jest z bazy uważany za jakiegoś popierdoleńca, tak? No, jest to też zrozumiałe, że pewne rzeczy się mówi w określonym czasie, a w pewnym czasie nie przystoi, nie jest na to odpowiedni czas i o to się rozbija pewnie sporo tych naszych konfliktów.
4: Takim przykładem to było po wojnie, jak wiesz, był też problem, co zrobić dalej z Niemcami i Polakami, czy oni się pojednają. No to przyszedł w pewnym momencie taki czas, że polscy kardynałowie wyciągnęli pierwszą rękę do kardynałów niemieckich, żeby jakiś gest wykonać, żeby w jakimś tam kierunku to pojednanie, wiesz, zacząć, nie? Także przypuszczam, dla mnie, wiesz, to jest taka moja prywatna opinia, że ja gdzieś tam w najbliższych latach, jak już się skończy wojna, przypuszczam, że Ukraińcy wykonają podobny gest, wyciągną do Polaków rękę i przeproszą za to, co się kiedyś stało. I wiesz, przyjdzie na to czas, ale nie oczekuję tego teraz, żeby oni teraz to robili i teraz się, wiesz.
3: A co jeśli, i tutaj to ładne jeśli, bo ja wcale nie mówię, że nie powinniśmy bronić Ukrainy, uważam, że teraz powinniśmy stać po stronie Ukrainy, ale z mojego punktu widzenia wcale może tak nie być ładnie, jak mówisz, i w sumie Ukraińcy powiedzą, no nam się w sumie należało, w sumie wszystko jest spoko, dobrze zapłaciliście za nas, ale w sumie my tam nie będziemy ani was przepraszać, ani nic i w ogóle i odwalcie się od nas.
4: Jeżeli tego nie zrobią, to właśnie będzie wtedy ten czas na tą dyskusję, co dalej z tym zrobić. No bo wiesz, no nie możesz, jak widzisz człowieka w potrzebie, leżącego, zakrwawionego, to jak jest twoja metoda działania? Podchodzisz do niego i sprawdzasz, czy to czasami nie jest twój sąsiad, którego zawsze nie lubiłeś i nie, no po prostu pomagasz człowiekowi, bez względu na to, co ten człowiek sobą reprezentuje, co w życiu złego zrobił, czy dobrego, nie obchodzi cię w tym momencie, nie? Ja przynajmniej tak bym zadziałał, że ja pomagam leżącemu człowiekowi bez względu na to, nie wiedząc po prostu, co za tym człowiekiem się jak gdyby kryje, nie? A potem, wiesz, przyjdzie taki czas, kiedy można, wiesz, sprawdzić, nie? Komu pomogłem, że tak powiem, nie? Ale tak samo będzie, przypuszczam, historia to jakoś rozliczy, to co się teraz dzieje. Uważam, że większość Polaków pomagając w jakiś sposób, wiesz, reagując na to tak, jak reagują, bardzo wystawiałem sobie dobrą opinię. Ja przez to, słuchaj, gdziekolwiek nie pójdę, to po prostu ludzie patrzą na mnie, jak mówię, że jestem z Polski, z pewną dumą taką, że...
0: No, to jest miłe, nie? To jest miłe, to jest bardzo miłe.
4: Bardzo
0: miłe.
2: No, dość duży PR, globalny PR.
0: W końcu czyny, czyny nie słowa, nie? I możemy w końcu pokazać światu, że mamy dobre... Znaczy, przepraszam, że mówię mamy, bo ja zbyt wiele nie zrobiłem, ale jakoś tam czuję dumę z tego. To jest... Bardzo długo nie miałem takiego uczucia, że czułem dumę z tego, że jestem Polakiem. A teraz właśnie jest ten moment. Kunrad do nas dołączył, tu zaskoczenie, jest w publiczności na razie Kunrad. Kunradzie, jeśli chciałbyś zabrać głos, to proszę kliknij tam na łapkę, bo muszę cię tu jakby zatwierdzić.
3: Co się stało? Czemu krawiec się...
2: Richer, jesteś tam?
3: Krawiec się chyba...
0: Nie,
3: co ty zrobiłeś?
0: Sam siebie chyba tutaj zbanowałem, sorry. Mówiłem, że Kunrad jest z nami i Kunradzie, jeśli chciałbyś zabrać głos, a być może chcesz, skoro do nas tutaj dołączyłeś, to musisz tam na łapkę kliknąć i wtedy cię dołączamy, wchodzisz na scenę, nie? Więc spróbuj tam znaleźć taką ikonkę odpowiednią i wtedy masz tutaj prośbę o zabranie głosu, bo inaczej ciężko cię dołączyć jakoś, nie? A chętnie bym posłuchał Kunrada, bo bardzo długo się nie słyszeliśmy. Kunrad jest postacią tutaj bardzo ciekawą w Nocnym Radio. Też swego czasu został tak jakby dotknięty ostracyzmem bardzo dużym i troszkę tak na ocenzurowanym był, po swoich takich niefortunnych słowach, że my, bogi, tak mamy. To dotyczyło się depopulacji, w ogóle kierowania ludzkością, że milion w te, milion we w te, prawda? Jak jedna osoba zginie, to statystyka. Znaczy, to wielka tragedia, a jak zginie milion, to statystyka, no. I Kunrad trochę w taką retorykę poleciał i został za to bardzo zrugany. O, ktoś tutaj chciał, żeby mu udzielić głosu, ale zniknął już. Latający nocnik przez moment próbował tutaj się dołączyć,
3: psycha,
0: ale zniknął.
3: Psycha.
0: A to jest psycho, aha, to psycho. Kunradzie, spróbuj tutaj... A, to ja wyślę zaproszenie.
3: No, to ja mam jeszcze parę rzeczy, kwestii takich parafialnych, co się dzieje, bo to przy okazji zabdejcie. Jeśli chodzi o... publiczny ten tutaj kanał, to zostanie zrobione. No niestety nie jestem w stanie na żywym pacjencie tego zrobić, ale będzie coś takiego, więc na następny raz, kiedy tu będzie się działo, każdy, nawet zbanowany, jeśli będzie zbanowanych więcej, miejmy nadzieję nie, ja naprawdę nie chcę nikomu wlepiać blokady, będzie nadal mógł dołączyć do rozmów na żywo, jeżeli oczywiście krawiec wyrazi chęć i da do... sceny.
0: Jasne, pewnie, jak najbardziej. Ja jestem za tym, żeby... W ogóle ja jestem za tym, żeby bardziej o tym, czy ktoś ma prawo, żeby zabierać głos, czy jest z nami, czy wylatuje, żeby decydował jakby głos większości. Pewien... Można zawsze pewnym ostracyzmem właśnie kogoś obdarzyć, pewną niechęcią i tak dalej. A jeśli jeden jest administrator, który banuje... Moim zdaniem to jest gorsze rozwiązanie. Sami ludzie jakby weryfikują sytuację, nie? I ja jestem za takim jednak rozwiązaniem. Nie wiem, czy będę chciał, żeby tutaj byli admini jacyś... Admin jest to jakaś droga, jest to jakieś rozwiązanie, ale w Nocnym Radio, zauważcie, zawsze stawialiśmy na pluralizm tak na maksa, nawet do przesady trochę, nie? Zawsze stawialiśmy na to, żeby nawet zadzwonił jakiś naziol, jakiś antysemita, jakiś homofob, jakiś rusofil i żeby się wypowiedział, bo my mamy wtedy fan, możemy sobie pogadać, podyskutować, możemy go do czegoś przekonać. Mamy takie medium, no po prostu trochę takie odjechane medium, gdzie zresztą możemy sobie pozwolić na ten komfort, bo jest nas tutaj mało. Nie mamy wielkiego wpływu, nie narobimy wiele szkód, głosząc jakieś poglądy. Jesteśmy całkowicie niszowym medium. Okej, z dołączeniem Kunrada jest problem, Furiat chciał się dołączyć, no to każdy ma głos, dołączymy Furiata. No, też słuchajcie, nie każdy, tak powiem brutalnie, nie każdy musi być przez całą audycję z nami tutaj, więc jak ktoś już tam się wypowiedział więcej, to już może się pożegnać, żeby tutaj
3: może,
0: antenę...
3: Możesz wieszczeć ludzi, pamiętaj, to masz taką możliwość. Mhm.
2: To odchodzę już na odsłuch.
0: No. Delikatnie no. Ci daliśmy tutaj...
3: Nie, no. Krawiec, zrób na Hiszpanii operację, gdzie się nauczysz.
0: No, o, dobra. Proszę. To Hiszpan, coś mówiłeś wcześniej o operacji na żywym organizmie, to ja na tobie zrobię taką operację, dobra? Spróbuję cię tutaj jakoś...
3: Prawym klikasz.
0: Klikam prawym i co? Daję?
3: Przenieś... Na samej górze.
0: Przenieś do publiczności, dobra.
3: Gotowe, widzisz, jakie proste?
0: Okej, okay, staram się Kunrada. O, chyba się udało Kunrada dołączyć w końcu. O, jest chyba z nami. Cześć Kunradzie, aloha. Musisz sobie odciszyć mikrofonik chyba, bo masz wyciszony mikrofon. Kliknij tam jeszcze na ikonkę.
5: Tak.
0: O, jest.
5: Aloha nocne radio, bądźcie błogosławieni za waszą różnorodność, otwartość umysłu i otwartość utrudnioną Discorda, ale jednak się udało.
0: Dzięki.
5: Przeszedłem przez czyściec jakiś, bo wszedłem jakieś przez 10 minut czy ileś, nie mogłem w ogóle nic widzieć. Nie wiem, w każdym razie po jakimś czasie domyśliłem się, że są to jakieś zabezpieczenia przed spamowaniem, trollowaniem, więc odczekałem swoje i coś mi się po chwili pojawiło, a teraz poinformowałeś mnie, także dziękuję ci, żebym podniósł łapkę. W ogóle ten Discord znalazłem na telefonie, na komputerze go odinstalowałem jakiś czas temu. No udało się. Witajcie, bardzo mi miło was spotkać. Na wstępie może dokonam wypowiedzi, która może was szokować, także odłóżcie herbatę, kawę i usiądźcie, bo szokująca wypowiedź. Otóż chciałem niniejszym podziękować Zenonowi za zaproszenie mnie do Nocne Radio, bo Zenon się gdzieś nawiązał ze mną kontakt na Twitterze, mówi: słuchaj, pojaw się w Nocnym Radio, nie martw się, mnie już tam nie ma. Więc już bez obaw, że spotkam tu Zenona, pojawiłem się i macie dzisiaj audycję, więc zacząłem słuchać i postanowiłem, że może się pojawię, bo by...
0: Ale przepraszam cię, Kunradzie, że ci przerwę, ale to taka historia niemalże biblijna, że niewierny Tomasz, Zenon Antychryst zaprosił Zbawiciela do nieba, z którego został wyrzucony i wylądował
5: w
0: piekle.
5: Nie, to jest inne. Tak zwany Szaweł, święty Paweł, tak zwany, prześladował Jezu, ale jego uczniów, ale doznał nawrócenia w drodze do Damaszku. A wiadomo, Damaszek to Syria. A kto bombardował Syrię?
0: A który tam był taki z tych apostołów, co przewrócił się z konia i w głowę uderzył i
5: mu się... No to właśnie ten Paweł.
0: Aha,
5: Paweł. Szaweł się zmienił w Pawła, najpierw prześladował Jezu, ale potem w drodze do Damaszku, czyli do Syrii, którą bombardował Putin i Rosjanie, zrównali z ziemią tak jak Mariupol, ale po bombardowania. No i w drodze do Syrii się nawrócił i... Nie, Zenon napisał, że po prostu jest jakaś debata tutaj i w Nocnym Radiu i że chciałby usłyszeć, co ja mam na myśli, jakie opinie na ten temat. Wyrabiam sobie poglądy, bardzo dużo słucham wypowiedzi różnych polityków, radio takie polskie, angielskie, rosyjskie, ukraińskie. W każdym razie to, co słyszę teraz, o czym wy mówiliście, no to mogę powiedzieć, że w miarę mi się podobały oczywiście Krawca wypowiedzi i Tomisio, ale też nie wszystkie, ale to, co wy cytujecie wypowiedzi tych innych ludzi, no to mnie się po prostu, nie chcę powiedzieć, że nóż otwiera w kieszeni, ale po prostu jest to toksyczne wypowiedzi wrogie. Ja to mówię, jest mądrość i głupota i dlatego postanowiłem pojawić się dzisiaj, że gdybyście chcieli posłuchać głosu Zbawiciela, głosu mądrości, no to chętnie powiem wam, co myślę, ale wolałbym nie spotykać się z opozycją typu, że ja coś powiem, typu my bogi tak mamy i nagle na mnie znowu, bo nie masz racji, bo nie, ja jak powiem, to to jest racja, tak? Albo to przyjmuj, właśnie to, co ty powiedziałeś, że wojna nas podzieliła. To jest już moment zwrotny w historii. Nie ma już czasu na pieprzenie i zgadzanie się, niezgadzanie. Albo jesteś z nami, albo jesteś przeciw, albo jesteś ze Zbawicielem i po stronie dobra, albo jesteś przeciw i po stronie zła i tak dalej. Mnóstwo jest tego. Oczywiście zastanawiam się, czy te poglądy, których jest mnóstwo, wynikają z, po prostu z ludzkiej głupoty, czy wynikają, to są pożyteczni idioci Putina, czy są, jest to agentura i my tego nie wiemy. Ja widzę, że ja mam naprawdę, jestem wstrząśnięty tym, co się w Polsce dzieje. Podejrzewam, że nie tylko Europa Zachodnia, ale Polska jest przesiąknięta agenturą Rosji, Putina. Jakbyście dawno temu, ja oglądałem filmy Grzegorza Brauna o stalinowskiej Rosji sowieckiej, po prostu mi się niedobrze robiło, jak to oglądałem. To było po prostu ich sowieckie, planowe, wieloletnie, wielodekad trwające działanie, żeby przenikać na uniwersytety, do mediów, do polityki, do partii, szpiegów, agentów wpływu i rozwalanie Europy Zachodniej, Ameryki od środka. I ja to samo widzę teraz. Odkąd zaczęła się inwazja na Ukrainę rosyjska, po prostu w Polsce jest ciągłe jątrzenie, takie osłabianie, takie wzbudzanie wątpliwości. Właśnie to, co normalny, zdrowy na umyśle, moralny człowiek od razu by zareagował, typu ktoś został napadnięty, to staje po stronie ofiary, to nie, a właśnie takie jątrzenie wątpliwości, sączenie, a może to nie wszystko. I więc to był mój przydługi wstęp, ale właśnie po to się pojawiłem ja tutaj, aby jeżeli wy zechcecie, bo możecie mnie wyprosić, proszę was, wyproście mnie, wyrzućcie, jeżeli nie chcecie tych moich szokujących wypowiedzi słuchać, żeby tutaj działać jako autorytet i rozsądzić między wami, kto ma rację według mnie, a kto albo jest głupi, albo jest podstępnym, skrytym agentem kogoś, bo to nie musi być Rosja, to może być ktoś inny, ale po prostu wierzę, mówi fałsz, tak jakbyście słuchali ministra Ławrowa. On wierzył, że słuchają go wszystkie stacje telewizyjne, radiowe, prasowe świata i on łże bez mgnienia o prawdopodobnie o nim Rosjanie, Sowieci mają szkoły kłamania. Oni prawdopodobnie ich trenują, żeby body language nawet kontrolowali, mowę ciała, żeby nie drgnęła im powieka, żeby łżeć, albo na przykład ambasador Rosji w Polsce, tak? Ze świadomością pełnego, że łże, kłamie, wywraca kompletnie do góry nogami rzeczywistość, którą ludzie widzą i mimo to on bierze za to pieniądze z odpowiednich agencji, później idzie na emeryturę, dostaje swoją daczę, swój pałacyk, jego dzieci są gdzieś w Monte Carlo i tak dalej. Więc jeżeli chcecie, to mogę, nie wiem jak długo, ale przynajmniej pewne rzeczy wam wyjaśnić, jak ja to widzę.
0: No Kunradzie, Kunradzie wiesz, słyniesz z długich wypowiedzi, no, jak, no jak przystało na Zbawiciela. Zbawiciel przemawia, wiadomo, a nie coś tam wtrąca, tylko przemawia raczej. Ale tu bym jednak cię nakłaniał, żebyś spróbował bardziej tak zwięźle, wiesz, no bo radio, słuchaj, ale posłuchaj mnie, radio lubi też zwięzłe wypowiedzi, słuchacze to lubią, bo wiesz, jacy są ludzie, ludzie się nudzą, jak ktoś zbyt długo mówi i możesz na tym stracić, bo, ale poczekaj, bo też niecierpliwy jesteś. Warto czasami coś krócej powiedzieć, bo to bardziej dotrze do ludzi i to jest, wiesz, tak nie, można na to patrzeć.
5: Pozwól mi wyjaśnić. Więc to był przydługi wstęp, żeby wprowadzić, po co ja się tu pojawiłem i co chcę dokonać, że ja nie chcę się z wami spierać. Jeżeli ktoś mi powie, że głupi jestem, bo po co te Ukraińcy zajmują nam tu naszym dzieciom sale sportowe w szkole i nie możemy pójść do zoo, bo pełno tam Ukraińców, to po prostu ja wychodzę, ja nie chcę tracić mojego czasu, ja naprawdę mam co robić, jest czego słuchać, mam zaległości różnych debat do wysłuchania, mam co słuchać, co robić. Jeżeli chcecie, to ja wam powiem, tak wsadzę ten kij w mrowisko i posłuchacie, co, a później możecie się ze mną nie zgadzać i później myśleć o tym, a może miał rację, może... To jest, dlatego był przydługi wstęp, żeby nie zachęcać was do spierania się ze mną. Nie spierajcie się ze mną, tylko jak ja coś powiem, to pytajcie mnie o wyjaśnienie, dlaczego ja tak mówię, ale nie próbujcie się ze mną spierać, bo to jest strata mojego czasu i waszego. Dlatego był przydługi wstęp. A teraz się zgadzam z tobą. Teraz nie chcę dokonywać przemów, bo to nie jest ta okazja, tylko wolałbym, żebyście podrzucali mi tematy. Czy to dobrze, że tylu Ukraińców, czy dobrze, że wojna, czy powinniście... A ja będę próbował w miarę krótko, bez zbędnych wyjaśnień, być może jak się uda odpowiadać, co ja o tym myślę. Tak, sprawa po sprawie i zobaczymy, ile tych spraw ogarniemy.
3: Jeśli mogę się wtrącić. Zaraz dosłownie to mi się będziesz mógł powiedzieć, bo ja już będę się wyciszał. Dzięki, że powiedziałeś, że masz Twitterka, to już od razu ciebie zafollowowałem na Twitterze. Bardzo lubię mieć ludzi, których znam tam. I bardzo się cieszę, że ty jesteś. W sumie słuchałem różnych twoich wypowiedzi gdzieś tam w różnych miejscach, więc spoko sprawa. I ja na pewno będę... No, w sumie nie wiem, czy z uśmiechem, ale na pewno będę słuchał twoich wypowiedzi. Także ode mnie masz, jak to mówią, mam talent, tak. Ale nie wiem jak inni, ale mam nadzieję, że też tak.
0: Ja też zawsze team Kunrad. Trochę mi zarzucano swego czasu, że Kunradem się posługuję instrumentalnie, że liczę, że tutaj mi przybędzie czegoś, popularności, bo będę Kunrada wspierał. Ale ja zawsze za Kunradem, bo uważam, że jest ciekawa postać. Tomisiu, mów, przepraszam, bo tu też chciałeś, się dobijasz śmiało.
4: Chciałem tylko powiedzieć, że tak jak często mamy różne zdanie z Konradem na różne rzeczy, to tak tutaj niestety muszę, czy na szczęście raczej, przyznać mu rację, że ma rację i mogę tylko dodać odnośnie tych kłamstw, że Putin, Ławrow i jeszcze z parę osób nie chcę wymienić, bo nie chcę się mylić. To są osoby, które są w stanie oszukać wariograf. Nie wiem, czy wiecie, wariograf to jest takie urządzenie do wykrywania kłamstw, które używają i w procesach sądowych się używa, w różnych tam sytuacjach się używa. I teraz, jeżeli osoba jest tak przeszkolona, że jest w stanie oszukać taką maszynę, to co dla takiej osoby za problem, żeby mówić do kamery bez mrugnięcia oka, okłamywać olbrzymi ilość słuchających Rosjan czy innych słuchających w mediach. To jest pikuś. I musimy się z tym liczyć, że to, co mówi Putin, to, co mówi Ławrow i to, co mówi jeszcze parę osób, dla nich kłamanie w żywe w oczy czy do oka kamery nie jest żadnym problemem. Tylko tyle chciałem powiedzieć.
0: Tego podobno uczą agentów KGB, a później FSB i tak dalej, no to tego ich po prostu uczą, jak manipulować, na pewno ich uczą, jak manipulować ludźmi, więc przypuszczam, że uczą ich też, jak sprawnie kłamać, jak propagandę siać, jak wpływać na ludzi, to no...
5: To, co ja dostrzegłem, czego nikt wam nie powiedział i dlatego ja się pojawiłem, bo jeżeli ja wam tego nie powiem, to nikt w całych mediach prawdopodobnie całego świata, Polski, Anglii, Ameryki, nikt wam tego nie powiedział, co ja bym mógł powiedzieć. Jest jeszcze gorzej. Putin mówi coś, to jest fałszywe i to aż się prosi, żeby to skontrować, ale nikt tego nie kontruje. Całe NATO, cała Polska nikt nie kontruje. Podam wam przykład, bo troszkę już wybiegam w sferę tych odpowiedzi jedna po drugiej, tych zagadnień do omówienia. Putin powiedział tak. My zaatakowaliśmy, bo mówiliście coś o jakiejś tu koleżance, z którą się nie zgadzacie, ja nie wiem, co ona mówiła, ale ona właśnie, to jest nawet takie słowo chyba w Polsce przy okazji sporu PiS i PO, jak to co słowo jest? Że wyrównywanie, że kurczę, że ci mają rację i ci mają rację i tak dalej. Jest takie jedno słowo, którego zapomniałem. W każdym razie wszyscy jakby przyjmują, że no tak, no Putin ma rację. Niby. O co chodzi? Putin mówi tak, no napadliśmy na Ukrainę, a dlatego, że tam są naziści. I my chcemy denazyfikować Ukrainę. I wiesz, i nikt tego nie kontruje. To znaczy, że wiesz, Amerykanie stosowali tą samą metodę, tylko nie używali pojęcia naziści, tylko terroryści. Po prostu przylepiasz komuś łatkę, że to są terroryści i w tym momencie nikt się tobie nie przeciwstawia. Możesz robić co chcesz, możesz dokonywać inwazji, zmieniać dyktatora, wymieniać całą elitę danego kraju, zmieniać ustrój, ustanawiać swoje bazy wojskowe, co chcesz. Bo ty powiedziałeś, że to są naziści albo powiedziałeś, że to są terroryści. A ja mówię nie. Proszę bardzo, skoro ich naród wybrał sobie nazistów na władzę, na prezydenta nazistę, to są prawa tego świata, że nie ma prawa jeden kraj napaść na drugi, jeżeli sam nie jest napadnięty. Tak? Nie ma takiego prawa. Mogą być faszyści, naziści. W Hiszpanii był faszysta, nazista Franco przez kurne ile 70 czy 60 lat i nikt na Hiszpanię nie napadał. Był faszystowska dyktatura w Portugalii, w Grecji. Nikt na nich nie napadał, bo nie ma takiego prawa po II wojnie światowej. Zresztą nigdy nie było, że jeżeli ci się nie podoba ustrój sąsiedniego kraju, to masz prawo na niego napaść, dokonywać rzeźni jego populacji, zniszczenia jego infrastruktury do ziemi, bombardowania szpitali, szkół i zajmowania jego terytoriów i porywania jego obywateli w niewolę na Syberii. Nie ma takiego prawa i nikt mu się nie przeciwstawia, nikt.
0: To Misiu. To Misiu.
4: Polscy pożyteczni idioci, w cudzysłowie, bo nie mówię o wszystkich, też sobie znaleźli bardzo szybko na to wytłumaczenie, że Ukraina nie jest państwem. Że nigdy nie była państwem, nie jest państwem, że to jest sztuczny twór stworzony przez Lenina. I to też zostało bardzo szybko stworzone na wypadek właśnie tego, jakby ktoś chciał powiedzieć, że jakim prawem Rosjanie napadają na niezależny, niepodległy kraj. Czyli tu jest po prostu już taki kontratak tych agentów czy pożytecznych idiotów, Bóg wie, jak ich tam nazwać, że przecież to nie jest...
5: Słuchaj, mogę już się wtrącać? Kontrować? Bo Rosja po prostu całemu światu, nam wszystkim daje argumenty, żeby po prostu, gdyby był... Nie lubię tego wyrażenia, no ale to jest nocne radio, różne tu są luźne gadki, prawda? Więc użyję tego wyrażenia, gdyby nasi przywódcy, ale niestety głównie rządzą nami feminiści, feministki i tak dalej, więc gdyby mieli jaja, tak zwane, jest takie wyrażenie, to by po prostu używali to przeciwko Rosji, przeciwko tej... retoryce Putina, tej propagandzie. Mianowicie, no dobrze, no to znaczy, że a czy Naddniestrze, wiecie, co to jest Naddniestrze? Naddniestria i tak dalej. Rosjanie zagarnęli część Mołdawii, bo powiedzieli, że tam jest dużo rosyjskojęzycznych mieszkańców postsowieckich, więc oni nie pozwalają Rumunii ani Mołdowie tam mieć swojego terytorium, tylko zagarnęli po prostu obszar ziemi, nazwali to Transdnistria, czy jakoś tam I my też możemy powiedzieć, że nigdy nie było tak, to nawet Lenin nie utworzył państwa Naddniestria. W związku z tym nasze rumuńskie czołgi wjeżdżają nad Transnistrię, mordują wszystkich mówiących po rosyjsku. No a dlaczego? No bo Putin mówi, że jak coś nie było państwem, a Transnistria nie była państwem nigdy, no to można wjechać. Dwa. Obwód kaliningradzki. Kiedy to był jakimś obwód kaliningradzki, był jakimś państwem? Nigdy. Bo Putin mówi, no bo Krym to należał do Rosji. A kiedy Królewiec, obwód kaliningradzki należał do Rosji? To nie było nigdy Konradzie. W związku z tym wjeżdżamy tam rakietami, czołgami, wymordujemy wszystkich po rosyjsku mówiących do ziemi i zaczynamy, przejmujemy terytorium tak jak Krym, mówimy, że to jest, nie wiem, Polska czy cokolwiek. Po prostu on nam daje argumenty, żeby po prostu zwalczać samą politykę rosyjską. Musimy to wykorzystać.
0: Konradzie, mi się wydaje, nie wiem, czy dobrze odczytuję twój przekaz, ale tak mi się wydaje, że jesteś tak znaczy, z jednej strony patrzysz bardzo analitycznie na całą sytuację, a z drugiej chyba zachęcasz nas, żebyśmy ostatecznie kierowali się trochę sercem i podważając te różne analityczne rozkminy, że coś do kogoś tam należy niby, ale ty podważasz to i zachęcasz nas do tego, żebyśmy się skłonili ku takiej refleksji, że to wszystko jest gówno warte i że tak naprawdę gdzieś tam może intuicją, sercem, takim wiesz, żeby w nas człowieczeństwo się obudziło, nie wiem, bo trochę widzę takie różnice między tobą a twoim poprzednikiem, Jezusem Chrystusem. Jezus wszystko traktował bardzo tak, wiesz, bardzo sercowo właśnie, nie? I właśnie to faryzeusze rozkminiali, czy kierowali się mądrością, analizowali, a Jezus przychodził i mówił, no niech pierwszy rzuci kamieniem, kto jest bez grzechu i tak dalej. I ciekawi mnie, już Tomisiu, przekazuję ci głos, i ciekawi mnie, Konradzie, czy ty właściwie jesteś bardziej takim Jezusem, czy może kimś innym, kimś, kto inaczej na to wszystko patrzy, ale to może odpowiesz za momencik, bo Tomisiu chciał zabrać głos.
4: Ja uważam, że źle na to patrzysz. Oczywiście dajmy się Konradowi wypowiedzieć na ten temat, ale tu chodzi bardziej nie o serce, tylko o poszanowanie prawa międzynarodowego. Porównanie. Jeżeli ktoś cię napada na ulicy, okay? Idziesz z tą sprawą do sądu i sąd, jako że jesteś ofiarą, przyznaje tobie, wiesz, rację tego twojego agresora, daje do więzienia, to sąd nie kieruje się sercem, tylko sąd kieruje się pewnymi normami prawnymi, pewnym prawem, tak? I teraz tak, w naszej społeczności międzynarodowej są kraje i po prostu jest pewne prawo międzynarodowe. Jeżeli dany kraj napada na inny kraj, no to jest agresorem automatycznie i drugi kraj jest ofiarą. Tutaj nawet nie chodzi o serce, tylko chodzi o sam fakt, żeby szanować, mieć to poszanowanie do tego prawa międzynarodowego, że nie może tak być, nie możemy jako społeczność w 2022 roku pozwolić na to, żeby sobie kraj bezprawnie napadał i nie ponosił żadnych prawnych konsekwencji za to. I tylko o to chodzi. A serce to swoją drogą. Serce to sobie możesz, wiesz, sercem to możesz pomagać Ukraińcom, jak mają potrzebę. Więc to jest trochę odrębna sprawa, Krawiec.
0: Konradzie?
5: To znaczy, jeszcze kilka. Ja mam zespół Aspergera, więc uwielbiam skoki w bok, dygresje i tak dalej. Takie małe dygresyjki. Pierwsza dygresyjka to naprawdę kiedyś cię chwaliłem, Krawiec, że jesteś wspaniały, niedoceniany prowadzący. Teraz krótko wspomnę, że wspaniale potrafisz wspaniałe pytania zadać. No, ty prawdopodobnie sobie nawet nie zdajesz sprawy, jak genialne pytania zadajesz. Więc zadałeś mi takie pytania, które kompletnie, wiesz, zmieniają jakby kierunek tej rozmowy na bardzo głęboką debatę, której nie jestem w stanie tutaj przeprowadzić, wyjaśnić tego, ponieważ by to wymagało szerokiego wykładu na temat mojej filozofii, nazwijmy to, żeby nie powiedzieć religii, mojej sposobu myślenia o świecie, więc to pytanie, czy sercem, czy prawem, to wymagałoby dwugodzinnego albo więcej wykładu, ale poruszyłeś, trzymaj, zanotuj sobie to pytanie, zanotujcie, bo to jest absolutnie fundamentalne dla zrozumienia mojej rewolucyjnej ideologii, tak, że, którą tu pokrótce będę próbował wam wyjaśnić, nie? Druga dygresyjka to Tomisiu znowu. Słuchałem, Tomisiu mówił chyba, to ty jesteś z tej, z Kalifornii, Tomisiu, dobrze cię pamiętam, z obchodów.

0: Chinoski, że mamy prawo ich mordować, niszczyć, bombardować, ponieważ tam są faszyści, czy naziści, czy cokolwiek. Ja to podważyłem. Teraz przypomniałeś mi podczas tego, co mówiłeś o tym prawie międzynarodowym, inny argument rosyjski, którego nikt nie kontruje, albo niewielu, znikoma ilość to kontruje, że bo my się czujemy zagrożeni, dlatego mamy prawo napaść na innych i ich mordować, niszczyć ich. Dobra, już nie będę powtarzał. Domy, szkoły, szpitale, teatry, dzieła kultury i tak dalej. Biblioteki, życie całych rodzin, wypędzać miliony. Mamy, bo my się czujemy zagrożeni. Słyszeliście, żeby ktoś to skontrował? Ja nie słyszałem.
1: Wiesz,
0: a to
1: Konrad,
0: jest po prostu... To nie mogę... chodzi o... Po... Tak? Mhm.
1: Ja się odniosę
0: to
1: do
0: nie
1: tego.
0: Ale tylko zdanie, żeby wątek dokończyć. To wcale nie tyle, wiesz, to mi się przepchnął wajchę w kierunku prawa międzynarodowego, a ja to pchnę jeszcze dalej. To, co wyprawiają Rosjanie teraz na Ukrainie, Rosja jako Federacja Rosyjska, państwo, które jest potężne i ma głos w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, oni podważają fundamenty całej ludzkiej cywilizacji na planecie Ziemia. Rozumiecie? To jest po prostu Hitler i NSDAP, hitlerowcy czegoś takiego nie dokonali, co robi Putin.
2: No, albo to podobne jest. Tak.
0: Na Polskę, proszę.
2: No, ale to w ogóle jest ciekawa sytuacja, Konradzie, bo teraz różne kraje, różne mocarstwa zaczynają myśleć o zielonej energii, o panelach słonecznych na pustyni, czyli tak, wiesz, jakby cała ta sytuacja z tym barbarzyństwem Rosji, z tym, że ona nie przystaje jakby do XXI wieku, że zatrzymała się gdzieś tam, to ludzi pchnęło do tego, żeby zacząć, żeby wrócić do różnych fajnych naszych projektów, marzeń, typu właśnie panele słoneczne na pustyni.
0: Ale słuchaj, ja dokończę to, co powiedziałem, bo nie dokończyłem bardzo ważnej rzeczy. Rosja wprowadza do porządku, czy nieporządku raczej międzynarodowego, nowe prawo, prawo pięści, które mówi, jeżeli ja się czuję zagrożony, nie muszę podawać żadnych dowodów, że mi coś grozi z waszej strony, ale po prostu sam fakt, że ja się czuję subiektywnie, mam emocje zagrożenia, o emocjach mówiliście, o odczuciu, no to ja mam prawo napaść i rabować i tak dalej. Znowu nie będę przedłużać, wiecie o co. Więc oni kompletnie niszczą przyszłość naszej cywilizacji na planecie Ziemia. Ponieważ wyobraźmy sobie, że Polska w okolicach obwodu kaliningradzkiego gdzieś, czy w ogóle na Ukrainie, polscy inwestorzy, Polska Miedź, cokolwiek, Orlen, Lotos, będą chcieli zainwestować w Ukrainie, bo tam są duże przestrzenie, to my, płasko, dzikie pola, to my postawimy tam wiatraki, panele solarne, żeby ratować klimat, prawda, inwestować w nowoczesne technologie. Rosjanie powiedzą, no ale my się czujemy zagrożeni. Bo na przykład, nie muszą podawać żadnych argumentów, ale nawet podadzą, ponieważ wy do tej pory kupowaliście nasz węgiel, ropę i gaz, a jak teraz będziecie mieć wiatraki na jeziorach mazurskich i na Ukrainie, to nie będziecie kupować i nam się pogorszy stopa życiowa, więc my się czujemy zagrożeni. W związku z tym rakietami Iskander bombardujemy Warszawę, Kijów, niszczymy szpitale, szkoły, wszystkie wasze już wybudowane panele fotowoltaiczne, wszystkie wasze wiatraki, bo my się czujemy zagrożeni.
2: Ale Konradzie, zauważ, że jakby teraz mamy ciekawe czasy, bo świat się podzielił na tych, którzy nie dają się łapać już na tą starą propagandę, na te argumenty takie archaiczne, typu, że szukamy sobie przestrzeni życiowej dla naszych obywateli. Wielu ludzi to doskonale rozumie, że to jest, wiesz, że to jest ściema, że to jest pretekst i tak dalej.
0: Posłuchaj
2: mnie, teraz daj mi też coś popowiedzieć. A jednocześnie w Rosji żyje nadal bardzo wielu obywateli, duży jest odsetek tych obywateli, którzy

0: którzy się na to łapią, są tam gdzieś jeszcze jedną nogą w tym XX wieku, ale wiesz, internet, wymiana poglądów, szerszy dostęp do edukacji, to wszystko sprawiło, że ludzie jednak już się nie dają na to wszystko łapać i są całkiem kumaci, więc może cała ta sytuacja z wojną to jest taka gorzka, bardzo wysoka cena, którą musimy zapłacić za pewne swego rodzaju przesilenie, za pewien przełom, że podsumowujemy teraz jako ludzkość swoją świadomość, jakby wiesz, taki skok świadomości dopingowany w pewien okrutny, straszny sposób przez to, co się dzieje. Popatrz, jak my się dzielimy między sobą, nie? Jak ile jest sporów między nami, między ludźmi, którzy są kumaci, którzy czytają, analizują, spierają się. To, co my robimy teraz, to jest przecież wymiana poglądów. Ja uważam, że taka wymiana poglądów nawet między tymi, którzy są uważani za ruskie onuce tak zwane i tak dalej, to wszystko nas ubogaca, bo nie ma rozwoju bez różnicy zdania, nie?
1: Uważam, Krawiec, że nie są kumaci. Te osoby, które dają Putinowi, są jakby jego tubą w tym, co on chce przekazać, to raczej nie świadczy o tym, że oni są kumaci. Teraz odniosę się do tego, co Konrad powiedział. Wiesz, Konradzie, ja swoją wajchę przesunąłem w tym momencie na maksa, tylko że po prostu ciebie nie było na Discordzie w tamtym momencie i postanowiłem, że jednak z powrotem przesunę gdzieś po środku, bo wiesz, też chodzi o pewien przekaz. Jeżeli będę za bardzo kontrowersyjny i za bardzo taki skrajny w tym, co chcę przekazać,
2: to cię spotka to, co mnie spotkało jakiś czas temu.
1: Dokładnie nie to samo, będę uważany za jakiegoś zjeba, jakiegoś chorego psychicznie.
2: Nie, ale dlatego ja miałem ten przydługi wstęp, że można, słuchaj, jak chcecie łagodnie, to słuchajcie, to misia, nie? Ale ja tu wchodzę po to, żeby wam powiedzieć, że to nie chodzi o to, że Putin, niech tam se zrobi porządek na Ukrainie, co nas to obchodzi. Nie, Putin w tym momencie podważa, ja wam powiem dlaczego, fundamenty cywilizacji, ja już pomijam europejskiej, ale jest tak zglobalizowany świat teraz, że całej, to się może skończyć wojną na Pacyfiku, Chiny sobie teraz wkroczą na Tajwan, bo powiedzą, że oni się czują zagrożeni tym, że wojska na Tajwanie amerykańskie robiły manewry i bombardują Tajwan, więc skończą się procesory z Tajwanu, komputery, zawali się cały internet i tak dalej. To po prostu implikacje tego, co robi Putin, są po prostu katastrofalne dla planety Ziemia, dla cywilizacji. I to mnie niepokoi, że zamiast stanąć po stronie dobra jednoznacznie, Unia Europejska, to Macron znowu dzisiaj 10. telefon do Putina, żeby go prosić, żeby mniej rakiet wysyłał na przedszkola ukraińskie, bo mu to psuje produkcję w fabryce Renault, no po prostu tego, no.
1: Konrad,
2: jest to obłęd, co się dzieje.
1: To mówisz i coś ci powiem, bo nie wiem, czy też o tym myślałeś, czy w ogóle sobie zdajesz z tego sprawę, że Putin nigdy nie poniesie konsekwencji za to, co robi. Dlatego jest bardzo ważne, co my w tym momencie...
2: I on to też wie.
0: Konradzie, dajmy się Tomisiowi wypowiedzieć.
2: Wiem, ale ja tylko na krótko potwierdzam.
0: Ale to się nie, tutaj apeluję zawsze, żebyśmy nie wchodzili w słowo. Nawet ty, Konradzie, jako zbawiciel.
2: Aha,
0: nawet ty, Konradzie, jako zbawiciel, jesteś tutaj zobowiązany.
2: Żeby się podporządkować.
0: Tak.
2: Regułam domu Fight Clubu, czy jakiegoś.
0: Tak.
2: Wiesz co, ja tylko jedno powiem, że ja nie dokończyłem mojej wypowiedzi o implikacjach, więc dajcie mi powiedzieć o implikacjach, wtedy się dopiero zaczną debata.
1: Ja z powrotem mam swoją wajchę na maksa, specjalnie dla Konrada, i powiem taką rzecz, że osoby, które to, co w tym momencie te osoby robią, czyli po prostu propagują to, co mówi Putin i cała rzesza jego tam doradców i tak dalej. Uważam, że tych ludzi, że oni nie są warci, o nich mówić, że oni są inteligentni, czy mają, nie wiem, tam poziom wiedzy. Uważam, że ci ludzie nie mają poziomu wiedzy. Dlaczego? Bo bardzo ważne jest to, co teraz właśnie robimy, w jaki sposób się wypowiadamy o Putinie, to, co on robi, w jaki sposób się wypowiadamy i kogo bronimy. Dlatego, że jak nam się wydaje, że za ileś tam lat ocenimy Putina i że go skażemy na jakąś tam karę, to od razu wam mówię, że nie. Jest coś takiego jak Międzynarodowy Trybunał Karny, International Criminal Court, do którego Rosja nie jest członkiem. A powiedzmy sobie szczerze, ani United States...
2: Przepraszam, jest czy nie jest?
1: Nie jest. Nie jest członkiem. Nie jest. I tak samo jak Stany Zjednoczone są członkiem, nie są członkiem Chiny, na równi z takimi krajami jak Libia, Irak, może jeszcze jeden kraj. Tylko parę krajów nie jest członkami tego zrzeszenia. Więc w tym momencie Putina omijają jakiekolwiek konsekwencje za to, co robi w tym momencie. Jeżeli oglądamy jakieś drastyczne filmiki, na którym, powiedzmy w cudzysłowie, bo nie wiadomo, czy to jest prawda, Ukraińcy przestrzeliwują jakieś tam kolana rosyjskim artylerzystom za to, że bombardowali i zabijali niewinnych cywilów, musicie wiedzieć, że Putin za to nie poniesie konsekwencji w Hadze, natomiast Ukraińcy tak. Ukraińcy poniosą konsekwencje w Hadze, jeżeli się okaże, że to jest prawda. Za wszystko, co Putin robi, a został już skazany jak gdyby na podstawie pewnych artykułów Międzynarodowego właśnie Trybunału Karnego w Hadze, że jest zbrodniarzem wojennym. Natomiast to nie ma żadnego znaczenia, dlatego że Rosjan jest członkiem tej organizacji i nigdy nie będzie ponosił za to żadnych konsekwencji. Więc jeżeli sobie wyobraźcie, że macie zbrodniarza przed sobą, który wam kogoś zgwałci, jakiegoś członka rodziny, albo zrobi wam krzywdę. I w tym momencie, teraz, nie reagujecie, myśląc, że może kiedyś go dopadnie sprawiedliwość, to wam mówię, że nie. Dlatego to jest tak ważne, co robimy w tym momencie teraz, jak się zachowujemy, jakim określeniem go określamy. Czy mówimy, że on, czy go bronimy, mówimy, że tak, bo trzeba było słuchać, co on mówił i straszył, i że tak będzie. Czy nazywamy go tak, jak powinniśmy nazywać, że jest zbrodniarzem wojennym, bo jest zbrodniarzem wojennym. Zajrzyjcie sobie na stronę Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, kogo określa się zbrodniarzem wojennym. Putin we wszystkich tych paragrafach możecie sobie odpowiedzieć tak, czyli on jest po prostu zbrodniarzem wojennym. I to tyle. I po prostu dlatego mnie to strasznie dziwi, że ludzie tak jakby mają niewiedzę na ten temat, nie potrafią wprost oceniać, gdzie jest dobro, a gdzie jest zło w tym wszystkim.
0: Przypomina mi się scena z filmu Expendables, gdzie Mel Gibson, który grał takiego złego zakapiora i został dostał w pierdol od Sylwka Stallone, tak leży na kolanach i pyta się: what about this hag? Co z tą hagą? A Sylwek odpowiada: I am the hag. I strzela mu w głowę. A Putin, znaczy większość zbrodniarzy różnych, to nie dotknęła ich sprawiedliwość. Właściwie to różni zwyrole, typu naukowcy, nie wiem, japońscy różni naukowcy z jednostki 731, gdzie robiono eksperymenty na ludziach, to zostali potem zwerbowani przez Amerykanów jako wybitni specjaliści. Znaczy, jestem w stanie jakoś to zrozumieć, przełknąć, po prostu Amerykanie doszli do wniosku, że nie warto powtarzać pewnych eksperymentów okropnych i warto wsadzić sprawiedliwość na chwilę do kieszeni, dumę do kieszeni i tak dalej, i gdzieś tam zatrudnić tego zwyrola, żeby on się podzielił swoimi informacjami, że to takie mniejsze zło. Ja wiem, że mniejsze zło to takie niepopularne hasło, kojarzy nam się z Jaruzelskim. To było mniejsze zło i tak dalej. Ale jednak coś w tym jest, że czasami jest to faktycznie mniejsze zło. Dziękuję w ogóle biednemu Dzitkowi, który tutaj jako jeden z niewielu oprócz Kasi się poczuwa, żeby mi rzucić dyszkę. Dorzucę do kapelusza małą kwotę, gdyż nie słucham na krzywy ryj, jak to biedny Dzidek właśnie zwykł pisać. Niech moc będzie z wami. Też Knight Air, który jest zwykle bardzo krytyczny, z tego co pamiętam, przepraszam, ale tak mi się kojarzy, wobec Nocnego Radia, napisał: nie sądzę, że to napiszę, ale komentarz Kunrada to najbardziej rozsądny i trafny komentarz Wener od początku wojny. Czyli tak chyba bardzo za Kunradem jest. Kunradzie, czy moglibyśmy... Wiesz, jest piątkowa audycja jednak, mimo wszystko. Wiele osób interesuje to, co się z tobą dzieje, gdzie ty byłeś. Powiem ci, że do mnie na privat docierały takie zapytania, co się dzieje z Kunradem. Powiedz coś, parę słów przynajmniej o tym, jak żyjesz. Wiesz, co się z tobą dzieje.
2: Ja jeszcze może tytułem moich niesławnych dygresji powiem, że to, co powiedział Tomisiu przede mną teraz, to tak jak mówię, w całości się zgadzam z nim. Bardzo mądrze powiedział, że Putin nie będzie karany i tak dalej. Nie będę rozwijał tego tematu, ale tak niestety jest. Jak mówię, no mógłbym gadać tu godzinami o tych różnych, podawać przykłady. W każdym razie jeszcze wrócę do mojego wątku, tak jak mówiłem, że chciałem to dokończyć, bo żeby wam uzmysłowić dlaczego, bo ja powiedziałem, że Putin i Rosja podważają nie tyle prawo międzynarodowe, co powiedział Tomisiu, tylko w ogóle wszelkie prawo, wszelką logikę, wszelką moralność. Wytłumaczę wam...
0: Humanizm dlaczego... w ogóle.
2: To jest tak, dokładnie. No. Ja już pomijam to, że jest korytarz humanitarny dla uchodźców, kobiet i dzieci. W związku z tym ukraińskie kobiety, dzieci wychodzą z wózkami, prawda, i nosidełkami, to w tym momencie Rosjanie otwierają do nich ogień, tak? I zabijają ich. Po prostu oni nie... Ja już nawet chcę publikować wpisy, czy chcę wrócić do nadawania na YouTubie, żeby... Oczywiście nie chcę sugerować żadnej możliwości audycji w Nocnym Radiu autorskiej, no ale w każdym razie chcę publikować tego typu poglądy, że nie używajcie słowa do Rosjan, że Rosjanie, może otworzycie korytarz humanitarny, bo nie, ich cywilizacja, ci
0: turańska,
2: soldaty tam,
0: turańska,
2: nie rozumieją pojęcia humanizm. Oni tak nie ma w ich zbiorze, nie wiem, to też są jakieś odpowiednie słowa, mapy mentalne, Bartosiak mówi. W ich mapach mentalnych, w ich kulturze, cywilizacji dla nas coś jest oczywiste, tak? Korytarz humanitarny, idą matki z dziećmi na rękach. To jest humanitaryzm. Wstrzymuj. Dla nich nie. Właśnie o to chodzi, że my żyjemy w jakby... Ta wojna uzmysłowiła mnie i mam nadzieję, i trzeba, żeby to uzmysłowić, że nie ma, że ludzie wszyscy są tacy sami. Nie, są kompletnie różne cywilizacje, różne kultury na tym świecie. I myśmy żyli w ułudzie, że my się stanie, jesteśmy porozumiewać. Jak ktoś mówi korytarz humanitarny po polsku, to wystarczy to przetłumaczyć na rosyjski humanitarny koridor i oni wiedzą, o co chodzi. Nie, nie wiedzą. To jest puste słowo dla nich, bez znaczenia żadnego. Humanitarny koridor znaczy możemy strzelać parzenam, macieriam i dzieciom. No po prostu u nich tak to funkcjonuje. Ale wracając, bo chcę wrócić do tego mojego przykładu. Oni podważają wszelkie podstawy humanitarnej wszelkiej cywilizacji ludzkiej na planecie Ziemi. Dlaczego? Bo teraz, jeżeli wolno, wystarczy bez podawania, nie musisz iść do sądu, bo gdyby oni powiedzieli, że czujemy się zagrożeni przez Ukrainę i rozszerzenie NATO, to oni powinni iść do sądu, czyli podnieść sprawę w Narodach Zjednoczonych, podnieść sprawę w jakimś sądzie w Hadze, gdziekolwiek. Oni bez podania przyczyn zaczęli niszczyć Ukrainę.
1: Ich organizacji, Konradzie. Rosjanie się wypisali ze wszystkich organizacji.
2: Nie wiem, rozumiem, że... było przygotowania. Później likwidowali wszelkie te memoriały, gazety.
0: Kunradzie, dajmy dokończyć zdanie Tomisiowi.
2: Nie, ale on krótko w tym.
0: Ale rozumiem, że wtrącasz, rozumiem, że chcesz coś wtrącić, ale to poczekaj. I tak masz...
2: Nie, to Tomisiu wtrącił. To mi się wtrącił do mojej wypowiedzi.
0: No dobra, dobra.
2: Ja kontynuuję. Uwaga, teraz mówię. To znaczy, że jeżeli na przykład w moim miasteczku pojawią się jacyś uchodźcy, na przykład z Ukrainy, to ja mam prawo ich zamordować, zabrać ich posiadłości, jak widzieliście, rosyjskich żołnierzy z pierścionkami, złotem, zagrabionym maszynki do mielenia mięsa. A dlaczego to zrobiłeś? Bo czułem się zagrożony. Przedtem w moim miasteczku nie było żadnych uchodźców, żadnych muslimów, żadnych ludzi z ciemnym kolorem skóry. Nagle się pojawiło i ja się poczułem zagrożony. W związku z tym napadłem tam, gdzie mieszkali i zgwałciłem ich córkę, obrabowałem, bo mam do tego prawo. I teraz Tomisiu, fajnie, że jest Tomisiu, ponieważ Tomisiu mieszka w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a ja mieszkam w Wielkiej Brytanii. Tu od setek lat funkcjonuje prawo precedensowe, tak? Że jak coś tak było raz robione, no to bazujemy na tych precedensach z przeszłości i tak dalej. Putin teraz ustanawia nowy precedens, że można zniszczyć kogoś tylko dlatego, że powiedziałeś, że się poczułeś zagrożony i że nie podobał ci się rząd i oceniłeś, twoi analitycy powiedzieli, że to są faszyści. W związku z tym masz prawo bezkarnie, co to Misiu powiedział, że nikt nie będzie ukarany za to i tak dalej. Więc to podważa na przykład ktoś otwiera, nie wiem, jakąś rozlewnię wody mineralnej w jednym miasteczku i w miasteczku obok ktoś otwiera rozlewnię piwa czy wody i bąbelkowej innej. I ten pierwszy właściciel po prostu wysyła tam oddział jakichś wynajętych, nazwijmy to bandytów, nie wiem, bo powiedział, że ja się czułem zagrożony, że mój biznes zbankrutuje i że moja rodzina będzie w biedzie żyła, bo tam w sąsiedniej miejscowości otwarł fabrykę, więc ja go zniszczyłem, zabiłem mu żonę i dzieci, bo ja się czułem zagrożony. I nikt, rozumiesz, i NATO mówi, my nie możemy interweniować, bo by doszło do wojny. No właśnie ma dojść do wojny, bo Putin i Rosja podważają najbardziej podstawowe fundamenty całej cywilizacji, na której funkcjonuje. I Ameryka ma prawo precedensowe, w związku z tym Chiny teraz mogą napaść na Alaskę, ponieważ powiedzą Chiny, no ale my się czujemy zagrożeni przez lotniskowce. Zresztą, słuchajcie, było tak. W 1941 roku armia, flota Japonii, Cesarstwa Japonii napadła na Pearl Harbor. Dlaczego? Bo się czuli zagrożeni przez żądania i potęgę Stanów Zjednoczonych. Przecież Japonia nie miała nic do Ameryki, nie chciała napaść na Kalifornię, wiedzieli, że to nie jest możliwe, tylko się czuli zagrożeni przez wzrost mocy, potęgi militarnej Ameryki, w związku z tym postanowili uprzedzającym uderzeniem zniszczyć flotę w Pearl Harbor. Jak to się skończyło? Nie wolno wam nikogo atakować z powodu, że się czujecie zagrożeni i się skończyło z bombardowaniem bronią nuklearną Hiroshimy Nagasaki, bo nie wolno tak
0: robić.
2: Nagle Putin wywraca to wszystko, pozwól mi dokończyć, Putin wywraca to wszystko do góry nogami i mówi, a teraz już wolno. Czujemy się zagrożeni i nam wolno wszystko i nigdy nie będziemy za to ukarani. Skończyłem.
0: A powiesz coś, Kunradzie, odpowiesz na to pytanie, które zadałem, co tam się u ciebie dzieje, bo to też ludzi trochę interesuje. Trochę ludzi to interesuje.
2: Niewiele się zmieniło dalej. Miałem przeprzewały z moim gospodarzem. Wywrócił dosłownie moje mieszkanie do góry nogami. Później się zbierałem przez parę miesięcy po tym wszystkim. No i teraz się troszkę uspokoiło, no ale doszło do wydarzeń międzynarodowych, czyli podwyżki cen energii, wojna i tak dalej, więc zastanawiałem się, co tu robić. Nastawiam się na wyprowadzkę być może i przeprowadzenie do jakiegoś biednego, taniego mieszkanka gdzieś.
0: Mam propozycję właśnie wracać do Polski. Słuchaj, to tak pół żartem powiem, ale jakbyś się przeprowadził na przykład do Krzysztofa Kononowicza, bo teraz się tam major wyprowadził. Wyobraźcie sobie, ludzie, jakby wyglądała dyskusja Kunrada z Krzysztofem Kononowiczem na przykład, nie? Kunrad tam mówi, no biorąc pod uwagę aktualną sytuację geopolityczną i pewne uwarunkowania cywilizacyjne, mamy tu do czynienia z cywilizacją turańską, kontra łacińska, a Krzysztof Kononowicz odpowiada, weź pan, panie Kunrad, nie pierdol tu, bo pan się zesrałeś po twarożku, wczoraj żeś pan ukradł mój twarożek, ja pana wywąchałem, pan nie jesteś żaden zbawiciel. I tak se rozmawiają ze sobą, to by było coś niesamowitego, po prostu zderzenie cywilizacji wręcz takie.
2: Ja Kononowicza szanuję za to, że jest, po angielsku nazwę to the ultimate prophet, czyli ostatecznym prorokiem, bo on przepowiedział, nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, jakby przepowiedział naszą ludzką przyszłość. Jak on to powiedział? To jego sławna przepowiednia.
0: Że nie będzie niczego.
2: Tak jest, właśnie, że nie będzie niczego, bo dlatego mówię, że to wszystko, co teraz się to jest czas apokalipsy, co obserwujemy na naszych oczach w polityce od Rosji przez Ukrainę do Polski i Europy Zachodniej. I to się skończy tak, że nie będzie niczego. Dlatego ja się tu tak unoszę, że to jest zagrożenie dla cywilizacji, ponieważ właśnie tak to jest, że nie będzie niczego. To już niektórzy mówią, że przez to, że Rosja napadła na Ukrainę, będzie głód w jakichś tam innych krajach. Na razie jeszcze nikt nie mówi, że będzie głód w Polsce, tylko że zwiększą się ceny żywności, podrożeje wszystko, a w innych krajach będzie już klęska głodu, bo nie będzie oleju z Ukrainy, zbóż z Ukrainy, z Rosji. W związku z tym zacznie się już wymieranie ludzi, a potem, jak będzie klęska głodu w innych krajach, dokona się po prostu wstrząsy polityczne. Niektórzy mówią, że będą kolejne fale milionów uciekinierów z Afryki, z Azji, więc to zdestabilizuje sytuację polityczną w wielu krajach, łańcuchy dostaw, te sprawy. No i się wszystko zacznie sypać, cała cywilizacja i nie będzie niczego, a przynajmniej nie będzie porządku, jaki znamy po II wojnie światowej.
1: No, można żartobliwie powiedzieć, że nie będzie niczego. Ja z kolei uważam, że to, co teraz robimy i mówimy, będzie miało wpływ na to, jak będzie wyglądał świat przez następne 100 lat. Jestem w stanie dać za to głowę.
2: I dlatego mówię, że to dzieci, są sprawy fundamentalne.
1: Na tym, jak będzie wyglądał świat przez następne wiele lat, to zastanówcie się dwa albo razy, albo czasem nawet trzy razy to, co mówicie, to, co piszecie na czatach, to, co mówicie swoim znajomym. Zastanówcie się. I tylko tyle, taka moja prośba.
2: A ja bym powiedział, że...
0: Przepraszam bardzo. Pan, panie Kunrazie, pan twierdzi, że pan zbawiciel jesteś. Tak? A ja wywąchałem, że pan... Ja przepraszam bardzo. Ja mam tu obrazy święte i tu jest Pan Jezus. Pan Jezus jest tutaj. A pan w ogóle nie wyglądasz jak zbawiciel. Pan masz ciemne okulary, jak jakiś... narkomani, pan mówi, że pan zbawiciel jesteś, pan gówno możesz, pan gówno możesz zrobić, pan nie jesteś żaden zbawiciel. Ja mam tu zbawiciela na obrazach, święty zbawiciel nasz Pan Jezus, który umarł i nie żyje, a pan żyjesz i pan... Nie jesteś zbawicielem.
2: Ale już wkrótce umrę. Nie martw się, Krzysztofie, bo już wkrótce umrę z głodu, tak jak my wszyscy.
3: Piotr Jackiewicz.
0: O, przepraszam bardzo, donejcik.
3: Nie rozumiem, nad czym te demagacje, skoro to, co obserwujemy dziś, to nic więcej jak teatr dla gojów.
0: Teatr dla gojów, no, oczywiście.
3: Tak. Tylko nie przepierdol na fast foody kareta, aha, hipokryzja, bo właśnie
2: czy mogę jeszcze
0: już sekundkę. Odniosę się do donata. Piotr wpłacił dyszkę, dziękuję uprzejmie. Nie rozumiem, nad czym te dywagacje, skoro to, co obserwujemy dziś, to nic więcej jak teatr dla goi, dla gojów chyba. Łap krawcze, tylko nie przepierdol na fast foody. No to właśnie jest równowartość hot doga, więc może i przepierdolę, bo lubię hot dogi. Właśnie hot dog kosztuje dyszkę. Trącę hipokryzją, bo właśnie konsumuję kebab od ciapatych. O, od ciapatych, to tak nieładnie, widzisz, to właśnie jesteś reprezentantem, Piotrze, tych nienawistników, którzy szukają właśnie jakichś ciapatych, kolorowych, homosiów, czerwonych, komuchów, ruskich. A gdzie człowiek? Wiesz, nawet w narodzie rosyjskim są dobrzy Rosjanie. Nie każdy Murzyn jest zły, to tak ci tłumaczę, jak komu dobremu. Nie każdy Murzyn, ktoś może mieć ciemniejszy kolor skóry, ale to jest dobry człowiek. I nawet jeśli on wyznaje taką religię, która zakłada, że on tam się obmywa, śpiewa gdzieś tam w kierunku Mekki, to też może być spoko człowiek, wiesz? Tak ci wytłumaczę tutaj. Więc rzuć, porzuć swoje jakieś tam animozje, uprzedzenia. No, już Kunradzie oddaję ci głos. I przepraszam bardzo, ale nie będę słuchał twojego przekazu, bo nadszedł ten moment, gdzie muszę się udać do toalety.
1: Prawie krótko coś powiedzieć, że proszę? Ciebie też w sumie to tyczy, bo jak nie chcesz zaczynać swoich audycji od hymnu rosyjskiego, to powinno ci troszkę też zależeć, żeby po prostu, wiesz, najbliższe lata wyglądały tak, żebyśmy nie byli pod żadnym obcym wpływem.
0: Ja, no nie, no, ja bardziej jestem takim amerykanofilem, mi to imponują bardziej kowboje, wolność słowa i tak dalej, i bardziej będę śpiewał, wiesz, oh, can you see? Co tam dalej było? To Misiu, ty w ogóle znasz hymn amerykański? Żyjesz w tej Ameryce, ty znasz chociaż hymn amerykański? Bo możesz się teraz skompromitować, się okaże, że nie znasz.
1: Nie, mnie, żebym śpiewał, raczej śpiewać nie będę.
0: Ale tam jest co? Oczy widzisz? I co tam dalej jest? Co widzisz?
1: No nie będę śpiewał, nie będę śpiewał. Oddaję głos Konradowi.
0: A widzicie, nie zna, mieszka w tych Stanach i nie zna, no. No dobra.
1: No dobra, nie znam, niestety nie znam.
0: Ale się zbłaźnił.
1: Wielu ludzi się uczy i zapomina, bo pewne rzeczy trzeba się nauczyć, jak chce się zostać obywatelem. Tak, niestety jest coś takiego jak egzamin na obywatela, tylko problem jest taki, że to się wszystko człowiek uczy, a potem oczywiście zapomina, nie?
0: Piotr pyta, The Eyes of Darkness, czytałeś Krawcze? Nie, właśnie niewiele czytam i mam pewne braki, ale co, rekomendujesz coś ciekawego? To napisz coś więcej, a nie tylko czy czytałeś, tylko coś opisz więcej, to może przeczytam. Dobrze, a teraz już udaje się, tak brzydko powiem, wulgarnie trochę, oddać mocz i zostawiam was w ogóle tu samych. Gumball się oddalił po angielsku, zdezerterował, taki to człowiek właśnie, o, właśnie poszedł sobie, miał tu adminować, miał wytrzymać, pytałem się, czy wytrzymasz parę godzin, powiedział, że wytrzymam i taki to, tak właśnie wytrzymał, no. Tak więc zostawiam was na chwilkę z Kunradem 44 i z Tomisiem i wracam do was za chwileczkę już. A specjalnie właśnie nie poszedłem i słuchałem, co to się będzie działo tak przez chwilę i czy ktoś zacznie się odzywać. Co, Krawca nie ma i już co? Nikt nic nie ma do powiedzenia? Już w cichości?
1: Konradowi i Konrad się odciszył, więc myślałem, że się odniesie do tego, dlaczego jest tak ważne to, co teraz robimy i mówimy dla naszych przyszłych pokoleń, więc daję mu głos.
0: I zniknął Kunrad. Właśnie. Nie ma go. Może jakieś problemy z łączem, bo nie sądzę, żeby tak po prostu odszedł sobie. Więc chyba jakieś problemy techniczne. No, wcześniej tutaj psycho też próbował się połączyć, ale tak było tutaj, była prośba o głos przez moment, potem zniknęła, więc nie zdążyłem jakby go dołączyć. Może ktoś jeszcze chciałby teraz właśnie do nas się tu przyłączyć, do naszej rozmowy, to zapraszam. Odpowiadałem też tu na priwa ludziom, którzy chcieliby dołączyć do Discorda, ale troszkę mają problem z instalacją tego całego Discorda, aplikacji i tak dalej. Tu instruowałem, co trzeba zrobić. Nie jest to takie trudne, no po prostu zainstalować program, założyć konto, a potem już z górki, no potem już jesteście tutaj z nami.
1: Jest kilka osób, które podnosi łapkę, Krawiec, tak, nie wiem, czy to widzisz, ale chyba chcą się dołączyć.
0: A, teraz tak, no teraz się pojawili. Dobra, to dołączam w pierwszej kolejności Psycho, który tutaj długo czekał, dołączam Diamentowego Janusza i dołączam Kunrada. No, to będzie w ogóle hardcore. I są z nami tutaj, są Diamentowy Janusz, są, jest Psycho, jest Kunrad. Kunradzie, jako że ty miałeś już tutaj dużo do powiedzenia, sporo czasu, to dajmy teraz chwilkę, żeby się wypowiedzieć Dariuszowi i Psycho. A ja w tym momencie znikam, bo naprawdę oko mi wypchnie, już ledwo co zipie.
2: Ja chciałem coś wyjaśnić, że po pierwsze... przyciszałem się, odciszałem i mnie nie było słychać, a drugie to faktycznie wolałbym powiedzieć to, co mam do powiedzenia, jak wrócisz, więc jakąś wypełnia czasu, może ktoś niech mówi, a jak ty wrócisz, to ja dopiero.
0: Aha, powiem. Czyli ty bardziej tak właśnie mięso, a oni ziemniaki, tak, a, rozumiem, to tak skromnie,
1: Ja kapustę będę mówił.
0: Kapusta, kapuściany łeb. Nie, to ja, kapuściany łeb. Ty to, misiu, tak bardziej też ziemniaczki. Oczywiście Kunrad mięso, ty ziemniaczki. Ja to tak, no, nieważne, dobrze.
1: Podroby, tak, nie chciałbym być ziemniakami, a tak pomiędzy mięsem i ziemniakami jakieś podroby, coś takiego?
0: A podroby akurat są bardzo zdrowe i wartościowe, ale niedocenione, tak więc może się jakoś... chętnie bym się utożsamiał z wątróbką. Dobrze. Psycho, czy jesteś z nami?
1: Prawie siku, bo ci oczy na wierzch wywalają się.
0: No już mam takie wyłupiaste, ale psycho w ogóle sobie wyłączył słuchawki i w ogóle on nas nie słuchał. Przyszedł sobie tutaj, to jak on tak nami gardzi, to cofam go w kolejce i pierw Dariusz wspaniały tutaj, mów.
4: Chciałem zaproponować przerwę muzyczną 4-minutową, ale nie wiem, czy to jest takie ten... To jest niespodzianka.
0: To możesz mi wkleić linka na priwa. Psycho se poszedł w ogóle. Tutaj miał włączone słuchawki, posiedział chwilę i poszedł. To dobrze, to dziękujemy za wspaniały głos i wspaniałe pokazanie się tutaj.
2: Ja przychylam się do propozycji przerwy muzycznej na sikanie.
0: Nie, ale to ja się zsikam, jak przyjdę dopiero. Znaczy, nie, to inaczej. Nie zsikam się przy mikrofonie, aż takich rekordów nie chcę tu pobijać i nowych jakby standardów wprowadzać w radio, że się zsikał przy mikrofonie. Pierw się zsikam, potem przyjdę.
1: To jest test na twoją prostatę i widzę, że bardzo dobrze działa, bo chce ci się siku, ale potrafisz jeszcze parę minut.
0: Może to cud, może to obecność Kunrada sprawiła, że jednak ozdrowiałem troszkę i ta prostata, znaczy prostata, nie wiem, to co innego chyba ma znaczenie. Woreczek żółciowy, nie wiem, bardziej. ale...
4: Prostata.
0: Prostata? A czemu nie prosmama? Bądźmy takimi feministami trochę. Prosmama. Dobrze, już naprawdę muszę iść. Zostawiam was i tu się różne rzeczy mogą dziać, bo jak kota nie ma, myszy harcują, wiadomo. Także za chwilę wracam. No.
1: Ja mogę moderować. Oddajemy głos diamentowemu Dariuszowi.
4: Ja chciałem pozdrowić Jezusa, Konrada i Tomisza. I chciałem zapytać, co to się działo z Jezusem Konradem, że go tam długo nie było tak bardzo teraz.
2: No witaj, pozdrawiam cię, dziękuję za zainteresowanie i dobre wspomnienia. Wiesz co, no po prostu zdrowie mi trochę dokuczało, różne sprawy osobiste i nasłuchiwałem, przeszedłem na odbiór i powiedzmy rozwijałem się poprzez słuchanie różnych rzeczy i ciągle mi chodziło po głowie, żeby zacząć nadawać i tak dalej. Założyłem nawet jakieś nowe konto, żeby nadawać, tylko po prostu nie mogłem się do tego zebrać i co chwilę pojawiały się nowe tematy i teraz wojna i tak dalej, w związku z tym jakby to odsuwałem, no ale w końcu zrozumiałem, że nadchodzi mój czas i między innymi o tym chciałbym powiedzieć, kiedy wróci Krawiec, żeby on też mógł tego słuchać, więc czekałem, zajmowałem się jakby trochę moimi sprawami, ponieważ wiem, że żeby wrócić do nadawania, no to trzeba pewnej regularności, tak, a nie chciałem, nawet myślałem o tym, żeby nadać jakiś tam testowy programik, słuchowisko, żeby powiedzieć, że jestem, żyję i może jakby watch the space, obserwujcie, bukujcie, bo kiedyś wrócę, no ale nie chciałem takich zapowiedzi robić, więc jak wrócę, to wrócę, ale po prostu nadal jestem, żyję, o was myślę, nie tylko o was, bo też i o Ukrainie ostatnio, więc chciałbym inaczej powiem, coraz bardziej będę się przechwalał, coraz bardziej jawi mi się, jak bardzo, przepraszam za tą nieskromną, ale my Bogi tak mamy, my mówimy jak jest, a nie to, że musimy udawać, że jesteśmy fałszywie skromni, więc powiem tak, uświadomiłem sobie, jak bardzo brakuje mi kontaktu z wam, mojego nauczania, jak wielką próżnię, prawda, w Polsce, w Europie można zaobserwować, kiedy nie ma tego nowego nurtu politycznego, ideologicznego Zbawiciela, więc w końcu muszę wrócić do nadawania, bo tyle złego, co jest powiedziane, tyle głupot, które są wygadywane, po prostu ktoś to musi nareszcie skontrować jakoś.
1: No właśnie, bo wiesz, tu takie moje zapytanie do Zbawiciela, do Boga, po tym, co widzisz, pewnie może też słuchasz czasami nocnego radia i się do tego nie odnosisz, więc moje takie pytanie do ciebie. Boże, widzisz i nie grzmisz. Dlaczego?
2: Odpowiedź jest taka, że po prostu głównie słucham jakiś... Powiem ci tak, że na przykład Bartosiak, parę miesięcy słuchałem Bartosiaka, Zychowicza, tych geopolitycznych, Sykulskiego, Leszka Sykulskiego, tych telewizji Republika, nawet ostatnio przerzuciłem się na Dziennik Wiadomości Telewizji Polskiej, nawet w internet, po prostu chciałem się najpierw dowiedzieć, co myślą i mówią inni, tak? I nagle wybuchła wojna, jest weryfikacja tych różnych armii, nowego wzoru, geopolityki. Ja ku mojemu zaskoczeniu, szkoda, że Krawiec tego nie słucha.
0: Słucha, no tam nie słucha.
2: Już, zauważyłem, że wiele, bardzo wiele rzeczy, które ja tak ideologicznie, geopolitycznie, politycznie wymyśliłem sobie no dawno temu, o których nawet wam nie mówiłem, bo nie było takich debat, nie miałem okazji, prawda, nadawania regularnego, no to się sprawdza. To omyliłem się co do Rosji. Właściwie nie omyliłem się, ja mam rację, tylko że Putin i kierownictwo Rosji, omyliłem się, ja już od dawna myślałem, że coś mi się tu nie zgadza z tym Putinem. No gdyby on był taki, no to bym tego nie robił, ale to, co on teraz zrobił, spowodowało, że ja się kompletnie rozczarowałem. Znaczy, ja słuchałem, przepraszam, że mówię chaotycznie, ja słuchałem tych paru waszych wypowiedzi, chyba nawet w tej audycji, przed tym, jak wszedłem do wypowiedzi, dołączyłem, i tam chyba Krawiec mówi, że dzielimy się, bo są ludzie prorosyjscy, czy jacyś antyrosyjscy i tak dalej. Otóż ja byłem do niedawna jeszcze prorosyjski. Ja właśnie nie pchałem się do debat, bo obserwowałem, że jest najeżdżanie na Rosjan, na Rosję, na Putina, wiesz, ale na przykład ten cały Orban z Węgier, przyjaciel czy kolega polityczny partii PiS i Kaczyńskiego, on też właściwie się przymilał, jeździł do Putina, do Rosji, no ale to, co ja widzę, ja to nie tak miało być. Wiesz, Rosja miała być naszym obrońcą, naszym dostarczycielem paliw, surowców. Zresztą tak, jak to traktowały go Węgry i Orban. A to, co oni wyrabiają, to jest po prostu jakieś no zdrada, nie tylko Europejczyków.
0: Konradzie, trochę będę przerywał, bo tutaj jako prowadzący muszę dbać o dynamikę audycji, więc trochę ci przerywam. Ale Rosja zawsze była w sumie tak przeciwko nam i nas nie lubiła i były tutaj animozje. Czemu ty tak to postrzegałeś, właśnie, że tak. Czemu ty dopatrywałeś się jakiejś nadziei względem Rosji, że właśnie, coś z nami tutaj zrobią wspólnie?
2: Właśnie moją rolę jako Zbawiciela dostrzegałem w tym, żeby spełnić misję pogodzenia Rosjan z resztą Europy, że żeby właśnie nie jątrzyć przeciwko Rosjanom, nie siać tej wiesz, nienawiści czy jakiejś takiej podważania wiarygodności i tak dalej, że ja byłem, no nie wiem jak to powiedzieć, chciałem, żeby oni byli naszymi przyjaciółmi, kumplami. Ja widziałem to tak mniej więcej, jak to widziała polityka Deutschlandu, czyli niemiecka, tak, że okej, my wysyłamy wam pieniądze, technologie, samochody, Polacy wysyłają wam mięso, jabłka, coś tam jeszcze, a my bierzemy od was surowce. My wam coś, wy nam coś. My wam nie zagrażamy, wy te. Ale ja chciałem przyhamować pisowców Kaczyńskiego, że przestańcie jątrzyć, sączyć te telewizje Republika, te państwowe, TVP. Nie jątrzcie, jakby nie, jest takie powiedzenie, nie wywołujcie wilka z lasu, tak? Ale to po prostu, co zaczął wyprawiać Putin i Rosjanie i armia rosyjska w Ukrainie, ku mojemu przerażeniu wyszło na to, że pisowcy mieli rację. Zresztą oni o tym sami mówią. Patrzcie, mieliśmy rację, że tak jątrzyliśmy na Rosjan, nadawaliśmy. Powiem to tak. Jeżeli ja założę taki przykład, wiesz, medialny, żeby to łatwo było zrozumieć. Jeżeli ja założę moje osobne radio na YouTubie i będę jątrzył, że Krawiec jest pi, i nie słuchajcie nocnego radio, bo to jest karmienie złego wilka i po prostu wszyscy słuchacze nocnego radio to są pi, i będę od rana, znaczy może nie od rana do nocy, ale co wieczór, co tydzień nadawał taką audycję, to w końcu ty mnie spotkasz na ulicy i mi dasz w ryj, tak, w pysk, bo cię tak, albo skończymy nasze relacje, po prostu rozsierdzę cię, jak to się mówi. Tak? Ale jeżeli będę mówił, że no tak, założę osobną stację i powiem tak, nie zgadzam się we wszystkim z Krawcem, ale to jest fajny chłopak, ma swoje racje. Słuchajcie, zaproszę Krawca do mojej audycji, to może on mnie zaprosi. Zróbmy sobie wyjazdowe słuchowisko gdzieś nad jeziorem, może znajdziemy wspólnie. Złagodzimy nasze relacje, może się zakumplujemy i nie dojdzie do mordobicia na ulicy. I tak, rozumiesz, w ten sposób to widziałem relacje Polski i Rosji, Unii i Rosji, NATO i Rosji. Ale to, co robi, właśnie powiedziałem o tym burzeniu fundamentów cywilizacji, to, co robi Putin, nie mieści się w żadnych granicach, żaden przyzwoity, to jest takie właśnie, ty powiedziałeś, że ta wojna nas dzieli. Ta wojna nas dzieli na ludzi przyzwoitych, ludzi honoru, z integralnością charakteru i po prostu kanaliesz, wiesz, brak słów. Niedawno...
0: Wiesz co, Kuracie, przepraszam, ale może niekoniecznie właśnie kanalie, tylko osoby, które przedkładają pewne takie racjonalne wnikają w pewne niuanse analityczne, takie, wiesz, bo ktoś może mieć taką naturę analityczną i analizować ten konflikt dogłębnie i zwracać uwagę na racje różnych stron, kto jak kto myśli, a ktoś inny kieruje się sercem i po prostu krzyczy, wiesz, pomóc na tym biedakom napadniętym. Co ciekawe, jedno się nie kłóci z drugim, bo potrzeba tak. Na przykład jest bardzo taki, wiesz, analityczny, naukowy, a jest całym sercem za Ukrainą i reaguje bardzo tak nerwowo na każdego, kto, wiesz, będzie właśnie... Czyli tak, widzisz, można jednego nie godzić z drugim, bo taka osoba jak on... gdzieś tam wkłada do kieszeni, odrzuca na bok swoją taką naturę, żeby drążyć temat, żeby analizować dogłębnie sytuację, tylko kieruje się sercem, ale akurat w tym przypadku, bo to jego jakoś tam troszkę bardziej dotyczy, jest emocjonalnie związany i widzisz, i on w tym, nie chcę to mówić za potrzeby, ja czasami go podaję jako taki przykład, bo po prostu go znam, mamy jakieś tam relacje i dlatego mam nadzieję, że się nie obrazi za to, ale wiesz o co mi chodzi, nie? Że strasznie skomplikowane to jest.
2: Właśnie ja pochwaliłem siebie jakiś czas temu, że poruszyłeś i że to jest sprawa bardzo głęboka i wymagałaby dwugodzinnego wykładu, więc teraz wróciłeś do tego samego, znowu cię za to chwalę i sam wpadłeś na to i powiedziałeś, że to jest bardzo skomplikowane, więc być może spróbujmy teraz zająć się tym tematem, ja to spróbuję wyjaśnić, bo to jest bardzo ważna sprawa. Może mogę to spróbować wyjaśniać, bo to już drugi raz wszedłeś na ten temat. Więc jak ja to rozumiem? Powiedziałem wam, że musiałbym wam zrobić wykład z tego, jak ja to rozumiem. Więc spróbuję pokrótce naświetlić i może się skończy, że zaczniecie mi zadać pytania, żeby to wyjaśnić. Więc powiem tak, jak ja to widzę? Otóż zrobiłem taki wstęp, że Putin podważa fundamenty cywilizacji. W związku z tym ja powiem tak, nie wiem jak to powiedzieć, bo tego nie przemyślałem, to na żywo teraz wymyślam wszystko. Tą wypowiedź. Nie ma znaczenia, jakie mamy emocje. Mój rozsądek mówi, mój w sensie każdego rozsądnego, inteligentnego, uczciwego politycznie i odpowiedzialnego patrioty we Francji, Niemczech, Polsce, w Czechach, Słowacji, Rumunii, mówi, jeżeli my coś z tym nie, wycofuję, bo tak Brytyjczycy mówią, że musimy coś z tym... Nie, jeżeli my stanowczo nie opowiemy się po stronie Ukrainy, nawet zbrojnie, nie zatrzymamy tego szaleństwa Rosji, to my na tym oberwiemy. Jeżeli nie w tym etapie kampanii wojny światowej, to za rok, dwa, za pięć będzie nasza kolejna rzeź. Albo na zniewolenie nasi rodzice, dziadkowie... jak wpadli w niewolę sowiecką w 1944-1945, to całe ich życie przez 44-45 lat przesiedzieli w niewoli sowieckiej, nie wolno im było wyjechać za granicę Polski.
0: No. Ja się zgadzam z tobą, Kunradzie, i tutaj myślę, że ludzie nie doceniają takich zjawisk, jakby nie rozumieją do końca tych zjawisk. Jeszcze nie dojrzeliśmy jako cywilizacja do tego, żeby rozumieć coś takiego jak karma społeczna, karma gospodarcza. To są takie rzeczy, które można wytłumaczyć nawet naukowo, ale można to w uproszczeniu nazwać jako właśnie karma społeczna, karma gospodarcza, coś, co się odbije na nas po wielu, wielu latach, co będzie wynikiem nawarstwienia się pewnych spraw, nie?
2: Tak, ale Jacek Bartosiak, to jest dygresja w twoim kierunku, Jacek Bartosiak, tego typu ludzie tam próbują to jakoś uzasadnić, że to są powszechne prawa polityki, oni mówią geopolityki, że nawet wynikają z kształtu terenu, z geografii, wynikają pewne prawa i się tego nie da zmienić. Oni mówią na przykład, że jest granica, bariera na Łabie, tak, że po prawej stronie na wschód od Łaby coś tam się nie rozwinęło, a na zachód od Łaby rozwinęła się cywilizacja, podróże i tak dalej, więc oni nawet do tego stopnia te prawa niezmienne, karmy czy coś przedstawiają, a tylko mało kto ich rozumie. Ale ja teraz próbuję wam przedstawić zupełnie szokujące poglądy i teraz pójdę dalej, powiem wam praktycznie znowu, jak na przykład, czyli ty zapytałeś, no ale czy się kierować emocjami, uczuciem do Ukraińców, bo ich lubię, czy mam kogoś tam ze znajomych, czy mi się podoba dziewczyna z Ukrainy, czy chłopak, to nie ma znaczenia. Właśnie o tym ja chcę wam to przedstawić, że możecie, jakiś Ukraińcy mogli waszego jakiegoś wujka, dziadka zamordować na Wołyniu, możecie ich nienawidzić, po prostu pluć, gardzić Ukraińcami, to nie ma znaczenia. Jeżeli dbasz o Polskę, swoją rodzinę, żeby twoje dzieci nie były w niewoli rosyjskiej przez całe kilka pokoleń, do tej pory w Kazachstanie, na Syberii są polskie wioski z potomkami Polaków wywiezionych przez Rosjan. Do tej pory, jak ja mówię, tam są Polacy. Nie wrócili do ojczystych stron. W związku z tym, jak możesz nienawidzieć Ukraińców, ale jeżeli jesteś Polakiem i kochasz Polskę i swoją rodzinę i swój zasrany interes, jeżeli nie chcesz być niewolnikiem albo twoje dzieci, to możesz nienawidzieć Ukraińców, a musisz stanąć do walki po ich stronie.
0: Słuchajcie, to są słowa proroka. Myślę, że prorocy mają właśnie to do siebie, że często mówią takie rzeczy, które nas albo bardzo zadowalają i bijemy im brawo, a czasem nas bulwersują. To jest, prorok nigdy nie mówi takich rzeczy, które tylko przyklaskujemy. To nie jest doda, elektroda. To jest człowiek, który mówi rzeczy, które was mają poruszyć, zastanowić, zbulwersować. Różnie to bywa. Ale zawsze są to rzeczy mocne. To jest taka cecha właśnie proroków, myślę. A tu pytanie do ciebie, Konradzie, takie właśnie trochę jak do wizjonera pewnego. Czy uważasz, że Putin będzie w stanie odpalić rakiety, użyć, wiesz, głowic nuklearnych w końcu? Czy, wiesz, tak czy nie? Czy jak ty to widzisz? Czy w końcu odpali, czy nie odpali?
2: Mogę powiedzieć tak czy nie, ale rozgadam się znowu przez chwilkę, żeby to w szerszym kontekście. Właśnie o to chodzi, że powiedziałem Tomisiowi czy przed paroma minutami, że czuję potrzebę, żeby w końcu po miesiącu rzeźni na Ukrainie, po wysłuchaniu dziesiątków ekspertów, w cudzysłowie, w polskim radiu, telewizji, w końcu zaczął ktoś rozsądnie mówić, czyli ja. Oni mówią tak, zresztą macie nawet w tytułach różnych słuchowisk, tam różnych wypowiedzi ekspertów. Putin nie użyje broni atomowej i tam jakieś uzasadnienia, bo to jest nielogiczne, tak?
1: Użyję, Konradzie.
2: Proszę?
1: Użyję, a ja ci wytłumaczę dlaczego.
2: Ale daj mi dokończyć. Po prostu ludzie nie rozumieją, że Putin jest psychopatą. Psychopata nie kieruje się rozsądkiem.
0: No.
2: Gdyby Putin miał się kierować rozsądkiem i to, co dla Rosji jest korzystne albo nie, to by nie napadł na Ukrainę. Więc odpowiedź jest taka, czy Putin użyje broni atomowej przeciwko Polsce czy Ukrainie? Odpowiedź jest taka, nie wiemy, ponieważ jest to psychopata. Ponieważ my nie jesteśmy psychopatami, w związku my z tym my kierujemy się rozsądkiem, a on nie. Może wstanie lewą nogą, może się źle wyśpi i powie tak, no, jobtwaju, tam przywalimy Ukrainę, a co? Niech się nas boją. I przywali. I to nie ma kompletnie nic w umyśle psychopaty związanego.

0: władzy w Rosji. I o to chodzi, że dopóki szaleniec typu Hitler, typu Stalin, typu jakiś tam Mao, typu Putin są u władzy i mają guzik, nie wiemy, co się stanie. Może użyje, jego otoczenie się nie będą dziwić, wszyscy jeszcze mu przyklasną, bo powiedzą, no tak, gdybyśmy nie użyli tej broni atomowej, to by Ukraińcy na nas zesłali, bo w tajnych laboratoriach mają broń biologiczną i by nasze rosyjskie dzieci wytruli, więc wszystko jest usprawiedliwione. O to mi chodzi, że kończył się świat przewidywalny, żyjemy w świecie psychopatów u władzy i do tej pory oni udawali demokratów, oni fałszowali sobie wybory, żeby uzasadnić, że
1: halo? Jakieś problemy techniczne? No zdarza się, zdarza się. Kunradzie, słyszymy się? Dariuszu?
2: Ja słyszę.
1: Tomisiu jest, okej.
2: Okay. Konrada coś.
1: Konrada wywaliło całkiem. Psycho też przez moment był z nami, ale się jakby, nie wiem, Jaś nie doczekał, tak powiem. Jaś nie doczekał. Psycho...
0: Powtórzyła się ta sprawa, która zdarzyła się poprzednio, że ja mówię, a kompletnie mnie nie słychać, ja nic nie przyciskałem, żadnych...
1: Nie, przed chwilą, dosłownie przed chwilą cię wywaliło tak, dobrze, na chwilę.
0: Dobrze, że mi zwróciłeś uwagę. Nie, wyjaśniam. Ja się sam wyłączyłem i prosiłem cię o dołączenie, bo to jest jedyny sposób, żeby uaktywnić mój mikrofon. Coś tu jest jakaś wada w tym systemie.
1: No dobra.
2: Uchem wyłączasz, jak masz telefon.
0: Ja może dokończę, bo nie wiem, czy mnie było słychać, że po prostu skończył się czas pewności w polityce. Do tej pory dyktatorzy, psychopaci udawali demokratów, a teraz Putin już właściwie nie musi nic udawać. On może zbombardować broń atomową i...
1: Ja ci przepraszam, przerwę, bo jakby, wiesz, z całym szacunkiem dla ciebie, ale jakby wytłuszczyłeś i świetnie przekazałeś to, co masz do powiedzenia, jakby wszyscy zrozumieli i nie warto, wiesz, przedłużać tego, jakby rozciągać. Masz taką cechę, że jesteś gawędziarzem. Może byś się lepiej sprawdził jako nadający, na przykład w audycji. Po prostu czasami pewne rzeczy warto powiedzieć krótko, węzłowato, jak to się mówi, i to już nie, wystarczy.
0: Ale ja mam zespół Aspergera i to jest moja cecha.
1: Ja też mam.
0: Ja lubię rozgadywać, także nie musisz mi tego tłumaczyć, bo ja to wiem. Tylko wtedy mnie skróć, naprowadź na główny wątek i ja już to łapię, że...
1: No to
0: że
1: cię
0: ja
1: naprowadzam, no to się naprowadzam, właśnie... że jakby...
0: Jasna
1: sprawa, jakby wiesz, po prostu kiedy wszyscy już wiemy, o co chodzi, jakby przekazałeś swoje tylko stanowisko, wiesz... to już wystarczy i nie musimy tego rozciągać jakby na jakąś na dłuższą wypowiedź. Znaczy, wiesz, to jest problematyczna sprawa, bo mi się ciebie ciekawie słucha i chętnie bym sobie ciebie dalej posłuchał, gdybyś nadawał dalej tęczę Zbawiciela w Nocnym Radio, czy bo miałeś nawet dwie audycje w Nocnym Radio i to jest zupełnie wtedy co innego, nie? Ale jak sobie tu gadamy, to warto troszkę sobie się czasami ugryźć w język i nabrać takiego wyczucia, że coś już powiedzieliśmy i że to już jest jakby w 100% jasne i już spoko,
0: ale
1: nie?
0: Wiesz co, no. Dla wyjaśnienia, ja teraz celowo powtórzyłem pewne rzeczy, bo miałem rozłączony mikrofon i ja nie wiedziałem, co było słychać, więc ja celowo to powtórzyłem, mimo że mogłem to już powiedzieć to samo przed chwilką. A ktoś pytał, co u mnie było, jak mnie nie było, więc powiem jako ciekawostkę, że jedną z moich myśli było taką, o, miałem audycję jakieś tam, ale później, ale po co ja tyle gadałem przez 2, 3, 4 godziny? Przecież trzeba robić krótkie audycje typu 20 minut, zamknąć to w jakimś wstępie, rozwinięciu, zakończeniu i niech ludzie słuchają na różne tematy, jak chcą, posłuchają kilku audycji szedł, ale nie jedna.

0: długa audycja, rozgadana, więc to też zauważyłem, że muszę popracować nad stylem swojej wypowiedzi.
1: Niekoniecznie. W przypadku audycji to się lepiej sprawdza właśnie, bo ludzie lubią sobie, wiesz, trochę się oderwać od rzeczywistości, posłuchać sobie kogoś, kto ma coś do powiedzenia, wkręcić się, wiesz, w klimat i wtedy można snuć opowieści. Ale trochę innymi prawami się rządzi taka dyskusja, kiedy tutaj jest parę osób, ktoś tam czeka na swój głos i tak dalej, wiesz, no po prostu to wtedy trzeba trochę bardziej zwięźle. No, ale to nie ma problemu, bo też nie chcę cię tutaj specjalnie strofować, czy tam cię jakoś, wiesz...
0: Nie, ale... No. Słuchaj, umówmy się tak, że nie bój się wtrącać mi, tylko nie robię wykładu, tylko od razu skracaj, albo dąż do podsumowania. Wiesz, także ja wiem, albo nie rób dygresji, albo wróć do...
1: Tak.
0: Mnie i aż wtedy zrozumiem, o co chodzi, bo ja wiem, że coś, jestem rozgadany i tak dalej.
1: To nie jest wada, to jest po prostu... To się dobrze sprawdza w przypadku audycji. A tymczasem dostałem, słuchajcie, donata, uwaga, 44 zł.
0: Przypadek?
1: Przypadek? Nie sądzę. Ale nie wiem, Kunradzie, czy spodoba ci się treść tego donata. Cytuję. Jej biodra powoli falowały do przodu i tyłu, i do tyłu, a jej dłoń zaczęła ocierać się o łono. Wysuwała i wysuwała swój palec, spięta mocno mięśnie, zaciskając pochwę wokoło palca. Zawsze tak robiła. Kiedy masturbowała się, myśląc o Tomasie. O Tomasie? Pytanie, czy to do Tomu, czy do Tomisiu?
0: Mnie się zdecydowanie nie podoba ten cytat, ale Tomisiowi się może podobać.
1: No taki bardzo, taki seksualny i to nie wiem, czy się nadaje na nocne radio, bo my tu o ważnych sprawach mówimy, a tu ktoś tutaj o palcu, o wsadzaniu, o biodrach. No to taki trochę dysonans, ale no spoko. Bardzo dziękuję, bo mi to pomaga. Jednak donejciki robią robotę. Akurat jestem bardzo nie przy forsie. Przypuszczam, że tak samo jak Kunrad na przykład, bo Kunrad też chyba... Wiecie, taka jest cecha proroka, zbawiciela, że zawsze... Znaczy, wiesz, Kunrad w sumie... A poruszę ten temat.
2: Krawiec. No. W donacie nie liczy się jakość, tylko ilość.
1: No tak. No... Konradzie, ale popatrz, Jezus był właściwie samowystarczalny i nie martwił się o pieniądze zupełnie. Jego utrzymywały kobiety w zasadzie, tak wnioskuję z Biblii. Miał takie sponsorki. To trochę mnie łączy z Jezusem właśnie. Tak się czasem się zastanawiam, czy ja więcej mam z Jezusa w sobie, czy ty. Mnie na przykład kobiety utrzymują i są moimi fankami i bardzo jestem im wdzięczny za to. O, właśnie, chyba poruszyłem drażliwy temat, bo Kunrad zniknął. Chyba się obraził.
0: Problem z mikrofonem. Mogłem nic mówić.
1: Okej. No właśnie, Kunradzie, jak ty na to patrzysz? Czy ja mam w sobie więcej z Jezusa? Bo mnie, wiesz, kobiety utrzymują tak jak Jezusa. Też mam coś tam, jakieś myśli wzniosłe. A z drugiej strony... Trochę nie pasujesz do proroka, bo ty jednak klepiesz biedę troszkę, a wiesz, Jezus miał bogate szaty i tak dalej. Znaczy, wiem, że spłycam trochę temat, bo ty się nie uważasz za drugiego Jezusa, tylko za tego, który przyszedł, bo tamten nie przychodzi, miał przyjść i nie przychodzi. Tak. No to ja przychodzę.
0: Tak jest, ale ty coś mylisz, bo Jezus... Jezus, że się wyrażę, pierwszy, bo jestem Jezus 44, był żebrakiem. On był karmiony przez tam innych, a oni głodowali. Były sceny, że napadali na czyjeś pola i uczniowie Jezu zbierali z czyjegoś pola kłosy, bo byli głodni. czyli no, obrobili komuś pole, bo nie mieli co jeść. Przy innych okazjach Jezus musiał, nie mieli co jeść jego uczniowie, jego wyznawcy, może nie wyznawcy, tylko słuchacze, to musiał cudami rozmnażać chleb i ryby, bo nie mieli co jeść. Także kiedy umarł na krzyżu, to ktoś mu podarował grób, bo też nie miał swojego grobu i majątku, więc ten Jezus biblijny był też biedakiem i żebrakiem. Nie ma żadnych wskazówek, że miał jakiś majątek, czy tak jak mówisz, należał do klasy średniej, czy coś. Nie, nie, tak nie było. Otaczał się biednymi robotnikami, rybakami i tak dalej. A ja nie dążę do tego. Ja po prostu widzę, że ten blicht materialny dążenie to jest ślepa uliczka, nie tędy droga. Jest to droga do zagłady, ale to bym też musiał osobną audycję nadać. Ja odkryłem, że przyszłością i naturalnym stanem ludzkości człowieka jest bieda. O tym chciałem kiedyś nauczać.
1: O, to ciekawa myśl. Naturalnym stanem człowieka jest bieda.
0: Tak, dlatego na przykład ja nie zgłaszam się do polityków Konfederacji i tak dalej, chociaż być może część z ich poglądów bym podzielał, bo ich fundamentalnym nastawieniem do życia jest bogacenie się. Obniżcie podatki, niech ludzie się bogacą. A ja zrozumiałem, to jest fundament mojej filozofii i religii, że podstawowym, pożądanym stanem ludzkości człowieka jest bieda, życie w biedzie. Zamiast ścigać się, kto będzie bogatszy i wygrywają tylko 2% najbogatszych, a reszta jest coraz bardziej biedna i zostaje w tej biedzie, to trzeba przyjąć, że nie ścigamy się do bogactwa. Między innymi dlatego upadł komunizm w krajach bloku sowieckiego, ponieważ Sowieci, PZPR, chcieli się ścigać z kapitalistycznym Zachodem na to, kto udowodni, że ich system jest lepszy, że ludzie są bogatsi. A przecież to był błąd. Nie o to chodzi, żeby być bogatym, tylko żeby żyć w harmonii z przyrodą, w systemie odnawialnym, czyli jak to się mówi po angielsku, sustainable, podtrzymywalnym, żeby nie konsumować więcej zasobów, niż nasz kraj jest w stanie dostarczyć, żeby nie uzależniać się od importów z zagranicy, typu na przykład, no bo do komunistycznej Polski przywieziono transport pomarańczy z Kuby albo bananów z jakiejś tam ludowej republiki. Nie, w Polsce banany, cytryny, pomarańcze nie rosną, w związku z tym nie pożądajcie tego owocu, może nie zakazanego, ale drugiego. Jedźcie polskie gruszki, jabłka i śliwy.
2: Konrad, jakbyś się odniósł do tego, jak na przykład... Wiesz, Adam spróbował jabłko. Uważasz, że to jest coś złego, żeby coś spróbować? Czy uważasz, że w sumie dobrze jest w życiu coś spróbować? Żeby posmakować?
0: Wiesz co, ten mit o jedzeniu jabłka jest kompletnie niezwiązany z jabłkiem, tylko z zakazem wydanym przez Boga. To w ogóle o jabłko nie chodziło, czy o owoc, który został naruszony. Ale tak, no warto to poszerzać horyzonty. Tak? Na przykład zwróćcie uwagę, co się dzieje w Rosji. W Rosji żyje w tym zamknięciu i oni nie poszerzają horyzontów tej rosyjskiej ludności w tych rozległych terenach, wioskach, miasteczkach. W związku z tym oni nie wiedzą, co się dzieje. Można nimi łatwo manipulować, wmawiać im, że jesteśmy zagrożeni, że tego. Więc tak, rozszerzanie horyzontów człowieka. Nawet byłbym za tym, żeby nie prowadzić indywidualny biznes turystyczny, tylko na przykład wysyłać dzieci, młodzież na zagraniczne wycieczki, nie wiem, do ciepłych krajów, do Afryki, żeby sami doświadczyli innej rzeczywistości, żeby poznali świat i nie na zasadzie właśnie przepychu, bo mój tata nas wziął, czy pojechaliśmy na wczasy do kurortu. Nie, a wy nie pojechaliście. Nie, niech wszyscy pojadą, niech wszyscy zobaczą. Cała klasa rozszerzy horyzonty umysłowe.
2: to muszę przerwać. Ale właśnie do tego mnie ciekawi twoja opinia, bo chodzi mi właśnie o bogactwo, czyli jeżeli ktoś jest biedny, powiedzmy ktoś zaczyna z takiego statusu biednego i chce się wzbogacić, żeby właśnie posmakować to bogactwo, jak smakuje, zawsze może wrócić do tego statusu biednego, jeżeli mu bogactwo nie posmakuje. I pytanie moje, czy jest coś w tym złego, żeby spróbować posmakować, jak smakuje bogactwo? Co w tym jest takiego złego?
1: Ale to właśnie, no, dobre pytanie.
0: Że co jest takiego złego, żeby posmakować, jak smakuje alkohol, jak narkotyki? No to, że cię to może wciągnąć, że koszty uboczne, to jest...
1: Kunrad tutaj jest, niestety, ale słuchajcie, niestety... tutaj się okazuje, że Kunrad jest taki w opozycji do narkotyków. A Kunradzie, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że większość wartościowych artystów, pisarzy, muzyków to jednak ci, którzy ćpali?
0: Dobrze, ale pytanie nie tego dotyczyło, tylko mówimy, czy powinniśmy propagować wśród młodzieży, ludności, próbowania, żeby wszyscy próbowali wszystkiego czy czegoś tam. Ja mówię nie. I tutaj staję na pozycji o dziwo stricte, ściśle katolicko-jezusowo, tak, jezusowo, biblijnych. Czyli ja, Jezus Antychrystus, staję po stronie Jezu biblijnego. Mianowicie on powiedział, jeżeli cię ręka skłania do grzechu, to odetnij tą rękę. Także on był fundamentalistycznie przeciwko próbowaniu. Nie wytłumaczył tego dlaczego. Ja nie jestem aż takim radykałem, żeby jeżeli cię ręka skłania do wzięcia narkotyku czy czegoś tam grzechu, to odetnij. Nie, ale ja bym był za takim miękkim siłą perswazji, nie rób tego. Byli tacy, którzy próbowali, część z nich po prostu wpada w nałóg, część z nich wsiada do samochodu, rozbija samochód, zabija ludzi. Nie rób tego, odbierzesz sobie kontrolę nad swoim ciałem, umysłem,
1: a to mnie
0: albo inaczej.
1: Zawiodłeś mnie, zawiodłeś mnie trochę, Konradzie, teraz, bo zrozumiałbym, gdybyś celowo w tym momencie zniechęcał ludzi do narkotyków, mając w tym jakiś cel. Słuchaj. Jednak używki, substancje są dla wybranych. To jest pewne misterium. Więc nie można tego propagować dla wszystkich siłą rzeczy. Gdybym czuł, że ty... Znaczy, czuję, że... przepraszam, Donecik.
3: Któryś lecę z Moskwy do Odessy i znowu przypływ odwołali lot. Wynika to ze słów jej wysokości.
1: Cicho.
3: Statycznej jak Aeroflot.
1: 50 zł. O, to wspaniały słuchacz, podpisujący się pseudonimem Tam, wpłacił 50 zł. To musi być wspaniały człowiek. Ja czuję, że dobra energia bije od tego człowieka i pisze on właśnie mądrze bardzo. Jeszcze nie przeczytałem, ale wiem, że mądrze. Pisze, raz któryś lecę z Moskwy do Odessy i znowu psia krew, tak trochę przeklął, ale tak kulturalnie przeklął, odwołali lot, wynika to ze słów jej wysokości stewardessy. Nie wiem, o co mu chodzi, ale na pewno bardzo mądrze. Majestatycznej jak Aeroflot. Dziękuję uprzejmie. To jest złoto, nie człowiek. 50 zł wpłacił. Właśnie, no, szanuję i cenię bardzo. Tak, Kunradzie, wracajmy do naszej rozmowy.
2: Zapominajcie, że ja też tu jestem.
0: Ja chciałem zwrócić uwagę, że ktoś dłoń podniósł.
1: Dobra. Znowu psycho, czyli po raz 15 spróbuję go odebrać i pewnie znowu się nie uda. Czuję, że audycja, w której bierze udział Kunrad 44 i psycho, to mógłby być hit. ale to się pewnie nie uda. Takie dwa bieguny. O, Gumball w ogóle dołączył. Syn marnotrawny, który uciekł. Uciekł.
4: Pan jest trzeźwy.
2: Słuchaj, krawiec, to w momencie, kiedy ty będziesz odbierał psycho, czy ja mogę zadać pytanie Konradowi?
1: Proszę uprzejmie.
2: Konradzie, uważasz, że człowiek...
0: Nie, przepraszam, pozwólcie mi dokończyć.
1: Ale nie, Konradzie. Tutaj, wiesz, pewne reguły są. Mówi to misiu, dajmy mu coś powiedzieć, no.
2: No, czy człowiek, który jest biedny, może być chciwy? To jest moje pytanie. I czy jego chciwość, będąc biedna, może być niezauważalna? Natomiast tutaj jest mowa, bo ty trochę porównałeś to do narkotyku. Mi się wydaje, że u ludzi bogatych to nie jest uzależnienie od bogactwa, tylko to jest chciwość, że chcą po prostu być cały czas bogaci. Ale tak jak mówię, jest pytanie, przecież osoba biedna też może być chciwa, a to, że ta chciwość jest mniej zauważalna, no to już jest swoją drogą, nie?
1: I Konradzie, i w tym momencie się poproszę o ripostę, która będzie trwała mniej niż 3 minuty. O.
0: Ależ masz rację, co więcej, powiedziałbym, że chciwych ludzi jest być może więcej niż pośród biednych, niż pośród ludzi bogatych. Chciwi pośród bogatych to są ci chciwi spośród biednych, którym się udało wzbogacić, a reszcie chciwych się nie udało wzbogacić i pozostali pośród biednych. Mnie chodzi o to, żeby stworzyć system taki, nie wiem jaki. Jest taka religia Jainizm w Indiach, gdzie oni już posunęli, zresztą buddyzm chyba też to ma, wyrzeczenie się bogactwa do takiego ekstremum, że oni nago chodzą. Oni nawet odzieży nie mają, wiesz? Nic nie mają, po prostu tak jak ich natura stworzyła, takim pozostają, nie pożądają nawet odzieży, domów i tak dalej. To jest jakby skrajność, ale ja bym dążył do tego, żeby właśnie sprzeciwić się rządom PiSu, Morawieckiego, że patrzcie, jak my się bogacimy, Polska ma wzrost 5%, najszybszy wzrost po Chinach, my się rozwijamy, mamy coraz więcej bogactwa. Po co? Po co wam więcej bogactwa w Polsce? Ale to zadłużamy kraj po to, żeby być ciągle bogatszym, bogatszy, ten wyścig się nigdy nie skończy.
2: Tak, ale
0: ja bym powiedział tak, zaakceptujmy ten poziom życia, który mamy i bądźmy z tym szczęśliwi.
2: Konrad, ty mówisz o takich skrajnościach, żeby się nie bogacić, wiesz, ale natura ludzka właśnie taka nie jest, bo człowiek z natury właśnie chce coraz więcej, chce do czegoś dążyć. To jest taka typowa natura ludzka. I próbowanie przyjąć takiego systemu, który jest wbrew naturze ludzkiej, to jest w jakiś sposób zniewolenie człowieka i czy nie wiem, czy to jest dobre.
1: No, dokładnie, Tomisiu. Tutaj w ogóle jak Konrad coś, wiesz, powiedział o tym, że człowiek nie dąży, że naturalnym stanem człowieka jest bycie biednym, to wódz nasz, też tutaj bywalec stały, otworzył oczy w tym momencie, tak cink, po prostu się obudził nagle ze snu, gdzieś tam złapał za mikrofon odruchowo, bo to są rzeczy kontrowersyjne, faktycznie. Ale Konradzie, dajmy Gumballowi coś powiedzieć, bo Gumball tutaj do nas dołączył. Gumballu, halo, halo? Jesteś z nami? Gumballu? Halo? Chyba mu się od tych...
0: Ja bym prosił o ripostę do Tomisia.
1: Już, już, za momencik, tu spokojnie. Każdemu damy czas, każdy ma swój...
2: Ja mam jeszcze coś zaproponować Konradowi, zanim zrobi ripostę, bo na dniach będę zakładał swój kanał, który będzie kanałem politycznym.
1: O Jezu, znowu kanał! Wszyscy teraz zakładają kanały, Discordy. Co to się dzieje, no?
0: Ale proszę, jak nie masz kanału, to nie istniejesz, no.
2: Słuchaj, to nie będzie żadna konkurencja dla ciebie, krawiec, obiecuję. I nadal tutaj będę, i nadal będę się tutaj objawiał, tak jak Konrad, od czasu do czasu. Natomiast dam Konradowi możliwość na dłuższe wypowiedzi na moim kanale, bo to będzie kanał stricte Historia polityczna i geopolityka.
1: O, czyli więcej Kunrada. No to może być ciekawe, czyli Kunrad 100%, bo tutaj jest tak w Nocnym Radio trochę Kunrad 70% jednak. No.
0: Nie, ja bym był za tym, żeby Tomisiu mnie przehamowywał, żeby Kunrada w kanale było do 44%.
1: No, a tymczasem Gambola nie było słychać, Psycho próbuje się dołączyć po raz 15 i mu się nie udaje. Gambol, słyszymy się?
4: Halo?
1: No halo, teraz słychać, no.
4: No, coś się zjebało.
1: Zjebało.
4: A pan ile już wypił?
1: Mniej niż pan chyba.
4: No pan, no ja nie piję, bo nie mam niczego. Nawet brewera nie mam. Znaczy mógłbym pić spirytus, ale nie będę.
3: 50 złotych. Kolejny komunikat zabrzmiał.
1: Przepraszam bardzo, muszę przerwać. Są rzeczy ważne i ważniejsze.
3: A ja tam nie chcę, mnie tam pochwalę.
1: Donajcik wpadł. Tak jak to mówię właśnie. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Jednak donajcik, którego wysłał słuchacz podpisujący się pseudonimem Tam, 50 zł. Aż się wzruszyłem. Aż mi łza spod pachy. Kolejny komunikat zabrzmiał znów, że nad Marmańskim wyż i niebo, jakiś bełkot, szczerze przejmuje Kijów, Kiszynów i Lwów. A ja tam nie chcę, mnie tam po cholerę. Napisał tak na pewno mądrze, pewnie ja tego nie rozumiem, tej mądrości za bardzo, ale tam właśnie wysłał 50 zł. Dziękujemy bardzo. Dziękuję w imieniu całej redakcji Nocnego Radia, Rady Nadzorczej i tak, wspaniały człowiek. Dobrze, oddaję już głos właśnie Gambolowi, członkowi Rady Nadzorczej, właśnie słuchamy. W jakim kierunku powinno iść Nocne Radio? W jakim kierunku powinno iść Nocne Radio?
2: Czy te donaty będą podzielone między członkami Rady Nadzorczej? Takie moje pytanie.
1: Zareaguję śmiechem w tym momencie.
4: tak, ten... Ale w sumie widzę, to nie obchodzi. Ten, miałem pytanie do Konrada, co on myśli w sumie na temat świadomości człowieka, ale myślę, że to jest pytanie nie na tą godzinę.
1: Właśnie bardzo dobre pytanie do Konrada, właśnie świadomość człowieka.
4: Czy istnieje, czy jest to tylko iluzja?
1: Jeszcze lepsze pytanie, właśnie. Czy... My się tak dużo zastanawiamy dzisiaj właśnie nad świadomością człowieka. Niby internet jakoś nas wzniósł trochę wyżej, że więcej się zastanawiamy nad tym, dlaczego tu jesteśmy, kim jesteśmy, ale właściwie czy to nie jest taka iluzja, tak jak to powiedział Gambol właśnie mądrze. Kunrad chyba nie znał odpowiedzi na to pytanie, bo zniknął, rozłączył się. Psycho cały czas próbuje tutaj dołączyć, ale on nie odpowiada na moje jakby tutaj... Tak, Kunrad... No widzicie, coś u Psycho jest nie tak, bo Psycho nie mogę dołączyć. Nie odpowiada na zaproszenie, zaproszenie wysłane, przepraszam, ale Kunrad dołączył znowu, zerwało, ale dołączył.
0: Ja, w sprawie technicznej, ja zaobserwowałem, że ja trzymam telefon w ręku, nic nie przyciskam, nie klikam i czasami mi się samo podgłośnia, czasami mi się ścisza, a czasami tracę po prostu możliwość mówienia, działania mikrofonu, bo kiedy mówię, to to takie, taka aureola się pojawia wokół mojego, mojej ikony, czy znaczy, że mikrofon działa. I to przestaje działać i wyciszanie mikrofonu po ponownej aktywowanie w ogóle nie działa, mnie nie słyszycie, więc muszę wyjść z pokoju i prosić o dołączenie i wtedy nagle wszystko się naprawia, więc jest jakaś techniczna wada w tym, przynajmniej moim Discordzie. Mhm.
1: Tu niektórzy na czacie zazdroszczą mi donate'ów i piszą: Krawiec, to dzisiaj zarobisz. To dzisiaj zarobisz. No, przypominam, że śpiących żuli ogląda więcej osób niż mnie, sporo więcej, bo na przykład 1000 osób ogląda śpiących żuli i im tam wpłaca po 200 zł. Bystrzak ostatnio zebrał po 14 tysięcy za swoich śpiących żuli. Ja zarabiam tam stówkę, 150 na audycję, więc tak skromnie trochę. Z kolei Jamci to pisze tutaj, że znowu napędzam chorego psychicznie gościa i robię mu krzywdę. Pewnie chodzi o Konrada. Tak, myślę, Jamci, to, że jesteś bardzo złośliwy tutaj i taki, wiesz, taki zenonowaty trochę, bo ja Konrada od zawsze jakoś tam lubię, fajnie nam się gada, ma coś do powiedzenia ciekawego i fajnie mi się z nim rozmawia. Konrad ma swoje poglądy takie specyficzne, z którymi można się spierać, można dyskutować, ale to jest jakaś wartość i to jest ciekawa postać po prostu. Nie mam nic... Jeśli uważasz mnie, Jamci, to za osobę, która wykorzystuje kogoś tak, wiesz, instrumentalnie, żeby sobie, nie wiem, tam nabić popularności, donate'ów, to źle świadczy o tobie, w moich oczach przynajmniej, nie? Bo miałbym do ciebie żal, gdybyś tak faktycznie uważał, że ja tu Konrada jakoś wykorzystuję. Mi się z Konradem po prostu ciekawie rozmawia, toczymy sobie jakieś tam dysputy i z czymś się nawet możemy nie zgadzać do końca, ale wiesz, no to z Jezusem też się pewnie niektórzy nie zgadzali do końca.
2: Ja uważam, Krawiec, że jak ktoś, dopóki ktoś nie jest prawnie ubezwłasnowolniony, żeby się wypowiadać, to ma prawo, żeby uczestniczyć w rozmowach i się publicznie wypowiadać.
0: Nie, ale ja przyznaję się do zaburzeń psychicznych. Ja mam zaburzenia psychiczne, one mi dokuczają. Chciałbym być normalny, zdrowy, nie mieć zaburzeń. One są zdiagnozowane jako zespół Aspergera, to jest spektrum autyzmu. Mam pewne, jestem dziwakiem. Kiedyś mi mówili: ty wariacie, a ja mówię: no tak, wariat to znaczy odmieniec, ktoś inny od normy, no tak, jestem inny od normy, no i tyle, a że ktoś mi robi z tego zarzut, proszę bardzo, jak mi udowodnisz, że mam na przykład urojenia psychiatryczne, nie zespół Aspergera, tylko zaburzenia urojeniowe i wygaduję jakieś rzeczy kompletnie oderwane od rzeczywistości, no to udowodnij mi to, tak? Ale samo zarzucanie, że ktoś ma jakieś zaburzenia, typu na przykład ja mam Aspergera, w związku z tym nie wolno mnie puszczać w radio, to wiesz co, ja szczerze ci powiem, że słuchałem różnych politycznych debat w mainstreamie, nazwijmy to, i paru, no dobrze, co najmniej jednego reportera, takiego dziennikarza bardzo inteligentnego, sam zacząłem diagnozować, ty, on się tak zachowuje, jakby miał Aspergera, więc po prostu wielu jest ludzi, którzy mają różne dziwne odchylenia, to nie znaczy, że należy ich za wszelką cenę unikać i
2: banować. Czasami po alkoholu ludzie się zachowują, jakby
0: albo
2: mieli...
0: po alkoholu. Niektórzy udzielali wywiadów po alkoholu i tak dalej.
1: Ja myślę, że w ogóle wypowiadanie się po alkoholu ma trochę wspólnego z wypowiadaniem się po Aspergerze, bo to jest pewna... Asperger to pewna szczerość. Ja mieszkałem w jednym domu, mój taki pseudoprzyjaciel miał córeczkę, która miała Aspergera, i to było bardzo szczere dziecko, które po prostu mówiło zawsze to, co ma na myśli, to, co czuje, przede wszystkim to, co czuje.
0: Ale właśnie.
1: Przepraszam cię, Konradzie, jeszcze trochę rozwinę myśl. Człowiek, który nie ma Aspergera, jest normalny, tak, w takiej naszej nomenklaturze właśnie popularnej, to taki człowiek ma pewne opory przed powiedzeniem czegoś. Ten człowiek, taki człowiek się powstrzymuje, kontroluje. Aspergerowiec nie ma tej umiejętności. Mówi wiele rzeczy tak jak czuje, tak jak mu się wydaje. Ta dziewczynka tworzyła poezję na przykład. To była bardzo mała dziewczynka, taki dzieciaczek. I ona tworzyła poezję już jakąś, która miała jakby na celu... Ona czuła, że nie może wszystkiego powiedzieć. Ona gdzieś tam była kumata, bo Asperger tam, to nie jest głupek.
3: 50 złotych.
1: O, znowu donate, przepraszam.
3: I nie licz, bracie, że się stanie cud i co też ci odbiło. Komunikat był z Odessy, że mgła i na startowy
2: Krawiec, czy ja mogę się wypowiedzieć, bo mam dziecko już. Asperger.
1: O, to ciekawe, słuchaj, to już ci oddaję głos, tylko... Wiesz, są rzeczy ważne i ważniejsze. Dostałem właśnie 50 zł, więc musisz to, misiu, chwilę poczekać. Przepraszam, radzili mi pod inne leć adresy i nie licz, bracie, że się stanie cud i co też ci odbiło. Komunikat był z Odessy, że mgła... I na startowych pasach lód. No nie wiem, jak to rozumieć. Dzięki tam, słuchaczu podpisujący się pseudonimem tam, to jest dla mnie też ważne jednak te pieniądze, bo to jest dla mnie być albo nie być. Ale z drugiej strony ważny jest dla mnie głos Tomisia, który powiedział, że ma dziecko z Aspergerem.
0: Ja chciałem się wtrącić.
1: Ale czekaj, bo to jest jakby dla mnie istotniejsze w tym momencie, że Tomisiu ma dziecko z Aspergerem.
0: No ale ja się wtrącę do ciebie i później przejmie Tomisiu.
2: Nie będę miał rozległej wypowiedzi, bo tam nie chcę też tutaj o tym za dużo mówić. W każdym razie my wszyscy jako osoby, które uważamy się za normalne, w naszym codziennym życiu przybieramy pewne maski. Nie jesteśmy nigdy sobą. Rzadko jesteśmy sobą. Może po alkoholu czasami jesteśmy bardziej sobą.
1: Tak.
2: I tak jest podobnie z Aspergerem, że to są osoby, które nie potrafią tej maski przybrać. One są po prostu sobą, te osoby. Nie potrafią oszukiwać, nie potrafią też kłamać.
0: Nie, przepraszam, ja się wtrącę. My potrafimy, tylko nas to brzydzi. Nie? Jest to tak nienaturalne dla Aspergerowca, ubieranie maski, że odrzuca nas to wstręt. A normalny człowiek, czemu nie? My idziemy na Ukrainę zwalczać nazizm. Jeżeli on nie ma z tym problemu, a mnie by to przez gardło nie przeszło.
1: Dokładnie.
0: Ja to mogę powiedzieć, ale się brzydzę tym.
1: Dokładnie. To coś tutaj cennego zauważyłeś, że Asperger potrafi oszukiwać, ale on po prostu czuje wtedy taki ból, taką niechęć, takie obrzydzenie. Po prostu szczerość jest taką... No, takim stanem naturalnym, nie? A bycie nienaturalnym. Okej, ale już oddaję głos tutaj Tomisiu, bo mnie ciekawi bardzo ten. Co ty powiesz tutaj, Tomisiu?
2: Nie, no, ja bardzo nie chcę, tak jak mówię, nie chcę tutaj się rozwlekać na tym. Wiesz, nie uważam tych ludzi za gorszych. W ogóle dla mnie zawsze. Pojęcie normalności jest trochę takie względne, nie? To od tego by trzeba było zacząć. Kto jest...
0: Ludzie, ja się wtrącę, ludzie na spektrum normalności. Tak jak jest spektrum autyzmu, to jest spektrum normalności.
1: A Tomisiu, to tak to trochę cię pociągnę za język. Bo mnie to ciekawi. Jak ty identyfikujesz Aspergera? No wiadomo, że jest to pewne spektrum autyzmu i pytanie właśnie, czy powinniśmy uważać takich ludzi za dziwaków, za gorszych, za, nie wiem, za wariatów? To takie popularne słowo, wariat, nie? łatwo przypiąć komuś taką łatkę.
2: U dzieci to jest pewien problem, bo jak gdyby wskazywaniem palcem, że ktoś jest dziwakiem, że ktoś jest inny i jak gdyby, wiesz, przypinanie jakiejś łatki do tego powoduje, że tak jak gdyby ten Asperger jeszcze bardziej się zapętla, nie? Moja córka miała Aspergera, ale powiem tobie, że teraz ma 16 lat, to w ogóle po niej nie zobaczysz, że ma Aspergera. Przejawia się to tylko w takich drobnych rzeczach, że nie lubi zmian, na przykład jak coś nowego ma zjeść i takie... Są takie pewne cechy tylko jej zostały, ale to przede wszystkim dzięki temu, że nie była nigdy w jakiś sposób przez to swoje... Nie wiem, bo nawet trudno mi to nazwać schorzenie, albo jakąś ułomność, bo dla mnie na przykład to spektrum jest zajebiste. Ja przez to może, nie wiem, bardziej ją kocham, że jest taka inna, nie?
1: Tak, tak.
2: Ale właśnie dzięki temu, że nie była nigdy w jakiś sposób, wiesz, jak to się po polsku mówi, jak dziecko jest, wiesz, gdzieś tam bullying i tak dalej, albo uważane za jakiegoś dziwaka, to ona po prostu z tego jak gdyby trochę też wyrosła, nie? I zaczęła sobie niwelować te niektóre swoje cechy, jakoś lepiej sobie z nimi radzić i teraz w zasadzie jak komuś bym nie powiedział, to taka osoba po stronę nawet by nie zauważyła, że coś ma trochę jakiś...
0: Ale ja to wyjaśnię.
1: To, przepraszam, to ja wcześniej może wyjaśnię w dwóch słowach. Osoby z Aspergerem to są osoby całkiem inteligentne, nie odbiegające w dużym stopniu od normy i takie osoby potrafią się dopasować trochę do rzeczywistości i oszukiwać w pewien sposób, w cudzysłowie oszukiwać rzeczywistość i się dopasować. To mi moja mama powiedziała kiedyś, że ja wiem, że ty jesteś kumaty i tak dalej i że wiem, że się jakoś tam dostosowujesz do rzeczywistości. Po prostu no, my się staramy też jakoś dopasować, tak? Nie chcemy być odmieńcami, nie chcemy być gdzieś tam na marginesie i staramy się. No i tyle. Ta dziewczynka, o której mówię, ona też wiele rozumiała, ale czasem ciężko jest po prostu pewne rzeczy ominąć, znaczy jakby to powiedzieć, zwalczyć, nie wiem, być ponad to i to dziecko się gdzieś tam zamykało, nie wiem, w szafkach szkolnych, gdzieś tam uciekało, potem matka przychodziła i to dziecko gdzieś tam było schowane, bo gdzieś tam jej dogryzali, wyszydzali ją, ona się po prostu bała, nie? Bo miała takie jakieś ludzkie uczucia, że gdzieś tam ją gnębią i tak dalej i reagowała, nie wiem, normalny człowiek gdzieś tam potrafi to pokonać i walczyć z tym, przeciwstawić się, nie wiem, dać w mordę. Ja też próbowałem, też potrafiłem, nie wiem, gdzieś tam walczyć w szkole z ludźmi, dać komuś w mordę, gdzieś tam się stawiać, budować. Podam przykład wam. Mam do wyboru albo budować swoją pozycję w tej społeczności szkolnej, co wiem, że to jest pewna gra, nie? A ktoś inny nie postrzega tego jako gry. Ktoś inny traktuje to jako po prostu naturalny stan rzeczy. A ja powiedzmy wiem, że jest to pewna gra, że to jest pewne udawanie i to już zmienia troszeczkę naszą sytuację i nasze postrzeganie rzeczywistości. Wiecie, o czym mówię, nie?
2: No tak.
0: Tak, ale ja bym się nie zgodził trochę z tobą, bo
2: tak jeszcze
0: oni też wie, tylko różnica między Aspergerem a normikiem, nazwijmy to, jest taka, że normalni nie mają z tym problemu, tak? A Asperger robi z tego problem, że jak to można? Ja bym tutaj dodał taką cechę, że Aspergerowcy są naiwni, jak dzieci naiwni. Jak to? to ja mam nie powiedzieć komuś czegoś albo nie, czegoś powiedzieć w klasie publicznie, to przecież chyba ja znam prawdę, tak? Jak jest naprawdę? Wszyscy oczekują ode mnie, żebym to powiedział. To jest taka naiwność dziecięca, wiesz? A dla wszystkich innych, ja to jak obserwowałem przez moje życie, że ja się zawsze z pierwszej ławce zgłaszałem z ręką, bo ja chcę tu, bo tak to jest. A normalni ludzie zawsze siadali w ostatniej ławce, ręce założone przed siebie i nic nie mówili. Chociażby ktoś mówił bzdury, tego oni się nie wychylali, nie korygowali nikogo. I ja teraz zrozumiałem, że właśnie oni nie dbają o to, jak jest. Oni mają wewnętrzną taką umiejętność, że ich interes jest zawsze na wierzchu, w związku z tym jak ktoś ciebie zrobi durnia, błęd mówi, no to jest jego problem, ja nie będę go korygował i tak dalej. Aspergerowiec, zauważyłem błąd, zauważyłem jakąś prawidłowość, coś się stało, ja was poinformuję, ale nikt nie oczekuje od ciebie, żebyś nas informował, bo wtedy udowodnisz na przykład szefowi firmie, że nie jest najmądrzejszy albo coś i sobie zrobisz kłopoty. Normalni ludzie to wiedzą. Aspergerowiec naiwnie wierzy, że świat będzie lepszy, tak, jak on coś
1: tak,
0: powie.
1: Tak. Są pewne rzeczy, które ci powie aspergerowiec, na które nigdy nie zdobyłby się taki normalny człowiek działający na normalnych, w normalnym trybie, nazwijmy to. Aspergerowiec powie swojemu szefowi na przykład szanuję cię, chociaż jesteś dziwakiem, jesteś zjebem, ale podobają mi się w tobie twoje cechy charakteru pewne i szanuję cię za nie, a ten szef nagle się, wiesz, tak zdziwi, że ktoś coś do niego takiego powiedział i nagle zwolni tego człowieka.
0: No to ja ci powiem.
1: No.
0: Ja straciłem tak pracę.
1: No
0: teraz
1: domyślam
0: wiem
1: się.
0: Po iluś latach, że ja straciłem pracę przez moją, nawet nie że głupotę, przez moje niedoskonałości Aspergera. Mianowicie poszedłem do, nie mogłem znaleźć pracy, znalazłem jakąś pracę tam, interesowałem się komputerami, no i z łaski dostałem gdzieś tam pracę i był sobie pan szef w firmie, tak? I pan szef powiedział tak, wyślij gdzieś tam zamówienie i teraz tak, dostań zamówienie na komputer, wydrukuj to na papier na drukarce, a potem ten papier wyślij na faks i wyślij tam gdzieś, do sklepu, do hurtowni, cokolwiek. No ja to robię i patrzę, rośnie sterta papieru, który wydrukowałem, a później faksowałem. I ja mówię, szefie, ale przecież to się tak, nie trzeba tak robić. Teraz można faksować prosto z komputera. Nie musimy faksować wydrukowanego papieru. Jest oszczędność papieru, czasu i tak dalej. Rozumiesz? Faksować, teraz nie wiem, czy z telefonu można faksować.
1: Ale to o czym, coś tak, wiesz, tak staraj się to jakoś ubrać w słowa.
0: Wiem. Wykazałem szefowi, że jego firma działała przez parę lat niekompetentnie, że tak się tego nie robi. Nagle się jakiś byle jaki ktoś tam bezrobotny zjawił i zaczął poprawiać coś w jego firmie. Miesiąc trwała moja praca w tej firmie, zostałem nieprzedłużona praca, zostałem zwolniony. Rozumiesz? A gdybym okay, był normalny, no to tak szef powiedział, tak firma robi, tak robimy. Czy to ma sens, okay, czy to straty dla firmy przynosi? Co to obchodzi? Ja mam dostać pracę, mam zarabiać i jak szef jest idiotą, trudno, robimy tak jak...
1: Okej, okay, czyli spróbujmy to jakoś podsumować, bo to jest, myślę, ciekawe dla słuchaczy.
0: Dodam jeszcze jedną rzecz do Tomisia. No. Do Tomisia. Mianowicie ja słuchałem takiego wybitnego autorytetu nazwisko ma chyba Atwood, czy jakoś tak, i on tłumaczył, że jest to różnica w płci. Dziewczynki mają wrodzoną, są różnice płci, chłopcy, dziewczynki, one mają większą zdolność dostosowywania się do grupy typu moda. Dziewczynki mają naturalnie, że to, co, jaka jest moda, to one się tak ubierają, a chłopcy nie mają tej zdolności, dlatego gorzej sobie radzą z Aspergerem, a dziewczynki łatwiej, one dalej mają Asperger, ale one się uczą to kompensować, udawać normalne
1: tak,
0: dziewczynki.
1: Tak. tak. Być może właśnie dziewczynki są, kobiety są ogólnie bardziej emocjonalne, więc lepiej sobie radzą może z tym takim stanem, w którym większą rolę grają emocje niż racjonalizm, niż pewne wyczucie sytuacji i tak dalej, tylko bardziej emocje. Tomisiu, słucham ciebie.
2: Tak,
1: słuchamy ciebie.
2: Chciałem powiedzieć, że Asperger się różni u dziewczynek i u chłopców. Trudno mi powiedzieć, jak te różnice duże są, bo no, nie mam żadnego chłopca w swojej rodzinie albo kogoś bliskiego chłopca jakiegoś w rodzinie, który by miał właśnie ten syndrom Aspergera, żeby to jakoś porównywać. Natomiast to, co mówił Konrad, te dziewczynki łatwiej sobie potem radzą, potrafią albo nie wiem, czy to maskować, czy potrafią w jakiś sposób niwelować te rzeczy. Takie rzeczy, co ja na przykład cały czas zauważam u swojej córki, to ona na przykład, jak są jakieś różne tematy, to ma taką obojętność, ale jak się pojawi jakiś temat, który ją interesuje, to potrafi być tak zafascynowana, że świata poza tym nie widzi. Potrafi o tym opowiadać i czytać książki, także ona na przykład jest na takim, nie wiem czy nadal jest, ale była na takim etapie, że strasznie uwielbiała świat kotów i mimo, że już była taka prawie dojrzała nastolatką, to czytała książki o kotach i się po prostu tym tematem tak bardzo interesowała. I to może wśród rówieśników być takie dziwne i przez to może być też dana osoba odrzucona, że ma takie jakieś dziwne upodobania, że się czymś bardzo mocno interesuje, nie?
1: Tak, tak. No. Ale słuchaj, Tomisiu, Aspergerzy mają to do siebie, że bardzo się zafiksowują na pewnej, na jednej rzeczy, tak.
2: Druga rzecz, którą też u niej zauważyłem, że bardzo często lubi być sama. Że i nie wiem, czy to jest taka Asperger, że lubią być w samotności, lubią taką samotność i trochę mnie to na początku tak, wiesz, martwiło, no bo wiesz, jak dorastająca dziewczyna no i chce być sama i te rzeczy, no to zaraz się rodzicowi narzuca takie myślenie, kurczę, może jakaś depresja, coś tego, zaraz sobie coś zrobi, krzywdę czy coś, ale nie, u niej to jest właśnie takie właśnie związane z Aspergerem, że ma poczucie takie, czasami ma takie poczucie, żeby być sama sobą, nie? Sobie wtedy tam bierze książkę, czy coś sobie robi, czy maluje, czy coś, po prostu chce być sama.
0: Ja no sobie. Ja na przykład wybuchła, najpierw, że są manewry rosyjskie na Białorusi, może będzie wojna, bo że wybucha wojna. Jestem zafiksowany, pytacie, co u mnie? No ja nie istnieję dla świata, jestem zafiksowany od rana do nocy i leżę w łóżku i ciągle słucham wiadomości, co jest na wojnie na Ukrainie. Jestem pochłonięty tym wszystkim i jakby nie mam życia prywatnego, tego nie mogę nadawać, bo ciągle nasłuchuję. To też jest przesada, ale właśnie to jest ta cecha takiego pochłonięcia jakimś tematem i trudność z oderwania się z tego.
2: No, też taka cecha jest, zauważyłem u niej, tak jeszcze ją obserwowałem, takie wiesz, zachowania na tle rówieśników w klasie, że te dzieci mają pewne takie problemy, kurczę, jakby to po polsku powiedzieć, niemożność w ocenianiu emocji ze strony rówieśników, że nie potrafią tak jakby sobie wyobrazić to, co ktoś może zrobić z drugiej strony, tak jakby nie potrafią odbierać, nie mają takiej wyobraźni, żeby odebrać, że ktoś może na przykład ją uderzyć albo coś zrobić takiego złego, tak, nie? Tak, że to jest taka nieumiejętność u tych osób. No. Ja bardzo czasu musiałem jej poświęcać, żeby jakby takie rzeczy, które dla powiedzmy normalnego dziecka, chociaż nie uważam ją za nienormalną, ale teraz tutaj używam tego słowa w tym kontekście, byłoby zupełnie zwykłą rzeczą, że potrafi odbierać emocje innych osób i takie pewne zachowania, że wyczuwa, że tego nie mogę zrobić, tak nie mogę się zachować, bo ktoś mnie uderzy albo coś mi złego może zrobić. To u niej właśnie tego nie było. Ja musiałem troszeczkę więcej czasu poświęcić, żeby jej wytłumaczyć pewne rzeczy, które dla innego dziecka by były takie oczywiste, nie? Że tak
1: proste,
2: powiem.
1: Tak. Dokładnie, przepraszam cię.
0: Naiwnością, że to co mi grozi? Przecież ja mam szczere intencje i tak dalej, ale Normalny człowiek przewiduje, że to może mieć negatywne konsekwencje, ale ja odkryłem takie porównanie. Ja to sobie te zdolności Aspergera tak tłumaczę, ja to rozumiem, bardzo mi to dobrze to tłumaczy. Tylko jak powiem teraz ten przykład, to bardzo wielu z naszych słuchaczy może nie rozumieć, co mam na myśli, ale część, którzy zajmują się grafiką albo nadawaniem wideo na YouTube, będą wiedzieli, o co mówię. Spróbuję to powiedzieć. Nie wiem, czy krawiec nas usłyszy. Otóż
1: Słyszę.
0: są komputery, które mają główny procesor w komputerze, porównuje komputer do mózgu człowieka i pewne rzeczy, właśnie wszystko mogą robić głównym procesorem komputera. Ale technicy, inżynierowie wymyślili, słuchajcie, ale ponieważ jest obróbka wideo, obrazów, czy wideo, czy obrazków, to my zrobimy specjalny taki podprocesor i nazwali go GPU, czy GPU, graficzny procesor do obróbki grafiki wideo i obrazków. I ten procesor jest tylko, jeszcze inne procesory, na przykład są wyszczególnione do obróbki dźwięku, karty, kiedyś były specjalne karty audio do komputerów, teraz już to jest wbudowane w płytę główną, ale są nadal procesory graficzne. I można na przykład obrobić film na YouTube'a i skompilować go, przerobić, żeby się nadawał na YouTube'a, tak to ujmę. I to mnie zajmowało 2 godziny. Po prostu chciałem wysłać na YouTube'a i ten mój komputer pracował na tym 2 godziny, aż w końcu po 2 godzinach mogłem to wysyłać na YouTube'a. A w końcu nauczyłem się robić to na karcie graficznej, na procesorze graficznym i nagle się okazało, że to samo wideo robiło mi to na przykład w 10 minut, tak? Zamiast 2 godziny. I to samo jest w mózgu człowieka. Ci, co mają Aspergera, nie mają tego procesora graficznego. Wszystko mogą się nauczyć, zrobić, ale idzie to o wiele wolniej ocenianie sytuacji międzyludzkich, relacji międzyludzkich, dialogów, ruchów, mimiki ciała, gestów. I zajmuje to więcej energii, więcej czasu i to gorzej wychodzi. A normalni ludzie mają wspaniałe te procesory graficzne do kontaktów międzyludzkich, do interakcji społecznych.
1: Tak.
0: I coś, co dla normalnego kompletnie jest bez wysiłku, naturalnie robione, nawet się nie myśli o tym, wy normalni ludzie nie myślicie o tym, dla ludzi z Aspergerem wymaga to wysiłku,
1: Tak,
0: analizy.
1: tak, tak.
0: Mózg po prostu szybciej się męczy, bo on nie używa tego procesora graficznego, w cudzysłowie, do kontaktów międzyludzkich. Musi to
1: Dokładnie.
0: nadrabiać
1: No.
0: innymi ośrodkami w mózgu, kompletnie wielkim wysiłkiem. Też to jest w stanie zrobić twoja córka, ja, czy krawiec, czy, tylko nas to
2: Więcej wysiłku po
0: gorzej
2: prostu.
0: nam to wychodzi, albo inaczej, podam inny przykład, nie z komputerów, tylko z piłki nożnej, tak? Bo było dzisiaj losowanie Mistrzostw Świata, polska reprezentacja się dostała na Mistrzostwa. Na przykład weźmiemy obrońcę, takiego Kamila Glika z obrony i możemy go postawić w ataku. Zagra w ataku? No zagra, będzie maskował, tak? Będzie, ale mu to wyjdzie gorzej, będzie wolniej biegał, gorsze strzały odda, będzie po prostu przegrywała częściej ta drużyna, niż jak wstawimy tam dedykowanego, utalentowanego napastnika, jakim jest Robert Lewandowski, bo on to ma po prostu ciało odpowiednie, trening, umiejętności, doświadczenie bycia w ataku, a nie na jakiejkolwiek innej pozycji.
2: Jeszcze zauważyłem u dziewczynek i teraz nie wiem, to już do was pytanie, czy faceci też to mają z Aspergerem. Na przykład ona nigdy nie lubiła być dotykana przez jakieś obce osoby, że miała taką awersję do jakiegoś dotyku, ale z kolei, i to jest też takie, mi się wydaje, może u dziewczynek z Aspergerem taka dziwna rzecz, że do osób, które ma zaufanie, i mówię tutaj na przykład o mnie czy o żonie, właśnie nadmiernie chce być dotykana. Czyli na przykład jak ją przytula, ona zawsze mówi: tato, ściśnij mi z całego siły, tak jakby potrzebuje tego bodźca dotykowego, ale tylko od osób, które są jej bliskie. I też to jest takie dziwne. Inną rzeczą, którą jeszcze teraz mi się przypomniała, jak była mała, że ona zawsze, jako malutka dziewczynko, zawsze parła, zawsze była w biegu, rzadko kiedy chodziła. zawsze biegła i zawsze parła do przodu, że sorry, jak to powiem, może niektórzy się teraz wkurzą na mnie, ale myśmy musieli kupić taką specjalną smycz dla dzieci, bo ona po prostu by nam uciekła. Ona się nigdy nie oglądała za siebie. Ona jak po prostu coś zobaczyła, zafascynowało, to parła w tym kierunku, biegnąc, że po prostu mogła się bez problemu zgubić, zresztą się zgubiła parę razy, także... Także dla nas to
0: ale
2: był
0: wiesz, problem. To dlatego mówi się o spektrum autyzmu, bo to nie ma jednoznacznych objawów, że wszyscy, znaczy inaczej, są jakieś objawy.

0: właściwie prowadzi programy o przyrodzie, o zwierzętach. I teraz też mnie ciekawi, jak to w waszych doświadczeniach jest. Ja na przykład od dziecka byłem bardziej zainteresowany i miałem dobre kontakty ze zwierzętami. Nie, może nie z ludźmi, rówieśnikami, ale ze zwierzętami. I teraz też właściwie, teraz przed chwilą wystawiłem karmę lisom, dzika lisica, wytrenowałem ją, że przychodzi i dostaje ode mnie pożywienie. Przyszedł do mnie, miauczał przed moimi drzwiami obcy kot. To nie jest mój kot, tylko to jest kot sąsiada, ale woli przebywać ze mną niż u swoich właścicieli,
1: znaczy,
0: w swoim
1: lis,
0: domu, u sąsiada.
1: Lis czy kot? Lis czy kot? Czekaj, to
0: kotka od innych sąsiadów czeka na mnie na murku i mnie dogania i chce ze mną przebywać. Czyli jest jakby
1: zwierzęta ciągnie
0: nie
1: do aspergerowców.
0: Nie mamy talentu tego procesora graficznego do kontaktu z ludźmi,
1: tak.
0: Ale mamy jakiś talent do przebywania,
1: ze zwierzętami.
0: Kontaktowania się ze zwierzętami.
1: Dokładnie,
0: jakoś,
1: dokładnie.
0: Czy jakiś taki mm-hmm. talent, czy zamiłowanie do zwierząt.
1: Konrad, musisz, wiesz, się
2: pytanie?
1: Pogodzić z
0: no,
1: tym.
0: No twoja córka na przykład.
2: A ona uwielbia zwierzęta. Ona bardziej kocha zwierzęta niż ludzi. Sorry, że to mówię, ale tak mi się wydaje, że tak jest.
1: Tak mają właśnie.
0: Po prostu powiedziałeś, że lubi być sam, ale to jest nieprawda, bo ona lubi być ze zwierzętami, prawda? Czyli nie sama.
1: Bo czuje więź, bo czuje więź bliższą.
2: Dlatego, że być może osoby z Aspergerem właśnie mają taki problem, że nie potrafią tych facial expression, jak to się po polsku mówi, odbierać u ludzi. I przez to, że ludzie są po prostu...
0: Wyrazy twarzy.
2: Tak, przez to, że ludzie są zakamuflowani.
1: Tak,
2: że,
1: dokładnie.
2: Że i potrafią zrobić inną twarz, a co innego myślą, że jest takie to wrodzone, w człowieku jest to wrodzone takie oszukiwanie, nie? Facial expression, że po prostu...
1: Aspergerowie z tego w ogóle nie kuma. Aspergerowie z tego w ogóle nie kuma.
0: Amerykańsko-angielskie tak. Za każdym razem how are you i taki uśmieszek fałszywy.
1: W ogóle słychać mnie? W ogóle słychać mnie w ogóle?
2: W tej kulturze amerykańskiej właśnie też nie tylko u dorosłych, ale u dzieci jest taka sztuczność, plastikowy uśmiech.
0: Tak.
2: Tam po prostu jest rozbieżność między tym, co naprawdę do kogoś czujesz, czy próbujesz komuś powiedzieć, a tym, co twoja twarz pokazuje. I być może i tego nie ma u zwierząt. Zwierzęta są bardziej szczere. Jak cię zwierzę nie lubi, to szczerzysz zęby, nie? Jak cię lubi, to się przytula i tak dalej. I mi się wydaje, że może dlatego takie osoby jak moja córka się po prostu lepiej czują w tym świecie zwierząt, bo nie mają problemu właśnie w tym oszukańczym takim, wiesz, odbieraniu tych emocji.
1: Dokładnie,
2: nie?
1: Dokładnie. Przepraszam, chyba mnie wywaliło z dyskusji, tak se gadałem sam do siebie przez jakiś czas, ale
0: wiesz,
1: to spoko, aspergerowcom
0: to
1: nie przeszkadza.
0: Nic z tym zrobić. Nic nie mogłem z tym zrobić. Musieliśmy czekać, aż
1: ale spoko, spoko, nie, to luz. A aspergerowcom to nie przeszkadza, bo aspergerowcy mają trochę swój świat. To też jest cecha ludzi z Aspergerem, że mają trochę swój świat własny. Moja na przykład mama to w końcu zauważyła, poczytała jakieś tam książki na ten temat i zauważyła też po moim zachowaniu, że ci ludzie mają trochę swój świat własny. A to, co mówicie, że takie osoby lepiej się komunikują, znaczy lepiej im się przebywa ze zwierzętami i tak dalej, to jest, to można to wytłumaczyć tak, że po prostu u aspergerowca liczą się pewne też gesty, mowa ciała, są bardzo wyczuleni na te rzeczy. Aspergerowiec to jest człowiek, który po prostu bierze takie niuanse do siebie. Normalny człowiek, tu było pytanie na czacie, a kim jest normalny człowiek? No może taki jak ty właśnie, który żyje według normalnych reguł, który rozumie świat trochę lepiej, zasady, które nim rządzą. My mamy pewne deficyty i pod pewnymi względami jesteśmy jakoś tam do przodu, że ja tak to rozumiem, że jak w grze RPG, nie? Po prostu mamy czegoś tam więcej, czegoś mniej. Tak po prostu. I tu nie trzeba od razu kogoś oceniać, że jest gorszy czy lepszy. Czegoś ma więcej, czegoś mniej.

0: Aczkolwiek jest taka pewna pułapka, ja muszę też uważać, bo mam jeszcze dwójkę innych dzieci, że jak poznasz już tego Aspergerowca, to możesz go nawet pokochać albo polubić bardziej niż takiego normalnego człowieka. Za to właśnie, za te cechy, które są odmienne od zwykłych ludzi.
1: Ja tam szanuję ludzi
2: Ale wiesz co, to być
1: normalnych.
2: może to nie chodzi o Aspergera, ale po prostu takie z dowolnym dzieckiem, która wymaga większej opieki, być może rodzic, dając tą większą opiekę, troszcząc się, bardziej się wiąże z tym dzieckiem, być może w ten sposób.
1: Ale to zawsze jest tak, że rodzic bardziej się troszczy o to dziecko, które ma pewne deficyty, któremu czegoś brakuje. To jest naturalne, że rodzic często wybiera jako swoje ulubione dziecko to dziecko najsłabsze i to dziecko, które jest silne, które się stara, które ma wszystkiego pod dostatkiem tych cech, nie? To ono się czuje takie właśnie pokrzywdzone, bo myśli sobie, kurczę, to ja tak się staram, dobrze się uczę, jestem dobry w sporcie, w nauce i tak dalej i jestem gdzieś tam tym drugim dzieckiem, że rodzic poświęca więcej uwagi na to dziecko słabsze, ułomne, w takim ogólnym rozumieniu, ale to jest też naturalne zjawisko, bo rodzic ma to do siebie, że rodzic stara się gdzieś tam bardziej zwracać uwagę na to dziecko, które bardziej potrzebuje tej uwagi.
0: Mogę też wam taką ciekawostkę powiedzieć, że właśnie to społeczeństwo tutaj amerykańskie, które jest trochę sztuczne, cały czas udaje, cały czas mówi, że jest zawsze ok, jak się pytasz how are you, to zawsze I'm doing great i tak dalej. Być może właśnie przez to, że to społeczeństwo takie jest, moja córka sobie tutaj jakoś tak sobie średnio, nawet bym powiedział, że nie za bardzo dawała radę w tej komunikacji takiej między peer-to-peer, czyli między tam uczniami. Natomiast w Polsce się świetnie zaakceptowała, bo może po prostu w Polsce przez to, że nie ma tej, że jest tak bardziej taka bezpośrednio, jak się źle czujesz, mówisz, że się źle czujesz, jak się czujesz dobrze, to się uśmiechasz, że jest po prostu ta non-verbal, czyli ta komunikacja
2: W Polsce
0: niewerbalna.
2: możesz narzekać.
0: Możesz narzekać, ona się tam bardzo dobrze czuje i się, nawet bym powiedział, odnalazła wśród swoich rówieśników. Obawiam się, że może nie będzie chciała nigdy wrócić z Polski do Stanów.
2: Ja bym chciał się podzielić jeszcze taką moją obserwacją, wnioskiem na temat zwierząt i Aspergerów. Mianowicie, odkąd zacząłem się zajmować tu kotami, uratowałem parę kotów zagubionych, ale chodzę na spacery z tymi kotami z sąsiedztwa. Zauważyłem, że w którymś momencie tak patrzę, obserwuję zachowanie tych kotów i chwila, moment, przecież te koty się zachowują, jakby miały Aspergera. Czyli na przykład chcą przebywać w towarzystwie, ale to nie znaczy, że trzeba je dotykać. Możesz je dotykać, ale to nie znaczy, że długo, troszkę,
1: tak,
2: parę,
1: tak,
2: dwa
1: tak,
2: się
1: tak.
2: pogłaskania i zostaw mnie w spokoju. Tyle już mi wystarczy, nie?
1: Tak,
2: czy,
1: tak.
2: Czy kot chce dotyku, chce na przykład, żebyś go tam tłamsił, tego, ale tylko jak on chce, tyle od tej osoby, od której on chce, a nie od innej, tak jak ty mówiłeś.
1: Dokładnie,
2: Że
1: i
2: w
1: to
2: kontakt
1: się...
2: z rodzicem. I
1: tak,
2: na przykład
1: tak,
2: są
1: tak.
2: obok ciebie, ale nie patrzą się na siebie koty, tylko patrzą się i ja mówię, ten kot mnie nie lubi, bo się na mnie nie patrzy. Okay,
1: ale słuchaj, ale słuchaj,
2: on mi
1: Kunrad,
2: ufa, bo się na mnie nie patrzy.
1: Ale
2: nie?
1: Słuchaj, Kunrad, ja siebie sam przyłapuję na dokładnie tych samych cechach, takich właśnie, wiesz, zwierzęcych trochę, że chcę kontaktu tylko tyle, ale już więcej nie, nie? I to, wiesz, takiemu normalnemu człowiekowi się wydaje chore, dziwne i takie, wiesz, popierdolone, nie? Że co, jakieś gierki ze mną grasz, co tu, jakieś masz, wiesz, fochy czy coś, nie? I ludzie, wiesz, nawet na czacie dzisiaj tutaj ludzie piszą, że to się ludziom wydaje dziwne wszystko i wydaje im się, że my tak sobie tutaj coś, jakąś, nie wiem, że jakimiś, jakby to określić, że mamy jakieś muchy w nosie, nie? Że staramy się zrobić z siebie kogoś innego, wyjątkowego, coś, ale my po prostu tak mamy, no, że mamy pewne niedoskonałości, pewnych rzeczy, pewne rzeczy może i rozumiemy, ale sprawia nam to duży dyskomfort, dopasowanie się do pewnych reguł. Tak po prostu jest i słuchajcie, ludzie, nie musicie reagować tak od razu jakoś alergicznie, bo po prostu jesteśmy różni, no i wy możecie się czuć dumni z tego, że jesteście normalni, że potraficie grać według pewnych reguł, które nam wyznaczyła cywilizacja, ludzkość i tak dalej, a my się nie do końca odnajdujemy na przykład w pewnej grze, czegoś tam nie rozumiemy, sprawia nam to ból, dostosowanie się do pewnych reguł, wam jest łatwiej. Ale czy ktoś jest lepszy, ktoś gorszy? Nie, po prostu jesteśmy różni i to jest taka... pomyślcie sobie o tym tak, że takie ocenianie, że ktoś jest gorszy, ktoś jest lepszy, to jest taka cecha takiego kmiota, takiego prymitywa, nie? Który zawsze musi szukać jakiegoś odmieńca w swojej społeczności. Ktoś nie pasuje do społeczności, to go zaraz tam zajebać, cegłą mu łeb rozpierdolić, nie? A możemy myśleć inaczej, że po prostu jesteśmy różni, że trzeba szanować drugiego człowieka. Nie wiem, skoro ja was szanuję i podziwiam pewnych ludzi, że potrafią się gdzieś tam odnaleźć w tej cywilizacji, w tym świecie, dostosować do pewnych reguł i zazdroszczę im, to wy też możecie gdzieś tam wykazać się pewną wyrozumiałością, że są ludzie, którzy trochę im ciężko po prostu z tym i z samej tej racji, że im ciężko, to już sprawia, że po prostu się nie dostosowujemy, bo każdy żyje według pewnych swoich przyzwyczajeń. Bohaterem
0: być może,
1: jest ten...
0: Być może jest tak, że to działa w dwie strony, że my, w cudzysłowie, normalni ludzie, nie potrafimy zrozumieć ludzi, którzy są trochę odmienni od nas i mają to spektrum Aspergera czy jakieś inne. I tak samo oni nie potrafią zrozumieć normalnych ludzi. Czy to działa może w dwie strony? No nie wiem.
1: Tak, ale wiesz, to co
2: mówiono na ten temat. Teraz zaczęliśmy o tym mówić, więc żeby się porozumieć, trzeba o tym się wymieniać informacją.
1: To, co dla was jest super łatwe, a to, co dla was jest łatwe i jednocześnie, a z drugiej strony coś jest trudne, to dla nas coś jest odwrotnie. Dla nas coś jest super łatwe, a to, co dla was jest trudne, dla nas jest łatwe. Po prostu mamy inne cechy, no. Na przykład u mnie tak często jest, że to, co dla was jest super łatwe, nie? Gdzieś tam, nie wiem, wyjść, zagadać, znaleźć jakąś tam kobitywę między ludźmi, gdzieś się wkręcić w towarzystwo, to dla was może być super łatwe, a dla mnie jest super trudne. Wymaga ode mnie dużo więcej wysiłku, pewnego przedsięwzięcia.
2: Ja podam przykład. Bo tam pytałeś, że ktoś na czat zadał pytanie, jaka to jest różnica, a może ja mam Aspergera, więc ja wymyśliłem taki przykład, że znowu nawiążę do sportu, typu liga futbolowa, mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy, stadion w Chorzowie, narodowy, mecz, baraże. I teraz tak, normalny człowiek naprawdę nie zarabia dużo, a będzie, tu w Anglii na przykład to jest typowe, wyda mnóstwo setek tysięcy funtów na abonamenty biletów na stadion, po to, żeby iść na stadion na mecz swojej drużyny i wrzeszczeć w tłumie trąbki, światła, race, wiesz, wrzeszczeć w gęstym tłumie ściśniętym i tak dalej. Dla aspergerowca to jest nie do... Ja na przykład pomyślałem, przecież to są jacyś durnie. Jeżeli ja chcę oglądać mecz, to go siadam sam w pokoju, włączam transmisję i widzę, jak ten Lewandowski strzela bramkę z powtórką ze wszystkim. Ja później się złapałem, że to nie o to chodzi. Wcale nie chodzi o to, żeby obejrzeć mecz, tylko normalni ludzie po prostu ich to, że się wyrażę, jara, dostają takie podniecenia, jak są w tłumie, wrzaskliwym, mnóstwo bodźców, świece, race, błyski świateł, picie alkoholu, wrzaski, śpiewy, rozbierania się z koszulek, machania flagami, skakania po płotach. Dla aspergerowca to jest przerażające. My to możemy robić, ale nikt z aspergera nie będzie płacił za to setek złotych tysięcy, żeby kupować bilet i się męczyć w tłumie rozbrzeszczanym co tydzień na meczu. Aspergerowiec też jest patriotą, też będzie oglądał mecz reprezentacji, ale sam w swoim pokoiku na telewizorze z komentarzem fachowca, który mu omówi techniki, prawda, ustawienia drużyny 4-3, tam 2, czy inne, czy 3-4, wiesz, i to a dla zwykłego, normalnego człowieka to nie ma znaczenia, byle pójść, napić się piwa z kumplami, wrzeszczeć, im większy tłum, a jeszcze jak się pobić z kibicami drużyny przeciwnej, no to już w ogóle super jest, bo się coś dzieje. Asperger nie, jego to będzie stresować, będzie chciał tego unikać, będzie się z tym źle czuł.
1: Tak, tutaj...
2: Wywaliło krawca znowu. Krawiec wywaliło cię, nie wiem, czy mnie słyszysz. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, to...
1: Okej, okay. Sorry, Konrad, już jestem. Przepraszam bardzo, próbowałem psycho dołączyć na różne sposoby. Naprawdę, i zapraszając go tu do rozmowy jakoś tak tutaj opcjami. Jednak nie zgodzę się z Gumballem, że ten Discord jest taki super, też ma swoje wady. Na przykład to, że taki psycho, nie sposób go tutaj dołączyć do dyskusji, jak on tu prosi o głos i tak dalej, po prostu jest zablokowane. No nie da się, nie da się. Próbowałem go sam tutaj zaprosić, też nijak. Po prostu jest jakaś blokada, no nie da się. Co chciałem powiedzieć, bo na czacie piszecie, że tak trochę jest taki wydźwięk waszych wypowiedzi, że co, uważacie się za kogoś wyjątkowego? Absolutnie. Słuchajcie, no cały czas tu podkreślam, absolutnie się nie czuję jakiś w ogóle lepszy od kogokolwiek. Więc skąd takie was w ogóle przypuszczenia, że ktoś jest to, że ktoś jest inny, to od razu musi się czuć jakiś lepszy, tak? Nie, ja chciałbym być normalny, chciałbym po prostu zazdroszczę ludziom, którzy potrafią żyć normalnie. Po prostu nie wiem. Jest w ogóle, słuchajcie, taka sytuacja, że my was prosimy tutaj, żebyście jakoś nas zrozumieli, a wy cały czas, o co, to jakiś jesteś wyjątkowy, lepszy? Kurwa, o co wam chodzi? Weźcie się, odpierdolcie, kurwa, jak takie macie w ogóle postrzeganie rzeczywistości, to w ogóle... To wypierdalać, no kurwa, no. Już mnie to wkurwia po prostu, no takie... takie...
2: Ja to wyjaśnię.
0: Ja to wyjaśnię też.
2: Słuchaj, diament rękę podnosi.
0: Dobra, ale ja tylko chciałem bardzo krótko powiedzieć i też odpowiedzieć, bo na czacie były pytania, że może ja mam Aspergera, chcę powiedzieć, jak to wygląda, żeby... Jak wygląda badanie, pierwsze badanie, żeby po prostu, wiesz... sprawdzić, czy ktoś ma Aspergera, to mogę powiedzieć w przypadku mojej córki, jak było. Natomiast, wiesz, jeżeli chodzi o Aspergera, może po prostu jest taka moda powstała, że się mówi, że każdy chce mieć teraz Aspergera, się poczuć lepszy i może z tego wynika to, że osoby, które w ogóle nie mają pojęcia, jak wygląda to schorzenie, czy ten syndrom, nie wiem, jak to nazwać, bo raczej to, ja tego nie uważam za schorzenie, uważam że to za pewną odmienność. Może po prostu te osoby tego nie rozumieją, na czym to polega i dlatego...
1: Tępe chuje! Są tępymi chujami, kurwa. Ktoś, kto mi dziesiąty raz ja mu mówię, że nie czuję się lepszy od ciebie i weź już mi... nie pisz takich rzeczy, że co, czujesz się lepszy czy coś. Ja mu tłumaczę, a on cały czas swoje, że... a co, kurwa, taki lepszy jesteś? Co, taki hopsiub do przodu? To, słuchaj, to weź, spierdalaj, kurwa, nie dorosłeś do rozmowy normalnej między ludźmi i gdzieś tam cię coś męczy, sam jesteś jakimś takim, kurwa, niedorozwojem. Sorry, ale już mnie po prostu to wkurwia, ale po prostu nie mogę z debilami, no kurwa, no. Dobra, oddajmy głos Dariuszowi.
2: Ja Krawiec, chciałem tylko powiedzieć, że dostałeś aspergerowego uniesienia, więc spokojnie, to się da wyjaśnić.
1: Jutro będę żałował, tak? I będę tak przepraszał, no, ale sorry, ale po prostu nie mogę z kimś, komu coś tłumaczysz 10 razy, a on nadal swoje. Co? Taki lepszy jesteś, kurwa, tak?
2: To trzeba przepuścić, overlook, nie zwracać na to uwagi, bo po pierwsze należy to tłumaczyć po wielokroć, ale to ja spróbuję wytłumaczyć po Dariuszu czy kimś.
3: No, to ja pomogę powiedzieć, że jestem lepszy od wszystkich, bo mam osobowość schizotypową i to ma tylko tam 3% populacji, a nie tam aspergerowcy, co tam ich jest 5% pewnie.
1: No ty jesteś diamentowy, czyli gdzieś tam
2: no to
1: 10...
2: jesteś lepszy!
1: 10 leveli jeszcze w górę. W ogóle masz takie postrzeganie rzeczywistości, że...
2: Ale słuchajcie, najlepsi to są otyli, bo już słyszałem, że jest ponad 50% otyłych w społeczeństwie, więc otyli są najlepsi, bo jest ich najwięcej.
0: Ja z kolei chciałem zaznaczyć jeszcze raz, i dobitnie, że jest to radio ludzi nienormalnych.
1: Dokładnie. A ja przepraszam, bo trochę się unoszę, faktycznie jestem trochę po alkoholu i trochę mnie to potęguje jednak te stany, że po prostu reaguję. Okej, ktoś tam może coś się dopytywał, może coś miał na myśli innego, nie wiem, trochę się unoszę, sorry, dobra, już będę cicho przez jakiś czas. Dariusz.
2: Ja bym chciał to wyjaśnić.
1: Ale dajmy Dariuszowi teraz coś.
3: No ja właśnie kocham wszystkich aspergerowców, bo mają zajebisty urok osobisty i są niesamowicie tacy przyjaźni, mili i ciężko aż zrozumieć tą ich przyjaźń, to że są aż tak bardzo mili i utalentowani w różnych kierunkach i najbardziej podoba mi się to u aspergerowców, że mają jakieś popierdolone talenty, na przykład muzykę robią zajebistą, albo są mówcami po prostu, takimi jak Krawiec czy Kundrat. A ja mam osobowość schizotypową i to ja w ogóle jestem dopiero pierdolnięty, to się objawia właśnie tym, że jestem ekscentryczny w maksymalny sposób właśnie.
1: Słuchaj, Dariusz, może są różne takie, wiesz, odmiany, jakby to powiedzieć, oderwania od rzeczywistości, że po prostu niekoniecznie trzeba być jakimś Aspergerem, czy ADHD, czy cokolwiek tam, żeby być trochę innym człowiekiem, który nie przystaje do tej rzeczywistości, który się buntuje. Wiesz, może ty masz z kolei inne jakieś cechy, które sprawiają, że żyjesz inaczej, że jesteś uważany za ekscentryka. Może masz jeszcze coś innego, może tego nie zbadaliśmy jako cywilizacja, ludzkość. Może po prostu, na przykład, nie wiem, od małego się interesowałeś alternatywnymi rzeczami, różnymi, alternatywnym spojrzeniem na rzeczywistość, które wynikało z pewnych twoich cech psychofizycznych. I wiesz, i tak po prostu też jesteś jakiś tam ekscentryczny i to wynika z czego innego po prostu.
3: Znaczy, no ja byłem przebadany przez masę lekarzy różnego typu i właśnie charakteryzujemy, że właśnie ta osobowość schizotypowa, czyli nie mam schizofrenii, ale mam jakby takie paranoidalne, na przykład mam lęk społeczny, na przykład czasami mi się wkręca, że ktoś chce mnie zabić, nie? I wtedy po prostu mam ochotę wyskoczyć przez okno, bo myślę, że ktoś jest w pokoju obok i chce mnie zastrzelić, na przykład, nie? Takie rzeczy mi się zdarzają, na przykład. A to tak naprawdę to były halucynacje od tego, że ja głośno oddychałem, nie? Ja oddychałem głośno i wydawało mi się, że ktoś głośno oddychał w pokoju obok, nie? I myślałem, że ktoś jest w pokoju obok. 50 zł. Bo mówię w domu, nie? A, cholera. A nikogo nie było. I przyszła moja mama, mówi, pokazuje mi, że o, tu Piotrek, a tutaj Dariusz nikogo nie ma, nie? Tutaj nikogo nie ma w pokoju obok, nie? To nie musi skakać przez okno, nie? I ratowała mi życie, tak bym wyskoczył przez okno, nie? Albo na przykład mam dziwne myślenie i dziwną mowę. Nieszczególną, metaforyczną, taką kunsztowną oraz może być czasami stereotypowa, ale w moim wypadku jest mniej stereotypowa. No, jestem też podejrzliwy, mam nastawienie paranoidalne właśnie, to opowiadałem, że mam wrażenie, że wszyscy się śmieją ze mnie albo chcą mnie zabić. Jestem niedostosowany społecznie, mam ograniczony afekt. Mam też dziwaczne zachowania czasami, bardzo ekscentryczne. No ale mi się wydaje, że że ktoś tam, powiedzmy, jakiś żół czy biedak ma jakieś tam ekscentryczne zachowanie, no to nie do takiego się mówi wariat, a na takiego, co już ma hajs, to się mówi ekscentryk, nie? To takie ciekawe jest, takie podejście społeczeństwa do tematu, nie?
0: Wiesz, Dariusz, tylko nie będę tutaj mówił od siebie, tylko tak będę mówił tak, jak mi się wydaje, czyli tak, wiesz, możesz to podzielić przez
1: no
0: dwa.
1: To od siebie właśnie.
0: No, to tak od siebie trochę też. Nie chcę ci odbierać żadnych ułomności i, że tak powiem, nienormalności, ale wydaje mi się, że wielu ludzi ma problem taki, odbierając ciebie, czy to, co mówisz czasami, naprawdę czujesz i jak gdyby jest tkwi w tobie, czy po prostu trochę trolujesz, nie? To tak mi się wydaje, bo tak przynajmniej u mnie jest, że czasami nie wiem, w którym momencie jesteśmy jak gdyby trollowani, a w którym momencie mówisz tak, jak naprawdę czujesz, nie?
2: No to powiedzmy, że...
1: Przepraszam, przerwę. To Misiu, a nie wziąłeś pod uwagę, że taka osoba, którą masz na myśli, może czasami trollować, nie zdając sobie sprawy dokładnie z tego, że troluje, po prostu idąc na pewien żywioł i wypowiadając pewne słowa gdzieś tam z głębi duszy, nie do końca wiedząc, jakie to ma konsekwencje. Wiesz, nie wiem, to znaczy, czy wiesz, o co mi chodzi. Po prostu ty oceniasz ludzi jako takich, którzy dokonują pewnych działań, wiedząc, co robią. A Dariusz może po prostu płynie na fali pewnej i on nie do końca nawet czasami zdaje sobie sprawę z tego, czy troluje, czy nie troluje.
4: 13 zł. Na parterowe mieszkanie dla Dariusza,
0: wierzę, że
4: żeby
0: może
4: się
0: być
4: nie zabił
0: coś takiego jak bezmyślne trollowanie?
1: Bezmyślne to nie jest dobre słowo. Spontaniczne. Może to lepsze słowo?
3: Może tak. Ja powiem tak, że 90% moich wypowiedzi, czy 95% wypowiedzi, to nie jest żaden trolling, tylko szczera prawda. A te może 5% takie, to ja lubię sobie ubarwić niekiedy różne swoje wypowiedzi różnymi kwiatkami, zobaczyć, na ile sobie mogę pozwolić, do kiedy aż...
0: No? 5%. Przyznaj się, Dariusz, że jest to więcej niż 5%.
1: Ale czemu cały czas to... Słuchaj, ty patrzysz trochę od strony człowieka, który wie, co robi, który ma pewien plan, a popatrz na to od tej strony. Ktoś idzie na żywioł, mówi, co mu w duszy gra przez chwilę, idzie na żywioł. Ja tak też często mam. I po prostu ja się nie zastanawiam... To mi się zmieniło w pewnym momencie życia, bo kiedyś więcej się zastanawiałem, ale teraz częściej po prostu coś mówię spontanicznie, co mi tam leży na sercu i się nie zastanawiam, czy to ma sens, czy to kogoś zaboli. To jest z kolei negatywna cecha Aspergerowców, że nie zastanawiają się nad tym, czy coś kogoś zaboli, czy coś będzie miało swoje konsekwencje. Słuchaj, ja wiesz, ja potrafię komuś dać w ryja spontanicznie, rozbić szyby, powiedzieć coś, coś, co komuś naprawdę kogoś zaboli bardzo i się nad tym nie zastanawiam. Ja po prostu tak czuję. Wiesz, o co mi chodzi?
3: No, tak.
0: Ja chcę Dariuszowi w pewien sposób pomóc, bo wiesz, część ludzi się od niego odwraca, dlatego że właśnie uważa go za takiego trochę trola, który do końca nie chce szczerze powiedzieć, na ile troluje, a na ile tak czuje i mówi to, co czuje. I ja w ten sposób na przykład chcę Dariuszowi pomóc, że jak na przykład w tym momencie teraz, a już się trochę przyznał do 5% trolowania, ubarwiania, a jak się jeszcze przyzna do 10%, być może, że będzie miał większą publikę i więcej ludzi, wiesz, i do niego na serwer
1: źle trafi. Źle to oceniasz, stary.
0: Dlaczego? No wiesz, ludzie...
1: Ale ty, słuchaj, ty oceniasz to ze swojej perspektywy, człowieka racjonalnego, który ocenia rzeczywistość, który ma jakiś plan, który potrafi się zastanowić na spokojnie, a może Dariusz czy ja reagujemy żywiołowo, instynktownie i czasami nie pomyślimy, jakie coś ma konsekwencje, czy mamy jakiś w tym plan, czy coś zyskamy na tym, tylko po prostu wywalamy z siebie po prostu coś, co nam leży na sercu. Wiesz, o co chodzi? Tak się zachowywało dokładnie dziecko z Aspergerem, z którym miałem jakiś tam kontakt i też widzę to u siebie i zdaję sobie sprawę z tego, że to jest czasami złe, że czasami jest to błąd, że... Ale czasami sobie z tym po prostu nie radzę. Wiesz, po prostu nie potrafię tego okiełznać do końca tak jak ty. Ty potrafisz lepiej nad tym zapanować. Ja ci to mówię głównie dlatego, bo... Głównie z tego powodu, że zależy mi na tym, żebyś lepiej zrozumiał swoje dziecko.
0: No ale właśnie to jest trochę nie fair, co robisz, bo próbujesz mnie przegadać i dać mi jak gdyby do zrozumienia, że ktoś z Aspergerem jest odrealniony i gdzieś odłączony zupełnie od rzeczywistości, na co się nie zgadzam. Wiesz, to co Dariusz mówi często jest strasznie odrealnione i odłączone od rzeczywistości i trochę nie fair, że tutaj próbujesz pod to podciągnąć ludzi z Aspergerem, wiedząc, że mam dziecko z Aspergerem, powiedzmy, nie? Jednak wiesz, moja córka nie jest tak odrealniona, żeby mówić o takich rzeczach zupełnie niestworzonych, które nie mają miejsca, więc nie podzielam twojej opinii, że tak u nas, u Aspergerów jest tak, że po prostu my idziemy na żywioł i gadamy byle co nam ślina na język przyniesie.
1: Nie byle co, tylko tak jak czujemy. Może popełniamy błędy. Słuchaj, weź pod uwagę, że możemy też popełniać błędy, ale po prostu w danej chwili nie zastanawiamy się zbytnio nad tym, czy mamy rację, czy nie, tylko tak, wiesz, czujemy. Też, słuchaj, przepraszam, nie chciałem cię urazić, nie chciałem być tutaj nie fair, wykorzystywać coś. Absolutnie. Wydaje mi się, że mam rację, bo sam jestem trochę w tej sytuacji.
0: Wydaje mi się, że nie masz racji i próbujesz bronić Dariusza, a ja chcę, żeby Dariusz się sam obronił.
1: Nie, tam Dariusza nie. Bardziej tak od swojej strony patrzę w tym momencie.
3: Ja no nie będę się bronił, bo już ten mój nawyk taki upiększania swojej wypowiedzi już tak mi zanika dosyć mocno i już nauczyłem się, żeby tak już nie eksperymentować z tą mową polską, naszą śliczną, wspaniałą, taką siarczystą właśnie, tylko jakby no już tak staram się mówić tak już w 100% tak prawdę, a jak nie mówię tej prawdy, to mówię potem, że o tam żartowałem, czy tam upiększyłem coś, bo czasami są jakieś tam nieporozumienia i wtedy wchodzę na zbyt wielkiego ekscentryka, jak coś za bardzo upiększę. No ale no, to mnie spotykało i tak dalej, no już nie będę wspominał co i tak dalej, bo to już wiele razy wspominałem, to miało rację bytu i faktycznie spotykają mnie niestworzone rzeczy, jeżeli ktoś by teraz byłby zniesmaczony tym, że na przykład wydają mu się, że wszystkich trollowałem zawsze i wszędzie, to nie, tak nie było, na pewno.
1: To Misiu, to mi się, wiesz, tak trochę cały czas zmierzam do tego, żeby wszyscy ludzie zrozumieli, że my, aspergerowcy, nie uważamy się za jakichś ani lepszych, ani jakichś geniuszy, tylko wręcz przeciwnie, że też możemy popełniać błędy, też możemy nie mieć racji, też może nam się coś wydawać, tylko wszystko się sprowadza do tego, że jesteśmy trochę bardziej szczerzy w artykułowaniu swoich własnych przemyśleń i jeśli ja coś ci teraz mówię, to po prostu tak myślę i też mogę się mylić, też mogę nie mieć racji. Jeśli ty odczuwasz tak, że ja tu jakąś wykorzystuję sytuację czy coś, to może mi się też noga powinęła i tak dalej. Więc zupełnie, wiesz, nie tak to wygląda, że ja tu staram się pokazać siebie jako z jakiejś lepszej strony od innych i pokazać ci, że mam rację, nie? Wiesz, no też rozmawiamy sobie, nie? Więc ja też spoko słucham ciebie i też sobie staram się analizować, co ty mi starasz się przekazać.
3: No ale cieszmy się tym, bo dzięki temu świat jest różnorodny, taki bardziej kolorowy, nie czarno-biały, a ma inne odcienie tam fioletu, inne odcienie tam niebieskiego czy tam żółtego i powinniśmy się tym cieszyć. Gdzieś się tym radować właśnie, no.
1: O Jezu,
3: chyba, żeby to podało jakąś skrajność, no.
1: No to no dokładnie, dobra.
0: Spróbuję coś powiedzieć, bo mnie jakoś dziwnie tak rozłącza, jak zaczyna mówić. Krawiec, tu nie o to chodzi. Tutaj nie chodzi o Aspergera, bo ja nawet nie wiem, czy Dariusz ma Aspergera, czy nie. Nie było takiego pytania.
3: Ale... Ja nie mam Aspergera, ale mam coś jeszcze bardziej specyficznego, co jest bardzo takie rozbudowane i równoległe do Aspergera, ale to jest osobowość schizotypowa. To możesz poczytać na Wikipedii.
0: Masz to zdiagnozowane, czy tak?
3: Tak, tak. F21, no.
0: Natomiast co do Krawca, Krawiec, sam przecież powiedziałeś jak parę minut temu, że u aspergerowców jest taka wrodzona hipernaiwność, nie? Hipernaiwność. I może dlatego ty to odbierasz, jak ktoś takie rzeczy mówi, odbierasz, że ktoś jest po prostu szczerze to mówi, a dla takich ludzi, w cudzysłowie, normalnych, jak ja i innych, my to trochę inaczej odbieramy, nie? My odbieramy to może jako trollowanie, jako właśnie ubarwianie.
1: No ciężko nam się czasem skomunikować, bo patrzymy na świat zupełnie inaczej. Powiem tak, enigmatycznie, pewne osoby ze mną rozmawiają w takim języku i w taki sposób, że ja w ogóle nie wiem, o co im chodzi. I tak jakby patrzę, jakby kosmita do mnie przyleciał, nie? Więc... ale... jakoś tam się staram, no. Weźcie też pod uwagę to, że my się też jakoś tam staramy dopasować, zrozumieć. I to też wymaga pewnego trudu. I też tak nie rozumiem do końca, bo Tomu na przykład pisze, czy osoby z Aspergerem należy izolować od grupy, czy zasługują na większą tolerancję? Może... niepotrzebnie odbieram to znowu jako jakiś przytyk czy sarkazm, ale...
0: No bo tak... wiesz co, bo prawie pewnej rzeczy nie rozumiesz, że może ktoś tak pisze do ciebie, to może po prostu chodzi o twoją atencję, żebyś odpowiedział właśnie i znając już ciebie, że ty się uruchamiasz na takie rzeczy, ludzie to wykorzystują. Pomyślałeś o tym? Że ludzie czasami na czacie piszą takie rzeczy właśnie, żeby ciebie uruchomić. A ty jako osoba z Aspergerem właśnie się uruchamiasz, bo po prostu masz tą wrażliwość aspergerowca, że to cię po prostu uruchamia od razu.
1: Ja nie sądzę, żeby Tomu miał to na myśli akurat i żeby starał się mnie jakoś strygerować. Myślę, że on po prostu nie do końca rozumie faktycznie tą sytuację, bo nie potrafi się wczuć w sytuację drugiej osoby. W tym przypadku akurat, bo wiem, że on lubi takie trochę gierki, coś tam pstryknąć, pstryczka w nos dać, wiesz, jakiś tam sarkazmik, ale w tym momencie akurat on faktycznie nie rozumie tego. I ja tłumaczę po raz kolejny, że nie domagam się ani wyższej atencji, ani nie uważam się za kogoś odrobinę nawet lepszego od człowieka normalnego, który ma wszystko poukładane, tylko po prostu się jakoś tam tłumaczę, że tak mam, tak żyję i że pewnych rzeczy nie rozumiem, a niektóre być może rozumiem trochę lepiej. Jak w grze RPG. Po prostu masz te statystyki, masz czegoś tam więcej, czegoś mniej i niekoniecznie się możemy, musimy uważać, że jesteśmy, nie wiem, lepsi od kogoś. Ja absolutnie nie uważam się za lepszego od kogokolwiek z was. Wręcz przeciwnie. Trochę cierpię, że kurwa trochę gdzieś tam jestem z boku, że jestem takim dziwakiem trochę. Chciałbym być taki normalny, normalnie żyć, mieć rodzinę, żonę, dom, śmiać się z pewnych rzeczy, które we mnie powodują traumę, tak? U mnie jest trauma, a ktoś sobie normalnie żyje. Chciałbym tak, ale męczę się z tym, nie potrafię, po prostu część swojego życia poświęciłem na walkę, wydawało mi się, że dam radę jakoś poukładać sobie życie, ale nie dałem rady i w końcu powiedziałem sobie pas. Myślę, że Etam jest trochę, może być może też jest taką osobą, która sobie nie radzi z takimi prostymi rzeczami. Zauważcie, Etam ma problem z wysłaniem paczki. Nie wiem, dla was jest problemem namalowanie pięknego obrazu jakiegoś. Dla mnie nie jest to problem, tak? Malowałem jakieś tam obrazy świętych do kościoła, coś tam. Dla mnie to nie jest problem. A dla was nie jest problemem, nie wiem, wysłanie paczki, tak dalej. I szanujmy się, każdy ma swoje talenty jakieś i to nie jest, ja nie uważam, że to jest tak coś większego, że ja namaluję obraz, a ty wyślesz paczkę. Każdy ma swoje jakieś umiejętności, tylko szanujmy się jakoś i zrozummy, że ktoś ma z czymś problem, dla kogoś coś jest proste, dla kogoś coś jest trudne. Czy to jest takie ciężkie do zrozumienia?
0: Ja chciałem coś powiedzieć, Krawiec, ale mi nie dałeś dojść do głosu.
1: Mów, śmiało.
0: Słuchaj, jako rodzic, bo tak tylko mogę się wypowiadać, bo ja nie mam problemu z Aspergerem, to wcale nie jest przyjemna rzecz, że twoje dziecko ma Aspergera, bo to jest bardzo problematyczne. I na przykład zarzucanie, że ktoś zarzuca, że te osoby, że tak jakbyśmy my się szczycimy, że mamy dziecko z Aspergerem, albo że jak ktoś ma Aspergera, się tym szczyci, to jest gówno prawda. Bo każdy rodzic, wiesz, jakie chce mieć dziecko? Normalne. Ja nawet nie chciałbym mieć geniusza dziecka, tylko wolałbym mieć normalne dziecko. I
1: pewnie, że tak, tak.
0: Zdrowo rodzic chce mieć normalne dziecko, które normalnie będzie funkcjonowało wśród swoich rówieśników. Nikt nie chce mieć, żaden rodzic nie chce mieć dziecka ani z autyzmem, ani z Aspergerem, ani jakiegoś geniusza. Każdy chce mieć normalne dziecko i uważam, że to jest jakieś w ogóle głupkowate myślenie, że nie wiem, ludzie z Aspergerem to są jacyś lepsi ludzie, albo dzieci z Aspergerem to są jakieś lepsze dzieci. To jest w ogóle nieprawda. I my sobie na przykład nie tworzymy, to nie jest, to diagnoza nie polega na widzimisię, że moje dziecko ma od dzisiaj Aspergera, bo przez to będzie, nie wiem, lepsze, albo będzie się, nie
1: Ale
0: wiem.
1: Ale to jest w ogóle jakaś abstrakcja, kto tak w ogóle myśli? Kurczę,
0: Daj mi dokończyć. Ja powiem, jak to było na moim przykładzie. No, kurczę, córka miała problemy, naprawdę takie problemy, że żeśmy nieraz płakali, bo się w szkole nie potrafiła dogadać z rówieśnikami. No to wszystkie takie socjalne problemy. Dalej idziesz z tym do lekarza. Lekarz się zastanawia razem z tobą, co z tym zrobić i dają tobie trzy pakiety. Jeden pakiet dostaje, to są takie same pakiety i to się nazywa Vanderbilt Assessment, czyli to jest taki bardzo rozbudowany kwestionariusz, gdzie naprawdę robisz to przez kilka godzin, bo tam jest mnóstwo pytań. I te trzy kopie trafiają tak. Przepraszam, jest więcej kopii, bo do każdego rodzica z osobno trafia. Czyli jedna kopia trafia do mnie, jedna kopia do żony, do matki, kopia do nauczyciela i jeszcze dodatkowo dochodzi lekarz, który prowadzi twoje dziecko. I każdy musi rzetelnie na te pytania odpowiedzieć, prawdziwie, bez oszukiwania, bez, wiesz, kombinowania. I na podstawie tych czterech opinii, a tam jest pełno pytań, dopiero się próbuje dojść do tego, jaki problem ma to dziecko, w jakim spektrum się znajduje. I wierz mi, krawiec, że ja próbowałem oszukiwać, robić tak, żeby właśnie się nie okazało, że moja córka ma Aspergera, natomiast z drugiej strony wiedziałem, że to jest bez sensu, bo to tak naprawdę oszukuje siebie, a nie, wiesz, nikogo innego, bo... Ale po prostu zależało mi na tym, żeby mieć normalne dziecko. Więc teraz pytanie jest, dlaczego ci ludzie dookoła mi mają zarzucać, że ja chcę mieć dziecko z Aspergerem? Jaki jest w ogóle sens tego?
1: Nie wiem, mieć normalne. Nie wiem, stary.
0: Rozumiesz, dlaczego ludzie piszą w ogóle na czacie, że się ktoś czuje lepszy, bo ma takie spektrum.
1: Nie wiem, czemu jest taka sytuacja, że pewnie ludzie doświadczają pewnej tragedii i walczą z tym i starają się jakoś w tym odnaleźć, a inni to postrzegają jako, nie wiem, wymyślił sobie, że ma Aspergera, chce się wybić, chce być jakiś szczególny. Nie wiem, czemu tak jest. Nie wiem, stary. Też tego nie do końca rozumiem. Jak, wiesz co, myślę, że to się sprowadza do behawioryzmów. Po prostu zwierzęta też nie lubią, czują wrogość do osobnika, który jest inny, a u nas ludzi to się sprowadza do wymyślania sobie różnych rzeczy dziwnych. Co komu tam przyjdzie do głowy, nie? Że on się czuje lepszy, że on coś tam chce ugrać, że on coś, on to, tamto. I po prostu do tego się to sprowadza, bo innego wytłumaczenia nie widzę. Cały czas podkreślamy, że w pewien sposób jest to tragedia ludzka, że wcale się o to nie prosimy, że nie czujemy się lepsi, że tęsknimy za taką normalnością, że chcielibyśmy żyć normalnie, a ktoś inny będzie sobie cały czas jakąś historyjkę dopowiadał, bo...
0: Dzieci nie mają żadnych benefitów z tego, że zostają zdiagnozowane z Aspergerem. Wierz mi, no mówię ci to z całego serca szczerze, nie ma żadnych benefitów, nikt mi żadnych pieniędzy za to nie płaci, ani w szkole nie dostaje jakichś specjalnych, nie wiem, lepszych ocen, ani nie dostaje dodatkowych zajęć, które ją ubogacą, nic. Nie ma żadnych, ani to żadnych benefitów.
2: Ja chciałbym się dołączyć do tej debaty i w końcu powiedzieć moje zdanie na ten temat, jeśli mogę.
1: Śmiało, dawaj.
2: No więc rozgadam się trochę, ale być może to nie jest prawda, ale bo wszędzie są trudności i zawsze w historii były z traktowaniem ludzi innych. Myślę, że wielu ludzi z Aspergerem było prześladowanych w przeszłości, na przykład jako czarownice, bo to były osoby, które właśnie nie przepadały za tłumami, za środkiem uwagi w wiosce, no to były traktowane jako odludki, na starość po prostu przebywały same ze sobą, z kotami, z różnymi, no to wiesz, to opętany przez szatana, to czarownica, no i wiesz, były polowania i prześladowania i tak dalej. Czyli zawsze to było, że ktoś odmienny był traktowany jako w cudzysłowie gorszy, tak, że trzeba go prześladować. Ale to w różnych cywilizacjach, w różnych kulturach inaczej. I teraz amerykańska kultura. Amerykańska kultura jest inna od polskiej. W Polsce i ponoć chyba w Skandynawii, co mi się nie podoba, nie masz prawa być lepszy. Masz być taki sam, to polskie piekło, jak wszyscy inni. Nie wolno ci, a tym bardziej nie wolno ci mówić, że jesteś lepszy. nawet jeżeli są jakieś tam Agnieszki Radwańskie, Igi Świątek, Roberty Lewandowskie i ewidentnie wszyscy widzą, że są lepsi, to od razu jest społeczność, która ich po prostu szydzi z nich, szkaluje i tak dalej i wyzywa, albo tak się źle ubrał, czy tam coś, mecz przegrał jeden, no i szkalują, więc to jest powszechny problem. W kulturze amerykańskiej jest inaczej, przynajmniej tak było kiedyś, że wszyscy dążyli do tego, żebyś był lepszy i czy miałeś garba, czy miałeś wyciąć oczu, czy coś, to robiłeś karierę w filmie, albo gdzie indziej, albo cokolwiek, zakładałeś inną firmę, robiłeś biznes, zarabiałeś pieniądze i byłeś lepszy, w cudzysłowie. Ta kultura jest nastawiona, żeby nie być przeciętnym, tylko nagradzać odmieńców, wybitne jednostki, być lepszym. I to jest taka ogólna uwaga. A teraz do tej mojej oceny, że po prostu powinniśmy dążyć do propagowania zmiany kultury i jeżeli ktoś jest inny, to kończymy na tym. On jest inny. Co to? A to znaczy, że jesteś lepszy? Tak jest! To znaczy, że w czymś jestem lepszy, a w czymś jestem gorszy.
1: A w czymś gorszy, dokładnie. No.
2: I po prostu przykładem jest na przykład kolor skóry. No to jesteś biały, to jesteś lepszy? Tak jest! Ja jestem lepszy, bo mam w mojej skórze mniej pigmentu. Afrykańczycy ciemnoskórzy mają mnóstwo pigmentu, dlatego oni nie generują witaminy D w północnych regionach świata, gdzie jest małe nasłonecznienie, w związku z tym są gorsi, tak? Ale za to, jak Europejczyk, czy jakiś Skandynaw, czy Polak pojedzie do Afryki z jasną skórą, to jest lepszy? No nie, jest gorszy, bo tam jest wielkie nasłonecznienie, więc nasi jasnoskórzy ludzie dostają raka czerniaka skóry, umierają. A Afrykańczycy nie, bo mają ciemną skórę, są lepsi od nas. Po prostu każda cecha odmienna powoduje, że w czymś ktoś jest lepszy, w gorszym. I to powinna być mentalność, którą powinniśmy propagować, że nie robić problemu z odmienności, tylko szukać, jak tą odmienność można korzystnie wykorzystać.
1: Dokładnie, no co wam ludzie to przeszkadza, że ktoś ma większe predyspozycje do tego, żeby być lepszym grafikiem, czy poetą, czy pisarzem,
2: głos do śpiewania.
1: A ktoś inny jest świetnym sportowcem. Może wy jesteście lepszymi sportowcami, może macie większy talent do biznesu i jeszcze jakieś inne rzeczy.
2: Był taki film Forrest Gump i on był debilem. On miał bardzo niską inteligencję, Forrest Gump, ale znakomicie grał w ping-ponga, więc go Amerykanie wybrali do delegacji ping-pongistów amerykańskich na mecz przeciw Chinom. I zrobił wielką karierę jako ping-pongista, mimo że był o bardzo niskiej inteligencji, czyli był gorszy. Ale w ping-ponga był lepszy od wszystkich innych Amerykanów. No, takie podejście warto propagować.
1: No i to jest fajne. Byłby cudowny świat, gdybyśmy to zrozumieli i szanowali siebie nawzajem, że ktoś ma predyspozycję do tego, ktoś inny do tego. To jest taka, po prostu pewni ludzie popadają w pewną skrajność. Są, jak to się mówi, są tacy ludzie, których nazywają sawantami, jak to się mówi, sawanci. Ci, którzy potrafią na przykład policzyć w pamięci jakieś tam obliczeń dokonać, nie? W jedną sekundę. No to...
0: Ja chciałem się odnieść tylko tutaj, bo teraz sobie sprawdziłem czata do tego, co napisał Marcin Otręba, bo on się wyśmiewa z tego, że powiedziałem, że są rodzice, którzy nie chcą mieć dzieci geniuszy. Ale to nie wynika z tego, że... Bo to jest też kwestia, co pojmujemy jako bycie geniuszem. I ludziom się wydaje, że bycie geniuszem strasznie ułatwia życie. W pewnym sensie tak, a w pewnym sensie jest to przekleństwo. I jak chcesz, Marcin, weź sobie poczytaj o badaniach takiego amerykańskiego psychologa, który się nazywał Louis Terman. i Oty o badaniu. On po prostu wyłuskał ze szkół kalifornijskich 1500 geniuszy, że tak powiem, czyli uczniów o ponadprzeciętnej inteligencji, tam ponad 150 IQ albo więcej, i śledził ich życie. I się niestety rozczarował w tym, jak sobie radzili w społeczeństwie, więc wiesz, część rodziców, która wie, że może za tym iść pewne przekleństwo, wolałaby mieć raczej dzieci takie normalne, inteligentne, ale nie ponad jakąś superprzeciętną, i o to mi chodziło.
1: Zrównoważone, może powiedzmy zrównoważone, nie? Bo to jest dobre słowo, kiedy masz zrównoważone te pewne cechy, charyzma, zręczność, siła, mądrość, inteligencja, tak mówiąc trochę językiem RPG, a nagle się trafia dziecko, które ma jakieś tam benefity dziwne, wiesz, perki, perki, nie? Tak trochę falautowo, że ma plus 5 do tego, a minus 10 do tego. No to jest to wymagające. Trzeba w wychowanie takiego dziecka włożyć trochę więcej cierpliwości, pewnego zrozumienia. Jest to kłopotliwe czasami, dziwne, bo dziecko się, bo wiesz, bo dziecko się odzywa do ciebie nagle dziwnym językiem, a ktoś inny ma dziecko, które gdzieś tam gra w piłkę, robi karierę. Ludzie, zrozumcie to, że to nie jest nic, czym my się tutaj chełpimy, z czego ktoś jest ktokolwiek dumny, ktoś sobie coś wymyśla, że ma takie dziecko. Absolutnie, nikomu się to ani nie opłaca, ani nie jest to nikomu na rękę. Po prostu tak jest. No i nie wiem, zrozummy jakoś siebie i szanujmy się. I tyle. Po prostu no, taki dziwny jest ten świat. No, tak się czasami dziwnie toczą koleje losu, że ktoś się rodzi taki trochę inny, że ma czegoś więcej, czegoś mniej. I, nie wiem, taka wielka filozofia, kurwa, że nie wiem, trzeba wam to tłumaczyć jak debilowi. Takie proste rzeczy trzeba ludziom tłumaczyć. Nie wiem, to idźcie sobie gdzieś tam może na Onet albo do Dody. Jak ktoś tego nadal nie rozumie, to idźcie sobie gdzieś tam posłuchać Zenka Martyniuka może, albo coś, nie wiem, bo chyba się nie dogadamy.
2: Ja chciałem powiedzieć, że to niby się wydaje proste, ale ogólnie jest tak, że propaganda mainstreamu, to co się słyszy, to co ludzie myślą i co jest promowane, jest takie, że no bo przecież wszyscy mamy takie same żołądki, czy wszyscy jesteśmy równi. Doszło do takiej skrajności, że teraz jest feministyczna ideologia promowana, że kobiety, mężczyźni są równi. Nie ma różnic, przecież tyle samo wszyscy powinniśmy zarabiać, bo jesteśmy tacy sami. Nagle się pojawili imigranci z Afryki, no wszyscy jesteśmy taki tacy sami. Jesteś Europejczykiem z dziada pradziada, pojawia się jakiś nauczyciel imigrant z Afryki, on tobie ma być równy, nie masz prawa zaprotestować, to jest tak samo Polak jak ty, wszyscy ma być, więc jest taka odgórna propaganda, żeby wszelkie odmienności eliminować i urawniłowka, wszystko ma być traktowane jako równe, a tak nie jest, właśnie powinno się propagować to, że jesteśmy, na przykład na banknotach amerykańskich jest takie hasło po łacinie. Nie wiem, czy to Misiu powie to hasło. E pluribus unum, czyli z wielu jedni, tak? Rozszerzając to z wielu, czyli z różnorodności jesteśmy jedni. Proszę?
0: To hasło znajduje się nad tymi. Jest orzeł, który trzyma taki pęk strzał.
2: Nie pamiętam, ale jest to na banknotach takie e pluribus unum. Nie wiem, czy to ludzie wiedzą, co to znaczy. W każdym razie to jest takie już programowanie Amerykanów, że jesteśmy różni, tak? Że są czarni Amerykanie, biali tam z Polski, z Niemiec, z Anglii, natywni Amerykanie, nie wiem, Chińczycy, wysocy, krótcy, rudzi, cokolwiek, nie znający angielskiego, bo przecież tak było przez wiele lat z tymi masową emigracją, ale jesteśmy Amerykanami, powinniśmy się akceptować w tym, że jesteśmy różni, że są dzielnice chińskie, żydowskie, włoskie.

0: tendencje, ale ona jest bardzo mocna w tym polskim
1: A co
0: społeczeństwie.
1: myślisz, Konradzie, jakbyś ocenił na przykład Chiny? Słyszałem, że tam celebrytami są właśnie naukowcy, różni odkrywcy, wynalazcy, a u nas celebrytami jest ktoś, kto tam, nie wiem, najebał komuś, zesrał się gdzieś i nagrał to. Mi się wydaje, że to nas prowadzi do upadku jakiegoś i w stosunku do Chin będziemy coraz słabiej stali, bo jednak dobrze robi takie, wiesz, docenianie właśnie talentów różnych tam naukowców, a u nas co? Takiej dody, elektrody słucha 2 miliony, a jakiegoś naukowca 800 osób, nie? I to nie wróży nam chyba dobrze, nie?
0: Wiesz co, nie wypowiem się o Chinach, bo za mało wiem, tak powiem asekurancko, ale powiem ci, jak jest w Wielkiej Brytanii. I to wywołałeś ciekawy temat. Otóż w Wielkiej Brytanii, co mnie denerwowało, wiesz, przyznaję szczerze, w Wielkiej Brytanii na przykład jakiś sportowiec, tenisista, Andy Murray, jakiś przeciętny Szkot z jakiegoś miasteczka tam jakieś w Szkocji, nagle się okazało, że gra w tenisa dobrze i wygrał Wimbledon, dostał tytuł szlachecki. Nie jakiś tam order od prezydenta, został od królowej wyniesiony ponad wszystkich innych Szkotów, Anglików. Tak, ten człowiek jest lepszy od reszty i królowa uczyniła go Sir Andy Murray. Tak samo z jakimiś innymi sportowcami, nawet Afrykanami, czy jakimiś wybitnymi, czymś, co się wyróżniają. Tak? W Polsce tego nie ma. Najwyżej dostaniesz gdzieś tam jakiś order tam od prezydenta raz do roku, nikt tego nie ogląda, nikt o tym nie wie. Przed twoim nazwiskiem nie ma żadnego tytułu z tego powodu. Także jest odmienność traktowania wybitnych jednostek i nie bania się tego, że nie jesteśmy równi, tylko są lepsi, gorsi, równi, równiejsi, pewnych trzeba traktować z większym szacunkiem, a ci, czym się niczym nie wyróżnili, mają mniejszy szacunek trochę, nie? Nie wiem, skąd to się wzięło, że z komunistycznej Polski, czy z jakichś innych kultur. Niektórzy mówią, że to z kultury folwarcznej polskiej, że po prostu wbrew pozorom większość polskiego społeczeństwa nie pochodzi od szlachty, która też głosiła równość, że szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie, tylko wywodzimy się z folwarków, ze wsi, gdzie po prostu wszyscy byliśmy równo chłopami, poddanymi, pańszczyźnianymi i tak dalej. I ta kultura przetrwała do teraz. Nie wiem, skąd to jest. W każdym razie trzeba nad tym pracować, ponieważ dzieje się rzecz szkodliwa, że ludzie, którzy są wybitni w Polsce, są niedoceniani, powiem łagodnie, i wyjeżdżają za granicę. I premier Morawiecki mówił, że to jest pułapka średniego rozwoju, że Polska się rozwija, potrafi kształcić kadry, kształcić wybitne jednostki, a te wybitne jednostki niedocenione w kraju wyjeżdżają i tam są poszukiwane, żeby nie powiedzieć rozchwytywane, i wzbogacają obce kraje, obce budżety, obce uczelnie, obce narody, a nie Polski. Polska zostaje takim średniakiem, przeciętniakiem.
1: Polska to jest dziwny kraj, bo to jest z jednej strony taki przeciętniak narodów, a z drugiej taki trochę jednak faktycznie Chrystus narodów. Naród, który potrafi dokonywać zrywów, który potrafi zrobić
2: szkoda, że
1: coś.
2: Pomija pan grube donaty, smutna buźka.
1: Przepraszam bardzo.
2: Ta dyskusja.
1: Donaty. Tam wysłał dyszkę. Dziękuję bardzo serdecznie. Szkoda, że pomija pan grube donaty. Monotonna ta dyskusja. Chyba, może coś pominąłem. Przepraszam, jestem dzisiaj trochę w piątkowym nastroju, trochę jestem pijany, faktycznie, ubzdęgolony. Staram się jednak trzymać trochę fason, ale czasem z racji tego, że jestem pod wpływem alkoholu, coś pominę, faktycznie. Więc patrzę faktycznie na donata od

0: Saitama.
1: Wiesz co, być może jest ta dyskusja monotonna, ale wiesz...
0: Ale ważna może.
2: Też chciałem powiedzieć, że ważna.
1: Warto o tych rzeczach rozmawiać. No ja wiem, że to jest mało... Ja sam lubię, wiesz, jak się jajcować, jak się coś dzieje, więc sorry, że piątek no. taki monotonny. Wiesz, no...
0: Faktycznie pominąłem tutaj ważnego donata, grubego. Pisał tutaj tam o tym, że o pobocznym słońcu. Czy ktoś coś wie o pobocznym słońcu i co to oznacza? Błogosławieństwo dla myśliwych, które wilczyca zsyła swym dzieciom. Ja myślę, że Tom może być w takim trochę stanie jak ja dzisiaj. I stąd takie trochę dziwne donaty.
1: Albo może mieć też Aspergera.
0: Może też, tak, właśnie myślałem.
2: Ja chciałem powiedzieć przy okazji tych ud różnych zaciskanych, że cokolwiek, jakkolwiek to brzmi w tej audycji, ważne, że opłaca rachunek za internet Krawcowi.
0: A dokładnie, dokładnie. A szanowny panie Tam, akurat domyślam się, kim jesteś, z racji szczodrości i tak mi tutaj pseudonim też jakoś koresponduje. Domyślam się, kim jesteś i z racji tego, że Michael Cimino też jest tobie bliski, to też się domyślam, kim jesteś. I powiem ci, że najbliższa audycja w niedzielę pewnie będzie dotyczyła właśnie tego reżysera, specjalnie dla ciebie. Więc pewnie się poczujesz trochę połechtany i że jakoś tam bierzemy sobie pod uwagę tutaj twoje zdanie i upodobania i tak dalej, więc coś szykujemy na ten temat, na temat tego reżysera. No ale więc...
1: Jestem trochę zdziwiony, że dla niego ta audycja wydaje się monotonna i nudna, skoro temat przecież Ukrainy był dla niego ważny i nawet chyba planował wyjechać tam, żeby coś pożytecznego zrobić, więc to mnie trochę dziwi.
0: No mnie też, szczerze mówiąc, tym bardziej, że no chyba jesteśmy tutaj... No, słuchają tego radia tacy ludzie, którzy potrafią sobie odczytać pseudonim Tam w drugą stronę, tak? No. I wiedzą, kto to jest. No więc wiemy o sobie tutaj dużo, wiemy, jakie są twoje plany, panie Tam. I może faktycznie nas trochę dziwić, że ta dyskusja ci się wydaje płytka.
1: Pan Tam w sumie mógłby zadzwonić i opowiedzieć, skoro napisał, że nie może wrócić z Kijowa, nie wiem skąd on tam wylatuje, więc może mieć dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia.
0: No, no.
2: Słuchajcie, ja chciałbym anegdotę opowiedzieć o tenisie i tenisistce Naomi Osaka. Otóż Naomi Osaka niedawno grała jakiś mecz i tak dalej. Jedna osoba z trybun i wszyscy bili brawo, Naomi, okej, trzymaj się, bo ona miała tam jakieś problemy z depresją, ze stresem. Nagle jedna osoba, jakiś troll z trybun zakrzyczał, Naomi, ale tam jesteś do niczego, tak powiedzmy. No i ona się rozpłakała, przejęła się tym i tak dalej, więc cała afera z tego wybuchła, że się nie nadaje i tak dalej, że powinna wziąć psychologa i wzięła psychologa i psycholog jej powiedział, słuchaj, nie przejmuj, wszyscy jej mówili, nie przejmuj się jakimś pojedynczym głosem krytyki. No i to samo u nas, no nie zwracajmy uwagi na skrajności, że pojawia się jakaś jedna osoba na czacie, ale nudna audycja, ale do niczego, krawiec jest. Po prostu karawana jedzie dalej, robimy swoje, bierzemy namiary na konstruktywną krytykę, korygujemy błędy, ale jedziemy, robimy swoje, no bo nie możemy się przejmować pojedynczymi niezadowolonymi, ale ten Kundrat to jest, nie wiem, jak on to powiedział, szaleniec czy tam coś, psychiczny, chory. robimy swoje, no dopóki jest słuchalność, dopóki słuchacze się domagają audycji
1: a poza
2: prowadzącego
1: tym...
2: i gości, to robimy swoje. W ogóle nie zwracać uwagi, bo zawsze się ekstremalne głosy krytyki będą pojawiać.
0: Tak, czasami warto się, Konradzie, po prostu nie przejmować pewnymi rzeczami. Właśnie to jest problem ludzi nadwrażliwych, że się zbytnio przejmują wszystkim, co się dzieje dookoła nich, a nie potrafią po prostu tak normalnie przejść przez życie. No.
1: Chciałem się tylko wtrącić szybko do Konrada, bo wspomniał o pani Naomi, Naomi, tak? To się nie odmienia. Naomi Osace. Jak ktoś lubi tenisa, może Konrad też lubi tenisa, to chciałem przypomnieć, że jutro jest finał, w którym gra Naomi Osaka z naszą panią Świątek w Miami Open. Zapraszam o 10 godzinie będzie, to będzie pewnie godziny wieczorne w Polsce.
0: Panie Paździoch, a co mnie to gówno interesuje? No?
2: Mnie interesuje, bo popieram Igę Świątek.
0: A mnie to gówno interesuje?
1: Ja lubię tenisa.
0: A panie, a balet mongolski pan lubisz też, panie? Panie, to co mnie to gówno interesuje, że jakaś Świątek. Ja też mam Świąt. Ej, panie, i Łuszczyce, i mnie to gówno interesuje, panie, co jakaś tam Świątek, no.
1: To będzie wielki Świątek, bo gra Świątek.
0: Świątek, piątek i niedziela. A tymczasem tutaj napisał biedny Dzidek, co ty, kolego, oczekujesz, skoro mojego przekazu nie rozumieją, ale twój przekaz, biedny Dzidku, jest głównie taki, że nie słucham na krzywy ryj. Ja wiem, że dyszka, którą wysłałeś, to jest tyle właśnie, co hot dog. Tak pisałem dzisiaj, że hot dog równa się 10 zł. Przynajmniej w kurcze pieczone, tak faktycznie jest. Hot dog 10 zł. No to za audycję, tak za hot doga, w sam raz, no. Nie zjem hot doga, posłucham se Krawca. Spoko. No może niektórzy nie tyle nie rozumieją, co nie oceniają tej audycji tak wysoko, jak smak hot doga po prostu. I tyle, no. Dziękuję. Skończyłem.
1: Uciekanie w tym momencie od pewnych tematów też jest trochę głupie, bo wiesz, czas idzie do przodu. Jak się wojna skończy, to będzie ciężko wrócić do tego tematu. Mi się wydaje, że ten... Wiesz, też uważam, że nie jest... Nie należy non-stop wałkować tego tematu. Trzeba czasami sobie zrobić odpoczynek, żeby nie zwariować i się zrelaksować i pogadać o czymś innym. No ale jest ten temat, warto o tym mówić. Mi się wydaje, że jest coś takiego ważnego, żeby po prostu o tym gadać w tym momencie. A jak czasy miną, wojna przeminie, to będziemy gadali znowu o czymś innym.
0: A co tam trzecia wojna światowa? Słuchajcie, to są błahe tematy, że nam grozi trzecia wojna światowa, że już właściwie się zaczęła. To są głupoty. Pogadajmy sobie lepiej o czymś innym. Zróbmy przerwę muzyczną w ogóle, więc zrzucę w tym momencie z anteny Tomisiu i Kunrada, żeby zrobić przerwę muzyczną i pogadać o czymś weselszym. Może coś wam się przydarzyło. Dajcie subki, łapki w górę i pamiętajcie o dzwoneczku.
1: Nie możesz zrzucić anteny, bo ja już się zmęczyłem Konradem.
0: Kunradem?
2: Jak możesz. Ja się ogólnie zmęczyłem. Tym moim gadaniem się zmęczyłem, więc może ja się podziękuję za rozmowę i do usłyszenia następnym razem.
1: No dzięki. Ja też się będę żegnał i dziękuję za rozmowę. Bardzo miło było.
2: Miłego oglądania Igi Świątek jutro.
1: Będę na pewno oglądał, bo jestem ciekawy. No, pozdrawiam, na razie.
2: Wszystkiego dobrego dla Krawca i Nocnego Radio.
0: No, i dla wszystkich, no. Trzymaj ta się. Cześć, cześć.
2: Hej, hej, wariaty.
0: Jak tu ich wyrzucić? Czekajcie, tutaj. Wyrzuć? Nie ma takiej opcji. Wyrzuć. Sam wyszedł, dobra. A Tomisiu? O, nadal siedzi tutaj. A jak tu go...
1: Jak być wyrzucone?
0: Nie ma rozłącz tutaj w ogóle, słuchajcie. Czekajcie, przenieść do publiczności, wycisz, prośby, zaproszenia, a nie ma, sam mogę wyjść, a jego nie mogę wyrzucić. No, ale jaja.
1: Musisz takie, mi takiego plaskacza strzelić jak Will Smith, to wylecę.
0: No, nie mam jak, no naprawdę, to jest, muszę Gambola tu zapytać, że nie ma tu wyrzuć. O, sam wyszedł, o, uff, dobra. Technologia, naprawdę przerasta mnie to. Już też jestem dziadkiem takim trochę, dziadem technologicznym i też nie rozumiem pewnych rzeczy, jak tu wcisnąć, przenieść do publiczności. Aha, przenieść do publiczności. O Jezu. Dobra, posłuchajmy muzyki. Słuchajcie, teraz utwór skomponowany przez Dariusza. Dariusz tutaj coś skomponował, no to posłuchajmy, ale coś czuję, że to będą takie ciężkie brzmienia. Ciężkie brzmienie, ale wytrzymajmy. Wierzę w was, że wytrzymacie utwór Dariusza.

Amury, amury. Rybka pływa, krawiec dostaje donejca. I odcięta jest mu lęta. I pękajcie narody.

Rybka pływa krawiec, dostaje do nęka. I odcięt, rybka pływa krawiec, dostaje do nęka.

0: donate'a. I odcień, rybka pływa, krawiec dostaje donate'a.
1: No tak to jest, jak się tworzy muzykę po grzybkach halucynogennych.

To jest sztuka. Wy tego nie rozumiecie po prostu. To jest za ambitne dla was. Nie dorośliście do tego, żeby słuchać takiej muzyki. Geniusz, geniusz po prostu. Aż mi łzy się pojawiły. Po prostu to jest tak wybitne. Jaki on jest wybitny. Przerósł swoje czasy. Ale no właśnie, wy głupcy. You fools. No. Ktoś, kto tego nie rozumie, to proszę sobie pójść w tym momencie. O Boże, to za gówno. O, tu już Balnik idzie. Do widzenia. Tymczasowo wycisz na 300 sekund. Proszę bardzo. Kto tu jeszcze się źle wypowiedział? Jaka błoga cisza. O, to właśnie też jest krytyka. Tymczasowo wycisz. Wszechświat się rozpada. O, to też jest tak negatywnie. Proszę bardzo, tutaj też pójdzie wyciszenie tymczasowe. Nie możemy pozwolić na trolling na antenie Nocnego Radia. To są trole nasłane przez, już nie powiem kogo, bo się Zenon i Michał Giereś obrażą. Kto tu jeszcze fika? No dobra.

0: Tam i Matt. Matt, tam, tam, taram, tam.
1: 50 zł. Z całego serca proszę o jeszcze dodatkowe, przynajmniej 45 minut nadawania audycji, żebym miał co słuchać, jak będę pływał w basenie. Mój goal to pobić Emarcinsa i zrzucić więcej niż 6 kg. Trzymajcie kciuki za moją wytrwałość.
0: No i dostałem 100 nagle. Kurczę, czuję się teraz jak jakiś bystrzak, który zbiera tam na żulach kasiorę. Tak trochę się głupio czuję, bo w sumie pieniądze są ważne i dają mi jakoś tam przeżyć, ale z drugiej strony im więcej tych pieniędzy wpływa od darczyńców, od sponsorów, tym tak bardziej mi łyso trochę. I z jednej strony tutaj piszę tam, mat, tam, tam, ma, tam, ma, tam, ma, tam, ma, tam, ma, tam, ma, tam, ma, tam, ma, tam, ma, tam, ma, tam, ma. Nocniki z czerwiem w sercu od lat. To jakiś fan Duny chyba. Czerwie. Czerwie w sercu. Widział ktoś tą Dunę nową? Ja przyznam się szczerze, że nie widziałem i nie wiem, jak wypada ta Duna. Czy dobrze, czy źle. Znaczy, fragmenty widziałem i wygląda mi to na serial taki, który się stara być bardzo ambitny, artystycznie wypasiony. Wszystko tam oczywiście w pomarańczach cały czas, pomarańczowe światło i siedzą ci psionicy zadumani, pomarańczowe światło. No taki, nie no, nie da się ukryć, że to jest taki serial, który się stara być trochę bardziej poważny, ambitny. Ale właśnie czerwie w sercu. No ale tam, lub jak kto woli, mat, ma takie właśnie ciągoty, żeby jakieś tutaj układać wiersze, jakąś poezję tutaj dawać na antenie. Czerwie w sercu. Od lat. A tomu chcę, żeby było jeszcze 45 minut. O Jezu, 45 aż. A ja już ledwo co patrzę na oczy. Już jestem pijany. No dobrze, to trudno. To będzie trzeba jeszcze tutaj przesiedzieć z wami. Zobacz, czy ktoś tu się nie prosi o głos. No nie, nie. Akurat nie. To zerknijmy na czata. Duna serial. No co ty, nie widziałeś?

No dobrze. Tomisiu, pływaj, zrzucaj te kilogramy, żeby być seksowny, jak Tommy z Vice City. Tam był Tommy, tak? A w Scarface był Tony Montana, a w Vice City był Tony Vorsetti. O, Tony Vorsetti. Więc ćwicz tam mięśnie brzucha, ćwicz Tomisiu, Tony, to wszystko to samo jest tak naprawdę. No, Tomisiu stara się być taki właśnie trochę jak Tony z Vice City. Specjalnie się przeprowadził do Kalifornii, żeby właśnie być takim jak w Miami, nie? Tam Kalifornia, Miami, to wiecie, to samo. I tak sobie żyje właśnie, nie? Tam jeździ na rolkach, w takich obcisłych spodenkach, gdzieś tam fryzurkę sobie rozjaśni, ogląda sobie tam na plaży laseczki, no i sobie wyobraża, że jest takim Tony Vorsetti. No ale każdy ma jakieś tam swoje marzenia. No i właśnie stwierdził, że mu brzuszek rośnie i się załamał. Popadł w depresję. Po prostu przejął się tym brzuszkiem swoim i teraz gdzieś tam chodzi na basen. Swoją drogą takie właśnie basen, pływanie to jest najlepsza gimnastyka, jak się okazuje. Kiedyś jak pracowałem jeszcze w ADV we Wrocławiu, to miałem kolegę, który chodził regularnie na basen. No i zajebista sylweta w ogóle, nie? Wszystko tutaj tego, wysportowany. Właśnie okazuje się, że to pływanie to jest najlepsza gimnastyka, jaka może być. Krawiec, jesteś w stanie puścić chłopom moje jedyne 15-sekundowe nagranie? Pochwalę się wam, gdzie mój mir, środek lipca, wszystkie plaże obiegnie ludzi jak rowerek, a ja tam i wszystko ze mną. Jak to rozumieć? No i audycja u konkurencji się skończyła, już się trzeba było słuchać Kolda, chyba Kloda, tak? Trzeba iść do Krawca na audycję. Tłumanie. No, teraz jest kiepska pora trochę, bo ja już jestem na wykończeniu, już jadę na oparach. Czemu wy przychodzicie o 3 w nocy? Ludzie. O 21 trzeba przychodzić, a nie o 3 w nocy. Że Klodzio skończył gadać tam o maseczkach i o pedofilach i o tym, że nocne radio to właśnie maseczkowcy i pedofile i ruskie trole i agenci wynajęci. Agenci wynajęci. To tak się nawet rymuje. Agenci wynajęci. No, potwierdzam, tak. Zapłacono mi i zlecono mi, żebym zdiagnozował u Kloda chorobę psychiczną. Tak, potwierdzam.

Szkoda, że sobie nie posłucham Claude'a, bo już nikt go nie chce retransmitować, niestety. Mariusz Marmirow zrezygnował. Ivelios zrezygnował. Radiocenzura też się nie kwapi. I tak dalej. No więc chyba se nie posłucham. Niestety. Dla Claude'a do dzisiaj jest nie do ogarnięcia. Nie do ogarnięcia są takie rzeczy zaawansowane, skomplikowane jak YouTube. To jest wynalazek iluminatów, masonów. Gdzieś tam nagrał audycję 5 lat temu na tym, na BitTube, czy tam TubeTube, SrubTube, jakiś taki jest niszowy serwis, gdzie można coś ponoć zarobić, jak się audycję nagrywa i się kupi bitcoiny, to można te bitcoiny zainwestować i ci się tam zwrócą, nie wiem, nie wiem o co chodzi, ale w każdym razie no nie kwapi się do tego.

0: Retransmisje są na Twitchu, ale co, Nocnego Radia czy Teorii Chaosu? I Velios dziś nawet zadzwonił. No co ty? No co ty? No nie gadaj. Serio? I co powiedział? Kij w żebra Gieresiowi, czy co powiedział? Nie, Velios i Michał to takie dwie różne szkoły, nie? Velios tam nagrywa audiobook, książki, audiobook, książki, autorstwa, doktora habilitowanego Zdzisława Szulskiego właśnie teraz. A Klot, no tam witajcie gorąco i serdecznie. No właśnie, zacznę cytatem. Kto nosi maseczkę, ten nosi i teczkę. No właśnie, zacznijmy od newsów. Przepraszam was bardzo, ale dzisiaj będą 3 godziny newsów, ale są to ważne rzeczy. Są to ważne rzeczy. Zacznijmy od tego, nie wpłacajcie na nocne radio, gdyż są to złe wilki. Halo, halo? Kto się do nas dodzwonił? To się zbeka. No nie wiem, no to... Bo dziś o UFO było. O, to zmiana tematu. No tak, od 28 nie trzeba było nosić maseczek. No to już tak głupio trochę gadać o tych maseczkach przez 2 lata. Cały czas gadał. No to skoro już nie trzeba nosić maseczek, no to trzeba było jakiś inny temat. No to pierwszy temat, który przyszedł do głowy, no to UFO, UFO, kosmici. Czy są kosmici? No właśnie, kochani, czy są ci kosmici? Może są właśnie. A może nie ma. A może nie ma. Kto nosi maseczkę, na tego mamy teczkę. To my, służby. Pisze tutaj słuchacz. Dobra, ja już padam. Naprawdę. Jestem... No, gdzieś trochę wypiłem, więc już audycja będzie skasowana. Nie chcę trzymać na serwerze audycji takich pijackich trochę, chociaż dzisiaj wyjątkowa audycja, bo i Kunrad zadzwonił i ciekawe rozmowy były, ale takie też trochę rozmowy osobiste, więc takie osobiste audycje to kusi, żeby gdzieś tam ukryć, żeby to zostało między nami. Tylko między tymi, którym naprawdę zależało, którzy przyszli tutaj na audycję, a nie sobie tam lawirowali między Claude'em, Michaelem, Martinem, Enkim, Ewą Lipką i gdzieś tam sobie przełączali, nie? Cyk, cyk, cyk, trochę sobie posłucham Krawca, a co tam pierdoli, ehehe, ale śmieszne. Dobra, włączę sobie coś innego. A włączę sobie grę w ogóle, nie? No i tak... Nie, taka trochę audycja, wiecie, no wyjątkowa, nie? Tylko dla was, więc usunę ją zaraz tutaj. Skończę nadawać i przełączę na ukryte, prywatne, niepubliczne. No... Regulamin Discorda Claude'a wyklucza Discordowiczów NR. Strasznie jest zajadły. Zajadły.
1: Tam. 100 zł. Panie Krawiec, posłuchamy. Swobodne spadanie. Wysocki. Wcześniejsze donaty to Moskwa, Odessa. Też Wysocki.
0: Dobra, to posłuchajmy. Swobodne spadanie. No, tam, tam. Etam, mat, matemam, matemam, tam, tam, taram, tam. No, wiadomo, o kogo chodzi, nie? Swobodne spadanie. Maleńczuk. Wysocki. Wysocki. 100 zł. Krawiec lubi pieniądze. Pieniądze, good. I like money. Wysocki Maleńczuka. Swobodne spadanie. Wysocki Maleńczuka.

Nikt krzyku nie usłyszy tu przy luku. Sprawdzony każdy węzeł i zapinka. Sam na sam z lękiem i w silnika huku. I psia krew nie podpiąłem karabinka. Instruktor znany z zimnej krwi kopniakiem pomógł mi przekroczyć tę magiczną granicę. Za dobrą monetę wziąłem słowa złe te,

0: Tak, weź.
1: Etam to przeciwieństwo mata, a mat to przeciwieństwo etama. Coś w tym jest.
2: Czekaj tą chwileczkę, brzydki z dwóch stron ogarbowany, a w każdym garbie ratunkowy zwój i na cel skierowany, zakochany, zakochany w tym swobodnym.
1: Jednemu się już nie chce, a drugiemu się chce, ale chce mu się, ale nie wie do końca, co mu się chce.
2: Powietrzne potoki. Niezwykły lot gdzieś z głębin atmosfery, na rozkaz jam w nieznane zrobił krok. Po niewidzialny cień bezlicej chimery, dla której wykonuje każdy skok. Przebijam się przez mrok powietrznej waty mgły.

potoki. Wiatr sączy mi do ucha wredną pieśń. Nie ciągnij wcale jeszcze 300 metrów. I tak nie zdążysz po co garb swój nieść. I kusi mnie, poczujesz zaraz lekkość. Lecz uprząż w górę rwie mnie stop. Jak to teraz wytłumaczyć komu?

0: zelenem potoku.
1: Nigdy jakoś nie byłem fanem wielkim Baleńczuka. Szczerze powiem. Zawsze mi się wydawał takim trochę kryptogejem. No, ewentualnie osobą biseksualną. Co nie mam nic naprzeciwko tutaj, nie? Osoby biseksualne. Czemu nie? Może sam jestem osobą biseksualną, a jeszcze o tym nie wiem. Ale ktoś, kto jakby ma taką manierę, że o, ja jestem tutaj, ja jestem gejem, ja jestem biseksualny i zaśpiewam wam o tym właśnie teraz. Teraz zaśpiewam wam o tym, że jestem gejem. Gejem jestem i zaśpiewam wam o tym. No to niekoniecznie moje klimaty. Baleńczuk jest dziwny. Znaczy, ja go szanuję. Szanuję go. Kurczę, takich osób brakuje trochę w naszym kraju, nie? Wszyscy tacy normalsi chodzą w tych czarnych ortalionach z nosem na kwintę, tacy. A tu nagle się pojawia Baleńczuk, nie? Który tu komuś da w ryja, tutaj ma jakiś nietypowy wygląd. Artysta, artysta pełną gębą. Ale no, niekoniecznie moja bajka. A tu się niektórzy dziwują, że krawiec dostaje 200 zł w pół godziny i narzeka, że nie ma na czynsz. Myślę, że wyciągasz pochopne wnioski, bo ja te 200 zł dostaję raz na ruski rok, nie? Jak tak nagle, nie? Że to jest. To są sporadyczne sytuacje. Ja to dostaję raz na jakiś czas, tak. Kiedy naprawdę mam kiepsko, kiedy gdzieś tam czekam na to, że ktoś się tam uaktywni, odezwie, wspomoże. W innych sytuacjach to tak zbieram sobie tam po 10 zł od też dobrych ludzi, którzy dają ile mają, nie? Ale tak raz na jakiś czas się odezwie taki sponsor jak właśnie Tam, Mat, czy na przykład Bully, który też wysłał stówkę właśnie i napisał: coraz bliżej świecy ruda księżyc ma. Coraz bliżej świecy, ruda księżyc ma. To są takie szczególne chwile, kiedy no, zawsze mam takie trochę odczucie, że ktoś po prostu popłynął troszkę, że jest piątek, że jest ta audycja taka piątkowa, imprezowa. No to, a masz tam, łajzo, krawczy, a co tam, co, mnie nie stać? A masz, nie? No tak trochę, bo ciężko mi uwierzyć, że ktoś wysłał tu stówę, tu pięć dych, jak to misiu. Ale cóż, no, tak po prostu jest. Tak jest, no. Tak to się jakoś ułożyło. Może ty heroinistą jesteś i twój nauk pochłania większość twoich zarobków. No też nie popadajmy w jakieś szaleństwo. Ja to bardzo doceniam i te pieniądze mi jakoś tam ratują dupę. Ale to też nie jest tak, że to są jakieś takie pieniądze. No wiecie, znam ludzi, którzy zarabiają 15 klocków za miesięcznie za swoją robotę, nie? Siedząc gdzieś tam przy biurku. Więc to są pieniądze, które są dla mnie cenne i tak dalej, ale to też nie jest tak, że ja zaraz sobie kupię Porsche i willę z basenem. Po prostu przeżyję za to i będę miał. I to jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Dla osoby takiej, która no, żyje w taki sposób jak ja, że ma cieszy się, jak ma na jedzenie, na czynsz, tak dalej, to jest bardzo dużo, to jest być albo nie być wręcz. Ale no porównajcie sobie to z kimś, kto zarabia 14 klocków na przykład na pokazywaniu żuli tak dalej. Też nie chcę tu być niewdzięcznikiem tak dalej, bo to bardzo doceniam, ale nie róbcie ze mnie kogoś, kto tu złapał Pana Boga za nogi.
0: BULI 239 50 zł. Serio tak myślisz, krawiec? WTF?
1: Ale co myślę? Dzięki za 5 dyszek. Serio tak myślisz, krawiec? WTF? Bully znowu się uaktywnił. Ale co myślę? Wiem, że teraz mówię, bo wiesz, znaczy, nie wiem, jacyś tam inni patostreamerzy to tak dostają tam po 500 i mówią, no dzięki, dobra, wracamy do tematu, jak nas oszukują na maseczkach. Ja jestem niesamowicie wdzięczny za takie donaty, bo to jest dla mnie jakieś tam przeżycie, no być albo nie być, tak jak mówię, ale też staram się jakoś panować nad tym, żeby teraz tutaj, nie wiem, się nie rozpłakać, nie dziękować pół godziny. No jest, to jest, się bardzo cieszę, nie? Ale gdzieś tam się zdystansowałem, wiesz, stary, i po prostu cieszę się niesamowicie, jak jest, a jednocześnie nie ma, jak jestem żebrakiem, jak mam 150 zł na koncie, to też jest okej, nie? Więc wiem, że to nie powinienem tak mówić, to jest nieopłacalne zupełnie i może u kogoś to wywoła złość, ale to też może jakiś taki Asperger trochę, że nie potrafię udawać.
0: Tam, 200 zł. Krawiec dostaje 200 znowu i znowu i znowu. Zagramy trash, Fog of War, Death Penalty, doceń grafikę okładki płyty. Kocham niszowe wykopane kapele z dziwnymi okładkami.
1: No widzicie, nagle mi się tutaj poprawiły warunki finansowe. Byłem totalnie w dupie. Tak jakby nie naciskałem, nie, że tam wyślijcie, bo zamknę radio czy coś, ale tak mówię szczerze, miałem tam 150 zł na koncie, a nagle mam tutaj kasę na żarcie, na wszystko, ale nie będę teraz tutaj jakiegoś cyrku robił, nie, że o Jezus... O Jezus Maria, zemdlałem prawie, ho, ho, ho. Tylko zajebiście się cieszę, ale nie będę robił jakichś szopek, nie? Jednak ta szczerość też jest ważna, chociaż trochę mnie to teraz zamiotło, ten donate. Patrzę, co tu na czacie napiszecie. Zaraz się jakieś tutaj, jakaś agresja niektórym włączy. Menele na YouTube potrafią po 48 godzin pokazywać, jak śpią najebani i im kasa... Aha, no dobra, wpada, no tak, no. A ty co? Nie wszyscy mają tak dobrze, pisze Jamdzito. Ofiarą na tapczanie pije ten, wielka mi misja po pijaku mam rotać. No ja wiem, że osoby, które się przez rok nie... Zenon Kot się ostatnio wypowiedział z rok temu. A teraz coś pisze tutaj o pijaku, co mam rocze właśnie. No to pewnie ma mnie na myśli. O... od razu mi się komórka odzywa. Może mi ktoś napisał, ty tępy chuju, nienawidzę cię. Nie, chyba nie. Dobra, to się po prostu komórka rozładowuje. Panie Krawiec, gramy. A w co? Macie, bracie. Muszę zobaczyć tą okładkę na razie, którą tutaj Mart... Takie rzeczy mnie interesują. Znaczy, wiecie co, w dupie mam naprawdę, kładę laskę i mam wywalone na was i kij wam w nery wszystkim nienawistnikom, których, nie wiem, drażni, męczy, to czują taką zawiść, że Krawiec dostał nagle donata 200 zł. Naprawdę, kij wam w nery. Naprawdę, spotkałbym was, to bym wam zajebał w ryja, tak żeby was nauczyć, żebyście jakąś lekcję od życia pierwszy raz dostali w ogóle lekcję od życia, nie? Że nie warto być takim zawistnikiem i reagować tak alergicznie, że ktoś coś dostał. Kurwa, dostał. Chuj jebany, a ja muszę wstawać do pracy. Kurwa, ale bym mu zajebał. Kurwa. To bym was tak po prostu nauczył. Tak wam skopa pierw w jaja, potem gdzieś wam, nie wiem, jak takiego śmiecia bym po prostu gdzieś tam wyrzucił do kubła i byście się obudzili w tych śmieciach, byście tak otworzyli oczy i pomyśleli, co to się stało się? Kurwa, ktoś mi wyjadał. Ja pierdolę. Co to się stało się? I to był... Była pierwsza lekcja od życia, którą odebraliście, bo pewnie, nie wiem, rodzice was gdzieś tam rozpieszczali, wszystko mieliście na tacy i tak zostaliście wychowani, że czujecie zazdrość, że ktoś coś dostał, bo was jedyna lekcja od rodziców, którą dostaliście, to była taka, że dają brać, biją uciekać. I to by było, ja bym wam zrobił przysługę, bo byście w końcu się czegokolwiek nauczyli, czegokolwiek w życiu. Więc czułbym, że zrobiłem dobry uczynek. Patrzę tutaj na okładkę. Fuck of War. Jeśli to jest ta z pająkiem i z człowiekiem takim... Ciekawe. Artystycznie widzę, że jest to kiepskie, ale koncepcyjnie ciekawe. Fog of War. Tak, chyba to, bo widzę, że YouTube też podpowiada tą samą okładkę. Nie podzielam jakby twojego zachwytu. Mnie nie męczy. To ty powinieneś dostać lekcję od życia i zacząć szanować to, co masz. Twoja sytuacja nie jest pozycją do narzekania, taka prawda. To zapytam się inaczej, panie Umpalump 219. Czemu mnie tak rozliczasz i czegoś oczekujesz ode mnie, człowieku, w ogóle? Coś w ogóle rzuciłeś na tacę? Bo tak zgaduję. Popraw mnie, jeśli się mylę, ale tak zgaduję, że jesteś takim człowiekiem, który w życiu nie rzucił na radio złotówki, który słucha, a który nie rzucił nawet złotówki, a który ma jakieś pretensje, który zagląda do portfela innym, który rozlicza innych, ma za złe, że ktoś wpłacił i tak dalej. W jakim świetle to cię stawia? Jeśli się mylę, jeśli rzuciłeś chociaż 2 złote, okazałeś jakąkolwiek wdzięczność, to przepraszam cię, przed wszystkimi tutaj, przepraszam cię serdecznie, bo coś dałeś od siebie, Ale domyślam się, że jednak nie. Bo wiem, znam już takich ludzi i wiem, że ktoś, kto takie rzeczy pisze, to bardziej właśnie patrzy na innych, zagląda innym do kieszeni. Jest takim cwanym gapą, takim cwaniaczkiem, który ma takim łysiejącym za kolami, takim właśnie taką miernotą, która gdzieś tam, takim toadim, 1,50 m w kapeluszu, który gdzieś tam się plącze pod nogami, ale dużo szczeka i ma za złe, że ktoś wpłacił. Czemu mu wpłaciliście? Ja bym nic mu nie dał. Ja słucham za darmo od 5 lat i w życiu bym nie dał 2 złote nawet. Szkoda mi. Tak trochę ciebie tak widzę, ale popraw mnie, jeśli się mylę. Jeśli się mylę, to przeproszę. Ale tak trochę cię widzę, jako taką właśnie, takiego parcha, taką miernotę, takie byle co, które tu przyszło. W ogóle nie znam człowieka, a który ma jakieś pretensje. Ale jeśli się mylę, to przepraszam. Zwracam szacunek tutaj, oczywiście. Ale wydaje mi się, że możesz być taką osobą właśnie. Zresztą taki nick, jakiś umpa-lumpa tutaj 219, wpisał jakieś liczby, bo nic nie mógł wymyślić na nika, to tam wpisał coś tam 219, co mu tam przyszło do głowy. Coś takiego mi chodzi po głowie. I napisał tutaj, odpisał wielce rezolutnie. Ja nie mam za złe, że ktoś ci wpłacił. Mnie wkurwia twoje pijackie narzekanie. Aha, czyli tak nic konkretnego, tylko tak odpowiada jak takie małe dziecko, nie? Że ty mu coś tam powiesz, a on ci: sam jesteś głupi, po prostu jesteś pijakiem i narzekasz, mnie to wkurza. No, to tak się domyślałem właśnie, że taki słuchacz tego typu. Nie wiem, słuchajcie, wywalimy go, bo w sumie nie chcemy tutaj takich z Onetu, jakichś takich, nie wiem, takich, co się przypierdalają, nie, do wszystkiego i coś tam, nie wiem, siedzą sobie, grają w grę, nie wiem, jakiś tam

0: 49. 50 zł. Daje krawcowi z własnej woli. Szanuję go za to, co robi, a jak się ktoś się z tym nie zgadza, to... Mam to gdzieś uśmiechnięta buźka.
1: No i dobrze, no... Kurczę, no... Nie wiem, co powiedzieć. Dzięki Bully. No Bully to taki sponsor, który też jest od dawna z nami. Umpa Lump. Jeśli też jakoś tam wspomogłeś, jeśli twoje... wiesz, inaczej trochę traktuję krytykę od kogoś, kto wspomógł tutaj mnie, Radyjko. Więc jeśli faktycznie wpłaciłeś, to sorry, tak się trochę, wiesz, jestem trochę pijany, żartuję sobie, śmieszkuję. Na więcej sobie pozwalam, bo pewnie w normalnym stanie bym tego nie powiedział. Okej, dzięki. Dzięki, tak po prostu dzięki, nie? I doceniam. Więc domyślam się, że coś wpłaciłeś, więc spoko. Ale dobra, wyciszmy się trochę i muszę trochę złapać oddech. Posłuchajmy Fog of War. Matt zaproponował taki utwór. Death Penalty. Penalty. Fog of War. No dobra, posłuchajmy.

nie mówcie mi, jak mam żyć, co mam myśleć, kurwa. Co tu, jakieś komentarze. Co to było, że nie wzniecaj się. A właśnie, że będę się wzniecał. B52, nie osądzajmy innych, jak nic o nich nie wiemy. Krawiec, 3:30. Gardzę twoim nickiem. Wpłać mi donata.

0: Bully się pyta, czy sram na donaty. Kiedy jeden tutaj z platynowych sponsorów się pyta, czy sram na donaty, to wiedz, że warto odpowiedzieć właśnie w tej sytuacji, że tak. No. Nie, lubię trochę po prostu prowokować i iść na przekór i wkurwiać ludzi. Więc... Tak. Sram na donaty. Mimo, że ratują mi dupę, mimo, że się cieszę, to i tak sram na nie. Przypomina mi się taki utworek, kiedyś mi wkleił Alos, gdzie jakiś metalowiec, ale taki srogi metalowiec, biegał gdzieś między publicznością, stała taka grupa ludzi dookoła, a on gdzieś tam biegał między nimi i dosłownie, przepraszam, że tak powiem, ale srał sobie na rękę i rzucał w ludzi tym gównem. Naprawdę takie było coś takiego. No, wiem, że brzmi to srogo, nie? I tak jeszcze śpiewał, znaczy śpiewał. Śpiewał to za dużo powiedziane, ale tak... takie onomatopeje z siebie generował, takie... I tak srał sobie na rękę i rzucał w ludzi tym gównem. No, naprawdę, takie są imprezy. A ludzie się cieszyli. No, nie do końca to do mnie przemawia, taka poetyka, taka sztuka nowoczesna, ale tak było, no i nie wiem, ciężko mi to określić, co czuję, nie? Z jednej strony gdzieś tam liczę na was i się bardzo doceniam, a z drugiej strony taki jakiś jestem zrezygnowany i lubię wetknąć kija w mrowisko, nie? Ktoś mi nagle wpłaci 100 tysięcy, a ja mu powiem, tam, wal się na ryj, nie? Coś takiego mam w sobie, nie wiem. Taka jakaś przekora, nie? Dziwna. Wiem, że to może różnie się skończyć, na przykład, że ktoś się obrazi, ale nocne radio, to wiecie, to nie jest takie jakieś medium, gdzie tam nadajemy, nie wiem, budowa czołgu T-37, zaproszony gość, specjalista, wybitny od czołgów, nie? Tylko tak bardziej tutaj jesteśmy ze sobą, gadamy, śmiejemy się, prowokujemy, robimy dymy. Tak, wiecie, no takie rock'n'rollowe radio bardziej, nie? A nie jakieś tam popierdółka, nie? Że ktoś liczy, że mu tam przyjdzie o 2 słuchaczy więcej, czy coś, i tam coś. Tylko tak się bawimy tym radiem trochę. Więc miejcie na to wgląd, że tutaj są takie dziwne akcje, trochę. No, może ktoś tu się przyłączy jeszcze do rozmowy. Dzisiaj wyjątkowa taka audycja eksperymentalna na Discordzie tylko. Ale tu ktoś coś mi wkleił na Skype'ie też. Okej, dobra. Oho, chyba ktoś słucha konkurencji, ale to jakiej konkurencji konkretnie? Ja bym wpłacił 1 zł, ale nie można. No nie można, no. Jak było właśnie 3 zł, to mi trolle tutaj pisały i mnie wkurwiały tylko. No to zwiększyłem na 10 zł i teraz tylko sponsorzy się odzywają. No to chyba na plus, nie? Ja się cieszę. Ale nawet spoko audycyjka dzisiaj. No to tak, no. Ale wcześniej napisał słuchacz. A nie, to inny napisał. No trochę padam na mordę w sumie, ale siedzimy, dobra. Fajnie, gdyby ktoś mnie trochę odciążył, przynajmniej na 10 minut i coś tu zagadał na Discordzie naszym. Krawiec, kiedy kociołek? Kociołek Meneliksa? No nie, no raczej nie piję takich rzeczy. Mieszanek. Ale też się dzisiaj napiłem trochę wódki i zaraz mi się gęba czerwona zrobiła. Coś mam z krążeniem, coś jest nie tak z krążeniem, bo po prostu alkohol źle wpływa, nie? I coś tam się organizm buntuje. Ale teraz w kwietniu jakoś sobie zrobię badania dla 40-latków. Państwo refunduje, więc sobie zrobię. I zobaczymy, co tam jest. Pewnie się okaże, jak znam życie, to się okaże, że maraka i w ogóle i tak dalej. No. No trudno, no. Na coś trzeba umrzeć, nie? Więc już tak w tej chwili dla mnie, nie wiem, Rakowski czy jakieś inne tego typu dolegliwości, to nie jest nic wielkiego. Więc się nie przejmuję jakoś szczególnie. Dla mnie umrzeć teraz to jak splunąć, więc nawet tak trochę czekam z utęsknieniem. Umrze to umrze, no. Kurczę, kiedyś ludzie ginęli w boju, ginęli jako 20-latkowie, ginęli jako nawet nastolatkowie, kiedy byli w stanie walczyć, trzymać miecz, wykazać się, to ginęli gdzieś tam w boju. To co ja mam się przejmować, że zginąłem jako 40-latek? Co to za problem? Może się odrodzę jako, nie wiem, na innej planecie, na której będzie wszystko trochę inaczej, nie? Albo się odrodzę jako robak, bo karma stwierdzi, że zasługuje na to tylko, żeby się odrodzić jako gdzieś tam wstecz, nie? Cofnę się. Odrodzę się jako robal. To trudno, no to se przeżyję 5 dni jako żuk, gnojak. Będę se toczył kulkę. Będę se toczył kulkę i gdzieś tam doniosę tą kulkę. Moim celem będzie donieść tą kulkę. Audycja o czołgach. Krawiec się zna na czołgach. Na pewno nie tak jak Zenon. Zenon się zna na czołgach najlepiej. Ja się nie znam. Ale wiem, że ten czołg... jak to się nazywał? Czołg czterech pancernych. T-30... cztery, tak. To był taki ciekawy czołg, bo on jakby odzwierciedla, on jakby nawiązuje do Związku Radzieckiego mocno, ponieważ konstruktor, w ogóle tam jednego konstruktora tego czołgu aresztowali, gdzieś go tam zamknęli, torturowali. Drugi konstruktor, który go zastąpił, umarł na zapalenie płuc, bo jechał w tym czołgu, w którym tam wiało, dmuchało, bo tam nie było żadnego konkretnego ogrzewania, tam grzał tylko silnik, nie, będący z tyłu, więc ten, który gdzieś tam siedział jeszcze w wieżyczce, to miał spoko.
1: Tam, 50 zł. Gość przedstawiający jako Matt polecił mi zapytać się o ciebie. Niby nic, ale zobowiązująca prośba i że niby od tak, ale jednak niepokoi.
0: O, a to od razu mi Tipli wywaliło komunikat. Gratulacje, awansowałeś na nowy poziom. Masz teraz powiększone stawki. Twój próg to 3000. Dobra, dziękuję. No, spoko. Gość przedstawiający się jako Matt, tak, bo to niby dwie różne osoby, dobra. Polecił mi zapytać się o ciebie. No i co? Się zapytałeś? No i co? Tam wszystko git, no. Niby nic, ale zobowiązująca prośba. I że niby od tak, ale jednak niepokoi. Jednak niepokoi. A czy on wydoli ten nasz mat, chwat, który polecił zapytać o ciebie, ale ciebie krawcze to się w dupę jebie. Nie, przepraszam, to trochę chamsko już w tym momencie, ale jestem pijany, to mogę zawsze to usprawiedliwić. Nie, ta audycja jednak będzie skasowana, ewidentnie. Już widzę te komentarze u konkurencji. Menel znów zalał pałę. Menel znów pokazał, na co go stać. Ruskie onuce nawalone bimbrem ruskim znów dokazują, jakieś tam na przykład memy, że sroka siedzi tam z krawcem gdzieś. Niektórzy tak mają, że po prostu czepią z tego frajdę. Okej, wracając, dziękuję w ogóle panie Tamie, jakiś tam sponsor, no nieważne. Nieważne, że tutaj wpłacił, że sponsor numer jeden, diamentowy, ale i tak go obrażę. Jakiś tam, niby nic, ale jednak niepokoi. No. No tak to jest, właśnie tak sobie żyję trochę, że gdzieś tam wiem, że zawsze się znajdzie taki człowiek, który gdzieś tam mi pomoże. I se nadaję, i se gadam. Mówię, co mi ślina na język przyniesie i się cieszę. Krawiec, musisz mieć szoterów. Wtedy kanał się rozwinie. Panie Czułek, ja mam to w dupie, czy się rozwinie, czy się nie rozwinie. Naprawdę, koło pyty mi to lata. Koło pytki mi to lata. Czy się rozwinie, czy się nie rozwinie. Czemu ciągle piszecie, Krawiec, mam pomysł na rozwinięcie radia. Wrzuć tam gdzieś, nie wiem, na wykop czy coś. Ludzie, gdybym chciał wrzucić na wykop, to bym to zrobił. 10 razy, albo 150 razy. Naprawdę... Co mnie to obchodzi, czy się rozwinie, czy się nie rozwinie? Ja się cieszę, że se tu siedzimy. Zawsze się, słuchajcie, ktoś zjawi, kto mi gdzieś tam zapewni wikt i opierunek, a pozostali gdzieś tam się ucieszą, że se siedzimy dalej i gadamy. Też docencie tych ludzi, którzy jakby to radio sponsorują, nie? Bo... Słucha sobie powiedzmy 80 osób, czy tam 50, czy 100, czy 70 i większość, ja znam dobrze prawa rynku, wiem jaka jest monetaryzacja. Znaczy baner każdy ma skuteczność tam 1%, tak w zaokrągleniu. I 1% osób kliknie w ten baner i też 1% ludzi... coś tam wrzuci, no. Więc, ale to nie umniejsza wam w żaden sposób, bo jakby nie oceniam ludzi tylko po tym, czy są szczodrzy, hojni i tak dalej, tylko macie różne swoje jakieś mocne cechy. Jeden jest dowcipny, drugi coś fajnego powie, trzeci zadzwoni, czwarty coś tam, no. Piąty się trafi taki, który tylko będzie mi pisał jakieś przykre rzeczy i że mam je w dupie i że kogoś tam wykrył, wyśledził, jakieś donosy, coś. Ale z kolei szósty wpłaci nagle 1000 zł, nie? Bo ma na przykład. I jakby wszystkich staram się cenić po równo. Każdy ma swoje mocne cechy. Jeden... Co nie znaczy, że ten, co nie wpłaci, to nie ma też innych fajnych cech. Może na przykład, nie wiem, zadzwoni też, coś podeśle fajnego, jakąś muzyczkę zapoda, no właśnie też przy okazji.
1: BUL i 239, 50 zł. Proszę nie kasuj tej audycji, bo nie będę miał czego w pracy słuchać. A tam albo Matt, niech zadzwoni z dalekiej zagranicy, uśmiechnięta buźka.
0: Dobra, dobra. As you wish, as you wish. Skoro takie jest pragnienie, życzenie sponsora szanownego, to też szanuję. Spoko. To audycja sobie poczeka trochę w takim razie. Dziękuję bardzo za donejcika, zacnego. Bully też jest, kurczę, tutaj dziany. Rywalizuje z Tamem. Z Tamem. No, czytam. Tam, taram, tam, mat, taram, mata, tataram, taram, tam, tam, tam, tam, tam. No, rywalizują między sobą trochę. Tak? Okej, dobra, nie ma problemu. A wracając do czołgu T-34, słynny Rudy 102, tak? To jest właśnie ten czołg, który się pojawił w czterech pancernych. To była dziwna konstrukcja, bo ona jest też taka zaskakująca nieco, ponieważ z jednej strony jest to czołg taki, wiecie, spawany, jakieś niepoprawne spawy, w ogóle błędne, nie? Tam zlepiają ze sobą to żeliwo. Taki po prostu chamski, prosty czołg, nie? Z drugiej strony ten czołg przewyższał niemieckie tam pantery czy tygrysy, nie pamiętam, w jakiś tam sposób, bo miał, jak to się mówi, obróconą pod kątem 45 stopni obudowę, że te pociski miały większą szansę, że rykoszetują, nie? Po prostu była to zmyślna konstrukcja, zmyślna, taka ruska, prymitywna. Ale z drugiej strony pomysłowa. Bardzo brzydki to był czołg, nie? Który po prostu pod koniec, jak te czołgi produkowali, to nawet ich nie malowali, tylko po prostu wypuszczali takie jakieś fabryki traktorów, fabryki, nie wiem, lalek dla dzieci zaczęły produkować te czołgi. Teraz się trochę śmieję, no, ale fabryki takie, wiecie, to był strasznie taki z jednej strony prymitywny, z drugiej strony całkiem zmyślny czołg. Taki właśnie ruski. Krążą takie często dowcipy o tym, że Amerykanie zainwestowali $1 000 000 w długopis, żeby pisał tam w próżni w kosmosie, a Ruscy użyli ołówka. I to jest trochę taki czołg właśnie. Wizjery takie, które pozwalają patrzeć ze środka właśnie na zewnątrz, też były takie właśnie ruskie, prymitywne. Gdzieś tam się opuszczało po prostu, żeby wam nie strzelili w oko, nie? Ciach tam. Trzeba było w to włożyć trochę siły. Zimno tam było, trzeba było się ubrać w jakąś czapkę, uszatkę, w kufajkę w ogóle ciepłą i tak dalej, żeby, bo tam było zimno w tym czołgu. Grzał tylko ten silnik z tyłu. Tych czołgów było też dużo. Ruscy idą na ilość. Wyprodukują takich czołgów więcej, gorszych, ale jednak więcej. Więc to też trochę robi robotę. No i tak można różnie oceniać ten czołg, że taki właśnie prymitywny, gniotca, nie łamiotca i tak dalej. Ktoś inny tam inwestuje $1 000 000, Amerykanie zainwestują, nie? Ten czołg się przyczynił w dużej mierze do wygrania II wojny światowej, bo on pod pewnymi względami wyprzedzał niemieckie, przepraszam. Sprawdzam teraz jakie były niemieckie czołgi w trakcie II wojny światowej. No przepraszam, zaraz ktoś tu może wytknąć, że krawiec tu się nie zna i tak dalej, ale no się nie znam, no to faktycznie coś tam wiem tyle, coś tam wiem, ale to były chyba tygrysy, tak? tygrysy niemieckie. No, w każdym razie dzisiaj sobie na przykład oglądałem Czterech Pancernych i powiem wam, że to jest niezły serial. Niezły serial. Z tym długopisem to bajka i nieprawda, pisze Christopher. Być może, no tak, tak krąży taka opowieść. Nie? To nie wiem, czy to prawda właśnie. W każdym razie podgrzewane fotele były, pisze Czułek. No ja słuchałem dzisiaj ekspertów od czołgów i mówili, że nie było tam żadnych podgrzewanych foteli w tych... w tych T-34, że to były naprawdę, tam tylko ten silnik grzał. I to mówili ludzie, którzy mają taki czołg u siebie na podwórku, bo mają jakąś rekonstrukcję. Pantera, Tygrys, Leopard. No. A Matt pozdrawia tutaj pana Bulego. Tutaj dwaj diamentowi sponsorzy się pozdrawiają. To miłe, to miło. To, no, to jest przyjemne. Dzięki w ogóle, chłopaki, bo naprawdę doceniam. To wiecie, możecie różnie oceniać moje tutaj wypowiedzi, że sobie tu śmieszkuję i tak dalej, ale naprawdę doceniam. A Tomisiu właśnie zdjęcie tu z basenu wkleił, jak se pływa. Może bym wam nawet wkleił, bo to jest ładne zdjęcie po prostu, fajne, całkiem.

0: Zapytam się, czy mogę wkleić. Tomisiu, no tutaj fajne, fajne foto po prostu. No, także ten czołg to jest, no, ten, którego używali czterej pancerni, to była jakaś taka wypasiona wersja tego czołgu, to znaczy już taka finalna, nie? Gdzie już tam coś dopracowali, gdzie powiększyli wieżyczkę z dwóch osób na trzy, trochę ją powiększyli. Była taka dopracowana trochę bardziej. W ogóle, na przykład ciekawostki, Sharika grały według niektórych trzy różne psy, a według innych jeden pies. I to mówią osoby związane z serialem, także nie do końca wiadomo. Ci, którzy twierdzą, że to były trzy różne psy, to przedstawiają taką wersję, że jeden pies to był taki, który nie zdał testów na psa policyjnego, bo miał za słaby węch, ale z kolei był bardzo fajny, taki żywiołowy, empatyczny, w ogóle fajny piesek taki, że nadawał się do filmu, nie? Że można było go nauczyć różnych sztuczek. Miał inne talenty po prostu. Z kolei inny pies to był taki, który miał więcej werwy, siły, lubił biegać i używano go do scen takich, gdzie Sharik miał właśnie gdzieś tam biec i tak dalej. Ale ktoś inny twierdzi, że to był jeden pies, który ostatecznie został po śmierci wypchany i teraz do dzisiaj jest w jakiejś tam jednostce wojskowej wypchany ten pies. Wklejaj, nie pytaj się, krawiec. Tomisiu pisze, że mogę wkleić, ale żeby nie było widać nagich sutów. Ale tu nie widać sutów i tak. więc spoko. To czekajcie, pokażę wam, jak wygląda Tomisiu. Jak ktoś. No tak się poznajemy, tak po trochu, nie? Tak się poznajemy po kawałku. Czekajcie, wyretuszuję tutaj sutki. Muszę tutaj wygładzić sutki w tym momencie. O, tak wygląda Tomisiu, który pływa na basenie. Nie widać sutów, proszę bardzo. No. Co, muzyczka już nie gra? Czekajcie, co to się stało? O, dobra. A co tu się dzieje na tymczasem na... O! Ktoś tu się jednak doprasza o głos. To już tu staramy się dołączyć. Nie wiem, kiedy to było. O, jest jednak. Der Oberst Louis von Lufenstein. Witamy serdecznie.
1: Tak jest, witam serdecznie, dobry wieczór. Breslauczyk ze Szwabi się kłania.
0: Breslauczyk to pokrewna dusza. Breslauczyk wita Breslauczyka.
1: Tak jest. Tak wychodzi, z urody i z nazwiska, więc ten. A dzwonię w dwóch w sumie celach, bo tam mówiłeś, że ktoś by mógł zadzwonić, się odciążyć, że tam masz pełny pęcherz, chciałbyś odpocząć na parę minut, więc masz teraz okazję.
0: A ty dzwoniłeś kiedyś do radia w ogóle?
1: Dawno, dawno temu, jak miałeś audycję z Eterem, to było w 2000 bodajże chyba 19 czy 18 i od tamtego czasu cię, no prawie regularnie, może nie, że każdą audycję, ale generalnie często cię słucham.
0: Za czasów Etera, czyli tak pewnie jakimś szurem jesteś i słuchałeś o orgonitach z wypiekami na twarzy i o orgonity, kosmici, tak dalej, tak?
1: Oczywiście, że tak. Mogę się w sumie mianować takim, może nie naczelnym, ale jednym z, tak, z szurów, tak, z takiej szurlandii, foliarzem. Jakby mam, wiesz, szerokie spektrum poglądu na wiele rzeczy. No i nie kwestionuję dużo rzeczy, jeśli chodzi na przykład o wiarę, tak, i o religię, ale jeśli chodzi o światopogląd, świat ludzi, zdarzenia, rozmaite jakieś kontrole nad świadomością, podświadomością, no to staram się szerzej patrzeć, nie tak perspektywicznie.
0: Czyli masz otwarty umysł po prostu.
1: Tak, tak, tak, tak. Generalnie tak i staram się zdobywać wiedzę w tym zakresie. No i jakby nie ignorować wiele sygnałów, które albo ja sam doświadczam, albo gdzieś zasłyszę, albo przeczytam, albo staram się sprawdzać, jeżeli na przykład czegoś się dowiem ciekawego od znajomych, tudzież jakichś obcych osób. Także no, tak to wygląda ze mną. A mówiłeś w ogóle, tak z innej beczki zapytam, że tam masz jakieś problemy z krążeniem, tak? Czy coś, bo takie coś czerwone na twarzy się robisz, tak? Coś takiego dzisiaj powiedziałeś z godzinę temu?
0: No, tak mi się to kojarzy, bo nie badałem się jeszcze, dopiero się zbadam, ale właśnie jak sobie wypiję, czy coś takiego, to właśnie mi się takie dziwne rzeczy robią, że się robię czerwony na twarzy nagle. To tak mi się kojarzy, że krążenie, nie?
1: Wiesz co, bo ja generalnie też miałem taki okres teraz, że trochę więcej miałem czasu i zauważyłem po sobie takie dwie rzeczy, że jak nie wychodzę z chaty przez 2-3 dni, bo czasem taki miałem okres i nawet więcej, to raz, że nie mogłem spać, dwa, samopoczucie było do dupy, trzy, też zaczynałem jakieś mieć dziwne bóle stawów generalnie całego organizmu. I gdzieś tam oglądałem sobie takiego mądrego człowieka, który się uważa za lekarza. Znaczy on jest lekarzem, jest też dietetykiem. Podaje różne przepisy, obala wiele takich mitów, na przykład dotyczących soli, czy nadmiaru soli, czy na przykład jedzeniu za dużej ilości jajek, czy tam wiele innych, czy na przykład tłuszcze, o tłuszczach zwierzęcych też mówi. Bardzo ciekawie i przedstawia na przykład efekty na sobie, na przykład 5 lat, jak był na jakiejś diecie ketogenicznej, tak? Także to nie jest taki z dupy, że tak powiem, koleś, no bo on jest jakimś tam doktorem, ma tam swoją żonę też, która jest dietetyczką, więc te jakby te informacje nie są z kosmosu, nie? Tylko on na sobie to testuje, pokazuje, odwołuje się też do jakichś oficjalnych tam badań i to jest bardzo ciekawe. W każdym bądź razie, on kiedyś powiedział, co może powodować, że na przykład źle śpisz, nie? I wskazał parę rzeczy, nie? Że przede wszystkim każdy z nas, ja wiem, że to ciężko jest, jak się prowadzi taki tryb nocny, ale każdego dnia powinniśmy ruszyć dupę co najmniej z godzinę i sobie gdzieś połazić, nie? Usiąść w parku, popatrzeć sobie w dal. Nie, że sobie podnosisz roletę, jest słonecznie i ty patrzysz przez okno, ho, ho, ho, to ja sobie zaliczę dzisiaj dworek, se popatrzę, nie? Przez okno. Tylko wyjść na dwór, nie? Poczuć wiatr. Nie wiem, w jakich okolicach ty mieszkasz. Środa Śląska, tak? Z tego, co wiem. Tak. No to o, tam działeczki masz. No to o, widzisz, tam gdzieś w tamte rejony się ruszyć, nie? Bo wtedy organizm, nie wiem jak to działa, ale generalnie sam zauważyłem po sobie, że jak regularnie zacząłem od paru tygodni wychodzić codziennie na godzinę, półtorej, no teraz to w ogóle tam się uaktywizowałem, więc i tak muszę wychodzić, to zacząłem w ogóle zasypiać bez problemu, nie? I w ogóle też taka jedna z zasad, że kolejna, o której on wspomniał, ten lekarz, żeby godzinę co najmniej przed pójściem spać, nie oczami w ogóle nie mieć kontaktu z jakimkolwiek ekranem, tak? Czyli ani komórki, ani te komputery, żeby też po prostu się odciąć od tego co najmniej godzinę przed spaniem, żeby też nie jeść, nie nawpierdalać się powiedzmy godzinę przed jakimś kepsem czy pizzą, nie? To też kolejna rzecz, nie? I mówi tam o jakichś jeszcze dwóch, trzech, ale mi generalnie pomogły to ograniczenie ekranu plus wychodzenie codziennie, co najmniej godzinę, nie? Ja wiem, że jak się tam wstanie o 17, to chuj tam, jak sobie zjesz czy coś, to ruszyć się chociaż na chwilę do sklepu po piwsko, whatever, ale się ruszyć i bo zobaczysz po sobie, nie, że organizm będzie ci lepiej funkcjonował i będzie ci się normalnie zasypiało, nie, w nocy nie będziesz się męczył, nie wiem, czy masz problemy z zasypianiem, czy nie, ale być może też to nakrążenie ci może pomóc, nie? No, taka tam sugestia ode mnie, nie?
0: Akurat ze snem zupełnie nie ma problemu, właśnie lubię spać i szybko zasypiam i nie ma problemu, ale czuję, że to, co mówisz, ma jak najbardziej sens, bo pamiętam, że jak miałem takie okresy, gdzie akurat się ruszałem, gdzie gdzieś chodziłem, spędzałem czas na powietrzu, zupełnie nie było żadnych problemów, to raz. Dwa, że jak po prostu czuję, że bardzo dobrze mi robi słońce, powietrze, w wtedy nagle zanikają różne problemy, wiesz, z cerą, z, właśnie z tym rzekomym krążeniem, które, na które zganiam, że mi się nagle coś tam zmienia.
1: A może, no, no dokładnie.
0: Wiesz, po prostu takie, to tak nawet tak intuicyjnie czujemy, że siedzenie przy komputerze zbyt dużo czasu i siedzenie na dupie to nie jest zdrowe, bo człowiek nie został stworzony, żeby siedzieć na dupie.
1: Więc właśnie, co nie, że też mamy jakieś takie naturalne instynkty pradawne, jeszcze wręcz bym powiedział plemienne, że no powiedzmy kiedyś się polowało, tak, na zwierzynę. Teraz to troszeczkę inaczej wygląda, bo to polowanie zamieniło się na polowanie na pieniądze, czyli zarobek, czyli wakaty, oddawanie swojego cennego czasu jakiejś zewnętrznej firmie i tak naprawdę pracowanie na ich interes, a nie na twój. Ja w ogóle mam teorię i uważam, że znaczy tutaj troszeczkę jakby rozumiem Etama, jego podejście do życia i tylko, że no też tak nie do końca skrajnie jak Etam, ja bym tak jakby połączył te dwie rzeczy. Generalnie też uważam, jestem zdania, że człowiek powinien wartość jakby 8-godzinnej pracy dziennej nie jest w porządku wyceniana, o może tak, na rynku pracy. Poza informatykami, ludźmi, którzy zarabiają według mnie normalne pieniądze, bo 15-20 tysięcy, no to jest powiedzmy w miarę miarodajna stawka, którą normalnie wszyscy powinni zarabiać bez szału, nie? Bo te takie wegetacje w stylu tam powiedzmy 4 tysięcy czy 3, czy gdzieś teraz, no w tych okolicach, pomiędzy 3 a 4 tysiące w czasie, kiedy inflacja szaleje, bajura poszła do góry, gaz idzie do góry, tak, wszystko automatycznie, z automatu będą usługi, tak, wszelkie towary też pójdą do góry o paręnaście, o parędziesiąt albo paręset nawet procent, tak jak w Rosji, no to nie są stawki szału, takie szałowe, tak, że na zasadzie, że jesteś w stanie z tego wyżyć, jesteś w stanie z tego funkcjonować swobodnie, odłożyć, a jeszcze masz na przykład dzieci do spłaty kredyt, a tu weź zatankuj, no to hala, no to te 4 tysiące to ledwo na waciki wystarczy, tak? No a umówmy się, no że chcielibyśmy żyć jakoś, mieć jeszcze czas na rodzinę, a nie zapierdalać na 2-3 wakaty, tak? Gdzie to jest, no nie ma czasu na życie, na zastanowienie się nad jakąś zadumę, tak jak na przykład ty masz, nie? I to jest fajne, nie? Ja popieram taką postawę, no bo w czym problem, tak? Jeżeli kogoś boli taka sytuacja, to niech sobie swoje radio założy, albo niech sobie tak zorganizuje życie, żeby potrafił czerpać jakiekolwiek fundusze czy profity i w porze, tak? Nie szkodzisz nikomu. Ja nie widzę problemu, nie? To jest super, nie? Ale
0: no,
1: ten...
0: No, ja nawet nie mam pretensji, stary, wiesz, do tych, co zarabiają 14 tysięcy na żulach,
1: ja
0: nie?
1: Właśnie. Że,
0: no. Czemu nie? No, skoro taka jest ich droga, tak sobie wymyślili, ludzie wpłacają z własnej woli. Ja akurat mogę przeżyć za te 2000 miesięcznie, które uzbieram od ludzi i też często jestem szczęśliwy, że sobie coś fajnego do żarcia kupiłem sobie jakiegoś tam kurczaczka, kebaba, opłaciłem rachunki i mi to wystarcza. Mam takie życie minimum, a mam kolegów, którzy powiedzmy zarabiają te 15 klocków i oni często mają problemy, bo wiesz, mają jakieś tam mieszkanie do wynajęcia, ktoś im nie zapłacił, mają koszty, zniszczył im meble. I tak wiesz, słucham i tak się dziwuję, nie? Wiesz, zarabiasz tyle, a masz tam jakieś problemy. Ale też to szanuję, no to jest ich jakaś droga. Czemu mam się w to wtrącać i ich krytykować? O cokolwiek, no...
1: Ja tak samo też, ja wiesz, nigdy jakby nie mam w sobie czegoś takiego, że komuś zazdroszczę, bo tak naprawdę wszystko ode mnie zależy, tak? Jeżeli zazdrościsz programiście, to kurwa, rusz dupę, dawaj sobie regularnie, się naucz tego, ja się tego też mogę nauczyć, tak? 2-3 lata poświęcę i gdzieś mnie tam nie będą chcieli zatrudnić, ale w końcu wezmą jakiegoś, zobaczą, że się sprawdzam, ja poczuję wiatr w żaglach i się potoczy, tak? Także nikt nikomu nie zabrania nauczyć się programowania, nauczyć się radiowania, tak? To jest... Dlatego ja jakby jestem daleki od tego, tak jak mówisz, nie? Zazdrości wszelakiej, nie? Czy to programistą, czy to... Jakbym przecież by mnie ciągnęło, nie wiem, do fejmu, do nie wiem, miałbym miejscówkę jakąś taką meliniarską, żeby tam 2-3 żuli, im by pasowało, bo i się ogrzeją, i sobie popiją, i se poświrują, Bo taki tacy ludzie zazwyczaj, wiesz, nie mają jakichś wygórowanych, no zresztą ja też nie mam, przyznam się szczerze, jakichś, nie wiem, ambitnych mega turbo celów w życiu. No ale tacy ludzie, powiedzmy, z tego niszu społecznego, no i czym problem? Nie szkodzi nikomu, jak sobie robią show, donatorzy sobie przychodzą popatrzeć, nie? A fajnie, ja sobie pojem chrupki, wypiję piwo, zobaczę, co oni tam odpierdalają. No, no i w porze, układ gra, tak?
0: Ja no, a zauważ, stary, że często taki jakiś właśnie patostreamer, on też przechodzi jakąś drogę, jakąś ewolucję, na którą my nie zważamy, które my nie zauważamy i często nie mamy takiego stuprocentowego wglądu, ale powiedzmy taki jakiś major Suchodolski, nie? To on też gdzieś tam się musiał wyprowadzić z Polski do Niemczech teraz, wiesz, z Kononowiczem ma problemy, on tam płacze, wyje, sąsiedzi tam Kargul kupuje se zatyczki do uszu, bo Kononowicz szloch boży, że majora nie ma, a oddaj mnie za kamery. A ja, wiesz, i Kononowicz mu teraz tam zablokował, że kamer mu nie odda, że chce 1 000 000 złotych, tam se wymyślił,
1: że szafery, tak?
0: 1 000 000 złotych, tak, że 1 000 000 złotych chce za mieszkanie za parę lat tam od niego. I wiesz, i on też ma swoje jakieś tam problemy, też ma swoje wyzwania, takie na swoją miarę, nie? I też coś tam straci, jakieś pieniądze, też się tym przejmuje. Ktoś inny, nie wiem, Spawacz, Jacek Blacha, też musiał, nie wiem, a może on się zapożyczył u rodziny, żeby zrobić sobie kurs na Spawacza, potem to spłacał. Często o pewnych rzeczach nie wiemy. Każdy ma jakieś tam swoje wyzwania, swoją drogę. I tak wiesz, oceniać, że jeden ma łatwiej, drugi prościej, często pewnych rzeczy nie wiemy, no. I spoko, nie zaglądajmy innym tak strasznie aż do portfela i co tam robią, bo często nie mamy wglądu na to, co dokładnie tam się działo. Takie tak biblijnie trochę, że każdy ma swoje, że Bóg daje każdemu wyzwania na jego miarę, nie?
1: Znaczy, każdy, czekaj, jak to było, każdy taszczy swój krzyż.
0: Tak, to też, że każdy ma swój krzyż i każdy też od Boga dostaje jakby takie wyzwania, które pasują do niego, na swoją miarę, nie? Które są dla niego wyzwaniem, a ktoś inny gdzieś tam wszedł na level wyżej i powiedzmy ma takie życie, że ma 5 mieszkań do wynajęcia, jakąś tam firmę zakłada, ale mu pożyczki nie dali i rodzina mu się tam rozwala, ale musi to opanować i tam walczy o coś, wiesz, a ktoś inny ma wyzwanie takie, żeby tam mieć na czynsz tam na fotel nowy i buty, nie? No to okej, no dobra, no czy z takiego człowieka warto drwić, jakoś go, nie wiem, oceniać bardzo srogo. No nie, no, mi się to zawsze wydawało fajne, że każdy ma taki swój świat trochę i, nie wiem, tak się bardziej koncentrujmy na sobie, nie? A nie na innych.
1: No właśnie, to jest też ciekawe, nie? Że lubimy, jest coś takiego w nas Polakach, że mówię tak ogółem, że lubimy zaglądać komuś do zupy, nie? Komuś do zupy, komuś do majtek, komuś do, nie wiem, generalnie po prostu się interesować sąsiadem, nie? Albo do portfela, no i to takie jest. No czasem warto chyba to przemyśleć i zastanowić, nie? A w ogóle miałem się zapytać jeszcze o patostreamerów, bo nie wiem, czy kojarzysz, tam z 2-3 lata temu był taki gościu Bystrzak TV. On chyba był z okolic Wrocławia. I ja go tak z ciekawości ostatnio, bo generalnie jakoś nie przepadam za tymi patostreamami, ale sobie tam czasem zerknę, czy coś mi YouTube podeśle i tak ostatnio mówię, kurde, właśnie co tam u Bystrzaka i patrzę, no nie ma chyba typa, nie? Jakoś tam chyba zniknął albo coś. Tak? Nie wiem, czy się orientujesz, nie?
0: No też tak oglądam te patostreamy tak sporadycznie, znaczy może nie sporadycznie, bo co jakiś czas tam zerkam, co tam się dzieje, to trochę taka chora przyjemność. Myślę, że guilty pleasure można przetłumaczyć jako chora przyjemność, nie? To tak dobrze, dobrze oddaje sens. I też gdzieś tam zerkam, ale to nie słyszałem. Myślałem, że u Bystrzaka cały czas coś tam się dzieje, a widzisz, jak ktoś by tam wniknął w jego historię, to też doszedłby do tego, że to jest człowiek, który jakby doświadczył spalenia własnego domu, jak był dzieciakiem i gdzieś tam mu się spaliła siostra, wiesz, to taka tragedia, no, mega, nie?
1: Nie wiedziałem o tym w ogóle.
0: No tak, widzisz. No widzisz, można oceniać, że jakiś tam jeden dresiarz zwołał żuli i coś z nimi nagrywa, ale jak tam się zainteresujemy, to się dowiemy, że przeżył straszną tragedię. No wyobraź sobie, że spalił ci się dom i spaliła się twoja mała siostrzyczka na przykład, nie?
1: Masakra, to drama, to już jest taki trauma nawet, nie? Więc
0: to jest takie coś, to jest takie wydarzenie, po którym masz już na wszystko wyjebane i myślisz właśnie, żeby sobie, wiesz, gdzieś tam przeżyć, zarobić hajs. Tak może się człowiek zmienić, nie? Więc ja dlatego staram się tak łatwo ludzi nie oceniać, tak po jakichś po pozorach, że gdzieś tam coś napisał, coś mi wysłał, bo wiem, że za każdym człowiekiem stoi jakaś historia, na przykład zawsze, nie? Więc okej, niech sobie tam zarabia, niech sobie robi te patostreamy. A co u Bystrzaka? Nie wiem, bo tak już od dłuższego czasu nie patrzyłem. Ostatni raz patrzyłem, jak tam walczył na Fame MMA. No wiesz, wyszło trochę to, że kondycji nie ma, że swoje życie jakby zmarnował trochę na picie, na palenie i tak dalej. On dużo zioła jara, z tego co wiem, bo to tak trochę nawet trochę tak widać po tych streamach. Więc wyszedł na ten ring, ale pokazał jakiegoś tam ducha, starał się walczyć.
1: Charakter, nie?
0: Charakter, dokładnie. Ale no dostał szybko bęcki, bo trudno wygrać z kimś, kto trenuje cały czas, kto ma kondychę, cardio ćwiczy i tak dalej, nie?
1: Właśnie a propos Fame, bo oglądałem ostatnie, nie wiem, przedostatnie chyba z dwa Fame, bo teraz była 14 czy 13, już nie pamiętam.
0: 13 była, teraz będzie 14.
1: A powiedz mi, to co, ta warto tą 13 obejrzeć, bo się zastanawiam właśnie, czy sobie kupić, czy nie. Bo no ty nie, chyba oglądałeś, nie?
0: No nie bardzo, wiesz, kiepskie show, po prostu kiepskie. Aha. Te walki były mało efektowne, kończyły się szybko i wszystkie te walki, na które liczyliśmy, no na przykład Ferrari i Polak, to zamiast pójść tam na siebie i pokazać, bo zawsze komentatorzy komentują to, że nie mrugajcie, nie? Bo zaraz coś się takiego wydarzy, to oni tak biegali po tym ringu, gdzieś tam się sprawdzali dystans, gdzieś tam się ustawiali, wiesz, i taka nudna ta walka. Popek i Norman Park, to Popek w pierwszych parę sekund walnął tam ręką i złamał sobie rękę i przerwana walka. I takie kiepskie show, no, nie ma co oglądać, więc po prostu nie wyszło.
1: Nie kicha, a powiedz mi, bo tam na tym cage'u, czekaj, co to było, że tam Polak z tym, z Ferrari się tam pobili, ten, że go zabije, tam ojciec Ferrariego wyszedł, o Jezu, straszne tam dramaty były. Czyli mówisz, że mdłe, a kto tam wygrał, tak z ciekawości? Polak czy Ferrari?
0: No, jak zawsze, Polak musi wygrać, nie?
1: A, no to...
0: A Ferrari to musi być tym złym. Oni tak się chyba poustawiali trochę, że Polak... Ja nawet kiedyś napisałem do Polaka, wiesz, napisałem, że lepiej gościu wypadasz jako good guy, nie? I on sobie może to wziął do serca. Wiesz, tak może trochę tutaj megalomańsko to brzmi, że miałem wpływ na kogoś tam, ale jak kiedyś napisałem do Pudziana, że byłaby dobra walka z Erikiem Butterbeanem, to potem miesiąc po tym była taka walka Pudziana z Butterbeanem, więc jakiś tam się ma wpływ na to, że się coś komuś napisze, bo można komuś podsunąć jakiś pomysł. To też są ludzie, którzy czytają te maile, gdzieś tam do nich docierają i sobie, wiesz, no może coś tam wezmą do serca. I Polak teraz faktycznie od pewnego czasu, wiesz, tam się więcej śmieje, mniej pyskuje, tak dalej, jest bardziej zdystansowany, więc może se wziął do serca to, co mu napisałem. Tam mu jeszcze parę innych rzeczy napisałem, nie?
1: To jest to, że chyba właśnie właściciele takich federacji, czy też w ogóle jakichś takich zdarzeń, które są mocno zintegrowane z socialami, docenili chyba jej rolę, nie? Tak naprawdę, bo czasem na przykład twórcy, na przykład takiego kanału sportowego, wiesz, nie mają pomysłów na przykład na format, nie mają pomysłu co dalej, jak bardziej rozwinąć, czy coś. I ludzie, pamiętam jak była ta afera, co Stanowski komentował książkę do Magalik na temat jakiegoś selekcjonera Polski. Holender, jak on miał? Nie wiem, czy kojarzysz tą sytuację. W każdym bądź razie ta książka, tą książkę podarł, czy cytował, nie stwierdził, że ta Domagalik to psychopatka, coś tam. A Domagalik to jest jakaś tam dziennikarka, która, tak, już babka troszeczkę starsza, ona ma chyba 60 lat. W każdym bądź razie, no jest to dziennikarka, ma skilla, ma już doświadczenie. No i ten, i ta Domagalikowa przyszła w ogóle tam do kanału sportowego i w ogóle, wiesz, przyszła jakby do, jak to się nazywa, do, jakby do centrum wroga, nie? I w ogóle nawiązała z nimi współpracę, ma swój format, prowadzi swoje programy, nie? I w ogóle nawet ze Stanowskim wzięła go na widelec do swojego programu i, wiesz, boksowali się i mówili, a ty masz tą Stanowskiego, a ty masz tą chujową książkę, tak, a czemu tak uważasz? I wiesz, 2,5 godziny, w sumie się fajnie tego oglądało. No i tak jak mówisz, nie, że sociale odgrywają zajebiście ważną rolę w sumie w dzisiejszych czasach, no bo to są w stanie, tak naprawdę wytaczają trendy, nie, jakby są kierunkiem, wyznaczają kierunek, nie, rozwoju danej platformy, czy kanału, czy na przykład walk federacji, czego potrzebuje widz, nie, no bo skąd ma wiedzieć czasem właściciel, nie? Jeżeli nie wie, nie ma pomysłu, no to co? No, sociale pomogą, nie? I tym tak naprawdę my kreujemy to, co potem oglądamy, nie? Za co płacimy. Także no. A w ogóle tam dzisiaj jeszcze powiedziałeś a propos kanału sportowego o Dodzie, nie? I też oglądałem fragment. I jak wypowiadałeś się na temat Dody, to mam no identyczne zdanie, bo laska jest strasznie wkurwiająca, nie, z charakteru. Ona taka, że niby jest mądra, inteligentna, ale no widać, że ma charakter strasznie trudny i oporny, nie? No może jest ładna, tak jak kobieta, idzie się może zakochać czy coś, chociaż jak kto woli, nie? Ale jest strasznie taką trudną w komunikacją wrażenie, nie? I podziwiam facetów, którzy wytrzymali dłużej z nią niż rok czy dwa, no bo to ja bym jakby nie widział się, nie? We współpracy, w ogóle w życiu, nie? Wspólnym z taką kobietą, nie? Także, no, nie wiem, czy ona no, tak
0: taka
1: udaje.
0: Pamela, czy taka Pamela Anderson trochę nasza, nie?
1: Tak, tak. Nie wiem, czy ona tak udaje, czy nie. No, ale spoko. Generalnie nie życzę jej źle, tam wszystkiego dobrego. Spoko, nie? Ale ten. Nie obejrzałem całego programu, powiem ci szczerze, bo
0: Ciężko, bo to tak nic ciekawego, nie? Bo ona tak właściwie nic nie powie wartościowego, ciekawego, coś, co cię tam poruszy, tylko tak rechocze, albo tak gada, że ja to jestem taka, że w ogóle lubię siebie, bo jestem zajebista, baby. No to czego tu słuchać, nie? I to jest takie trochę zasmucające, że nagle się dowiadujesz, że takiego czegoś słucha tam, nie wiem, połowa Polaków, a nagle się zjawi jakiś ciekawy człowiek, jakiś profesor, który o różnych rzeczach mówi, o różnych tam dziedzinach życia i go słucha tam, nie wiem, 800 osób, nie, 500 osób. To takie trochę smutne wtedy jest.
1: Smutne i no to co, no świadczy o odbiorcach też, nie, no bo to jest jak z Disco Polo, nie, nikt nie słucha, no ale Polo TV, Disco Polo TV czy coś, no ma największą oglądalność i się sprzedaje najlepiej, no to jest taka trochę hipokryzja, nikt się nie chce przyznać do czegoś, co wszyscy kochają, tak? Takie.
0: Gdyby chociaż ta Doda była taka jak Michael Jackson, bo Michael Jackson mimo wszystko, no ciężko mu odmówić talentu, nie? Że coś wniósł do muzyki, muzyki pop, że no był świetnym tancerzem, który wymyślił nowe kroki, jakieś taneczne. Jego piosenki, wiele piosenek sobie od czasu do czasu nadal puszczam, bo one są takie nieśmiertelne i mają w sobie taki pokład, nie wiem, emocji w ogóle, nie? Coś w nich jest naprawdę.
1: Żywiołu, wigoru takiego, coś takiego jest, no. Słuchaj, jeszcze w sumie dwie sprawy. Pierwsza to sprawa, chciałem tu pozdrowić koleżankę, Mannę, która dzisiaj była w sumie z, po części bohaterem dzisiejszego odcinka, bo i z początku tam wspominałeś o niej. Koleżanka ta, ja się z nią, mamy teraz taki etap, że się próbujemy sobie wyjaśnić swoje racje, bo ja jestem jakby ateistą. Rozmawiamy na temat KK, czyli Kościoła Katolickiego i Chrześcijaństwa. Tam, ja mam kompletnie inne poglądy, koleżanka ma kompletnie inne poglądy. Obydwoje relatywizujemy. Jerzy Bożyk, nie wiem kto bardziej, nie wiem kto bardziej. W każdym bądź razie buziaczki, pozdrawiam Mania. No, ode mnie Krawiec też pewnie cię pozdrawia. No i...
0: No, też się przyłączę, a czemu nie? Gadałem dzisiaj z Manną na priwa i bardzo miło, sympatycznie się rozmawiało. Bardzo wydała mi się miłą osobą i wiesz, tak męczyło mnie od kilku dni właśnie od czasu tego bana, że może to jakaś pomyłka, może nie do końca oceniliśmy ją prawidłowo. Gumball też nie jest taki, wiesz, zajadły jakiś, że tam, o, ja mam rację, dobrze zrobiłem, że ją zbanowałem, tylko mówi, spoko, no to tam, jak uważasz, Krawiec. Więc czasem dobrze sobie pewne rzeczy wyjaśnić, odezwać się i spoko, no przeprosiła za jakiś tam głupi żart, że pod nickiem Krawiec gdzieś tam, ale też fajnie sobie pogadaliśmy o różnych sprawach, nie? Więc też się przyłączam do pozdrowień, czemu nie?
1: Też masz zwrotne pozdrowienia, bo właśnie dostałem tego informację na Discordzie, że mam pozdrów też Krawculka.
0: dobrze.
1: Także no, ten.
0: Manna, słuchaj, jak słuchasz przypadkiem tej audycji, to liczę, że gdzieś tam się pojawisz u nas jeszcze na Discordzie. Są różne animozje, ten nie lubi tego, ten tamtego, wiem, że cała sytuacja, wiesz, ale spoko, wpadaj do nas, wiesz, czasem dobrze sobie wyjaśnić pewne sprawy i można dalej, nie ma co się też przejmować, bo jest też taka sytuacja, że my, ludzie internetu, mówię o sobie i o, może o innych

0: bierze do siebie to, co go dotyczy najbardziej. My żyjemy w tym świecie po prostu wirtualnym bardziej, na przykład, i nas bardziej dotyka to, co tu się dzieje. Więc, ale warto się czasami wczuć trochę w sytuację, jakby się było poza tym trochę i się zdystansować i powiedzieć, no, co tam, coś się tam wydarzyło na Discordzie. Trudno walić to i już tam się nie przejmować i tyle. No,
1: no właśnie, a propos...
0: Przepraszam, bo ja nie mówię, że, nie twierdzę, że Manna jest taką osobą, bo nie znam jej na tyle, nie wiem, ledwo co ją znam. Nie wiem, czy się...
1: Ja też akurat... pierwszy raz ją usłyszałem.
0: No, więc, ale tak mówię a propos ogólnie, nie? Społeczności, tak, i tak dalej, że każdy mierzy dla... Każdego są ważne trochę inne rzeczy. Tymczasem tutaj znowu mi stuwa wpadła od Tama. Dla wszystkich nocników z wyrazami najszczerszej pomyślności dedykuję Jerzy Bożyk, Ballada o rdzawym oku. Tam ma takie dziwne upodobania trochę muzyczne, on takich niszowych rzeczy trochę słucha. Ja na przykład w ogóle nie kojarzę. Ty wiesz, kto to jest Jerzy Bożyk?
1: Absolutnie nic mi on nie mówi. Nie wiem, czy to nawet jakaś znamienita postać z internetów, z YouTube'ów. Nie mam pojęcia.
0: To jest jakiś starszy pan, z tego co widzę tu na YouTubie, jakiś właśnie artysta. No, Matt ma tak... Jezus. Tam ma takie... niszowych artystów, znaczy takich mniej znanych, może nie niszowych, ale takich mniej znanych. No, nie jest fanem Dody, to wiemy na pewno, że nie jest fanem Dody elektrony.
1: Piąteczkę przebić, nie?
0: No tak. No, słuchaj, co taka Doda nagrała, ja nie wiem, jeden kiedyś utwór, kiedyś prześledziłem jej jakąś tam twórczość i znalazłem jeden utwór, który jakoś w ogóle dało się zapamiętać. Miał coś charakterystycznego w sobie. Coś tam napisałam do ciebie, długi list i to było jedyne, co miało jakoś taką melodię, a pozostałe to są, wiesz, takie utwory w stylu ja tak sobie śpiewam, bo sobie jem kanapkę. Oh yeah, baby, miłość najważniejsza. Chłopak i dziewczyna są ze sobą razem, bo oni razem są ze sobą. Hee! Takie kurwa nic, takie co nawet pod prysznicem sobie nie zaśpiewasz. I czym ci ludzie się fascynują?
1: Tak jak teksty i zazwyczaj tych, nie wiem, zagranicznych pioseneczek, nie? Jak z czasem po prostu wolę sobie czasem udawać, że nie rozumiem angielskiego, bo łatwiej się tego słucha, bo jest melodia znacznie bardziej treściwa i ciekawsza i te polskie piosenki zaczynają być też takie mdłe. Że ja tego takiego czegoś nie słucham i też jak ty w sumie tak mi dałeś do myślenia, bo w sumie znam Dodę tylko z mediów, z tabloidów, ale generalnie nie znam żadnego jej kawałka muzycznego, a to jest piosenkarka niby, nie? I to jest dobre. Znaczy, to jest słabe w sumie.
0: KG Bierut pisze na czacie, kiedyś ci opowiem ciekawą historię o maneczce. Nie, dziękuję, nie chcę. Nie chcę od was żadnych już historii, z żadnych wklejek, screenów, co kto ma tam o kimś do powiedzenia, jakie haki na kogo. Naprawdę, nie, dziękuję. Nie.
1: No właśnie, też do tego chciałem nawiązać w sumie, że po co w ogóle takie gówno burze, co nie? Po co takie wysyłanie? W ogóle to jest dla mnie jakby to jest poruszanie się w piaskownicy i wiesz, a mama... A Tomek mnie rzucił tam łopatką, nie? A nie wiem, a Gosia mi zabrała, nie wiem, kubeczek, nie? I wiesz, wycieranie.
0: Nie, to bardziej, no wiesz, ludzie, dzieci to można zrozumieć jeszcze, ale to no, jest bardziej, właśnie, to jest bardziej jak baby w maglu, takie wiesz, co się spotykają i pani Goździkowa! A ja pani powiem, pani Paździochowa, że ten skurwysyn, co mieszka na czwartym piętrze, to on się łajdaczy. To bardziej coś takiego, nie? I nie, dziękuję. Nie chcę już od nikogo żadnych informacji. Naprawdę nie chcę. I dziękuję tak, bardzo.
1: No dokładnie, no każdy niech odpowiada ze swoim zachowaniem, no i tyle, no bądźmy sobą, bądźmy ludźmi, szanujmy się i koniec, no po co wyciąganie jakichś brudów gdzieś, po co to w ogóle, to dla, ja tego też nie pojmuję i nie dziwię ci się, że nie chcesz się w to angażować, po prostu masz dość i cię to dzisiaj wyssało energetycznie.

0: Nie, bo ja mam tak samo, ja nie znoszę takich dram, unikam czegoś takiego, dla mnie to są shitstory i gównoburze i ludzie, którzy to gdzieś wysyłają, mówią, skarżą, donosy, gdzieś coś podszywanie się, no po chuj takie gierki, nie? No, to ludzie, no to jest piaskownica, tak? No bądźmy, tak jak mówisz, dzieci są usprawiedliwione, bo to dzieci, ale tego. Ale dobra, już to już na zakończenie
1: no,
0: tematu.
1: Dajmy spokój, nie,
0: Tak, tak, tak.
1: nie warto w ogóle, bo to wszystko nas prowadzi do jakiegoś ścieku, do szamba. Ci, którzy zarzucają, że Nocne Radio stało się szambem, ściekiem, to sami to robią i sami w tym
0: relatywizują
1: kierunku
0: za bardzo takie, wiesz,
1: znaczy,
0: pieprzenie.
1: To jest projekcja, wiesz, bo ludzie, którzy sami robią szambo i lubią się taplać w gównie, to po prostu zarzucają to innym, że u was jest gówno. Dowiedziałem się dzisiaj, że Nocne Radio to taki trochę szabel, że tu jest 12 tysięcy szabel, czyli i ruska onuca, i Rosja 2.0, w ogóle i antysemityzm i tak dalej. A tak naprawdę ludzie, którzy to zarzucają, to sami żyją w tym świecie, gdzie nie potrafią się przywitać normalnie, powiedzieć cześć, co tam stary u ciebie, tylko zaczynają wypowiedź od mam tu donosik, ty wiesz kto to jest, ta osoba? Mam tu pewne teczki na niego. I
0: wiesz, i wciąganie no. ciebie w gówno, nie? W ten poziom ściąganie, no po co to, tak? No, tak jak mówisz, nie?
1: Spierdalajcie, kurwa, naprawdę, w dupie mam wasze rewelacje, wasze donosy, jakieś screeny. Nie chcę żadnych rzeczy tego typu. Odcinam się od tego całkowicie, w 100%. I gardzę tym w ogóle. Brzydzi mnie to. Jakieś donoszenie na kogoś. Ktoś ma jakieś informacje o kimś. To se żyjcie. Gdzieś tam znajdźcie sobie jakąś niszę. Załóżcie jakiegoś swojego Discorda. Tam se wklejajcie donosy. Czy coś. W piździe was mam, naprawdę. Jesteśmy z różnych światów. Spotykam takich ludzi, to jakbym kosmitę jakiegoś spotkał, który mi coś gada, nie wiem o co chodzi w ogóle, nie? Więc fuck you w ogóle, środkowy wypolerowany palec.
0: Ale teraz, żeby pozytywnie zakończyć audycję, to chciałem pozdrowić tak wszystkich tutaj znajomych, czyli Gosię, Tomu, Mannę jeszcze raz, nie wiem, Gambola, bo Gambola, jak sobie, czym dłużej sobie go słucham, to świetny gościu, potrafi obiektywnie na wiele rzeczy spojrzeć i bardzo tak trzeźwo podchodzi do wielu spraw, tylko na plus. No i generalnie, kogo tam nie wymieniłem, ale wszystkich fanów, Becie, Gosiu już mówiłem. No i w sumie tyle. Aha, i ostatnie ten, bo ty mówiłeś, że chcesz usunąć tą audycję. Zostawisz ją chociaż na jeden dzień?
1: Tak, takie też było życzenie tutaj jednego ze sponsorów, bodajże Bulego chyba.
0: Bo ja bym sobie audio zgrał oczywiście, nigdzie nie będę publikować bez twojej tego wiedzy, bo to tylko dla własnego użytku. A jakbyś zechciał, no to będziesz mieć kopię, czy tam ktoś zechce i za twoją zgodą.
1: Zostanie sobie na kilka dni, więc każdy będzie miał sobie okazję odsłuchać. No dziś taka dziwna trochę audycja, trochę się uzewnętrzniam i no. Dobra, to zrobimy przerwę muzyczną w takim razie i też była taka prośba, żebyś się jakoś odniósł. Ewentualnie możesz się odnieść na czacie, czy spodobał ci się utworek. No.
0: Okej. Okay.
1: No to trzymaj się w takim razie.
0: No do trzymaj usłyszonka. Się, cześć, dzięki,
1: hej,
0: do usłyszonka. No,
1: cześć, cześć. A teraz już Jerzy Bożyk, Balada o rdzawym oku. Sam jestem ciekawy, bo nie znam w ogóle tego artysty. Przepraszam, artysty nawet. Zobaczymy, co to za cudo.
2: Wśród słodkich chwil czas szybko mknie, gdy jestem z tobą w parku. Więc jeszcze raz pocałuj mnie, bo północ już na karku. I oczka zmruż, i usta złóż,

0: Czasem łypnie rdzawym okiem i znów odpłynie w dal. Ole! Dziękuję bardzo, dziękuję. I tak, tak, tak. A teraz będzie standard jazzowy Henry Manciniego pod tytułem Red Roses for a Blue Lady, Czerwone Róże dla Smutnej Pani. Utwór, który śpiewam no od N dziesiątek lat i zawsze trzecią zwrotkę improwizowałem w takim sam sposób, a niedawno dowiedziałem się, że ta moja improwizacja jest w tej chwili bardzo aktualnie poprawna politycznie. A więc będzie to właśnie Red Roses for a Blue Lady.
1: No, to nawet niezłe, to nawet niezłe. Troszkę mi to zapachniało takim może cwaniakiem, warszawiakiem, trochę bluesowo-jazzowe. No ciekawe, ciekawe. Tekścik też niczego sobie. No tak a propos może tematów aktualnie poruszanych, że płynie gówno potokiem sobie. Gdzie nie, gdzie płynie to gówno potokiem. A niektórzy zajadają to gówno i mówią, jakie pyszne, prawie jak czekolada. I lubią to gówienko. No. Tak, a tutaj w międzyczasie znowu pięć dyszek wpadło. No tak to właśnie jest. Łaska mecenasów na pstrym koniu jeździ. I czasami jest nic, czasami prawie nic, czasami jakaś dobra dusza wpłaci tyle, ile może, 10 zł, a czasami szerokim strumieniem płyną donaty, takie, że jestem naładowany tutaj i się nagle mogę przestać przejmować o moją przyszłość, o to, co będzie jutro. Więc... Ale ja wiem, że tak jest, więc może dlatego się nie przejmuję, bo wiem, że robisz to, co lubisz, starasz się być szczery w miarę z tym, co robisz i gdzieś tam się ludzie odezwą w końcu, pomogą. Też dzisiaj z pewną osobą rozmawiałem i z jedną osobą, może tak powiem, z jedną osobą rozmawiałem i też się podzieliła ze mną taką refleksją, że gdzieś tam może liczyć na tą społeczność naszą radiową, na nasze uniwersum, że ją to bardzo gdzieś tam chwyta za serce i to też tak miło było posłuchać. No jakoś tam pomagamy sobie, więc często nachodzi mnie taka myśl, że nie warto się specjalnie spinać, udawać kogoś, kim się nie jest, zabiegać o względy czyjeś, udając kogoś, tylko po prostu liczyć na to, że jakoś w tym życiu się ułoży. I po prostu robić to, co się robi i tak dalej. A Jerzy Bożyk całkiem spoko. Jeszcze mam tu jeden utworek. Pewna osoba, może inaczej, jedna osoba podesłała, ale to sobie zachowam na dalszą część audycji, żeby tak nie puszczać jednego po drugim. No, róbmy swoje. To jest dobre przesłanie. Kto to powiedział? Róbmy swoje. Rób pan swoje. To chyba Wałęsa. Chyba. Rób pan swoje. Wałęsa w ogóle ostatnio się wypowiedział też w takim tonie, że powinniśmy w ogóle... Panie, to powinniśmy tam zbombardować tą Rosję. Zaatakować. Panie, to w ogóle samoloty nasze... Tam, panie, bombę zrzucić na tego Putina, wariata jednego. I to panie, nic nie ma. Panie, ja gdybym był dalej prezydentem, to bym poszedł i powiedział mu, panie, panie Putinie, pan jesteś w ogóle mierznota, pan nie osiągnąłeś tyle, co ja. Ja, panie, zmieniłem system, a panie, pan tkwisz cały czas w tym samym. Pan jesteś głupek. Panie, zbombardować to, wziąć to NATO całe i tam uderzyć. No i tak więc Wałęsa w tym tonie trochę, no, robi się trochę niebezpiecznie, nie? Tak więc szykujcie sobie plecak ucieczkowy, powoli. Szykujcie sobie zapasy, ewentualnie wodę w 5-litrowych bukłakach, żywność i tak dalej. No bo coraz się bardziej tak zaognia, jak najważniejsze osoby w państwie zaczynają się wypowiadać w ten sposób. No Wałęsa to niby legenda, nie? Legenda taka, z którą się gdzieś tam liczy cały świat. Świat nie zna tego Wałęsy tak jak my. Oni go widzą trochę inaczej. Nie widzą, że to jest taki właśnie bolek, tylko gdzieś tam widzą taką legendę, nie? Właśnie robotnik, robotnik, ale który właśnie jest wielki. A my trochę inaczej patrzymy na to. Więc, ale no właśnie, gdzieś tam słuchają go, widzą, co on mówi. Kaczyński, no w tej chwili wiceminister obrony, kim on tam jest teraz? Już nie jest premierem. Znaczy, on nie był, nie wiem, kim on tam, prezesem był zawsze, prezesem. Zawód prezes. No w każdym razie jest ważną osobą.
2: I 239, 50 zł. Krawiec, rób to, co robisz. Będę cię słuchał zawsze. Nie przejmuj się.
1: Jak miło. Jak miło. No, Bulli się dzisiaj wybulił. Bulli się dzisiaj wybulił za wszystkie czasy i no, byłaby to kłopotliwa sytuacja, gdyby nie napisał tego, co napisał, że rób, co robisz i będę cię słuchał po prostu, tak o. Więc spoko. To mi daje taką siłę i taką jakąś pewność, że w zasadzie mogę robić, co mi tam przyjdzie do głowy i się specjalnie nie przejmować. Bo to jest taka walka trochę cały czas między tym, czego ludzie by oczekiwali, a co warto robić, a co bym chciał robić. A takie właśnie wiadomości, które mi wysyłacie, że Krawiec, rób co chcesz, jest okej, okay, nie? I 5 dyszek, no to mnie utwierdza tylko w tym, że niespecjalnie trzeba się przejmować tym wszystkim i po prostu robić. I to bardzo ułatwia sprawę. Dzięki Bulli w ogóle wielkie, bo no tutaj dzisiaj rządzicie z matem. Byli też inni sponsorzy. Nie czujcie, że ja jakoś was tutaj mniej o was myślę, bo nawet ktoś wyśle 10 zł, to często mam świadomość, że dla kogoś to 10 zł to może być sporo, na przykład, że to może być gest fajny. Więc bardzo doceniam, nie? Więc jak najbardziej tutaj na propsie wszyscy sponsorzy szanowni. Ale to przykre, pan Skype'a nie odbiera. Panie Macie, dzisiaj właśnie tak jak w tytule audycji, zobacz, dziś Skype odpada, jest napisane, nie? Ale z drugiej strony, czemu nie zrobić wyjątku? I o, odzwaniamy. Halo, halo. Halo? O, chyba jakieś problemy techniczne. Coś trzeba tam z mikrofonikiem. O,
3: halo?
1: O, teraz słychać, teraz słychać.
3: Ale jeje. Słychać
1: no, mnie? Tak, słychać dobrze? Słychać cię doskonale, Matt. Wiesz, był taki problem, że znaczy, bo po prostu nie patrzyłem dzisiaj na Skype'a, bo dzisiaj była taka audycja Discordowa tylko, nie?
3: Ale jaja.
1: Zrobimy ściepę narodową i kupimy bombę atomową. Tak mi się Smoleń przypomina. Też taka smutna postać trochę, bo dużo humoru nam dał, a tak w sumie kiepsko mu się żyło w tej Polsce i tak trochę został niedoceniony, jakby tak, wiesz. To jest taka dola takiej gwiazdy upadłej jakby, że wszyscy cię lubią, cenią, klepią po plecach, a nagle gdzieś tam giniesz, nie? I umierasz w samotności właściwie. Smoleń prowadził sklep zoologiczny przez jakiś czas, więc widać, że gdzieś tam walczył o przetrwanie, jakąś fundację prowadził, tam ratujmy konie, nie wiem, coś tam w tym stylu.
3: Panie Krawiec, ale mnie pan zaatakował od razu tematem i takim bardzo, bardzo przykrym kierunkiem rozmowy, a ja w zasadzie jestem zaskoczony, ponieważ pan do mnie zadzwonił i nawet nie wiem, jak to się wydarzyło wszystko, ale no tak, no. Smoleń. Dzisiaj miałem, oczywiście, czytałem sobie teksty Smolenia. No tak, no o czym możemy mówić? No tragiczny, tragiczny, no taki pieroc, stańczyk, no nieważne.
1: A słuchaj, a może źle to trochę oceniamy, tak, z własnej perspektywy i nie znamy dobrze sytuacji.
3: Ale czemu o tym Smoleniu w ogóle?
1: Nie wiem, bo tak, nic gruchy, nic pietruchy. Ale słuchaj, ale może taki Smoleń, wiesz, może on był nieszczęśliwy, będąc komikiem tak naprawdę. Może on zrobił trochę tak z przymusu, bo był do tego trochę, tak mu się życie ułożyło, a tak naprawdę szczęśliwy był prowadząc ten sklep zoologiczny, w którym notabene był kiedyś mój stary. Odwiedzał kiedyś tego Smolenia w tym sklepie zoologicznym. Może on był wtedy szczęśliwy właśnie, jak ten sklep zoologiczny prowadził.
3: Wie pan co, pan Krawiec, wie pan co. Krawiec, wiesz co, jak mi opowiedziałeś ostatnio, bo takie newsy sprzedałeś, znaczy newsy, no takie informacje, dlaczego na przykład syn Smolenia popełnił samobójstwo, dlaczego Zenon Laskowik wycofał się ze sceny, wiesz. I powiem ci, że ja nawet dzisiaj o nich myślałem. Ja nie wiem, czemu w ogóle ty zagadałeś do mnie w ten sposób, ale dzisiaj myślałem o tych ludziach i tak sobie zastanawiałem się, nie? No, że ten Smoleń, że on doświadczy, wiesz, że ten Laskowik, że on tam, wiesz, no z tym alkoholem i tak dalej. Ja tam widzę, wiesz, ich duet, nie? Ich duet to jest jak nieopisany potencjał. To jest ogromna inteligencja, wiedza, zabawa. A ja widzę, wiesz, takie jarzmo lat 90., ponieważ oni jakby, wiesz, wyszli tam, gdzie się czuli dobrze, czyli unikać cenzury, bawić się z tymi władzami i nagle, wiesz, nagle już tego nie ma. Ja widzę tragedię ogromnego potencjału, który nie został zagospodarowany w sposób odpowiedni. Stąd ten Laskowik i Smoleń wydaje mi się takimi ofiarami chaosu, jakiegoś obłędu, jakiegoś pogubienia i zatracenia ogromnego potencjału, jaki oni prezentowali, wiesz, gdzieś tam, no właśnie to się zaczęło w latach 90., gdzieś tam, wiesz, disco polo, no nagle oni, wiesz, Zenon Laskowik czy Smoleń, to były osoby ogromnym zaufaniu społecznym. Mam takie wrażenie.
1: I nagle gdzieś... Znała ich cała Polska, nie?
3: Tak, tak. I nagle gdzieś to zostało zniweczone, wiesz, ich potencjał i to zaufanie. To zaufanie. Oni mogliby powiedzieć, zagłosujcie na kogoś tam albo zróbcie coś tam, wiesz, a oni też się w tym pogubili i gdzieś ten potencjał, ogromny potencjał się, wiesz, rozmył, no. Nie wiem, no takie mam przeczucia, jeżeli chodzi o tych ludzi.
1: No, myślę, że ich historie mogą być bardziej skomplikowane, niż nam się wydaje i możemy czasami oceniać troszeczkę płytko z racji tego, że nie mamy wglądu w ich życie i mogłoby się okazać na przykład, że ich życie za PRL-u było o wiele barwniejsze, ciekawsze, niż w tych latach 90. na przykład, nie? Gdzie imali się już różnych zajęć, gdzie Smoleń zaczął disco polo nagrywać, próbując się wpisać w jakoś w teraźniejszość i pogubił się w tym trochę. A skąd wiesz, czy Smoleń nie miał takiego mata gdzieś tam koło siebie, który mu za tego PRL-u, wiesz, pomógł, który go wspomógł, mógł se fajnie żyć i był szczęśliwy, wiesz, dowcipkował sobie, nie martwił się o pieniądze, a wiesz, a potem nastały lata 90. Wolność, zakłada własny biznes jakiś, nie wychodzi mu, ledwo co przędzie, wiesz, mógł z nostalgią wspominać ten PRL, a jednocześnie go nienawidzić jako coś, z czym walczył, nie? I to powoduje tak, mogło u niego spowodować taką schizofrenię, że kocha i nienawidzi, wiesz. Wiesz, o co chodzi, nie? Wiesz, do czego zmierzam.
3: Że ciężko mi jakby ciężko mi się odnieść do sytuacji, w której zakładasz mi teraz w latach 90. nie wychodzi. Raczej tam wszystko wychodziło.
1: Wielu, tak, wielu osobom tak. No, w tym, w mojej rodzinie też mam takie osoby, którym właśnie wychodziło doskonale w latach 90.
3: Ale mówimy nie o przeciętnym Mariuszu czy Piotrku, który zakłada wypożyczalnię kaset albo handluje samochodami, tylko mówimy o naładowanym emocjami stanu wojennego i czasów komuny Smoleniu, którego znają od Zwardonia do Suwałk, a tak naprawdę drugim towarzyszem jest Laskowik, którego znają od Pragi do Odessy. No wiesz, no, to byli ludzie, którzy mieli, naprawdę zbudowali ogromny potencjał. Ale oni są też, nie wiem, mam takie wrażenie, że oni są symbolem tego zagmatwania początku lat 90., wiesz. Ja tam widziałem jakieś ich próby reaktywacji tych kabaretów z Rywińskim, czy tam ten, ale to wiesz, no. No sorry, no to się skończył się, nie? Oni nie odnaleźli.
1: Tak, to było zaskakująco słabe, nie? I nawet czasami ciężko nam uwierzyć, że to jest ta sama osoba, która takie hity robiła, taką wręcz sztukę, no bo wiesz...
3: Ta wymiana Laskowika z publicznością tych wiesz, tych haseł, tego przymrużenia oka, tego, no nie, no to jest nieopisane. Ja nie wiem, czy to w ogóle gdzieś na świecie było.
1: Popatrz sobie na takiego Rudiego Schuberta, który śpiewał piosenkę Combine Bison, nie?
3: Bison, dokładnie.
1: Combine Bison. Ile w tym było takiej satyry, takiej, wiesz, ale takiej zajebistej satyry, bo to jest takie wielowymiarowe. To była próba jakby tak nawiązania do Ameryki, nie? Że tam są ci kowboje, mają te maszyny, a u nas, wiesz, Combine Bison, nie? I chórki jakieś tam śpiewają. I to takie spotkanie. Tak. I to takie z drugiej strony nawiązanie do ZSRR, właśnie do tych traktorów, bizonów naszych. I takie połączenie. I to wszystko fajnie zrobione, fajnie zaśpiewane, a potem nagle widzimy Rudiego Schuberta jak przytył i gdzieś tam w jakimś teleturnieju coś sobie podśpiewuje i to taka jakby inny człowiek zupełnie, nie?
3: No tak, no wiesz, jeżeli chodzi o tego typu działania, no to słuchaj, to była moc radia. Polskiego Radia w tamtym czasie i ludzi, których gromadziło wokół siebie. No przede wszystkim no, ta legendarna trójka, nie? Ten kabaretowy zawsze w trójce był, czy to 60 minut na godzinę, czy No to powtórka z rozrywki, no to już była, wiesz, no to już jest powtórka z rozrywki, no ale tam były te programy, te słuchowiska, no to były niesamowite rzeczy. Wiesz, moja mama jako pielęgniarka gdzieś tam, wiesz, w szpitalu czy w przychodni, gdzie nie pracowała, zawsze było polskie radio i mimo obowiązków, mimo wszystkiego, zawsze było słuchane pewne audycje, wiesz, które człowieka jakoś tak pozytywnie napędzały, nie? W tych trudnych chwilach, czy w pracy, czy gdzieś. No, no, moim zdaniem to jest strasznie zniweczone, wiesz. Nie, no już nawet nie chcę mówić o, wiesz, że radio to przeżytek i tak dalej. No kto dzisiaj słucha radia i słucha jakichś tam słuchowisk? No ale teraz to mówię w jakiejś takiej przestrzeni, która wywodzi się chyba.
1: To trochę tak jakby porównać 3D z 2D, taki spadek jakości, że nagle coś się płaskie robi zupełnie, nie? Te audycje, o których mówisz, te 60 minut na godzinę, czy tam nie tylko dla orów, one były wręcz transcendentalne.
3: Tak.
1: Mam kolegów, którzy, wiesz, nie unikają, wręcz są fanami psychodelików, bardzo kumaci ludzie, którzy patrzą na życie, wiesz, tak wielowymiarowo, i oni są fanami tych starych nagrań, znajdują w nich coś takiego niesamowitego, a potem co mamy nagle? Disco polo, nie? Ale wiesz, co mi teraz przyszło do głowy? Że w dużej mierze sukces tych ludzi, o których mówimy, Smolej, Laskowik, Rudy Schubert, to się sprowadzało do pracy zespołowej, bo my często myślimy, że to Smolej te wszystkie teksty fajne wymyślił i tak dalej, ale
3: Jonasz
1: na tym...
3: Kofta, ale Zębaty.
1: O właśnie, Maciej Zębaty, Kofta, oni pracowali zespołowo często i wiesz, jeden wymyślał genialne teksty, drugi to fajnie opowiedział, a potem ci ludzie zeszli na taką drogę, że sami starali się od A do Z coś wymodzić. Nagle powstawało właśnie jakieś disco polo. Po prostu samemu ciężko dać radę, a jak się ma cały zespół fajnych, genialnych ludzi, tylko że jeden jest dobry w tym, drugi w tamtym, to trochę też takie może smutne, jeśli chodzi o nocne radio, że tak się podzieliliśmy i każdy poszedł w swoją stronę. I wyjdzie potem z tego, że jeden jedno gówno radyjko założył, drugi tutaj pijany gada na antenie i wiesz, i nic z tego nie będzie. A jakbyśmy połączyli nasze siły i talenty, to by coś wyszło lepszego, nie?
3: No tak, wiesz, tylko że no mam wrażenie, że wyniknęła jakaś taka niepowtarzalna sfera tych zdolnych ludzi. I tak, i mogę wymienić. Maciej Zębaty. Jonasz Kofta.
1: Wiesz co, rodzinę... Do rodziny Poszeprzyńskich teksty, całe te scenariusze układał człowiek, którego nazwiska nie pamiętam w tej chwili, nawet oprócz Zębatego, bo Zębaty był drugim autorem, no, ale
3: to
1: takim...
3: To jest specyficzny głos taki, nie? Taki,
1: tak.
3: Taki w ogóle z zaświatów. Ale jeszcze chciałem no ten taki cwaniaczek z Jonaszem Koftą, fachowcy, on był, wiesz... Friedman, Stefan Friedman.
1: O, też świetny komik i satyryk.
3: Dobry,
1: no.
3: Jaki ma głos, nie? On zawsze tak fajnie akcentował. Nie, jest cała historia. Ale słuchaj, no ale to, że ty teraz to robisz, co robisz, no to wiesz, no to możesz się czuć, wiesz, kultywujesz z tym bardziej z twoim podejściem.
1: Jacek,
3: Janczarski. Tylko pozwalasz, wiesz, się wygłupić i coś tam powiedzieć, rozmaite rzeczy. No słuchaj, ty, nikt, mało kto może to zrozumieć, ale ty kultywujesz swoją działalnością, wiesz, no tam liberalny wydźwięk radia kabaretowego, czy mądrego, bardziej lub mniej. Nieważne, wiesz, ty kultywujesz jednak jakąś tą liberalną, liberalny wydźwięk tego radia, no.
1: Ale to nie, jest nie, nie konanie myśl, że ja tutaj... świętego dosza. To jest, wiesz, to jest konanie świętego dosza. Ale spoko, jakby bardzo sobie... znaczy cenię, doceniam to, że są ludzie, którzy chcą sobie tu się z nami spotkać, posłuchać. Jacek Janczarski to jest ta druga postać z rodziny Poszyprzyńskich. Widzisz, człowiek, którego nazwiska często nie pamiętamy, a który główne skrzypce właśnie trzymał i tworzył zajebiste teksty, takie, które do dzisiaj możemy sobie posłuchać, mimo że te czasy już minęły, ale doceniamy jakby humor, wielowymiarowość, jakby kaliber tego, wiesz, tej satyry, nie? Że to nie jest satyra w stylu, o kurwa, co kurwa publiczność, ja pierdolę kurwa, o się zesrał się kurwa, ja pierdolę pizda, chuj, dupa chuj. Coś strasznego dzisiaj te stand-upy, klnie cały czas, wiesz, nie wiem.
3: Dzisiaj mówiliście się bardzo dużo o Aspergerze. No słuchaj, moje dzieciństwo to Nebułem, słuchawki 239, i polskie radio, wiesz, 50 zł. A najlepiej archiwa.
2: Panie Macie, jest pan o prawie dekadę ode mnie młodszy, ale duszę pan
3: to jest
2: wiekową.
3: Taki intymny radio i te audycje tworzyły bardzo intymny świat, wiesz, taki zupełnie oderwany, wiesz, ja nienawidziłem szkoły.
1: Toś mi brat.
3: I nagle wiesz, gdzieś to radio towarzyszyło mi gdzieś w słuchawkach zawsze, ciągle. I pamiętam gościa z fizyki, pan Popczyk, który gdzieś mnie tam, wiesz, ćwiczył przed tablicą z tymi wzorami i tak dalej. I wiem, że ja z nim jakoś tak zagadałem, że o, panie profesorze, coś tam rodzina Poszeprzyńskie, czy jakaś powtórka z rozrywki? I on tak na mnie spojrzał i mówi, słuchasz Trójki? Tak, panie profesorze, ja bardzo lubię tam te powtórki, tam te kabarety i ten. I on mówi, Mateusz, tak myślałem, że tylko ty w tej klasie słuchasz Trójki, nie?
1: O, proszę, ja czyli taki, wiesz, czyli taki znak, taki git, kod, taki kod kulturowy trochę i znak rozpoznawczy, nie? Jak opornik na klapie, że słuchasz Trójki. Tak. No. Słuchaj, tutaj Bully znowu pięć dych rzucił lekką rączką i napisał, panie Macie, jest pan o prawie dekady ode mnie młodszy, no nie wiem, no dobra, ale duszę pan ma wiekową. Pozdrawiam.
3: Kurwa,
1: no,
3: ale to mnie martwi. To mnie martwi, Krawiec.
1: Ale czemu? Słuchaj, gdzieś tam jesteś znany jako taka postać, że nie jesteś taki stary, gdzieś tam jeszcze jesteś młody, ale lubisz klasykę jakby. I co? I o to chyba tutaj chodzi trochę, nie? Więc czym tu się martwić?
3: No nie wiem, martwi mnie, bo tak właśnie od dziecka jakoś tak ludzie mi wrzucają, że jakoś mam... Wiesz, moja babka mówi mi, że byłem dzieckiem niesfornym, ale miałem starą duszę, wiesz. Ktoś mi ciągle powtarza, że mam jakąś starą duszę.
1: No to wiesz, na przykład Dariusz by cię za to...
3: To są głupoty, no.
1: Ozłocił i powiedziałby, że właśnie jesteś pradawną duszą kosmiczną i że przeżywasz reinkarnację niepotrzebnie, bo już i tak masz starą duszę i odrobiłeś swoje lekcje, więc...
3: Ale Krawiec nie podoba mi się tutaj teraz.
1: No, ciężko, żeby takie coś się podobało. Ja też tak czasami czuję, że mam starszą duszę niż jakby ciało, nie? Więc rozumiem jakby o co tutaj może chodzić trochę.
3: No, jakby potrzeba to był z nami, to bym i mnie zjebał, i ciebie zjebał, i zamknąłby radio, i w ogóle.
1: Potrzeba, czy ja wiem, czy potrzeba potrafi być elastyczny czasami.
3: Przecież
1: więc
3: to jest doświadczony gość, to wiesz.
1: O
3: to
1: tak,
3: jest
1: tak.
3: Steve Booth, no, to jest człowiek, z tego co słuchałem i jak się wypowiada, no to w ogóle to się, to wiesz, się bo... No.
1: Na YouTubie 44 osoby słuchają jeszcze transmisje równoległe, 44. Magiczna liczba, chyba o czymś ważnym mówimy, bo tak, to jest nasza magiczna liczba, 44. No ale jeszcze tutaj na radyjku około 20 osób, tak, 20 osób, więc trochę jeszcze osób jest z nami. No, słuchaj, wiesz, to co poruszyłeś ten temat, że była jakaś magia w tych starszych audycjach, właśnie w Trójce. Mi kiedyś mama opowiadała, że dla niej radio to była właśnie taka magia. Ona miała jakieś takie radio z zielonym okiem i to było takie magiczne zielone oko, wiesz, które... Wyobraź sobie, że gdzieś w ciemności słuchasz rzeczy, które totalnie odbiegają od rzeczywistości, bo żyjesz w tym PRL-u szarym, burym, tak. Gdzie panie kierowniku, panie, pan weźmiesz tą cegłę, panie, pan się masz stawić tutaj na wezwanie, masz tu pan dokument i nagle włączasz sobie coś i odpływasz i w świat, wiesz, humoru, fantazji, muzyki zagranicznej wnikasz i świeci ci takie zielone oko, nie, na ciebie magiczne, jakieś takie dziwne radio z zielonym okiem. No jest w tym jakaś magia, nie?
3: Wiesz, w moim przypadku to, co mnie zaraziło radiem, to było to, że ja pochodzę z małego miasteczka, małej miejscowości, gdzie jest właśnie przychodnia zdrowia, w takiej, której zazwyczaj się nic nie dzieje. No, nic się nie działo, nie? I ja tak, to było zaraz zabudowane ze szkołą. No i moja mama jako tam pielęgniarka właśnie tam urzędowała w sobie w tej przychodni. I ja po szkole w zasadzie wracałem z nią do domu samochodem, ale właśnie zawsze przychodziłem do tego środka zdrowia i tam właśnie sobie siadałem przy tym biurku, na tym biurku, a to było takie specyficzne biurko, na którym była taka gruba szyba, pod którą był podłożony jakiś tam obrazek czy kalendarz. No i było to nieśmiertelne radio. To było to radio, takie polskie radio, które tam nadawało jakiś tekst, jak taki właśnie gimbus. No wtedy nie miałem komórki, nic. No siedziałem, wiesz, nie wiem, czytałem jakąś książkę gdzieś tam i słuchałem właśnie tych audycji polskiego radia. No i było lato i okna były uchylone, no i to piękne wspomnienia są, wiesz. No i rozmowy tych ludzi, takie inteligentne. Posługiwali się pięknym językiem polskim, do którego nawet nie mogę pretendować. No to piękne chwile były właśnie, które doceniam.
1: Ciekawe, że w ogóle to były takie audycje dziwne często, bo muszę sobie to gdzieś ściągnąć na chomiku, ale w tym nie tylko dla orłów, była taka audycja, to był taki zlepek różnych jakby skeczy, audycji,
3: tak.
1: I tam było coś takiego o Słowianach jakby, o takich, wiesz, jakiś o takich lechitach,
3: nie,
1: że
3: ja wiem,
1: coś tam nad grodem zapadał.
3: Kabaret Elita, co oni robili te...
1: Nie, Kabaret Elita to akurat co innego. To też było dobre, ale w tym nie tylko dla orłów był taki jakiś o takich Słowianach, lechitach, że tam nad grodem zapadał zmierzch. I muzyka taka dziwna była, wiesz? Dziwna taka jakby...
3: Kurczę, tam były w ogóle dziwne
1: rzeczy. Dziwne rzeczy, no. Jakiś był taki Gandalf gay,
3: ja
1: który coś opowiadał.
3: Jak była audycja o tym tajnym laboratorium i że tam mrówki były takie i te mrówki mówiły dobra, dobra, dobra, dobra, dobra.
1: Takie to było dziwne, nie? Takie, że ci ludzie się jakby bawili tym radiem trochę. robili różne eksperymenty, nie? Takie, pewno, taka, to była coś, ci, coś, że, coś taka że... sztuka jakby, nie? Sztuka, że sztuka jest taka ulotna i nie nastawiasz się, nie wiem, na odbiór, wiesz, czy co, ile słuchaczy powiem... zyskasz, ile lajków, tylko po prostu bawisz się, coś wymyślasz, jakieś swoje, wiesz, dziwne, coś ci przyjdzie do głowy i to było takie właśnie, nie?
3: Wiesz co, powiedz mi, jak się nazywał ten aktor, który grał... jak rozpętałem drugą wojnę światową. Jerzy Kociniak?
1: Tak, to był chyba Kociniak. Franek Dolas, tak?
3: Franek Dolas, no. No słuchaj...
1: Zaraz sprawdzimy. No to był Kociniak, tak mi też się wydaje. Aż czasami ciężko uwierzyć, że taki Gajos grał Janka z czterech pancernych. Tak, Marian Kociniak, tak.
3: To był niesamowity człowiek. Słuchaj, on był lepszym właśnie tym narratorem radiowym niż aktorem, wiesz. On tam niesamowite tam odgrywał w ogóle postacie, tylko tak głosowo, wiesz, głosowo. Jeszcze jest taki jeden gościu, kojarzysz taki, oni tak rozmawiali ze sobą właśnie, że momenty były. Kojarzysz to?
1: Aha, że tam w kinie
3: momenty
1: byłem.
3: Były.
1: Że w kinie byłem, a momenty były?
3: Tak, coś, że film widziałem, o, dobry film widziałem, tak, a momenty były? Kiedy to jest głupie. Po pierwsze, jak teraz nas słuchają ludzie młodzi, to jest, wiesz, jakaś abstrakcja.
1: Tak, słuchają nas tak i myślą sobie, czym oni się tu zachwycają, nie? I o co im chodzi w ogóle? No to tam był ten, kurczę, co wcześniej go wymieniałeś.
3: No jeden gościu gadał z drugim, no i ten drugi to jest taki kabareciarz, taki... Nie wiem, jak on się nazywa, ale on był zawsze taki kabareciarz.
1: Widzisz, ciężko spamiętać wszystkich, ale wydaje mi się, że tam był Stefan Friedman jako jeden.
3: Nie, to mylisz z Fachowcy. Fachowcy to był Jonasz Kofta i Stefan Friedman. Fachowcy idą przez kraj. Tam była taka melodia, wiesz, że oni tam śpiewali. I wszystko naprawią fachowcy. I to był Jonasz Kofta, czyli uczeń. I Friedman, Stefan Friedman to był ten. A jeżeli chodzi o momenty były, to właśnie był ten Kociniak.
1: Marian Kociniak i Andrzej Zaorski. Tak tutaj Wikipedia podpowiada. No, tak ludzie biadolą na tą Wikipedię, że o, jedna wielka ściema, Wikipedii się naczytał, a często Wikipedia pomaga właśnie w znalezieniu różnych ciekawych informacji jednak. No, jeszcze było tych rycerzy trzech, nie?
3: Elita, ale to ja...
1: Elita, ale też fajne było, wesołe. I wiesz, jednak nawiązywanie do polskiej literatury...
3: To trzeba było trylogię znać.
1: No właśnie.
3: To nie było tak, wiesz, podane, ty tam się pośmiej czy coś, tylko to było, wiesz, no musisz odrobić lekcję.
1: Czytam tutaj, że w jednym z odcinków właśnie tego Paramount Pictures, czyli Kulisy Srebrnego Ekranu, to jest właśnie to, czy momenty były, wystąpiła Ewa Złotowska, czyli Pszczółka Maja, która dawała głos za Pszczółkę Maję. Są takie fenomenalne głosy, nie? Ciężkie do podrobienia, jak na przykład Gargamel, czy Pszczółka Maja. Fenomenalne głosy.
3: Ale słuchaj, jaka to jest sztuka, robienie tych wszystkich audycji. Panie Sułku, no słuchaj, no to są głosy, które dla mnie po prostu się wryły, po prostu, wiesz, są niepowtarzalne. No i ci ludzie, którzy są niepowtarzalni po prostu, którzy to tworzyli.
1: No tak.
3: Ja teraz widzę stand-upy. Słuchaj. Nie wiem. Patrzeć jest spoko. Patrzeć mnie rozśmieszył. Ale to nie o to chodzi, wiesz, no. Ja chciałbym czasami posłuchać. No jest w trójce cały czas powtórka z rozrywki. Gdzieś tam leci koło południa. Ja słucham tych audycji. Nie wiem, no i ja wyczuwam w tych głosach zupełnie inne aspiracje, zupełnie inne zaangażowanie. Nie wiem, co ja tam wiesz, beztroskę. O, to jest beztroskę, bo teraz to, co słyszę, to, co widzę, wiesz, kabaretowego, to jest wszystko takie, żeby zdobywać, żeby gromadzić i tak dalej. A tamte rzeczy były właśnie jakieś takie beztroskie. Ja nie wiem, Krawiec, czy ty rozumiesz. Takie beztroskie, ale
1: beztroskie,
3: profesjonalne i takie zaangażowane.
1: Może z jednej strony jest w tym coś takiego, co mówisz, że jakaś taka beztroska, znaczy ciężko mi tutaj mówić o beztrosce, kiedy nagrywali taką rodzinę Poszeprzyńskich, czy Kocham Pana, Panie Sułku, ze świętej pamięci Krzysztofem Kowalewskim, to oni musieli to nagrywać często nie tyle na, jak to się mówi, one shot. Chodzi o to, że wtedy nie było montażu na komputerze. Włączali nagrywanie i nagrywali pewną partię materiału, co czasami słychać, bo gdzieś tam w tych słuchowiskach słychać czasami, że pomylą się, ale to jest bardzo rzadkie. To jest raz na kilka odcinków i taka pomyłka, że oni ciągną dalej, że znajdują w sobie siłę, żeby, wiesz, jakby ciągnąć to dalej i się tym nie przejmować, bo są zmuszeni, bo nagrali już tam większą partię, wiesz, już aktorzy się wykazali, więc ciężko robić dubla, ale oni to musieli się przygotować do tego, mieli tekst przed sobą na kartkach, starali się, odgrywali to trochę tak, jak się odgrywa rolę w teatrze, nie? To był trochę mniejszy kaliber, być może, bo, no wiesz, w teatrze to już w ogóle nie możesz sobie pozwolić na pomyłki jakieś, chociaż też były różne wtopy zabawne i w teatrach kiedyś, ale no tu się to traktowało jako coś takiego, wiesz, taką bardziej zabawę niż teatr, a mimo to tak się starali, tak byli przygotowani. Oczywiście wyłączasz nagrywanie, kiedy musisz piosenkę zaśpiewać, nagrywasz piosenkę osobno, potem to sklejasz wszystko w jedną całość, ale to nie jest tak jak łatwo jak dzisiaj, że jakiś raper ci tam z autotunem coś nagra, jakąś partię i potem to łączysz, jakoś starasz się to posklejać, żeby to się kupy trzymało, nakładasz filtry, tak, tylko wiesz, musieli się naprawdę postarać, nie? Więc szacun tutaj dla tych wszystkich autorów, którzy także, no, także pani Marta Lipińska, naprawdę wielki szacun, i Krzysztof Kowalewski, Kocham Pana, Panie Sułku. To było w ogóle dziwne słuchowisko. Wyobraź sobie, że dzisiaj ktoś robi słuchowisko o parze zakochanych, z której w tej i facet jest jakimś analfabetą, który był zamrożony i go odmrozili i on nie potrafi czytać, pisać. Wiesz, to takie dziwne, nie? Dzisiaj to bardziej, wiesz, samochód, policjant, ksiądz, przychodzę na komunię, a powiedział proszę księdza, zamiast proszę księdza, proszę pana, kurwa, pizda chuj. Wiesz, coś, inny wymiar zupełnie humoru, nie?
3: Tak. A powiedz mi, ty uważasz, że tam nic na żywo nie było grane? Żadne audycje te kabaretowe?
1: Były na żywo. Znaczy, nawet rodzinę Poszeprzyńskich czasem nagrywano na żywo, trochę tak jak, nie wiem, w Ameryce Bandich, bo Bandich na początku nagrywano na deskach takich teatrów, teatru, nie wiem jak to tam się Broadway nazywa, czy jakoś tak, że po prostu, wiesz, było to z udziałem publiczności, że śmiechy nie były dogrywane, tak jak w kiepskich, nakładane, tylko po prostu publiczność się autentycznie śmiała, ci aktorzy tam się przemieszczali po scenie, potem scena się odwracała, była chwila przerwy, szykowali nową dekorację, potem to zmieniono w telewizyjne show, gdzie już trochę się to rządziło innymi prawami. Ale i u nas też tak było w podobny sposób, że były na przykład odcinki kiepskich, które były nagrywane przy udziale publiczności i wszystko musiało być od A do Z, już nie było żadnych przerw właściwie. Kiepskich? Przepraszam, rodzinę Poszeprzyńskich, co ja gadam. Tak, że Poszeprzyńskich, że wiesz, że i Kobuszewski, i Franceski wszystko musieli od A do Z powiedzieć i nawet śpiewali, słuchaj, jeszcze nie robili przerw na piosenkę, tylko włączała się piosenka i aktor zaczynał śpiewać. To dopiero sztuka, nie? Tak od początku do końca wszystko dopieścić.
3: Jan Kobuszewski to był mistrz.
1: No.
3: On się bawił tym wszystkim. W zasadzie jeżeli tak sobie pomyślę, to był tak, Jonasz Kofta, Stefan Friedman, Jan Kobuszewski, Piotr Franceschi, kurczę, samych mężczyzn pamiętam, a te aktorki, no przecież to mnóstwo wybitnych aktorek. Nie wiem dlaczego, ale ten męski głos zawsze był taki wyraźniejszy w tych kabaretach. Pamiętasz jakieś kobiety? Takie wyraziste. Poczekaj, kto odgrywał rolę, będąc młodą lekarką? I oczywiście z tego duetu pamiętam Jana Kaczmarka.
1: Geniusz.
3: Pamiętam taki wybitny odcinek.
1: Ewa Szumańska. Ewa Szumańska to była lekarka. Ona była też w kabarecie Elita, tak?
3: Tak, ja pamiętam taki świetny odcinek, że będąc młodą lekarką, przyszedł Jan Kaczmarek i tam jej oznajmił, ona mówi do niego, bo on chciał być maklerem, nie? I on tak mówi, pani doktor, ja chciałbym być maklerem. Ona mówi do niego, wędzonym?
1: No mówi, tak, tak.
3: Giełdowym.
1: To było świetne, bo to właściwie był, to była jedna wielka szydera z takich błędów językowych, z tego jak ludzie mylą znaczenie pewnych słów. Genialne, nie? Po prostu robić kabaret dzisiaj z czegoś takiego, to ludzie

0: schorzenie, że otóż pani doktor, pewne rzeczy nie mogą mi przejść przez usta.
1: No,
0: a jakie? No na przykład potępienie stanu wojennego. Kiedy chcę powiedzieć, że stan wojenny było to... No i nie mogę, pani doktor. I ona wszystkie te dolegliwości leczyła za pomocą skalpela, mu coś tam wy...
1: Cadguta.
0: I cadgutem mu zszywała, to jest jakaś taka nić, tak, czy coś. Coś tam mu wycinała i zszywała. I on ciągle cierpiał na takie...
1: Dźwięk takich
0: flaków zaszywa. Tak, zawsze jakiś... I on tam się w ogóle dar, jak mu coś tam wyrzynała. A tak, innym razem cierpiał na...
1: Otóż młodą lekarką...
0: Przyszedł, to już sam ten wstęp był takim, wiesz,
1: no,
0: błędem.
1: Że on w ogóle że w ogóle po co on przyszedł?
0: Nie, bo to był taki błąd językowy, bo będąc młodą lekarką, przyszedł raz do mnie pacjent, no to już tu widzisz taki błąd językowy, bo no to co to, pacjent przyszedł będąc młodą lekarką? Więc to jakby zapowiadało, że właśnie to jest taka szydera z, wiesz, z pewnej niepoprawności językowej. Ale ten najzabawniejszy to był ten pacjent, który ciągle cierpiał na takie dziwne dolegliwości, na przykład na zatwardzenie poglądów. No, także. Słuchaj, tutaj Bully by się chciał z tobą skontaktować, bo gdzieś tam bratnią duszę w tobie wyczuł. Czy ja mogę mu udostępnić w razie czego twój kontakt na przykład na Skype'ie, żeby się do ciebie odezwał, czy coś?
1: No, nie widzę przeszkód.
0: To Bully, napisałeś, że masz Skype'a, to zagadaj na Skype'a mojego prywatnego albo Nocne Radio, to ja ci udostępnię wtedy kontakt do Mata i może sobie zagadacie coś do siebie, bo Bully tak już od dłuższego czasu tu chyba wyczuł, że bratnia dusza, że można z tobą o czymś fajnym pogadać, tak więc tak więc tego. No, tak więc...
1: Wiesz co, Krawiec, jeszcze chciałem tak, korzystając z okazji, ja chciałem, bo ostatnio mi opowiedziałeś właśnie, dlaczego jedna Smalenia syn popełnił samobójstwo. Jakoś nadal dla mnie ta sytuacja nie wydaje się jasna.
0: Mam przypomnieć, o co chodziło?
1: Znaczy, pamiętasz, że mi opowiedziałeś mi o tym, że powiedziałeś mi, wiesz dlaczego ten i to wszystko wyszło, ale jakby sobie nadal nie potrafię tego wyobrazić.
0: No, bo ciężko jest sobie to jakoś poukładać w głowie, taką sytuację. No to przypomnę, syn Smolenia, gdzieś tam kumple go z klasy...
1: Określasz to wszystko?
0: Nie. No wiem, że to był jakiś taki dzieciak, sądząc po reakcji też, tak sobie to wyobrażam. W klasie chciał kolegom się jakoś przypodobać i pożyczył im kasety oryginalne z kabaretu Tej, jakieś, które Smoleń traktował jako skarb, coś takiego, i ojciec go strasznie o to zrugał i w straszną histerię wpadł, że on te kasety dał, i dzieciak się tak tym przejął, że samobójstwo popełnił.
1: A wiesz, może w jakiś sposób albo coś?
0: Chyba się powiesił. Czy se żyły podciął? Nie pamiętam akurat. Coś.
1: Przestępstwo to popieprzone.
0: No taki jest świat, widzisz. Takie sytuacje sprawiają, że trochę ci się odechciewa, wiesz, wierzyć w jakieś tutaj, nie wiem, scenariusze, które pisze dla nas życie czy coś. Takie życie jest chujowe. Czasami. Jednak dużo od nas zależy, jak zareagujemy, bo ja na przykład bym tak nie zareagował. Znaczy, myślę, że potem, kiedy Smoleń sobie może zdał sprawę z tego, jak ta sprawa cała się potoczyła, to może mu się odechciało żyć, na przykład.
1: No wiesz, na pewno sobie zdał sprawę z tego, jaką moc i siłę miał jego przekaz. No i jakby to gdzieś odwróciło się i zabiło. No nie wiem.

0: jaką mieli relację tam z synem. No może wiesz. No to był człowiek estrady, no to był człowiek tej cyganerii perelowskiej. No ja podejrzewam, że w latach tam, wiesz, 89-90, to tam Smoleń miał wszystkie drzwi w Polsce otwarte.
1: Też niekoniecznie, bo to, że jesteś słynny jako kabareciarz, rozweselasz ludzi, to nie znaczy, że ktoś się do ciebie uśmiechnie. Ja akurat mam to szczęście, że mogę liczyć na przykład na ludzi, a on na przykład mógł nie mieć. I wiesz, i mogło być tak, że cała Polska go znała, ale nic z tego nie miał za bardzo i klepał biedę dalej, nie? Też mogło tak być. Laskowika na przykład
0: No właśnie, Laskowi.
1: wszyscy klepali po plecach. Chcieli się z nim napić i to go wpędziło w alkoholizm, że wszyscy wiesz, o, to pan kabareciarz, Laskowik zajebisty, dawaj się napij z
0: No
1: nami.
0: ale
1: No.
0: ja się prawie z tobą nie zgodzę, że to było właśnie w takim kontekście, że z Laskowikiem to wiesz, to on tam chodził, wiesz, gdzieś nie wiadomo gdzie, tylko moim zdaniem mnóstwo elit czy kogokolwiek to chciało się z tym Laskowikiem właśnie napić i on tylko sobie dobierał ludzi do picia.
1: No, pewnie
0: No bo to
1: tak.
0: jest, no bo to był człowiek, no Laskowik, no słuchaj, to był człowiek właśnie, o czym wspominam, że miał w Polsce, no wszystkie drzwi i okna otwarte, wiesz, do tego, żeby. No co, no, komu jak komu Laskowikowi byś nie zaufał? No chłopie, to jest człowiek, który ze społeczeństwem zdobył taką relację, która była na tyle bezgraniczna, że ja mu się nie dziwię, że on, wiesz, po prostu wycofał się. No.
1: W tym duecie Laskowik-Smoleń to Laskowik był tym, który bardziej spijał śmietankę, którego ludzie lubili, zapraszali, każdy się chciał z nim napić. Chociażby dlatego, że on potrafił się odnaleźć w każdym towarzystwie. On był, wiesz, jak się słucha jego dawnych jakichś skeczy, dialogów, to czuć, że to jest człowiek cwany, nie?
0: Tak,
1: A Smoleń to taki trochę
0: złotousty.
1: tak, taki wiesz, cwany, złotousty, który potrafi brylować w towarzystwie, gdzieś tam się odnaleźć, i to dodatkowo jeszcze on jakby układał często teksty dla Smolenia, czyli on był tym, który prowadził ten duet. Wiesz, że Smoleń czuł, że Laskowik jest tym, który gra pierwsze skrzypce, że od niego to zależy więcej. On był po prostu bardziej taki, wiesz, bystry, skumany z różnymi ludźmi. Smoleń był trochę taki na doczepkę.
0: Zenon Laskowik, no to była jednak wodząca postać. I nawet ja właśnie. No, słuchaj, nie ma źródeł, ale na przykład jest kanał Cezarego Pazury, który opowiada, że tam gdzieś właśnie na tym przełomie lat 90., 80., on pracował nie w cyrku, tylko to w tej obwoźnej grupie Laskowika. No i on niesamowite jakieś tam od niego nauki dostał, jeżeli chodzi o występy sceniczne. I ja właśnie no nie wiem, czy mu wierzyć, czy nie wierzyć. No. On często Cezary Pazura właśnie powołuje się na Zenona Laskowika jako swojego mentora, właśnie jeżeli chodzi o występy kabaretowe i tak dalej, i że oni właśnie w latach 90. gdzieś tam współpracowali, występowali w jakiejś wspólnej, wiesz, nie że razem, tylko jako taka grupa obwoźna. Także ja też, to jest bardzo interesujące, kiedy właśnie Laskowik jakby już tak naprawdę się oderwał i został tym listonoszem. A pamiętam jeszcze nawet, przecież on wrócił do estrady On wrócił do estrady z tym. Przecież występował w takiej, jakimś takim kabarecie z jakieś takie były występy filharmonii czy coś, no coś tam było.
1: Co ty mówisz, Maciej? Ja z Laskownikiem startowałem. Ja wcale garków nie sprzedawałem. Ja to myśmy, ja go wszystkiego nauczyłem przecież. Stary,
0: Dobra,
1: kurwa, ja go
0: dobra.
1: wszystkiego nauczyłem. Tak, no, tak coś pazurze nie ufam. Gościowi, który gdzieś tam zawsze się doczepiał do kogo tylko można było, w sumie. Wiesz, i garki reklamował jakieś i starym osobom
0: Ale nawet
1: sprzedawał.
0: zobacz,
1: Laskowik trochę
0: kanał
1: inna liga,
0: Pazury,
1: ale
0: on się
1: też
0: odwołuje cały
1: nie
0: czas, on nazywa
1: słyszałem.
0: go swoim mistrzem.
1: No
0: On
1: może
0: Pazurę
1: mistrzem, no to
0: nazywa
1: dobrze, no
0: mistrzem Laskowika.
1: dobrze, a moim mistrzem i mentorem jest Jim Carrey, no i czy to coś tutaj zmienia, że ja to powiem? No, niekoniecznie. To tak samo może każdy powiedzieć. No, wiesz, Janko muzykant tu nie pije do słuchacza, tylko do postaci literackiej może powiedzieć, że jego mentorem był Mozart, nie? Na przykład. I to tak
0: No.
1: sobie wygodnie powiedzieć, że moim mentorem był i tutaj no, wymienić kogoś znanego. Czy ja wiem, nigdy nie słyszałem, żeby w ogóle Pazura gdzieś z Laskowikiem
0: No właśnie,
1: startował.
0: słuchaj, bo to był właśnie początek lat 90. I ten Pazura w tych psach, i tam już to wie, to czy nie, jeszcze w tym Krolu, wiesz, tam te odpierdolił swoje, ale. Właśnie on podkreśla to, że on z Laskowikiem, wiesz, wiesz, dostał, tyle od niego się nauczył, że gdzieś występowali w jakichś wspólnych występach. Ja chłopie, ja tego nie mogę w internecie znaleźć nigdzie, wiesz, a.
1: Nie ma nic, no, bo tego nie było prawdopodobnie, no. Trochę na zasadzie przylepiło się gówno do statku i krzyczy płyniemy, no. Nie sądzę,
0: Nie.
1: żeby coś było tutaj. Pazura jest bardzo konjunkturalny i szczepionki zareklamuje, i garki
0: Garki też,
1: zareklamuje,
0: no to co?
1: i wszystko, i co mu tam zapłacą. To, że się podpina pod Laskowika, to myślę, że chce się trochę ogrzać w blasku legendy
0: Wiesz,
1: człowieka,
0: no on
1: który
0: mówi
1: się nie
0: wprost.
1: sprzedał,
0: On mówi
1: który się nie
0: wprost, że
1: sprzedał.
0: kabaretu nauczył go mistrz Laskowik.
1: Ale gdzie go
0: On mówi
1: nauczył?
0: to
1: No
0: na
1: to
0: swoim
1: nic go nie
0: kanale.
1: nauczył. To nic go nie nauczył, bo inna trochę szkoła, inny level. No, Pazura bardziej zapatrzony w jakieś stand-upy amerykańskie i
0: Tak, jasne.
1: stara się naśladować to, co zauważył gdzieś tam w stand-upie amerykańskim, to co on. Laskowik to jednak bardziej. To był niby stand-up, ale tak się może tylko wydawać,
0: Nie.
1: ponieważ to było. Tam były przygotowane skecze, bo one były powtarzane kilka razy. Ten sam numer, to był przygotowany sketch, a nie żadna improwizacja. Nie, że wychodzę sobie i przy mikrofonie gadam, co mi ślina na język przyniesie, improwizuję. Tylko to było przygotowane. Bardziej klasyczny polski kabaret wywodzi się z teatru, a nie jest inną szkołą zupełnie, nie? Niż stand-up. Stand-up, ja bardzo lubię stand-up, ale amerykański stand-up ludziom się też wydaje, że to jest improwizacja, bo wynieśli takie mylne wrażenie. Ci artyści też często mają przygotowane te numery, i to jest na przykład łączenie improwizacji z przygotowaniem, czyli masz coś przygotowanego, ale zmieniasz te numery bardzo mocno za każdym występem. A u nas się ludziom się nagle wydało, ulegli ci artyści nasi takiemu przekonaniu, że to jest pełna improwizacja. A tak naprawdę trzeba być geniuszem, żeby improwizować za każdym razem i coś fajnego ludziom zaprezentować. Więc no po prostu dali się wpuścić w maliny i wydawało się nagle ludziom, że wyjdą. No i potem się kończy takie: kupiłem sobie poloneza, kurwa, I chuj, patrzę, a tam kurwa Niemiec płakał jak sprzedawał, kurwa. I powtarzają takie, wiesz, teksty zasłyszane, co wszyscy je znamy, nie? Takie, a ludzie rechoczą i się śmieją, bo to jest dla plepsu trochę, dla prymitywów robione, więc się śmieją, no, i rechoczą. No. No dobra, no spoko. Każdemu jego porno, czemu nie?

0: Okej, okay, dobra, tutaj spróbuję udostępnić. Dobra. Macie, czy nie obraziłbyś się, gdybym cię zostawił dosłownie na 2 minutki, bo znowu natura wzywa.
1: Okej, spoko.
0: To weź jakiś tutaj stand-up, jakiś numer zajebisty. Słuchajcie, zostawiam was z jedynym niepowtarzalnym matem, który właśnie zaprezentuje wam wyjątkowy numer. Brawo, brawo, nieszczęście, braw. A ja zaraz do was wracam.

0: No i specjalnie nie poszedłem, żeby posłuchać, czy coś będziesz gadał i siedzieć cicho jak trusie.
1: Jestem właśnie zająłeś mnie w momencie, w którym ty chcesz być zajęty.
0: A dobra,
1: ale niech zaraz się... będę odjęty.
0: To niech się dzieje, co chce, ja zaraz wracam.

No tak, drodzy nocnicy? Nieważne. W każdym razie jest godzina 5:52. 53.

W zasadzie nie wiem, co mam robić, co mam mówić. Nie nadaje się chyba do opiekowania się anteną. Ogólnie mam kiepski nastrój. Jakoś mi niewygodnie w tym naszym świecie. Nie jestem optymistycznym nadającym.

0: A, dobra, dobra, dobra. Ogólnie teraz przebywam w swoim rodzinnym domu, w którym mieszka moja mama, czyli wdowa, moja siostra Monika starsza i moja bardziej starsza siostra Kasia z mężem Rafałem i z córką Alicją. Znaczy, tak wiesz, nie siedzimy sobie na kupie. Mam, bo to jest duży dom, każdy ma swoje piętro. I dzisiaj straszny śnieg tu spadł w ogóle. Ogólnie to był straszny. Straszny atak zimy. A że była prima aprilis, to o godzinie 7 rano obudziła mnie moja siostrzenica Ala, która oczywiście z hukiem otworzyła drzwi mojego pokoju w naszym domu i oznajmiła mi, że Mati, babci się auto zepsuło, musisz jechać i naprawić. Znaczy, po takiej informacji ogólnie spadł mi level optymizmu do zera. Co? Kiedy siedziałem na kiblu, moja siostrzenica przez drzwi, waląc w nie, oznajmiła, że prima aprilis, wujku. No i mogłem się spokojnie wypróżnić.
1: Prima aprilis, tak Smoleń też krzyczał właśnie Prima aprilis. To było chyba w tym najgenialniejszym słuchowisku Bogdan Smoleń na koloniach, które kiedyś puszczałem nawet w nocnym radio. Moim zdaniem najlepszy jego występ to było bardzo długie słuchowisko, które się składało z różnych części. Tam były też piosenki. I to fajnie pokazuje, że czasami to, co nas ogranicza, jakieś zakazy, mogą sprawić, że nagle wzniesiemy się na wyżyny swojego aktorstwa, sztuki, kabaretu. No bo to było, oni to zrobili po tym, jak Bogdan Smoleń dostał zakaz występowania dla dorosłych słuchaczy i dostał, władza go chciała ośmieszyć i dała mu taki prikaz, że może tylko dla dzieci nagrywać. I to właśnie było takie słuchowisko ni to dla dzieci, ni to dla dorosłych, że śmiały się do rozpuku i dzieciaki, i dorośli, bo tam było dużo podtekstów, dużo aluzji do systemu, do rzeczywistości. Na przykład mieli gotować kurę i książka kucharska, śpiewali coś tam o książce kucharskiej i było, ale skąd to wszystko wziąć? To te składniki, nie? Skąd to wszystko wziąć? Bo nic nie ma w sklepach, nie?
0: Tak, to musiało być dobre. Gotujemy kurczaka, ale go nie mamy i w ogóle partyzantka.
1: No.
0: Czyli nie wiem, są kolonie, nie mamy co jeść. Bogdan Smoleń wszystko to ubiera w żart, a tak naprawdę dzieci są głodne.
1: No, to było coś w tym stylu właśnie, że no, że dosłownie takie aluzje i przemycone różne teksty to były tam co 5 sekund, więc tego się świetnie słuchało. Sprawdźcie sobie Bogdan Smolej na wakacjach. Może nie każdy wychwyci, bo nie każdy wychwyci te smaczki czy jakieś tam aluzje, ale to było przepełnione tym po prostu. Nie wiem, czy nawet, czy jak się na końcu nie przebierali za, bo była Zielona Noc, czyli taki czas na koloniach, gdzie smarujemy się pastą do zębów, gdzieś tam po kryjomu, napadamy na siebie, taki wiecie, ostatni dzień na koloniach i oni się za Indian przebrali, czyli za czerwonych. Czyli za czerwonoskórych, czerwonych, czy to też nie była szydera właśnie z czerwonych. No w ogóle tam wszystko było takie i no to był hit, to był hit. Gdzieś to nawet miałem na kasecie i pamiętam, że śmiałem się z tego i jako dzieciak, i jako dorosły.
0: No wiesz, no to było nieprzeciętne, bo gdyby, wiesz, twój wujek czy ktoś tam sobie porobił jaja, no to w ogóle, wiesz, to działalność tych ludzi była jednak bardzo, bardzo wyraźna i taka, wiesz, że odbierali szerokie jakiś tam poziom społeczeństwa to odbierał, no.
1: Jam
0: Ja
1: ci to,
0: pamiętam na przykład Bogumił
1: no.
0: Kobiela, jak wiesz, na nartach tam gdzieś nad Bałtykiem po plaży, wiesz, sunął.
1: No. Jam ci to pisze, że był na żywo na tym, na live'ie. No, to zazdroszczę, zazdroszczę. No. Tam było, że Bogdan Smoleń przyłapany go na paleniu papierosów, no wiesz, dzieciakowi nie wolno, nie? Mu tam zarekwirował ten skierownik cały kolonii, te papierosy, a on i tak mamy całą paczkę Malborasów. No to też, wiesz, Malborasy w tamtych czasach, no to takie było wszystko
0: Ale o czym ty
1: właśnie.
0: opowiadasz? Ja tego w ogóle
1: Bogdan
0: nie ten
1: Smoleń
0: nie.
1: na koloniach, no musisz
0: Jakie
1: koniecznie
0: to były
1: posłuchać.
0: lata?
1: Oj, nie wiem, które to lata, ale no też komuna, nie? Skoro miał zakaz występowania dla dorosłych. Sprawdzę, czy to jest na YouTubie. 6 dni z życia kolonisty. Jest. Już ci tu wklejam. Już ci tu wklejam. Odsłuchaj sobie w wolnej chwili. Na pewno ci się spodoba. I wam też na czacie też wkleję. Oj, nie, sorry, to wkleiłem. Coś złego wkleiłem. Tutaj chyba wkleiłem samą nazwę. Okej, dobra, tu jest link. I tu jest link. Dobra, no, so, posłuchajcie, bo to jest fajne, wesołe. Znaczy, czasami to może się wydać infantylne i takie, no, dziecinne, bo to było robione niby dla dzieci. No więc to musiało trochę takie być. Ale z drugiej strony trzyma poziom, nawet jeśli chodzi, tak, 6 dni z życia kolonisty, dokładnie, a nie Bogdan Smoleń na koloniach. Ja tak wyszukiwałem tu na YouTubie pod tą frazą akurat.
0: Krawiec, ja chciałbym poruszyć bardzo kontrowersyjny temat,
1: O.
0: że jeżeli chodzi o to, kogo bawił ZCD. Czekaj, jak to było? Mani Materna.
1: O tym lekarzu, doktor Wycio,
0: Nie,
1: tak?
0: nie, nie. Przecież był
1: Aha, za chwilę dalszy ciąg programu.
0: za chwilę dalszy ciąg programu. ZDCT, coś tam, nie? I na przykład tam był taki motyw no, z tym Manem Materną, jak dopuszczali auto do ruchu, nie? Że tam. A tam jeszcze był Wąsowski.
1: Wasowski chyba, nie?
0: Wasowski, tak.
1: No,
0: Jerzy Wasowski.
1: z wąsem.
0: Tak. I jeszcze ten taki śmieszny, taki też. Nie wiem, jak ty się tam stosunkujesz do tych ludzi, bo mnie to śmieszy strasznie. Szczególnie kiedy widzę tam, wiesz, tam taką bleszoną Warszawę. Znaczy, oni, no nie wiem, no, oddawają. Jakby dowód swojej czasom, nie? Oni tam chcieli trochę tak nawiązać do Monty Pythona, wiesz, no, takie polskie.
1: Grzegorz Wasowski i Sławomir Szcześniak, to są chyba ci główni, nie? Którzy, oni się potem odłączyli, jakby stworzyli coś na własną rękę i stworzyli tych traperów z nad Wisły i Koc. I komiczny odcinek cykliczny. I to jest kolejny przykład na to, że... Znaczy, oni jakoś dali radę jeszcze, ale już czuło się, że to jest takie, że to odłączenie się to jednak skutkuje pogorszeniem jakości, że już nie tworzysz w takim, wiesz, naprawdę zajebistym teamie, tylko coś robisz na własną rękę i gdzieś tam można to uznać za popłuczyny takie, nie? Trochę, no...
0: Posłuchaj, kim był, wiesz, Wojciech Mann, czy ten Materna, nie? To byli jacyś, wiesz, w latach, na początku lat 90. to byli bosowie, wiesz, bosowie świata show biznesu. No i sobie tam pozwalali na dużo, nie? No bo nie wiem, no takich widzę jako ludzi, którzy gdzieś tam pozwalali sobie na wiele, ale tak naprawdę, no w jakiś dziwny sposób mogli sobie to pozwolić i mieli na to środki, nie?
1: No tak, tylko takie pozwalanie sobie na więcej za PRL-u to nadal oznaczało mieszkanie w bloku.
0: Ale to już nie był PRL, ja mówię właśnie o tym...
1: Aha, no ale to nawet po przemianach ustrojowych to nadal mieszkasz w bloku czasem i wiesz, tak sobie pozwalasz na więcej, nie wiem, że masz...
0: Przemiany ustrojowe.
1: Że jeździsz tam ścierką, nie? A nie maluchem, no to takie se pozwalanie może.
0: Nic dla mnie nie brzmi tak przerażająco jak przemiany ustrojowe.
1: No też za PRL-u komiksiarze mieli rekordowe nakłady, w ogóle kosmiczne nakłady, ale to nie oznaczało dla nich absolutnie żadnego zysku większego, bo po prostu zysk nie wędrował do autorów, tylko do państwa, do wydawnictwa państwowego, więc różnie to bywało. Ale...
0: Chciałbym cię, Krawiec, zapytać, na czym polega fenomen detektywa?
1: No, chyba pierwszy taki magazyn, nie wiem, czy to był tygodnik chyba, tak?
0: Detektyw. Ja nie wiem w ogóle, co to jest, ale wiesz, to dosyć makabryczne.
1: To było takie pisemko, w którym były różne detektywistyczne, kryminalne historie, że tam zabili go i uciekł, wiesz, wampir z Bytowa.
0: W Zwardoniu, w kiosku, który już w ogóle nie jest czynny, dostaniesz najnowszy magazyn detektywa. Jak to jest możliwe?
1: Ale co ty mówisz teraz, że jakiś kiosk? Co?
0: No mówię ci, że to pismo było tak wiesz, było tak popularne i rozpropagowane, wiesz, na wszystkie końce Polski, no wiesz, że tego detektywa to mogłeś kupić naprawdę gdzieś tam w Zwardoniu, w kiosku, czy gdzieś.
1: A, no, tak. No, że było bardzo popularne.
0: Duży nakład, no.
1: Tak, duży nakład, bardzo popularne. Wszyscy ludzie to kupowali, bo to były trochę takie czasy, że ludzie kupowali wszystko, co tam się nowego ukazywało, co było. No. W tym czasie się też wzbogacił Urban na swoim Nie, bo też wielu ludzi to kupowało, to było znane. To były w ogóle lata 90. to był taki okres, że mogliście robić cokolwiek i wam wyszło, bo nie było za dużo konkurencji. Ludzie kupowali po prostu to, co było ciekawego i tyle. I można było się wzbogacić na wszystkim, nie? Nie wiem, jeden sobie jeździł gdzieś tam na wschód, czymś handlował, drugi jakąś gazetę wydał, trzeci książkę napisał i właściwie na wszystkim można było zarobić. No, taki czas.
0: No, bardziej mi chodzi o to, że ten biały detektyw to nie wiem, no to do dzisiaj gdzieś tam panuje.
1: No takie kultowe pisemko. No bo bo dawne, dawne czasy ludzie pamiętają, no. Faktycznie takie czerwono-czarno-białe, ponieważ oszczędzano na farbie i tańszy był druk. Po prostu można było sporo zaoszczędzić, drukując tylko dwoma rodzajami farby, a nie czterema.
0: A ty krawiec kupowałeś czasopisma?
1: Ale jakie?
0: No powiedzmy erotyczne.
1: Jako dzieciak to gdzieś tam zawsze próbowaliśmy coś kupić. No. I pod co, co, coś tam się miało. No. Jakieś kecy.
0: Czy coś ci mówi czasopismo o Twój Weekend?
1: Oczywiście, że tak. No. No tak, no to za młodych lat to się polowało na takie rzeczy, pamiętam, ale to były jeszcze takie czasy, gdzie kioskarz potrafił
0: tak,
1: was...
0: Nie było internetu.
1: Tak, nie było internetu i gdzieś tam staraliśmy się to kupić, przychodziło się tam do kiosku i dzień dobry, poproszę twój tak. Weekend. Oż ty, cholero jedna, wypierdalaś mnie stąd i gonił cię kioskarz gdzieś tam z kijem. No to były takie czasy trochę i inne, nie? Dzisiaj to by go oskarżyli o napaść na dziecko i pedofila z niego zrobili, bo chciał dziecko zbić.
0: Ja mam taką historię z tym związaną, że chyba ją powiem.
1: Dawaj.
0: Bo wiesz, ja tutaj pochodzę, wiesz, to taka miejscowość nieduża, ale z rynkiem, wiesz. Jest rynek taki, że tam te konie z tymi wozami zakręcały. No i był ten kiosk. No ale to, no to już były no jakie lata, no kurde no to. Panie Fertku.
1: To były takie lata, panie Fertku, że ja żem saturatora miał i żem tak. Sprzedawał sok z saturatora, panie.
0: No nie, no to już było, nie wiem, 2004 czy coś. No i fajna tam dziewczyna sprzedała w tym kiosku i tam miałem względy. No i wie pan, no i ona w końcu jak jej tam kupowałem dla całej klasy te rzeczy, to w końcu powiedziała, że no, fajne były czasy.
1: Jak Adidasy. Prawie. Albo jak w czasy w Bułgarii. A bardzo miło wspominam no. Czasy w Bułgarii.
0: Słuchaj, no i teraz to byłaby jakaś afera, no bo starsza kobieta gdzieś tam nie, jakaś pedofilka czy coś. A słuchaj, no to była cudowna rzecz.
1: Tutaj mam połączenie, ale nie mogłem za bardzo dołączyć. Spróbuję ręcznie.
0: Czekajcie ręcznie?
1: Chwilę. No. Tak a propos właśnie tych magazynów.
0: Jest 6:12. Ja pierdolę.
1: No właśnie, kurde. Spróbujemy się połączyć. O, tu się tworzy, widzę, że jak są problemy z połączeniem, to się tworzy druga konferencja. Tak to Skype rozwiązuje. Okej. Halo, halo? Tomku? Macie, spróbuję cię rozłączyć na chwilkę w celu tutaj dołączenia drugiego słuchacza. Właśnie Bully się próbował dodzwonić, wiesz? I tylko nie mogę go dołączyć. Nie wiem, może ma jakąś starą wersję Skype'a czy coś. Halo, słyszymy się? No, wszystkich wywaliło w ogóle. Ach, jednak Discord lepszy, Discord lepszy. No, w ogóle się zepsuło wszystko. Nic już nie mogę zrobić w ogóle. Tragedia. Tragedia, ludzie. Masakra, w ogóle. Kurwa, co tu się dzieje? Dobra, próbujmy dalej. Już mam tu w miarę obcykane. Wiem, jakich trików używać. O, Skype się łączy. Łączy. Łączy. O, tu się inny się program zawiesił, że w międzyczasie stwierdził, że nie ma co ze Skype'em. Dramat ten software. Dobra, próbuję się połączyć. To jest dramat, kurwa. To jest dramat, kurwa. Wy. No, coś się nie mogę z bulim połączyć.

0: Momencik, momencik. Próbujemy okiełznać Skype'a. Zobaczymy, co to będzie. Poczekaj chwilę, Macie. Bo nie mogę ciebie jakby odebrać, bo pierw muszę się z Bulim połączyć i potem ciebie dołączyć. Wiesz, o co chodzi, nie? Że ważna jest kolejność. Ale Buli coś chyba zamilkł w międzyczasie. No, co to się stało się? I tu nie odpowiada. Może w międzyczasie umarł na zawał serca albo na udar, udaru dostał czy coś. Nie wiem, też jest to niewykluczone w sumie. W nocnym radio wszystko się może zdarzyć, kochani. Discord to zło. No właśnie, no nie takie zło, bo tu lepiej jednak działa to wszystko. No dobra, to chyba nic tutaj z Bulim nie będzie. To dzwonię do Mata w takim razie. No cześć, Mat. Niechcący cię rozłączyłem. Próbowałem się w międzyczasie połączyć z Bulim, ale gdzieś zamilkł, zaginiony w akcji, bo musiałem jakby z nim się wcześniej połączyć i ciebie dołączyć. W drugą stronę to nie działa, wiesz? Nie mogę na przykład Bulego dołączyć teraz. Tak, no, super Skype, super, super program, kurwa. Halo? Słyszymy się? Macie? O. O, a tym razem chyba Buli w końcu odebrał. Halo, halo? Sorry, to teraz ja mam tu chyba wyciszone, bo dzwonek. Okej, okay, teraz chyba się słyszymy. Halo, halo? Okej. Okay, słychać Mata.
1: Halo.
0: Słychać Mata, a Buli jest z nami?
2: Chyba tak.
0: O, no to dobra, w końcu się udało. Jezu, cześć, jakie bo. Boje.
2: Cześć, bo.
0: Cześć, cześć.
2: Coś ten Skype jest, kurde, do dupy jest, naprawdę.
0: No strasznie. Trzeba kombinować jak koń pod górę i różnych trików używać.
2: Chyba tak.
1: Cześć, Buli.
2: Cześć, Mat. No w końcu żeśmy już się na live'ie spiknęli. No jak tam?
1: U ciebie jest świt?
2: Czekaj, spojrzę za okno. Nie, jeszcze nie. Jest, czekaj. Jest godzina jakaś 5:18.
0: Piąta? To gdzie ty mieszkasz, że u ciebie jest 5?
2: No? Mówiłem wam już chyba, że...
1: Krasostan.
2: Nie, UK. UK. Mieszkam w UK.
0: O, to u ciebie jeszcze ciemno, a u nas już jasno.
1: Ja myślałem, że to jest Krasostan, bo jak na przykład krawiec nadaje tak o świtowych porach, to to jemu się wydaje, że świat się kręci wokół niego.
0: Nie, niekoniecznie.
1: A, dobra.
0: Czyli chyba mamy, nie, mamy Bulego z UK i Mata z Polszczy.
1: A skąd wiesz, że z Polszczy?
0: No bo u ciebie świt.
2: Ostatnio Mat mówił, że...
1: A to Galicja.
2: Ale nie, gdzieś tam wywędrowałeś na jakieś wakacje gdzieś daleko od Polszy, więc... Gdzie byłeś? Pochwal się.
1: No tam... pomiędzy Marokiem a Gibraltarem tam wędrowałem, ale teraz jestem
0: w Białymstoku,
1: na ojczyźnie.
2: A jak? Ile byłeś? Mogę się zapytać?
1: Nie wiem, nie pamiętam.
2: Nie pamiętam. Dobra, a jak wrażenia? Chyba fajne, nie?
1: Średnie.
2: średnio. No dobra. Tajemniczy gość. Tajemniczy gość.
1: Nie byłem, wiesz, w takich turystycznych względach raczej. A nieważne.
2: Spoko.
1: Jestem na Ojcowiźnie. Gadam z Krawcem. Cieszę się, że cię słyszę.
2: Cieszę się również, że ciebie słyszę.
0: Jak se z dzióbków spijają. Jak se z dzióbków spijają, patrzcie. Miziają się pytkami po szyjce. O, cieszę się, że cię widzę. Nie, to ja się bardziej cieszę.
2: Zazdrościsz, tak?
0: No, trochę.
2: Fajnie was, panowie, usłyszeć razem.
0: No.
1: Miło, sympatycznie.
0: No. A to rzuć jakiś temat, Bully. Jak tu wejszłeś, to
2: weszłem, jak weszłem.
0: To nie jakiś temacik rzuć, ciekawy.
2: Kurde. Temacik. O podróży już było. Matt nie chce za bardzo mówić o podróżach. To nie wiem. Ty jesteś gospodarzem tego programu, więc...
0: No na przykład wpływ ilości mlecznych krów w województwie dolnośląskim na ilość trzęsień ziemi w Bangladeszu. Taki temat.
2: To bym prosił bardzo o pierwsze zdanie do Mata w tej kwestii.
1: Tak, słucham.
0: No, krowy pierdzą i to powoduje właśnie efekt motyla, że te piardy się kumulują i sprawiają, że płyty tektoniczne się lekko przesuwają u nas, co powoduje, że w krajach, w których brakuje ropy naftowej, te płyty bardziej trą o siebie i tam to się przenosi ten rezonans cały i właśnie są trzęsienia ziemi. Nie wiem, czy to jest mądre, co ja mówię, ale taką mam teorię. W rosyjskim internecie przeczytałem. Moim zdaniem to się trzyma kupy.
2: Matt, masz jakieś zdanie na ten temat?
1: No, moje zdanie...
2: Klika.
0: Szuka tam na Google, tak, czy coś jest na
2: ten temat. Szuka, czy to, co powiedziałeś, to jest prawdą.
1: Szukam odpowiedzi.
2: Nie szukaj, po prostu odpowiedz to, co to ci siedzi w sercu, sorry. To, co teraz krawiec napomniał.
1: Napomniał.
0: Co to, jak coś po rusku tutaj gawarii do nas napomniał? Czy co ty napomniał?
2: Co ty gawarisz to mi?
0: To ty napomniał. O tej porze to ciężko na jakieś ciekawe rozmowy w sumie, w pół do siódmej, żeś tak rychło w czas zadzwonił Bully, tak w samą porę właśnie, tak wstrzeliłeś się znakomicie właśnie w pół do siódmej. Ja już jestem 9,5 godziny na antenie, to tak w sam raz, żeby sobie pogawędzić.
2: Włączyłem mój telekomputer, kurde, i patrzę, jest. No to dzwonię.
1: Trzeba dzwonić, jak jest, to trzeba dzwonić.
2: No sam wiesz, jak jest, nie?
0: Coś nam się nie klei rozmowa, słuchajcie. Nosek przynajmniej wydmucham. Coś mam z tym, z tą przegrodą nosową, że jak dmucham w chusteczkę, to jak klaun, tak.
2: To może ktoś się przestawił niechętnie.
0: To muszę Janko muzykanta muszę poprosić tutaj o przysługę.
2: Jako muzykant bardzo bym chciał tą przegrodę poprawić. Chyba tak mi się wydaje po takich audycjach, co? Ja ostatnio mieliście tak już sztabę chyba.
0: Tak.
2: Słyszałem.
0: Jakoś tam się dogadaliśmy tego i
2: no dobrze, no i dobrze. Spoko. No, spoko, spoko. Janko muzykant, spoko gość jest.
0: Ja uważam, że Janko muzykant to jest w... To jest w fajny gość i tak dalej, no, także nie będę używał słowa na F, obiecuję, no.
2: Nie, użyłem właśnie, że fajny, no to na F to też jest, nie?
0: No, w sumie tak. Nie, często też oceniamy ludzi po pozorach, bo jak się z nim trochę pogadałem na priwa, to się dowiedziałem trochę o człowieku i stwierdzam, że jednak to Matt, jest ciekawa złotych. Postać.
3: Dziewczyny, które mam na myśli.
0: O, proszę bardzo, już. Cicho, donejcik.
3: Jedynie my recydywiści trzymamy wciąż samotny kurs.
0: Proszę, Matt się tutaj siedzi cicho, ale donejty wysyła. To ciekawe.
2: Klepał w klawiaturę, dlatego tak cicho.
1: Tak.
0: Dziewczyny, które mam na myśli. Jak to szło? Jaka to melodia była? Powychodziły
1: no,
0: za mąż prawie, już.
1: Proszę cię.
0: Jedynie my, recydywiści.
1: Dziewczyny, które mam na myśli. Coś tam,
2: nie,
1: coś tam.
2: Nie
1: mam, tylko my, recydywiści. Obraliśmy samotny kurs.
0: Matt, a to ty, ja myślałem, że ty teraz biedny się zrobiłeś, a ty chyba nadal jesteś przy pieniądzu tutaj.
1: Chłopie, inflacja rośnie, a cwaniaki takie jak ja zarabiają. No co ty?
0: Jesteś odporny, znaczy się.
2: To jest ten cwaniak, który piątowa płaci.
0: Właśnie trochę więcej niż piątaka. Ach, dla klap, cwaniaka.
1: Dzielę się z tobą tym, co ma najlepsze.
0: Ja myślę, i że masz...
1: Tobie bólemu życzę wszystkiego najlepszego.
0: No tutaj na czacie się taki głos pojawił, że dwóch diamentowych sponsorów się spotkało na antenie.
1: No, i tak. Nie mają nic do powiedzenia.
2: No to blask oślepia cały czat chyba teraz, tak? Jeżeli dwóch diamentów się spotkało na czacie. Na.
1: Krawiec, powinniśmy zrobić, wiesz. Ja, Bully, ty, jacuzzi i.
2: Hola.
1: Jak w killerze.
2: Hola.
1: Jak w killerze, wiesz. Ty, wiesz, Serafin.
0: Matt, Bully, jak wy mnie zaimponowaliście w tym momencie.
1: Tak jest.
0: A to jest moja żona Lafirinda. To jest moja żona Lafirinda. A to są moi najlepsi przyjaciele, Bully i Matt. No, usmażyć wam jajka?
2: Usmaż, kurwa, Lafirinda.
0: O kurde, to się dzieje. Będą chyba mnie ludzie znienawidzą.
1: Przepraszam, panie
2: Bully. Nie mów tam mnie, panie Bully. Bully, po prostu.
1: Zaryzykowałem, a właśnie miałem takie przeczucie. Pan to nie jest z pierwszej łapanki, co?
2: Of course not.
1: No i gitara.
2: Gra. No, pytaj.
1: No właśnie to było pytanie, czy pan jest z pierwszej czy jesteś z pierwszej łapanki?
2: Podnoszę lewą rękę do góry. Nie jestem.
0: To jest.
2: A drugie pytanie?
0: Cwaniak, to jest cwaniak, nie jakiś frajer, tylko cwaniak. No. Tu same cwaniaki na antenie, same cwaniaki.
1: Znaczy ja chciałem się tylko tak zapytać. Nie mam drugiego pytania, ale... pozdrawiam serdecznie. No.
2: Również serdecznie pana Mata pozdrawiam. i chylę
1: ja
2: czoło.
1: Też nie jestem panem. Gdzie tam, co?
0: Tu ostatnio psycho zaproponował, że nie przejdzie z kimś tam na ty, tylko żeby do niego mówić pan. No to, to... Z kim on to rozmawiał wtedy?
2: Z Furiatem?
0: No, nie, chyba nie z Furiatem.
2: A w której audycji to było? Chyba?
0: Z Ewą Lipką? Jak, nie wiem, z kim on tam rozmawiał, ale, ale tak właśnie też było. Pan, to może przejdźmy na ty, a psycho zaproponował, że nie, na ty to nie, ale żeby to może zamiast tego do niego
1: do
0: mówić...
1: Do Ani.
0: Do Ani, tak, faktycznie, no. Że
2: do on... Ani, a...
0: Tak. No, żeby to może Ania do niego mówiła pan psycho, skoro on mówi do niej pani Aniu, to ale tak głupio jej przejść na ty, to może niech ona mówi do niego pan psycho, no to ciekawe.
1: Ale psycho już śpi, bo to jest w pół do siódmej rano, no panowie.
2: Panie psycho, jak pan nie śpi jeszcze, to pan się ogarni, pan, pani psycho, kurde. Co pan? Dodamy na ty?
0: No właśnie nie miał śmiałości przejść na ty z panią
2: Anią. A nie miał śmiałości, ale chciał, tak?
0: Nie, właśnie nie chciał i zaproponował, że może oboje niech do siebie mówią per pan i pani, że pan psycho, pani Aniu, bo on nie chciał przejść na ty. No. Psycho próbował się dzisiaj dodzwonić, ale Discord niestety, on mówił totalnie posłuszeństwa, próbowałem na różne sposoby, tak więc nie jest ten Discord też taki doskonały.
1: Krawiec, wiesz co, bo chciałem tak nadmienić, że no my się tak łączymy, ale prawdopodobnie nie wiemy, z kim tańczymy, jeżeli chodzi o pana Bully.
0: Bully to jest...
1: Takie, no, mam takie zastanowienie, czy taki poważny głos. Ja nie, bo ja to czuję, taki wpływowy, wiesz, taki poważny, wpływowy głos Bulego. Ja nie wiem, Krawiec, czy my wiemy, z kim tańczymy.
0: Ja wiem, już ci mówię, Bully to jest bałwan.
2: Dokładnie.
1: Aha, no okej.
0: Bałwan.
2: Tak jak Krawiec mówi, tak.
0: No to przepraszam, nie, przepraszam, że tak, po, przepraszam,
2: nie,
0: że tak powiedziałem,
2: nie
0: bo...
2: Cisza teraz zapadła.
0: Przepraszam, że tak powiedziałem, ale Bully to jest bałwan.
2: Nie, nie, nie, no oczywiście, no tak, no, Krawiec, rację masz, no.
0: No to oczywiście, Bully, że tak.
2: Bałwan.
0: To jest...
1: Ja to się Krawiec cieszę, że mam takiego przyjaciela jak Bully, no to fajnie.
0: Bully to jest może nie bałwan... Bałwanek Bully, o, bałwanek, tak.
1: Krawiec nie brni.
0: Ale to jest naprawdę bałwanek, no, no każdy pamięta bajkę o Bullim, no, że to był bałwanek, no to przepraszam bardzo, no to nic, nie obraziłem, tylko tak było, no. Swoją drogą bardzo zacna bajka Bałwan Bully.
2: Która była w telewizji polskiej przez kilka lat, kilkanaście? Jakoś tak, nie?
0: To chyba francuska bajka zresztą, jakoś tak.
2: Oj, nie pomnę. Nie pamiętam, naprawdę. No ale tak chyba przyległa do mnie ze względu na moje rozmiary.
3: 10 złotych. Także.
1: Wy no właśnie. Pitu, a ja właśnie na tym mówię, Krawiec. Trzeba się dostosować do swoich...
3: Bagatela 226,6 złotego. Podnosić tyłki panowie raz na ślizgawkę. Korzystać
1: potrzeb.
3: Ostatni śnieg tego sezonu kareta.
2: Do potrzeb. Co znaczy? Jeszcze raz mi to wytłumacz. Macie.
1: No, Bully, no. No jesteś gość poważny. A my się tak to wygłupiamy, no co?
2: Jasne, no ja też lubię wygłupiać, ale wytłumacz mi to.
1: Co ci mam wytłumaczyć?
2: No co przed chwilą powiedziałeś?
1: No powiedziałem to, że wydajesz mi się poważnym gościem, który w ogóle, nie wiem, nie pasuje do tej sytuacji, w której wygłupiają się dwóch frajerów.
0: A ty już, Matt, tak nie stawiaj siebie jako tu jakiegoś sowizdrzała, co się tak wygłupiał znowu, bo tu na poważne tematy gadaliśmy, a tu teraz robisz siebie takiego jakiegoś dowcipasa.

0: Absolutnie.
1: A udowodni. Nie,
2: absolutnie nie, jako wroga.
1: A wiesz, udowodni,
2: Bulli. Wiesz, z mocnymi gościami.
0: Spoko, spoko. Nie ma kłopotu
1: z tym. Z kim miałeś tam doświadczenie? Nie, no, przepraszam, bo się śmieję, ale z kim, Maciej, miałeś doświadczenie tam? Z jakimi gościami?
2: Serdecznie.
1: Serdecznymi? Aha. To okay, ciekawe. No, spoko, to ciekawe. No. A Bulli to nieserdeczny? No, ale... To...
0: Chyba nie. Chyba nie jestem. Nieserdeczny jestem. Według Mada. Ale staram się być całkiem chyba, wiesz, cool, czy coś, czy nie? Mac?
2: No? Nie wiem, no, nie wiem, jak się dogadać z wami, no, o co tu chodzi w ogóle.
1: Coś, czuję, że nie ma między wami chemii.
0: Chyba nie, chyba była chemia, jeżeli donaty wpadały, to była wtedy chemia. Teraz jakoś jak chciałem porozmawiać z Matem, to jakieś
2: nie, no możemy rozmawiać, no bardzo proszę, oczywiście.
0: Nie, spoko, no.
1: Ale przepraszam bardzo, Bulli, mówiłeś, że jesteś zabawnym kolesiem, ale ja ci nie dowierzam na razie i musisz jakoś udowodnić, że jesteś zabawny. Więc...
2: Nie musi udowadniać tak, nic, jak? Bulli.
0: Kto ci mówi, że jestem zabawny? Jak to przeczytałeś?
1: Tak twierdziłeś, że potrafisz też...
0: Cię tak twierdziłem. Tak, cię.
1: Pamiętam dokładnie, powiedziałeś, że potrafisz też dowcipkować, bawić się, więc musisz nam to jakoś udowodnić, bo na razie to ja nie dowierzam.
0: Nikomu nie muszę nic udowodnić, Krawcu. Nie. Tak to pewno nie pisałem. Nie mówiłem ci tak, że jestem zabawnym kolesiem.
1: No nie. Dobra, to na razie to zostawmy w sferze domysłów i jakby tak, że...
0: Nie bądź jak twój kolega, że zostawmy to.
2: Nie nazwę mnie twoim kolegą.
0: Jezus, jaka niechęć teraz do mnie bije. Znowu
2: nie,
0: stronę.
2: Bulli, dobra. No? Zacznijmy okay. Od początku.
0: Zacznijmy. Cześć.
2: Bardzo się cieszę, że cię słyszę. Masz bardzo poważny głos.
0: Tak,
2: musisz, no uwierz mi.
1: Ale ja się właśnie nie zgodzę, bo troszkę jest taka nutka błazeńska w jego głosie. Znaczy niby taki poważny, ale czuć takiego błazna trochę i dowcipnisia w tym głosie.
2: Raczej tam słychać gościa, który nie wiem...
1: Że taki smętny, tak?
2: Trzyma się w bagażniku, nie wiem.
1: Dresiarz? Dresiarską nutę wyczułeś w głosie Bullego? Taką? Gangsterską? Dresiarską?
2: Trochę tak.
1: No, co, trochę tak, ale moim zdaniem to jest takie połączenie. W tym głosie słyszę i nutkę takiego gangstera, dresiarza i błazna trochę też.
2: No błazna nie.
1: Tak z całym szacunkiem oczywiście dla ciebie, Bulli, ale tak staram się analizować twój głos.
0: Dobrze, spoko. No. Cały czas z was słucham i też analizuję.
1: Analizuję.
0: Rozkminiasz coś, cokolwiek?
2: Ale Bulli, nie gniewaj się na mnie, no.
0: Nie, absolutnie nie, no. Spoko, ma. Że no, nie spodziewałem się, że akurat ty Krawiec i ty Mat będziecie tak analizować moje zdania, to co ja powiem aż tak
2: znaczy, to głębnie. Ja nawet nie analizuję tego, co mówisz, ale tak mi się kojarzysz trochę z tym, ten co zbierał te diamenty. Do rękawicy. Jak to było z tym?
0: Nie oglądałem tego filmu, ale wiem.
2: Wiesz.
0: Ten to taki gościu łysy,
2: Atos?
0: Który...
2: Atos? Czy...
0: Whatever. Nie wiem, ale wiem o kogo ci chodzi. Widziałem taki...

0: tam kurwa filmików na YouTube. Będę już
1: No.
0: zbierał diamenty za wszystkich
1: No.
0: tych wszystkich Boże, podpowiedzcie
1: Nie
0: mi.
1: Atos, a ten ani Portos Aramis, tylko ten
0: No nie, trzech
1: Artos.
0: muszkieterów tam, nie było tam trzech
1: No krawiec to będzie wiedział. Krawiec ma powiedzieć teraz.
0: Krawiec śpi teraz.
2: Ale co, poszedłem sobie po fajkę. Jakiś muszkieter, co zbiera diamenty w rękawicy.
1: Tam rękawicą, co diamenty zbierał.
0: Bo Matt mnie identyfikuje z tym gościem teraz, tak?
2: Diamenty.
0: Wiesz,
2: tak,
0: o kogo chodzi? Z
2: chuja,
0: uniwersum
2: nie.
0: Marvela? Bo że nie wiem, nie tak, na tak, drugi tak, uniwersum. Tak. Co zbierał te diamenty ze wszystkich heroesów.
2: A,
0: tak?
1: No, co zbierał
0: nie
1: diamenty.
0: Wiem, nie oglądałem tego, bo to mnie nie interesuje. Ale jakiś tam przypadek.
2: Thanos!
0: Widziałem tego.
1: Atos? Jak?
2: Atos.
0: Atos to
2: Atos.
0: Muszkietera.
2: Portos, która to nalewka? Czy Atos, Portos, czy Aramis? Nie, to Thanos. Thanos zbierał kamienie nieskończoności. Czyli Mattowi się buli.
0: Jak miał na imię? Powiedz mi.
2: Thanos.
0: Thanos. Thanos, ok.
2: Thanos.
1: Dokładnie buli to jest dla mnie, wiesz, głos Thanosa. I za chwilę, jak nie podłączy diamenta, to zniknę.
2: Nie diamenta, tylko pięć kamieni nieskończoności, czy sześć.
1: Tak.
2: Kamień duszy, kamień tam żywiołów,
1: tak,
2: kamień mocy, kamień tam srocy.
1: Tak.
2: No to, ale czemu ci się buli z Thanosem nagle skojarzył?
1: Nie wiem, no bo ma taki, nie wiem...
0: Głos?
1: Styl bycia.
0: Jaki styl bycia?
1: To... No nie wiem, taki doniosły. I tak tylko podłączyć te kamienie w rękawicy i krawiec wyparowuje.
0: Nie chcę, żeby krawiec wyparował, no nie będę miał czego słuchać. Prasy. Come on.
1: No wygłupiam się, no wiadomo, nie? Ale
0: ja wiem,
1: co tam?
0: Jasne.
2: But this does put a smile on my face. No ciekawe, buli jako Thanos z kamieniami nieskończoności Infinity Stones, który przejmuje władzę nad światem i zmniejsza populację wszechświata o połowę swoją mocą i Thor go nagle atakuje i przebija swoim młotem jego piersi. No ciekawe, to ciekawe skojarzenie.
0: Ciężkie do wyobrażenia to, co powiedziałeś teraz, ale...
2: Nie spodziewałeś się bóli tego.
0: Chciałbym to, wiesz co, skumulować jakąś małą wizję, ale no nie. Może Matt ma jakąś wizję na ten temat. Macie. Dzięki.
1: Macie czego chcecie. Macie co dostaliście i na co zasłużyliście.
2: Myślę, że Thanos miał trochę racji, że chciał zmniejszyć populację wszechświata o połowę, bo ta połowa, która ocaleje, to daje jej to do myślenia bardzo.
0: Czapeczka.
2: Czapki z głów, normalnie.
0: Czapki, nie, akurat chyba na to.
1: Dajcie
0: to
1: głos singla, dajcie.
0: Panowie, czy mogę was prosić o minutkę przerwy? Muszę gdzieś iść i przenieść coś.
2: Idź, zrób kupę, proszę bardzo. To już jest, nie ma problemu.
0: Ty musiałeś to mówić na wizji, na tym...
2: Wrzuć dwójeczkę tam, spoko.
1: Dwójka ma swoje prawa.
0: Jestem za minutkę. Okej?
2: Okej. Chyba Tomisiu chciał dołączyć, tu nie zauważyłem. Co? O, nie da się dołączyć do misia. No, Skype, super program w ogóle, to czapki z głów.
1: Super program, kurwa. W ogóle krawiec to, skąd to się wziął, to super super partia, super kanał, super wszystko.
2: Było takie nagranko, gdzie...
1: na faktach, nie? Że tam jakaś taka pani... pojebana baba mówiła, nie?
2: Tak, jedna pani na targowisku, jedna baba drugiej babie wsadziła w dupę grabie, jak to się mówi. Nie, dwie panie ze sobą gadają, jedna jest za PO, druga za PiS-em. I ta za PO coś tam stara się argumentować, coś mówi, a tamta starsza pani druga... No bo tamta mówi, no i co? I to niby PiS ma tutaj być tą lepszą partią, a tam super partia, kurwo! Super partia, kurwo!
1: Kurczę, ale to jest taki ciężki argument, bo ja czasami w różnych okolicznościach mam ochotę tego użyć, wiesz? Wiesz, tak słyszę jakąś rozmowę ludzi albo coś i tak sobie myślę... Super wybór, kurwo. Ale ja wiem, że oni tego nie wiesz. O kurwa. Tomisiu.
2: Jest Tomisiu. W swoim studio. A, tu widać, że green screen, że się rozmywa tutaj. Udaje, że tak z Ameryki, ale że ma studio.
1: Nie może, on mnie widzi, czy nie może mnie widzieć?
0: Kto to jest? Tomisiu to jest, tak?
2: To jest Tomisiu, tak.
0: Pozdrawiam. Pozdrawiam, Tomisiu.
3: Pozdrawiam was.
0: Cześć, cześć.
2: Co tam powiesz, brodaczu?
1: Widzę, że tam koniakowy kieliszek.
3: Nie koniak, tylko Irish whisky dzisiaj. Nie wiem, czy będzie widać, bo... U mnie trochę stałaś, ale jako chciałem pozdrowić zdrowie, i zapytać wasze zdrówko.
0: Zdrówko?
1: Zdrowie, żeby ci się meble wyprostowały.
2: Jak to niektórzy tutaj w nocnym radio twierdzą, Tomisiu to jest taka amerykańska wersja Etama, zamiast kiślu, nie, whisky.
1: No, dlaczego? Przecież jak Tomisiu pije, no to pronto, to jest bardzo dobre na meble. Tylko trzeba chuchać, no i wycierać ściereczką.
3: Tomisiu... Jak ci się podoba moje studio, krawiec?
2: No, wypas. No, ale tu, no niestety oko grafika zauważyło, że sobie dolepiłeś, no to...
1: Zajebiste.
0: Green screen. Która u ciebie jest teraz?
1: Nagrasz zaraz ten.
3: Nie wiem, czy zauważyłeś, Krawiec, że siedzisz siedzisz z tyłu tutaj. Dokładnie tutaj.
2: A, faktycznie, tak. Jest kawałek, no.
0: Padełana, no.
3: Dodatkowo tutaj chciałem zauważyć ten napis.
0: Noc radio.
2: Odbite lustrzanie w drugą stronę,
0: ale
2: czyli
0: jest, ale jest,
2: Ojdar. Ale jest. Ojdar. Zamiast radio Ojdar. A jak jest nocne radio w drugą stronę w ogóle?
1: Trzeba by Tama zapytać.
2: Ojdar Encon.
0: No to prawie jak 666, kurde.
2: Ojdar Encon.
0: Właśnie.
3: To... Muszę zmienić, bo chyba faktycznie jest lustrzane odbicie.
2: A ja właśnie oj dar dostałem od słuchacza, który się podpisał pseudonimem Piotr i Jackiewicz i wysłał dyszkę, dziękuję bardzo. Wy tu pitu pitu, a przy waszej audycji w przeszło 2 godziny wyślizgałem bukiem Bora 60 litrów gazu bagatela 226,6 złotego No Piotr się zawsze musi... Piotr się... Nie, bo Piotr się zawsze chwali, ile pieniędzy ma. I tutaj, że jakiś ma napitek chyba za 226 zł, drogi taki, stać go, a no co? Kto no bogatemu zabroni?
0: Popieramy, nie?
2: No, czemu nie?
0: Popieramy chyba taki...
2: Podnosić tyłki, panowie, raz, na ślizgawkę, korzystać ostatni śnieg tego sezonu. I się śmieje tutaj. No, dobra, no. Dziękuję, Piotrze, bardzo.
0: Dla Piotra hip hip hura. Nie będzie.
2: No, Piotr jest bogaty, zamożny, stać go, a co? To nie jest jakiś tam biedak, tylko ma pieniądze. Szacun,
0: Piotr.
2: Mnie był nie było stać, żeby tak za 200 zł sobie kupić jakiś alkohol. To ja to tak bardziej za 2 zł. Brewer.
0: Co za 2 zł sobie możesz kupić sobie?
2: Denaturat na przykład.
0: Czy czar paryża, tak?
2: Chlebek już mam, to sobie przesączę. To. Żeby to fioletowe straciło, to się można napić.
0: Krawiec, przestań krawiec, pierdolić, proszę cię.
2: Nie, no dzisiaj żubra, znaczy tą żubrówkę, no, jagodową. Bardzo dobra.
0: Czy jest? Dobra. Bo?
2: Takich
1: co
2: mam...
1: Co to pijesz?
0: Jagodową żubrówkę on pije. Czy tego sprzedam teraz? No. Nawet mat nie wie, co to jest. Szkoda.
2: Co szkoda? Bardzo dobra wódeczka, co chcesz?
1: Szkoda gąbki.
0: Mat, pijesz kiedyś... co to było? Jagodowa żubrówka? Pijesz kiedyś?
1: Do kawy.
2: Jagodzianka na kościach, tak się na żubru, na denaturat mówiło. Jagodzianka
0: rum,
2: na kościach.
0: Bo tam na kościach.
2: Jagodzianka na kościach, bo to było fioletowe i trupia czacha była. No to, na etykietce.
0: Czar paryża. O, ktoś się z nami rozłączył? Tomisiu się z nami rozłączył, tak?
2: No, tak Tomisiu przyszedł, tak, poszpanował w studiem i poszedł.
1: Wszystko mi się popieprzyło, ale chciałem też tam się oglądać.
0: No oglądaliśmy go.
2: Wiecie co, panowie, ja będę kończył, bo tak 10 godzin to tak trochę mi się już cera psuje po tylu godzinach nadawania. Po 10 godzinach to już tak trochę wczorajszy jestem i tak mi się... pypcie mi wyskakują na nosku, a ja muszę dbać o urodę.
0: Spoko. Dbaj o swoją cerę.
2: Jak ja się pokażę. No,
1: dziękuję bardzo. Idziemy w kimę. Pozdrawiam cię, Buli. Miło było cię poznać, pogadać.
0: Miło również. Żebyś chciał pogadać, to jeszcze będę na sklepie, żebyś chciał.
1: No ja idę w kimę.
0: Okej, spoko.
2: Dobra. No, to tego. To jakiś morał na koniec. Macie jakiś taki morał, co byś chciał tak przekazać ludzkości, słuchaczom, taki jakiś coś takiego, jaka mądrość twoja, żeby tak ludziom to dało do myślenia, żeby tak
1: dobra,
2: mieli...
1: Dobra, nie prowokuj.
2: No. No, zobaczymy, co on nam powie tutaj, Matt. Coś takiego naprawdę, żeby nam tak dało do myślenia na koniec. No, widzicie, no, i taki to człowiek, że nic nie ma do powiedzenia mądrego, no, chyba. Ale nie, to
1: mówię.
2: Tak... No. Uwaga.
1: Wśród ulic, które lichwiarzy wykupił wraz z tamizą mętną, błądzę i widzę w każdej twarzy słabości niedoli piętną. Każdy głos, klątwa, płacz, którym dziecko trwogę głuszy, dźwięczą w mej głowie jak kajdany, wykute w kuźni ludzkiej duszy. Dobranoc.
2: Piękny, piękny.
0: Co ja wiesz co?
2: Nic nie... Nic nie to jest poezja, to jest sztuka, to jest ambitne. A jak ktoś uważa inaczej, to jest prymitywem, chamem ze wsi. Dziękujemy ci, Macie. Bywaj, trzymaj się. Niech moc będzie z tobą. No. A co powie Buli właśnie takiego, żeby nam zapadło w pamięć, żeby to było coś takiego na pamiątkę tutaj, żebyśmy zapamiętali, gdzieś tam to się stanie może memem później, to co on teraz powie. Coś takiego właśnie wybitnego, coś takiego, co nam da do myślenia, coś, co zapadnie nam w pamięć i żeby się pokazał na koniec od naprawdę dobrej strony, coś takiego głębokiego. Słuchamy, ja się zamieniam w słuch.
0: Żeby Polska była Polską. Dziękuję.
2: Jakiś narodowiec tutaj. No dobra. Jan Pietrzak, dziękujemy. Do widzenia. Super. Trochę się rozczarowałem, nie będę ukrywał, ale no, żeby Polska była Polską. No dobra, no to do widzenia.
0: Dobranoc wszystkim.
2: Jan Pieprzak. No dobra, to dziękujemy. To. No, Buli mnie trochę rozczarował, powiem tak szczerze, z całym szacunkiem, ale to, żeby Polska była Polską. No dobra, no to. Jagodzianka na kościach, rocznik zeszły. Pisze Jamci to. No. Brawo, to Szekspir. Szekspir? Szekspir? Beer or not to beer? No dobra. W każdym razie o to jest pytanie. Dobra, 10 godzin, myślę, że całkiem niezły wynik, ale z takimi wspaniałymi słuchaczami jak wy, no to naprawdę być tutaj krócej, to by była zbrodnia. Gosia pisze, statek stojący w porcie jest bezpieczny, ale nie po to buduje się statki, by stały w portach. John Augustus szedł. Ale gdzie szedł? Dobrze, no to w takim razie żegnamy się. Miło się gadało. U mnie już psy szczekają dupami, bo to taka pora, gdzie Janusze wychodzą ze swoimi ratlerkami i ze swoimi kundelkami, które muszą sobie poszczekać na klatce i w ogóle. Pewnie za 10 minut, tak 5 minut po w zakończeniu ciszy nocnej zaczną wiercić Janusze, bo Janusze zawsze coś remontują. Janusze nie mają innego życia, nie chodzą do pracy, nie mają żadnych pasji, zainteresowań, tylko wiercą zawsze. To tak jest właśnie zawsze. No ciekawe, że o tej porze psy szczekają o 7 rano. No, ale już nie ma ciszy nocnej, to właśnie jest świetna pora, żeby sobie poszczekać. Dobra, idę zabić sąsiada. Trzymajcie się, na razie.

0: Nocny Marek, się zaczyna. Słucha chłopa i słucha dziewczyna.
1: Oh yeah. Witam was bardzo gorąco i serdecznie w poniedziałkowy wieczór, 21 na zegarze, 19 listopada 2018 roku. Witają was jak zwykle serdecznie, krawiec.
0: I krawiec. Nie, i potrzeba oczywiście.
1: Tak, także dwóch krawców. Ja na sam początek chciałbym powiedzieć coś bardzo ważnego, ponieważ puściłem fake newsa w zeszłym tygodniu, jak się okazało. Natomiast zostałem okłamany, ponieważ wcale piramidy w Gizie nie zostały podświetlone na stulecie niepodległości. Był jeden taki proof of concept, jak to będzie miało wyglądać. Były jakieś starania ze strony ambasady Polski w Egipcie, natomiast nie doszło do podpisania żadnej umowy, no i się okazało, że tam sobie biegały jakieś tam kotki, pieski, jakieś tam sfinksy i tak dalej, bo tam jest w ogóle cały system, który codziennie to sobie podświetla, jak się okazuje. Natomiast właśnie to sfabrykowane zdjęcie, które widzieliśmy, które wielu z nas widziało w internecie, no nie zdarzyło się, tak? I ciekaw jestem, ile jeszcze takich innych przypadków wyniknie. Bo tak się nad tym zastanawiałem, tak? Bo o tym słyszałem jeszcze 11, kurde, nie września, tylko listopada. I tak wiesz, jeżeli coś o czymś takim by się pojawiło, to nie wiem, o tym by wspomnieli w jakimś Russia Today, w Al Jazeera czy w innej poważnej telewizji, a czegoś takiego nie było. No i że tak powiem, po dokopaniu się, po wyniuchaniu się okazało, że faktycznie był to fake news, za co was przepraszam, ale sam również zostałem okłamany.
0: A więc słyszą, szanowni państwo, że no to już jest pewne, to już się stało, to już stało się faktem. Jeden z redaktorów Nocnego Radia przyznał się, iż bezczelnie kłamał, konfabulował. Pan jesteś kłamczuch, pan jesteś oszust, pan powiedz, kto panu zapłacił, proszę pana. A my to sprawdzimy, proszę pana, kto panu zapłacił. To jeszcze nie jest koniec sprawy. Ja w ogóle chciałem na dzisiejszym zarządzie Rady Nadzorczej Nocnego Radia poruszyć sprawę. Stanęliśmy na krawędzi, stanęliśmy nad urwiskiem, ale teraz musimy krok wykonać bardzo ważny i stanowczy do przodu.
1: No to ty pierwszy, a ja tutaj zrobię wszystko po mojemu.
0: Dobrze, więc odszedł nam jeden ze sponsorów. Chcemy poruszyć tą sprawę na antenie dzisiaj z wami. Z członkami Rady Nadzorczej naszej.
1: Już tak, tak z grubej rury, od samego początku. Człowieku, w Izraelu jest alarm atomowy, a ty takie rzeczy gadasz? Sponsorami się przejmujesz? 15 minut... 15 minut przed audycją ogłoszono zagrożenie nuklearne nad całym Izraelem. Nie wiadomo jeszcze do końca, co się dzieje. Obywatele zostali proszeni o to, żeby zgromadzili się w schronach, gdy tylko usłyszą syreny, natomiast ewentualnie antyszczepionkowcy są proszeni, żeby się zgromadzić w miejscach publicznych, na jakichś otwartych placach, żeby nabyli naturalnej odporności przeciwko promieniowaniu.
0: Panie, to co to będzie? To ja nic nie wiedziałem, bo ja z domu nie wychodzę. A tu alarm nuklearny. No. Panie, to trzeba zapasy. Ja zaraz wchodzę po audycji na kanał, gdzie się nauczę, jak przygotować się na kataklizm. Jest ich bardzo wiele i prepersem zostanę.
1: Ale sobie wyobraź, że tak za 5 lat będą właśnie takie kanały prepersowe, jak przygotować się, wiesz, jak zgromadzić tutaj środki. No i tak, i taki poradnik. Po pierwsze, zakładasz konto na YouTube. Po drugie, rozpoczynasz livestreama. Po trzecie, podpalasz szafę, łóżko, pijesz, rozwalasz coś. Ludzie ci wpłacają donejciki. No.
0: To jest prepers? To nie, to jest wandal taki, co podpala.
1: No nie wandal, bo zaraz przyjdzie Kundrat i się obrazi.
0: Wandal. Pozdrawiamy wandali, co okna rozbijali.
1: Tak jest.
0: No, a my dzisiaj z taką luźniejszą audycją do was przychodzimy. To znaczy ja przychodzę wyluzowany, a potrzeba może spięty. I to dopiero by audycja była. Jeden taki na maksa wyluzowany. Człowieku, ogólnie pogadamy se. A drugi taki... Spięty, przygotowałem dzisiaj tu materiały. To by dobre było.
1: Dzisiaj mam dla was dużo, dużo informacji. Będzie o narkotykach, będzie o seksie, będzie o masturbacji i będzie o kradzieży w Żabce.
0: To same takie, co mnie bardzo interesują tematy.
1: To może zaczniemy od narkotyków, bo mam dwa newsy. W sumie nie wiem, bo
0: super.
1: Miałem, nie wiem, czy właśnie tego newsa nie dawałem tydzień temu, ale tak nam się troszkę dyskusja rozjechała, rozprowadziła, ale jeszcze zanim zaczniemy, jedną rzecz chciałbym wspomnieć, że pojawił się jeden mail w odpowiedzi na nasze wołanie na puszczy w poprzednich Nocnych Markach, gdzie faktycznie dostaliśmy bardzo konkretną listę, to znaczy listę, taką po prostu opinię, taką fajną, konstruktywną krytykę i z tego miejsca chciałbym podziękować słuchaczowi. Tego maila otrzymaliśmy.
0: Który to?
1: Zajrzyj se na skrzynkę i jutro cię przepytam z tego maila. Nie, chciałbym naprawdę bardzo podziękować, że wołanie na puszczy nie poszło bezgłośnie. No i to też nie jest tak, że musimy sobie wszystko rozdrapywać, powiedzmy, publicznie na audycjach. Także nie krępujcie się, kontakt @nocneradio.pl. Czytamy wszystkie maile, na większość odpisujemy nawet, żeby tak szczerze mówiąc. Więc dzięki, naprawdę dzięki, to jest coś, co porusza neurony. Czy mówiłem tydzień temu o Halloween? Nie mówiłem o Halloween, bo chciałem powiedzieć o Halloween, bo uwielbiam, jak się furiat piekli, kiedy mówię o Halloween. Za każdym razem, zanim się zacznie święto Halloween, które już troszkę czasu temu było, ale tak jakoś mieliśmy za gęsto w naszych tych różnych wieczornych, poniedziałkowych dyskusjach, pojawia się pewien bardzo popularny mit, w którym to ostrzega się dzieci, żeby nie brały cukierków, bo tam mogą być na przykład narkotyki. No i dzień przed Halloween cały mój wall facebookowy przez ludzi, którzy są w Stanach, był zarzucony różnymi obrazkami, że no kurde, jaki dealer przy zdrowych zmysłach będzie tracił pieniądze i będzie dawał dzieciakowi narkotyki, nie? Bo to nie do końca tak działa, tak? No to musisz sobie wytworzyć jakąś taką relację, żeby ten dzieciak wrócił, a tak to co? Wrzucisz mu do koszyczka i co? I dopłacasz do interesu. No i żeby się nie przejmować, no ale okazało się niestety, że pewien chłopiec ze Stanów Zjednoczonych trafił na oddział intensywnej terapii, ponieważ został zatruty metamfetaminą. No i oczywiście od razu larum w mediach się podniosło, że no to na pewno dostał cukierki z metamfetaminą, ale policjanci głupi nie są i przetrzepali dom rodziców i znaleźli parę kilo metamfetaminy.
0: Może, a to metamfetamina to co to jest dokładnie? To, wiem, że to jest to, co robili w Breaking Bad, tak? Metamfetamina.
1: No to jest taka biedniejsza wersja, to znaczy czy biedniejsza, chyba tańsza w produkcji wersja amfetaminy, taki typowy stymulant.
0: Taka bieda amfetamina, tak?
1: No takie nasze kokolino, no.
0: Może kiedyś się zalegalizują i będzie amfetamina z Biedronki na przykład. Dobrze, bo poproszę tą tanią amfetaminkę.
1: I naklejki, gang psychuszaków.
0: Psychuszaki, no dobrze. Ale się ludzie rzucają na te pierdziaki, słodziaki, pierdziaki.
1: Ale to by było dobre, słuchaj, Grzesio Grzybek, Krzysiu Kwas,
0: Marysia... Gandziol. Gandziol, taki zielony.
1: Grzegorz Gandzia, a
0: Kwasek,
1: co tam?
0: Taki śmieszny.
1: Koleś Koks.
0: Taki wielki Koks. I Lady Szałwia, taka królowa.
1: Krystyna Ketamina.
0: Psychuszaki?
1: Psychuszaki, tak. To będzie kolejny, zobaczycie. No i po prostu przygody, jak teraz są też takie książeczki właśnie, te przygody, nie wiem, świeżaków w lesie czy coś takiego, nie? No to przygody psychuszaków na tripie i tak, wiesz, otwierasz książeczkę. No i tutaj Krzyś Kwas wszedł sobie do windy, a tam autostrada i smok. I wsiadł na tego smoka i poleciał. I leciał, a potem mamusia go znalazła całego obrzyganego w łóżeczku.
0: No, już sobie wyobrażam reklamę, jakby się tak miało zliberalizować prawo. Tylko teraz w Biedronce 5 blantów w cenie jednego oraz nowy pyszny proszek do wciągania. Teraz taniej. A zaprasza was do nas gang psychuszaków. To jakiś... Gandzior! Co, Koks?
2: A jeszcze ten, no i może, tylko... może powinno być dostępne, dla chcącemu nie dzieje się krzywda.
1: Tylko teraz przy zakupie 4 kilo bananów i grama amfetaminy, gram marihuany gratis. Zarejestruj się w programie Moja Biedronka i wyślij SMS-a o treści chuj ci w dupę pod numer 997.
2: Biedronka, twój dealer.
1: No i tak, to i dlatego właśnie nie pracujemy w reklamie.
2: Ja chociaż pracuję. Tobie...
1: No w sumie tak, ale o tobie to i tak za dużo wiem, także ty to masz swoje za pazurami. Ale słuchaj.
2: A co? A co na przykład?
1: Ty wiesz co, ja wiem jakie ty projekty robisz.
2: Aha.
1: No. Natomiast jest praca dla ciebie, krawiec. Holenderskie Ministerstwo do Spraw Edukacji, Kultury i Nauki sponsoruje produkcję kanału na YouTube. Poszukuje testerów narkotyków. Tak, żeby oni mogli pokazać, jaki jest wpływ, tak uczciwie, bo Holandia doszła już do tego wniosku, że nie ma czegoś takiego jak społeczeństwo całkowicie wolne od używek i nie ma czegoś takiego, że wygraliśmy wojnę z dopalaczami i w ogóle już wszyscy w Polsce, w Holandii nie ćpają, jest wszystko fajnie, nie? Nie, ludzie to robili, będą robić zawsze, tylko należy im się rzetelna informacja. No i właśnie profesjonalni testerzy narkotyków zatrudnieni przez holenderskie ministerstwo przed kamerą będą przyjmować różne przebadane substancje psychoaktywne i przedstawiać widzom swoje odczucia podczas ich działania i to będzie też tak podzielone, że będzie pokazane jak się czujesz następnego dnia, jaki to był bardziej długofalowy wpływ. Pod tym względem Holandia jest naprawdę do przodu, bo na przykład na niektórych festiwalach są punkty kontroli narkotyków, ale nie takie, że cię tutaj z psem po prostu zglebią i przetrzepią ci kieszenie, tylko przychodzisz i tam laboratoryjnie metodami sprawdzą, czy narkotyk, który masz przy sobie jest po prostu czysty, że tam nie ma dorzuconego jakiegoś gruzu czy innego shitu, no i sobie możesz to przebadać. Nikt cię nie będzie tam ci tam wmawiał, żebyś tego nie brał, żebyś tego nie robił, bo ty i tak to weźmiesz, no ale lepiej, żebyś wziął substancję czystą, tak? Czy tam, nie wiem, żebyś nie używał tej samej igły, którą używasz od 14 roku życia. Także jest to, no jest to dość ciekawe, przyda się na pewno. No Holandia jest oczywiście bardzo, bardzo otwarta, bardzo światła pod tym względem. Ostatnio z Galaxianem, jak rozmawialiśmy sobie o marihuanie bodajże w stanie Oregon, a nie, to później jeszcze, kiedy ostatnio była historia z legalizacją marihuany rekreacyjnej w Kanadzie, okazało się, że faktycznie bardzo drastycznie w górę poszła liczba zatrzymań osób, które prowadziły samochód pod wpływem marihuany, co jest mało fajne, więc moi drodzy, jeżeli chcecie się uwalić i wychillować, nie wsiadajcie do samochodu, a przynajmniej nie za kierownicę.
2: No, a ja przypominam, że jak chcecie być jurni i zdrowi, to wystarczy, że się będziecie stosować do zasady 5S, która już tu była przytaczana. Doktor Kozir, pozdrawiam. To było tak, slow food, najważniejsze, sport, drugie seks. A może na pierwszym seks, na drugie sport, nie wiem co dla kogo. Stressless, unikanie stresu, slow food i staw. No, nie wiem o co chodzi z tym stawem.
1: Że... Musisz mieć staw przed domem i staw. Wtedy możesz sobie wyjść, pokarmić łabędzie, tak. To aha. Bardzo relaksuje.
2: To właściwie tak to wycisza, to ma związek z tą zasadą, aby unikać stresu właśnie, pokarmić łabędzia. Pokontemplować odbicie nieba w stawie.
1: Wiesz co, jako dzieciak bardzo dużo jeździłem na ryby z ojcem, później też nawet nie z ojcem, samo takie przebywanie wśród natury, tam nawet nie chodziło o to, czy bierze, czy nie, ale takie, wiesz, takie po prostu wyciszenie, że patrzysz się w ten spławik, nie? Cisza, spokój, od czasu do czasu jakiś myszołów zapierdzieli mysz, która koło ciebie przebiega. Do końca życia to zapamiętam dosłownie. Siedzę sobie, nie? Pojechałem sobie na świt na 3 rano rowerkiem, nie? Na takim kompletnym zadupie. To były jeziora. Kompletnie, wiesz, naturka, man. Bardzo mało uczęszczane, na kompletnym wygwizdowie. No i tak sobie siedzę spokojnie, nic się nie dzieje, słoneczko, bo to pamiętam, lipiec był. Słoneczko już sobie wstaje nagle. Coś zakotłowało. Odwracam się, a tu dosłownie jakiś, nie wiem, czy jaszcząb, czy inny myszołów prawie mi tymi skrzydłami po pysku napieprza, złapał jakiegoś gryzonia tuż obok mnie i wystrzelił prosto w górę sukinsyn jeden. Ale tak się po prostu wtedy złożyłem, że sobie nie wyobrażasz.
2: Nadaję ci imię, jaszcząb. No, kurczę, naturka. Naturka. No, przebywanie w naturze zmienia sposób myślenia w ogóle. To jest niesamowite.
1: Znaczy, wiesz, no, we współczesnym czasie wydaje, we współczesnych czasach ludziom się wydaje, że pojadą sobie, nie wiem, na pole do babci albo do jakiegoś tam lasu koło huty, koło elektrowni Bełchatów i już myślą, że to jest naturka. Wiesz, co jest taki, nie wiem, jest dla mnie przynajmniej taki wyznacznik tej naturki, gdzie siedzimy sobie w nocy, gdzie mamy bezchmurną noc i widzimy Drogę Mleczną. I wtedy zaczynamy rozmawiać o naturce, bo jednak to zanieczyszczenie światła jest czymś bardzo irytującym. I swoją drogą nie tak dawno właśnie widziałem taką, oczywiście w żartach rzuconą propozycję, żeby ustanowić święto narodowe, które by się nazywało kosmicznym dniem. Tak, żeby na przykład właśnie w jakiś bezchmurny dzień, w zasadzie w bezchmurną noc, w środku nocy, wygasić światła całego miasta, żeby ci ludzie zobaczyli wreszcie gwiazdy, których nie widzieli od 20 lat.
2: No i zastanowić się nad ogromem wszechświata w ogóle. To są takie liczby, że mózg staje. Panie, no. Czego tam było więcej niż ziarenek piasku na wszystkich plażach świata?
1: Komentarze pod moim podcastem o szczepieniach przeciw grypie, które mnie hejtowały. Swoją drogą na YouTube mam już 44 subskrybentów.
2: I znowu popsułeś kolejną jakąś piękną bajkę. Znów komuś odebrałeś marzenia, znów powiedziałeś, że święty Mikołaj umarł. To potrzeba to taki właśnie jest.
1: Oj, czekajcie, bo szykuje się świąteczny special. Będzie specjalny odcinek, sprawdzam. Świąteczny, bardzo świąteczny, nawet podkład sobie zmienię na tę okoliczność. Przygotujcie się i zapnijcie pasy, bo to jest coś, czego nie słyszeliście nigdy w życiu, w całej historii polskiego podcastingu. Wiem, sprawdzałem to bardzo dokładnie. Zaskoczę wszystkich i może i to może być... No, zobaczycie w swoim czasie, ale nie wiem, czy Krawiec, czy ty tak czasem, nie wiem, czy ci się w ogóle zdarza zobaczyć to właśnie piękne, rozgwieżdżone niebo, tylko ty, przyroda, kosmos wokół ciebie i tylko ten głos.
3: Kurwa, zrób coś ze swoim życiem wreszcie.
2: Kto by to był, ten głos?
1: Wiesz co, nie wiem, zazwyczaj się z niebios zdobywa, także... Nie wiem, może moi przodkowie, może właśnie jakiś pewien stary Indianin z plemienia Cherokee. Trudno mi powiedzieć.
2: A może to alternatywny ty z przyszłości kontaktuje się z tobą i przekazuje ci sygnały, co masz zrobić?
1: Wiesz co, wątpię, bo wtedy bym sobie powiedział parę innych rzeczy. I przede wszystkim zadzwoniłbym w przeszłość dużo wcześniej.
2: No, ja bym się, jakby tutaj przyszedł mi pomógł jakiś krawiec alternatywny i tu by mi pomógł jak wszystko ogarnąć, zrobić, no to bym w ogóle potem go tu zostawił, zamieniłbym, zostawił związanego, a sam bym do tego świata, co on wszystko zrobił już i ma pięknie, ładnie, to bym czmychnął i na gotowe trochę. Samego siebie oszukać to nie jest zbrodnia, ja mogę sam siebie oszukiwać.
1: Ale to nie. A jaką masz pewność, że przypadkiem nie przeniósłbyś się do jakiegoś świata, w którym, nie wiem, byłbyś męską prostytutką, która pociągnęła jakiemuś profesorowi fizyki po to, żeby się przenieść w przeszłość, tam wiesz, cały po prostu w HIF-ie, w jakichś robniach, trendowaty i tak dalej, nie? Wchodzisz do domu, nie? Tam tylko takie rozłożone zamiast łóżka z takich, wiesz, foliowych torebek po chlebie, poklejone taśmą i się tym przykrywasz, nie? O kurde, no. I jeszcze taki napis na ścianie krwią i moczem. Co, krawiec, chciałeś mnie wydymać, to krawiec wydymał ciebie.
2: Taka rzeczywistość, gdzie jest ten najgorszy krawiec, to za karę tam się dostaje. Taka karma, panie, taka karma. No.
1: Ale powiem szczerze, że gdybym miał taką możliwość przenieść się o te, nie wiem, 10 czy 15 lat do tyłu i przekazać sobie jedną prostą, nie wiem, tam kilka bajtów takiego SMS-a, to wiem, co bym sobie wysłał. Mierz wysoko i nie bój się.
2: O. To co by ci ten drugi potrzeba powiedział? Panie, co mi jakieś tu ulotki dajesz, idź pan tam stąd.
1: Znając mnie z poprzednich lat, pewnie tak by było. Natomiast tak, to jest wiadomość, którą zdecydowanie bym chciał sobie wysłać w przeszłość. O, nie wiem, może jeszcze jakąś groźbę czy coś takiego, żebym się poczuł, żebym wiedział, że tam jest autentyczne. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, ale tak, te dwie rzeczy spokojnie bym sobie w przeszłość wysłał. W sumie taki dość ciekawy wątek, tak, może nie chcę rzucać od razu wszystkiego na gorącą wodę, ale jeżeli macie na czacie albo, moi drodzy słuchacze, offline jakiś taki pomysł, zastanowić się nad tym, jaką wiadomość wysłalibyście sobie w przeszłość, 10 lat to teraz, gdybyście mogli. Coś, powiedzmy, długość SMS-a, 160 znaków.
2: No, ciekawy eksperyment myślowy właśnie. Dzwońcie i mówcie, co byście sobie przekazali. Ja bym się cofnął do tego, do przeszłości i przekazał sobie znak pokoju. Na przykład.
1: Ja bym przekazał znak niepokoju.
2: A ja znak drogowy bym przekazał. Masz! Ten znak to zagadka. Krawcze z przyszłości, on powie ci, i musisz to sam rozwikłać. A ja nie mogę więcej już powiedzieć. Znikam. I niech nie rozkminia. A to by był znak stop.
1: To chyba akurat byłoby dość łatwe do przewidzenia, ale wiesz co, jakbym był takim naprawdę zajebiście zadowolonym ze swojej historii, takim cynicznym trolem, wysłałbym...
2: Jesteś cynicznym trolem.
1: Nie aż takim. Wysłałbym mu znak uwaga krowy.
2: No to, i też
1: z tą całą otoczką, nie, że no, przekazuję ci tutaj znak, nie mogę ci powiedzieć, co on znaczy, i dosłownie, wiesz, wychodzę z tego wehikułu czasu, przewracam się, ten profesor do mnie podchodzi, ej, potrzeba, wszystko w porządku, a ja...
2: I w psychuszce byś mógł w ogóle wylądować jeszcze z tymi...
1: W psychuszaku, ze świeżakami bym się...
2: No właśnie, ich tam się ten, trzeba nawrzucać takiemu pacjentowi, żeby miał ściany wyłożone, żeby sobie krzywdy nie zrobił, to mu się nawrzuca tych psychuszaków.
1: Już dzisiaj w Biedronce specjalna oferta dla twojego syna, 4 poduszki w cenie 1, gwoździe gratis, razem z marihuaną.
2: Psychuszaki, bo musisz mieć mnie wszystkie!
1: Ale wiesz co, krawiec, mi się wydaje, że udało nam się uknąć tytuł na dzisiejszą audycję do wrzutki. Nie będzie zastanawiania się nad tym.
2: Psychuszak, czy już wszystkie masz? No, a...
1: Musimy rozpuścić świat.
2: No, kremówka nam doda się. Jan Paweł najlepszy, święty. No bo co, coś mówiłeś, że Watykan robi Pokémon Go swoje, Watykan Go czy tam...
1: JS Go, Jesus Christ Go. I to nie Watykan, tylko jakiś oddolny hiszpański kaznodzieja. Jest w ogóle to dostępne i w Play Store, i w App Store, ale szczerze mówiąc, wyparłem ten wątek kompletnie ze swojej głowy, także możecie sobie spokojnie ściągnąć na swoje telefony i możemy się spotkać w wirtualu w barze pod Ezechielem, o.
2: Bo tam się świętych zbiera, tak? To ja biorę świętą Agnieszkę, ona się, słuchaj, nigdy w życiu nie myła, będzie atakować smrodem. Aura smrodu!
1: Znaczy, według fabuły gry, z tego co pamiętam, to nie jest do końca tak, że ty kolekcjonujesz tych świętych, tylko wybierasz sobie świętych, za którymi chcesz podążać i za ich naukami, tylko że wiesz, tylko że oni za tobą idą.
2: Aha, no ale to ci święci to naprawdę byli niektórzy...
1: Hiszpański kaznodzieja, to Sztolechowicz.
2: Jeszcze była jedna święta, która się tylko już lepiej, bo tylko 3 miesiące się nie myła na przykład. To było takim standardem średniowiecznym chyba u niektórych. Może.
1: No kurde, ten nasz pamiętny... Jak to się nazywało? Kołtun polski, tak? Gdzie ludzie sobie dumnie, chłopi sobie dumnie zapuszczali ten kołtun. No i właśnie potem w ogóle Kościół zaczął mówić, że w tym kołtunie mieszkają demony, żeby zmusić ludzi do tego, żeby się zaczęli myć.
2: Czyli można skłamać jednak w dobrej wierze, z dobrym skutkiem.
1: No tak.
2: No tutaj ciężko jakieś minusy znaleźć. Kościół chytrze. układając jakąś tam bajkę właśnie, że tam diabełki, aniołki, krasnoludki, nakłonił prostego chłopa, żeby zgolił kołtun, też czary przeciwstawił czarom. To bardzo mądre, bo chłop też tam wierzy, że tam ten kołtun to mu siły dodaje coś.
1: No, ale skoro jesteśmy przy świętych, to tutaj może mogę poruszyć swojego patrona z bierzmowania, jedynego świętego, o którym cokolwiek wiem. Jest to Tomasz Morus, który był przede wszystkim bardzo wierny swoim, zasadom. I kiedy został, dobra, nie pamiętam tego aż tak dobrze, nie chcę mi się w Wikipedii szukać. W każdym razie koniec historii jego życia wyglądał tak, że został wtrącony do Tower of London, gdzie konsekwentnie pisał, natomiast nic się nie odzywał. I kiedy miał już zostać ścięty, to tuż przed ścięciem powiedział, że umieram jako dobry sługa króla, ale przede wszystkim sługa Boga, oraz zaśmieszkował sobie, czy kat mu nie uszkodzi wąsów, ponieważ wąsy nie poczyniły żadnej krzywdy. Mm-hmm.
2: Zostałem nazwany tutaj pomagierem Lucyfera na czacie. No dobra. A święty Jerzy, zajebisty byłby taki samo.
1: Jerzy Zięba?
2: Przyzwanie świętego Jerzego. Przyzywam, Jerzy Święty, wzywam cię, wymadlam cię. Pif, i taki samon jak na anime, na koniu z lansą, świetlisty, taki fantomiczny, zapierdala i wrogów roztrąca tak na 100 metrów. A potem święta Agnieszka atakuje smrodem.
1: Dobra. Skoro jesteśmy przy historii, to chciałbym wam opowiedzieć o pewnej takiej książeczce dla dzieci z 1830 roku, która opisywała historię pewnego 17-letniego chłopca. To jest opatrzone rysunkami, które za chwilkę wam wrzucę. Był młody i przystojny. Był nadzieją swojej matki. Rozprawa opowiada o grzechu masturbacji. I o tym, to było dość popularne w owym czasie, zarówno w kręgach religijnych, ale też w kręgach ówczesnych medyków, którzy opisywali w swoim dziele Samuel Auguste Tissot, w swoim dziele Leonanizm.
2: Leonanizm?
1: Opowiadał, że nasienie jest niezbędnym płynem w ciele mężczyzny i jego zbędne upuszczanie przez masturbację powodowało bardzo potężną redukcję siły pamięci i nawet rozumowania, zaburzony wzrok, osłabienie organów, krew w moczu, zaburzenia apetytu, bóle głowy i mnóstwo innych doznań. No i w kolejnym obrazku widzimy, że nasz młody bohater, cały czas bardzo pięknie ubrany, ale już widać po nim te zapadnięte policzki, został zniszczony już wkrótce. Jego przestępstwo sprawi, że będzie stary, nim powinien się zestarzeć. Jego plecy zostaną wygięte. Potężny ogień będzie palił jego wnętrzności, będzie cierpiał bóle brzucha. Jego oczy, dawniej tak czyste, tak piękne, ich błysk zniknął. Cały ogień otacza je teraz. Nie może już dłużej chodzić. Jego nogi się poddały. Przerażające sny przerażają go podczas wypoczynku. Nie może spać. Jego zęby zgniły i odpadły. Jego pierś płonie, pluje krwią. Jego włosy, kiedyś piękne, wypadają jak u starca. Młodo zaczyna być łysy.
2: Wypadają, o Jezu.
1: Jest głodny i chce jeść, ale żadne jedzenie nie zostanie w jego brzuchu.
2: Kurde, coś bym zjadł, ale nie wiem co.
1: Jego pierś wzbudzają torsję, wymiotuje krwią. Jego ciało jest pokryte krostami. Co za przerażający widok. Powolna gorączka niszczy go. Poddaje się, całe ciało się wypala. Jego ciało jest coraz chudsze. Jego żebra przestają się ruszać. Poddaje się. Odczuwa nadchodzącą śmierć.
2: O kurde,
1: w wieku
2: ja
1: 17
2: chyba umrę.
1: Lat odczuł przerażające konsekwencje swojego czynu. A teraz wam wrzucę obrazki, bo są naprawdę genialne.
2: Ja bym robił takie bajki w stylu niemieckim. Tam były takie, że właśnie mały tam Helmutek sobie dotykał, gdzie nie trzeba, przyszedł krawiec i nożycami krawieckimi mu obciął palca. Takie bajki są. Nie, naprawdę, miałem kiedyś książeczkę, gdzie były takie bajeczki, gdzie rzeszły sobie na przykład dzieci.
1: Rzeszy. Jak to niemieckie, to rzeszy. Rzeszy sobie dzieci.
2: Rzeszy sobie dzieci szły i coraz mniej ich było, bo tam jeden wpadł do rzeczki, drugi go coś tam rozgniotło. No i na końcu jeden tylko dochodzi do celu. Albo właśnie, że ten coś tam odpadło, krew się leje. To ja się nie dziwię, że Niemcy potem wywołują wojny, jak się na takich bajkach wychowują.
1: Czy ja wiem, to jest też takie troszkę, kurde, no tak jak rozmawiam z ludźmi, którzy teraz mają dzieci w wieku przedszkolnym czy wczesnoszkolnym z moimi współpracownikami, to nie wiem, że jest jakaś, powiedzmy, impreza szkolna, jakaś taka, jakiś taki, wiesz, jakieś takie popołudnie, że się przyniesie jakieś jedzenie, jakieś takie, wiesz, takie typowe święto, których mieliśmy wszyscy mnóstwo w naszych szkołach, chyba że ktoś się uczył w kurniku, no. I wiesz, i się nagle zaczyna potężny problem, że trzeba załatwić catering, nie? No bo teraz to już nie jest tak, że jakaś mama upiecze ciasto, inna mama zrobi pasztet, inna mama upiecze chleb. Nie, to teraz trzeba catering zamówić. Ale słuchaj, jaka drama się zaczyna przy zamawianiu tego cateringu. A Jessica to nie może jeść glutenu. No a tutaj Brianek ma nietolerancję laktozy. A tutaj Boguś jest weganinem i on nie może jeść jajek, nie? I nagle się okazuje, że wszyscy wpieprzają chleb ryżowy z tynkiem.
2: A może to jest dobry sposób uprościć dietę, dawać dzieciakom ryż. Ryż i tam i dwa kawałeczki jakieś słoninki, takie malutkie papryczki, dwa skrawki opruszone jakimiś tam ziarenkami smaku i ryż jeść, zdrowy jest. No, w ryżu jest wszystko. Czemu Chińczycy to potęga taka na świecie? Bo ryż jedzą.
1: Bo jest ich w ciężkich... No.
2: No, a właśnie, a jest ich tyle, bo jedzą ryż. Wszystko się do ryżu sprowadza, słuchajcie. Też, no...
1: Nie, ale to znaczy może nie Chińczycy, ale Japończycy bardziej, tak? Ja sam sobie ostatnio zacząłem robić na śniadania onigiri. To są takie trójkątne paciaje z ryżu, do których tam możesz sobie dodać, co tylko chcesz, tak? Oczywiście Japończycy sobie tam dodają jakieś, wiesz, jakieś owoce morza, jakieś cuda na kiju i tak dalej, ale równie dobrze możesz do tego, wiesz, drobno pokrojony ogórek kiszony i boczek wrzucić, to wszystko zalepiasz ryżem i robisz taką małą piramidkę, która tym razem nie ostrzy ci żyletek, ale jest to fajne, smaczne, bardzo pożywne. Ten ryż oczywiście musi być w miarę fajnie przyrządzony. Nie musi to być jakiś tam super japoński ryż do sushi, który kosztuje 44 zł za kilogram. Ze zwykłego ryżu też się trzeba tutaj, też można to zrobić, tylko odpowiednio dać temu ryżowi, rozłożyć go, żeby się ostudził, skroplić troszkę. Jezus Maria, jak to się nazywało?
2: Sosem sojowym?
1: Nie. Nie, octem takim.
2: Ocet ryżowy. A ja widziałem takie zestawy do sushi. Proszę sobie kupić taki zestaw startowy do sushi tam za 70 zł, chyba coś koło tego. No i tam jest wszystko. Są te glony do zawijania, jakieś maty do kręcenia
1: nie, słuchaj,
2: sushi,
1: ale to,
2: ten specjalny ryż.
1: To do czego zmierzam, to jest to, że to jest zajebiście tania przekąska. I to takie, że wiesz, ryż ma tam dużo białków i tak i innych różnych takiego typowego zapychacza. To jest japoński odpowiednik ziemniaka de facto, nie? Do którego możesz podkręcić odpowiednio dobrze smakiem, ale się tym nażrzesz i po prostu jest to tak fajnie tanie, a my tutaj raczej w nocnym radiu do bogatych nie należymy, a przy tym jest fajne, smaczne, takie po prostu parę poziomów wyżej niż durna kanapka. Nazywa się to onigiri i polecam wam poszukać sobie przepisów i sobie takie onigiri spróbować w ramach przekąski. Jeżeli wam się przyjmie, no to pamiętajcie, Japończycy bardzo długo żyją.
0: Tak więc onigiri!
3: Onigiri!
4: Onigiri!
3: Aj, kamehame onigiri!
4: Onigiri!
3: Onigiri!
2: No, tak więc
1: może jakieś
2: onigiri
1: studio japońskie
2: wystawiają.
1: Tak, może jakieś japońskie studio nas usłyszy i zaczniemy robić dubbingi do chińskich bajek.
4: Onigiri-san! Haj!
2: No, a ja sobie bym porobił sushi, to się ponoć...
4: Haj!
2: No, a ja sobie bym porobił sushi, to się ponoć opłaca, jak się robi więcej, bo to...
1: Wiesz co, nawet nie. Ja sushi sam...

0: klucz do całej potrawy, żeby go ochrzcić tym octem, żeby go równo rozłożyć na talerzu i żeby on sobie przez godzinę przestygnął, nie? I to wcale nie jest ani takie, to znaczy jest wykwintne, ale nie jest drogie, tak? Bo to jest straszny mit wokół sushi i tam można sobie wrzucić różne rzeczy. To może być, są takie, nie wiem, szatkowane jakieś czerwone ryby, jakieś łososie czy pstrągi, które bardzo tanio sobie można kupić, ale równie dobrze możesz to zrobić z plastrami boczku i z ogórkiem kiszonym.
1: Panie boczku, panie, nie obrażaj pan, panie boczku. Dobry? No.
0: No i sałata, i warzywa, tak? Ogórek, sałata, no to bardzo. Jest to, to znaczy, nie jest to tak pożywne jak golonka, tak? Natomiast uczy nas pewnej kultury jedzenia, tak? I nie wyobrażam sobie tak w 100% się przerzucić na sushi, bo nie, bo ja lubię troszkę tej dywersyfikacji smaków, ale spokojnie można sobie samemu w domu to zrobić, także nie kombinujcie z zestawami, bo najważniejszy w tym zestawie będzie takim jedynym, dwoma elementami, które są absolutnie wymagane, to jest mata bambusowa, bo bez tej maty za bardzo się nie uda wam tego zrobić. No i listki nori. Co tam do środka, między ten ryż, tam ten sam środek włożycie, to już jest wasza brocha i to już jest wasza inwencja. To nie jest schabowy, który będzie zawsze smakował tak samo i macie do wyboru tylko czego zrobić na oleju, na maśle czy na smalcu. Jest to fajna przygoda przede wszystkim, no i jeżeli się wyrobicie, to robi wrażenie, nie? Że przychodzisz do kumpla na wódkę, a tu stawiasz kurde sushi na stół, nie? Gdyby miał ugotować, nie wiem.
1: A ja polecam polskie sushi, czyli roll mopsy. To jest polskie sushi, śledź.
0: Kurde, ze śledzie muszę zrobić.
1: A jest z nami Etam. Czy słyszymy się dobrze, Etamie?
2: Mam nadzieję, że mnie również słyszycie.
3: O, jaki basowy głos.
0: Wziął moje ustawienia mikrofonu do sprawdzamów.
2: Sponsorem dzisiejszego telefonu Etama jest tablet mojej córci Karoliny, którego dzwonię Skype'em. Przy okazji macie próbkę, jakie tablety ładne robią Philips, jakie głośne mikrofony.
1: No, mam dobry mikrofon, bo masz taki głos wspaniały.
2: Nie, ciebie mam pozdrowić, czy chłopaków mam pozdrowić? Aha, ja mam w radiu ciebie i Krawca pozdrowić. Czy potrzeba, to też masz pozdrowienia. Zostępne.
1: Dziękujemy i też pozdrawiamy Karolinkę.
2: Jak usłyszałem, że potrzeba mówi po japońsku, to mówię, trzeba zinterweniować, bo to się dzieje. Tak, słuchajcie, sushi, ale ja zobaczyłem jedną rzecz, której mi brakowało w tym sushi takim, znaczy nie własnej roboty, bo nigdy w życiu sushi nie robiłem, że takie zestawy widziałem po 40 zł, ale te, które jem, czyli jadłem, czyli biedronkowe. No otóż biedronka poszła po rozum do głowy i sprzedaje teraz również co? Wasabi w paście, żeby zabić niesmaczny zapach i smak sushi swojego własnego. I to jest bardzo dobry pomysł, bo to, które było w kompletach, to jest w tych zestawach po 9, 12 i chyba 16 zł, jest po prostu tak słabe, że ja je mogę po prostu zjeść z tubki. Znaczy z woreczka w ogóle tam jest.
0: Tak.
2: Bo jest bez niczego. Nie?
1: A tutaj ważna rzecz, jak już kupujecie to sushi z biedry, to dajcie mu ostygnąć, to znaczy, żeby się ciepławe zrobiło właśnie. Nie jedzcie takiego prosto z lodówki, bo sushi zupełnie inaczej smakuje, kiedy nie jest zimne, nie jest ochłodzone. Właściwie jak w takiej dobrej suszarni, pamiętam, byłem, to podawali mi takie ciepławe to sushi i to wcale nie jest zły pomysł.
2: Ja nawet nie pamiętam, jakie sushi było podane raz, jedyny w życiu. To byłem na sushi, kiedy za pierwszą wypłatę ze swojej pierwszej pracy wzięła nas, zaprosiła córcia moja na prawdziwe sushi. Ja wtedy jadłem takie kawałki, które były zrobione tak, jakbyś skompresował surówkę bez sosu. Że to było warzywne jakieś, takie otoczka była warzywna. Nie taka ta skórka, co jest zazwyczaj, tylko właśnie warzywa i w środku jakiś kawałek ryby. Chyba to był łosoś albo coś łososiopodobnego w smaku. No w każdym razie przepyszne to było rzeczywiście, no ale nie wiem, ile ty wtedy, Karolina, zapłaciłaś? 200 zł chyba gdzieś za te trzy osoby. Wtedy za 200 poszły na to sushi, nie? 120, tak. No, znaczy, żeby się najeść, musiałbym 10 takich porcji zjeść. To jest prawda. No ale ja nie umiem jeść, to jest inna sprawa. Ja po prostu lubię się opychać, to jest prawda. Tak.

0: zdecydowanie.
1: A czy jedliście kiedyś ramen?
0: O, nawet nie wiem, co to jest.
2: No właśnie nie, a chętnie bym zjadł. Bardzo popularna zupa, chyba coraz bardziej popularna. Kurde, samego siebie słyszę. Trochę rozpraszam pogłos, ale dobra, nowy tablet, to wybaczamy. Niech służy.
1: I prosimy o wybaczenie.
2: O, wybaczamy, stary, prosimy o wybaczenie.
0: Wszystko może być przyczyną, bo może gdzieś tutaj coś wciskam niechcący, to ciężko się trzyma. Chłapie to taki...
2: Nieważne.
0: Chyba jest okej. Może ściszę taki, może troszeczkę słuchawki to będzie.
2: A co do jeszcze kultury jedzenia, o której wcześniej było, sushi właściwie się palcami je. Ja tak widzę, że Japończycy tak jedzą, do łapy biorą. Tak samo pizzę po amerykańsku też się do łapy bierze, a nie widelczykiem kroi i nożykiem. To już...
0: No to jest... Bardzo ważny smak. Ja odkryłem dlaczego, bo na pewno jak brałeś, bo brałeś zestaw z Biedronki kiedyś, ja... chwaliłeś, że brałeś.
2: No tak, to, często.
0: Tam masz takie pałeczki, które są zrośnięte końcówkami, nie? Ja odkryłem,
2: każdy to jest,
0: bo jak sobie ładnie, moja córa tutaj w plażowym stroju chodzi, żebyście ją widzieli, jaka laska. Nie pokażę do kamerki, spoko, nie martw się. Strój sobie kupiła, taki fajny, że teraz nie będę mógł suszyć. Dobra, już,
2: tam pstryknij w tym tablecie, taka ikonka kamerki jest.
0: Ja wiem,
1: dostaniesz 500 złotych, Skype ci wyśle 500 złotych na PayPala, jak to wrzucisz.
0: Nie, już za późno, poszła już. W każdym razie, że ona mówi, że jest gruba, ale ona ma po prostu normalne kształty kobiece, no. Właśnie przed chwilą rozmawialiśmy na ten temat, że jest mi trudno ją zaakceptować jako kobietę, nie? Dla mnie to jest ciągle dziewczynka 10-letnia, no, nic na to nie poradzę. No, jeszcze z tej czapki.
1: No dobra, wyglądasz... ale wracając do pałeczek.
0: No właśnie, zrośnięte kubcami. Ja odkryłem, że jak ich nie rozrywam, tylko wkładam palec, ten środkowy, ten jak ja nazywam palec fuck you, między te dwie pałeczki, to wygląda to tak, jakbym umiał jeść pałeczkami. Czyli po prostu one działają tak, że ściskają to sushi, po prostu sprężynują do środka i wtedy wygląda, jakbym normalnie umiał jeść pałeczkami. Także nie polecam rozrywać i przy znajomych jeść tymi zrośniętymi. Także będzie wydawało się, że jesteście świetnymi, że tak powiem, tutaj umieć się tymi sztućcami, jeżeli tak to można nazwać sztućcem, nie? Posługiwać. Fajna sprawa.
1: Nie jest takie trudne. Kiedy sam się uczyłem jeść pałeczkami, no to faktycznie tam przez dosłownie 5 minut, tak? Ale taki chwyt troszkę jak długopis, drugi sobie trzymasz na kciuku i wtedy jest wszystko ładnie, pięknie, wygodnie. Sam też mam swój piękny zestaw pałeczek, bo te, co są w Biedronkach i tak dalej, no to są jakieś jednorazowe bambusy, tak? Natomiast moje są piękne, malowane, zdobione i powiem szczerze, że no oczywiście, no u nas w kuchni polskiej, no to sobie tego schabowego musimy pokroić, tak? Natomiast jeżeli masz taki kawałek sushi, który na jeden kęs sobie możesz zrobić, czy nie wiem, czy właśnie ramen, gdzie też masz te wszystkie składniki tak pokrojone, żeby one na jeden kęs się dodawały, no to jest w sam raz.
0: No ja się z kolei nauczyłem, w przeciwieństwie do ciebie, jeść jedną pałeczką, to znaczy...
1: Nabijasz.
0: Nakładam sobie tą grubą warstwę pasty wasabi, takiej z tubki specjalnie kupiłem, taką super ostrą kupuję, jeszcze ostrzejszą niż ta w kompletach i na to kładę plaster boczku i nabijam i powstaje taki koreczek.
2: Jakie wspaniałe kulinarne lifehacki, proszę państwa, no. Etam jeżeli... upraszcza życie, można, słuchajcie, macie dwie pałeczki, bierzecie jedną i pyk.
1: Jeżeli dobrze pamiętam, to w kulturze japońskiej takie bezczelne wbicie pałeczki w kawałek sushi jest metaforą okazania pogardy wobec osoby, z którą jesz.
2: Tak, właśnie tak. W Japonii jest i wtedy... mówi właśnie, zhańbiłeś honor tego domu? A tamten odpowiada, gówno! Ale zhańbiłeś święty koniec Bushido! I się biją wtedy. No.
0: Taką teorię, że jeżeli po dużym, obfitym posiłku w Japonii się nie odbije, to znaczy, że nie smakowało. Nie wiem, czy to jest legenda, czy tak rzeczywiście jest, ale tak słyszałem.
1: Nie, to jakiś, ale to raczej jakiś śródziemnomorski kraj ma coś takiego, że jeżeli zostawisz coś na stole, to znaczy, że nie smakowało i jest to pogarda dla gospodarza. I jeszcze z takich ciekawych zwyczajów, rytuał picia herbaty. Nie wiem, czy się kiedyś z tym spotkaliście, ale jak byłem na Okinawie, parę lat temu, to rytuał picia herbaty zorganizowany przez nasze biuro podróży, co prawda, natomiast generalnie jaja jak berety. Raz, że się przebierasz ten ich śmieszny strój, dwa, wchodzisz do domu gospodarza przez takie wejście dla psów, dosłownie na czterech, i gospodarz wchodzi razem z tobą, że, i to jest, to symbolizuje, że wszyscy jesteście na tym samym poziomie, że nikt się tutaj nie wywyższa. No i najpierw tam podziwiasz, musisz sobie zobaczyć wystrój, pochwalić i tak dalej. Potem siadacie, dostajecie takie główienko, nie? Takie herbata i też niom, no zajebiste. Ojejku, jak fajnie przechodzić rytuał herbaty razem z tobą, mój drogi, tutaj Niponie. Jejku. A co do Japonii, to jeszcze wam za chwilkę opowiem jedną historię, ale to za moment.
2: Dobra, dzięki Etam za telefon, bo trochę ten pogłos mnie drażni. Weź tam na słuchawkach następnym razem.
0: I wrócę do was z moim zajebistym, nie da się ukryć głosem. No to na razie, chłopak.
2: No cześć, cześć.
1: Na razie, Etam, trzymaj się. A co do historii, rzadko opowiadam historie osobiste w radiu, natomiast teraz muszę się tym z wami podzielić, bo wyłamało mi to tak ręce, że do dnia dzisiejszego nie wiem, jak to odbić. W ogóle znacie mnie troszkę i wiecie, że mam język niewyparzony i mnie tak po prostu zagiąć za życie jest naprawdę niesamowicie ciężko. I w sytuacji, kiedy ktoś mi tak podchodzi i wytrąca wszystkie możliwe argumenty, które miałbym z dłoni. Miałem imprezę integracyjną w piątek. Poszliśmy sobie najpierw do escape roomu, potem do knajpy. No i tak po paru godzinach ostrego picia przysiada się do mnie koleś z mojego działu, z troszkę innego poddziału, że tak powiem. Mówi, a czy ty przypadkiem nie słuchasz japońskiego hardkoru? Mówię, kurde, normalnie mam tutaj kolegę, nie? No tak, słucham, no. A ty wiesz, o czym oni śpiewają? Bo ja się uczyłem japońskiego przez 3 lata i wiem, o czym oni śpiewają, i to nieprzyzwoite słuchać takich rzeczy. I słuchaj, od tego momentu nawet mu cześć nie powiedziałem. Tak.
2: Można powiedzieć, że tak jak na mangach stał sobie potrzeba w kadrze i nagle tylko takie nóżki widać. I dymek odpowiedni, ten z taką łezką, tak się robi?
1: Tak.
2: Że się aż wywalił z wrażenia. No, fajne te japońskie są takie różne.
1: Ale zauważyłem, że ten koleś dymił do absolutnie każdego i do każdego po prostu, który tam siedział, jak się już dobrze zrobiliśmy, do każdego miał coś do powiedzenia, żeby się do niego przypieprzyć. No są niestety tacy ludzie. Natomiast, bo tam sobie jeszcze porozmawialiśmy, ale co ci się moje słuchawki nie podobają? Nie, bo czasami, kiedy idziesz do toalety, to zdejmujesz słuchawki i to przez chwilę słychać, zanim spauzujesz. To założyłem sobie coś takiego, że będę słuchał jeszcze głośniej na tych słuchawkach i kiedy będę wstawał do toalety, to zdejmę te słuchawki i nie będę pauzował. No, naprawdę nie wiem. Takie, kurde, no, gdzie słucham naprawdę dużo gorszych rzeczy niż japoński hardcore. I tutaj mogę się do tego przyznać, ale to jest w dalszym ciągu tylko sztuka, tylko muzyka. Więc, nie wiem, miałeś kiedyś jakiegoś takiego zbodupca, który by na ciebie naskoczył i nagle zakwestionował coś, co jest dla ciebie oczywiste i stwierdził, oj panie krawiec, nie wolno tak robić, bo tego nie wolno mówić publicznie, nie wolno tak się zachowywać. Miałeś coś takiego, bo mi się chyba pierwszy raz to spotkało.
2: No, wielu ludzi jest dookoła do umoralniania nas. Nie wiem, czy się spotykam, czy nie. Często.
1: A bo ty do ludzi nie wychodzisz?
2: Trochę wychodzę, ale coraz rzadziej pewnie trochę.
1: Nie, no kurde, czemu? Nie jest chyba jeszcze aż tak tragicznie.
2: A czemu tragicznie? Co to, jakiś mus? Wychodzić do ludzi? Cały czas?
1: No nie cały czas, no nie.
2: Już się nawychodzi, już mi się nie chce za bardzo. Trzeba iść, się człowiek zmęczy. A mnie rozwalił jeden news. Wyobraźcie sobie taką scenkę i od razu mówię, że to jest scena autentyczna. Idzie sobie orszak, jakiś tam kościelny, I ta procesja wygląda tak, że dzieci ciągną na sznurach Porsche, w którym siedzi jakiś kardynał, tak jak niewolnicy tacy, jakoś tam blok, na tych sznurach ciągną to Porsche, to tak i to naprawdę i się zdarzyło. Potem ksiądz powiedział, że no owszem, może coś tamtego, ale w zasadzie nic się nie stało. Scenka to jest biblijna. Nie wiem, każdy normalny człowiek tak patrzy i widzi, że coś tu jest groteskowego, już takiego z Monty Pythona jakby żywcem wyjętego, nie? Że dzieci ciągną na sznurach Porsche luksusowe jakiegoś biskupa. No ale takie scenki to tylko w Polsce chyba, nie wiem, czy gdzieś na świecie jeszcze.
1: No i na Filipinach podejrzewam, bo podejrzewam, że właśnie no, na Filipinach mamy te piękne zwyczaje, gdzie ludzie się krzyżują, tak fizycznie się przybijają gwoździami do krzyży na Wielkanoc. No i również tylko w Polsce i na Filipinach istnieje taki zwyczaj jak święcenie wszystkiego. Więc podejrzewam, że coś podobnego mogłoby się na Filipinach stać. Ale chciałbym zadać jedno bardzo poważne pytanie. Gdzie byli rodzice?
2: Może nie, też serio. Ciągnęli tego Porszaka. Albo ciągnęli ten, Mercedesa, jako drudzy w kolejności. I nie, ciągną tak jest... dzieci, Porsche, Mercedes, BMW, jakieś tam S-klasa.
1: Znaczy wiesz, ja rozumiem, bo jest coś takiego jak przed większością wyścigów Formuły 1, jest coś takiego jak parada, gdzie faktycznie kierowcy sobie wsiadają do zabytkowych samochodów i przejeżdżają tam tor raz czy dwa razy, żeby raz się pokazać, też pokazać to piękno historii motoryzacji. No ale to nie jest kuźwa nowe Porsche. A ten biskup przecież nie będzie jechał zaraz w wyścigu. To jest, wiesz, to jest jeden z takich newsów, gdybym był kosmitą, który sobie orbituje gdzieś tam po ciemnej stronie Księżyca i odbiera sygnał telewizyjny i takie zauważyłby, że mamy na przykład filmy fabularne, że nie wszystko, co się pokazuje w telewizji, to jest prawdziwe, to bym taką informację zaklasyfikował jako kompletnie fałszywą, jako bezsensowną, jako coś, co nie mogło było się zdarzyć.
2: No raczej. Scenka taka bardzo groteskowa. Danina solidarnościowa nam się szykuje. Najzamożniejsi zapłacą podatek na niepełnosprawnych. Tak, czemu ciągle brakuje pieniędzy na niepełnosprawnych? Na takie elementarne rzeczy, które jeśli już państwo ma zapewniać komuś pomoc, no to właśnie tym najbardziej pokrzywdzonym, którzy często nie z własnej winy są tacy, a nie inni, czegoś im tam brakuje, no bo tacy się urodzili na przykład. No ale gdzie są pieniądze zebrane z innych podatków tak wysokich, że to ciągle brakuje na najpotrzebniejsze, na takie najbardziej właśnie elementarne rzeczy? Gdzie one są, te pieniądze?
1: A widziałeś pomnik Kaczyńskiego? No.
2: A tam są. No. Nie no, na różne zbytki miało nie być Wersalu za... PiSu, który to ponoć właśnie obowiązywał i panował za rządów PO, Wersal. Ośmiorniczki sobie jedli za 20 zł. Ośmiorniczkę, messie. A to już koniec z tym. A się okazało, że ten drugi rząd same premie, jakie sobie przyznaje, to w ogóle bije na głowę wszystkich, co tam... Tacy są wspaniali, przyznamy sobie sami premie.
1: To znaczy, z jednej strony bym to bronił, bo jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, mam taką jedną osobę w dziale, dziewczynę, która jest sparaliżowana od pasa w dół i to piekło, przez które ona musi przechodzić, te wszystkie, że jeżeli sobie wchodzisz, nie wiem, do jakiegoś sklepu na twojej głównej ulicy, to ty tych dwóch schodków nie zauważysz nawet, a dla niej to jest bariera nie do przejścia i... Zdaję sobie sprawę z tego, że koszty tego, co możemy pomóc niepełnosprawnym, są niebotyczne, są ogromne, no i też czuję się jako troszkę socjalista, tak pod pewnymi względami, że w tych kosztach powinniśmy partycypować, ponieważ choćby i tak mierząc własną miarą, nas to też może spotkać, tak? No, będziesz miał wypadek, potrąci cię ktoś na pasach, no i co? I co? I już nigdy w życiu nie wejdziesz do Żabki, będziesz musiał zapierdzielać 14 kilometrów do Żabki, która ma udogodnienia dla niepełnosprawnych. Jest to bardzo kosztowne. Słuchaj, jeżeli u siebie w bloku miałbym wjechać wózkiem, tak? Mam windę, mam wszystko fajnie, pięknie i tak dalej, natomiast mam do pokonania tak 8 schodków, zanim dojdę do tej windy. I to jest już bariera nie do przejścia dla takiego niepełnosprawnego. I bardzo się z nimi solidaryzuję. Nie jestem pewien, czy faktycznie tylko i tylko bogaci powinni się na to zrzucać, bo my wszyscy powinniśmy się na to zrzucać z naszych właśnie kochanych podatków, tak jak wspomniałeś, ale my jako ludzie pełnosprawni zwyczajnie nie zauważamy tego jednego schodka, który ci nie pozwala na to, żeby chociaż zapukać, zadrapać w drzwiczki Żabki i powiedzieć, że chcesz kupić chleb.
2: No... potrafi być to uciążliwe. Ale chyba teraz z funduszy unijnych to dużo pieniędzy poszło, jak do tej pory, właśnie na tego typu rzeczy, nie? Na dobudowywanie schodków, na jakąś... na dostosowywanie różnych miejsc dla niepełnosprawnych.
1: No tak, ale w dalszym ciągu to kuleje, tak? Bo też mi się troszkę zmieniła perspektywa, kiedy zacząłem to zauważać, kiedy zaczęło chodzić o osobę, którą po prostu widuję 5 dni w tygodniu, nie? Gdzie słyszę, że są takie problemy. Tak, komunikacja miejska jest bardzo miła, bardzo fajna, jest wiele miejsc, hoteli czy budynków użyteczności publicznej, gdzie będziesz miał faktycznie taką pomoc, ale no mówię, choćby ta cholerna Żabka. Nikt z Żabki nie wyłoży ze swojej kieszeni paru tysięcy złotych, żeby zrobić podjazd dla wózkowców. Nie zrobi tego.
2: No taki to jest właśnie biznes i kapitalizm, że będzie stawał na przysłowiowym, już nie powiem czym, bo jeszcze jest przed 23, żeby się przypodobać tym, dla których to się opłaca, a ci niepełnosprawni to jest pewnie na tyle mała grupa, że nikt się nimi nie przejmuje, jeśli nie musi, jeśli nie ma jakichś przepisów, kurczę, regulujących, specjalnych. No nie wiem, ja bym, jeśli już miałbym komuś pomagać, to niepełnosprawnym. Ktoś tu się chciał z nami połączyć, ale dzwonił jak Etam był na antenie. Nie odbieramy dwóch osób naraz, dzwonimy pojedynczo. No i można się wypowiadać na tematy różnorodne. No, było też pytanie, co byście sobie powiedzieli, gdybyście się przynieśli w przeszłość, żeby uratować albo ostrzec.
1: Inaczej, nie. Jakiego SMS-a byście sobie wysłali do samych siebie 10 lat temu?
2: No właśnie. I co tu jeszcze? W nowym paszporcie znalazło się bardzo kontrowersyjne hasło. To jest chyba jeszcze projekt dopiero nowego paszportu, ale jest tutaj bób, bardzo małe czcionki. Bób, homar, włoszczyzna?
1: Nie. Bób, humus, włoszczyzna. Aha.
2: No i taki znaczek jest. Czy wy się utożsamiacie po prostu z tym hasłem?
1: Z humusem i włoszczyzną się bardzo identyfikuję, natomiast ten bób mi bardzo przeszkadza.
2: Bób ci nie smakuje? Jak się najesz tego bobu, to co wtedy się dzieje?
1: No właśnie źle się dzieje i to nie powinno się zdarzać, mi się wydaje. To znaczy też rozumiem troszkę, kto ma władzę, ten tworzy historię, tak? Więc wiadomym jest, że jeżeli władza jest w odpowiednich rękach, no to będzie to wyglądało tak, jak to wygląda. Tak samo jak masz zaprzysiężenie prezydenta, które możesz, ale nie musisz skończyć słowami "tak mi dopomóż Bób". Więc jest to pewna wolność, tak? Natomiast właśnie pytanie, jaki procent elektoratu stracisz, jeżeli marszałek, nie wiem, to się chyba z rąk marszałka Sejmu odbiera tę przysięgę, nie pamiętam, zabicie mnie. Natomiast i wiesz, i marszałek mówi, tak mi dopomóż Bóg, a ty, oj nie. Także kawałek elektoratu można sobie tutaj już na samym starcie stracić, kawałek elektoratu można zyskać, no ale wiadomo, jaki mamy podział procentowy. No jesteśmy najbardziej skatolicyzowanym krajem w Europie, jeżeli się nie mylę, co jest No nie wiem, no wyobraźcie sobie, że jesteście w jakiejś mniejszości, tak, że trafiacie nagle do Syrii i przykładowo macie nosić na swoim paszporcie napis, że nie ma Boga nad Allaha, a Mahomet jego jedynym prorokiem. To nie jest wygodne.
2: A może to fajna taka właśnie wizja, jak się robi coraz bardziej narodowo i katolicko, bogoojczyźnianie, jak to niektórzy mówią, to może to fajny świat taki. Jak sobie wyobrażasz taką właśnie Polskę, w której to zaszło jeszcze o wiele, wiele dalej, taka Polska przyszłości, gdzie jest już tak bardzo narodowo i tak katolicko, że już bardziej się nie da.
1: Nie, tak nie będzie, ponieważ nasze społeczeństwo się laicyzuje. Nasze społeczeństwo ma swoje codzienne problemy, tak, i cały czas odbija nam się czkawką to, że ludzie są chrzczeni za młodu i nie dokonują aktu apostazji, bo on wymaga od ciebie czegoś więcej niż złożenia sobie na przykład, nie wiem, wniosków ePUAP, tak jak sobie możesz wyrobić dowód osobisty, tylko musisz się postarać o swój akt chrztu, musisz przyjść, napisać podanie, wysłuchać księdza. To ludziom przeszkadza. Więc wydaje mi się, że aż tak źle nie jest. I cały czas jednak, mimo tego, że w telewizji publicznej czy od strony naszych szanownych prowadzących, kurde, my jesteśmy tutaj prowadzącymi, od naszych szanownych rządzących wygląda to zupełnie inaczej. Próbują nam pokazać, że jednak to całe bogoojczyźniane gadanie jest cały czas aktualne, to ludzie się budzą i wiem, że teraz brzmię jak kompletny foliarz. Zróbmy może jakąś przerwę.
2: Przerwę? No dobra. To
1: podrzuciłem ci tam jedną fajną rzecz na...
2: A to już patrzymy. A po przerwie może byśmy poruszyli ten temat afery KNF. Teraz to jest news numer jeden.
1: No możemy.
2: Dobra.
1: Afera RNF.
2: No to zrobiliśmy
1: aferę RNF, zanim zrobiliście aferę KNF.

0: Piosenka o siusiaku, a właściwie jego braku. Wojtek Szumański.
1: Dokładnie. Polecamy, zapraszamy. A mieliśmy przejść do afery KNF, o której powiem szczerze, że wiem bardzo mało, bo w mojej bańce informacyjnej się to nie znajduje. Wiem tylko i wyłącznie, że wiąże się to z aferami Getin Banku i Idea Banku i wcześniej jeszcze, jak to się nazywało, Get Back, ale za chwilkę tutaj Grzesiek już się odgrażał, że do nas zadzwoni, ponieważ został dotknięty siusiakiem przez tę aferę, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, a tymczasem Krawiec, jakbyś zechciał przedstawić to ze swojej perspektywy.
0: Dobrze. Już. Ja z kolei nic nie wiem na temat tej afery. Przyznaję się bez bicia, uczciwie. No i jakiś bank piramida znowu? Ja bym tak nazwał bank
1: właśnie
0: piramida.
1: Nie tyle bank piramida, ponieważ to co wiem, ostrzeżenie Komisji Nadzoru Finansowego względem Idea Banku i Getin Banku zostało wystosowane tylko i wyłącznie do narzędzi inwestycyjnych. Czyli jeżeli masz pieniądze tamże, no to raczej nie ma tego ryzyka, że te pieniądze zostały tak jak w Amber Gold gdzieś tam sprzeniewierzone. Natomiast to co mnie bardzo zaciekawiło, to jest to, że w momencie kiedy KNF wystosował to swoje ostrzeżenie, a Komisja Nadzoru Finansowego jest czymś, z kim się liczą wszyscy. Zostało to wystosowane tuż po zamknięciu piątkowych notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. I czekałem bardzo i wyglądałem, czy to było, kurde, nawet nie wiem, kiedy to było dokładnie. Czekałem na kolejne otwarcie, żeby zobaczyć, jak bardzo gruchnęło, jak bardzo to przewaliło. I już z tyłu głowy mi się zaczęło jawić, że nie bez przypadku i nie bez powodu ta informacja została wypuszczona właśnie krótko, bodajże 40 minut po zamknięciu notowań giełdowych. Więc było wiadomo, że następnego dnia wszyscy po prostu nawalą zleceń i się przygotują, a mógł być ktoś, kto na przykład zagrał na stratę i sobie całkiem nieźle na tym wyrobił, więc śmierdzi mi to w każdym... To jest coś, co jest kompletnie poza moją bańką, tak? Ale jak tylko tak wyłożę sobie łebek poza bańkę, no to wali od początku do końca, więc no jestem ciekaw, natomiast jak sobie przeglądałem też informacje, bo szczególnie mnie zainteresowało to ostrzeżenie Komisji Nadzoru Finansowego, co prawda nie jestem aktywny obecnie na giełdzie, ale mimo wszystko troszkę starsze czasy jeszcze mi zostały. No to jestem niezmiernie ciekaw, jak to się wszystko rozwinie.
0: Okej, na antenie z nami Grzesiek jest. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, dawno mnie nie było, więc chciałem się przywitać z prowadzącymi razem ze słuchaczami.
1: Uszanowam to.
2: Ja tą aferę dosyć mocno śledzę, tym bardziej, że nawet bym tego nie nazwał aferą, tylko to jest jakby długotrwały proces, bo to już cała nagonka i zacieśnianie pętli nad biznesami Czarneckiego trwa już nawet bym powiedział kolejny rok, nawet a nie miesiąc. Czarnecki w ciągu ostatnich bodajże 2 lat jego majątek giełdowy, podkreślam giełdowy, bo on też ma jakieś takie biznesy niegiełdowe, jak na przykład jakieś tam deweloperka, tu jakiś tam SkyTower i tak dalej, natomiast jego biznesy giełdowe stopniały, jego majątek stopniał w ciągu ostatnich 2 lat z 6 miliardów do 400 milionów.
1: I w ten sposób w Polsce się zostaje milionerem.
2: Tak, ale teraz, i to jest jakby tych elementów, które wpływają na całą aferę, jest wiele. Oczywiście on pierwsza rzecz, która tak poszła, to było jeszcze kilka lat temu, on bardzo mocno Getin Bank poszedł w kredyty frankowe i dawali po prostu, to był jeden z banków, który miał miał najluźniejszej polityki dawania kredytów i to był już taki pierwszy moment. Oni potem próbowali się troszeczkę odkuć na tych obligacjach jako grupa, obligacjach GetBacku. Znaczy tutaj mogę powiedzieć, że prywatnie znam jednego z byłych prezesów GetBacku. I oni się, ale jeszcze sprzed czasów aferalnych, tak bym powiedział. I oni by po prostu sprzedawali obligacje, które były obligacjami wyemitowanymi przez spółki, które się zajmowały sekurytyzacją. Czyli generalnie były to fundusze, które kupowały pakiety wierzytelności. Często były to pakiety do windykacji, a często były to pakiety wierzytelności kupowane od banków z grupy Czarneckiego, czyli jakby pozbywać się śmieci za pieniądze zdobyte przez spółkę od inwestorów.
1: Grześku, się odrobinkę tutaj wtrącę, jak wrzucasz terminy typu sekurytyzacja, definiuj, bo mało kto może to wiedzieć.
2: Okay, to tak w dużym skrócie, bo tam nie będę to ktoś powie, że to nie jest dokładne i definicyjne, natomiast głównie chodzi o to, że się przenosi wierzytelności do innego podmiotu, takiego podmiotu, który jest jakby dedykowany temu, żeby obsługiwać te wierzytelności, a najczęściej fundusz sekurytyzacyjny to jest taki fundusz, który skupuje pakiety wierzytelności i czasami już wymagalne, czasami niewymagalne, czasami na samym początku i tak dalej. Czasami w Stanach bardzo popularne jest to, że ty bierzesz kredyt i od razu bank ci udziela kredyt i na przykład następnego dnia ten kredyt już nie jest tak naprawdę własnością banku, ale ty nadal jakby stroną jest bank. Jakby fundusze emitują obligacje i z tych obligacji potem są finansowane kredyty, wierzytelności i tak dalej i te fundusze potem sobie odzyskują i na tym zarabiają. Oni robili takie pakiety, no między innymi z tego się też brała ta afera w Stanach, jakby te nieruchomości, w ten sposób właśnie pakowano w takie fundusze te wszystkie śmieciowe wierzytelności hipoteczne. Jakby GetBack robił coś takiego na małą skalę. Brał te śmieciowe wierzytelności, pakował i sprzedawali ludziom obligacje, które miały służyć właśnie do zarabiania na sekurytyzacji. Bo sekurytyzacja jest opłacalna, natomiast musi mieć jakościowy pakiet wierzytelności, a ludzie o tym nie wiedzieli, tak? No bo ludzie nie mają, nawet większość ludzi, którzy kupowali te obligacje, nie wiedzieli, co to jest sekurytyzacja, nie wiedzieli, co to są fundusze sekurytyzacyjne, nie wiedzieli nawet, w co oni inwestują, a już żeby sprawdzić, jakiej jakości są portfele wierzytelności, to już w ogóle abstrakcja dla nich była. Jakby to były takie pierwsze dwa czynniki, które mocno podkopały. No i była sytuacja taka, no i już wtedy był duży, duży problem. To były głównie problemy wygenerowane przez GetInBank. I te problemy GetInBanku zostały jakby rozbite na kolejne spółki. Właśnie GetBack coś sprzedawał, IdeaBank i tak dalej. Więc te podmioty dostały trochę przez tą samą, przez GetInBank jakby wygenerował problemy, które potem zostały przeniesione na inne spółki w ramach grupy. I jakby to, co się teraz wydarzyło, no to gdzieś tam w marcu i w lipcu były rozmowy i właśnie pan szef KNF-u złożył propozycję Czarneckiemu taką, no, a czy to też idiota, bo Czarnecki, nie wiem, czy ktoś wie, ale Czarnecki jest doktorem Uniwersytetu Ekonomicznego, on pisał książki o systemie bankowym, o tym, jak działają te poziomy zabezpieczeń. Czarnecki ma gigantyczną wiedzę od takiej technicznej strony, o tym, jak działa system bankowy, system finansowy. I taki gość z KNF-u, który przy nim jest siuśkiem strasznym, jeżeli chodzi o merytorykę, on go tam i nawet na tym nagraniu jeszcze Czarnecki wyczuł, że ten gość próbuje od niego łapówkę wyciągnąć i Czarnecki go pociągnął trochę za język, żeby mieć po prostu takiego asa w rękawie, bo oni chcieli wykorzystać, no Czarnecki swoje przeskrobał, a oni chcieli wykorzystać, bo bardzo im GetInBank przeszkadzał, bo GetInBank to jest tak na dobrą sprawę w tym momencie ostatni bank i IdeaBank, cała ta grupa Czarneckiego, to są tak na dobrą sprawę ostatnie banki w Polsce, które są praktycznie, które nie są międzynarodowymi jakimiś tam sieciówkami, typu jakiś Santander i tak dalej, a które są w prywatnych rękach. I oni GetInBank bardzo chcieli przejąć, podobnie jak na przykład przejęli Alior Bank. Alior Bank na przykład niby jest osobno, on został przyjęty przez PZU, dlatego że PKO nie mogło przejąć, bo mogłaby Komisja Europejska zablokować, bo monopol. Jakby PiS rządzi, dąży do tego troszeczkę, żeby nie mogą, oni chcieliby zbudować jeden polski bank państwowy i żeby wszystko było w jednym polskim banku, natomiast nie mogą tego zrobić przez prawo unijne, które i tutaj ja nie jestem zwolennikiem Unii, ale jakby tutaj troszeczkę jest takim batem właśnie prawo międzynarodowe, bo mogliby mieć naprawdę duże problemy. I jakby jest tak, że oni budują taką państwową grupę banków, niby to nie są państwowe, niby to, gdzieś wokół PZU, wokół PKO. I jakby jest, chcieli bardzo GetInBank przejąć, dlatego oni jakby zacieśniają pętlę. I cała ta propozycja miała na celu to, żeby GetInBank, bo unijne prawo pozwala w sytuacji, kiedy bank przestaje być wypłacalny, pozwala przejąć za tego przysłowiowe 1 euro i wcielić w ciągu jednego dnia, na przykład pozwolić, żeby inny duży bank przejął aktywa tego banku jakby upadającego. I oni chcieli po prostu IdeaBank i GetInBank doprowadzić do upadłości, żeby przejąć i wcielić do jakiegoś banku, który ma państwowe udziały. I teraz dalej. ta sytuacja, która obecnie jest, jakby to ostrzeżenie, które zostało wpisane, ono, idea banku, ono absolutnie nie ma nic wspólnego z sytuacją finansową idea banku, tylko zostało to, że oni oficjalnie sprzedawali produkty inwestycyjne, maklerskie, nie mając na to licencji. I oni za to zostali wpisani, a nie przez problemy finansowe, więc to była zupełnie inna sprawa. Ale nie mówi się o tym głośno i się robi trud. Natomiast ja na przykład, bo ja mam, jeżeli chodzi o firmowe konta, mam w idea banku 6 czy 7 kont. I tutaj przyznam, wyciągnąłem przez weekend praktycznie co do złotówki. I teraz dopiero, i teraz jakby mam tak przez okres przejściowy każde pieniądze, które wpłyną, wyciągam. Jutro idę do banku jakiegoś tam innego, otworzyć konto na tą spółkę i w innym banku, żeby po prostu przelewać, bo w tym momencie ja muszę wypłacać gotówkę i wpłacać jako wypłacono do kasy spółki i tak dalej, bo w spółce to trochę inaczej funkcjonuje, więc ja nie mogę sobie tak tymi pieniędzmi majtać na lewo i na prawo, więc ja muszę mieć wszystko operować w obrębie spółki, tak? Więc ja teraz jakby pieniądze na czas tej burzy jakby wyciągam. Nie dlatego, że się obawiam, że mi te pieniądze zabiorą. Nie, bo to jakby no nie mogliby tego zrobić teoretycznie. Natomiast czego się obawiam? Może dojść do sytuacji takiej, bo lokaty to jest jedna sprawa. Jest gwarancja tego bankowego funduszu gwarancyjnego. Natomiast no powiedzmy sobie szczerze, on Getin Bank w tym momencie ma depozytów na 46 miliardów, a sam Getin Bank idea ma chyba 20 kilka. A bankowy fundusz gwarancyjny w tym momencie to jest między 12 a 14 miliardów. Więc oczywiście potem by poszły pieniądze z NBP, z budżetu i tak dalej, inne banki by się zaczęły dorzucać i tak dalej. Natomiast na pierwszą transzę wypłat, jakby oba te banki straciły płynność i ludzie by poszli do bankowego funduszu gwarancyjnego, na początku prawdopodobnie dostaliby około 10-15% swoich depozytów. A potem czekaliby na uruchomienie kolejnych poziomów bezpieczeństwa, bo to jest właśnie, potem jest właśnie NBP i potem jest już budżet państwa. Więc te pieniądze byłyby odzyskane, tak? Bo to, że nie ma w bankowym funduszu gwarancyjnym całej kwoty, to jakby no jest drugorzędne, natomiast no po prostu na pieniądze by się czekało dużo, dużo, dużo dłużej. A tutaj zaraz do Etama się odniosę. Jakby o co chodzi? Sytuacja jest dynamiczna. Sytuacja jest bardzo dynamiczna i na przykład ja się obawiałem jakiejś sytuacji, że na przykład zablokują mi konto firmowe, bo oni nie mają pieniędzy. I ja na przykład nie mógłbym zrobić wynagrodzeń, nie mógłbym zapłacić podatków i tak dalej. Więc wyczyściłem po prostu do zera. Tam zostały chyba, nie wiem, 2000 zł na jakieś takie właśnie tutaj zapłacić coś tego. I po prostu mam na razie jakby na takie konto techniczne w innym banku, które jest takim tylko przejściowym, bo przez weekend nic innego nie byłem w stanie ogarnąć. Jutro, teraz wróciłem z Krakowa dopiero, więc jutro jakby pierwsza rzecz, którą, pierwsze zadanie na jutro to fryzjer, bo umówiona, a po fryzjerze idę do banku i zakładam konto na spółkę w innym banku, przenoszę tam pieniądze, natomiast już stwierdziłem, bo rozmawiałem z klientami moimi niektórymi, którzy mają jakieś tam też, jakby temat jest gruby bardzo i ludzie się naprawdę tym, nawet w niedzielę mailowałem z moją księgową, znaczy ona jest szefową biura rachunkowego, jakby ona zatrudnia też księgowych i sama jest księgową, jest radcą prawnym. I ona sama powiedziała, że ona nie może prywatnych opinii, ale powiedziała do mnie, proszę zerować konta.
0: No widzicie, kochani słuchacze, Grzesiek to praktyk, tu wpłaca, tu wypłaca, tu tam tego.
1: Hola, hola, bo ja mam pytanie do Grześka. Podskakuje. Mhm. Tak, czy ta decyzja Komisji Nadzoru Finansowego, czy przypadkiem ona nie mogła być jakoś odgórnie politycznie rozegrana, żeby jeszcze bardziej zgnoić, żeby jeszcze
2: była.
1: Bardziej zgnoić?
2: Tak. Na pewno była.
1: Bo wiesz, bo wiadomo, że w tym momencie, kiedy to się wszystko wydarzyło, to ludzie, którzy korzystali z tych usług banku, to zaczną wypłacać pieniądze. No jeżeli zabraknie ci tego depozytu, jeżeli to ci wszystko stopnieje, no to wtedy bardzo jesteś bliski zwinięcia interesu.
2: Duża część osób zareagowała na pewno podobnie jak ja. I się temu nie dziwię, bo nawet mówię, ludzie mówią zerować konta. To jest kwestia czasu. Jeżeli nie będzie gdzieś jakiejś takiej twardej interwencji, nie będzie, no niestety Czarnecki, mimo jakby, no można mieć wobec niego jakieś tam ambiwalentne emocje, mogą się z nim wiązać i tak dalej. Natomiast to jedno trzeba powiedzieć, to jest niesamowicie przepotężnie inteligentny facet. Ale jest na rywalizację z politykami, z systemem, jest za mały. Jeżeli oni będą chcieli go zgnieść, to zrobią. i prawdopodobnie go zrobią, bo to już jest proces, który trwa od dłuższego czasu. Natomiast on sam na siebie trochę bata ukręcił, bo on dał im jakby argumenty tymi kredytami frankowymi, potem tymi. Natomiast wpis za co jest? Wpis jest za nieuprawnioną działalność maklerską i doradztwo inwestycyjne. To jest bzdurą trochę, bo okej, oni wciskali te obligacje, tylko że oni nie doradzali, oni sprzedawali gotowy produkt. I oni mogli robić, bo jest coś takiego, że możesz sprzedawać produkty inwestycyjne, nie będąc biurem maklerskim, bo wystarczy, że masz licencję agenta inwestycyjnego, agent firmy inwestycyjnej, to się jakoś tak nazywa, się robi na to licencję, ale to jest taka licencja bardzo prosta i w Ideabanku jestem przekonany święcie, że mają, tym bardziej, że osoba prawna, żeby wykonywać, czyli spółka akcyjna bądź jakaś tam inna, żeby wykonywać obowiązki, raczej realizować jakby działania agenta firmy inwestycyjnej, nie musi mieć tych licencji, nawet z tego co pamiętam, tylko osoby fizyczne, które w banku są i jakaś osoba musi być. Więc
1: dopytam tylko, te licencje przyznaje KNF czy ktoś niżej?
2: KNF. KNF. Ale to są takie, to są powszechne, jeżeli chodzi o, to jest bardzo łatwy egzamin, to jest dużo łatwiejsze na agenta firmy inwestycyjnej, to jest nawet łatwiejszy niż na maklera, z tego względu, że to jest tylko jakby taki egzamin na to, że rozumiesz produkt, bo to jest taki na takiego sprzedawcę finansowego, tak na dobrą sprawę, bo makler coś tam makler też, to jest jakby tutaj w Polsce jest może nie do końca coś tam wiadomo, makler nie może doradzać. Makler może przeprowadzać transakcje w twoim imieniu, nie może doradzać. Doradzać może tylko i wyłącznie doradca inwestycyjny, który jest najwyższego, jakby jedna z najwyższego poziomu licencja właśnie doradcy inwestycyjnego, a makler jest poniżej i makler nie może na przykład doradzać. Więc dlatego na przykład dom maklerski, na przykład fundusze inwestycyjne, fundusz inwestycyjny musi mieć w razie nadzorczej kogoś, kto ma licencję doradcy inwestycyjnego wydaną przez KNF. Generalnie jakby moja opinia jest taka, że oba banki się prawdopodobnie zwiną, będą pewnie przejęte i jakby najbezpieczniejsze wbrew pozorom, jakby są dwie opcje teraz. Znaczy, no ja jadę w przyszłym tygodniu i kupuję safe. Jakby znalazłem lokalizację, gdzie nie będę go murował oczywiście siebie, u siebie, ale znalazłem lokalizację, no jadę kupować safe, tak? Natomiast druga opcja, jeżeli trzymać jakiekolwiek pieniądze na koncie, no ja muszę, żeby były bieżące jakby tam wynagrodzenia, podatki i tak dalej, więc muszę coś trzymać. Nawet jak klienci wpłacają, to teraz najbezpieczniejsza opcja to jest bank, bardzo duży bank, najlepiej z jeden z trzech, pięciu największych w Polsce i nie taki, który ma udział Skarbu Państwa. Czyli tak na dobrą sprawę ja stwierdziłem, że dla mnie najbezpieczniejszą opcją jest były BZ, a obecnie Santander Consumer, który należy do grupy kapitałowej zagranicznej, która tak na dobrą sprawę, gdyby chciała, to by zjadła cały system bankowy w Polsce, bo ma po prostu gigantyczny kapitał i duże możliwości. I oni na przykład Santanderowi nie podskoczą. PiS nie podskoczy takiemu Santanderowi. Każdemu innemu praktycznie podskoczy, bo albo to są już ich banki przejęte, typu właśnie PKO jedno, drugie, Alior, nawet częściowe udziały, nie muszą mieć większości, ale mają w radach nadzorczych, mają jakieś tam złotą akcję, złoty głos, że mogą jakieś weto i tak dalej, mogą robić, mają poumieszczanych różnych ludzi i tak dalej. Więc jakby najpewniejsze jest to te obrzydliwe, korporacyjne, wielkie, zagraniczne banki, które są same z siebie większe niż system finansowy w Polsce i jakby no, politycy nie podskoczą za bardzo. To jest jakby moim zdaniem w tym momencie jedyna jakby taka, znaczy ja oczywiście nie doradzam, nie polecam nic tam i tak dalej, natomiast no, ja mówię, co ja robię, tak, jakby część pieniędzy zaczynam, będę trzymał jednak, starał się trzymać w jakiejś takiej najbardziej płynnej, czyli gotówce no i jednak jeżeli już trzymać coś w banku, chociaż na przykład mój klient jeden powiedział, że on na przykład jak wchodzą pieniądze, wie, że mają przelewy, on zamawia gotówkę do oddziału, bo oddziały nie mają, bo tam operuje w dużych kwotach i on na przykład potrafi pójść do banku jednorazowo kilkaset tysięcy wyciągnąć, czy ma to w sejfie.
1: Okej, okay, a jeszcze takie pytanie, które być może coś praktycznego się wyniknie z naszej dzisiejszej rozmowy. Jeżeli jesteś takim zwykłym Kowalskim, który ma kredyt na mieszkanie na 300 tysięcy w Ideabanku, co robić? I oczywiście nie doradzamy niczego, to jest tylko
2: jedynie... Ideabank nie udziela kredytów hipotecznych dla fizycznych...
1: Wróć, get in, przepraszam.
2: Wiesz, co bym zrobił? Nic. Na pewno to, co bym, bo kredyt, bo aktywa banku, one są wydzielone niejako ze struktury banku, więc jeżeli by nawet bank padł, to jego aktywa jako kredyt, pamiętam jakiś był taki, ludzie się napalili, bo jakiś tam bank upadł, faktycznie mieli kredyty i myśleli, że nie będą musieli spłacać, jest bzdurą. Bo jakby w momencie, kiedy się ogłasza, bo banki mają zupełnie inną osobowość prawną. Ona może być spółką akcyjną, ale to jest zupełnie inna ustawa, jest prawo bankowe, które reguluje, to jest tak na dobrą sprawę banki nie do końca są podmioty, wszystkie banki są ze sobą powiązane i tak naprawdę wszystkie banki, jeżeli mają licencję bankową w danym kraju, w Polsce tak to jest rozwiązane, to są tak na dobrą sprawę jednym podmiotem. Tylko, że są ludzie, czy firmy, które mają licencję na prowadzenie pod daną marką, ja bym to nawet nazwał oddziałem tego jednego wielkiego systemu bankowego. To tak trochę wygląda. Więc nawet jakby bank zbankrutował, to te kredyty zostaną przejęte przez inny bank i trzeba będzie spłacać do innego. Umowa obowiązuje, natomiast co bym na pewno zwracał uwagę, żeby płacić w terminie. Bo niektóre banki mają zapisy takie, że dają sobie prawo wypowiedzenia. I tutaj historia z Santandera, o którym już wspomniałem, grupy Santander, która jest po prostu, no, jest niesamowicie agresywną grupą kapitałową. Oni, jak była okazja, jak był w Europie kryzys finansowy i była okazja przejmowania banków europejskich, między innymi BZ, Deutsche Bank teraz przejęli, polski oddział, AIG, mnóstwo Europy banków przejmowali. Wiecie, skąd oni mieli pieniądze? Oni w Ameryce Południowej, Santander to jest największy bank w Ameryce Południowej, oni wszystkie umowy, które dały im możliwość, choćby o jeden dzień i uruchamiali taką klauzulę w umowach kredytowych, wypowiadali ludziom kredyty hipoteczne, stawiali całą kwotę do wymagalności i robili masowe licytacje nieruchomości i w ten sposób oni zdobyli większość pieniędzy na przejmowanie banków w Europie, bo uznali, że dla nich jest bardziej opłacalne troszeczkę częściowo jakby zmonopolizowanie europejskiego rynku bankowego, niż jakby trzymanie się tego trochę biedniejszego rynku Ameryki Południowej. Więc to jest zajebiście agresywna grupa kapitałowa i tak jak mówię.
1: Czekaj, nie wiem, czy cię dobrze zrozumiałem, czyli miałeś umowę, mieszkam sobie w Argentynie, jest mi miło, fajnie, kupiłem sobie za 200 tysięcy złotych ekwiwalentu mieszkanie. Pesos. Santander Consumer, tak, za 200 tysięcy pesos w Santander Consumer Banku i oni mi nagle wypowiadają umowę, czy tutaj doszło...
2: Inaczej, no. Mylimy. Santander Consumer Bank to nie jest Santander Bank. To jest w Polsce są dwa Santandery. Jest Santander Consumer Bank, który funkcjonuje pod tą nazwą jakiegoś czasu i jest Santander Bank Polska, który jest BZ-em. I to jest tak, Santander Consumer Bank i Santander Bank Polska to są odrębne podmioty. W Polsce są dwa Santandery, które nie są ze sobą powiązane, oprócz tego, że mają wspólnego właściciela w Hiszpanii. I to jest wszystko, co ich łączy. Żadnych wspólnych struktur, nic. I marka logo, i to są osobne, ale jakby odpowiadając na twoje pytanie, jeżeli umowa, niektóre banki dają sobie prawo wypowiedzenia umowy tam powiedzmy po upływie 60 dni. Standardowo, to żeby było jasne, to nie jest tak, że jak nie zapłacisz jednej czy dwóch raty, przychodzi komornik i ci zabiera. W Polsce to wygląda tak, że żeby ci zlicytowali mieszkanie, tak na dobrą sprawę musisz rok nie płacić, walić w chuja, nie chcieć się dogadać i tak dalej i wtedy dopiero idzie nieruchomość na licytację, bo nie jest łatwo sprzedać nieruchomość na licytacji komorniczej, szczególnie jak dużo ich trafia na rynek, tak? Chociaż teraz, zwróćcie uwagę, nieruchomości są bardzo wysoko, jest hype na to, ludzie mieli gotówkę, będą teraz wyciągać jeszcze bardziej z banków, inwestować w nieruchomości i dlaczego banki nie miałyby nagle robić masowych licytacji, tak? Bo im się opłaca. I po prostu było tak, że oni w Ameryce Południowej, był na przykład zapis, że powiedzmy po upływie 60 dni, dwie raty zaległe, mogą wypowiedzieć umowę. I zazwyczaj jest tak, że jak bank wypowie umowę hipoteczną, to czasami jeszcze czeka rok w Polsce, rok albo dwa z licytacją, daje ci miliard szans, bo im się nie opłaca tak licytować, wiedzą, że to nie jest, a Santander wtedy w Ameryce Południowej po prostu jechał przy samej dupie. Wykorzystywali 60 dni licytację wypierdalasz, 60 dni licytację wypierdalasz. W Polsce i w normalnych jakichś takich warunkach zazwyczaj by to jeszcze dali ci milion szans, potrwałoby to rok albo dwa. Natomiast oni po prostu, no, a pamiętajmy, że takich kredytów hipotecznych, które są zaległe 2-3 raty, jest mnóstwo takich kredytów. Zazwyczaj kilka albo nawet kilkanaście procent portfela hipotecznego jakiegoś banku, który miał taką agresywną politykę udzielania kredytów, Getin Bank na przykład, to są umowy, które się nadają często do wypowiedzenia, a na przykład bank może mieć portfel hipoteczny wartości, nie wiem, 100 miliardów, tak? Więc wystarczy, że on wypowie 10%, zlicytuje i odzyska, nie wiem, 8-10 miliardów upłynni. 8-10 miliardów to jest całkiem fajna kasa, żeby kupić jakiś mały bank w Polsce na przykład. Nawet nie mały taki. Więc no, dla osoby, która na przykład ma jakiś kredyt, jeżeli ktoś płaci kredyt, znaczy tak, jeżeli ktoś ma kredyt w jakimkolwiek banku, hipoteczny, w jakimś banku, który jest zagrożony. Pierwsze co, to żeby przeczytał umowę, jeszcze raz, usiadł sobie na spokojnie. To jest pierwsza rzecz. Upewnił się, że nie ma żadnych jakichś dziwnych zapisów o tym, że bank daje sobie, bo na przykład banki kiedyś dawały taki zapis w Polsce, że nie będę tutaj mówił nazwy, może właśnie na Discordzie czy na czymkolwiek innym. Jak był umowa na dwie osoby, współmałżonków, to jeżeli jeden z małżonków stracił pracę, to bank zyskiwał prawo wypowiedzenia umowy bez tego okresu 60 dni. Czyli płacisz ratę, idziesz do banku, na przykład i ludzie szli sami się tak frajerowali, nie? No bo czy moglibyśmy poprosić o jakiś tam, i to jeden polski bank tak robił. Czy moglibyśmy prosić jakąś tam promesę tutaj, coś przedłużyć i tak dalej? A oni, bo żona straciła pracę, oni dziękujemy, w ciągu 30 dni na przykład wypowiedzenie dostawali kredytu. I przede wszystkim sprawdzić umowę, czy nie ma, trzeba sprawdzić przede wszystkim, czy nie mam jakichś dziwnych zapisów. Ja mam na mieszkanie kredyt w Banku Zachodnim i dlaczego wziąłem? Nie miałem tam najlepszych warunków, ale była najprostsza umowa. Umowy w innych bankach na przykład miały 3 razy więcej stron niż ta z BZ-a. I ja ją przede wszystkim dlatego wziąłem, bo były bardzo proste warunki, nie było żadnych dodatkowych zapisów, była maksymalnie po prostu najczystsza umowa kredytowa, chyba jaką dało się wtedy uzyskać w tamtym okresie. I dla mnie to było taki pewnik. Ja wiedziałem, że jak ja wezmę to, jak będę spłacał w terminie, to nic mi się nie wydarzy. Bo to nie jest tak, że no masz umowę, tak? No nic się nie wydarzy za bardzo. No chyba, że nie wiem, wszystko upadnie. Ale to jest daleko, zanim by doszło do takiej sytuacji. To naprawdę. No,
1: niby daleko, ale tutaj jeszcze chciałbym troszkę cię pociągnąć za język i zapytać, co jeżeli BZWBK by upadł i został przejęty? Jak wygląda renegocjacja tej umowy? To nie jest tak, że na pewno to nie jest tak, że wiesz, że będzie to ci siłą wtłoczone, no ale zawsze jest gdzieś w tle wypowiedzenie umowy.
2: Nie, to nie jest tak. W momencie, kiedy upada, dlatego mówię, warto się zainteresować prawem bankowym, tego typu rzeczami, czytać umowy, to jest tak. W momencie, kiedy bank upada, aktywa są wydzielane z aktywa banku, podobnie jak fundusze inwestycyjne, funduszów inwestycyjnych, emerytalnych, jakiś tam, no nie mówimy o firmach, to jest jakiś tam paranoja, ale jeżeli chodzi o firmy jakieś tam inwestycyjne i tak dalej, to co jest kredyty, inwestycje, w momencie upadłości podmiotu typu fundusz inwestycyjny, bank i tak dalej, one są wydzielane z masy, masy tej upadłościowej, więc jakby to jest wydzielane i przenoszone na przykład do innego banku, dlatego ja mówię, system bankowy to jest jeden organizm, więc upadnie ci bank, oni przeprowadzą jakby upadłość, ale aktywa z tego banku zabiorą i w ciągu jednego dnia mogą przenieść do innego banku. I na przykład dzisiaj kładziesz się spać, jesteś klientem banku X, a rano się budzisz, jesteś klientem banku Y. I to nie dlatego, że ty nie musisz się na nich zgadzać, tylko dlatego, że system bankowy jest tak skonstruowany w Polsce, że oni mogą przenieść, ale twoje warunki respektują. Więc tam nie ma groźby wypowiedzenia, nie ma groźby. Więc jeżeli, dlatego ja mówię, na taką okazję zawsze, bo ty dzisiaj współpracujesz z bankiem, który jest liberalny, który nie miał afer i tak dalej, ale on może i masz umowę, tam dużo różnych zapisów i tak dalej. Mówisz, ale nie, to jest zajebisty bank, on nigdy nikomu nic złego nie zrobił, więc mogę ufać. Okej, temu bankowi możesz ufać, ale za 5 lat, umowa kredytowa na przykład na 30 lat, za 5 lat ten bank upadnie, przejmie jego aktywa i twoją umowę z dokładnie twoimi zapisami, na które się zgodziłeś, przejmie, bo pamiętajmy, że wierzytelność można sprzedać bez zgody dłużnika. Więc oni, nikt ciebie nie będzie pytał, oni po prostu przeniosą twoją umowę i jeżeli umowa w jakikolwiek sposób dopuszcza możliwość wypowiedzenia z jakiegoś tam powodu dziwnego, dorzucenia jakichś kar i tak dalej, no to wtedy masz problem. Dlatego mówię, jak bierzemy kredyty, zawsze, jeżeli jesteśmy zmuszeni, zawsze nawet za ciut gorsze warunki, zawsze to czym warto się słuchać, im prostsza umowa, tym lepiej, im mniej dodatkowych zapisów, tym lepiej. Nie warto się połaść na to, że ma się ratę mniejszą o 50 zł, albo oprocentowanie nominalnie, bo to nominalnie, nie wiem, jakiś tam procent mniej, a się okazuje, że w opłatach masz, nie wiem, wychodzisz i tak masz ratę droższą, bo na przykład PKS-a tak robiło, miało ofertę kredytów hipotecznych, super atrakcyjne, wszyscy brali na potęgę, dawali łatwo, o, tak o, od ręki, nie? A to się okazało, okazało się, że na przykład w ciągu 3 miesięcy czy 4 od wzięcia kredytu mogło ci nagle oprocentowanie skoczyć tak, że nagle z najatrakcyjniejszego banku robił się tam gdzieś bank 15 w kolejce. Nie? I ty nie miałeś na to wpływu.

0: Mam jeszcze jakby właścicielką biura księgowego, którego korzystam, współwłaścicielką jest babka, która jest też radcą prawnym, z którą mam po prostu kontakt regularny, więc tak korzystam z usług profesjonalistów w zakresie ochrony prawnej.
1: No ale widać, czuć, że są to twoje zainteresowania, to o czym mówisz, bo się dobrze orientujesz. No, powiem wam, słuchacze, że na szczęście Grzesiek się interesuje też superbohaterstwem i kreskówkami, więc mamy o czym sobie też porozmawiać. Bo na takie tematy. Tak, ja was tak słucham i tak, słyszę tylko bla, bla, bla, bla, bla.
2: Nie, ale taki kapitan Grzesiek, taki, który uwolni nas spod nadzoru finansowego.
0: Furiat już się bulwersuje, no ale no chcieli temat KNF-u, no to chciałem wyjaśnić dokładnie, jakie to ma
2: no nie ja się wiem, że tego na pierwsze beknięcie tego nie da się zrozumieć, ale naprawdę, wsłuchajcie się w to, bo to będzie pożyteczne.
1: Tak, po słuchajcie prostu będzie nocnego pożyteczne. Radia. Słuchajcie nocnego radia, które nie tylko bawi, ale też właśnie uczy. Uczy, tak.
0: I to, co mogę powiedzieć, to jak tutaj jest dużo takich, może bardziej zainteresuje, to jest dużo takich osób, które się interesują różnymi, tak mówili, kiedy zacznie się ten, wiecie, kryzys, reset i tak dalej. Uważam, że zbliża się większe na Polsce, nie może nie na świecie, ale w Polsce nie mieliśmy w 2008 jakiegoś takiego kryzysu, jak był na świecie. Teraz się u nas zacznie. Uważam, że teraz w Polsce, czy to będzie za rok, czy to będzie za dwa, natomiast uważam, że jakby jest to postępujący proces i myślę, że w perspektywie najbliższych kilku lat będziemy mieli okazję obserwować na własnym podwórku potężne pierdolnięcie. I
2: chciałbym zapytać jeszcze o jedną rzecz, ale nie wiem, czy mi krawiec pozwoli.
1: Tak, no czeka nas właśnie pierdolnięcie i tego Państwu życzymy na dobranoc.
2: Chciałbym Cię zapytać o obecny boom na rynku mieszkaniowym, na rynku nieruchomości, gdzie mamy ceny mieszkań za metr tak szaleńcze, jak wyglądały w 2000 mniej więcej trzecim roku, tak?
0: Chciałbyś zapytać moją ogólną opinię, czy jakąś tam konkretną rzecz?
2: Nie, pierwsza rzecz, o którą chciałbym zapytać, to jest to, czy ma to jakiś związek z obecną aferą KNF, a z drugiej strony, czy to się wszystko łączy w jedną całość, oraz czy będzie gorzej, czy jesteśmy u szczytu?
0: Czyli powiem tak, ciężko mi powiedzieć, bo jakby nie jestem specjalistą, jest pewnie dużo więcej mądrzejszych osób ode mnie w tym aspekcie, natomiast jakby mam swoją opinię. Ja bym w tym momencie na przykład w mieszkanie, na przykład na wynajem, co jest jakaś taka gigantyczna moda, ja bym nie zainwestował złotówki. Teraz w tym momencie, żeby kupić, bo są drogie, jakbym miał mieszkanie albo dostał w spadku, to okej. Natomiast nie zainwestowałbym, bo są, moim zdaniem, jest przeszacowane, jest wszyscy już to będzie już tylko rosło i tak. Natomiast słuchajcie, wejdźcie sobie na oferty wynajmu mieszkań na przykład we Wrocławiu albo w Krakowie. Małe mieszkanie, nie wiem, ty potrzeby widziałeś, takiej wielkości jak moje, wchodzę we Wrocławiu, żeby wynająć i kurwa 2-2,5 tysiąca czasami,
2: ja
0: nie?
2: Pierdolę.
0: I to wiesz, i to jest, a widziałeś, no to jest mieszkanie przeznaczone na przykład, nie wiem, dla pary. No a takie ceny najmu są dlaczego? Bo ludzie sobie, inwestor szacuje sobie pewną stopę zwrotu i on do ceny, którą zapłacił, po prostu potem najem dostosowuje. Najem poszedł do góry. Oczywiście mamy pełno takich szarlatanów, którzy mówią, że na najmie nie da się stracić i tak dalej. Jasne, bo to nie da się stracić, bo nie monitorujesz tak jak w przypadku akcji, nie widzisz codziennej zmiany ceny tej nieruchomości, tak jak masz w przypadku akcji, czy jakichś tam jednostek funduszy inwestycyjnych, więc możesz sam siebie okłamywać, że jak dałeś za mieszkanie 300 tysięcy, to ono wciąż jest warte 300 tysięcy, co moim zdaniem jest często bzdurą. I uważam, że ceny no i tutaj jeszcze etam, czy pchanie się w najem w momencie, gdy najemca może się zagnieździć, nie jest szanowny. Moim zdaniem jest. I kolejna rzecz. Ludzie inwestowali w mieszkania na wynajem, bo taka była na początku, nie inwestujmy, bo demografia, potem inwestujmy, bo przyjadą Ukraińcy. Faktycznie przyjechali, jest w chuj powynajmowana. I oni wynajmują sobie takie mieszkanie, oni tam w pięciu będą mieszkać, tak? I jest okej. Natomiast przepraszam, marcu 2019 roku rynek niemiecki, rynek pracy otwiera się na Ukraińców. Zobaczcie, jak nagle nam się zmniejszy znacząco ilość Ukraińców. Oni się zaadaptują tutaj w Polsce do... Oczywiście część zostanie, bo ułożą sobie życie, tak?

0: gdzieś tam jakieś relacje, stwierdzą, że jest fajnie. Szczególnie w branżach jakiegoś IT i tak dalej, takich branżach specjalistycznych, gdzie Polacy na przykład też nie wyjeżdżają, bo mogą, ale na przykład przyjechał jakiś Ukrainiec do pracy, nie wiem, na budowę czy na cokolwiek, to jak jemu się otworzy możliwość pracy, czy kierowca, czy tego typu, jak mu się otworzy możliwość wyjazdu do Niemiec i robienia tego samego, po pół roku pobytu w Polsce, gdzie on się nie zdążył do niczego przywiązać, to no tutaj właśnie on napisał, sam wiem, ilu jest Ukraińców we Wrocławiu. No jest, ale to jest kwestia do roku, jak zrobi się znacznie mniej, bo wyjadą do Niemiec do pracy. Szczególnie ci z Wrocławia, bo będą mieli blisko, bo tutaj nie ma daleko, tak? Oni będą mieli jakby to za miedzą, więc jakby znowu się uwolni znaczna część nieruchomości na wynajem i nagle ci ludzie, którzy pompowali ceny najmu, nagle będą musieli obniżyć, żeby wynająć, więc ja uważam, że teraz jakby najpewniejsze jest po prostu trzymać kasę i jeżeli ma ktoś jakieś pieniądze, to niech trzyma kasę, jeżeli chce coś inwestować, to raczej w takie rzeczy, nie wiem, no coś, co o czym nikt nie gada. Bo słuchajcie, jak dla mnie na przykład, jak przychodzi do mnie, jak ja od praktycznie każdego mojego znajomego, którego nigdy bym w życiu nie posądził o to, że on cokolwiek inwestował, inwestuje czy interesuje się czymkolwiek, że on chce inwestować w nieruchomości, w mieszkanie na wynajem. Każdy chce inwestować w mieszkanie na wynajem. Jak jest powiedzenie, nie pamiętam dokładnie, jakby nie zacytuję, jak jest powiedzenie w Stanach, że jak tam było w latach tam, nie wiem, 20 czy 30, że jak windziarz w windzie ci mówi, żebyś inwestował w akcje, to znaczy, że to jest moment, żeby uciekać z rynku akcji. I tak zaczyna być moim zdaniem, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, bo każdy nagle chce być inwestorem w mieszkania na wynajem, bo wszystkim się to wydaje złoty interes, nie? A to jest moim zdaniem totalną bzdurą.
1: Ja dodam od siebie, że też bym nie inwestował w nieruchomości, a w tej sytuacji, co jest tak ogólnie na rynku, to ja tak sobie myślę, że ja właśnie bym zastosował taką strategię, żebym nic nie robił. Właśnie, ja bym nic nie robił w tej sytuacji, jak jest teraz w ogóle.
2: A ja tylko tutaj od siebie powiem, że moi drodzy, jeżeli zrozumieliście choć słowo z naszej poprzedniej gadki, przewincie sobie o 44 minuty do tyłu i na tym coś fajnego wyjdzie.
0: I tutaj jeszcze wropy, to tak ostatnio już kończę i będę to tak, żeby już dokończyć w jakimś takim klimacie bardziej, może nie takim ciężkim, odpowiedź w ro czy w ziemię. Tak, ja jedną z głównych rzeczy, które ja lokuję jakikolwiek kapitał, to jest ziemia. Tak. I to jest, ja nikomu nie polecam, nic jakby nikomu nie doradzam, natomiast ja mogę powiedzieć, co ja uważam, tak dla mnie inwestowanie w ziemię jest jakby w tym momencie najistotniejszym, pomijając jakiś tam biznes i tak dalej, ale jeżeli chodzi o lokowanie, inwestowanie i tak dalej, to ziemia jest jakby najistotniejszym składniki. Oczywiście może się zmienić prawo i tak dalej, tego nie inwestowałbym w jakiś, nie wiem, hektar czy dwa hektary gruntu rolnego, ale bardziej w coś, co jest albo stanie się budowlane, bo jest małą działką w obszarze, gdzie ma uchwalone jakieś studium i tak dalej, bo tutaj raczej nie obejmą tego żadne jakieś tam akcje typu właśnie blokada sprzedaży ziemi rolnej, bo takich działek, małych działek, które są pod zabudowę, tego nie będą regulować, bo jakby nie zabiorą ludziom możliwości budowania się, bo to jakby no jest no tlen dla gospodarki, żeby ludzie się budowali, tak? Więc tego jakby nie zabiorą, inaczej jest ziemią rolną, więc tak, jakby takie małe działki, które mogą się nadawać pod zabudowę, to jest jakby najistotniejszy składnik moich małych, skromnych, słomianych inwestycji.
1: Może nie wszyscy wiedzą, czym jest inwestowanie w ziemię, to ja tłumaczę, to jest na przykład jak bierzecie do słoika, tam wrzucacie pieniądze, co macie i zakopujecie to w ziemię właśnie, w ziemi, to jest właśnie tak zwane inwestowanie w ziemię.
0: A tutaj Eta mówi, że jest siedlisko, hektar, no właśnie proponowałbym, żeby to było siedlisko, działka siedliskowa, ok, ale jednak proponowałbym, żeby tego hektara nie przekraczać, bo tam w okolicach tego hektara przeliczeniowego właśnie jest to, że jakby wpadasz w pewne jakieś tam zapisy tych ustaw o obrocie ziemią, możesz kupić na przykład ziemię rolną teraz, ale to musi być na przykład, nie wiem, tam kilkadziesiąt arów, tam nie pamiętam dokładnie, jakie tam są, więc generalnie można kupować ziemię rolną, ale to muszą być jakieś takie bardzo małe skrawki, które są gdzieś tam w studium na przykład przewidziane w przyszłości pod budownictwo, więc one już zaczynają w pewnym sensie funkcjonować, bardziej jako dla ustawodawcy przy tym obrocie całym jako działki budowlane, a nie rolne, więc nie podpadają. A można naprawdę do 30. O, tutaj adwokat, może więcej. Więc, więc tak, jakiś mały skrawek, a naprawdę działkę można kupić za nieduże pieniądze, coś uzbierać, można kupić, czasami działkę znaleźć nawet za, nie wiem, kilka tysięcy, jak się fajnie poszuka, a nawet można sobie pojechać, pojechać i sobie, nie wiem, domek postawić, na grilla jeździć na weekendy i tak dalej. Tego ci nikt, takiej małej działki, i to jest właśnie najlepsze, że na taką małą działkę nikt ci się nie połaci, nikt ci nie przyjdzie, nie zajmie, nie zabierze. To jest jak, uważam, że to jest jakby ostatnia rzecz, którą by przyszli zabrali, bo mieszkanie ci mogą zabrać, bo ono jest płynne, ziemię rolną ci zabiorą, bo będą po politycy, kasę z konta ci zabiorą, złoto ci zabiorą z chaty i tak dalej. Natomiast jakbyś miał swoją małą działeczkę gdzieś, to nawet jak wszystko pierdolnie, to sobie na nią wyjedziesz, wykopiesz sobie ziemiankę i tyle, nie?
2: A piec podobny do bramy triumfalnej?
1: Siedlisko nocnego radia jest propozycja, żeby zrobić. No, może być, ale jakaś nazwa może inna, może, nie wiem, Bastion NR. Bastion.
2: Speluna, Speluna.
1: O, Speluna. I ta, takie, takie ciemne typy będą stały tam przy kontenerowcach, jakiś z kontenerów zrobione mieszkania. Ty przychodzisz i trzęsiesz dupą, bo tam same najgorsze radiowe typy i tam się pytają zaraz ciebie, jakiego radia słuchasz, koleś?
2: RNF FM.
0: No, wrócimy do takich czasów, gdzie właśnie bandy takie pomiędzy wioskami będą się atakować. Tutaj będzie banda z nocnego radia, tam banda z kontestacji. Będą tacy ludzie, którzy nie będą mogli się zdecydować. Tam będzie banda, najmniejsza taka banda, najmniejsza, i będą mieli taką, takie ziemianki, to będzie banda z Radia Cenzura na przykład.
1: No to bardzo dobrze, że się nie mogą zdecydować, jak w dobrym RPG-u trzeba.
2: Oni to
1: ciągle
2: będą w
1: taki masz dylemat moralny, czy z tymi trzymać, czy z tamtymi trzymać.
2: Radio Cenzura to będzie na takich domkach na drzewie mieszkać, że weźmiesz topór i zetniesz.
0: I co, i nie ma wioski.
1: I pewien tajemniczy jegomość cię wynajmuje i mówi, chcę, abyś zabił dla mnie złego wilka. Słyszałem, że jesteś najlepszy we wnikaniu w radia. Taki szpieg w radiu. To tyle możliwości, ludzie. To może, czemu nikt nie kręci filmów sensacyjnych o radiach internetowych ze Stevenem Seagalem i Jasonem Stathamem? Się pytam.
0: Dobra, panowie, ja tu już będę się uciekał i przełączę się na odsłuch i dziękuję za możliwość wypowiedzenia się.
2: My dziękuję za telefon i myślę, że słuchacze tym bardziej będą ci wdzięczni. Do usłyszenia, trzymaj się.
0: Do usłyszenia, hej.
1: Tak, a wy słuchacie nocnego Marka.
2: No, krawiec ci chyba o 20% wzrosło IQ. Chyba, że poszedłeś sobie zrobić kanapkę.
1: Nie, bo się szybko procesor zawiesił od razu od tych informacji. I słyszałem tylko takie właśnie bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. No, ale ja się nie orientuję, w ogóle się nie znam na finansach.
2: A powinieneś, bo finanse to jest...
1: A po co mnie to?
2: Żebyś miał na chleb. Nie mówi ci to nic. Chciałem cię zapytać, czy mówi ci to, coś to nazwisko, ale na pewno ci nie mówi Jared... Teatrin? Gerard? Teatrin?
1: Teatrin to jest taki ruski ten, co wynalazł teatr. Teatrin.
2: Gerard Teatrin, który jest liderem zespołu Teatrin z Los Angeles. Nakupował wyświetleń i polubień na Facebooku dla swojego zespołu. Wszystko po to, by móc przekonać organizatorów do tego, by zorganizowali występy jego kapeli w Europie. Metalowiec. Wszystko zemściło się bardzo szybko. Najpierw sytuację opisał właściciel jednego z klubów w Londynie. Co się stało z 291 biletami, które rzekomo zostały sprzedane w przedsprzedaży. Na koncert przyszły 3 osoby. Proszę więcej nie kłamać w sprawie sprzedanych biletów i nie kontaktować się w sprawie koncertów. W Bristolu zdziwiona była również obsługa klubu, która tak opisała zdarzenie. To bardzo dziwne, że jedynie osoby, które zjawiły się na koncercie, były z listy gości z zespołu supportującego. Musieliśmy poprosić Teatrin, żeby opłacił z góry za wynajem klubu i koszty obsługi, zanim ktokolwiek zagrał. Wokalista naburmuszył się i wyciągnął gotówkę, żeby móc zagrać dosłownie dla nikogo, z wyjątkiem tour menedżera i kilku kolesi z zespołu supportującego, którym było go żal. Także nie kupujcie lajków na Facebooku, bo to się potem zemści.
1: A ja właśnie miałem z tobą o tym pogadać, żebyśmy sobie kupili lajki, ale to po prostu to jest takie praktyczne, bo wtedy my chcemy po prostu, żeby nasz jakiś filmik na YouTubie przykładowo pojawił się na pierwszej stronie, tam na tym wallu, czy jak to się nazywa, na homepage'u, na stronie głównej.
2: Ale to nas nie stać, to kosztuje 35 tysięcy, kurde, sprawdzałem to.
1: Tak?
2: No. 35 kafli.
1: No to trzeba, są też inne sposoby. Można zrobić tak zwane rajdy, czyli znaczy jakiś twórca i jego społeczność, ten twórca swojej społeczności mówi, robimy rajd na nocne radio i wszyscy tam wpadają i robią tłok. No i masz dużo wtedy i polubień, kciuków w górę i subów.
2: Krawiec, daj lepiej jakiegoś newsa.
1: Nie mam.
2: To ja jeszcze mam parę. Kociego newsa mam.
1: Dajesz, dajesz.
2: Kot o imieniu... Moment. Stripe. Miał 11 tygodni, kiedy został przygarnięty do swojego domu. Został znaleziony jako dziki kot niedaleko Arkansas, Oklahoma. Ale coś było nie tak. Zachowywał się dziwnie, więc zabrali go do weterynarza i znaleźli u niego chorobę o nazwie... O Jezus, kurde, ja to mam przeczytać? Cytagzlosionfilis. Tytauxolsonfelis. Kurde, ludzie, kochani. Czekaj, wrzucę ci to na czata. I to spróbuj przeczytać po swojemu.
1: Cytauxunfelis.
2: Cytauxunfelis, o.
1: Cytauxxun. Po jakiemu to? Po mongolsku.
2: Tak, kotek dostał tej choroby o nazwie Cytauxionfelis.
1: Czytał kot mu Felix.
2: Która się przeniosła właśnie na niego, kiedy miał 11 tygodni. Nie bardzo sobie z tym radził. Okazało się, że poziom śmiertelności tych kotów, które były zarażone tego Cytauxonfelis.
1: To po niemiecku teraz. Cytauxon! Felix!
2: Cytauxon! Felix! Z Japońska bardziej. To około 90% w ciągu 48 godzin. Jednak nasz kot o imieniu zgubiłem. Stripe. Kurde, zapiszę sobie to. No. Albo mnie Grzesiek rozproszył. Przeżył te 48 godzin i co się okazuje, surowica, którą wyciągnęli z jego krwi, sprawiła, że w tym momencie Stauxion Felix jest mniej więcej śmiertelna w zaledwie 40%, ale nie było aż tak bardzo ciekawie, ponieważ już niedługo dostał kociej białaczki, która ma śmiertelność rzędu 95%, ale również ją przetrwał i znowu surowica z jego krwi zapunktowała naszym kochanym kotom. W końcu spadł z drapaka i się połamał.
1: I dał drapaka.
2: Po 2 latach od tego wydarzenia wrócił do całej swojej wspaniałej sprawności. Myślisz, że to już jest koniec tej historii? Nie! Kilka miesięcy temu na jego twarzy zaczął rosnąć nowotwór, i który był ukryty w złamanym zębie. I już myślano, że już jest wszystko pozamiatane, ale kot przeżył. Dzisiaj Stripe ma 13 lat i udowadnia wszystkim, że koty mają co najmniej 9 żyć.
1: A wiesz, potrzeba, że ty prawdopodobnie masz robaki?
2: Wszyscy mamy robaki.
1: No, ale ty musisz mieć wyjątkowo dużo jako właściciel kota, bo od kota przechodzą na człowieka różne robaki, a kot to jest takie zwierzę, że tam się z nim śpi, tarmosi go cały czas. No.
2: Magraf, ile masz robaków? Pokaż teraz na łapkach, podnieś łapkę i powiedz, ile masz.
1: Musisz sobie jakiś taki środek zażyć na odrobaczanie i zaczną ci te robaki nawet wychodzić z oczu. Naprawdę, tak przez, wiesz, przez gałki oczne będą się przepychały. Horror, Hellraiser 5.
2: Możemy go już oddać?
1: Także...
2: Nie kota, krawca.
1: Do schroniska. Przygarnij sobie krawca. Może i dobrze, może mnie ktoś przygarnie w końcu. No. No, a z takich ogłoszeń radiowych, no to wiecie, ja sobie teraz trochę odpoczywam. To ostatnio w ogóle zauważyłem, że na czacie tutaj niezły magiel. Pani Etamowa! Pani adwokatowa tu w ogóle na czacie. Słyszała pani Etamowa, że ten krawiec to pieniędzy nie dostał, odchodzi z radia. Panie, ten drugi przyszedł, zniszczył wszystko. Panie, bo ten krawiec to się bez ojca, panie, wychowywał. To się czuje. I tak ostatnio to czytam czata tu w ukryciu sobie i tak na kilka stron jakieś takie spotkały się pani Anonowa, widziałem, była też pani Anonowa, to w ogóle dorzuca do pieca. No nie,
2: pani
1: ja
2: sobie Anoda po prostu, i pani Katoda.
1: No nie, ja sobie po prostu trochę odpoczywam. No wiecie, jak się tyle lat nadaje właściwie bez jakichś większych przerw, to się człowiek trochę wypala. I czasami trzeba sobie zrobić małą przerwę, więc czasy ostateczne są na razie wstrzymane. No, ale mam zamiar się przerzucić na taki tryb bardziej luźno-gadkowy, afterowy. No, takie audycje też lubicie. No to będą, nie? Już w tygodniu tym zaczynam. Coś się pewnie pojawi albo w środę, albo w czwartek, może jutro. Sprawdzajcie, trzymajcie rękę na pulsie. Zawsze jak coś się dzieje, to o 21. Zwykle, ale...
2: Albo i nie.
1: No właśnie, a u ciebie jak tam reorganizacja ramówki?
2: Nie, póki co trzymam się w nosym marku i póki co się trzymam. Sprawdzam, także nie będę kombinował to, czego się mogliście po mnie spodziewać. Do tej pory zostaje jak jest.
1: No i bardzo dobrze. Ja to
2: pochwalam. No to co, moi drodzy. 23 wybiła.
1: No i żegnamy się z wami. Dzięki, że byliście. Dzięki za telefony. Dzwonili do nas Etam i Grzesiek dzisiaj. Dziękujemy bardzo. No i zaglądajcie czasami do działu Wspieraj, żeby... No, bo to jest najlepsza inwestycja, nocne radio, kochani. Tak.
2: Poza inwestycją w nieruchomości możecie kupić nam działkę, na której będziemy sobie...
1: Ale działkę czego?
2: No właśnie do tego zmierzam. No dobra, miciaczki. Do usłyszenia. Cześć.
1: Cześć.
2: A już, przepraszam. Już niedługo, nie wiem, postaram się w tym tygodniu, nadchodzi 19 ton, wersja druga, także będzie gorąco, będzie wesoło, będzie niebanalnie. Także...
1: Będzie się działo, niedługo. Kochani, będzie się działo.
2: Oj tak, oprawę przygotowuję, już sample są wybrane, będzie głęboko, będzie gorąco, nie będziecie zawiedzeni, obiecuję wam z ręką na sercu, choćbyście mieli tutaj wypróć mi te serce z piersi. Stanę na wysokości zadania.
1: Ja też
2: oj, tak, siebie będzie się
1: obiecuję, że postaram się w tym tygodniu zrobić coś. Cokolwiek.
2: Nie no, stary, kurde, 19 ton to jest dzieło sztuki. Tego nie można spieprzyć. Nie wolno mi. muszę to zrobić idealnie, doskonale, fantastycznie. I dobra, okej, okay, nie a będę
1: czy,
2: się nad tym...
1: A czy formuła audycji ewoluuje w jakiś sposób?
2: Oj, zewoluuje tak, że się zestrasz na różowo.
1: No to czekamy, czekamy.
2: Oj, tak.
1: No, także szczęśliwi ci, co są w strefie premium, bo mają powiadamiacz i wiecie, jak coś się dzieje na żywo. A teraz się będzie z mojej strony właśnie działo więcej na żywo. Potrzeba też coś fajnego szykuje, no tak więc sprawdzajcie, sprawdzajcie. No i co, żegnamy się z wami. Dzięki, że byliście. No.
2: I do usłyszenia. Cześć.
1: Cześć.

0: Okej, jestem znowu. Wygląda na to, że jest to problem OBS-a. Zapraszam wszystkich na nocneradio.pl. Dzisiaj tylko na radio będziemy chyba nadawali. Coś czuję. Chociaż na podglądzie widzę, że jesteśmy. No niestety, dzisiaj się... No, nie, dobra. Okej. No niestety. A w radio słychać. No dobra, wygląda na to, że jest to wina OBS-a. Zatrzymuję streama. I łączę się z potrzebą. Audycja dzisiaj niestety awaryjna. Radio gra. No dobra. Jakieś problemy są. Może to ma związek z tym, że trochę z opóźnieniem w tym miesiącu zapłaciłem za internet i się mszczą. Po prostu. No dobra. Dzwonię do potrzeby w takim razie.
1: Halo, halo?
0: No, wygląda na to, że dzisiaj tylko na radio ponadajemy. Obiecuję wszystkim, że następnym razem już będzie bez problemów. Wygląda na to, że to może mieć związek z moim komputerem. No, wstyd przyznać, ale nadal jeszcze jestem do jutra na starym komputerze. Tak długo zwlekałem, bo no wiecie jak to jest z reinstalacją wszystkiego, szczególnie jak się ma 100 tysięcy programów, konfigurację starannie dobraną i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. No więc dzisiaj tylko jesteśmy na nocneradio.pl, a kto nie wpadnie na to, żeby sobie przełączyć i będzie siedział na YouTubie jak kołek, no to jego strata. Ten kiep,
1: no. No cóż, zdarza się, ale też może być tak, że jakiś węzeł YouTube'a, jakiś węzeł Google'owy po prostu gdzieś w twojej okolicy ma problemy, bo takie awarie przy rozproszonych sieciach potrafią być bardzo lokalne, więc może gdzieś właśnie ktoś nadepnął na jakiś kabel albo go przegryzł i po prostu tutaj jest problem z nadawaniem live. No tym bardziej, że na radiu chyba działa, z tego co mi się wydaje. Nie rwie cię na Skype'ie tak jak poprzednio, więc chyba jest w porządku. Ewentualnie wyszła jakaś głupia aktualizacja do OBS-a.
0: No właśnie, ale sobie wszystko poinstaluję najnowsze i już następnym razem będzie na 100% płynnie. No, pluję sobie w brodę, bo wiesz, dostałem piękny dysk SSD od słuchacza. Tutaj w rogu stoi dużo lepszy komputer niż ten mój staruszek biedny, ale coś tak, czułem taką chęć, żeby go dorżnąć jeszcze, po prostu, żeby go zajeździć niczym wiedźmin konia, nie wiem.
1: Zaczyna się dorzynanie watachy, no niestety, no ale no, tak trochę jak Kononowicz, który otrzymuje i coraz sam więcej tych paczek, nawet do nich nie zagląda, tylko stawia gdzieś w kąt.
0: W sumie ten komputer drugi też tak jakby dostałem, co prawda kolega poprosił, żeby tam odpracować i zrobiłem tam parę rzeczy, no ale to tak wiesz, jak to kolega koledze, nie? Trochę to taka przysługa, więc tak, jak Kononowicz dosłownie. Ale i też dziwna rzecz, bo jak mówiłem, z opóźnieniem trochę zapłaciłem w tym miesiącu za internet i co jakiś czas, mimo że już jest zapłacone, to tam jeszcze nie zaksięgowali i co jakiś czas jak wpisuję www.jakaśstrona.com, to zamiast tej strony widzę taki paywall. Przypominałem, że masz niezapłacony internet, netia.
1: Oj tak, bardzo fajne rzeczy i tak masz farta, że cię przepuszczają.
0: No, może poblokowali porty jakieś, stąd problemy też wcześniej z odtwarzaniem playera. No ewidentnie coś tu u mnie, no mój komputer przypomina taki nawiedzony stary dom, w którym schody lekko skrzypią, duchy fruwają, bo to się dziwne rzeczy dzieją. No taki nawiedzony komputer, jak człowiek, jak taki schorowany, biedny człowiek. Może dlatego tak się z nim utożsamiam, bo taki chory, zabiedzony, kurwa.
1: No trochę tak, no ale skoro już jesteśmy na żywo, skoro już jesteśmy na linii, no to powoli chyba będziemy przechodzić. No i wcześniej jeszcze w wejściu uprzedzałem, że no, będą się zdarzały spoilery. Myślę, że ciężko będzie ich nie zrobić, postaramy się, żeby nie było ich szczególnie za dużo. No ale nie gwarantujemy absolutnie nic, więc jak coś, to Krawiec bardzo szybko również wrzuci audycję do odsłuchania na stronie.
0: Tak, pewnie. No a ja mam żal do Sapkowskiego za spoilery. Jakbym go dorwał, to bym mu tak plaskuna w ryj. To za spoilery! I puf, go w łeb.
1: A co on tam spoilował? Bo ja go nie słucham.
0: No, książki jego.
1: A, w sensie ten. Nie, no, to znaczy, wiesz, akurat produkcja Netflixowa jest luźną interpretacją, a taką legendą opowiedzianą na nowo, co też jest bardzo ważne dla wszystkich ludzi, którzy są niesamowicie przywiązani do lore i się spodziewali właśnie wiernej adaptacji. Jest wiele wątków pokręconych, jest wiele wątków pominiętych oczywiście. Co najdziwniejsze, jest wiele wątków dopisanych do tejże legendy, które mogą się wydawać niesamowicie dziwne, a przy okazji dopisano też parę niesamowicie kretyńskich pomysłów, które już w ogóle miałem okazję omówić ze swoimi znajomymi, więc mam nadzieję, że dzisiaj będę sypał jak z rękawa. Albo jak na posterunku, więc no będzie ciekawie. No ale Krawiec, jakie jest twoje ogólne wrażenie? Bo jak to napisałeś, wchłonąłeś ten serial, więc no to już o czymś świadczy, że go wchłonąłeś, a nie tam obejrzałem sobie tam półtora odcinka na 40% i...
0: No, w sumie ciężko, żebym tak oczekiwanego serialu nie obejrzał w całości. Mam, nie do końca jestem usatysfakcjonowany, to znaczy serial jest niezły, można powiedzieć, że na pewno, że jest dobry, no ale może spodziewaliśmy się rewelacji, a o rewelacji ciężko powiedzieć, bo jest sporo takich rzeczy, które można by ulepszyć, których może zabrakło. Lekki niedosyt. Zgodzę się na pewno z tymi, którzy twierdzą, że druga połowa pierwszego sezonu jest jakby lepsza, że to się troszeczkę robi ciekawsze. No, możemy się zastanowić nad różnymi aspektami, nad CGI-em, nad walkami, nad scenariuszem, nad kamerą, światłem i tak dalej, nie? Wziąć na warsztat różne te rzeczy.
1: I nad murzynami, koniecznie nad murzynami.
0: No właśnie, te murzyny, jak tu napisał Furiat, murzyny, czy to nie jest przypadkiem obraźliwe i rasistowskie tak pisać? Murzyny? No ale dobra, no... przyznam, że mnie to jakoś tak bardzo aż nie razi, że czarnoskóry się pojawił, no bo co my tworzymy, jakiś aryjski świat nazistowski, gdzie wybito wszystkich czarnoskórych, no a zresztą... fantazy, czemu nie miałoby być czarnoskórych, nawet elfów, a drowy, ciemne elfy, mroczne, to są co prawda takie bardziej fioletowe, takie bardziej, no ale też ciemnoskóre. No na pewno mniej mnie tutaj to rażą ci czarnoskórzy aktorzy niż na przykład Heimdall, murzyn, strażnik tęczowego mostu, bo to było dziwne już wręcz troszeczkę, w Asgardzie. Tym bardziej, że Asgard kojarzy się właśnie trochę tak z białą rasą nordycką i tak dalej, no to już w ogóle. Dobór aktorów, tu jestem mile zaskoczony. Spodobał mi się filmowy Jaskier. No w końcu mamy aktorów dobranych tak, że to nie budzi zażenowania, no bo skoro czytamy w książce, że Jaskier jest amantem, na którego lecą hrabianki i tak dalej... No to czemu mamy podstarzałego tutaj pana kartoflaka zamachowskiego potato?
1: Nie, no akurat tutaj w naszej superprodukcji Zamachowski jak najbardziej się sprawdził. Mi się wydaje, że miał odpowiedni taki, wiesz, i uśmiech, i taką w miarę gładką buzię, jak do odpowiednią do tej roli. Mi się wydaje, że tak, że to był, wiesz, nie mamy chyba aż takich amantów, bo co, weźmiemy po raz kolejny Karolaka, czy jakiegoś tam kogoś innego, no bo Jaskier tak naprawdę nadrabiał gębą, gadanką i tam, wiesz, i tam śpiewem. Więc myślę, że rola w polskim Wiedźminie to była jedna z najlepiej obsadzonych ról z całej w ogóle obsady. Natomiast w najnowszej adaptacji to jest wow, to jest właśnie taki laluś, jeszcze z tym takim ciężko brytyjskim akcentem od czasu do czasu bollocks zamiast fuck. Nie? I idealnie się wpasował. No i coś, co mnie urzekło na koniec drugiego odcinka, czyli kiedy się pojawia ta piosenka, rzuć Wiedźminowi grosza, czy tam Miedziaka, a jak to jest pięknie rozegrane, jak to jest pięknie wykonane, bo nawet czytając książkę i czytając te różne teksty, które niby Jaskier sobie zapisał, oczywiście ręką Sapkowskiego, no to nie było ani takie imponujące, ani nic. A wiesz, a w całej sadze okazywało się, że gdzie na kontynencie się nie pojawiłeś, tam wszyscy Jaskra po prostu znali. To było bożyszcze, tak? On po prostu w każdym porcie miał dziewczyna, a w niektórych siołach nawet cztery, tak? Więc no, tego właśnie mi brakowało, tej części artystycznej. Tak trochę nawet, wiesz, podoba mi się, że kiedy poznajemy Jaskra na samym początku, to on też jest taki trochę elvisowaty, taki trochę wręcz rock'n'rollowy, nie? I strasznie mi się ta postać spodobała. Wykonanie, pomysł na to. No i bardzo dobre dopracowanie pod kątem muzycznym, czego niestety u nas nie było.
0: A ty oglądałeś z dubbingiem, czy nie, z lektorem?
1: Na chwilkę z napisami, błagam cię.
0: Dubbing jest... Wiesz, no mogłeś sobie zobaczyć tak, żeby ocenić na przykład, jak wypadł Marcin Franz w roli Jaskra, no bo też śpiewał i według mnie śpiewał dużo, dużo ciekawiej niż Zamachowski, który po prostu śpiewał nudnie i monotonnie, a tu mamy, wiesz, jakieś takie zaśpiewy, zabawę głosem i zupełnie inna jakość. Na początku mi się wydawało, że Zamachowski wypadł nieźle, ale potem pomyślałem sobie i aktora źle dopasowali. To jest tak po polsku trochę, wziąć, bo nazwisko znane i nie patrzeć, czy pasuje wiekiem, czy pasuje na Amanta, no nie, wiesz...
1: No to było, to była długa, długa lista niepowodzeń, jeżeli chodzi o dobór aktorski, ale były dużo, dużo poważniejsze problemy, jak choćby polska NFR. 40-kilkulatka, tak. No, w każdym razie jeszcze wracając do kwestii audio, no to na chwilkę sobie włączyłem ścieżkę z dubbingiem z czystej ciekawości, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I o ile wykonanie gry aktorskiej w porządku, okej, to na poziomie realizacji katastrofa. No ja tutaj bardzo dbam o audio u siebie w domu, więc no, jeżeli słyszę po przełączeniu się na ścieżkę, pomiędzy ścieżkami, że jest dużo mniejsza dynamika, tak, że to tło, które powinno być, wiesz, gdzieś tam jakieś szum drzew, czy jakieś tam kroki i tak dalej, które w wersji pierwotnej były faktycznie cicho i faktycznie dobrze się dodawały do tekstu, a tutaj jest tak bardzo spłaszczone, no nie wiem, no może w 5-watowych głośniczkach, które masz w zwykłych telewizorach, no to może taki zabieg by się udał, tak? Natomiast no, jeżeli ktoś zwraca na to uwagę, no to niestety na poziomie realizacji dźwięku polski dubbing no, zaliczył potężną wtopę w tym przypadku.
0: Może to zgrali do MP3 64 kilobity albo coś, no kto wie, mogło coś takiego się zdarzyć. Wiesz, że Polak potrafi w takich przypadkach właśnie się popisać. No ale pomówmy jeszcze chwilkę o obsadzie. Właściwie to jestem mile zaskoczony, ponieważ z twarzy nie podobała mi się ani ta Ania Chalotra w roli Yennefer, ani Ciri, ani ten Jaskier, a okazało się, że jak zobaczyliśmy ich w akcji, to naprawdę nieźle. Troszkę krasnoludy mi jakoś wybitnie nie przypasowały, ponieważ wzięto Karłów bez bród w ogóle, a krasnolud bez brody jest jak, co można tu powiedzieć?
1: Jak człowiek bez religii albo ryba bez roweru.
0: No, albo wiedźmin bez miecza.
1: No tak.
0: No bo, kurczę, i bez topora, krasnolud bez brody, bez topora i chudy. I taki, no po prostu dano dupy po całości tutaj. Jedynie Jarpen i wygląda nieźle, ma śmieszny taki fajny głos, zadziorny. W polskim dubbingu też fajnie aktor dał radę. No ale też toporka nie ma, jakiś taki nie jest przypakowany, no trochę mi, na pewno jeśli chodzi o wulgarność, to pasuje do Jarpena, bo on cały czas tam bluzga, wkurza się, jest taki żywiołowy i tutaj jest okej. Okay. Podobał mi się też ten aktor Adam Levy, czytam tutaj, w roli Myszowura. Myszowora powinno być.
1: Myszowora, tak.
0: Myszowór. No właśnie, świetnie, bardzo charyzmatyczny. Zerikanki są w końcu czarne. Zabrakło może wytatuowanych powiek, które miały w oryginale, że nawet jak śpią, to wszystkim się wydaje, że one czuwają. Takie to wojowniczki. Właściwie to jak porównać tego polskiego Wiedźmina do zagranicznego, do Netflixowego, to trochę tak na zasadzie, no nie wiem, Fiat 125P i Mercedes, no.
1: No może nie Mercedes, no ale powiedzmy, ale na pewno jakaś wyższa klasa średnia. To, co na pewno daje się zauważyć, jeżeli chodzi o samo porównywanie, to, że przynajmniej dwa odcinki miałem wrażenie, że scenarzyści po prostu celowo stwierdzili, ej, słuchajcie, zrobimy sobie bekę z polskiego Wiedźmina, bo przecież cała historia Pawetty, która jest bardzo istotna dla całego ciągu fabularnego, dla włożenia nas w tę historię, dla tego, żeby przedstawić nam, jak to mniej więcej wyglądało, to też osobny odcinek był poświęcony temu w polskim wydaniu. No i wiesz, no i choćby ten jeż, który został bardzo ładnie tutaj wymuskany, zrobiony, nie wiem, czy to maska, czy to CGI było, pewnie jedno i drugie, tak? A w Polsce, no to jakiś taki ten z Hellraisera, tak? Po prostu jakieś tam gwoździe położyli i o, jest taki, kurde, jeż z kolcami na twarzy. No i drugi odcinek, no to oczywiście o smoku, Borchu czy Kawki, gdzie też, no, temat miał swój osobny odcinek w produkcji polskiej, no i wzięto na warsztat, a to z kolei może jest również istotne dla wprowadzenia do całej fabuły i tych wszystkich powiązań, natomiast tutaj dokonano pewnych nadużyć, o których będę mówił później, jeżeli chodzi o wprowadzenie do fabuły, a więc spokojnie ten cały wątek można było pominąć i myślę, że to jest jakieś takie perwersyjne, wiesz, wciśnięcie, odpalenie peta na czole polskiej kinematografii. Nie wiem, patrzcie dzieci, uczcie się jak to robią na Zachodzie.
0: No, jeśli chodzi o historię z jeżem, to pamiętam, że w polskiej wersji to było to tak fatalnie zrealizowane, że ludzie się po prostu śmiali w kinie, wiesz, tak brechtali się. No bo ta Pawetta, jak zaczęła się drzeć i uaktywniła się jej ta dziwna moc, to tak ona, ta aktorka miała bardzo taki jakiś gardłowy głos, taki jakby śpiewała w operze, jakieś tak durnowacie to brzmiało. I tam biegali, widać było właśnie wtedy doskonale te braki w budżecie i jakieś kartony, wiesz, kawałki szkła, no to tak po prostu tandeta taka, cały ten zamek wyglądał, wiesz co, a na stole leżał ptak, którego ktoś nie oskubał pióra miał i tak w ogóle wszystko to było takie jakieś syfiaste, tandetne i źle zrobione, że ludzie się po prostu z tego śmiali.
1: Wiesz, ktoś mi gdzieś mówił, nie wiem czy to prawda czy nie, ale to był naprawdę wielki fanatyk całej zarówno sagi, jak i no, z bólem serca, jak my wszyscy obejrzał całą sagę o Wiedźminie w wykonaniu polskim. No i opowiadał, że doszukał się, że gdzieś tam w tle leci, jedzie pociąg na horyzoncie.
0: Jak w Krzyżakach, nie? Gdzie tam tak, zegarki samolot, mieli. No.
1: I samolot jeszcze był w Krzyżakach, pamiętam. No, więc
0: zegarki,
1: no, to są takie
0: Adidasy i samolot w tle. To taka
1: Adidasy to w Quo Vadis mieli. Adidasy to w Quo Vadis mieli.
0: Aha, w Quo Vadis no. Adidasy.
1: Tak. I w ten i majtki mieli pod tymi swoimi togami. No ale to można długo takich.
0: A co do wyprawy na smoka, to zauważyłeś te wszystkie zmiany, które tam wprowadzali. Zbyt dużo cięć, zbyt dużo wykastrowali, bo uśmiercenie obłędnego rycerza Ajka mi się nie spodobało, ponieważ można było fajniej tą postać pokazać, bo on był taki fanatyczny po prostu. Ach. I w komiksie go genialnie pokazali, bo wyglądał jak jakiś taki Roland, miał hełm, wiesz, i taki obłędny wzrok miał cały czas i też był taki fanatyczny, świetny bohater do pokazania, a tutaj go nie wiedzieć czemu zabili w jakiejś wymyślonej dodatkowo scenie bezsensownej. Nie było tych wszystkich wsioków z Hołopola. U Polcha w komiksie szewc Kozojed, żebym się nie przejęzyczył, tak. Szewc Kozojed wyglądał jak Wałęsa. To też było fajne. Mogli tu zrobić też takiego Wałęsę właśnie. Panie, ja tego smoka, panie, to łotroć trzeba, panie, napchać jakimś gównem, panie, barana. I wtedy powiedzieli, pan, sam jesteś gówno, spieprzaj stąd, ciżmo psuju, dratwa twoja mać, i go tam kopa w dupę Wałęsie. To fajne by było, taki polski akcent.
1: No tak, no tylko no, wielu rzeczy nie mogę przeboleć, jeżeli chodzi o konstrukcję scenariusza, dlatego że mamy wiele elementów, których zwyczajnie nie było, tak, które zostały, wiesz, opowiedziane od nowa, jak choćby dzieciństwo Yennefer ta cała jej droga w tej całej szkole magicznej, która też z kolei nie do końca oddaje to, w jaki sposób został nam przekazany w sadze, to w jaki sposób się czarodzieje kształcili, tak, że to nie była zabawa w Hogwarts, to nie był Harry Potter, tylko to najpierw, no nie wiem, no mamy choćby przykład, kiedy Ciri była na lekcjach u Yennefer, no to były to po prostu, no mieszkałeś z tym czarodziejem, tam myłeś mu gary, masowałeś stopę, a przy okazji uczyłeś się czarów, a tutaj jest jakieś, wiesz, porywanie tam magicznych dziewcząt, no to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, że to się jakoś wewnętrznie broni, no ale właśnie potem wysyłanie jej do jakiejś tam szkoły magii i tutaj, wiesz, i tutaj mamy taką naszą wieżę, gdzie tutaj się uczymy i tak dalej, no to nie do końca tak to wygląda, może, no nie wiem, to jest historia, wiesz, to jest właśnie kawałek historii dolepiony kompletnie od samego początku. No ale nie tak to sobie wyobrażałem. Zdecydowanie było to dla mnie jedno z większych zaskoczeń, chociaż parę innych dziwnych rzeczy zostało pokazanych. No i przede wszystkim dla osób, które nie znają sagi, które nie wiem, które Wiedźmina znają z gierek, a takich jest podejrzewam najwięcej, tak licząc w skali świata, to jest to, że ten timeline jest strasznie popieprzony, że ta chronologia wydarzeń nie jest jakoś tam sensownie ukazana. No, ja rozumiem, że jest to trochę takie traktowanie widza jak idioty, jeżeli mu napiszesz 150 lat wcześniej, 20 lat później i tak dalej, i tak wiesz, i tak wiesz, no nie wiem do końca, czy skończyłeś 3 klasy podstawówki, więc jakby co to ci powiemy, ale jak rozmawiałem z jedną osobą, która zaczęła sagę, nie skończyła jej, skończyła bodajże na trzecim tomie opowiadania, no to tam pamięta gdzieś tam sprzed 20 lat, no to stwierdziła, że ledwo co ta osoba kąsała, w której obecnie chronologii jesteśmy, więc jest zdecydowanie się do czego się przyczepić, tym bardziej, że jest to produkcja, no wiesz, dość taka nie od fanów dla fanów, tylko produkcja na większą skalę, no i wielu ludzi, którzy całą wiedzę o świecie Wiedźmina czerpie z gierek, a nawet może i nie to, no została rzucona na głęboką wodę i przez to ich finalny odbiór może być dużo utrudniony, a końcowe recenzje oczywiście, a przynajmniej w przypadku krytyków, nie pominęły i nie zostawiły suchej nitki na producentach, że zrealizowali to w ten sposób.
0: No, zgoda. Tutaj jest chronologia bardzo zaburzona i pomieszana względem książki na pewno, a dodatkowo jeszcze właśnie czasami jest to nieczytelne, kiedy retrospekcja, kiedy już znowu jesteśmy w czasach bieżących, no to ja bym po prostu oddzielał to od siebie jakoś lepiej i podkreślił, z czym mamy do czynienia, tak żeby wyjaśnić troszkę lepiej, żeby, no bo po prostu też czułem w pewnym momencie takie po prostu też się trochę zagubiłem w tym wszystkim. To, co mi się bardzo nie podoba, to to, że obcięto dialogi. Znaczy, po prostu nie ma tych fajnych, soczystych dialogów, które są u Sapkowskiego. Bardzo tutaj Wiedźmin też oszczędnie się wypowiada. No podam wam przykład. W oryginale Wiedźmin wychodzi z jaskini, w której na zlecenie jakichś tam wsioków zabijał bazyliszka i mówi coś w stylu: to ja narażam dla was, przepraszam, narażam, muszę tak zachrypnięty jak Żebrowski, narażam dla was żyć, a wy tymczasem dobieracie się do moich rzeczy, nigdy się zaraza nie zmienicie, tfu, a w filmie on mówi: to moje. No widzicie, no tak trochę to wygląda, a myślę, że wielką siłą właśnie twórczości Sapkowskiego są te wspaniałe dialogi, które są i dowcipne, i ciekawe, i barwne, a tutaj, ale to podobno sam Henry Cavill tutaj zrobił taką niedźwiedzią przysługę, bo zapragnął sobie grać twarzą samą i poobcinał on właśnie te dialogi, żeby się patrzeć mrocznie i spod ełba i tak wyszło, moim zdaniem zupełnie bez sensu, bo on tam się mało co odzywa. No ja rozumiem, że samotnik, rozumiem, że małomówny, ale bez przesady, jak Wiedźmin się rozkręcił, to potrafił sypać tekstami takimi. Druga sprawa, czemu on się do Jaskra cały czas odnosi przez pół tego sezonu jak do śmiecia. Ja sobie nie przypominam, żeby on go tak traktował cały czas jak
1: to znaczy
0: psa.
1: Na początku tak było, jak najbardziej. Potem się, wiesz, potem sobie wytworzyli taki love-hate relationship i to z kolei w drugą stronę było przegięte w polskim serialu i w polskim filmie, że ojeju, Jaskier, jak ja cię kocham, jak ja bardzo za tobą tęskniłem, ojejciu, jejciu. A tutaj jednak właśnie w ten sposób jest to całkiem prawidłowo przedstawione, całkiem prawidłowo zaadaptowane, że jednak właśnie Jaskier był takim rzepem, który się przyczepił do wilczego ogona i wiesz, i no wiadomo, miał w tym interes, bo miał tutaj inspirację, a przy tym też trochę fejmu i trochę ochrony swojego własnego beznadziejnego tyłka, co potem oczywiście ta przyjaźń wyewoluowała, natomiast no faktycznie, no Jaskier był najpierw takim, wiesz, takim trochę przeszkadzaczem, więc pod tym względem akurat bym się nie zgodził, natomiast jeszcze wracając do kwestii dialogów. Miałem strasznie dziwne wrażenie, bo ostatnio sobie podobnie oglądałem Batmany te najnowsze. I za każdym razem, jak Henry Cavill przemawiał, to miałem w uszach właśnie głos takiego Batmana. Fuck.
2: Amen, man.
1: po prostu przegięcie. No i właśnie tak jak mówisz, no tutaj Geralt, mimo że jako osoba całkiem chłodna, wyważona i tak dalej, to jednak miał całkiem sporo charyzmy, elokwencji i zostało to tam mniej więcej pokazane w jakichś tam krótkich dialogach, takich wiesz, zabawniejszych dialogach z Jaskrem. Zostało to oddane całkiem nieźle, ale ludzie, którzy zobaczą tę relację właśnie w serialu, a potem sięgną po książkę i zobaczą, że tam jest tego 100 razy więcej, to się zesrają ze szczęścia.
0: No, faktycznie. A ponoć sprzedaż książek Sapka ruszyła z kopyta po emisji netflixowego Wiedźmina, więc Sapek się cieszy, a dodatkowo pewnie się cieszy, że wynegocjował sobie w końcu CD Projekt jakąś tam rekompensatę za to, że się tak wspaniale sprzedał ten Wiedźmin, to ja też chcę coś z tego mieć.
1: My też się cieszymy, bo to znaczy, że powstanie Wiedźmin 4.
0: No, albo może ktoś w końcu wpadnie na pomysł, na który ja wpadłem, żeby zrobić Wiedźmina na przykład 2077. No, a czemu nie? Zły by był taki Wiedźmin w przyszłości, który zamiast na koniu jeździ na motorze jakimś wypasionym i zamiast magii jest jakaś technologia, wirtualna rzeczywistość, byłby świetny moim zdaniem.
1: A to by było dobre, jakby tam, nie wiem, jakaś taka rada na MIT w końcu rozgryzła te wszystkie znaki ART, IGNI, że to są, wiesz, jakieś takie technologiczne nanoboty, które są wszczepione im podczas tych prób traf i oni to zrekreowali i zrobili takiego cyberwiedźmina.
0: Ja powiem więcej, jakbym robił takiego Wiedźmina w przyszłości, to zrobiłbym dokładnie taki sam scenariusz, jaki był na przykład w opowiadaniu Wiedźmin, że on musi tą strzygę odczarować, tylko przeniósłbym to wszystko na język przyszłości. Ale byłoby to dokładnie to samo, takie lustro, tak jakby, nie? I Wiedźmin oczywiście byłby... W pewnym momencie skapnąłby się, że to coś tu się dziwnego dzieje. Czułby, że jakby to się wcześniej już, jakby to się wcześniej wszystko wydarzyło i jakby drugi raz przeżywał taką samą przygodę. Wiesz, o co mi chodzi, nie? Takie, jakby był reinkarnacją Białego Wilka.
1: Lepiej, znaleźli szkielet Wiedźmina i go sklonowali.
0: No, można by robić takie różne zabiegi i może wpadną, no bo skoro CD Projekt ma prawa teraz jakieś nowe, bo dogadali się z Sapkowskim tak, że mają jakieś rozszerzone prawa teraz, coś mu zapłacą za to, wiesz, no to może zrobią miks, skoro mają też prawa do cyberpunka, no może zrobią taki miks Wiedźmina. Jakiś wiedźmiński akcent na 100% będzie w cyberpunku, coś czuję.
1: No, w to nie wątpię. Mam nadzieję, że to nie będzie akcent w postaci po prostu ponownego wykorzystania potężnych połaci mechaniki gry, tylko coś bardziej fabularnego, ale jestem dobrej myśli. No właśnie, jeszcze wracając do kwestii scenariuszowych i fabularnych, to kilka pomysłów, które zostały tam zrealizowane, jest tak bezbrzeżnie głupia. Przede wszystkim w odcinku finałowym, Bitwa o Soden, Gdzie mamy taką piękną scenę, że jedna czarodziejka po prostu rozwala wszystkich czarodziejów tak jak jej się tylko podoba. Jest taka po prostu overpower, nie? Już nie możesz, nic jej nie podskoczysz. Może wszystko. To, co ważne, no to o bitwie o Soden tak naprawdę wiemy niedużo, bo no, wiemy, że tam byli magowie. Wiemy, że był srogi wpierdol. I tyle. I że niewielu przetrwało, żeby o tym opowiadać, a także ci, co przetrwali, to nie do końca mają ochotę o tym opowiadać, bo to była taka rzeź. No właśnie, ale między innymi taką scenę mamy, gdzie właśnie czarodziejka wyczarowuje portal na ziemi i taki sam portal jest wyczarowany wewnątrz twierdzy, no i tam bierze swoich łuczników, żeby tam strzelili ze strzał. No i te strzały tam wszystkich zabijają i tak dalej, wielką krew się leje, w ogóle trup się ściele gęsto. No i właśnie mój kumpel w sobotę stwierdził, ej, a czemu ona nie zrobiła tego portalu na przykład w jeziorze, żeby ich po prostu wszystkich utopić?
0: A widzisz, ty byś był dobrym czarodziejem z tego wynika. Wykorzystywałbyś lepiej magię. Przypominam sobie, jak kiedyś kolega czarodziej, jak graliśmy w RPG, była taka scena, że pędziła na nas jakaś konna szarża, wiesz, taka cała armia, my bez szans, a on po prostu stworzył niewidzialną ścianę. To nie było jakieś mega zaklęcie i oni się po prostu rozciapciali o tą niewidzialną ścianę. To też by dobre było, nie?
1: No tak, ale to jest takie, wiesz, takie powiedzmy dość trywialne, ale nie ma takiego efektu. Nie, dobra, okej, myślę, że wizualnie to by było również imponujące, że tak nagle strój, jakbyś spuścił wodę, nie? Tylko że to jest niedopracowanie wydaje mi się, jeżeli chodzi od strony scenarzysty, że wpadli na pomysł i stwierdzili, okej, to jest zajebiste, to tutaj nic z tego więcej nie wyciągniemy. No i jeszcze jedną ważną rzecz, którą sobie tutaj zapisałem, która mnie urzekła, kiedy oglądałem bodajże drugi odcinek, kiedy zrozumiałem, wiesz, przygotowując się do roli, no to aktor powinien, no dobry aktor, tak, wkłada w to potężną robotę. To są i ćwiczenia, choćby tam, wiesz, machanie mieczem i tak dalej, ale też przyzwyczajanie się do roli. Jeżeli będziesz grał osobę na wózku inwalidzkim, to przez pół roku wcześniej jeździsz na wózku inwalidzkim. Jeżeli będziesz korzystał z jakiegoś języka, to przez rok się uczysz jakiegoś tam języka. Jeżeli to będzie gdzieś tam w jakimś obcym kraju, to jedziesz do tego kraju na kilka miesięcy, żeby poznać jego zwyczaje, kulturę i tak dalej. No i to jest imponujące właśnie, że praca aktora to jest dużo więcej niż tam przeczytanie, wykucie sobie tekstu na blachę i wyrecytowanie go, jak to często bywa w polskiej kinematografii, o serialach nie wspominając, ale właśnie potężne poświęcenie, które także fizyczne, o którym chcę zaraz powiedzieć, którzy ci ludzie robią, tak że mam wrażenie, że sam bym tego nie zrobił. No i właśnie bodajże w odcinku drugim mamy scenę, gdzie Geralt leży sobie z jakąś tam dziewczyną z cyckami na wierzchu, również jest nagi, tak, no i tam przynajmniej pół nagi, no i tak kamera powoli przejeżdża nad jego ciałem i pokazuje zajebiście długie, czarne włosy pod pachami. Ja bym się na to w życiu nie zdecydował. Dlatego musiało tak walić. I żeby to wyhodować, to naprawdę musiał się postarać. Ja pierdzielę.
0: No to są średniowieczne standardy higieny, być może, i pasują do fantazy. A co do samej magii, to bardzo mi się spodobało to, jak ją ukazali, właśnie samą magię. Nie mówię tutaj o wizualnym aspekcie, ponieważ tutaj troszkę się czuję zawiedziony. Ta magia jest wyjątkowo mało efektowna. Można by to jakoś zrobić bardziej epicko, ale podoba mi się z kolei to, że poświęcić trzeba coś po prostu w ramach tej magii. I nie chodzi tu tylko o płodność Yennefer, ale ogólnie, tak? Już na pierwszych zajęciach ten kwiatek, który umierał, aby kamień mógł się wznieść i lewitować, tego typu sprawy. Coś za coś, nie? To jest fajne.
1: Nie pamiętam tego w ogóle z lore, nie pamiętam tego w ogóle z sagi.